0: Nocne powtórki w net.
1: A teraz naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor. Zanim przejdziemy do sprawy Lesia Kaczkowskiego, to mam dla pani redaktor newsa, niech ja go znajdę. Jest tutaj ten news, a tym newsem wiele dzisiaj jest informacji ciekawych, ale jest z dzisiaj opublikowane badanie CBOS, Centrum Badania Opinii Publicznej, czyli rządowej, rządowego ośrodka badań publicznych. I cóż z tego wynika? To są dziwne liczby, bo CBOS w ogóle dziwnie bada, ale najbardziej dziwnie, że podaje poparcie razem z odpowiedziami trudno powiedzieć i odmowy odpowiedzi. Więc poparcie dla partii jest co nieco mniejsze, niż by to wynikało po odrzuceniu tych dwóch odpowiedzi, czyli trudno powiedzieć i brak odpowiedzi. Ale w nawet rządowej agencji mamy kolejny miesiąc, kiedy rad

0: prawica i prawica. Szok dla Czarzastego, że rządowa pracownia nie daje mu szans i całej lewicy na wejście do Sejmu?
1: No, to jest coś ciekawe, bo ja nie chcę posądzać tutaj Cebozji z wyjątkiem zastępcy Siniakota, że to jest jakiś próba nacisku na koalicjantów, prawda? Bo mówi się o tym, że mają być wspólne listy, że nie bardzo lewica chce te wspólne listy, ale odrzućmy te wszystkie spekulacje. No, generalnie jest to kolejny sondaż. Wcześniej Social Changes pokazał, że jest tylko zaledwie 3%, niecały, bo tam jak się 20%, to no, jest jeszcze mniej różnicy pomiędzy PiS-em a Sprawiedliwością, a przepraszam, PiS-em a Platformą Obywatelską. Ale co jest ciekawe, że przecież w zasadzie zwarnica sieci OGW, czyli pracownia pana Pawłowskiego, pokazywała 10% różnicy. No to nie jest możliwe, że w ciągu kilku zaledwie dni
0: Pani redaktor, gdzieś nam głos ucieka, nie wiem czy... O, teraz jest szansa na ustabilizowanie połączenia. Rzeczywiście te sondaże są rozbieżne, ale dlatego podaję ten dzisiejszy, który wyszedł sprzed godziny. Żeśmy tego tematu nie omawiali, kiedyśmy się na wywiad umawiali, bo to właśnie sprzed godziny informacja, ale rządowy CBOS, no zawsze było tak, że CBOS daje trochę więcej partiom rządzącym, a trochę mniej partiom opozycyjnym. No właśnie kładło się to na karb tego, że to rządowa jednostka, ale tutaj mamy coś niesamowitego. Mamy całkowity upadek partii koalicyjnych i kolejny miesiąc istotną atrofię, spadek poparcia dla partii rządzącej w rządowej jednostce badań opinii publicznej.
1: No i ja biorąc już pod uwagę tak, że czy będziemy się zajmować kolejnymi pracowniami, to tylko powiem jedną rzecz. Ja napiszę, że w tej chwili sytuacja jest generalnie dla Polaków bardzo zła, bardzo zła. Proszę sobie wyobrazić, że ja dopiero wczoraj przeczytałam o podwyżce cen paliw, prawda? Że będą podwyższe cen paliw, nie wiem czy pan dyrektor słyszał, od jutra idzie około 30 groszy, może nawet więcej, diesel w górę, a VAT dochodzi od 1 lipca, czyli wtedy, kiedy Polacy będą wyjeżdżać na wakacje. Gigantyczne podwyżki, no to już będzie bardzo dużo, to po prostu Polacy dostaną po kieszeni. Okazuje się, że generalnie ceny idą w górę. No i jeszcze ten nieszczęsny sejf, co Polakom się za bardzo nie podoba, bo przecież trzeba będzie spłacać tą gigantyczną pożyczkę, prawda? Więc, a do tego jeszcze dochodzą, tak jak mówię, drenaż kieszeni Polaków. Więc dla Donalda Tuska to nie jest najlepsze wiadomości, no ale widocznie jest pusta kasa i muszą coś zrobić, muszą jakoś te pieniądze ściągnąć, a jak ściągnąć, najlepiej podwyższając różnego rodzaju towary, to bo przecież jak paliwo pójdzie w górę, to wszystko pójdzie w górę, prawda? To nie łudźmy się, że tylko pójdzie w górę paliwo i koniec, tak? Bo przecież od razu pójdą w górę produkty inne.
0: Czyli tych kłopot dla rządu i kłopot w tej rządowej agencji w pomiarach poparcia opinii publicznej. Na sekundę jeszcze z tym sondażu się zostanę i ta lewica, która w badaniu CBOS-u nie wchodzi, jak się odrzuci te wszystkie głosy, trudno powiedzieć, no to wtedy wychodzi, że lewica jest tuż pod progiem, ale pod progiem to jest jakiś sygnał do Czarzastego, żeby on też dołączył, bo PSL w ogóle już się nie liczy sam z siebie w tych sondażach, w tych badaniach przynajmniej, ale może właśnie to jest sygnał do lewicy, że Donald Tusk mówi, albo idziecie ze mną, albo was po prostu nie ma, drodzy koalicjanci.
1: No, to chyba nie do końca jest dobra propozycja dla Czarzastego, bo Czarzasty mimo wszystko chce zachować odrębność lewicy. A jeżeli chodzi o Donalda Tuska, no cóż można przewidzieć, co będzie za rok, prawda? Jeszcze pół roku temu wszystkie prorządowe media, sprzyjające rządowe, obwieściły triumfalnie, że PiS-u nie ma, że jest Braun, że zabiera wszystko, że już jest koniec PiS-u. Koniec Jarosława Kaczyńskiego. Ja pamiętam te triumfalne wszystkie materiały. No i co się okazuje? Mija pół roku, a tutaj okazuje się, że kogoś innego może nie być, prawda? Ale poczekajmy, rok do wyboru. dużo się może zdarzyć.
0: Kampania się potrafi przetasować, to jest jasne. Panie redaktor, to wróćmy do tematu, na który myśmy rozmawiali przed

0: naszą audycją, że właśnie ten temat poruszymy w naszej rozmowie, czyli sprawa Leszka Kraskowskiego. Kolejne wychodzą fakty. W zasadzie jest już pewne, że prokuratura, śledczy utrudniali, to jest duże eufemizm, a może i uniemożliwiali Leszkowi Kraskowskiemu przez długie, nie godziny, tylko dni, kontakt z obrońcą, no a potem został potraktowany tak, jakby próbowano go złamać psychicznie w areszcie.
1: Sprawa jest bardzo bulwersująca. Piszą o tym już media za granicą i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że w Polsce to również środowisko dziennikarskie z różnych stron się, mówiąc kolokwialnie, ruszyło. Bardzo dobrze również, że pan Przemysław Rosaki, prezes Rady Adwokackiej, wysłał pismo do prezesa sądu w Piasecznie. Jest to oficjalne pismo, które wyraża swoją opinię, że są absolutnie uchybienie organom państwa demokratycznego, to co się stało w sprawie Leszka Kraskowskiego. I bardzo się z tego powodu cieszę. Moim zdaniem, po co to się stało? Pan redaktor bardzo celnie zauważył, że chodziło o złamanie dziennikarza. Chodziło o stworzenie sytuacji takiej, że on jest sam. Że sam, że nie ma obrońcy, nikogo nie ma, jest za kratami, nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, są pluskwy, są kraty, są współwięźniowie, wychowawcy i koniec, prawda? A dlaczego tak się stało? Dlatego, że moim zdaniem tutaj rzeczywiście jest tak, że chciano wymusić na nim zeznania. Wymusić na nim zeznania, wymusić na nim przecież zawsze szukanie. To jest dla mnie niesamowite. To, że przeszukania zrobiono pod nieobecność adwokata, pod nieobecność samego podejrzanego, to jest po prostu coś, to jest takie uchybienie. Ja powiedziałam z pośrednictwem, napisałam, wyobraźmy sobie, że ta sytuacja dotyka Romana Giertycha. No to przecież byśmy mieli protesty, no nie sobie tego nawet nie wyobrażam, co by się działo, prawda? No przecież była sytuacja, kiedy Roman Giertych zemdlał, prawda? I to później uciekł do Włoch. I pamiętam, jak się zachowały media wtedy, które broniły Romana Giertycha. No to w każdym razie, dlaczego przywołuję Romana Giertycha? Dlatego, że nikt nie ma wątpliwości, że sprawa w jakiś sposób się wiąże z Romanem Giertychem. Bo przecież wystarczy przypomnieć kalendarium, prawda? Zaczęło się od rok, półtora roku temu, dokładnie 17 stycznia 2025, prokuratura regionalna w Lublinie umarza śledztwo przeciwko Romanowi Giertychu związanego z sprawą Polnordu. O co chodzi? O szkodę ponad 72,5 miliona złotych. Roman Giertych miał mieć ogłoszone w tej sprawie zarzuty, prawda? Foka, czyli Sebastian J., jego prawa ręka, prawda? Również w tej sprawie występuje. I co prokuratura robi? Umarza te zarzuty. Pół roku później, w lipcu, Leszek Kraskowski informuje, że kieruje prywatne agresywnie przeciwko Janowi Kaczyńskiemu. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ trzeba przypomnieć, że Leszek Kraskowski, no kim jest, no to dziennikarze znają, świetny dziennikarz, radio nawet, nagród, był również doradcą Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. I później nastąpił konflikt. I później Leszek przestał być tym doradcą. I później Leszek był totalnym krytykiem Prawa i Sprawiedliwości. Chodził do Jana Pińskiego, głupoty tam gadali razem. To szło w eter. Był na cały czas był przy Janie Pińskim, prawda? Którego nazywa, uwaga, giernikiem Giertycha albo nieoficjalnym rzecznikiem prasowym Romana Giertycha. Bo w związkach obu panów jest wiadome. I co się dzieje? I później on już po zwycięstwie koalicji 13, po zawiązaniu się koalicji 13 grudnia, Leszek Kraskowski zaczyna opisywać różnego rodzaju nieprawidłowości władzy i atakuje go jego niedawny kolega, czyli Jan Pilski. I tutaj następuje ten konflikt, prawda? On opisuje Polnoce. Następuje frontalny atak z tej silnych razem z tej sekty Romana Giertycha, związanej z Romanem Giertychem. I się zaczyna, prawda? I się zaczyna. Ponieważ Leszek Kraskowski zaczyna szereg publikacji na temat Polnortu. I to jakich publikacji? Kiedy czarno na białym jest pokazane, w jaki sposób została, mówiąc kolokwialnie, skręcona sprawa Polnortu. I zaczynają się ostrzeżenia, zaczynają się groźby. W zaopalowany sposób w swoich mediach społecznościowych pisze o Giertych, Pilski wprost. I to się cały czas dzieje. Pilski nie odpuszcza, atakuje w bardzo brutalny sposób, jak to on, co tu dużo mówić, Leszka Kraskowskiego. I się zaczynają różnego rodzaju sprawy. Tych spraw jest tak dużo, że ja nie chcę tutaj po kolei opisywać, bo się po prostu strasznie zrobi bałagan informacyjny. Natomiast kluczowe jest to, że cała ta frakcja związana z Romanem Giertychem zaatakowała Leszka Kraskowskiego, a Leszek nie odpuszczał. Pisał dalej. Mało tego, w maju pisze, że został napadnięty. Pisze o tym w mediach społecznościowych, że zadały z niewłaściwymi ludźmi. Okazuje się, że rzeczywiście jak to wszystko razem wziąć w jedną, zebrać w jedno, to te groźby rzeczywiście są naprawdę intensywne i przebierają mu sile. Jakby tego było mało, proszę sobie wyobrazić, że Leszek Kraskowski pisze, że niebawem będzie, pisze to dosłownie jakiś, no nie wiem, 2 tygodnie temu pisze o Sebastianie J., że się bierze za spółki krzaki Foki, tak? Czyli Sebastiana, jest ich mnóstwo. Jestem przekonany, cytuję to jego wpis, że za każdą kryje się jakaś tajemnica. Każda z tych spółek SUG, za którą stoi Roman Giertych. Każda została utworzona w jakimś konkretnym celu. Bo Leszek opisał różnego rodzaju powiązania. Mieszkanie prywatne Sebastiana J., które tam była konkubina, spółka, która była zarejestrowana w mieszkaniu Jana Pińskiego. No, mnóstwo tego typu historii, prawda? Miała być, no bo to ze ostrożności procesowej wdajmy, prawda? Natomiast co się okazuje? Okazuje się, że jest jakiś mail, po tym, jak Leszek Kraskowski napisał, że będzie pracuje nad sprawą Foki, tak, i będzie kolejne rzeczy ujawniał, okazuje się, że z serwisu Proton Mail wychodzi mail do komendanta policji w Piasecznie i są groźby. Groźby, mail jest podpisany Leszek Kraskowski, dołożony Leszka Kraskowskiego. No i w tym momencie potem mamy aresztowanie. I tutaj jest ciekawe, bo internauci są niesamowici. Niesamowici, bo John Bingham, internauta, pisze, i to warto zacytować, że sąd, ani prokurator nie dysponują żadną analizą biegłego zakresu informatyki, jeżeli chodzi o to autorstwo maila Leszek Kraskowski na Protonie. Kraskowski przyznaje się do posiadania broni gazowej, potwierdza, że jest sprawa rozwodu jego z żoną, ale przemysła polega na tym, że mówi wulgarne rzeczy. Potwierdza swoje wpisy na liście, ale zaprzecza, by założył maila na Protonie. I jeszcze jedna rzecz. Okazuje się, że również w sprawie występuje Karpa WK, znany dziennikarz turystyczny, partner obecny żony Leszka Kraskowskiego, który również w tej sprawie się pojawia. I o godzinie, jak zostałujemy, bo to opisywane, mówił pan z państwa, że o godzinie wieczornych 6 czerwca, Leszek Kraskowski zostaje zatrzymany. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ma mieć pistolet gazowy i amunicję, ale przecież okazuje się również, że ktoś go gonił. Ja był przekonany, że gonią policjanci, bandyci, na policję. Okazuje się, że kto? Że to byli ten. Więc tak wygląda powierzchnia sprawa Leszka Kraskowskiego. Moim zdaniem przeszukanie chodziło o to, żeby przyjąć wszystkie kółe, wszystkie nośniki informacji.
0: I żeby położyć na tym rękę śledczych. A. Ale też no, wiemy, że w prokuraturze ważną osobą i w ministerstwie jeszcze ważniejszą jest pani Ewa Wrzosek, osoba, która ma też relację swoją z Romanem Giertychem. Czy nie jest, czy nie można tego tak rozumieć, że w tej chwili te dokumenty, nad którymi pracował Leszek Kraskowski, mogły także dostać się w posiadanie czy do wiedzy Romana Giertycha i że też o to mogło chodzić, żeby Roman Giertych mógł dokładnie wiedzieć, jakie dokumenty jeszcze, jakie ciemne sprawy jego działalności posiada w swoim zasobie dziennikarskim Leszek Kraskowski?
1: Moim zdaniem nikt tego nie wie, co tak naprawdę posiadał się Kraskowski w swoim zasobie, dlatego że pisząc, że za chwilę odpala sprawy Sebastiana J., no to, a wiedząc, że już wcześniej ujawnił sprawę związaną właśnie z konkubiną, te związki wszystkie, to prawdopodobnie chodziło o to, że było to przeszukanie, że moim zdaniem, to jest moje zdanie, ale tylko moje, żeby sprawdzić, co on jeszcze ma. Ale co jest jeszcze istotne? Leszek Kraskowski zostaje zatrzymany 6 czerwca, a 11 ma zeznawać w prokuraturze, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I do tego przesłuchania już nie dochodzi, ponieważ Leszek Kraskowski jest również, jest zachowany. Być może do przesłuchania doszło, ale to jest najważniejsze. Nie ma w sobie żadnych papierów, żadnych dokumentów, żadnych informacji, no nie ma żadnych nośników, prawda? No bo to zostało przecież zabezpieczone. I dlatego uważam, że ta sprawa musi być cały czas nagłaśniona, nie może być o niej cicho. Wiemy, że w prokuraturze jest środowisko bardzo sprzyjające Romanowi Giertychowi, mówię o kierownictwie prokuratury, prawda? Przecież to nie jest tajemnica, że ma i Ewa Wrzosek, i Waldemar Żurek. To są ludzie bardzo bliscy Romanowi Giertychowi. I moim zdaniem tutaj opinia publiczna i dziennikarze i wszyscy inni powinni naprawdę tutaj mocno stanąć w obronie Leszka, dlatego że jedna jest kwestia podstawowa. Jeżeli nastąpiło takie nieprawdopodobnie złamanie prawa w stosunku do danego dziennikarza, jakby nie było w jakiś sposób osoby publicznej, to co może myśleć zwykły obywatel, który nie ma takiego poparcia jak Maleszak? Do każdego mogą przyjść, każdego mogą wsadzić do więzienia bez obrońcy, bez kontaktu ze światem wewnętrznym. I dlatego uważam, że ta sprawa musi być cały czas bardzo mocno nagłaśniona i przyjdzie czas, że zostanie wyjaśniona. Wierzę w to głęboko, kto i dlaczego w tym stroju, a winni zostaną ukarani. Wszyscy winni.
0: O czym mówiłam Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Naszym gościem Paweł Lisiecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jedno sprostowanie, już nie radny miasta stołecznego Warszawy, ale radny sejmiku województwa mazowieckiego. Rzeczywiście. Ale no, tak, reszta to się zgadza.
1: Ale kiedyś burmistrz Pragi, tak więc jest. Też zaznajomiony z samorządem.
2: I radny Warszawy. Dzielnicy, i radny dzielnicy też kiedyś.
1: I radny dzielnicy, no dobrze, a kiedyś jeszcze poseł. To powiedzmy, kto... Inaczej, od początku, jak się zatrudnia ludzi w samorządowych warszawskich szpitalach?
2: No, wygląda na to, że jeżeli chodzi o funkcje nawet koordynatora SOR-u, są to funkcje obsadzane z klucza partyjnego. No nie tak powinno to oczywiście wyglądać, bo oczywiście ja nikomu nie... zabraniam bycia w danym ugrupowaniu, w danym stowarzyszeniu, w danej partii politycznej, ale w tym wypadku wiele wskazuje na to, że była to pewnego rodzaju synekura czy nagroda dla radnego Koalicji Obywatelskiej, radnego dzielnicy Ursus, który z jednej strony skończył studia, był młodym lekarzem, aczkolwiek bez specjalizacji, ale z drugiej strony był użyteczny i jest użyteczny nadal politycznie, ponieważ między innymi on brał udział w konferencjach dotyczących tak zwanej Alei Milionerów z rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie krytykowano to, że były osoby, które na stanowiskach publicznych zarabiały duże pieniądze. A tu okazuje się, że pan radny Dawid Kacprzyk sam bardzo chętnie został posiadaczem takiej synekury i dosyć dobrze zarabiał zarabiał jak prawdziwy milioner na funkcji publicznej z pieniędzy publicznych. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju patologią. Mało tego, wiele też wskazuje na to, że mamy tutaj również do czynienia z przekroczeniem uprawnień, bo jeżeli pan radny Dawid Kacprzyk, nie mając specjalizacji, nie mając pewnego doświadczenia, pełni takie funkcje jak koordynator SOR, czyli szpitalnego oddziału ratowniczego, to ktoś tutaj przekroczył uprawnienia i pytanie, czy do takiej nominacji powinno w tym wypadku dojść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że on rzeczywiście zgodnie z tym, co się udało dziennikarzom ustalić, wypracowywał miesięcznie 330 godzin. To tak, jakby ten człowiek praktycznie w miejscu pracy żył, funkcjonował, nocował, spędzał czas. Ja tak przypomnę, że taki normalny człowiek miesięcznie wyrabia między 160 a 200 godzin w pracy. W przypadku pana...
1: Cały miesiąc, o ile dobrze pamiętam, to jest mniej więcej 730 godzin. Taki standardowo, oczywiście czasami ma więcej, mniej dni, ale jeżeli ma 30 dni, to jest to 730 godzin z drobnym haczykiem. 330, czyli no tak 11 godzin na dobę mniej więcej musi spędzić.
2: 11 godzin na dobę. No biorąc
1: I to pod każdego uwagę... dnia. Bez weekendów.
2: I to każdego dnia. Biorąc pod uwagę to, że pełnił on funkcję bardzo odpowiedzialną koordynatora SOR-u, no to pytanie, czy taka osoba, która pracuje 11 godzin dziennie bez wytchnienia, tę funkcję pełni w sposób właściwy, czy też mamy do czynienia z zaniedbywaniem obowiązków. Zwłaszcza, że jak ustalili dziennikarze w trakcie pracy, w trakcie pełnienia dyżurów, bywał na sesjach Rady Dzielnicy, bywał na różnego rodzaju konferencjach prasowych, wspierał kampanię Rafała Trzaskowskiego, no to pokazuje, że albo ktoś, kto go zatrudnił i nadzorował tę jego pracę, no, doprowadził do de facto niegospodarności, albo sam pan radny nie pełnił właściwie obowiązków zgodnie z umową o pracę, co by też kwalifikowało się do tego chociażby, żeby oddał pieniądze, które wziął za tę pracę.
1: No właśnie, a może nie tylko on, może też dyrekcja szpitali, to był bardzo wzięty działacz. Na ile to jest sprawa, która obciąża nie tylko tą jednostkę, ale być może cały system, a być może też konkretne osoby z samorządu warszawskiego?
2: Z jednej strony mamy rzeczywiście pytanie o system obowiązujący w warszawskich szpitalach. Czy rzeczywiście dochodzi do zatrudniania większej liczby tego typu osób w szpitalach warszawskich i czy ten system rzeczywiście jest zgodny z prawem. Druga rzecz to jest kwestia, o której wspomniałem, to znaczy przekraczania uprawnień przez dyrekcję, czy też osoby zatrudniające pana Dawida Kacprzyka i wypełniania przez niego obowiązków i sprawdzenia, czy to wypełnianie obowiązków było właściwe. To są dwa, tak by można powiedzieć, podstawowe obszary, które należałoby zbadać. I jest tu duże pole do popisu z jednej strony dla Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, a z drugiej strony myślę też i dla prokuratury, która powinna tę sprawę prześwietlić.
1: Politycy Platformy, także ci ze Świecznika, chociażby były przewodniczący obecny przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Konwiński, przekonują, że to był otwarty konkurs, a stawki są rynkowe. Naczelna Rada Lekarska mówi trochę co innego, bo plasuje tego młodego lekarza bez specjalizacji w 1% najlepiej wynagradzanych w kraju lekarzy. Jak to jest? Czy faktycznie takie pieniądze, bo 1,5 miliona dostaje się w otwartych konkursach i jest to stawka rynkowa w Warszawie? Jak wygląda ten nadzór także samorządu, także miasta stołecznego Warszawy, także prezydenta tego miasta Rafała Trzaskowskiego nad służbą zdrowia?
2: Znaczy, ja jestem za tym, żeby akurat lekarze zarabiali dobrze, natomiast za te dobre ich zarobki, żeby również właściwie wykonywali swoje obowiązki. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy rzeczywiście w tym wypadku mieliśmy potrzebę, niezbędną potrzebę do tego, aby takie pieniądze dana osoba zarabiała. I tutaj ten konkurs na to stanowisko również powinien zostać prześwietlony. Być może okazać się w ten sposób, że o tym konkursie nie wiedziało zbyt wiele osób, tylko wtajemniczone osoby, a być może pozostałe osoby, które mogłyby spełniać te kryteria, zostały pozbawione możliwości dowiedzenia się. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten taki konkurs mógł być przeprowadzony dosyć po cichu, chociaż z zachowaniem pewnych procedur. Natomiast przy takich konkursach chyba o to chodzi, aby wyłonić najlepszego kandydata, a jednocześnie no, dającego możliwość tego, aby no, te warunki finansowe nie były dla szpitala aż tak bardzo obciążające. W tej chwili mamy w służbie zdrowia dosyć dużą zapaść finansową. Niektórzy twierdzą nawet, że mamy do czynienia z bankructwem Narodowego Funduszu Zdrowia. No ale jeżeli rzeczywiście dochodzi do sytuacji, w której młody działacz Koalicji Obywatelskiej zarabia takie pieniądze w szpitalu, publicznym szpitalu, no to potem nie dziwmy się, że dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo nie wiadomo, czy mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, czy też większą liczbą tego typu przypadków, że ta dziura w NFZ-cie jest tak duża i sięga miliardów złotych. No, ludzie czekają wiele miesięcy na to, aby uzyskać pomoc ze służby zdrowia, uzyskać dostęp do lekarza. Często te operacje, zabiegi są przekładane. No a tu się okazuje, że można zarobić 1 600 000 złotych w rok. I pytanie, czy było to uczciwe podejście ze strony tego człowieka i ze strony tych, którzy go zatrudniali. Mam dużą dozę jakby przeświadczenia o tym, że była to funkcja publiczna i w pewien sposób nagroda za to, co pan radny robił w trakcie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.
1: No, między innymi był aktywny przy tak zwanej Alei Milionerów z PiS, czyli grupy najwyższych menadżerów spółek Skarbu Państwa. No, to jest zmianowania politycznego, nie ukrywajmy, ale tak, pracujący z nami wiele lat, mający pewne doświadczenie, no, pan radny Dawid Kacprzak postanowił do tej alei dołączyć i to bardzo szybko i na bardzo takim niewysokim stanowisku, koniec końców koordynatora oddziału SOR. To troszkę niżej niż prezes Orlenu na przykład.
2: Zdecydowanie. Tak jak wspomniałem, nikomu nie odbieram prawa do posiadania legitymacji partyjnej, przynależności do stowarzyszenia, czy w ogóle posiadania jakichkolwiek poglądów politycznych, bo to nie o to chodzi. Natomiast za tym wszystkim musi iść jakieś doświadczenie i jakieś kompetencje. No i jeszcze rzecz podstawowa, zaangażowanie w pracę, którą się wykonuje za konkretne pieniądze. Bo jeżeli tutaj mamy sytuację taką, że pan radny zamiast być na dyżurze, który jest opłacany z pieniędzy podatników, jednocześnie jest na...
1: No bo na to wygląda, na to przynajmniej Patryk Słowik to opisał na łamach portalu Zero, że na to wiele wskazuje, że w czasach, kiedy w momencie, kiedy wypełniał, że jest na SOR-ze, brał na przykład udział w sesjach rady dzielnicy, albo udzielał się inaczej politycznie, że chyba podpisywał fikcję.
2: Tak, i to moim zdaniem powinno być zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta oraz prokuraturę, bo to jest wyłudzanie pieniędzy przez radnego. W związku z czym te organy powinny się zająć tą sprawą i wyjaśnić ją. Tak jak powiedziałem, dobrze by było sprawdzić, czy to nie jest tylko czubek góry lodowej i tego typu praktyki nie są szerzej stosowane w mieście stołecznym Warszawa oraz w innych samorządach, gdzie no, w pewien sposób radni też pełnią funkcję oprócz w Radzie, również w jednostkach podległych samorządowi.
1: To jest kolejne pytanie na koniec o skutki polityczne, jak pan radny prorokuje, bo to jest taka historia, która no trochę ogniskuje to, co robią działacze Platformy.
2: No, ja powiem w ten sposób. Dobrze by było, żeby były jakieś skutki polityczne, bo klasa polityczna, żeby było jasne, też w pewien sposób do niej należę. Jeżeli nie jest w jakiś sposób kontrolowana, nie jest powściągana, no to może doprowadzić do wynaturzenia pewnych rzeczy, a tutaj mam wrażenie, że z takim wynaturzeniem mamy do czynienia. I kontrola ze strony dziennikarzy, a potem odbiór tego przez społeczeństwo, moim zdaniem powinna być jednoznaczna i polegający na potępieniu. Natomiast czy będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju refleksją po stronie obecnie rządzącej koalicji w Polsce i w Warszawie, tego zagwarantować nie mogę, bo w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji takiej, że jest stosowana niestety ta słynna doktryna Neumanna, że swoich no, po prostu nie ruszają. I jeżeli nie będzie ze strony społeczeństwa takiego powszechnego oburzenia, to może się okazać, że pan radny nie tylko na tym stanowisku zostanie, ale jeszcze poklepią go po plecach i powiedzą, że swój chłop i dobrze zrobił.
1: I nawet dobrze zarobił, nie tylko dobrze zrobił, no ale z drugiej strony mamy też oburzenie powszechne, no bo jednak jeżeli zarabia duże pieniądze jakiś lekarz, który ma specjalizację, jest niezwykle no, i dobrze wykształcony, i może nawet utalentowany, takie słowa chciałem użyć, to być może jeszcze jakoś by się to gdzieś tam broniło, ale tu mamy no 28-latka bez specjalizacji.
2: Tak, osobę, która nie ma doświadczenia, w związku z czym, tak jak wspomniałem, nie ma też w moim przekonaniu pewnych kompetencji do pełnienia pewnych funkcji.
1: No i plus jeszcze radykalne oszustwo, no bo jeszcze gdyby to nie chodzi o oszustwo, ale tu wydaje się, że mamy do czynienia z poświadczeniem nieprawdy, ze złamaniem wielu artykułów, szeregu kodeksów, w tym zdaje się kodeksu karnego.
2: Tak, i dlatego sprawa moim zdaniem powinna znaleźć finał w prokuraturze, a jeżeli w prokuraturze, to również w sądzie karnym, bo no, mamy do czynienia z bezczelnym oszustwem i oszustwem, które uderza w, nie tylko w kwestie finansowe, bo tu mówimy o pieniądzach publicznych, ale również i w wiarygodność wielu, wielu lekarzy, którzy pracują po prostu uczciwie. A tutaj mamy do czynienia z osobą, która wygląda na to, że postanowiła sobie w sposób nieuczciwy dorobić i to w bardzo duże pieniądze. Pewnie gdyby pan Łukasz, nie pan Łukasz, przepraszam, pan radny Dawid.
1: Dawid Kacprzyk.
2: Gdyby on to pewnie robił w sposób bardziej umiarkowany, że tak to ujmę.
1: Czyli, że nie od razu wielko chochlą ponad 1,5 miliona, tylko tak skromnie zarobił rocznie 900 tysięcy.
2: No, nawet mniej, no bo 900 tysięcy to jest też dosyć znacząca suma. No,
1: wielu z nas pewnie chciałoby tyle kiedyś w rok zarobić.
2: Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami i mówię, no na taką sumę to ja wraz z żoną to musielibyśmy parę lat tak naprawdę pracować. W związku z czym no, to już suma, która uderza po oczach. I w związku z czym pewnie gdyby robił to łyżeczką i po cichu, to by uszło mu to na sucho, w tym sensie, że nikt by się o tym nie dowiedział. Natomiast tutaj no, postanowił pójść ten młody człowiek na całość, plus ci, którzy go tam zatrudnili. Dzięki czemu no, sprawa rzuciła się od razu w oczy i można było ten cały proceder, tak jak powiedziałem, może to być czubek góry lodowej, odkryć.
1: O czym mówił nasz gość Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale wcześniej przez wiele lat radny Warszawy i burmistrz jednej z istotnych, może i najważniejszej dzielnicy, czyli Pragi Północ.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

Czas pogodzić się z tym, że znów mam.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita Rzepła.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak, audycja Kiedyś to było. Dziś jest 15 dzień czerwca, a 15 czerwca, ale roku 1946 w Aleksandrii przyszedł na świat Demis Roussos, czyli Artemios Ventouris Roussos, bo tak brzmiało jego imię, grecki wokalista i wykonawca, który cieszył się międzynarodowym uznaniem, zarówno jako solista, ale na początku też jako lider zespołu, którego zaraz posłuchamy, czyli Aphrodite's Child, i zapisał się w historii takimi piosenkami jak Goodbye My Love Goodbye czy Forever and Ever, i dziś będziemy słuchać jego twórczości, ale tej początkowej, bo albumów wiele wydał, sprzedał ponad 60 milionów albumów na całym świecie, ale my się skupimy na trzech albo czterech pierwszych albumach, to będą lata 70. No ale zaczniemy właśnie od zespołu Aphrodite's Child, grecka grupa rockowa założona w 1967 roku. Właśnie przez Demisa Roussosa i Vangelisa Papatanasiu i perkusistę Likasa Sinderasa. Vangelis to znana postać, autor wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, na przykład Rydwany Ognia. Zresztą przy Rydwanach Ognia Vangelis właśnie z Demisem Roussosem współpracował i powstała też wersja wokalna tego motywu przewodniego, który Państwu jest na pewno dobrze znany, i go właśnie śpiewa Demis Roussos. Ale wracając do

The Four Horsemen z albumu, który powstał w roku 1970. Adaptacja muzyczna biblijnej apokalipsy świętego Jana, zatytułowana 666 The Apocalypse of Saint John. I w tym czasie już relacje pomiędzy członkami zespołu Aphrodite's Child, czyli między Demisem Roussosem, Vangelisem i Siderasem, który był gitarzystą, nie były najlepsze, ale zespół miał kontrakt na nagranie właśnie trzeciego albumu i w 1970 roku właśnie ukazał się ten album, który był tym albumem, który miał faktycznie największe powodzenie, jeśli chodzi o Aphrodite's Child, też w Stanach Zjednoczonych. No i był to międzynarodowy sukces, klasyka rocka progresywnego. Ale ja jeszcze wspominałam o tej współpracy z Vangelisem, Demisa Roussosa już tej późniejszej, to jeszcze tylko uzupełnię, że ta piosenka, której motyw muzyczny bez wokalu Państwo znają z filmu Rydwany Ognia, jest nagrana właśnie w wykonaniu Demisa Roussosa. Można ją znaleźć pod tytułem Tu Libertad. I to jest ta wokalna wersja. Ja do niej Państwa odsyłam, ale to już były lata 80., a my jesteśmy w latach 70. I tak zaczął Demis Roussos swoją karierę solową, a zaczął ją utworem We Shall Dance.

Tak rozpoczął swoją solową działalność Demis Roussos właśnie utworem We Shall Dance, którym znalazł się na listach przebojów w Belgii i w Holandii w tych top 10 i tak znalazł się też na albumie, którego teraz będziemy słuchać. To był pierwszy solowy album. Nazywał się On the Greek Side of My Mind albo też był znany jako Fire and Ice. Philips Records wydał ten album, no i tam właśnie znalazł się utwór We Shall Dance. Bardzo ciekawa okładka jest tego utworu. Twarz Demisa Roussosa trochę w takim kwiecie, jakby rozchodzącym się czerwono-różowym i żółty napis Demis Roussos On the Greek Side of My Mind. To był rok 1971. To jeszcze jeden utwór, bo myślę, że raczej ta wczesna twórczość początkowa jest mało znana, a może Państwo bardzo dobrze znają te utwory. Ja je w każdym razie dopiero co odkrywałam. To teraz będzie utwór Good Days Have Gone też z tego albumu.

przy tym albumie Demis Roussos współpracował z różnymi greckimi kompozytorami, natomiast większość tekstów, a w zasadzie chyba prawie wszystkie, napisał Boris Bergman. Boris Bergman to francuski autor tekstów piosenek, który wcześniej pisał teksty między innymi właśnie dla zespołu Aphrodite's Child, ale znany też jest jako aktor i pisał dla różnych gwiazd też po angielsku, ale też teksty w języku francuskim. Boris Bergman, którym się urodził w roku 1944. Natomiast pierwszego utworu, którego słuchaliśmy, czyli We Shall Dance, no to kompozytorem, tak jak wielu utworów na tym albumie, był sam Demis Roussos. To ostatni utwór z tego pierwszego debiutanckiego albumu Demisa Roussosa, She Came Up From The North.

I tak przechodzimy do drugiego albumu Demisa Roussosa, Forever and Ever, rok 1973, chyba jego największy przebój albo najbardziej rozpoznawalny utwór, właśnie tytułowy Forever and Ever, w Belgii czy w Holandii na sam szczyt list przebojów ten utwór trafił. I tak, to może posłuchajmy, albo jeszcze powiem Państwu, że nie jest autorem ani tekstu, ani kompozycji Demis Roussos. Autorem słów są, czy całego utworu są, Alek Kostandinos i Stelios Valavianos.

Przypominając, Demis Roussos urodził się w Aleksandrii, natomiast muzykę, teraz ten kompozytor, który stworzył muzykę do tego utworu, pochodził z Aden, a tekściarz z Kairu. To teraz taka ciekawostka związana z jego popularnością, a raczej jego brakiem popularności w Wielkiej Brytanii, mimo tego, że w Europie, już Państwu kilkukrotnie wspominałam, że w Belgii czy w Holandii znajdował się na szczytach list przebojów, no i wzbudził zainteresowanie ten właśnie, ten brak jego popularności producenta telewizyjnego BBC Johna Kinga, który w roku 1976, a więc 3 lata po tym, jak ukazał się album Forever and Ever, nakręcił film dokumentalny zatytułowany The Roussos Phenomenon, czyli fenomen Roussosa. Wytwórnia Philips Records wydała płytę zawierającą 4 utwory pod tym samym tytułem. Między innymi właśnie Forever and Ever na tej płycie się znalazło i to była pierwsza płyta Demisa Roussosa, która znalazła się na szczycie brytyjskiej listy przebojów, ale też odniosła duże sukcesy w całej Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie czy w Japonii. Dosłuchamy kolejnego utworu z drugiego albumu Demisa Roussosa, Lay It Down.

wciąż jesteśmy dopiero w roku 73 i wciąż przy drugim albumie. Już mówiłam Państwu o utworze Forever and Ever, no ale na tym samym albumie znalazł się drugi chyba największy szlagier Demisa Roussosa, czyli Goodbye, My Love, Goodbye, rok 73. No i też wielki sukces w krajach europejskich on osiągnął. Została też nagrana wersja w języku niemieckim, czeskim, hiszpańskim. Zresztą Demis Roussos ponoć nawet 8, niektórzy mówią, językami władał. Na pewno śpiewał w języku hiszpańskim, na pewno śpiewał w języku niemieckim, także był tak uzdolniony językowo, no i wokalnie.

To jeszcze dwa słowa o historii, dlaczego w Aleksandrii przyszedł na świat Demis Roussos. Jego dziadkowie wyemigrowali do Egiptu. Jedni byli z wyspy Chios, a drudzy z Chani na Krecie. No i jego rodzice w Aleksandrii mieszkali, natomiast podczas kryzysu sueskiego stracili dorobek i wrócili do Grecji, więc już w Grecji wychowywał się Demis Roussos i tam żył i tam tworzył. Z ciekawostek jeszcze jego tato był ponoć gitarzystą, natomiast mama też miała artystyczne zdolności, teatralne bardziej, w jakimś takim greckim teatrzyku udzielała się właśnie w Aleksandrii. To czas na trzeci album i zdaje się, że prawdopodobnie ostatni, chociaż może nie. My Only Fascination, 74 rok i tytułowy utwór teraz posłuchamy, a jeszcze tylko dodam, bo mówiłam o tych językach, którymi władał. No oczywiście bardzo dobrze znał też język francuski. Zresztą nagrał później albumy, które w zasadzie w całości były w języku francuskim i we Francji zdobył sobie też ogromną sławę.

Tytułowy utwór albumu My Only Fascination z 1974 roku. A jeśli chodzi o takie ciekawostki związane z Demisem Roussosem, no to ma nawet asteroidę, która została nazwana właśnie Demis Roussos. Znajduje się ona w pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem w uznaniu za jego twórczość, za jego działalność artystyczną. 74 rok, to jeszcze tylko dodam, że oczywiście dzieciństwo spędził w Aleksandrii, więc dopiero w latach 50. to przecież było, kiedy jego rodzice przenieśli się, wrócili do Grecji, więc może stąd też ta łatwość do języków, bo przecież język francuski towarzyszył mu od lat dziecięcych. Marlene jest taki utwór na tym albumie, który mi się jakoś szczególnie spodobał, więc stwierdziłam, że będziemy go słuchali

Dotkniemy jeszcze czwartego albumu, bo był album z roku 71, 3, 4, a teraz z 75 o tytule Souvenirs i na koniec posłuchają Państwo utworu From Souvenirs to Souvenirs. A ja jeszcze powiem, że dziś była audycja poświęcona Demisowi Roussosowi w 80. rocznicę jego urodzin, bo przyszedł na świat w roku 1946 właśnie w Aleksandrii. Zmarł w 2005 roku w Atenach. Znany jest z tego też, że nosił zawsze kaftan. Bardzo ozdobne te kaftany były, a przecież to nieczęsto widuje się chyba piosenkarzy. Może teraz już częściej, nie wiem, ale może wtedy to było rzadki widok, a on w tych kaftanach nosił. No i był też potężnej postury, bo niektórzy mówią, że nawet prawie 150 kilo ważył w pewnym momencie swojej kariery Demis Roussos, grecki piosenkarz, o którym dziś Państwu opowiadałam, a w zasadzie tylko o początkach jego twórczości, tej jeszcze zespołowej, no i później tych pierwszych albumach tej twórczości solowej, ale w zasadzie to był czas jego największej popularności, właśnie lata 70. Zresztą tutaj w Polsce Demis Roussos też był dobrze znany, mam nadzieję, że chyba też jest. Wziął on udział w Festiwalu Piosenki w Sopocie w roku 1979, no i jeszcze później nieraz na festiwalach w Polsce występował. Więc to tylko nie Forever and Ever i Goodbye My Love, Goodbye, mimo że te utwory naprawdę są bardzo pięknymi utworami, chyba się nie starzeją, ale ja Państwa w szczególności zachęcam do sięgnięcia do tego pierwszego albumu. Mi on jakoś najbardziej przypadł do gustu. Wydaje mi się bardzo ciekawym albumem, nie tylko jeśli chodzi o estetykę okładki, ale o utwory, które na nim się znajdują, a więc album On the Greek Side of My Mind albo Ice and Fire, pod taką nazwą można go znaleźć. No to na koniec, proszę Państwa, Demis Roussos jeszcze Państwu zaśpiewa, a ja Państwu powiem do usłyszenia. Życzę Państwu dobrego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet, bo jeszcze dużo ciekawych audycji dziś będzie.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
1: Dzień dobry, witam Państwa w ten słoneczny, cudowny poranek, jak każdy w czerwcu i chyba większość w maju. Przedziwną mamy wiosnę, a za kilka dni ma być przecież lato, ale o tym nie rozmawiamy. Na szczęście w studiu Lwów Szymon Chrystianus realizuje tę audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a we Lwowie powinien być, chociaż za naszym Arturem nigdy się nie trafi, opoka, ostoja, filar, fundament aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Drogi Arturze, witam Cię. Mam nadzieję, że u Was taka sama fatalna pogoda.
2: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. No właśnie, wyczuwam w pierwszej części Twojej wypowiedzi, Twojego powitania, wyczułem pewien sarkazm. U nas rano było nawet słonecznie. Słonecznie, ale dosyć zimno jak na czerwiec, bo jak rano mniej więcej około godziny 8 spojrzałem na termometr za oknem mojego lwowskiego mieszkania, to okazało się, że mam 6 stopni Celsjusza na termometrze, więc jak na połowę czerwca dosyć zimno. Teraz jest około 14 stopni, no ale właśnie słońca brak i prawdopodobnie za jakiś czas zacznie padać deszcz. Więc faktycznie w tym roku ta pogoda jest pogodą nierozpieszczającą. Oczywiście część ludzi twierdzi, że deszcze są też potrzebne, ale te deszcze też są takie dziwne. One są takie bardzo krótkotrwałe. Raz tylko mieliśmy tutaj taką burzę z prawdziwego zdarzenia, a raczej to jest po prostu taka zła pogoda, taka trochę brytyjska, taka siępiąca mrzawka spadająca właśnie z nieba, albo bardziej nawet wisząca w lwowskim powietrzu. No to faktycznie można ponarzekać. No ale z drugiej strony, jakby było wspaniale i gorąco, to byśmy narzekali, że jest za bardzo gorąco. I że jest duszno, i że czekamy na ochłodzenie, więc faktycznie możemy uprawiać ten sport, polski sport narodowy, narzekania na pogodę.
1: Tak, ale przejdziemy chyba już do rzeczy istotniejszych. Nie twierdzę, że pogoda nie jest ważna. W czarnym niebie w wersji dłuższej pojawiły się tematy, które nie trafiły w związku z tym na antenę Radia Wnet, a to dobrze się składa, bo gdzie one bardziej nie pasują niż do studia Lwów. Mówiliśmy już naszym słuchaczom o aferze związaną z, no, umownie to nazywamy,

0: mieszkańców miasta, że ten zakład będzie super toksyczny, będzie truł ludzi, zwiększy zachorowalność na nowotwory. Później sytuacja się zupełnie zmieniła, bo to jest jeden taki z głównych tematów tych wielu kadencji Andrija Sadowego, a mianowicie budownictwo zakładu przetwórstwa śmieci. No i wreszcie w roku 2021 Lwów dostał kredyt od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i zaczęła się budowa. Przetarg wygrała firma polska Control Proces S.A., a teraz ten... Powiedziałbym właśnie, nazwałeś to aferą, ja bym to nazwał bardziej sporem gospodarczo-prawnym, który teraz się zaostrza, ale jeszcze z taką dosyć istotną nutką polityczną, a to dlatego, że miasto po rozerwaniu, jednostronnym wypowiedzeniu tej umowy z firmą Control Proces już zdążyła napisać ręką Andrija Sadowego dwa listy do premiera Tuska. Pierwszy list był napisany w ubiegłym roku, w sierpniu 2025, no i teraz 28 maja Lwowska Rada Miejska i Zarząd Miasta pod przewodnictwem Andrija Sadowego napisał kolejny list do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, zarzucając, że właśnie między innymi strona polska w postaci także MSZ-u zajmuje się lobbingiem dyplomatycznym, naciskami na władzę, a według miasta ta umowa została rozerwana w sposób zgodny z prawem i w porozumieniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Zupełnie inaczej daną sytuację oczywiście oceniają przedstawiciele firmy Control Proces, prawnicy, specjaliści, asocjacja, czyli Związek Architektów Ukrainy, seria arbitraży, które się odbywało. Teraz aktualnie prowadzony jest najważniejszy arbitraż w Paryżu właśnie w tej kwestii. Wielu ekspertów zaznacza, że takiej umowy nie da się rozwiązać w trybie jednostronnym, że tą umowę można rozwiązać tylko i wyłącznie w wyniku postępowania sądowego i wyroku sądu, którego na daną chwilę jeszcze nie ma, bo arbitraż w Paryżu nadal trwa. Zjawiły się też jeszcze większe problemy, a to dlatego, że miasto, a mianowicie firma komunalna, zakład komunalny Zielone Miasto, które jest de facto zleceniodawcą tej budowy w imieniu miasta Lwowa, zablokowało dostęp dla przedstawicieli firmy Control Proces na plac budowy. Warto zaznaczyć, że zakład jest ukończony w niemalże 95%. No, zostały tylko prace finałowe. Dwa tygodnie temu konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej także nie został dopuszczony na plac budowy, a w ten piątek przedstawiciele firmy, adwokat firmy, ale także koordynator Ihor Hec, Narodowego Związku Architektów Ukrainy, także nie został dopuszczony na budowę. Wezwano policję i może posłuchajmy, co Ihor Hec, koordynator Narodowego Związku Architektów Ukrainy, powiedział na ten temat.
1: Dziś po raz kolejny nie dopuszczono polską firmę Control Proces na plac budowy. Zrobiono to całkowicie nielegalnie. Trzymam w rękach uchwałę Peczerskiego Rejonowego Sądu Miasta Kijowa, która zobowiązuje prokuratora generalnego Ukrainy do wszczęcia postępowania karnego z powodu bezprawnego niedopuszczenia firmy Control Proces na plac budowy. Ta uchwała sądu już jest przyjęta przez prokuratora generalnego Ukrainy. Niemniej jednak firma Control Proces nadal ma zablokowany dostęp do terenu budowy. To świadczy o tym, że władza lokalna nie reaguje na żadne procedury prawne. Władza samorządowa pozwala sobie na takie działania jak blokada drogi i dostępu do placu budowy dla wykonawcy. Dlatego przedstawiciele firmy Control Proces byli zmuszeni wezwać policję, aby złożyć zawiadomienie o bezprawnym blokowaniu dostępu do placu budowy. Wezwano policję i przedstawiciele firmy Control Process złożyli zeznania. Policja przyjęła zgłoszenie i sporządziła protokół. W zeznaniach wskazano,

0: Skazano na złamanie prawa polegającego na umożliwieniu dostępu do placu budowy przedstawicielom firmy Control Proces. Władze nie przedstawiają żadnych dokumentów, powołują się na jakiś wyrok sądu, który nie istnieje, ponieważ postępowanie arbitrażowe w Paryżu dopiero się rozpoczęło i nie ma jeszcze żadnych decyzji i tym bardziej wyroku. Niestety odbywa się bezprawie polegające na blokowaniu dostępu do placu budowy. Dlatego firma była zmuszona wezwać policję i zgłosić bezprawne blokowanie przejazdu i policja będzie prowadziła sprawę i ten fakt będzie dobrym dopełnieniem do postępowania, które i tak będzie wszczęte prokuraturą generalną Ukrainy. Wtedy prokuratura będzie prowadziła postępowanie karne, w którym oni będą musieli nie tłumaczyć, lecz składać zeznania na temat tego, kto wydał taką decyzję, na jakiej podstawie, w jaki sposób i kto zablokował publiczną drogę dojazdową, na której nie ma żadnych odpowiednich obiektów. Te fakty będą badane w ramach przedsądowego postępowania karnego.
1: No właśnie, oprócz postępowania karnego toczy się sprawa przed Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu. Właśnie ten trybunał potwierdził swoją jurysdykcję, a właśnie polska spółka wcześniej wygrała już 7 postępowań przedarbitrażowych przed rozjemcami FIDIC. FIDIC to jest Stowarzyszenie Architektów. Jedno z najstarszych, czy też najstarsze Stowarzyszenie Architektów Europejskich, na podstawie opinii których większość procesów inwestycyjnych tego poziomu odbywa się na terenie Europy. A teraz posłuchajmy, co przedstawiciele właśnie komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto z Lwowa odpowiadali policjantom przybyłym właśnie pod ten zakład.
2: Jakie przedstawiono panom dokumenty potwierdzające prawo dostępu?
3: Przedstawili dokumenty, że są wykonawcą budowy.
2: Jakie konkretnie?
3: Może się pani zapoznać. Tu stoi adwokat i przedstawiciel firmy.
2: Czy sprawdzaliście te dokumenty? O czymś was jeszcze poinformowali?
3: O wszystkim panią poinformowałem. Przekazałem pełną informację oficerowi śledczemu.
2: Proszę także poinformować śledczego, że kontrakt z wykonawcą został rozwiązany.
3: A czy jest wyrok sądu?
2: Mamy powiadomienie o rozerwaniu umowy, a teraz się toczy postępowanie arbitrażowe.
3: Ale jak rozumiem, wyroku sądu nie ma.
2: To sąd międzynarodowy, więc na dzień dzisiejszy wyroku nie ma. Ale umowa została rozwiązana i podmioty zostały o tym poinformowane. My niejednorazowo prosiliśmy dokumenty z wykonanych prac. Dodatkowo my niejednokrotnie wzywaliśmy przedstawicieli firmy, aby przekazać im ich własność i stosowne dokumenty. Dlatego z naszego boku jest wszystko w porządku.
3: Przyjąłem to, co pani powiedziała.
2: Jak będą jakieś pytania, proszę się zwracać.
3: Jak mają panowie jakieś pytania, proszę pytać.
2: Nie wiem, kto jest adwokatem. Kim wy jesteście?
4: Nagrywa pan?
5: Rejestruję dla siebie.
2: Nie zezwalam na nagrywanie.
4: Jest pani osobą publiczną. Nie ma pani prawa przeszkadzać w pracy dziennikarskiej. Znajduje się pani w przestrzeni publicznej.
5: Rejestruję wyłącznie dźwięk. Nie musi pan ze mną rozmawiać.
2: Macie jakieś do nas pytania? Jak nie, to my idziemy.
1: Ihor Hec z Narodowego Związku Architektów Ukrainy, którego słyszeliśmy w pierwszym nagraniu, wyjaśnia, że właśnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie ma kompetencji do zatwierdzania rozwiązania umów i że to komunalna spółka Zielone Miasto zaleka polskiej firmy ponad 2 miliony euro za odebrane i potwierdzone protokołami prace. Między innymi pan Hec mówił też, że 26 maja Państwowa Inspekcja Architektury i Urbanistyki Ukrainy odmówiła także spółce Cover Energy Plus wydania pozwolenia na dokończenie tej budowy. Według pana Heca tę firmę lobbowało otoczenie mera miasta Lwowa, aby właśnie zastąpić polską firmę Control Proces. Jednak właśnie Państwowa Inspekcja Architektury zablokowała tę próbę, ponieważ wniosek według nich oparto na nierzetelnej dokumentacji projektowej i na nierzetelnych ekspertyzach. Dodatkowo są prowadzone co najmniej 4 postępowania przez NABU, czyli Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne, w kilku właśnie kwestiach związanych zarówno z niedopuszczaniem do placu budowy, jak i rozwiązaniem tej umowy. I na koniec proponowałbym właśnie posłuchanie też pana Igora Heca, właśnie koordynatora Związku Architektów Ukrainy, podczas zgłaszania sprawy na policję, sprawy w kwestii niedopuszczenia przedstawicieli firmy Control Proces na plac budowy.
6: Uchwała sądu z 12 maja 2026 roku. Tą uchwałą sędzia śledczy zobowiązuje prokuratora generalnego Ukrainy do wszczęcia postępowania karnego w sprawie, że w wyniku wstępnej zmowy Andrii Sadowy, mer Lwowa, Oleksandr Jegorow, dyrektor komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto i Sigitas Pakrzys, niby to inżynier Fidik, oni... Ja panom dam ten dokument. Nie trzeba mi dawać, ja tylko zobaczę.
5: Jakie są zarzuty w tej uchwale?
6: Wszcząć postępowanie karne, że ich, czyli firmę Control Proces, w nielegalny sposób nie dopuszczają do placu budowy, bez żadnego wyroku sądu. Jeżeli chodzi o wyrok sądu, o którym mówi władza, nie istnieje a priori. To wszystko nieprawdziwa informacja. Zarzut polega na tym, że generalnego wykonawcę budowy zakładu, polską firmę Control Proces, bezprawnie nie dopuszcza się do placu budowy, więc ta uchwała sądu zobowiązuje prokuratora generalnego do wszczęcia postępowania karnego. W tej uchwale są wskazane osoby przeciwko, którym ma się toczyć postępowanie. Andrii Sadowy, mer Lwowa. Oleksandr Jegorow, dyrektor komunalnego przedsiębiorstwa Zielone Miasto. I Sigitas Pakrzys, niby to inżynier Fidik. Dlatego ta informacja jest ważna dla tej sprawy. Teraz przedstawiciel firmy Control Proces, który kieruje budową, chciał trafić na plac budowy, a go nie wpuszczono. Dlatego adwokat Control Proces wezwał policję. A mnie zaproszono oficjalnie przez Control Proces, dlatego że jestem koordynatorem grupy roboczej Narodowego Związku Architektów Ukrainy, który nadaje rekomendacje rządowi Ukrainy i Polski, abym mógł udzielić opinię i skomentować sytuację.
1: No właśnie, spór gospodarczy, spór prawny. Dwie strony mają zupełnie przeciwstawne opinie na ten temat, a mieszkańcy Lwowa nadal nie mają zakładu przetwórstwa śmieci. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Lwów także nie ma wysypiska śmieci, które zostało z powodów technicznych zamknięte kilka lat temu, i wszystkie odpady lwowskie, wszystkie śmieci są wywożone daleko od Lwowa. Lwów płaci nie tylko za transport swoich odpadków, ale także składowanie na innych wysypiskach, w innych miastach, często w innych obwodach. Wojciechu.
7: Arturze, to jest co prawda studio Lwów i ten temat, który poruszyłeś, o którym mówiłeś, jest denerwujący, ale ten, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć, jest przygnębiający z kolei. To znaczy dzisiaj to barbarzyństwo trwa już 5. rok, ale dzisiaj kolejny akt specjalnego barbarzyństwa. Zmasowany atak na Ławrę Peczerską w Kijowie.
1: W rzeczy samej tak naprawdę duże uderzenie zarówno w Dniepr, ale przede wszystkim Kijów był miejscem ataku. Kilkadziesiąt rakiet było wykorzystane, zarówno manewrujących, jak i między innymi rakiet Onyx. Wykorzystano także setki bezzałogowych statków powietrznych, co najmniej 2 trafienia w sobór zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który jest częścią właśnie tego kompleksu Ławry Peczerskiej. Bardzo symbolicznej świątyni, a to dlatego, że tę świątynię bolszewicy w 1941 roku wysadzili w powietrze, zrównując ją z ziemią. Ta świątynia została odbudowana w latach 90. i była właśnie taką takim symbolem odrodzenia chrześcijaństwa wschodniego na tych terenach. Są dosyć duże zniszczenia. Udało się, co prawda, ugasić pożar. Zarządzono ewakuację też zabytkowych ikon i innych dokumentów. Więc kolejny akt barbarzyństwa. Oczywiście on jest przedstawiany jako taki bardzo symboliczny i wyjątkowy akt barbarzyństwa, no ale też należałoby powiedzieć o tym, że wiele miejsc, także chronionych UNESCO, tak jak ten kompleks jest chroniony przez UNESCO, zostało zaatakowanych przez Federację Rosyjską przez niemalże 5 lat wojny. Ostatnie dane, które czytałem, to Federacja Rosyjska zniszczyła ponad 500 miejsc sakralnych na terenie Ukrainy, z czego spora część to były obiekty zabytkowe. No także tutaj, jeżeli mówimy też o Lwowie, no to atak, warto przypomnieć, na teren tego kompleksu dawnego zakonnego kompleksu Bernardynów w Lwowie, obok kościoła świętego Andrzeja, gdzie trafiono w budynki tego kompleksu, chronionego także przez UNESCO. Wojciechu?
7: Tak, przygnębiające jest to wszystko, co się dzieje, a my za chwilę już porozmawiamy. Zmienimy temat na bardziej optymistyczny. Wrócimy do Dnia Dziecka poniekąd. Już za chwilę na antenie Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza.
8: Studio Lwów.
7: I po drugiej stronie telefonu pani Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
7: Zapowiedzieliśmy już, że po przerwie połączyliśmy się znowu, żeby zapowiedzieć, wspomnieć o kolejnej akcji. To jest Dzień Dziecka z pewnym opóźnieniem, no bo mamy już, dzisiaj jest 15, połowa miesiąca. Z różnych powodów też był kuna, pogryzła przewody i nie udało się pojechać, ale akcja ma się wydarzyć. Za chwilę zaapelujemy o pomoc do naszych słuchaczy. Na jakim etapie jest pani i jaki program tego wydarzenia przyszłego?
9: Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca każdemu z osobna, bo jesteście niesamowici. Wspieracie tak wiele akcji fundacji, tak wiele razy mogliśmy się przekonać, że pamiętacie o naszych rodakach, że macie olbrzymie serca, że możemy na was liczyć. I kochani, jak tutaj wspomniał redaktor, no mieliśmy taką właśnie niefajną sytuację, że złośliwa kuna nam pogryzła przewody hamulcowe, ale kochani, idziemy do przodu, idziemy w bardzo szybkim tempie, dzięki temu, że mamy takich wspaniałych ludzi jak wy. Niewiele nam jeszcze brakuje, więc wiem, że damy radę. Mamy już dla dzieci zakupione czapeczki, mamy zakupione bardzo ładne kapelusze, wszystko jest ologowane właśnie biało-czerwoną flagą, będą jeszcze plecaki, chcemy jeszcze dokupić bidony. No wszystko kwestia, ile nam się uda zebrać pieniążków, a złośliwa kuna została pokonana, drodzy rodacy, przez pana Jacka, który zadzwonił z Warszawy i mówi: pani Iwonko, ja przyjadę swoim busem i ja panią zawiozę do tych dzieci. Także się bardzo cieszę, że dzięki właśnie wam pojedziemy, spotkamy się z nimi, spotkamy się z dziećmi właśnie tutaj naszymi, właśnie z parafii tutaj świętego Antoniego, z proboszczem Sławomirem Bystrym, spotkamy się z dziećmi właśnie w Winnikach i spotkamy się z naszymi kochanymi harcerzami, którzy na co dzień właśnie dbają o tych Polaków, dbają o dzieci, pomagają właśnie w parafiach, na których zawsze możemy liczyć. Więc drodzy państwo, 130 osób dzięki wam otrzyma wsparcie, 130 naszych wspaniałych polskich dzieci powie dziękuję i 130 polskich dzieci będzie nosić piękne rzeczy dzięki państwa wsparciu właśnie z emblematem biało-czerwonym.
7: I tu, to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy podamy numer telefonu, pod który można słać przelewy BLIK. To jest 511 243 447. Również można znaleźć w internecie Fundację Bratnia Dusza i dokonać przelew na numer konta, który jest tam wskazany, a ja podaję numer telefonu powtórnie: 511 243 447. A Artur Żak, ja czasami nie mogę za nim trafić, jest parafianinem czy nie jest, bo już nie wiem, a jeżeli jest parafianinem, to powinien się może stawić na takim spotkaniu z młodzieżą. Arturze, co ty na to?
1: W rzeczy samej, tak naprawdę i jestem, i nie jestem. To jest tym parafianinem Schrödingera tak naprawdę, bo według prawa kościelnego to powinienem być parafianinem Kościoła Najświętszej Marii Panny, ale na lwowskich zboiskach, bo w związku z tym, gdzie mieszkam, mam najbliżej. Ale biorąc pod uwagę, że no, nazwijmy to moje gniazdo rodzinne jest na lwowskim Łuczakowie, więc Antoniego to też moja parafia, a biorąc pod uwagę, że ochrzczony jestem w kościele katedralnym, czyli w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny we Lwowie, to ten kościół też jest mi bliski, więc... Jestem parafianinem wielu parafii, może tak określę. A jak będę we Lwowie, to obowiązkowo się stawię.
7: Stawisz.
1: Stawię.
7: Dobrze.
9: Zapraszam, Arturze, zapraszam serdecznie. Będzie wspaniałe ognisko w Harcerzami. Harcerze przyniosą gitary, więc pośpiewamy nasze pieśni patriotyczne, pośpiewamy pieśni harcerskie. Będzie naprawdę fajnie. Chcemy też zrobić dzieciom właśnie takie ognisko z kiełbasą, żeby one się poczuły ważne. Żeby poczuły tą wspólnotę, dlatego drodzy Państwo, prosimy bardzo o wsparcie, żeby każde z tych 130 dzieci dostało to wsparcie, żeby nam nie brakło, przypuśćmy tam, nie wiem, 20 czapeczek, czy 30 na przykład kapeluszów, no bo to są drobiazgi, prawda? Nie możemy kogoś pominąć, więc jeśli Państwo nas wesprą, zrobimy to po prostu najlepiej, jak potrafimy. Zrobimy to z sercem i zrobimy to wspólnie, razem, jak zawsze, bo jesteście niesamowici, zawsze po prostu mogę na Was liczyć.
7: I jeszcze raz przypominamy, 511 to jest początek numeru telefonu, 243 447, w tym momencie powtarzam, 511 243 447. Pani prezes, ile jeszcze brakuje pieniędzy, żeby ta akcja była kolejna, żeby była przeprowadzona tak jak należy?
9: Kochani, nie brakuje wiele, bo brakuje około 1700 zł, więc to są już niewielkie pieniążki. Grupa jest bardzo duża, bo tak jak wspomniałam, to jest 130 dzieci. Dostaliśmy duże wsparcie też od Fundacji Potrafisz Polsko, za co też bardzo dziękuję. Dużym wsparciem znalazł właśnie pomoc też pana Jacka, ale kochani, każda złotówka, każde wsparcie od państwa to jest kolejny krok do celu, kolejna rzecz, którą zakupimy tym dzieciakom, kolejny uśmiech, kolejny znak polskości i naszego wsparcia.
7: I to jest fundacja, to jeszcze wspomnijmy, bo Pawła Kukiza wymienialiśmy dwukrotnie albo nawet więcej, że obiecał, no i w końcu się chyba sprawdziło, wydarzyło.
9: Tak, tak, mieliśmy dostać pieniążki na seniorów. Wtedy akurat fundacja nie była w stanie właśnie tych pieniążków nam przekazać, przekazała nam teraz, więc właśnie dzięki temu wsparciu możemy tych rzeczy właśnie zakupić więcej. No ale tak jak mówię, no grupa jest bardzo duża, a nie chcemy po prostu, żeby część dzieci dostała rzeczy, a część dostała po prostu mniej. No nie możemy ich traktować po prostu inaczej. Dlatego apelujemy o to wsparcie i drodzy Państwo, zrobimy relację taką na żywo właśnie z rozmową, ze śpiewem, z przekazaniem, gdzie też zapraszam Państwa później do śledzenia strony fundacji, gdzie Państwo będą mogli posłuchać, zobaczyć, obejrzeć zdjęcia i być chociaż w ten sposób z nami. Jeśli ktoś z Państwa chce ze mną jeszcze osobiście porozmawiać, coś doradzić, ja też jestem pod tym telefonem, który tu redaktor wymienia, do Państwa dyspozycji i z miłą chęcią z każdym z Państwa porozmawiam i posłucham dodatkowych porad, wsparcia. Bardzo mi jest miło, jeśli Państwo do mnie też dzwonią, kontaktują się osobiście. Dziękuję wszystkim z osobna, dziękuję każdemu, bo jesteście wspaniałymi ludźmi.
7: I dodajmy też, że jest profil facebookowy. Także, a jeszcze proszę powiedzieć, bo już za chwilę będziemy musieli się żegnać, jest 11.59. Proszę powiedzieć, czy w wakacje Pani odpocznie, czy planuje Pani kolejne akcje pomocowe?
9: Kochani, jak wiadomo, wakacje są okresem, kiedy wszyscy odpoczywają. Niestety u mnie nie ma takiej możliwości, ponieważ chcemy w sierpniu zrobić jeszcze akcję motocyklową. Mam nadzieję, że nam się uda. No i obiecaliśmy naszym seniorom, którzy byli tutaj właśnie w Polsce nie tak dawno, no była tylko część właśnie tych osób. Już pan Marian pyta, czy jeszcze będzie możliwość, żeby przyjechali tutaj do Polski chociaż na kilka dni, więc na jesieni też będziemy chcieli przygotować kolejną akcję, przyjąć tych właśnie Polaków, więc też apel, bo oni nie muszą przyjechać do Krynicy, oni mogą przyjechać do każdego innego miasta. Oni mogą spotkać się, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie. Także jeśli Państwo mają chęć właśnie spotkać się z tymi Polakami, też przyjąć ich, to ja też proszę o telefony, informacje. Możemy to zrobić w każdym innym mieście i Państwo osobiście mogą właśnie ich ugościć, spotkać się, porozmawiać, być z nimi i zobaczyć, jak dla nich ważna jest Polska, z jakim szacunkiem oni mówią właśnie o historii, o tradycji, jak oni o to dbają. Bo, drodzy Państwo, spotkać się z taką osobą to zaszczyt. To jest coś, co nie da się opisać słowami. To trzeba po prostu przeżyć.
7: Pani
9: ja profesor, jestem do Państwa dyspozycji.
7: Pani prezes, godzina 12. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Dziękujemy za to, że Pani odebrała telefon. Artur Żak, Szymon Chrystianus, Wojciech Jankowski się kłaniają. Dziękujemy Pani, a na pożegnanie podamy jeszcze raz numer telefonu 511 243 447. Telefony długopisy w ruch 511 243 447. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. W środę o tej porze Studio Białoruskie.
8: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
10: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe. Nocne powtórki wnet.
11: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Radia Wnet jest pan profesor Janusz Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa, Fundacja SET. To kongres, który się zbliża, który rozpocznie się jutro rano. Kongres zatytułowany Polska Ambitna. Jak wzmocnić państwo w niestabilnym świecie? No to proste pytanie, profesorze. Jak wzmocnić państwo w niestabilnym świecie?
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa serdecznie. Nie jest to proste, dlatego będziemy dyskutować, będzie wiele debat. Gdybyśmy mieli to tak bardzo krótko powiedzieć, no to Polska w tej chwili stoi przed takim wyborem. Albo się rozpłynąć w tym geopolitycznym świecie walk imperiów i stać się takim terytorium zależnym, albo walczyć o swoją podmiotowość, co jest możliwe, no bo w tej chwili mamy już gospodarkę 4 biliony złotych, czyli przekroczyliśmy bilion dolarów i to wchodzimy do tego ekskluzywnego klubu, w związku z tym jest kapitał, są pieniądze, no tylko trzeba się zastanowić w tej chwili, jak strategicznie zainwestować te pieniądze, które kierunki wybrać, jak wzmocnić państwo polskie, żeby inni do nas się dołączali. No i po prostu wybór jest albo peryferia Europy, albo centrum Międzymorza.
1: Centrum Międzymorza, o tym projekcie Trójmorze, Trójmorze Plus, rozmawiamy wielokrotnie w Radiu Wnet. Ja dodam tylko, że konferencja odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród panelistów, gości pojawi się szef BBN-u, ale lista gości jest naprawdę znakomita. Zebrało się zacne grono, które mam wrażenie ma szansę wypracować jakąś realne stanowisko. To pan, panie profesorze, powiedział, że trzeba wypracować jakieś stanowiska. W których obszarach, pana zdaniem, jesteśmy najbardziej zacofani, jeśli użyjemy takiego kolokwialnego stanowiska? Czy to jest cyberbezpieczeństwo, czy to jest bezpieczeństwo wojskowe, czy to jest energia? Jakie obszary pan widzi, w których trzeba wypracować najmocniej i najszybciej nowe rozwiązania?
2: W zasadzie w tych wszystkich obszarach strategicznych my mamy dużo do zrobienia. To, co będzie decydowało o przyszłości, to są cztery elementy. Po pierwsze, czy Polskę uda się być takim hubem energetycznym? No bo mamy dostęp do morza, możemy robić różnego rodzaju naftoporty, gazoporty, całą sieć przesyłu i być takim punktem odniesienia dla Europy Środkowej, dla krajów, które nie mają dostępu do morza. One potrzebują dywersyfikować swoje źródła dostaw, uniezależniać się od Rosji, to jest choćby problem Słowacji czy Węgier, i poszukują alternatyw. No i tutaj właśnie różnego rodzaju gazociągi, ropociągi z Polski byłyby tą alternatywą. Że wszelkie sprawy związane z takim hubem energetycznym, to jest pierwsza rzecz. Drugi element to jest oczywiście hub transportowy. No, musi być tutaj Europa Środkowa połączona takim szkieletem kolejowym, drogowym. No to jest oczywiście ta Via Carpatia, to są różnego rodzaju połączenia kolejowe, które trzeba dokończyć, budować. No i z takim centralnym punktem komunikacyjnym, który teraz nazywa się Port Polska, który będzie to wszystko integrował, jednocześnie będzie portem pasażerskim, ale też portem cargo. No i trzeba już też myśleć o południowym porcie komunikacyjnym, gdzieś pomiędzy Katowicami a Krakowem, no bo Polska ma tak naprawdę potencjał na dwa takie centra. Podobnie jak Niemcy mają Frankfurt, mają Monachium, próbują robić Berlin, no i tu oczywiście jesteśmy dla nich konkurencją, ale to trzeba sobie też zdać sprawę, że jesteśmy jeszcze większą konkurencją dla Holandii, bo Holandia jest takim zapleczem logistycznym Niemiec. No i tu gdybyśmy wybudowali odpowiednią sieć infrastruktury, to my byśmy byli konkurencyjni wobec Holandii. Trzecim elementem no to jest taki hub, takie centrum bezpieczeństwa. No, czyli mówiąc krótko, musimy mieć poważną armię, silną, poważną armię. I to jest tak, to ja to akurat nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no wiem, że to jest po prostu potrzebne, natomiast jak to robić, to już musi, to będą tam generałowie, będą osoby związane i z MON-em, i z armią bezpośrednio, którzy przedstawią pewną koncepcję armii, bo musimy być takim elementem stabilizującym i ewentualnie gotowym do jakiejś misji w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, żeby te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mniejsze, te 10-5-milionowe, mogły wiedzieć, że na nas mogą liczyć. No i na samym końcu jest najtrudniejsza rzecz, całkowicie najtrudniejsza rzecz, to jest hub technologiczny. Po prostu Europa Środkowa nie może być biorcą technologii, bo wtedy w łańcuchach dostaw okazuje się, że mamy bardzo małą marżę, no tam robimy samochody, drzwi do samochodów, tego typu rzeczy i to się musi zmienić. To jest najtrudniejsze, dlatego że o ile infrastrukturę, o ile w armii, no to można budować metodami państwowymi, nazwijmy je, poprzez różnego rodzaju inwestycje publiczne, no to jeżeli chodzi o postęp technologiczny, to musi być wola jednostki. Tutaj strasznie trudno jest jakby nakazami to robić. O, drogę można łatwo wybudować, no to strumień technologii rodzi się w takim połączeniu, bardzo unikalnym połączeniu prywatno-publicznym. To się udało w Stanach Zjednoczonych stworzyć taką dolinę krzemową, która opierała się w dużej mierze na zleceniach, na przetargach, na kontraktach Pentagonu. I my musimy to po prostu powtórzyć. No tutaj bardzo dobrze Izrael sobie radzi, czyli stworzyć technologie wojskowe, ale podwójnego zastosowania. Czyli te pieniądze, które będziemy inwestować w armię, żeby to było oprócz armii, przemysł cywilny, czy cały sektor cywilny uzyskał, no tak naprawdę to się sprowadza ostatecznie do przewagi kosztowej. Pewne nowe technologie, które powodują oszczędności. Tak przecież powstał internet. Internet to jest pomysł wojskowy, który później przeniesiono do sfery cywilnej. Po wojnie w Iraku, w Afganistanie, wojsko amerykańskie bardzo dużo na przykład zainwestowało w różnego rodzaju protezy, w różnego rodzaju pomoc tym weteranom. No i potem cywilna medycyna na tym skorzystała, miała gotowe rozwiązania. W związku z tym, no całe to budowanie armii nie może się po prostu odbywać na zasadzie zakupów zagranicznych, bo my nic z tego długoterminowo nie będziemy mieli. Może się okazać, że kupimy czołgi, które odstraszą potencjalny atak, no ale zamortyzują się w magazynach i nic nie będziemy z tego mieli, tylko inne koncerny zagraniczne. W związku z tym, no trzeba tu postawić na własną myśl techniczną i to jest najtrudniejszy element. Ja nie ukrywam tego, to wszystkie tutaj elementy muszą się skupić, żeby postęp technologiczny wygenerowany w sektorze zbrojeniowym mógł później służyć sektorowi cywilnemu.
1: No,
2: żebyśmy mieli przewagę tu.
1: Mieliśmy taką sytuację z firmą, która buduje systemy antydronowe, z firmą z Gdyni, Gdańska, z Trójmiasta, która wygrała przetarg kilka lat temu na system antydronowy w Polsce. Mówię o... I teraz proszę mi wybaczyć, bo to jest APP albo AP. PS.
2: Nie pamiętam.
1: Jest
2: tego.
1: Firma w Polsce, nasi słuchacze będą wiedzieć, ja zaraz to sprawdzę. To jest firma, która zbudowała największy system antydronowy na Ukrainie. Ta firma zbudowała również najpierw ten system antydronowy w Polsce, tylko że zamówienie, które zostało dostarczone do firmy, było już nienowoczesne, nie było zaufania od strony Ministerstwa Obrony Narodowej, znaczy nie mówię bezpośrednio od strony ministerstwa, tylko urzędników, którzy zamawiali starą technologię, która później się nie sprawdziła, później były pretensje, a chwilę później czytamy o potentacie polskim, który buduje system antydronowy na Ukrainie, bo tam zostały zdjęte te wszystkie warunki przetargowe, to zaufanie do bezpośredniego jakby dostarczyciela technologii było ogromne. My mamy cały czas ten sam problem na poziomie właśnie tych instytucji dzisiaj. Dzisiaj mówimy o tym, że powinniśmy budować rozwój technologiczny. Tymczasem potencjalnie w partnerstwie publiczno-prywatnym jesteśmy naprawdę w dalekiej, głębokiej, czarnej dziurze, bo zasady nie ufa się temu połączeniu. Oczywiście to wynika z wielu doświadczeń naszych złych, ale jak przełamać to w ministerstwach, w urzędniczym systemie myślenie o tym, że polski przedsiębiorca niekoniecznie jest złodziejem i naciągaczem.
2: Tak, to rzeczywiście jest ogromny problem, który jeszcze pozostał z czasów PRL-u. Tam były tak zwane ESKI, czyli każde przedsiębiorstwo miało wydzielony ten swój departament specjalny, czy wydział specjalny, który był pod kontrolą służb specjalnych, najczęściej wojskowych służb informacyjnych wtedy. I dzisiaj jest taka pokusa, żeby nadmiernie kontrolować ten przemysł. Znaczy jest brak wiary w tego prywaciarza, który jest stygmatyzowany i wszystko chce się produkować przez przemysł wojskowy, państwowy, mając świadomość, że to jest większa kontrola, lepsza kontrola, no możliwość sterowania i no będziemy na ten temat debatować. Ja teraz z góry nie jestem w stanie powiedzieć, co wypracujemy. Natomiast ten model oczywiście się może nie wyczerpał, ale on ma ograniczone możliwości rozwoju. Tu musi być raczej model taki dualny, to znaczy te stary przemysł, nazwijmy to, czyli czołgi, haubice, armaty, wszystko to, co jest takim żelazem w cudzysłowie oczywiście, no to powinny robić Huta Stalowa Wola, tam Bumarła Bendy, inne zakłady. Natomiast jak widzimy, wojna w Iranie, tam nie był potrzebny ani jeden czołg praktycznie. Tam decydują drony, decydują rakiety balistyczne, rakiety manewrujące i tu musimy jakiś ten stworzyć optymalny miks, czyli jakaś kontrola, ale też nie za duża służb specjalnych, ale też swoboda działania prywatnych przedsiębiorców, bo jakby nikt, że przemysł państwowy nie jest w stanie doścignąć innowacyjności prywatnej, jeżeli prywatne przedsiębiorstwo ma pogoń za zyskiem. To właśnie Dolina Krzemowa pokazała, gdzie prywatne firmy, no przecież ta firma SpaceX, która teraz weszła na giełdę, całkowicie prywatna firma i dzięki tym prywatnym procedurom i pomysłu ona w zasadzie w tej chwili jest numerem jeden, jeżeli chodzi o loty kosmiczne, nowe pomysły i nie możemy się tego bać. Znaczy kontrola państwa, ale nie kontrola, która zadusi firmy.
1: Mhm. Można dołączyć do kongresu, bo przypomnę, rozmawiamy z profesorem Ireneuszem Dąbrowskim. Kongres Polska Ambitna, 16 czerwca. Rejestracja rozpoczyna się od godziny 9:30. Ten kongres odbędzie się w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie.
2: W samym centrum Warszawy,
1: chociaż my w Radiu Wnet lubimy mówić, że my jesteśmy w samym sercu
2: bardzo
1: Warszawy.
2: Blisko, bardzo blisko.
1: Nieopodal Radia Wnet, Krucza 50.
2: Prawa komora serca i lewa komora serca.
1: To jest to wydarzenie, na które chcemy Państwa z Panem Profesorem...
2: Na stronie internetowej jeszcze można się też rejestrować. Udział jest bezpłatny oczywiście.
1: Kongres SET. Zapraszamy Państwa tam na stronie lista panelistów i prowadzących. Wygląda to bardzo interesująco, więc myślę, że nie będą Państwo rozczarowani. Zapraszamy Państwa wraz z Panem Profesorem we wtorek od godziny 9:30 rejestracja na miejscu, a tak formularz internetowy, dlaczego warto obejrzeć, dołączyć do kongresu SET?
2: No ja mam nadzieję, że uda nam się bardzo poważnie porozmawiać, bo grono gości, których udało nam się zaprosić, to są ludzie zarówno ze świata akademickiego, jak i z praktyki w wielu obszarach. Będziemy też rozmawiać o finansach państwa, bo to wszystko trzeba w odpowiedni sposób finansować. No w tej chwili sytuacja finansowa jest jeszcze nie krytyczna, ale jest bardzo trudna. Znaczy przez te ostatnie 3 lata zadłużenie bardzo skoczyło i to może być pewną barierą. Będziemy też na ten temat rozmawiać, jak tą barierę przełamać, bo mamy również problemy ze ściągalnością podatków. Baza podatkowa się w tej chwili w niektórych obszarach kurczy. Wydaje się, że te podatki były nakładane zbyt pochopnie, czy wzrost na przykład akcyzy był nie spowodował wzrostu przychodów z tego tytułu, a bez opanowania sytuacji budżetowej będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić, bo samo zadłużenie w sobie państwa nie jest jakimś dramatem. No wszystkie państwa są zadłużone. Kluczem jest tylko to, żeby te środki z kredytów szły na inwestycje, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli one idą na konsumpcję, to oznacza po prostu tyle, że bieżące pokolenie żyje na koszt przyszłego pokolenia. Jeżeli to idzie na budowę dróg, na budowę lotnisk, no to następne pokolenie, które
1: będzie
2: spłaca
1: te,
2: ale korzysta z tego, tak. Płaci rentę, ale korzysta z tego i to jest wtedy sprawiedliwe i to daje szansę rozwoju następnym pokoleniom.
1: A my jako bieżące pokolenie chcielibyśmy uniknąć, żeby nasze, takiej sytuacji, żeby nasze dzieci źle wspominały nasze czasy, więc bardzo się cieszę, że mogłam z Panem rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Ireneusz Dąbrowski i Kongres SET Polska Ambitna był gościem wywiadu Wnet. Wszystkiego
2: dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Można powiedzieć, że takie wydanie specjalne dzisiejszego programu, a to w związku z osiągniętym porozumieniem na linii Stany Zjednoczone-Iran. Porozumienie, o którym mówimy bardzo dużo od czasu rozpoczęcia tej wojny między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem 28 lutego. Później zawieszenie broni od 8 kwietnia i w zasadzie od tamtej pory negocjacje, które miały doprowadzić do jakiegoś dłuższym terminie rozwiązania tego konfliktu. Mówił także o tym Donald Trump, o tym, że to porozumienie jest już w zasadzie bardzo bliskie. Mówił o tym według dziennikarzy CNN co najmniej 38 razy na przestrzeni tych kilku miesięcy, ale wygląda na to, że wreszcie się udało. I tak, miało do tego dojść wczoraj wieczorem, porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumienie, które tak naprawdę jest swojego rodzaju memorandum, będącym wstępem tylko do dalszych negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Jednak ta informacja została przyjęta przez liderów światowych rzeczywiście jako sygnał, że oto zakończyła się wojna rozpoczęta przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu 28 lutego tego roku. Tak przynajmniej przedstawił to w parlamencie pakistańskim Shehbaz Sharif, premier Pakistanu, który, przypomnijmy, pełnił rolę mediatora w tych długich rozmowach. Posłuchajmy.
3: To bezgraniczna łaska Allaha, że dziś świat rozpoczął nową erę pokoju. Po nocy wojny, dzięki Bogu, wzeszło słońce pokoju i po 3 miesiącach i 16 dniach ogromnych prób Iran i Ameryka ogłosiły natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.
2: O tym, że między Iranem a USA może dojść do porozumienia, widzieliśmy już od piątku ze źródeł amerykańskich, jednak podczas weekendu nie zabrakło w tym wszystkim dramaturgii. W sobotę wiadomość o tym, że sprawa ma zostać sfinalizowana w ciągu kolejnych 24 godzin rozpowszechnił wspomniany premier Pakistanu Shehbaz Sharif, którego przed chwilą słyszeliśmy. I nieprzypadkowo zatem w niedzielę rano czasu polskiego dowiedzieliśmy się o zbombardowaniu przez Izrael południowy przedmieść Bejrutu, operacji, która bez wątpienia była taką ostatnią próbą storpedowania procesu negocjacyjnego przez Tel Awiw. Nic dziwnego, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, raczej nie był zadowolony z działań sojusznika. Trump szybko zamieścił wpis na platformie Truth Social, w którym stwierdził, że poranny atak na Bejrut nigdy nie powinien był mieć miejsca. Natomiast z jego wypowiedzi dla serwisu informacyjnego Axios oraz dziennika The New York Times dowiedzieliśmy się, że premier Izraela powinien być mu, czyli Trumpowi, wdzięczny oraz, że Netanyahu jest według Trumpa ciężką osobą. I rzeczywiście w następstwie ataku na Bejrut Iran zapowiedział odwet, który wydawał się tym bardziej prawdopodobny, że wszystkie loty nad zachodnią częścią kraju zostały uziemione. Ostatecznie do odpowiedzi irańskiej nie doszło, o czym opowiadał w wypowiedzi dla Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
3: Izrael zaatakował Bejrut. Byliśmy bardzo zaniepokojeni i widzieliśmy wiele dowodów na to, że Iran zamierza wystrzelić w kierunku Izraela dużą liczbę pocisków. W trakcie naszej rozmowy z nimi, aż do podpisania tego porozumienia pokojowego, zapewniali nas, że nie odpowiedzą Izraelowi. Chcieli podpisać to porozumienie i osiągnąć pokój.
2: Co możemy znaleźć w tym dokumencie wypracowanym przez negocjatorów amerykańskich i irańskich? Choć pełną treść dokumentu mamy poznać dopiero w piątek, gdy zostanie on podpisany najprawdopodobniej w Szwajcarii, znamy już jego główne założenia poprzez wypowiedzi osób zaangażowanych w proces negocjacyjny, czy to ze strony Pakistanu, czy też Stanów Zjednoczonych, czy też wreszcie Iranu. Przede wszystkim strony zgodziły się zaprzestać w sposób natychmiastowy wszelkich działań militarnych. Cieśnina Ormus ma zostać odblokowana, a Stany Zjednoczone mają znieść blokadę nałożoną na irańskie porty. Według irańskiej agencji prasowej Fars nadzór nad żeglugą przez Cieśninę miałyby sprawować Iran oraz Oman, a ponadto część zamrożonych irańskich aktywów o wartości 25 miliardów

0: negocjacyjnego, biorąc pod uwagę sprzeciw rządu izraelskiego wobec takiego warunku, aby ten konflikt libański powiązać z porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zresztą według rzecznika irańskiego MSZ, Esmaela Bagheya, który wypowiadał się kilka godzin temu na konferencji prasowej, ta sprawa Libanu pojawia się trzykrotnie w ostatecznym tekście memorandum. I rzeczywiście od kilkunastu godzin politycy izraelscy nie pozostawiają suchej nitki na porozumieniu irańsko-amerykańskim oraz, jeżeli chodzi o tych opozycyjnych polityków, na premierze Benjaminie Netanyahu. Jako pierwszy zareagował na platformie X minister w rządzie Netanyahu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, Itamar Ben-Gwir, który stwierdził, że Izrael nie jest stroną tego porozumienia i że jest krajem niezależnym od Stanów Zjednoczonych. Natomiast minister finansów Bezalel Smotrich wezwał do dalszych działań w celu obalenia reżimu ajatollahów. Wezwał także do wzmocnienia ofensywy izraelskiej w Libanie. No ale tak, nie ulega wątpliwości, że to porozumienie, jeżeli się utrzyma, może być dla Netanyahu prawdziwą polityczną katastrofą, tym bardziej, że zbliżają się nieubłaganie wybory do Knesetu. Inaczej sprawy widzi w każdym razie wspomniany przeze mnie wiceprezydent USA, J.D. Vance, który w przytoczonym już wcześniej wywiadzie dla Fox News wyraził przekonanie, że oto rozpoczyna się nowa era dobrobytu na Bliskim Wschodzie. Posłuchajmy.
1: Jeśli Iran dotrzyma warunków umowy, Bliski Wschód ulegnie transformacji na następne 50 lat. Zakończy to wojnę i sprawi, że Bliski Wschód stanie się bardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, a dla Amerykanów przyniesie to ogromny dobrobyt i niższe ceny energii.
0: Czy rzeczywiście tak będzie? Jak na razie niemal wszystkie elementy zawarte w wynegocjowanym porozumieniu wskazują na wyraźne ustępstwa strony amerykańskiej. Jest wspomniane powiązanie wojny w Zatoce Perskiej z frontem libańskim, coś czego Amerykanie nie byli skłonni zaakceptować jeszcze dwa miesiące temu. Jest także jakaś wizja zniesienia tych sankcji międzynarodowych ciążących na Iranie oraz natychmiastowe przekazanie Iranowi kilkunastu miliardów dolarów zamrożonych aktywów. No i jeśli wierzyć stronie irańskiej, nie ma powrotu do status quo sprzed wojny, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus. Wreszcie sprawa broni jądrowej. To, o co miała toczyć się ta cała wojna, aby ajatollahowie nie uzyskali do tej broni dostępu. Coś, o czym przecież wspominał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 28 lutego, gdy rozpoczynała się ta wojna. Wygląda na to, że dyskusja na ten temat została de facto odłożona w czasie i będzie ona dyskutowana właśnie w tej drugiej fazie rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy zatem to nowe porozumienie jest lepsze od tego, które Donald Trump, kolokwialnie mówiąc, utopił w 2018 roku? No w każdym razie powątpiewa w to były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który wczoraj udzielił wywiadu telewizji ABC News.
2: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly...
1: Wątpię, by jakiekolwiek porozumienie znacząco różniło się od umowy, którą zawarliśmy na początku i która działała przez długi czas, albo stanowiło jej istotną poprawę.
0: To powiedział Barack Obama. Z drugiej strony nie powinno dziwić to jego stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie za jego prezydentury ten pierwszy deal z Iranem został wynegocjowany, tak zwany JCPOA w roku 2015. Ale w każdym razie nie ulega wątpliwości, że Donaldowi Trumpowi się po prostu śpieszyło, bo przypomnijmy, że już w listopadzie mają odbyć się wybory do Kongresu, które według sondaży może zdecydowanie wygrać Partia Demokratyczna. Ponadto jest kryzys energetyczny, który ma duży wpływ na konsumentów amerykańskich. W maju inflacja roczna sięgnęła 4,2%, najwyższy wskaźnik od 3 lat. To, że czynnik gospodarczy miał wpływ na wolę osiągnięcia jakiegoś porozumienia przez stronę amerykańską, potwierdził zresztą między słowami J.D. Vance. Posłuchajmy.
1: To wspaniała rzecz dla Amerykanów. Wiem, że cierpieli z powodu wysokich cen benzyny. Prezydent z pewnością był bardzo zaniepokojony. Możemy obniżyć koszty energii nie tylko teraz, ale także w dłuższej perspektywie oraz stworzyć prawdziwy motor napędowy dobrobytu na Bliskim Wschodzie, gdzie Amerykanie skorzystają z niższych cen energii i paliwa, a my nie będziemy narażeni na to samo ryzyko chaosu, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach.
0: rzecz

0: Oczywiście cena ropy wyraźnie spada. Za baryłkę ropy Brent płacimy w tym momencie nieco ponad 83 dolary. Daleko jesteśmy od tych niemalże 120 dolarów za baryłkę jeszcze półtora miesiąca temu. Natomiast światowe giełdy są na wyraźnym plusie, szczególnie rynki azjatyckie, które były w sposób szczególny dotknięte tym kryzysem energetycznym. No i na całym świecie mnożą się reakcje. Komunikaty czołowych liderów europejskich jak zawsze są nieco zabawne, ponieważ same przez siebie świadczą o kompletnej marginalizacji starego kontynentu w głównych kwestiach geopolitycznych. Najlepiej o tym chyba świadczy obszerny wpis prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, według którego Francja i Wielka Brytania są gotowe, i tutaj cytat, towarzyszyć w odblokowywaniu cieśniny Ormus, cokolwiek to może oznaczać. Płyną także gratulacje ze strony państw Zatoki Perskiej, których model gospodarczy i geopolityczny został kompletnie zakwestionowany podczas tej wojny. Są także gratulacje ze strony Chin, ale chyba taką najciekawszą reakcją, a na pewno niezwykle poważną na tle innych liderów europejskich, jest ta zamieszczona na platformie X przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, którą pozwolę sobie zacytować w całości, ponieważ dobrze oddaje ona to, czego byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich niemal 4 miesięcy. Ponad 7400 ofiar śmiertelnych, w większości cywilów, setki domów, szkół i szpitali zniszczonych, ogólny wzrost cen, miliardy euro strat również w Europie. Oto cena wojny w Iranie. Świętujmy, ale nie zapominajmy i nauczmy się raz na zawsze, że wojna jest porażką. Dialog i dyplomacja to jedyne możliwe ścieżki, napisał premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Hiszpanii, która od początku sprzeciwiała się tej wojnie. Wiemy, że premier Hiszpanii jest politykiem bardzo kontrowersyjnym, ale trudno mu tutaj odmówić słuszności. Zmieniamy temat i przenosimy się na chwilę do Szwajcarii, gdzie wczoraj odbyło się bardzo interesujące referendum zorganizowane z inicjatywy Szwajcarskiej Partii Ludowej, czyli SVP. Szwajcarzy mieli się wypowiedzieć w sprawie pomysłu nałożenia limitu ludności na poziomie 10 milionów mieszkańców, co de facto stanowiłoby barierę dla dalszej imigracji. Według pomysłodawców referendum Szwajcaria nie jest w stanie pomieścić stale zwiększającej się ludności. W ciągu 24 lat wzrosła ona o ponad 2 miliony mieszkańców. W 2002 roku było nieco ponad 7 milionów Szwajcarów. W tym momencie w Szwajcarii mieszka ponad 9 milionów mieszkańców i w większości ten wzrost to imigracja, napływ imigracji, imigrantów głównie z Niemiec i Francji. Mówił o tym brakującym miejscu między innymi Marcel Detling, polityk SVP. Posłuchajmy.
1: Co sekundę tracimy kolejny metr kwadratowy. Mamy ograniczoną przestrzeń.
0: Przeciwnicy wprowadzenia limitu z kolei argumentowali, że jego zapisanie w konstytucji stanowiłoby poważny problem dla przedsiębiorców, którzy coraz bardziej polegają na pracownikach z zagranicy, na przykład mówię tutaj o branży hotelowej, ale także zakwestionowane by zostały porozumienia między Szwajcarią a Unią Europejską, szczególnie w kwestii swobody przemieszczania się między Szwajcarią a właśnie państwami Unii Europejskiej. Mówił o tym na antenie radia LFM polityk socjalistyczny Jean Chop.
1: Ludzie, którzy otrzymają kartę do głosowania, będą musieli naprawdę zastanowić się nad tym, czego chcą od swojej przyszłości. Czy chcą izolować Szwajcarię w kontekście międzynarodowym, w którym jesteśmy świadkami nadużyć Trumpa, czy też chcą polityki skierowanej do obywateli.
0: Ostatecznie pomysł przepadł. 45,2% uprawnionych do głosowania zagłosowało za tym pomysłem, ale 54,8% wyborców zagłosowało przeciwko. Jednak pomysłodawcy nie składają broni. Osiągnięty wynik według nich wskazuje na konieczność kontynuowania dyskusji na temat tej imigracji do Szwajcarii. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
0: Peryskopy międzynarodowy, w którym wracamy do porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jak jest on widziany właśnie z perspektywy Iranu i co tak naprawdę Iran ugrał? Jest już z nami na łączach pan dr Jakub Gajda, Fundacja Płaskiego, orientalista, iranista. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to pytanie pierwsze, czy to memorandum, jeżeli ono wyjdzie w życie, ponieważ jeszcze nie zostało ono podpisane, to czy jest to zwycięstwo dla Teheranu?
2: Jest to zwycięstwo, ale tylko i wyłącznie w takim wymiarze propagandowym i to jest oczywista tutaj sprawa z tego względu, że ono samo w sobie jeszcze niczego nie załatwia, jeśli chodzi o potężny kryzys, w jakim jest Iran, jeśli chodzi o kwestie związane z odbudową kraju ze zniszczeń, których doznał Iran w czasie amerykańsko-izraelskich ataków. Więc wszystko zależy tak naprawdę od dalszych rozmów, tego jak będą dalej się toczyły i tego co Iran będzie w stanie od Stanów Zjednoczonych rzeczywiście na zachętę otrzymać. My w tej chwili niewiele wiemy też na temat tego, jakie są założenia poza tym, co szumnie zostało tutaj ogłoszone przez Donalda Trumpa, czyli otwarciem cieśniny Ormus. No, te detale pozostają cały czas tutaj w sferze tylko i wyłącznie domysłów. I również w tych domysłach się tutaj różne pojawiają sprzeczne komunikaty w zależności od tego, czy przyglądamy się temu, co piszą media amerykańskie, irańskie, pakistańskie, czy może izraelskie. Także myślę, że tutaj jeszcze na ten moment nie ma co szukać jakichś konkretów, jeśli chodzi o dalszy kształt tego porozumienia i tego, jak będzie wyglądała przyszłość, zarówno cieśniny Ormus, która skupia uwagę całej społeczności międzynarodowej, jak i samego Iranu.
0: Tym bardziej, że jak wspomniałem, my jeszcze nie znamy całego tekstu tego dokumentu, ale jeżeli chodzi o tych nowych liderów w Iranie, ponieważ wiemy, że w czasie tej wojny, można powiedzieć, wielu tych liderów, których znaliśmy, którzy jakoś związani byli z tym aparatem, który rządził Iranem już od wielu, wielu lat, to czy rzeczywiście zmieniła się jakoś taktyka negocjacyjna tych nowej, powiedzmy, generacji przedstawicieli rządu w Teheranie?
2: Sytuacja nie zmieniła się znacząco. Poza taką jednością, która rzeczywiście zapanowała w łonie irańskiego establishmentu w momencie, kiedy Iran rzeczywiście doznawał szkód w wyniku ataków amerykańskich, izraelskich, też tych szkód personalnych właśnie, które dotykały zarówno przywództwo polityczne, duchowe, no bo mówimy o Iranie, no i oczywiście również dowódców wojskowych. Rzeczywiście wówczas to poczucie jedności i tego artykułowanie tego, że Iran mówi jednym głosem, że wszystkie strony tej sceny politycznej w tym momencie grają w jednym zespole, to była rzecz, która bardzo mocno wybrzmiewała medialnie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej układance na irańskiej szachownicy politycznej, no to widzimy, że nie jest to obraz zasadniczo mocno różniący się od tego, który był przed wojną. I mimo strat personalnych, tutaj no głównie mam na myśli oczywiście Ajatollaha Chameneiego, Aliego Chameneiego, przywódcę duchowego, no i Aliego Larijaniego, jego doradcę, który był taką twarzą w ostatnim czasie też irańskiej dyplomacji w pewnym sensie. Sprawował funkcję, która w wielu wypadkach tutaj zastępowała kompetencje rządu i ministra spraw zagranicznych. W tym momencie widzimy cały czas ten podział, który ukształtował się w czasie tej wojny. Mówi się o tym, że bardzo sceptycznie do kwestii tego porozumienia przede wszystkim podchodzi obóz związany z Korpusem Strażników Rewolucji.
0: No właśnie, bo były przecież w ostatnich dniach protesty protesty podobno w Iranie przeciwko właśnie temu porozumieniu, przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Abbasowi Araghchiemu.
2: Zgadza się, coś takiego miało miejsce, natomiast myślę, że ta skala była nieco przesadzona też w mediach zachodnich. Raczej w Iranie zarówno establishment, i to w całej rozciągłości, jak i społeczeństwo oczekuje porozumienia, chociażby z tego względu, że wojna, która trwała, tylko pogłębiła tak naprawdę kryzys gospodarczy, który dotknął Iran, w wyniku którego mieliśmy protesty na początku tego roku i na końcu 2025, które pośrednio jakby przyczyniły się do wybuchu później tej wojny, bo jak pamiętamy, była to właściwie interwencja amerykańsko-izraelska w pewnym momencie, gdzie ważyły się zdaniem amerykańskich i izraelskich polityków losy reżimu, losy Islamskiej Republiki. Jak się okazało, atak z zewnątrz scementował społeczeństwo z władzą. Ten kryzys gospodarczy zszedł zupełnie na drugi plan. Była taka dość mocna mobilizacja tutaj wokół flagi, mobilizacja patriotyczna, powiedzielibyśmy, w samym Iranie wewnątrz, która pozwoliła na jakiś czas zapomnieć o kryzysie gospodarczym, który jest też w dużej mierze efektem amerykańskiej polityki maksymalnej presji, polityki Donalda Trumpa właściwie. Ona działała, ona, śmiem twierdzić, działała bardzo dobrze ze względu na to, że w Iranie Iran doszedł do praktycznie kresu, już bardzo blisko było załamania. Natomiast sama interwencja tutaj zadziałała jak takie dwa kroki wstecz, bo scementowała to, co wydawało się już rozerwane. Podejrzewam, że nie pomylę się bardzo, mówiąc, że nadal celem Donalda Trumpa, mimo że teraz w tej chwili tutaj będziemy mówić o możliwościach jakichś rozmów, negocjacji i tak dalej, myślę, że mimo wszystko celem Donalda Trumpa, a w szczególności jego sojuszników z Izraela, jest upadek Islamskiej Republiki, tylko że będą musieli spróbować po prostu innych środków. A presja gospodarcza świetnie działa, więc Iran wcale nie jest zwycięzcą. Będzie tutaj teraz proces bardzo duży, bardzo ważny, jeśli chodzi o właśnie szczegóły tej umowy ewentualnej. Szczerze wątpię, żeby do niej, do takiej trwałej umowy miało szybko dojść ze Stanami Zjednoczonymi, a raczej przedłużający się czas negocjacji będzie działał tutaj na korzyść Stanów Zjednoczonych i Izraela, a na niekorzyść Iranu.
0: Właśnie, wspomniał pan o Izraelu, to teraz powiedzmy o tym, czy rzeczywiście Izrael jest tutaj przegrany.
2: Na ten moment rzeczywiście może czuć się zaniepokojony, czy też władze izraelskie mogą czuć się zaniepokojone. Zresztą to wybrzmiewa też w izraelskich mediach dzisiaj. Tutaj powtórzę pewien truizm, który powtarzam zawsze, niemalże mówiąc o tej układance irańsko-amerykańsko-izraelskiej. Każdy krok naprzód Iranu, każdy krok ku jakiemukolwiek rozwojowi, czy też w wykorzystaniu swojego ogromnego potencjału przez Iran, budzi niepokój w Izraelu ze względu też na politykę irańską, która jest antyizraelska. Literalnie wymierzona, nie jest wymierzona może we wszystkich, w całej swojej rozciągłości przeciwko Izraelowi, ale chodzi tutaj właśnie o ideę obrony społeczności muzułmańskich w całym świecie. A jak wiemy, tam gdzie jest Izrael, są też te społeczności muzułmańskie, które w opinii Iranu oczywiście przede wszystkim są bardzo mocno prześladowane. I to jest taka święta wojna, powiedzielibyśmy tutaj w cudzysłowie, która ma doprowadzić do tego, żeby tych muzułmanów bronić przed Izraelem. W związku z tym na ten moment, kiedy Donald Trump ogłosił, że jest bliski porozumienia, że memorandum zostało tutaj podpisane, czy też będzie podpisane w piątek. Jasny tutaj jest sygnał ze strony Izraela, że ten niepokój się tam na scenie politycznej pojawia. Bo rzeczywiście to jest pierwszy krok ku zdjęciu z Iranu chociaż części sankcji, uwolnieniu tych rezerw, czy tych środków zamrożonych przez amerykańską administrację. No i w tym momencie byłyby sprzyjające warunki do tego, by Iran zaczął się po prostu odbudowywać, a potencjał, tak jak wspomniałem wcześniej, ma ogromny.
0: Potencjał ma ogromny, ale wspomniał pan o tym, że w czasie tej wojny doszło do takiego zjednoczenia Irańczyków wokół flagi w czasie tej wojny, ale doszło też na pewno do jakiegoś utwardzenia tego reżimu. Według danych ONZ, które dzisiaj się pojawiły, 18 osób, które brały udział w protestach na przełomie grudnia i stycznia, protestach przeciwko rządowi, przeciwko władzom Ajatollahów, 18 osób zostało pozbawionych życia, zostali skazani na karę śmierci. Czy rzeczywiście ta taka jedność narodowa może przetrwać teraz, gdy ta wojna przynajmniej na chwilę zostanie zawieszona?
2: No, jeśli miałbym tutaj się odnieść do tych kwestii związanych z ofiarami, no to rzeczywiście są to dane niepokojące i jasno tutaj stawiają irańskie władze w niekorzystnym bardzo świetle. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tę sytuację wewnętrzną w tej chwili w Iranie, no to trzeba podkreślić dwie rzeczy, że rzeczywiście władze mają w tym momencie taki priorytet, żeby wszystkie te elementy wywrotowe, jak to określają, wyeliminować. Chodzi tutaj o ludzi właśnie, którzy podburzali do obalenia islamskiego reżimu, czy też ideałów islamskiej rewolucji, które cały czas Iran określa się miejscem, gdzie trwa ta rewolucja. Ta islamska republika jest jakby owocem tej rewolucji. I tych ludzi, którzy są przeciwni tej ostatecznej formie systemu politycznego, rzeczywiście irańskie służby mają w tym momencie z pewnością pod lupą i są względem nich bezwzględne. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, które były palące w sferze takiej obyczajowej, społecznej, które wybrzmiewały bardzo, bardzo głośno przez lata, mam tutaj na myśli chociażby kwestie praw kobiet i te kwestie obyczajowe związane z ubiorem na ulicy, z tą chustą czy czadorem, one w tej chwili paradoksalnie nie są przestrzegane w irańskich miastach. To widać nawet na obrazkach telewizyjnych, na migawkach telewizyjnych z irańskich miast. I no, paradoksalnie tutaj wydaje się, że takim pozytywnym aspektem, który na pewno dla wielu Irańczyków ma też swego rodzaju znaczenie i jest wyrazem większej wolności obecnie niż przed wojną, no jest to, że na ulicach nikt nie egzekwuje już tego przymusowego czadoru i staje się to takim wyborem irańskich kobiet. No, ale to jest też kwestia związana z pewnością z tym, że irańskie władze nie chcą ryzykować takich bardzo delikatnych okolicznościach, które obecnie są, jakiejkolwiek zwady ze społeczeństwem. Inaczej argumentują właśnie kwestie tych wywrotowców, tych, którzy mieli być agentami obcych sił, obcych państw. Tutaj oczywiście chodzi, artykułują to bardzo dosłownie irańskie media, że chodzi o Izrael, chodzi o Stany Zjednoczone, chodzi o Zachód. Ci ludzie są traktowani prawdopodobnie bezwzględnie, no bo tutaj też te wszystkie doniesienia, w tych doniesieniach też są sprzeczności w zależności od tego, w której strony słuchamy, jeśli chodzi o media.
0: Tak, 18 osób, które miały zostać podane egzekucji właśnie jako zagrożenie, jako osoby, które były zagrożeniem dla narodowego bezpieczeństwa. Od początku roku co najmniej 40 osób zostało podanych egzekucji w Iranie, jeżeli wierzyć oczywiście tym liczbom podanych dzisiaj przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Jakub Gajda, orientalista, iranista, był gościem serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia, panie doktorze.
2: Do usłyszenia.
0: Minęła godzina 16, już za chwilę serwis informacyjny, potem popołudnie Wnet, tak więc proszę pozostać z nami. A ja, Mikołaj Murkociński, słyszę się z Państwem jutro o godzinie 15.30. Do usłyszenia.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.

0: Promocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
3: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
2: A Radia Aktywni.
3: W każdą środę o godzinie 14.10.
2: Zapraszamy, będzie się działo.
3: Liczymy na Was.
4: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Przykład, który uczy, wyjaśnia i dowodzi, wymowniejszy niż wszystkie słowa i teorie. Tak uważała społeczniczka Marcelina Darowska. A jak się dzieje między ludźmi w stowarzyszeniu, które prowadzą pani prezes Kamila Wojtasik-Grzyza i pani wiceprezes Zofia Krawczyk? Dzień dobry paniom. Zaczynamy od dobrego przykładu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Tak, i pana, i państwa.
1: Między ludźmi, co widać, co słychać, jakie przykłady nas budują?
2: I tak, jeśli mogę pierwsza tutaj zabrać głos, tak chciałam przybliżyć jakby całą nazwę naszego stowarzyszenia. Właśnie jesteśmy Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi imienia Anny Chałubińskiej, bo jakby w samej nazwie już zawarta jest idea pomagania właśnie osobom zagrożonym wykluczeniem i dostosowaniem społecznym. I tutaj myślę, że no przede wszystkim takim najważniejszym chyba punktem tej rozmowy pierwszym to byłoby cenne przybliżenie jakby samej założycielki stowarzyszenia, dzięki której w ogóle istniejemy już ponad 20 lat.
1: Właśnie. Pani Anny Chałubińskiej już między nami nie ma, ale tak, niedawno temu, prawda, już została wezwana na taką już między aniołami służbę, byśmy powiedzieli, bo zgadza ona miała się, takie tak, serce anioła, ale ona dużo czerpała z idei Marceliny Darowskiej, która no, działała na, prawda, na Podlasiu, działa w takich różnych miastach, tak jak wy działacie. Opowiedzcie o tym między ludźmi, jak to powstało, ile lat temu pani Anna Chałubińska powołała to stowarzyszenie i jak pani kontynuują to dzieło?
2: To może jeżeli ja mogę, Zosiu, pierwsza zacznę, a potem
3: tak,
2: ty byś...
3: Tak, bardzo proszę. Tak, Kamilko.
2: Tak, dobrze. Ja tak sobie to wszystko wczoraj jeszcze, jak tutaj pan do nas zadzwonił, byłyśmy pod wielkim wrażeniem, że dzisiaj będziemy zabierać głos już z samego rana, z czego też niezmiernie się cieszymy. Pani Ania była przede wszystkim pedagogiem z niezwykłym talentem, o wielkim sercu, człowiekiem, społeczniczką, tak jak pan powiedział, która bardzo kochała ludzi. Szczególnie tych, którzy potrzebowali troski, miłości i takich, którzy zostali skrzywdzeni z różnych powodów przez życie. I poprzez właśnie swoją pasję zawodową i niespożytą energią, energię, którą miała naprawdę do końca swojego życia, próbowała zmieniać ich świat na lepszy. I właśnie w ten sposób jakby urodziła się idea stowarzyszenia. Jakby takim jeszcze bardzo ważną osobą, która jakby też wpłynęła na rozwój tej naszej idei, jest Ewa, to jest nasza koleżanka, obecna prezes oddziału warszawskiego naszego stowarzyszenia, również pedagog z misją niesienia pomocy, ale tym najmłodszym, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Jakby ta ich znajomość, to, że się spotkały dwie wspaniałe kobiety, osobowości, jakby dała owoc właśnie powołania do życia dokładnie 29 grudnia 2004 roku w Warszawie Stowarzyszenia Między Ludźmi. I oto jesteśmy.
1: W Warszawie, ale jesteście też w innych miastach i pani Anna działała w zupełnie w innym mieście, nie tylko w Warszawie, tak?
3: Ja sobie pozwolę tutaj powiedzieć, teraz włączyć się do rozmowy, że nasze stowarzyszenie działa w 5 miastach, przede wszystkim w Warszawie. Mamy oddział w Koninie, mamy oddział w Płocku i oddział w Kielcach, a także oddział w Łodzi, gdzie działała pani Ania Chałubińska. Pani Ania Chałubińska mieszkała w Łodzi, tak? Dlatego ten oddział również powstał w Łodzi. Ja również jestem z oddziału łódzkiego, ponieważ też mieszkam w Łodzi. Chciałabym tutaj powiedzieć, że pani Ania Przede wszystkim nosiła w sobie, ukochała Pana Boga. I jakby to, że była pedagogiem i to, że miała bardzo bliski kontakt z Panem Bogiem, potrafiła spojrzeć na człowieka ogromnym sercem, jak patrzyła oczyma Jezusa, jak to nam powtarzała, ta patrz na człowieka oczyma Jezusa.
1: Tak, jak porównamy Annę Chałubińską z Marceliną Darowską, podobne, nie wiem jakie było życie pani Anny Chałubińskiej, ale Marcelina Darowska z rodziny takiej szlachetnej, herbusa.

0: zdradzała. Ona założyła zakład właśnie dla dzieci. Sama miała jedno niepełnosprawne. W Jazłowcu na Podlasiu, później w Jarosławiu nad Sanem, później w Nowym Sączu, w Szymanowie, w Warszawie. I do dzisiaj istnieją te siostry niepokalanki, a później została matką przełożoną tego zgromadzenia, które pobłogosławił papież bodajże Pius IX. Dawne czasy. I ona mówiła i tak zostawiła w swoim pamiętniku i przykład siostrom, które do dzisiaj działają w Szymanowie, prowadzą liceum, że przykład ma uczyć, wyjaśniać i dowodzić, bo słowa pouczają, a przykłady pociągają. Jak to było, jak pani patrzyły na Annę Dzieduszec, Annę Chałubińską i co panie widziały w jej działaniu, które przenoszą na dzisiaj?
1: Zgadzam się z tym, co mówi też, co właśnie pan mówi. Tutaj wiele podobieństw takich w życiorysach obu tych pań na pewno jest. Ja mogę tak z własnego doświadczenia powiedzieć, z wykształcenia jestem psychologiem i jakby pierwszy mój kontakt z panią Anią miałam krótko po zakończeniu studiów. Moja przyjaciółka, która już wtedy panią Anię znała, właśnie zachęciła mnie, żeby tutaj poznać panią Anię, która uczyła ją i później też mnie właśnie fachu zawodowego. I to był taki mój początek, gdzie ja zaraz po studiach z przekonaniem, że wszystko już wiem i potrafię, mogę pracować z drugim człowiekiem. I dopiero jak zaczęłam uczyć się fachu swojego psychologa u pani Ani pod jej skrzydłami, tak naprawdę zobaczyłam, że ja tak naprawdę nic nie wiem. W każdym razie niewiele. Bo dopiero dzięki temu, że mogłam właśnie uczestniczyć w tych różnych formach działań, jakie oferuje nasze stowarzyszenie i już wcześniej oferowało, bycia, bo szczególnie pracuję, głównie pracuję z dziećmi, z osobami dorosłymi też, to dopiero wtedy mogłam doświadczać poprzez te nasze wyjazdy, które były organizowane dla podopiecznych. Uczyłam się bycia z nimi, słuchania ich, patrzenia na nich, podążania przede wszystkim za tym drugim człowiekiem, za jego potrzebami, za tym, co jest dla niego ważne, nie dla mnie, dla niego ważne. I tego wszystkiego właśnie, tej empatii przede wszystkim, o której mówiła też Zosia wcześniej, uczyła mnie pani Ania, także tutaj jestem jej wdzięczna. Były to trudne lata, nie powiem. Wielokrotnie miałam myśl nie raz, żeby zrezygnować z zawodu i go zmienić, bo nie było lekko. Ale z perspektywy już ponad 20 lat pracy swojej zawodowej, to był najważniejszy czas mojego życia, naprawdę, ta nauka.
0: Pani Kamilo, dobrze, że pani w ten sposób opowiedziała, bo ja próbowałem coś znaleźć o Annie Chałubińskiej i nie znalazłem nic w mediach. Dlatego chcę słuchaczom Radia Wnet przybliżyć, a najlepiej zrobią to panie, które z nią współpracowały. I o tej Annie Chałubińskiej, co warto powiedzieć, bo pani odniosła akurat to do swojego życia zawodowego, a może właśnie panie też przeżyły dzieciństwo, które wpłynęło na to, że panie wybrały właśnie to stowarzyszenie. Co o Łodzi powiemy, o tym środowisku, w którym żyła pani Anna?
2: Może teraz, to znaczy ja włączę się może teraz do rozmowy i powiem tak, ja jestem też z wykształcenia pedagogiem, aczkolwiek nie pracuję w zawodzie, natomiast przeżyłam bardzo trudne dzieciństwo. Pochodzę z rodziny bardzo patologicznej. Doznałam różnych i przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w swoim życiu. I wydawało mi się, że jak już się odłączę od tej swojej rodziny, to złapę Pana Boga za nogi i będę żyła zupełnie inaczej niż to życie wyglądało w mojej rodzinie. No niestety tak nie wyglądało. Wyszłam za mąż. I to moje życie nie było takie piękne, jak sobie wyobrażałam, aczkolwiek bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi mądrość, pomimo tych bolesnych doświadczeń, jakich doznałam, bo i zostałam, że tak powiem, wydana, nie mieszkałam w rodzinie, w wieku 10 lat zostałam wydana do innej rodziny, nie mieszkałam ze swoją rodziną, później było wykorzystywanie seksualne mnie, no dużo takich takich bolesnych doświadczeń. I w momencie, kiedy, tak jak powiedziałam, już się oddzieliłam od tej rodziny, to tak sobie myślałam, że będę żyła zupełnie na innym

0: poziomie, czego ja nie zrobię. Natomiast te wszystkie doświadczenia no, niosły i ciągnęły się za mną, tak? One pozostawały, tak? Cała ta matryca, jaką otrzymałam, tak? W mojej rodzinie była, nadal pozostawała we mnie. Nie mogłam sobie, wyszłam za mąż i no, spotkałam cudownego człowieka, aczkolwiek było bardzo nam ciężko, bo nie umieliśmy razem dojść do porozumienia, tak? Znaleźć wspólnego języka, tak? Mój mąż był osobą uzależnioną, nadużywał alkoholu i w którymś momencie spotkałam osobę, zresztą to osobę z rodziny męża, która mi poleciła właśnie, żeby się spotkać z panią Anią. I powiem, że to było cudowne, bo po raz pierwszy w życiu poczułam kogoś bliskiego przy sobie, ktoś, kto się mną zainteresował, zaopiekował i poczułam w sobie taką nadzieję na to lepsze życie, że jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Oczywiście było bardzo ciężko, to nie jest tak, że to przyszło tak, że wystarczy spotkać osobę i już jest okej. To są lata pracy nad tym, żeby zmienić tą matrycę, żeby inaczej patrzeć na życie, żeby nauczyć się funkcjonowania nowego. No właśnie pani Ania była pedagogiem, która pracowała na rozwoju człowieka, uczyła mnie jak prawidłowych zachowań, tak? I to jej, bardzo dużo jej zawdzięczam. Oczywiście to były lata pracy, płaczu i tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć dzisiaj, w dniu dzisiejszym, oczywiście mój mąż poszedł za tym, bo ja sobie w życiu powiedziałam tak, bo tak mi się wydawało, że wystarczy, że odejdę od mojego męża i będzie cudownie. Wcale tak nie było. Ale wiedziałam, że gdybym potrafiła to zrobić, to bym to zrobiła bez żadnej pomocy. A jednak ten mąż gdzieś wypełniał moje luki, deficyty i dziękując Bogu za to, bo nie koncentrowałam się na mężu, tylko na sobie. Wiedziałam, że jak już stanę na taki osiągnę ten mój kręgosłup moralny, będzie taki prosty, wtedy wiem, że wiedziałam, że po prostu odejdę od mojego męża. I co się okazało? Jak zaczęłam się koncentrować na sobie, na pracy nad sobą, na swoim takim rozwoju osobistym, na wychodzeniu z tych wszystkich na rozwijaniu, nie wiem jak to nazwać teraz, na zgubiłam wątek, przepraszam, na swoim rozwoju, to okazało się, że mój mąż poszedł za mną. Dziś i też poszedł do pani Ani. Byliśmy razem jako małżeństwo i w dniu dzisiejszym jesteśmy cudownym małżeństwem. Ja jestem wdzięczna Panu Bogu, bo mój mąż jest cudownym człowiekiem. Nie pije od 30 lat i mamy trójkę wspaniałych dzieci, które już są dorosłe. Ja muszę powiedzieć jeszcze, że po drodze dzięki pani Ani, ponieważ skończyłam szkołę średnią i nie podeszłam nawet do matury, ponieważ byłam jednym wielkim lękiem, bo to jest jedyny taki posag, który wyposażyła mnie moja rodzina, to ogromny plecak lęku, więc nawet nie podeszłam do matury. Więc dzięki pracy z panią Anią zdałam maturę po 13 latach od czasu, gdy ukończyłam szkołę. Ukończyłam studia, mając już trójkę dzieci. Na studiach urodziła mi się córka, bo córka jest drugim moim dzieckiem, i na już studiach magisterskich urodził mi się drugi syn. Więc no, ja jestem bardzo wdzięczna. Tak. Bo...
1: Pani Zofio, dziękujemy za to przybliżenie nam, jak pani trafiła, bo jak patrzymy na stronę Stowarzyszenia Między Ludźmi, to widzimy, jak piękne rzeczy robicie i pewnie podobne historie mają uczestnicy tego stowarzyszenia, bo jak widzimy, jest cech rzemiosł różnych w Łodzi, które wy prowadzicie. Konkursy, pokaż na co cię stać, rozwijacie różne talenty. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, przybliżyć to stowarzyszenie, żeby zobaczyć właśnie, jak ktoś z takim, prawda, piętnem, czy prawda, nie musi wcale powielać i być kalką jakichś złych nawyków, czy złych doświadczeń. I właśnie to stowarzyszenie takim ludziom pomaga i towarzyszy. Dlatego dla państwa teraz, dla pań szczególnie, a dla wszystkich w stowarzyszeniu piosenka, którą wykonuje o ulicy Kamiennej w Łodzi Barbara Garstka, ale też śpiewają Sława Przybylska. Posłuchajmy.

0: Chwała Twej rozumnej pracy, cześć zasłudze i dobroci, tak pisał Henryk Sienkiewicz, widząc pracę społeczną Marceliny Darowskiej. Jak widzimy pracę społeczną Stowarzyszenia Między Ludźmi i pracę pani Kamili i Zofii, też możemy pochwalić. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, co się działo, co dzieje się dzisiaj, bo nie wraca się już na stare, przekręte ulice. Na ulicy Targowej w Warszawie, w Kielcach, w Płocku, w Koninie. Jak panie teraz widzą? Aż dnia pewnego zabrały panie pochodnie i rozpalili do dobrych rzeczy.
1: Staramy się tą pochodnię rozpalać. Rzeczywiście, tak jak nas uczyła pani Ania, jakby trzymać się idei, dzięki której to stowarzyszenie nasze powstało i trwa. I to, co jest bardzo ważne, to, że my tak naprawdę, znaczy stowarzyszenie nasze tworzy grupa ludzi, przyjaciół przede wszystkim. My od wielu lat się przyjaźnimy. Jesteśmy z różnych profesji i są wśród nas właśnie specjaliści, terapeuta i pedagodzy, i psycholog, i artyści, i również osoby, które pracują w administracji publicznej, także i informatycy. Także dzięki tej różnorodności osobowości, talentów, umiejętności możemy właśnie dużo dawać swoim podopiecznym, bo to jest też bardzo ważne. I jeżeli chodzi o tą pracę społeczną, no to tak naprawdę większość działań, które podejmujemy od ponad już 20 lat, bo w 2024 roku mieliśmy piękny jubileusz 20-lecia naszego stowarzyszenia, to właśnie dzięki naszej pracy i zaangażowaniu, które po naszej pracy zawodowej, mamy też rodziny, większość z nas posiada, jeszcze mamy chęć i energię, żeby pomagać i dawać z siebie to, co najlepsze, bo to, co właśnie mawiała zawsze nam, przypominała pani Ania, że dobro wraca i czasami nawet ze zwiększoną siłą i warto je czynić.
0: Tak. Czy Anna Chałubińska, na czym ona opierała swoją działalność, bo Marcelina Darowska, która została błogosławioną, tak, kościoła, więc jest bardzo znana w Jazłowcu zawsze, czy zasłynęli słynni łanie jazłowieccy, to może pani kojarzy taką postać tej Marceliny Darowskiej. I ona mówiła, że wszystko swoją działalność społeczną oparła na prawdzie. Prawda głęboka jak morze, jasna jak słońce, przenikająca i czysta jak kryształ, prosta jak mądrość.
2: No właśnie tutaj pani Ania, jeżeli chodzi o prawdę, kładła dość duży nacisk właśnie, co to jest prawda, tak? Prawda to jest odwaga i pokora, tak? Prawda jest uzdrawiająca, tak? Przede wszystkim prawda to stosowanie jej wobec siebie. Często mówiła, że trzeba mieć dużo odwagi, żeby zobaczyć prawdę o sobie, tak? Bo prawda jest, że z prawdą się nie dyskutuje. Można jej nie widzieć, można ją pomijać, ale z prawdą się nie dyskutuje. I właśnie tutaj dla niej prawda była spokojem, stabilnością i prawda stanowiła kręgosłup moralny.
0: I tak jest pewnie do dzisiaj w stowarzyszeniu, tak, między ludźmi, bo prawda chociażby dla Marceliny, błogosławione już teraz powiem, tak, prawda z Bogiem to jest wiara. Bo stawia Boga na początku i na kresie wszystkiego. Prawda z sobą samym, o którym mówiła pani Zofia przed chwilą, to pokora, bo znam swe wady i niedostatki. A prawda z drugim to uczciwość. Uczy nigdy nie kłamać, ale zawsze dotrzymywać słowa. Powiedzcie jeszcze, jak to w stowarzyszeniu właśnie wygląda?
1: W stowarzyszeniu naszym, tak chciałabym, może mając okazję tutaj dzisiaj przybliżyć autorski program socjoterapii dedykowany właśnie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i również dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, który został stworzony właśnie przez naszą panią Anię. I ten program od 20 lat corocznie jakby powielamy, realizujemy, żeby właśnie naszym podopiecznym, bo są to osoby i dorosłe, osoby, które no ze względu właśnie na bardzo trudne doświadczenie, tak jak wcześniej mówiła Zosia, swoje życiowe, no mają i miały o wiele trudniej w życiu i bez pomocy tak naprawdę drugiego człowieka nie były w stanie i często nie są w stanie jakby zadbać o to swoje życie, o swoje takie najbardziej podstawowe potrzeby. Naszymi podopiecznymi są między innymi osoby z zaburzeniami psychicznymi, ich bliscy właśnie w Płocku. Od ponad 15 lat we współpracy z Urzędem Miasta Płocka prowadzimy klub zdrowia, gdzie nasi specjaliści prowadzą zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty z terapii zajęciowej, gdzie chodzimy do kina wspólnie, do teatru i również jeździmy z większą grupą naszych podopiecznych na wszystkie wyjazdy w ramach tego programu socjoterapii. To, co właśnie taką ważnym elementem tego programu socjoterapeutycznego, które stworzyła pani Ania, było to, żeby właśnie tych ludzi chorych, ludzi obarczonych trudnymi doświadczeniami życiowymi, dzieci, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często właśnie z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka czy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, z takich rodzin, gdzie ta wydolność wychowawcza jest mniejsza z różnych przyczyn, żeby tych ludzi wszystkich jakby włączać w takie środowisko ludzi zdrowych. I jakby to przyświecało przede wszystkim działaniom, temu programowi, który stworzyła pani Ania, który my staramy się realizować dalej. I podczas tych wszystkich wyjazdów, jakie organizujemy corocznie, bo z tego właśnie skonstruowany jest nasz program, jeździmy wspólnie na pielgrzymki dwie w roku, organizujemy warsztat weekendowy dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia, organizujemy jedną wycieczkę dwudniową, taką krajoznawczą. Organizujemy spotkania integracyjne właśnie z okazji Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, 11 listopada. Takim największym przedsięwzięciem tego programu jest właśnie zbliżający się dużymi krokami wakacyjny wyjazdowy warsztat socjoterapeutyczny, 10-dniowy, gdzie i osoby dorosłe, i dzieci, młodzież, i osoby zdrowe, właśnie członkowie stowarzyszenia, często ze swoimi rodzinami i dziećmi, jedziemy, żeby razem uczyć się żyć między ludźmi, bo jakby to jest taka myśl, takie motto naszego stowarzyszenia, żeby właśnie, że jesteśmy między ludźmi po to, żeby ten świat się stawał lepszy. I podczas tych wszystkich wyjazdów zawsze są specjaliści, jest psycholog, jest pedagog albo pedagodzy, terapeuta, po to, żeby jakby modelować te właściwe zachowania, po to, żeby tych ludzi wspierać, żeby mogli doświadczać takich dobrych, społecznych doświadczeń w takim środowisku, gdzie czują się bezpieczni, gdzie nic im nie zagraża. I właśnie te warsztaty, które w najbliższym czasie organizujemy dla naszych podopiecznych, również najmłodszych, temu służą, żeby dać naszym dzieciom taką odrobinę, chociaż kilka dni w takim środowisku, gdzie będą czuły się ważne, gdzie będą czuły się potrzebne, gdzie będą mogły rozwijać swoje talenty, bo mamy cudowne zajęcia i plastyczne, i teatralne, i psychoedukacyjne ze specjalistami. Mamy wycieczkę podczas tych warsztatów, żeby jak najwięcej ci ludzie mogli doświadczać normalności. I nasi członkowie, którzy i wolontariusze, którzy są przez cały czas na tych wszystkich wyjazdach, również warsztatach, my się uczymy empatii, uczymy się takiej mądrej pomocy tym osobom, bo to pomaganie też ma wiele wymiarów. Natomiast nasi podopieczni w takich bezpiecznych warunkach jakby mogą zdobywać doświadczenia społeczne, często takie po raz pierwszy, jak na przykład przyjaźnie, jak takie relacje rówieśnicze, mam tu na myśli dzieci, mogą mówić o tym, co jest dla nich trudne po raz pierwszy. I my wtedy też możemy im bardziej pomóc. Także ten program socjoterapii jest bardzo ważny, jest takim najważniejszym elementem, sednem tak naprawdę istnienia stowarzyszenia. Tak, i to
0: cieszę się, że dla Anny, założycielki tego stowarzyszenia Między Ludźmi, tak samo jak dla prekursorki społecznictwa w Polsce, czyli dla Marceliny Darowskiej, było właśnie to prawda, która jest odbiciem Boga, bo Boga nikt nie obejmie, prawdy też nikt nie wypowie, ona mówiła. Dlatego jest ważne, żeby ją między ludźmi odkrywać i widzieć tą prawdę o życiu i nie bać się, że może poznając prawdę też możemy piękniej żyć i coś pięknego tworzyć. Piosenka teraz Marka Grechuty, Żyj długo i szczęśliwie.

0: Im więcej kto opuszczony, osamotniony, tym z większą miłością pomagać mu potrzeba. Tak brat Albert Chmielowski mówił w Krakowie. Żeby nie ogarnęło zniechęcenie stowarzyszenia między ludźmi, jak pani Kamila Wojtasik-Grzyza i pani Zofia Krawczyk się mobilizują. Jak to wygląda wśród podopiecznych, ale też przede wszystkim wśród wszystkich wolontariuszy, bo może porozmawiajmy teraz o wolontariacie i o kadrze.
1: Nie wiem, Zosiu, chcesz zacząć?
2: Nie, proszę bardzo.
1: Tak? Jak, ja tak sobie myślę, że trzeba lubić tą robotę, tak najprościej mogę powiedzieć, bo naprawdę pomaganie dodaje, ma w sobie dużo mocy i dodaje skrzydeł. Bywa ciężko, bywa trudno, bo bywa zmęczenie. Czasami są takie problemy, kiedy rzeczywiście już pojawia się taki moment właśnie zwątpienia, ale właśnie jakby oddając Panu Bogu te problemy, czego uczyła nas Pani Ania również, jeżeli nie wiesz, nie możesz, już nie dajesz rady, oddaj to Panu Bogu, daj Mu to, On to załatwi i rzeczywiście tak się dzieje. Ja to dopiero po latach zauważam, bo też dojrzewam do pewnych kwestii duchowych, ale rzeczywiście tak jest, że jak poprosi się o tą pomoc Najwyższego, to ona się dzieje i to tak nawet na naszych przykładach takiego życia codziennego, że jak właśnie organizujemy nasze wszelkie wyjazdy, szczególnie warsztaty te 10-dniowe terapeutyczne, które są takim największym przedsięwzięciem, tak naprawdę, no żeby pozyskać fundusze na ten wyjazd, zwracamy się do ludzi dobrych woli. Mamy cudownych darczyńców, których dzięki pomocy, którym i wsparciu, i sercu możemy wiele rzeczy organizować, bo tak naprawdę bez tej pomocy finansowej wielu rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić. I w momencie, kiedy rzeczywiście gdzieś tych pieniędzy brakuje i tak bardzo się martwimy, co teraz, to nagle pojawia się na przykład ksiądz, który nam daje możliwość zorganizowania kwestii. Pojawia się jakiś cudowny człowiek, który chce nam taką darowiznę przekazać. Czy jak potrzebujemy czasami przyborów szkolnych dla dzieci, czy żywności, czy innych takich rzeczowych artykułów, dostajemy na przykład maila, że chętnie przekażemy ze zbiórki podczas własnego ślubu artykuły plastyczne dla dzieci. I jakby to pokazuje, że w takich momentach, kiedy nam już brakuje pomysłów, kiedy czujemy ogromny lęk i niepokój, że coś nam się nie uda, jak oddajemy to właśnie sile najwyższej, szefowi, to się po prostu dzieje. I to nas napędza. I to jest taką siłą napędzającą na pewno nas. To, że lubimy to robić i przede wszystkim widzimy sens tej pracy. Bo to jest jakby bezcenne. Nasi podopieczni tak naprawdę niektórzy już od samego początku istnienia stowarzyszenia są z nami. Niektórzy się pojawiają, niektórzy odchodzą. Jakby to jest bardzo takie otwarte i też dynamiczne. I jak my widzimy jako specjaliści, osoby, członkowie, którzy jeździmy przez lata na te wszystkie nasze wspólne wyjazdy w ramach programu socjoterapii, i widzimy, jak się nasze dzieciaki zmieniają, jak nasi dorośli właśnie nabywają pewności siebie, jak lepiej radzą sobie z codziennym życiem, z codziennymi trudnościami, lepiej radzą sobie w relacjach społecznych, podejmują pracę zawodową, odnoszą takie pierwsze sukcesy, jak dzieciaki mają rodziny zastępcze, które wcześniej nie miały rodzin. To jakby to jest największą wartością tej naszej pomocy, bo jakby pokazuje, że to, co robimy, ma sens. Nawet jak jest trudno, bo jest trudno. I to często są sytuacje, które naprawdę wymagają takiego dużego zaangażowania, zastanowienia się, konsultowania i właśnie też mamy siebie nawzajem i to jest też bardzo ważne. I to właśnie chyba taką dla mnie jest największą wartością, siłą, energią do robienia tego dalej, bo to daje radość przede wszystkim, to pomaganie, jakby doświadczanie, jak to, co robimy, pomaga drugiemu człowiekowi, jak on się zmienia, no to jest bezcenne i to jest taką siłą napędową, uważam, naszej działalności.
2: Tak. Ja chciałabym tutaj...
0: Jeszcze takie słowa wstawię. Pani Zofia już ma na pewno odpowiedź gotową. To ja powiem je po pani wypowiedzi, proszę.
2: To znaczy ja chciałam tu jeszcze nawiązać właśnie do tego, jak czasem bywa nam trudno, tak? Bo też teraz stoimy przed takim dylematem, bo jeden, no piszemy również, pani Kamila zazwyczaj pisze programy o fundusze i w tym roku żeśmy jeden program, no nie został, fundusze nie zostały nam przyznane i jak duży to stres teraz, jesteśmy w dużym stresie, ponieważ mamy już wszystko zaplanowane, ten warsztat na tegoroczne wakacje dla tych dzieci, a jeszcze nie mamy funduszy, tak? Więc ten stres
0: widzę
2: u nas jest
0: właśnie
2: duży.
0: Plakat, podaruj dzieciom bezpieczne wakacje, letni warsztat.
1: Tak, zgadza się.
0: No to piękna rzecz. Gdzie on się odbędzie?
2: Ten warsztat od... Proszę, Kama.
1: Mów, Zosiu, mów.
2: Mhm. Nie, proszę.
1: Warsztat socjoterapeutyczny odbędzie się w sercu Gór Świętokrzyskich w tym roku. Po raz pierwszy jedziemy w nowe miejsce. To jest malutka miejscowość Bodzentyn w ośrodku agroturystycznym pod Bukiem w przepięknej malowniczej okolicy. W terminie od 27 lipca do 6 sierpnia.
0: I to dzieci i młodzież ze wszystkich waszych miejscowości.
1: I osoby dorosłe również, tak.
0: I z Płocka, i z Konina, i tak, oczywiście tak. Z Łodzi, i Warszawy też ktoś
1: Zgadza się
0: znajdzie.
1: Tak. W ten sposób tak się
0: Kielc,
1: integrujemy.
0: Także
1: z Kielc. Specjaliści. Także z Kielc, oczywiście, jakby będą specjaliści, bo to jest jakby też taki charakter naszej pracy, że jakby tutaj ci nasi podopieczni integrują się właśnie z różnych miast, żeby jak najwięcej nawzajem mogli sobie dawać i się od siebie uczyć, bo to właśnie daje ogromny efekt tej zmiany tego człowieka. I taki warsztat odbędzie się właśnie w górach, w sercu Gór Świętokrzyskich. Koszt jednego dziecka, pozbieramy jakby fundusze dla 15 naszych najmłodszych podopiecznych w tym roku. Chcemy zebrać 15 dzieci w wieku od 9 do 18 lat, czyli też młodzież. To jest 2000 zł, bo w tym jest i wyżywienie, i noclegi, opłata za dojazd.
0: Gdzie za takie pieniądze uda się zrobić, prawda, dwutygodniowy taki kurs?
1: Tak.
0: Piękna
1: jeszcze
0: rzecz.
1: Się udaje. Tak, jeszcze się udaje i też się cieszymy, że nam się udało. Cudowne miejsce tu koleżanki.
0: Coś przerwało. Może ja dokończę i po piosence wejdziemy. Brat Albert, on mówił, że każdemu podopiecznemu, każdemu bezdomnemu trzeba miejsce, tak, znaleźć. Głodnemu dać jeść, nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało, ale podaruj. I teraz piosenka Leszka Długosza, Dzień w kolorze śliwkowym, żeby to były piękne wakacje i bezpieczne dla podopiecznych ze Stowarzyszenia Między Ludźmi.

ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota.

Jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie. Jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak, stawia drzewom pieczątki.

0: nalewki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da.
1: Moje najmilsze, uzbrójmy się w męstwo, uzbrójmy się w siłę, a nic nas nie zmoże. To słowa gotowości Marceliny Darowskiej, a stowarzyszenie imieniem Anny Chałubińskiej także zachęca i nie tylko dzieci do wyjazdów letnich i innych programów, bo w każdym mieście jest taka specyfika i dla seniorów coś znajdziemy i dla domów dziecka, bo tam panie działają ze stowarzyszenia, pani Kamila i pani Zofia. I jak, czy pani nie wstydziły się kwestować, bo prosić, tak, dla dzieci, dla osób z niepełnosprawnością, bo z naszego radia spotkały panie właśnie gdzieś tam pod Płockiem, w jakimś takim miejscu bajkowym, gdzie jakieś dywany z kwiatów były, a panie kwestowały.
2: To może Zosiu powiesz?
3: Tak, kwestować. To znaczy, nie ja osobiście nie wstydzę się kwestować. Daje mi to dużo radości. Przede wszystkim, jak spotykam się z taką odmową, to też daje wtedy taką odpowiedź z serca, z radości, tak? Bo każdy ma prawo decydować o swoim życiu. Natomiast tutaj, jeżeli kwesta odbyła się w Spycimierzu, w takiej małej miejscowości, gdzie są właśnie układane dywany i tam proboszcz tutaj tamtejszej parafii wyraził nam zgodę. Nie powiem, nie było to łatwe, bo spotykałyśmy się z różnymi reakcjami ludzi, ale też były osoby, które bardzo chętnie podchodziły, które pytały się też o działalność naszego stowarzyszenia, chociażby tak jak pani Jadwiga, poprzez którą tutaj żeśmy nawiązały kontakt z panem, tak?
1: Z Radiem Wnet, tak.
3: Z Radiem Tak Net. Także bywa to różnie, ale bardzo często spotykamy się z taką dużą serdecznością, tak? Często też mamy kwesty w Gidlach. Jest to takie małe sanktuarium pod Częstochową. I przyznam, że ludzie otwierają swoje serca na pomoc innym. Czasami nas to zaskakuje, jak ogromną pomoc. Jest to bardzo takie budujące.
1: Tak. W Gidlach tam jest taka kąpiałka, czyli kąpiółka,
3: tak.
1: O właśnie, kąpią Matkę Bożą, tą malutką, tak, kamienną figurkę w takim, nie wiem, oleju i później, czy winie właśnie, winie.
3: Winie. Tak, jest to zawsze w pierwszą niedzielę maja jest kąpiółka, gdzie ta figurka znaleziona w ziemi, to jest bardzo malutka figurka, jest zanurzana w winie i później to winko jest też takie wydawane ludziom jako takie zdrowotne, tak, że można się obmyć
1: na cud, tym winkiem.
3: Na cud,
1: dobrą sprawę, żeby wszystko wyszło. Ale męstwo skąd przyjdzie? Z miłości. Kto kocha, ten na wszystko jest gotów, prawda? Panie też mają taką gotowość. I na koniec, co o tym męstwie? Bo męstwo daje zapał, siła, wytrwanie. Tak mówiła Matka Darowska, tak pewnie też zachęcała Anna. I siła przed niczym się nie cofnie. Czy panie coś zatrzyma, czy panie nie, tak jak przecinak idą naprzód, bo to przecież dla naszych dzieci, dla naszych podopiecznych, dla seniorów, o których żeśmy nie powiedzieli, bo też przy DPS-ach panie pracują.
2: Tak.
4: My też mamy taki DPS, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym koło Płocka. Od wielu lat też współpracujemy. Mamy tam naszych podopiecznych, o których też staramy się dbać zawsze i organizować paczki żywnościowe dla podopiecznych. Też jest pan, który z nami systematycznie jeździ na wszystkie nasze właśnie formy wyjazdowe. Odnośnie Gidli, tak chciałam tylko nadmienić, że Gidle są dla nas szczególnym miejscem, dla naszych podopiecznych, ponieważ odkąd pani Ania właśnie je odkryła, to już od bardzo wielu lat jeździmy zawsze corocznie w ramach jednej z pielgrzymek właśnie do Gidli z naszymi podopiecznymi, ponieważ Matka Boska Gidelska jest opiekunką tych najbardziej skrzywdzonych, ludzi ciężko chorych, okaleczonych przez życie i jakby zawsze, corocznie to jest stały punkt, całe miejsce.
1: Taka przystań między ludźmi.
4: Tak, tak, bardzo ważna dla nas przede wszystkim, tak, dla naszych podopiecznych. I to też nam dodaje sił i nadziei. I tak a propos tego męstwa, to tak dodam, myślę, że Zosiu, że tak trafnie powiem, że tutaj ogromnym wsparciem, bo to jak się pomaga drugiemu człowiekowi, to też trzeba mieć jakby zaplecze. Bez tego jest to bardzo trudne, żeby tą energię, siłę czerpać i są to nasze, tym zapleczem dla nas są nasze rodziny, nasi mężowie przede wszystkim, którzy towarzyszą nam nie zawsze może zadowoleni z naszych inicjatyw, ale mimo wszystko są, trwają przy nas i nas bardzo wspierają, pomagają naszym podopiecznym, także dają też dużo serca, wkładają i nasze rodziny, i nasze dzieci również. Naprawdę, dlatego ta nazwa między ludźmi jakby jest bardzo symboliczną nazwą, ponieważ jakby no, razem możemy więcej. Bez tego, tak. Bez ludzi dobrej woli, bez ludzi nic samemu się nie uda, naprawdę.
1: Tak, osoby dorosłe, młodzież, tak. Dzieci są objęte waszą pracą całoroczną z takim akcentem na te formy pomocy, jak wychowawcza, terapeutyczna, tak. Ale rzeczowa, konkretna, zawsze klub zdrowia dla osób schorowanych, tak, warsztaty dla młodzieży, zrzutka też dla potrzebujących i podopiecznych. Mnóstwo rzeczy. Jak właśnie ta społeczna działalność, co jest motorem działania, żeśmy słyszeli, jak jeszcze wolontariusze, czy też pozyskujecie takie osoby?
4: Powiesz, Zosiu, o wolontariuszach?
1: Przyjaciół między ludźmi trzeba cię. Właśnie, też takich dobrych patronów.
4: Powiesz, Zosiu, o wolontariuszach naszych?
3: Przepraszam. To znaczy wolontariuszy pozyskujemy też tutaj w ramach naszego stowarzyszenia, tak? Ale też często towarzyszą nam osoby znajomi naszych bliskich i w ten sposób po prostu organizujemy swoją pracę, tak? Wolontariusze działają też, bo tak jak już wcześniej pan powiedział, i zarówno w schronisku dla bezdomnych, tutaj Świętego Alberta w Łodzi. No, gro ludzi, do których się zwrócimy, pomagają nam.
4: Tak. Sami przychodzą też, tak. Czy właśnie
1: przede wszystkim wolną. Jesteście między ludźmi, nie tak, gdzieś obok, tak. Ale jesteście w pośrodku, tak? I wtedy wasz przykład, on uczy, wyjaśnia, dowodzi, tak jak to powiedzieliśmy na początku, ale przygotowałem dla pań na koniec taki utwór, który jest do wyboru. Szymon Chrystianusz realizował naszą audycję. Do odsłuchania zachęcamy wasze stowarzyszenie, żeby słuchać Radia Wnet i posłuchać także tej audycji. Wystarczy wpisać Wnet wszystko przyjdzie, tak? Wszystko się dzieje, ale Wnet to znaczy w sieci, tak? I nasze radio, ono też nadaje całą dobę i mogą pani naprawdę słuchać dobrego radia, dobrych wiadomości, dobrych właśnie takich rozmów. My też opieramy wszystko na działalności społecznej, spółdzielczej, na naszych patronach. Dlatego dużo mamy wspólnego. I proponujemy dla pani Leszka Długosza, legenda o świętej Marii Magdalenie, piękna legenda, opisał ją w Krakowie, jak to Magdalena się spieszyła, żeby pomagać po tym wszystkim, co złego zrobiła. I albo Marek Grechuta, Odkąd jesteś. To już panie wybiorą piosenkę. I pozdrowienia na koniec. Dla kogo? Ja tylko chciałem, proszę.
4: Ja bym mogła mieć prośbę jeszcze jedną, zanim się pożegnamy.
1: Proszę.
4: I tak bardzo chciałam, zanim podziękujemy za spotkanie, które dla nas bardzo ważne jest, ja chciałam też tutaj Państwu, osobom, które przysłuchują się naszej audycji, zachęcić do wejścia na naszą stronę www.międzyludźmi.pl. Tam są informacje właśnie na temat naszej działalności. Jeśli ktoś z Państwa potrzebowałby jakiejś formy pomocy, to są kontakty do naszych oddziałów, do prezesów oddziałów. Są adresy mailowe. Jeżeli komuś trudniej jest dzwonić, zawsze można do nas również napisać i na miarę swojej możliwości oczywiście pomożemy, na pewno odpowiemy. Również na stronie naszej znajduje się informacja o naszych warsztatach socjoterapeutycznych.
1: Dobrze, to już każdy domyśli się i znajdzie, co, dobrze, czego dobrze. Szuka. Także dziękuję bardzo pani Kamili Wojtasik, Rzyża. I pani Zofii Krawczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pomyślności przede wszystkim, bo miłość jest niespożyta i nic jej nie zwalczy, a to widać po paniach. Bardzo dziękuję za to.
3: Dziękuję.
1: Wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. I oczywiście
3: dziękuję.
1: Legenda o Magdalenie.
4: Poprosimy. Bardzo dziękujemy pięknie.
0: Czy z aniołów łas zdarzyło się po świecie, znów Magdalena szła. Jej dłoń lilię białą, we włosach zboża blask. Gdy słońce je przypala, gdy kwitnie w zbożu mak, gdy kwitnie w zbożu mak, tu łąki, tu winnice, od gór chłodny wiatr, a w rzekach nurt przejrzysty,

przyzywa, czy z nieba to był głos? Nie zwlekaj, Magdaleno, nie zwlekaj, spiesz się, spiesz, bo niebo zamykają o 11:05, o 11:05. Lecz poszła Magdalena w dolinę tam, gdzie wieś, a dzień to był świąteczny i zewsząd niósł się śpiew. Tam ludzie pili wino i jej dali dzban, i piła Magdalena, i wino miało smak, i wino miało smak.

gitary i dłonie klaszczą w takt. Wirują suknie dziewczyn wśród zielonych traw. I patrzy Magdalena i miły jej ten świat. Nie zwlekaj, Magdaleno.

0: Legendę czas by kończyć, lecz jakiś jej kres.
1: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
2: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, 7.01. W tym wydaniu wiadomości: rosyjski opozycjonista zastrzelony na polskich ulicach, sprawa Leszka Kraskowskiego i brak ustaleń w prokuraturze, a także pokój na Bliskim Wschodzie. Skrywane szczegóły porozumienia. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ofiarą strzelaniny, do której doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, jest znany z krytyki Władimira Putina rosyjski karykaturzysta tworzący pod pseudonimem Siemion Skrzypiecki, który w 2021 roku uciekł do Polski. Wczoraj media nieoficjalnie informowały o zatrzymaniu w związku ze sprawą kilku osób, jednak wszystkie zostały wypuszczone po złożeniu wyjaśnień. Poszukiwania sprawcy, bądź jak sugeruje białoruski portal Nechta, kilku sprawców wciąż trwają. Do zdarzenia doszło wczoraj w Białej Podlaskiej na ulicy Królowej Jadwigi przed godziną 10. Skrzypiecki w swoich pracach wyśmiewał przedstawicieli rosyjskiej władzy, w tym i Władimira Putina czy Siergieja Ławrowa. Jego prace wystawiane były w Warszawie. Brak ustaleń prokuratury w kluczowej sprawie dotyczącej Leszka Kraskowskiego. Jak czytamy na wnet.fm, prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji, a to właśnie sygnatura, którą dysponował zatrzymany dziennikarz śledczy, według prokuratury stanowiła dowód, że to on wysłał maila. Na nasze pytanie, czy wśród osób, które znały sygnaturę, mógł znajdować się wróg Kraskowskiego, czyli rzecznik prokuratury odpowiada: trwa ustalanie. Coraz więcej faktów wskazuje, że areszt wobec dziennikarza zastosowano na wyrost, a więcej szczegółów na portalu wnet.fm. Szczegóły podpisanego memorandum pokojowego pomiędzy USA a Iranem pozostają niejasne, pisze Reuters. Porozumienie przewiduje przedłużenie obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni o kolejne 60 dni oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Formalna ceremonia podpisania odbędzie się w piątek w Genewie z udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Według amerykańskich urzędników dokument ma charakter ogólny i liczy zaledwie 1,5 strony. Szczegółowe ustalenia mają zostać opublikowane w ciągu najbliższych 2 dni. Jednym z najważniejszych elementów ma być znaczące złagodzenie sankcji wobec Iranu. Waszyngton i Teheran liczą, że w przyszłości porozumienie umożliwi odmrożenie irańskich aktywów za granicą oraz uruchomienie funduszu odbudowy o wartości 300 miliardów dolarów finansowanego przez państwa Zatoki Perskiej. W zamian Iran miałby zobowiązać się do rezygnacji z budowy broni nuklearnej oraz ograniczenia wsparcia dla organizacji zbrojnych takich jak Hezbollah w Libanie. 8 osób, w tym 2 pracowników firmy Boeing, zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego Boeing B-52 Stratofortress. Maszyna rozbiła się tuż po starcie z bazy lotniczej w południowej Kalifornii. Do wypadku doszło wczoraj o godzinie 11.20 czasu lokalnego podczas rutynowego lotu testowego. Wśród ofiar byli wojskowi, pracownicy administracji państwowej oraz kontraktorzy współpracujący z rządem. Według informacji przekazanych przez siły powietrzne, samolot uczestniczył w programie modernizacji systemów radarowych. Bombowiec rozbił się bezpośrednio po starcie i natychmiast stanął w płomieniach. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północno-wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 7.05, wiadomości sportowe, Paweł Kobiecki, zapraszam. Zaczynamy omówienie tej nocy, kiedy to rozgrywały się 4 właśnie mecze tegorocznych Mistrzostw Świata. Zaczynamy od sensacyjnego pojedynku i sensacyjnego wyniku: Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. Kończy się wynikiem 0-0. Ten pierwszy mecz rozgrywany jeszcze wczoraj o godzinie 21 polskiego czasu w grupie H. La Furia Roja była dosyć nieskuteczna, dosyć zszokowana takim oporem takim oporem debiutantów na tegorocznym mundialu. Zawodnice tacy jak Mikel Oyarzabal, Ferran Torres byli naprawdę nieskuteczni i naprawdę można powiedzieć, że konkretny solidny autobus zaparkowała drużyna Capo Verde. Bohaterem tego meczu był Vozinha i to jest sensacyjna historia, ponieważ to jest 40-letni bramkarz. Oczywiście z uwagi na to, że jego kraj debiutuje na mundialu, to on również debiutuje na boiskach światowego czempionatu. 40-letni tego prawdziwe imię to Josimar Evora Diaz Silva, a przydomek Vozinha wziął się stąd, że jak był mały, to był wyśmiewany przez swoich kolegów i często biegł do swojej babci, żeby jakoś się wyżalić i właśnie stąd koledzy prześmiewczo nazywali go Vozinhą i tak już zostało. Myślę, że teraz zdecydowanie nikt się z niego nie śmieje i bramkarz został bohaterem i przez całą noc zaczynał, taka ciekawostka, zaczynał na Instagramie z liczbą 50 tysięcy obserwujących, teraz może się już pochwalić liczbą 5,5 miliona osób na swoim koncie, także wynik całkiem solidny. Przechodzimy do następnego meczu w grupie. Tym razem pierwszego meczu w grupie G. Belgia-Egipt 1-1. Emam Aszur dla Egiptu już w 20 minucie. Piękny strzał w lewy dolny róg bramki Thibaut Courtois. Egipt obejmuje prowadzenie. Egipcjanie naprawdę nie odpuszczali w tym spotkaniu. Wielokrotnie próbowali, czy to Mohamed Salah, czy to Omar Marmoush, czyli dwie główne strzelby Egipcjan. Natomiast Belgowie przebudzili się w drugiej połowie. Zdecydowanie ten napór się zwiększył i w 66 minucie wszedł na boisko Romelu Lukaku, który praktycznie od razu zrobił różnicę. Dośrodkowanie z prawej strony boiska w pole karne Egipcjan i pod naporem właśnie Belga. Na początku się wydawało, że to on zdobył bramkę wślizgiem z 5 metra, jednak okazało się potem, że to jednak gol samobójczy. Nieszczęśliwcem po stronie Egiptu jest Mohamed Hani. Następny mecz, ponownie grupa H, Arabia Saudyjska, Urugwaj, znowu 1-1. Mecz bramkarzy, zdecydowanie mecz bramkarzy, zarówno Mohameda Al-Owaisa, jak i doświadczonego bardzo już Fernando Muslery. Urugwajski bramkarz wielokrotnie musiał ratować na początku pierwszej połowy swoich kolegów, jednak w 41 minucie już nie wytrzymał tego naporu. Zostawiony zupełnie bez krycia Abdulelah Al-Amri przez swoich kolegów najpierw oddał pierwszy strzał, bronił urugwajski bramkarz, jednak przy dobitce nie miał już szans. Potem Urugwajczycy w drugiej połowie znów się przebudzają. Te lepsze drużyny mają to do siebie, że jeżeli wynik jest niekorzystny w pierwszej połowie, to można powiedzieć, że suszarkę dostają w szatni przysłowiowo od swoich trenerów i w drugiej połowie już wychodzą zmotywowani, żeby faktycznie losy tego spotkania obrócić. W 80 minucie Urugwajczycy wyrównują. Maximiliano Araujo ponownie strzela, broni Al-Owais. Główka Federico Vinesa wtedy broni Al-Owais, ale Maximiliano Araujo znalazł się w odpowiednim miejscu.

0: tej drugiej minucie. W drugiej połowie znowu zespoły wymieniły się golami. Ponownie Elijah Jazz i ponownie asysta Chrisa Wooda. Ten duet naprawdę dobrze współpracował dzisiejszej nocy i to się przełożyło na drugą bramkę dla Nowozelandczyków. W 64 minucie, 10 minut później, zawodnik Iranu strzela, Mohamed Mohebi. Strzałem pokonuje golkipera Nowozelandczyków i tym razem z asystą Raminy Rezadian, także dzisiaj zawodnicy w obu drużynach mogli powpisywać sobie statystyki do klasyfikacji kanadyjskiej. Także wszystkie drużyny w grupie G oraz w grupie H obecnie po jednym punkcie. Więcej sportu po godzinie 8. Paweł Kobielski, dziękuję.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
5: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: to promocja.
1: Bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: W towarzystwie fikusa sprężystego rozpoczynam dzisiejszy poranek wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet, ponieważ jest godzina 8.15, to szybko pędzimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy na pewno to jest 8?
0: 7.16, jeśli
1: Więc o 7.15 czasu polskiego witam Państwa z Waszyngtonu. U nas jest oczywiście noc. No i mamy taką sytuację, że jest troszeczkę odpoczynku w mieście, ponieważ szef wyjechał do Europy na spotkanie grupy G7 w kilku celach. Pierwszym celem to na pewno jest to, tak jak to zawsze prezydent Trump, mimo że zakładano, że on na ten szczyt nie pojedzie, on jednak pojechał. No, macho musi pokazać, że po wielkich celebracjach jego urodzin jednak jest w stanie mimo 80 lat pojechać i prezentować interesy Stanów Zjednoczonych. Te interesy będą prezentowane w zasadzie głównie w takich dwustronnych rozmowach z tymi liderami tych krajów, którzy w tym G7 uczestniczą. No, bo niektórym należy się pewna reprymenda od pana prezydenta, zwłaszcza tym liderom, którzy w trakcie wojny z Iranem odmówili pomocy, udziału albo wręcz byli obstrukcyjni poprzez zamykanie swoich baz dla samolotów amerykańskich. Wydaje mi się, że dosyć ostra będzie dyskusja z panią premier Włoch, która w zasadzie była cały czas zwolennikiem prezydenta Trumpa i jego polityki, a tu nagle zdecydowała się zamknąć swoje bazy. W pewnym momencie prezydent bardzo się zdenerwował, a lubi to w takich sytuacjach robić. Powiedział to w takim razie wszystkie bazy we Włoszech pozamykamy. Natomiast istotne będą również rozmowy z prezydentem Macronem. Stosunki pomiędzy obydwoma panami w ciągu ostatnich miesięcy zdecydowanie się pogorszyły i osobiście, i w zakresie gospodarczym i dyplomatycznym, a również wypowiedzi pana prezydenta Macrona, zwłaszcza już na samym początku tego G7, są takie naprawdę dziwne i troszeczkę niedyplomatyczne. Otóż pan prezydent Macron w sytuacji, kiedy kraje europejskie nie współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie wojny w Iranie, powiedział: no tak, teraz to my międzynarodowo się przyłączymy do was i będziemy z wami współpracować, żeby to wszystko dobrze poszło. No, to spotkało się z pewnym niesłownym, ale z gestykulacją prezydenta Trumpa, który zdecydowanie nie lubił tego rodzaju odpowiedzi. Pan prezydent Trump jest napięty, jeśli chodzi o rozmowy z krajami europejskimi, ponieważ nadal nie widzi istoty, sposobu i rozwoju tych stosunków gospodarczych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kraje europejskie idą zupełnie coraz bardziej inną drogą niż Stany Zjednoczone. Jednocześnie, jak pamiętamy, prezydent Trump nałożył pewne dodatkowe cła w ciągu ostatniego miesiąca, między innymi na kraje europejskie, więc to pewnie będzie dalej dyskutowane. Ale istotną rzeczą, która również przyciągnęła prezydenta Trumpa paradoksalnie do spotkania G7, były rozmowy w trójkącie pomiędzy Trump, Zeleński, Putin, a w zasadzie w czworokącie, bo jeszcze do tego Unia Europejska. Jak pamiętacie Państwo, około półtora tygodnia temu odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych z przedstawicielami Rosji na temat dalszych negocjacji i włączenia krajów europejskich do tych negocjacji. Odpowiedź Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, była jednoznaczna. On nie bardzo jest zainteresowany włączaniem w tej chwili krajów europejskich do tych negocjacji, natomiast chce kontynuować te negocjacje w systemie rosyjsko-amerykańskim. Zaraz przed przylotem do Europy, do Francji, pan prezydent Trump przeprowadził dwie rozmowy telefoniczne. Jedną dłuższą, około godzinną, z prezydentem Putinem i drugą, troszeczkę krótszą, ale również cywilizowaną i dyplomatyczną, z prezydentem Zełenskim. Nie wiadomo po raz pierwszy od długiego okresu czasu, o czym mówił z Putinem. Były to prawdopodobnie rozmowy szczegółowe. Jedyne zdanie, które usłyszeliśmy, to jest to, że obydwie rozmowy pokazały prezydentowi Trumpowi, że obydwie strony zaczynają mieć zainteresowanie rozwiązaniem tego konfliktu. W języku dyplomatycznym to jest bardzo dużo. Prezydent Trump podczas posiedzeń G7 spotka się z prezydentem Zełenskim, który na te spotkania przyjeżdża, i będą dyskutowane właśnie elementy takie jak na przykład, gdzie i jak mogłoby się odbyć spotkanie pomiędzy prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem. To jest najnowszy pomysł prezydenta Zełenskiego. On namawia Putina na takie spotkanie. Putin powiedział jednoznacznie, że on nie widzi, żeby w tej chwili cokolwiek zmieniło się w stosunkach pomiędzy Ukrainą i w sprawie wojny, i dlatego nie widzi konieczności czy nawet podstaw do spotkania z prezydentem Zełenskim, i potwierdził to, co mówił Lawrow, czyli że chciałby się spotykać nadal w systemie amerykańsko-rosyjskim. Prezydent Zełenski również będzie rozmawiał, co jest potwierdzone przez tutejsze ośrodki zajmujące się sprawami międzynarodowymi. Będzie rozmawiał na temat próby uzyskania pomocy i militarnej, i finansowej od Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, dlatego że militarnie w tej chwili zapasy Stanów Zjednoczonych są istotnie nadszarpnięte. Finansowo natomiast prezydent Trump zaczyna widzieć bardzo istotną sprawę, jeśli chodzi o finanse państwa. Na pewno nie uda mu się uzyskać tych celów, o których mówił odnośnie długu Stanów Zjednoczonych. Ten dług zostanie na pewno bardzo przekroczony i prawdopodobnie niedługo na ten temat będzie musiał się wypowiedzieć kongres. No ale porozmawiać pan prezydent Trump bardzo chce, ponieważ na swoje urodziny, kiedy zapytano go, czego by tak naprawdę chciał, to powiedział tak troszeczkę górnolotnie, ale wydaje mi się, przy tych wszystkich działaniach, jeśli wejdziemy w głębszą ich analizę, chciałby pokoju na świecie. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
0: Ja, a czy ten pokój między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy tam jest jakaś umowa pokojowa, czy tam tej umowy pokojowej nie ma? Co tam się dzieje w cieśninie?
1: Tam jest dużo rzeczy, których się jeszcze dokładnie nie ujawnia, co wskazuje na to, że trwają pewne szczegółowe rozmowy, jeśli chodzi o ten konflikt. Na pewno jest podpisane coś, co można byłoby nazwać Memorandum of Understanding, bo to idzie, czyli takie memorandum porozumienia, które podpisane jest przed tym, co zostanie podpisane w piątek w Szwajcarii, prawdopodobnie w Genewie. W Szwajcarii, w Genewie zostanie podpisane coś, co w tej chwili nazywane jest umową wstępną. Tak czy inaczej, te dwa dokumenty na pewno będą miały kilka natychmiastowych efektów, tych, o których w zasadzie chodzi światu i chodzi prezydentowi Trumpowi i Iranowi. A więc po pierwsze, zatrzymane zostaną działania wojenne w momencie podpisania drugiego dokumentu na wszystkich frontach, w tym również na froncie libańskim. I tutaj powstaje istotne pytanie, czy za tym rozwiązaniem pójdzie Izrael. Ostatnio była dosyć ostra dyskusja pomiędzy prezydentem premierem Izraela i prezydentem Trumpem, ponieważ mimo tych negocjacji, mimo stałej informacji, którą Netanyahu dostawał, zdecydował się na dalsze ataki w Libanie. Te ataki są no niestety bardzo ostre, powodują bardzo dużą liczbę zabitych osób. W ciągu tych działań w Libanie zginęło ponad 3000 ludzi. Ponad 1 000 000 ludzi zostało przesiedlonych lub wysiedlonych, a Izrael przejął około 1/5 terytorium terytorium Libanu. To jest niesłychanie dużo. Nastawienie członków rządu Netanyahu jest na dzień dzisiejszy wrogie, łamane przez agresywne. Między innymi minister obrony Katz stwierdził, że my się nie będziemy wycofywali z tych terytoriów, które zajęliśmy w ciągu ostatnich działań wojennych, dlatego że cały czas Izrael jest w niebezpieczeństwie od działalności Hezbollah. Dlatego będziemy tam tak długo, jak to jest potrzebne. Wczoraj w nocy premier Netanyahu ponownie potwierdził tą opinię, a więc tutaj widać już dosyć ostry rozdźwięk pomiędzy szefami. Jeśli można użyć kilka takich ostrzejszych słów, to po rozmowie z Bibim w niedzielę w swoje urodziny pan prezydent Trump w Białym Domu powiedział, dlaczego ten cholerny Bibi atakuje Liban. Jestem totalnie wkurzony. Może nam zepsuć ten cały pieprzony rozejm. O, tak powiedział prezydent Trump, to znaczy, że było rzeczywiście bardzo dużo i bardzo ostro. I to jest główne pytanie, czy to spowoduje jakiś impas, ponieważ porozumienia, które są zapisywane z Iranem, dotyczą wszystkich frontów, w tym również frontu w Libanie. Jeśli chodzi o otwarcie samej cieśniny, to ta cieśnina zostanie otwarta, z tym, że musimy to dobrze, dokładnie zrozumieć. Żeby po tej cieśninie płynęły statki, to po pierwsze trzeba to odminować. Mamy paradoks. To znaczy Iran zaminował, ale Iran w tej chwili nie ma mocy do tego, żeby to odminować. Odminowywać będą Stany Zjednoczone i prawdopodobnie to, co będzie dyskutowane na G7, niektóre jednostki do odminowywania z Unii Europejskiej, być może nawet jednostki polskie, bo takie jednostki Polska posiada. Poza tym musimy pamiętać jeszcze o innych aspektach, które wpłyną na to, że ta ropa naprawdę zacznie płynąć. Nie tak jak pan prezydent Trump mówił, że ona jutro zacznie płynąć. Nie, ona jutro nie zacznie płynąć, bo jest tam około 500 do 600 statków uwięzionych w basenie przed cieśniną i te statki, żeby one się stamtąd ruszyły, muszą być ubezpieczone, muszą mieć dokąd płynąć, porwane są połączenia logistyczne, a to są kolosalne pieniądze. Dla takiego przykładu, ubezpieczenie takiego statku w obszarze, w którym w tej chwili one się znajdują, to jest około 5 milionów dolarów za statek.
0: Panie profesorze, to jeszcze dwa krótkie pytania na zakończenie naszej rozmowy. Przypominam, Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu. Po pierwsze, czy wizyta i obecność prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego jest zauważona przez amerykańskie media, czy też nie interesują się tym media amerykańskie?
1: Oczywiście, że jest zauważona i jest wręcz powiedziane i w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy to były 3 czy 4 okazje, w których prezydent Nawrocki miał możliwość bezpośredniego i spokojnego porozmawiania z prezydentem Trumpem. Jednym z tematów na pewno, o których dyskutowano i to zostało potwierdzone, to jest kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Natomiast dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład właśnie pewne rozdźwięki, które istnieją w Europie pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy ma być głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: I drugie pytanie na temat katastrofy lotniczej. B-52, samolot bardzo nowoczesny, spadł i uległ katastrofie od razu po starcie. Co o tym mówią media amerykańskie? Co o tym wiemy?
1: O tym, o, o, o tym mówią media amerykańskie, to, że jest to tragedia. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jeśli chcemy rozmawiać bardzo poważnie na temat tej katastrofy, to myślę, że musimy poczekać, bo w tej chwili jest więcej spekulacji na temat tej i kilku innych katastrof, które niestety zdarzyły się w ciągu ostatniego weekendu w Stanach Zjednoczonych.
0: Jest jakiś znak zapytania przy tych katastrofach?
1: Nie, bo te katastrofy inne to były samoloty prywatne, pasażerskie. Natomiast jeśli chodzi o samoloty wojskowe, no to takie rzeczy się zdarzają. One się zdarzają, widzimy je teraz więcej, dlatego po prostu, że ruch samolotów wojskowych na terenie Stanów Zjednoczonych i pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i światem znacznie się zwiększył.
0: I już naprawdę na zakończenie, kto wygrał walkę, która by miała miejsce przed Białym Domem?
1: Znaczy, tych walk było kilka.
0: A jakaś
1: i była? Teraz nie wiem, o którą pan pyta, ale uczciwie, panie redaktorze, powiem, ja jestem człowiek delikatny i w związku z tym to mi niespecjalnie mnie to interesowało. Oglądałem to, nie wiedziałem, kto komu popysku daje, ale uczciwie powiedziawszy, podsumowała to jedna z lokalnych gazet Stanów Zjednoczonych, gdzie tytuł na pierwszej stronie był taki: od pobicia po głowach rozpoczynamy celebrację 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych. I to rozpoczyna się również teraz. A dlaczego jestem w tej chwili jakoś udekorowany we flagi, jak pan redaktor widzi? A to dlatego, że prezydent Trump ma szczęście. Bo urodził się w dzień, w którym jednocześnie w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Flagi. A więc ludzie wywieszają te flagi dla Dnia Flagi, no i większość z nich również dla prezydenta Trumpa.
0: I dla profesora Adama Prokopowicza. Wśród flag występujące go w Poranku Wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za korespondencję.
1: Dziękuję. Jest do widzenia.
0: Godzina do widzenia. Do zobaczenia. Jest godzina 7:32.

0: A przy telefonie jest pan mecenas Łukasz Pawelski, obrońca Leszka Kraskowskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Na portalu wnet.fm tekst, kolejny tekst Jakuba Pilarka. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji. Cały tekst nie będę teraz cytował, ale też jest to tajemnicze interwencji policji i o tym, że przeszukanie w domu Leszka Kraskowskiego było w obecności jego żony, z którą Leszek Kraskowski żyje w separacji, jakie z kolei pan mecenas ma ustalenia.
1: Panie redaktorze, ostatnie ustalenia, które są bardzo istotne z punktu widzenia tej sprawy, to przede wszystkim kwestia związana z tym, że wczoraj zgłosił się do mnie pełnomocny obrońca ustanowiony z urzędu w sprawie, w której Leszek miał znęcać się nad rodziną. To jest ta sprawa, która została przez prokuraturę wciągnięta i o której opinia publiczna dowiedziała się dzień później po tym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. Tam mój klient miał ustanowionego obrońcę z uwagi na wątpliwości co do tego, czy może samodzielnie bronić się w postępowaniu oczywiście. I w związku z tym ten obrońca był mu ustanowiony. W mojej ocenie jest to kolejna przesłanka, która wskazuje na to, że w posiedzeniu aresztowym Leszka Kraskowskiego obowiązkowa była obecność obrońcy. Nieważne, czy to moja, czy to kogoś innego, czy innego adwokata. W związku z tym, jeśli nie mieliśmy do czynienia z tym, że Leszek Kraskowski mógł mieć tego obrońcę, to mamy do czynienia z bezwzględną przyczyną, podstawą do uchylenia tego postanowienia aresztowego. Dlatego no, sprawa jest coraz bardziej dziwna i coraz bardziej zastanawiająca.
0: Kiedy pan złoży to i gdzie się składa takie wezwanie do tego, żeby uchylić areszt tymczasowy?
1: Panie redaktorze, to jest tak. Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie. To znaczy ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego. Natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ no, sąd by musiał sam się przyznać, że jednak na jakimś etapie popełnił poważne błędy. Jeśli chodzi o wniosek o uchylenie, to proszę pamiętać, że taki wniosek może być skierowany do sądu oraz również do prokuratora. Ja zostawię tą decyzję, znaczy informację o tym, kiedy złożę taki wniosek, podejmę po konsultacji z prokuratorem. Obecnie chciałbym się umówić z panem prokuratorem przede wszystkim na to, żebym uzyskał kolejne widzenie, ponieważ no, to widzenie, które miało charakter jednorazowego, a w związku z tym również też złożę konkretne wnioski dowodowe. I tu bardzo się cieszę, że pan redaktor porusza tą kwestię osób, które mogły mieć wiedzę na temat tego postępowania, tej sygnatury tego postępowania, nie odnosząc się dokładnie do treści, ani w żaden sposób precyzyjny do treści, która znajduje się w aktach postępowania, bo tak jak mówię, panie redaktorze, ostatnim razem, jak zdaje się, jak rozmawialiśmy, to ja jeszcze byłem przed zapoznaniem się z aktami postępowania. Obecnie jestem po tym i muszę być bardzo ostrożny, aby samemu nie narazić się na zarzut ujawnienia treści, które znajdują się w aktach postępowania. I już wracając do tego wątku dotyczącego właśnie osób, które miały możliwość zapoznania się z sygnaturami, no to raczej zdaje się prosta czynność. Wystarczy zwrócić się o akta i tak naprawdę zobaczyć treść pism, które były formułowane, czy taka sygnatura na przykład powinna się znajdować na protokole przesłuchania świadka, który taki protokół powinien podpisać, czy też na wezwaniach. No, jest cała gama możliwości ustalenia tego, kto mógł mieć wiedzę na temat tej sygnatury.
0: A jak jest z zachowaniem tajemnicy dziennikarskiej?
1: Panie redaktorze, z tego co pamiętam, z tego co rozmawiałem z Leszkiem Kraskowskim, mój klient oddał telefon rzeczywiście, podał kod dostępu do niego, natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z tajemnicą dziennikarską, to on wskazał na niektóre nośniki, które mogą być objęte tą tajemnicą. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to nie jest tak, że Leszek dał blankietową zgodę organom ścigania na całą jakby, na całe swoje materiały, które znajdują się w jego dyspozycji. I to też będzie podlegało ocenie procesowej.
0: Przeszukanie w domu bez uczestnictwa Leszka Kraskowskiego, bez uczestnictwa adwokata, ale za to żona, z którą jest Leszek w separacji, była tego świadkiem. Co pan o tym sądzi?
1: Panie redaktorze, ja oficjalnie panu nie mogę potwierdzić, kto był osobą, która właśnie brała udział w tej czynności. Nie chcę się do tego odnosić, natomiast mogę tak powiedzieć, że od samego początku zwracam uwagę na to, że w mojej opinii w tym przeszukaniu brała udział osoba, która absolutnie z uwagi na jej rolę procesową nie powinna brać miejsca. Nie może być tak, że osoby, które mają przeciwstawne role procesowe, mają być gwarancją rzetelnego przeszukania w sytuacji, w której no, między innymi na przykład nie jest jakiś spór albo te role są przeciwstawne. To tak nawiasem. No, proszę pamiętać, że to jest bardzo istotne, żeby w momencie przeszukania nie było wątpliwości co do jego rzetelności. I tu nie chodzi tylko o ochronę jakby osoby podejrzanego czy oskarżonego, ale też po prostu o to, żeby organy ścigania nie padły właśnie zarzutami takich możliwych manipulacji. Obecnie to jakby ten błąd proceduralny jest... Może to brzmi trochę kolokwialnie i nieodpowiednio na miejscu, ale to jest doskonały prezent dla obrony.
0: Kiedy w takim razie tylko ustalmy, kiedy Leszek wyjdzie z aresztu?
1: Panie redaktorze, z tego co wiem, znaczy to mam nadzieję, że mój klient wyjdzie jak najszybciej i będę podejmował czynności, żeby jak najszybciej. Tymczasowe aresztowanie jest tymczasowym aresztowaniem na okres 3 miesięcy, czyli gdyby całkowicie nie udało się, gdyby się nie udało po prostu Leszka podważyć tej decyzji procesowej, to Leszek Kraskowski mógłby wyjść na wolność na początku września. Natomiast mam nadzieję i liczę i jestem przekonany, że z uwagi na charakter i ciężar tych zarzutów dotyczących zażalenia i błędów proceduralnych, że uda się mojego klienta uwolnić znacznie wcześniej. Ja zwracam uwagę też na jedną rzecz, panie redaktorze. Ja pracowałem nad aktami postępowania cały weekend. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na tomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia. Jestem bardzo ciekawy, ile czasu miał sąd na zapoznanie się z aktami, skoro czynności dotyczące przesłuchania zakończyły się w piątek. Wniosek trafił do sądu, a już o 10 rano było postępowanie, rozpoczęło się posiedzenie aresztowe.
0: Nie to o czym może świadczyć?
1: Panie redaktorze, proszę mi zwolnić z tego, z odpowiedzi na te pytania.
0: Zwalniam pana, panie mecenasie. Życzymy owocnego dnia. Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Jest godzina 7:41. Myślę, że państwo się nie obrażą, jak posłuchamy teraz piosenki, którą zaśpiewa, tu pewności nie ma, zagra pan Jelsa, Czerwiec, taki tytuł jest tej piosenki. Jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy skoncentrowani, wiemy jaka to piosenka, czy ładna jest to piosenka, czy brzydka, nie mam pojęcia. Szymon nie wie, co to za piosenka. Jesteś pewny, że możemy ją puścić? Tosia Bartyś wchodzi do studia. Czy ta piosenka jest dobra? Czerwiec? Tak, potwierdzasz, autoryzujesz? Tak, możemy ją puścić, czy nie? Palec do góry? Tak, możemy, to słuchamy.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Radio.

0: Polska to oczywiście szczęśliwy kraj, a szczęśliwy dlatego, że jest bardzo dużo fundacji, bardzo dużo stowarzyszeń, które zaczęły myśleć i myślą o tym, jak tu Polskę naprawić. Jedną z takich fundacji jest SET. Członek Rady tej fundacji, pan Paweł Majewski, były prezes między innymi PGNiG, jest gościem poranka Lotosu, był pan prezesem też Enei. Strasznie dużo pan wie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To proszę powiedzieć, co pan wie.
1: Panie redaktorze, dzisiaj rzeczywiście szczęśliwy dla nas dzień, ponieważ mamy kongres naszej fundacji, fundacji SET.
0: To jest wszyscy się cieszymy.
1: Od Security Energy Technology. Fundacja, którą założyliśmy ponad rok temu i to będzie już drugi taki czerwcowy kongres. Mamy ambicje organizować takie co roku. Fundacja rzeczywiście powstała, żeby skupić ekspertów i to naukowców, profesorów, doktorów, ale też praktyków mających ambicje wzmacniać Polskę w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa, od energetycznego przez cyberbezpieczeństwo, no i wreszcie takie bezpieczeństwo sensu stricto.
0: Tytuł konferencji to Polska ambitna. Jakie są pana zdaniem ambicje Polski?
1: No, ambicje Polski są takie, żeby być suwerennym krajem z kwitnącą gospodarką.
0: No dobrze, to już wiemy, jakie są ambicje, to w takim razie jak to osiągnąć?
1: Zna panie redaktorze, na to pytanie? Czy ja znam odpowiedź na to pytanie? Myślę, że jestem w stanie przybliżyć kierunki działań, które moglibyśmy podjąć, żeby było lepiej. O, może w ten sposób. Na pewno i to jest nasza ambicja, czyli to wzmacnianie bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa w takim sensie, żeby energetyka, żeby energia, która jest podstawą, krwiobiegiem tak naprawdę gospodarczym każdego państwa, miała akceptowalne ceny i przede wszystkim była dostępna w bezpieczny, stabilny sposób.
0: Znam taki raport, energia po 300 zł megawattogodzina. Taki jest cel, taka będzie teza w czasie tego spotkania dzisiejszego, w czasie tego kongresu?
1: Panie redaktorze, tezy będą różne i ja nie chcę wyprzedzać też tego, o czym będą mówić dokładnie nasi prelegenci. To będą osoby znacznie wybitniejsze ode mnie, także myślę, że oni pokuszą się odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być te ceny energii, ale mamy trzy bloki tematyczne w trakcie tej konferencji. Pierwszy to jest rzeczywiście energetyka, drugi to jest bezpieczeństwo, a trzeci to są technologie i tutaj myślę, że będzie bardzo ciekawa debata, bardzo ciekawa dyskusja. Zachęcam do śledzenia w mediach społecznościowych naszej fundacji.
0: Znaczy, absolutnie śledzić będziemy, żeby nie uronić ani jednego słowa, które będzie podczas tej konferencji wypowiadane, no ale jest dobrze. To pan będzie się zajmował energetyką. Z czego produkować energię? To jest taki panel, w którym pan będzie uczestniczył, czy albo go prowadził nawet.
1: Nie, będę jednym z prelegentów rzeczywiście. Natomiast ja będę opowiadał, myślę, o gazie, bo to taka moja specjalizacja, jeśli chodzi o nasz wewnętrzny podział kompetencji w fundacji.
0: No ale co będzie pan mówił o gazie?
1: Polska może być hubem gazowym Europy Środkowo-Wschodniej. Jak, i o tym będę chciał powiedzieć.
0: Jak nawiążę kontakt z Gazpromem oczywiście, bo inaczej sobie nie, wyobrazić nie można.
1: To jest akurat wykluczone, panie redaktorze. Zerwaliśmy te kontakty i kontrakty skutecznie już parę lat temu.
0: To w jaki sposób może stać się hubem? Przepraszam, że przerywam, ale takie są reguły tej gry porannej. To jak może stać się hubem?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że może.
0: Jak?
1: Mamy bardzo bogatą, żeby wzmacniać gospodarkę, o czym wspomniałem. Mamy bardzo bogatą infrastrukturę importową tak naprawdę. Moce, możliwości przesyłowe, systemowe gazu, głównie skroplonego, ale nie tylko, do Polski, to jest prawie 37 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i to już w tej chwili. Nasze zapotrzebowanie to jest około 19 miliardów na ten moment i będzie rosło. No ale mamy też możliwości eksportowe i o tym będę chciał mówić.
0: Ale żeby eksportować, musimy najpierw importować, tak?
1: No zgadza się, Własnego wydobycia mamy zbyt mało w kraju.
0: No dobrze, to jak można by budować suwerenność nad czymś, co człowiek musi przywieźć do kraju? Suwerenność się buduje na tym, co jest w zasięgu ręki. Bo przecież ja nie jestem suwerenny, skoro mogę wziąć kredyt w banku, to nie znaczy, że jestem bogaty.
1: Ale jeżeli pan ma swoje złoża...
0: Ale nie mam.
1: Swoje złoża. Ma pan...
0: niewystarczające.
1: Ma pan swoje złoża w kraju, ma pan swoje złoża na szelfie norweskim kontynentalnym. Ma pan fantastyczną infrastrukturę, budowaną konsekwentnie w postaci Baltic Pipe, w postaci gazoportów,
0: terminali. Wiemy, co się zdarzyło z Nord Streamem, to wiemy, że odpukać oczywiście. Co może się zdarzyć z Baltic Pipe, to na tym nie można. Jak byłoby zagrożenie, to na tym nie można suwerenności budować.
1: No dlatego suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne będzie zależało od miksu energetycznego.
0: Od miksu?
1: Miksu.
0: Co powinno być podstawą tego miksu?
1: W miksie, daj Boże, będziemy mieli atom, będziemy mieli gaz, będziemy mieli odnawialne źródła energii w postaci energetyki wiatrowej, słonecznej, magazyny energii, może biomasę, biogaz, biometan, jeżeli
0: to bardzo to ciekawe,
1: rozwinie.
0: Co pan mówi. Nie wymienił pan węgla.
1: Przede wszystkim atom.
0: A nie wymienił pan węgla.
1: Węgiel
0: w ogóle.
1: Mamy.
0: Pan uważa, ale to jest droga energia. To, co pan mówi w tej chwili, to mówi pan o tym, żebyśmy płacili bardzo dużo za energię elektryczną, bo energia odnawialna jest bardzo droga i zakontraktowana jako bardzo droga. Gazu nie mamy, tylko musimy importować gaz. Atom będziemy mieli koło 35-9 roku, więc nie buduje pan suwerenności.
1: Ale, panie redaktorze, tanio już było, jeśli chodzi o energię.
0: Nie, tanio ma być, proszę pana, bo inaczej padnie cały
1: taniej,
0: przemysł.
1: Może być taniej niż jest w tej chwili, ale to zależy też między innymi od systemu ETS. Myślę, że w dzisiejszej debacie na pewno
0: ale jeżeli
1: będą
0: pan
1: poruszane...
0: mówi atom, jeżeli pan mówi biogaz, jeżeli pan mówi energię z gazu, no to ETS co ma z tym wspólnego? Niewiele.
1: No wszystko, panie redaktorze. ETS znacząco wpływa na ceny energii w Polsce, w zależności od tego, z jakich źródeł jest ona wytwarzana.
0: Ale jak ma pan z wiatraków energię, to nie ma ETS-u. ETS obciąża tylko kopalnie węglowe, tak? Nie kopalnie, tylko elektrownie węglowe.
1: Również gaz.
0: No właśnie, a pan chce gaz importowany,
1: a za chwilę
0: bez
1: może
0: węgla.
1: Transport i budownictwo.
0: To wiem, ale tu muszę powiedzieć, że się zdziwiłem, bo my czytając raporty, które są opublikowane, między innymi Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, wiemy, że cena tylko i wyłącznie, jeśli w cywilizowany sposób potrafimy budować elektrownie węglowe, tylko na tej podstawie możemy uzyskać niezależność i suwerenność energetyczną. Innej drogi nie ma.
1: Panie redaktorze, nie oprzemy energetyki w XXI wieku na samym węglu. Ja nie twierdzę, że powinniśmy rezygnować z węgla. Wręcz przeciwnie. Węgiel jest absolutnie, można powiedzieć, stabilizatorem takim naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo ten surowiec rzeczywiście mamy na miejscu w kraju i możemy go wydobywać. Nie musimy go importować. Nie importujemy go w ogóle. Natomiast nie uciekniemy od rozwoju energetyki, ponieważ zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego na przestrzeni najbliższych dekad będzie rosło dwukrotnie. W związku z czym nie uciekniemy od innych źródeł energii. Dlatego inwestycje są potrzebne.
0: Inwestycje, czyli budowa elektrowni atomowej oczywiście jest potrzebna. Wiatraki mogą sobie stać, ale pod warunkiem, że na zasadzie rynkowej. My dotujemy wiatraki. My budujemy wiatraki za pieniądze pożyczone albo pieniądze dotowane, pieniądze z budżetu i gwarantujemy tym firmom, które budują wiatraki, że będą miały cenę energii na takim poziomie, żeby nie robiąc nic, żeby mieć wielkie dochody. I koniec, kropka. Nie opłaca się to. 3 biliony złotych zainwestowane w energetykę odnawialną. Przecież to jest choroba Rzeczpospolitej. Jeżeli jest tytuł Polska ambitna, jak wzmacniać państwo, to właśnie osłabia państwo.
1: Panie redaktorze, my się w zupełności zgadzamy.
0: Natomiast, nie wiem, czy w zupełności.
1: Natomiast te pieniądze zostały zainwestowane. Rzeczywiście inwestycje dotowane. Już w tej chwili około 40% energii możemy pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. I myślę, że to mogłoby wystarczyć w miksie po to, żeby właśnie stabilizować produkcję energii, a nie tylko być uzależnionym od pogodozależnych źródeł, tak? Bo OZE, czyli wiatr i słońce, no to są, czy to są źródła zależne od pogody, a nie od woli człowieka.
0: Słońce właściwie zawsze świeci, tylko często jest
1: tylko
0: za chmurami.
1: Tylko nie w zimie.
0: Jest za chmurami. Taka jest natura. Tak, tylko tyle, że my mamy, przez ten miks, który żeśmy stworzyli, mamy najdroższą energię elektryczną w Europie. Jeżeli mamy najdroższą, znaczy nasz przemysł jest niekonkurencyjny, to mamy najbardziej zadłużone.
1: Panie redaktorze, to nie przez miks, który stworzyliśmy, tylko przez źródła, którymi w tej chwili operujemy.
0: Przez system ETS, który wymusił jakiś rodzaj miksu energetycznego. Zresztą przez 8 lat dobrej zmiany też budowaliśmy ten miks energetyczny i przez to jesteśmy coraz ciemniejszy ten tunel, przez który przechodzimy i być może na końcu tego tunelu nie ma wyjścia, jak w filmie Wajdy Kanał.
1: Panie redaktorze, nie jest tak źle. Ja myślę, że dzisiaj na dzisiejszym kongresie zbudujemy bardziej optymistyczną wizję przyszłości.
0: Mam nadzieję.
1: Widzę, że pan redaktor ma bardzo
0: czarne spojrzenie. Nie, bo się tutaj mnie pan obudził
1: spojrzenie.
0: Po prostu. Powiedział
1: nie,
0: pan,
1: no,
0: powiedział
1: chcę powiedzieć,
0: pan że, biogaz, no, energia odnawialna.
1: Chcę powiedzieć, że w naszym interesie, w interesie bezpieczeństwa energetycznego jest to, żebyśmy mieli maksymalnie zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw surowców energetycznych, ale też źródła. Im więcej technologii będziemy stosować, im bardziej one będą też rozproszone geograficznie, tym będziemy bezpieczniejsi. Oczywiście trzeba korzystać z zasobów własnych, z surowców własnych i o odchodzeniu. Ja jestem akurat orędownikiem jak najbardziej utrzymania mocy węglowych tak długo, jak to będzie możliwe technologicznie.
0: Do ostatniego tony węgla.
1: Tak jest.
0: No dobrze, to już się trochę uspokoiłem. Patrzę, widzi pan, ile osób pracuje w radiu?
1: No właśnie, całkiem sympatyczny staw.
0: Prawda. Zastanawiam się, no dobrze, to jest bezpieczeństwo, jeszcze jest problem tego ETS-2, bo rozumiem, że o tym też będzie mowa, że za chwilę być może kolejny ETS nas będzie chciał przyprzeć do muru i powiedzieć sobie, no dobrze, drodzy obywatele, wydamy jeszcze, każdy z was jeszcze wyda po ileś tam tysięcy złotych po to, żeby zaspokoić zapotrzebowania Unii Europejskiej, która produkuje rocznie 7% CO2, jeśli chodzi o produkcję ludzką CO2 na świecie.
1: No to jest szaleństwo, panie redaktorze, nie tylko ETS-2, ale dyrektywa budynkowa. Tu nawiążę znowuż do naszej fundacji, która niedawno opublikowała raport o skutkach wdrożenia dyrektywy budynkowej, tak zwanej dyrektywy EPBD, która powinna być wdrożona w Polsce już no, pewne jej postanowienia obowiązywać od przyszłego roku. To jest dyrektywa, która dotyczy efektywności energetycznej wszystkich budynków, docelowo także tych istniejących, nie tylko nowo budowanych. One będą musiały być w określonych przedziałach czasowych dochodzić do zeroemisyjności. Proszę sobie teraz wyobrazić, nie wiem, system ciepłowniczy Warszawy, 1900 kilometrów rurociągów z gorącą wodą, 20 tysięcy budynków, potężne źródła w elektrociepłowniach, tak póki co węglowe i gazowe przede wszystkim, częściowo biomasowe. Proszę sobie wyobrazić, że mielibyśmy to zelektryfikować. Czyli, nie wiem, przestawić na wielkoskalowe pompy ciepła. Tych pomp ciepła musiałoby być po prostu wiele gigawatów. Magazyny energii musiałby mieć jakieś miliony, magazyn ciepła musiałby mieć jakieś miliony metrów sześciennych. To są po prostu kwestie trudno wyobrażalne. Natomiast to jest realny problem, to jest realne obciążenie. Wyliczyliśmy koszty dostosowania, szacunkowe koszty dostosowania krajowego ciepłownictwa do tej i energetyki do tej nowej dyrektywy, znowelizowanej dyrektywy budynkowej na 2,5 biliona złotych. No i teraz pozostaje pytanie oczywiście otwarte, kto ten koszt miałby ponieść?
0: Jak to kto?
1: Bo jak wiemy, państwo czy Unia nie posiadają własnych pieniędzy, tylko nasze pieniądze.
0: No właśnie, nasze pieniądze. Będzie jakiś na przykład komunikat wspierający cały ruch pod tytułem wycofajmy się natychmiast z ETS-u, czy takiego komunikatu po dzisiejszym kongresie nie będzie?
1: Dajmy szansę prelegentom, panie redaktorze, nie uprzedzajmy faktów. Ja bym, jeżeli miałbym się zakładać, to powiedziałbym, że będzie.
0: SET, Fundacja SET, ważna fundacja, jeśli chodzi o myślenie na temat Polski. Dużo. Kiedy te wszystkie grupy myślące zbiegną się w jedną rzekę i w końcu ci myśliciele i znawcy gospodarki, bezpieczeństwa, technologii zaczną mówić jednym głosem? Czy to jest taka konkurencja wolnorynkowa, każdy u siebie, wszyscy sobie porozmawiamy, powiemy, jaka piękna powinna być Polska i rozejdziemy się do domów. Taki
1: jest. Panie redaktorze, jest też wiele stacji radiowych. Chętnie słuchamy pańskiej. W związku z czym myślę, że warto posłuchać również tego, o czym będzie mowa na dzisiejszym kongresie.
0: Nie warto. Nawet Tomasz Dzikot będzie gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc podsumuje całą konferencję. Więc warto, rzeczywiście warto tego wszystkiego słuchać. Ale pytanie jest, kiedy ta energia nie będzie... Powiedział pan, że energia powinna być jak najwięcej źródeł energii, ale w myśleniu o Polsce nie powinno być... Być może jak najwięcej źródeł myślenia jest potrzebne, ale w którymś momencie jest potrzebna konkluzja. Czy nie? A może nie jest?
1: Nie, konkluzja oczywiście jest potrzebna. Mało tego, że konkluzja potrzebna jest spójna strategia dochodzenia do tego docelowego miksu energetycznego.
0: A ja popatrzyłem na Jakuba Duszaka i widzę, że Jakub Duszak się absolutnie z panem zgadza.
1: Bardzo mi miło.
0: Bo Jakub Duszak jest właśnie bardzo pogodnym człowiekiem i na ogół zgodny. Ma czasami takie momenty w życiu redakcyjnym, w których się bardziej denerwuje, ale to tylko momenty. W fundacji oczywiście nikt się nie denerwuje na nikogo, bo fundacja jest zbiorem ludzi, którzy się nie denerwują.
1: Nie wiem, skąd to założenie, panie redaktorze, ale zapraszamy do nas. Kiedyś pan zobaczy, jak wygląda zespół fundacji.
0: No dobrze, a to jest otwarte spotkanie, czy spotkanie po prostu, które można obserwować w mediach społecznościowych?
1: Dzisiejszy kongres był spotkaniem otwartym, mogliśmy się rejestrować na niego. W tej chwili zainteresowanie jest tak duże, że chyba przekroczyliśmy pojemność sali konferencyjnej, którą przewidzieliśmy. Zaskoczyło nas to trochę, że jest aż tak duże zainteresowanie. Natomiast oczywiście wszystkich zapraszamy również do śledzenia w mediach społecznościowych przebiegu kongresu.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mam nadzieję, że trochę węgla pan przyniesie na dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą konferencję. Paweł Majewski, członek Rady Fundacji SET, był gościem Poranka Wnet i do tego prawnik.
1: Też.
0: Co było słychać w tym, że jest wiele rozgłośni radiowych, no proszę. Ja o tym nie wiedziałem, Jakub też nie wiedział. U nas taka wiedza jest zakazana. Nie ma innego radia niż Radio Wnet, ale jest zegar, który wskazuje godzinę 8:03 i myśli pan, że Jakub mnie wyrzuci z pracy?
1: Myślę, że nie, ale polecam słuchać Radia Wnet.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No to czas na i pora na wiadomości.

0: Dzień dobry, 8:03 w tym wydaniu wiadomości. Ponad 20 zarzutów na postanowienia aresztowe Leszka Kraskowskiego. Rosyjski opozycjonista zastrzelony na polskich ulicach oraz o czym Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Pojawiają się kolejne przesłanki wskazujące na to, że w posiedzeniu aresztowym dziennikarza Leszka Kraskowskiego wymagana była obecność jego obrońcy. Jeżeli tak było, to mamy bezwzględną podstawę do uchylenia postanowienia aresztowego. Mówił w Poranku Wnet adwokat zatrzymanego dziennikarza, śledczego mecenas Łukasz Kraskowski.
2: Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie, to znaczy ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego, natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ sąd by musiał sam się przyznać, że jednak popełnił poważne błędy. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na tomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia.
0: Mówił adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski. Jak czytamy na Wnet.fm, prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Kraskowskiego do komendanta policji, a to właśnie sygnatura, którą dysponował zatrzymany dziennikarz śledczy, według prokuratury stanowiła dowód, że to on wysłał maila. Na nasze pytanie, czy wśród osób, które znały sygnaturę, mógł znajdować się wróg Kraskowskiego, rzecznik prokuratury odpowiada, trwają ustalenia. Coraz więcej faktów wskazuje, że areszt wobec dziennikarza zastosowano na wyrost, a więcej szczegółów na portalu Wnet.fm. Ofiarą strzelaniny, do której doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, jest znany z krytyki Władimira Putina rosyjski karykaturzysta tworzący pod pseudonimem Siemion Skrzypiecki, który w 2021 roku uciekł do Polski. Wczoraj media nieoficjalnie informowały o zatrzymaniu w związku ze sprawą kilku osób, jednak wszystkie zostały wypuszczone po złożeniu wyjaśnień. Poszukiwania sprawcy, bądź jak sugeruje białoruski portal Nechta, kilku sprawców wciąż trwają. Do zdarzenia doszło wczoraj w Białej Podlaskiej na ulicy Królowej Jadwigi przed godziną 10:00. Skrzypiec w swoich pracach wyśmiewał przedstawicieli rosyjskich władz, w tym Władimira Putina czy Siergieja Ławrowa. Jego prace wystawiane były w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki miał 3 lub 4 okazje, aby porozmawiać z Donaldem Trumpem podczas swojej wizyty w Białym Domu. Jednym z potwierdzonych tematów była kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, mówił w Poranku Wnet prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
3: Dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład pewne rozdźwięki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy ma być głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: Mówił korespondent Radia Wnet w Waszyngtonie profesor Adam Prokopowicz.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i na Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. 17 stopni w Białymstoku i w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, 19 w Łodzi, Szczecinie i w Lublinie, 22 w Krakowie i we Wrocławiu.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Paweł Kubiecki, witam. To są wiadomości sportowe. Omawiamy mecze minionej nocy w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Hiszpania remisuje na początek grupy H z Capo Verde 0-0 w Atlancie. Zszokowana i nieskuteczna Hiszpania. Aż 27 strzałów nie wystarczyło, żeby sforsować obronę Capo Verde. Bohaterem meczu bramkarz Vozinha, 40-letni golkiper, który zrobił naprawdę fenomenalną robotę podczas tego spotkania i też myślę, że wiele osób nie spodziewało się, że aż tak dobry występ może dać 40-letni golkiper, który, przypomnijmy, na co dzień występuje w drugiej lidze portugalskiej. Ciekawą historię ma też Roberto Lopes, pseudonim Pico, który był podstawowym obrońcą w tym spotkaniu Republiki Zielonego Przylądka, zagrał pełne 90 minut, na co dzień piłkarz Shamrock Rovers, a ciekawostka brzmi tak, że powołanie na Mistrzostwa Świata ten zawodnik otrzymał przez LinkedIna i na początku nie dowierzał, że mógł zostać powołany do drużyny narodowej przez tę właśnie platformę, ale po czasie doszedł do wniosku, że chyba to może być to. Dzięki temu Cabo Verde remisuje i zdobywa pierwszy historyczny punkt na Mistrzostwach Świata. Następny mecz Belgia-Egipt 1-1 w Seattle. Bardzo wyrównane spotkanie. Emana Shur zdobywa pierwszego gola dla Egiptu już w 20 minucie. Piękny strzał zza pola karnego. Pokonuje tym samym Thibaut Courtois. Egipcjanie właśnie bardzo aktywni w pierwszej połowie. Szukali swoich szans, szukali okazji na podwyższenie wyniku. Na ich nieszczęście się to nie udało. Belgowie przebudzają się w drugiej połowie. Groźny strzał z rzutu wolnego Kevina De Bruyne, jednak nieskuteczny. Trafiona piłka w słupek. W 66 minucie wszedł napastnik Czerwonych Diabłów, czyli Romelu Lukaku, i to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, że dosłownie parę sekund później na tablicy wyników widniał już wynik 1-1. Dośrodkowanie z prawej strony pola karnego, wrzucona piłka

0: Podobieczni Marcelo Bielsy próbowali wyrównać, długo im się to nie udawało, jednak wreszcie w 80 minucie przyszła dla nich bramka dająca remis. Maksymiliana Araujo dobija strzał Federico Vinasa i dzięki temu Urugwajczycy również mają jeden punkt na koncie, tak samo po jednym punkcie mają Iran oraz Nowa Zelandia. W meczu grupy G Elijah Just z dwoma bramkami w tym meczu. Pierwsza padła już w 7 minucie. Świetnie rozegrana akcja przez Nowozelandczyków, asysta Chrisa Wooda. Ramin Rezaian w 32 minucie odpowiada. Strzał zewnętrzną częścią stopy z około 5 metra pozwolił pokonać bramkarza ekipy Nowej Zelandii. W drugiej połowie również padły dwa gole. Elijah Just ponownie, tym razem w 55 minucie i 10 minut później odpowiada mu od strony Iranu Mohamed Mohebi celnym strzałem głową. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Tym samym wszystkie ekipy, które grały tej nocy, mają po jednym punkcie. Z innych sportów Zastal Zielona Góra pokonuje Legię Warszawa w czwartym meczu finałów Odlem Basket Ligi 85-73. Najlepszym punktującym w drużynie Zastalu Andrzej Mazurczak, 21 punktów. Po stronie Legii był to Karl Ponsar z 17 w 7-meczowej serii, ponieważ żeby wygrać mistrzostwo Polskiej Odlem Basket Ligi trzeba wygrać 4 mecze. W 7-meczowej serii mamy 2-2. Następny mecz już jutro, 17 czerwca o 20:15. Na koniec dart. Dzisiaj i jutro będziemy mogli obserwować polskich zawodników grających i rywalizujących w turnieju Players Championship. To jest turniej regularnie rozgrywany przez zawodników PDC. Ujrzymy Krzysztofa Artejskiego, Sebastiana Białeckiego, Tytusa Kanika i Filipa Berezę. Wiadomości sportowe powrócą po 9:00. Paweł Kobielski, dziękuję.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
7: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
5: To była autopromocja.
9: Druga godzina poranka. Szybki rzut oka na gazety. Mamy 45 sekund. Europa na celowniku Chin. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie, Ukrainie. Cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową nadwyżkę Chin w handlu z Unią Europejską, czyli nic nowego. Dziennik Gazeta Prawna. Specjalna operacja wojskowa i okrzyk za Rosję. Co usłyszał wysłannik Brauna w rosyjskiej ambasadzie? O tym mogą Państwo przeczytać w Gazecie Polskiej Codziennie i dzisiejsza Rzeczpospolita. USA i Iran nie chcą dłużej walczyć. Taki jest tytuł. Patrzę, czy coś tutaj jest. Jest 15 minut po godzinie 8:00.
10: Co tam?
11: Byliśmy umówieni na rozmowę.
10: Zapraszam na wywiad.
9: Wywiad Wnet. Na szczęście w poranku Wnet nie musimy przeglądać prasy, bo są goście. Dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
9: I jakie są efekty, jakie konkluzje, jakie informacje zza oceanu po spotkaniach prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi politykami amerykańskimi?
12: No ta wizyta jeszcze trwa, nie zakończyła się. Dzisiaj po południu pan prezydent spotka się z Polonią amerykańską na Florydzie.

0: Będzie duże spotkanie w centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater. Także Polonia dzisiaj będzie miała okazję spotkać się z panem prezydentem, ale rzeczywiście te kluczowe rozmowy toczyły się w niedzielę i w poniedziałek. Pan prezydent uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych wokół 250-lecia Stanów Zjednoczonych, podpisania Deklaracji Niepodległości, ale także oczywiście w urodzinach, 80. urodzinach pana prezydenta Donalda Trumpa. Dwukrotnie z panem prezydentem Donaldem Trumpem pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał, ale rozmawiał także z innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, z Markiem Rubio, z Pittem Hegsethem, z sekretarzem Wrightem, z Jaredem Kushnerem, więc ta paleta spotkań podczas tej gali, podczas recepcji zorganizowanej przy okazji gali była mocno reprezentowana, więc te rozmowy były na najwyższym poziomie.
1: Ale można rozmawiać na przykład o piłce nożnej, o tenisie, o sztukach walki, to może być taka bankietowa rozmowa, czy to były poważne rozmowy?
0: Poważni politycy, a poważnym politykiem jest pan prezydent Karol Nawrocki, bardzo poważnym politykiem jest pan prezydent Donald Trump. Potrafią rozmawiać o wielu sprawach i o tych sprawach bardzo poważnych, ale także o tych sprawach, które na przykład dotyczą sportu. Więc były to poważne rozmowy, przede wszystkim poważne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, energetyki, ale to, co nas szczególnie interesuje tu w Polsce, to były przede wszystkim rozmowy dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, przygotowań do stworzenia warunków pod stałą bazę amerykańską w Polsce. No i w efekcie tych spotkań, tych rozmów między innymi z panem prezydentem Donaldem Trumpem, albo przede wszystkim z panem prezydentem Donaldem Trumpem, bo to przecież od jego decyzji będzie zależało rozmieszczenie na stałe wojsk amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w bardzo niedługim czasie, w ciągu najbliższych dni, zaprosi do siebie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby porozmawiać z nim na temat przygotowań do stworzenia warunków, żeby ta baza funkcjonowała, ale także, żeby porozmawiać w ogóle o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększeniu tego potencjału.
1: Ale ta stała baza jest jakimś nowym problemem, nowym faktem, czy ta stała baza jest już od jakiegoś czasu dyskutowana?
0: O tak, to jest temat, o którym już od dawna mówią polscy politycy, rozmawiają z amerykańskimi politykami. No dość powiedzieć, że 3 września ubiegłego roku, podczas pierwszej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to był jeden z głównych tematów rozmów obu prezydentów w Białym Domu, w gabinecie owalnym. To wówczas pan prezydent Karol Nawrocki podjął temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce, Fortu Trump, więc teraz jakby czas na kontynuację przygotowań do stałej obecności wojsk amerykańskich w Rzeczpospolitej.
1: Jakie warunki Polska musi spełnić, albo kiedy, wiadomo, kiedy decyzję podejmą Amerykanie, czy Amerykanie już podjęli taką decyzję?
0: No, przede wszystkim musimy spełnić szereg warunków logistycznych, które stawiają Amerykanie. O tym też trzeba będzie porozmawiać z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. To są też kwestie oczywiście finansowe, pewnych nakładów finansowych, które musi ponieść Polska, no bo oczywiście organizując tę bazę, nakłady finansowe są po stronie Polski, ale potem to się oczywiście zwraca, no bo baza amerykańska, stała baza amerykańska w Polsce, czy w ogóle te bazy, które w tej chwili funkcjonują w Polsce, no przynoszą także realne przychody tym gminom, miastom, w których stacjonują żołnierze amerykańscy, więc to jest jakby ta część wykonawcza jest po stronie rządu. Pan prezydent będzie chciał się dowiedzieć od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jak ten proces w tej chwili wygląda. Czy są to tylko deklaracje wygłaszane podczas konferencji prasowych, czy też coś konkretnego w Ministerstwie Obrony Narodowej się dzieje. Natomiast rzeczywiście jakby To, co przede wszystkim pana prezydenta interesuje, w jakim tempie, jak wygląda harmonogram, jak wyglądają przygotowania finansowe, zabezpieczenie środków finansowych. No wiemy, że rząd boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi. Deficyt budżetowy rośnie, dług publiczny według metodyki unijnej przekroczył 61%. Zatem pana prezydenta niepokoją te informacje. Będzie chciał o tym porozmawiać z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem.
1: Ale obecność wojsk amerykańskich, ilu tych żołnierzy amerykańskich ma zamieszkać w tej bazie?
0: No na razie mamy rotacyjnie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: I to ma deklaracja... 10 tysięcy plus?
0: No to zdecydowanie tak. No, no, w to gramy oczywiście i w tą zwiększoną liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Donald Trump mówił o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich. Te rozmowy trwają. Na pewno nikt nie będzie teraz mówił wprost, jak wielu tych żołnierzy będzie w Polsce, bo to są sprawy, o których należy rozmawiać w zaciszu gabinetów, a dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów opowiedzieć o tym publicznie. Takich spraw się nie komentuje na bieżąco podczas audycji czy programów radiowych czy telewizyjnych. To wymaga bardzo szczegółowych, precyzyjnych ustaleń dyplomatycznych, ale tak, gramy generalnie w zwiększoną liczbę obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: No dobrze, to pytanie może od żyrafy bardziej złośliwe. Po co nam baza wojsk amerykańskich, skoro nie mamy ustalonej strategii bezpieczeństwa Polski, nie ma takiego dokumentu? To po co nam żołnierze amerykańscy, skoro nie wiemy, jak i w jaki sposób mamy się bronić?
0: Dotknął pan, panie redaktorze, ważnego tematu. Znaczy, ten dokument, strategia bezpieczeństwa narodowego, to jest dokument, nad którym pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W zeszłym roku był przygotowany taki dokument, pierwsza wersja. Prezydent Andrzej Duda tego dokumentu nie zatwierdził, no bo to ten dokument trafił do pana prezydenta pod koniec już drugiej kadencji. My wnieśliśmy szereg uwag do tej strategii, bo ona nie była dostosowana do aktualnej sytuacji i geopolitycznej, i w ogóle teatru działań militarnych na świecie, wykorzystywanych środków i metod i do obrony, i potencjalnie, ewentualnie do ataku. Dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zdecydował o tym, żeby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prowadzić dalsze prace nad strategią. Zachęciliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej do prac nad poprawieniem tego dokumentu. To już jest sfinalizowane, zatem ten dokument niedługo powinien być uzgodniony,
1: czyli
0: i pewnie będzie podpisany już wkrótce.
1: Czyli jest nadzieja na to, że będziemy mieli strategię bezpieczeństwa. Adam Mickiewicz pana Tadeusza napisał szybciej niż my piszemy strategię bezpieczeństwa.
0: Ale panie redaktorze, myślę, że to nie jest jakiś duży problem, dlatego że strategia bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem kierunkowym, określającym pewne kierunkowe działania w polskiej armii, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że jakby proces modernizacji i rozwoju trwa od bardzo wielu lat. No proszę zobaczyć, że
1: ale
0: dzięki...
1: Ale to czy wiemy, w jakim kierunku to ma pójść?
0: Wiemy w jakim kierunku.
1: No, chwali pan rząd premiera Donalda Tuska, że wie, w jakim kierunku idzie i że wydawane pieniądze są safe
0: absolutnie,
1: w sposób prawidłowy.
0: Absolutnie nie. Znaczy, kluczowe decyzje dotyczące modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych zapadły kilka lat temu. No mieliśmy w zeszłym tygodniu przyjęcie kolejnych samolotów F-35. To jest rezultat umowy podpisanej jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy w roku 2020 przez pana ministra Mariusza Błaszczaka. Na pewno trzeba zrobić wiele w obszarze modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych. Ten sejf unijny to nie jest dobre rozwiązanie, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Będziemy to nadal powtarzać. To jest zadłużenie na kilkadziesiąt lat, nie wykorzystując środków, które mamy tu w Polsce.
1: No dobrze, ale może słusznie, dobrze wydawane są te pieniądze, więc to wtedy no jest...
0: Jest pan tego pewien, panie redaktorze?
1: Nie potrafię intonować. Tam był znak zapytania na końcu.
0: Okej. No właśnie, to jest znak zapytania, dlatego że my tego w tej chwili nie wiemy. Znaczy wiemy jedno, że z dnia na dzień rośnie oprocentowanie, że koszt obsługi pożyczki safe będzie bardzo wysoki. Wzięliśmy 186 miliardów, zapłacimy 360 miliardów przynajmniej.
1: No dobrze.
0: No i pytanie, czy polski przemysł obronny będzie w stanie zrealizować zamówienia, które polska armia złożyła.
1: Ale czy prezydent dostaje taką informację, z kim i na co i dlaczego zostały podpisane kontrakty? Takie szczegółowe informacje trafiają na biurko prezydenta, czy nie?
0: Przede wszystkim, panie redaktorze, jest kłopot z przepływem informacji między rządem a Pałacem Prezydenckim, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Przykładem jest traktat podpisany z Wielką Brytanią, gdzie na dobę przed podpisaniem tego dokumentu, który będzie wymagał pełnej ratyfikacji, a więc złożenia podpisu także przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, otrzymaliśmy finalną wersję tego dokumentu, a wcześniej nikt z nami nie konsultował treści tego traktatu.
1: Oczywiście, bo Donald Tusk powiedział, to jest kompetencja rządu, po co ja miałem konsultować?
0: No nie, znaczy to jest, to, właśnie, to nie jest wyłączna kompetencja rządu, dlatego że w działaniach międzynarodowych wymagana jest współpraca rządu i pana prezydenta, o czym wyraźnie stanowi artykuł 133 polskiej konstytucji.
1: Dobrze, a jeszcze miałbyś gdzieś jakiś traktat polsko-niemiecki podpisany. Ten traktat w ogóle istnieje, czy
0: to jakaś
1: nie?
0: Umowa wojskowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Polski. Tak, to umowa pomiędzy oboma ministerstwami. Nie ma chyba jeszcze tego dokumentu. My też nie znamy szczegółów, bo nie otrzymaliśmy szczegółowych informacji.
1: Nie ma, tak? A Rzeczpospolita rządu, jest na tyle bezpieczna, że między prezydentem, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Polski, no bo jest szefem...
0: jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
1: Zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie ma przepływu informacji. Nie, to jest, trzeba się dowiedzieć po prostu od urzędnika, który tam po cichu będzie mówił, słuchaj,
0: po cichu, a czasem otrzymujemy informacje bardzo lakoniczne w formie takich bardzo ogólnych informacji sprawozdawczych, kalendariów, natomiast nie otrzymujemy tego, co jest istotą każdego porozumienia, umowy międzynarodowej, czyli treści tych dokumentów, bo tu głównie chodzi o treść tych dokumentów, bo jak w każdej umowie, jak w każdym traktacie, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Ale to by myśli pan, że w takim razie Polska może być traktowana poważnie przez rozmaitych naszych konkurentów, czy państwa, które z nami są zaprzyjaźnione, możemy być poważnie traktowani w ogóle, czy też nie?
0: Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki robi wszystko, by Polska była traktowana poważnie. Stąd rozwój kilku formatów, w których uczestniczy Rzeczpospolita Polska, takich jak chociażby Bukaresztańska Dziewiątka, jak inicjatywa Trójmorza, jak przede wszystkim utrzymywanie dobrych relacji z naszym najpoważniejszym, najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. To są zadania, które wykonuje prezydent Karol Nawrocki, zachęcając też rząd do tego, by współpracował w tych najważniejszych sprawach z panem prezydentem. Bywa różnie, rządzący często przeszkadzają panu prezydentowi, ale my robimy swoje, pan prezydent nie cofa nogi. Realizujemy wszystkie te działania, które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków i które wzmacniają pozycję Rzeczpospolitej nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w relacjach transatlantyckich.
1: Może za wyjątkiem jednego, bo prezydent podpisał ustawę, która gwarantuje cenę prądu płynącej z wiatraków, które stawiamy bardzo licznie na Bałtyku. Tam jest cena prądu zagwarantowana dla tych producentów i to oznacza, że mamy drogą energię elektryczną.
0: Znaczy, przede wszystkim pan prezydent złożył swój projekt ustawy. Ja będę to przypominał przy każdej możliwej okazji, obniżający cenę energii elektrycznej o 33%. Bardzo dobry projekt, bardzo dobre rozwiązanie prawne, które dawałoby szansę płacić mniej za rachunki elektryczne. Odciążyłoby portfele Polaków, ale niestety projekt wylądował w zamrażarce marszałka Czarzastego.
1: Marszałek Czarzasty lubi mrozić rozmaite rzeczy, pewno nie tylko projekty ustaw, pewno też inne.
0: Taki jest styl prowadzenia jego polityki.
1: Dobrze, ale
0: postkomunistę Czarzastego.
1: Ale teraz bez złośliwości, bo zapytałem o tą powagę, bo poważna jest relacja między Polską a Ukrainą. Czy prezydent Zełenski, myśli pan, podjął, czy taka jest interpretacja w Pałacu Prezydenckim, że to jest taka symboliczna decyzja, która mówi o tym, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami nad głowami Polaków i to była decyzja z premedytacją, policzek wymierzony Polsce, czy też inne są interpretacje?
0: Znaczy, przede wszystkim to jest kilka scenariuszy. Na pewno prezydent Wołodymyr Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojska ukraińskiego, wywoła dyplomatyczny skandal i to się spotka ze zdecydowaną reakcją w Polsce. Doskonale sobie z tego zdawał sprawę. No nie można nadawać imienia jednostce wojskowej zbrodniarzy, którzy dokonali mordów, masowych mordów, ludobójstwa na ludności polskiej, między innymi na Wołyniu. Ludobójstwa, w ramach którego zginęło, no mówi się nawet, że 120-130 tysięcy Polaków, ale także UPA była odpowiedzialna, przecież to też trzeba przypominać, za mordowanie i denuncjowanie Żydów, współpracę z Niemcami, więc to była jednostka o charakterze zbrodniczym, mordercy, którzy masowo dokonywali mordów, nie tylko na Polakach. Zatem decyzja prezydenta Zełenskiego na pewno była podjęta uwzględniając szereg elementów kalkulacji politycznych, geopolitycznych. No, pan prezydent jasno się w tej sprawie wyraził. Czekamy na ostateczną decyzję pana prezydenta. Ona zapadnie na pewno niebawem. Wkrótce pan prezydent nie ulega tutaj żadnej presji, ale być może w tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego no było wywołanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy, kiedy Ukraina pogoni Federację Rosyjską ze swojego terytorium, bo tu jest sprawa też jasna. To znaczy to, że mamy pewien problem dotyczący kwestii symbolicznej, kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Wojska Ukraińskiego, jakby nie wpływa na to, że my Ukrainie będziemy pomagali w walce z Federacją Rosyjską, bo to jest interes nie tylko Polski, ale całej Europy. Przy czym, jak widzimy teraz, te formaty współpracy prezydenta Zełenskiego w bliższej współpracy z Francuzami, Brytyjczykami czy Niemcami, no jednak niepokoją, biorąc pod uwagę to, co zrobiła Polska zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Niepokoją też takie informacje, jakie płyną do nas, chociażby ze Lwowa, że jedna z dużych polskich firm traci kontrakt, a w zasadzie mimo wygranych arbitraży, mimo wygranych spraw sądowych, nie może odzyskać swojego sprzętu i nie może skończyć inwestycji budowlanej wartej kilkadziesiąt milionów dolarów. Z bliżej nieokreślonych powodów władze miejskie w Lwowie blokują możliwość dokończenia prac, a tym samym rozliczenia się z tego kontraktu.
1: No dobrze, czy my oczekujemy jakiejś decyzji ze strony prezydenta Zełenskiego, czy od takich decyzji, czy są jakieś rozmowy między Pałacem Prezydenckim, a może między premierem Donaldem Tuskiem, a prezydentem Zełenskim w sprawie tej nazwy symbolicznego policzka dla Polski?
0: Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę na to, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło tylko do jednego spotkania, no bo to Ukraińcy wywołali problem, to prezydent Zełenski złożył swój podpis. Doszło tylko do jakby jednego cyklu spotkań, ale z jedną osobą, to znaczy z Kirłem Budanowem, z szefem administracji prezydenta Zełenskiego. I byłem szefem wywiadu ukraińskiego. Do tego spotkania doszło już dawno temu, dwa tygodnie temu i przedstawiciele rządu, ale także przedstawiciele pana prezydenta, minister Grodecki, szef BBN-u i minister Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, spotkali się z Kirłem Budanowem. Nie było żadnych bliższych prób kontaktu, to znaczy z panem ministrem Przydaczem. Oczywiście kontaktują się przedstawiciele administracji prezydenta Zełenskiego, ale prezydent Zełenski nie zadzwonił do prezydenta Karola Nawrockiego, nie wyjaśnił tej sprawy. My nadal oczekujemy i jakby ten czas się kurczy na konkretne decyzje prezydenta Zełenskiego. Dla nas sprawa jest oczywista. Czy ta nazwa jednostki powinna być zmieniona? I takie są oczekiwania pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jasno je wyraził tuż po tej informacji, kiedy prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów UPA.
1: No dobrze, i jak nie, no to jest to symboliczne odebranie orderu Orła Białego?
0: No decyzja wkrótce, panie redaktorze. W ciągu najbliższych dni pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział. Jakie są jego oczekiwania? Jeszcze kilka dni poczekajmy.
1: Ale czy tutaj jest jakaś relacja, bym powiedział, pragmatyczna między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim, czy w tym wypadku też takiej relacji
0: to widać,
1: nie ma?
0: Nie, no widać było zmianę narracji wśród rządzących. Początkowo rządzący, tak jak zwykle to robią, czy krytykowali deklarację, czyż opinię pana prezydenta, czy zapowiedź pana prezydenta Karola Nawrockiego, a kiedy się okazało, że zdecydowana większość Polaków popiera stanowisko pana prezydenta, no to w tym samym momencie pan premier Donald Tusk również zmienił swoją narrację. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska również. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo wśród tych polityków rządzących jest m.in. pan Andrzej Szeptycki, który porównał Armię Krajową do UPA, czy Żołnierzy Wyklętych, przepraszam, do UPA. To jest rzecz w ogóle skandaliczna, niebywała. TVP w likwidacji zapraszało jednego z historyków, który właśnie porównywał Armię Krajową do UPA i mówił, że oni takich samych zbrodni dokonywali. Zatem Donald Tusk zmienił narrację. Ja myślę, że jakby w tej sprawie powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem. Jakby Europa może tego do końca nie rozumieć, że ta sfera symboli w relacjach polsko-ukraińskich ma niezwykle duże znaczenie i swój ciężar gatunkowy. Jeżeli my tej sprawy do końca nie wyjaśnimy, nie zamkniemy tej sprawy w taki sposób, że Ukraińcy rozliczą się ze swoich zbrodni na Polakach, no przecież to oni mordowali Polaków, nie Polacy mordowali Ukraińców. Nie wierzmy w jakieś tam narracje, próby symetryzacji czy też porównań, kto zabił więcej. No Ukraińcy zabili ponad 120 tysięcy Polaków, wywołali kryzys nadaniem jednostce wojskowej nazwy zbrodniarzy, bohaterów UPA, zatem to oni powinni z tego problemu wyjść i to jest w tym momencie jest to najlepsza okazja, by ten spór zakończyć w sposób racjonalny, nie tylko dyplomatyczny, ale też odnosząc go po prostu do sfery faktów.
1: No dobrze, ale to my mówimy o symbolach, o deklaracjach, ale w tej twardej polityce, jeżeli prezydent Zełenski się nie wycofa, bo tak chyba powiedział pan szef gabinetu prezydenta, no to co wtedy?
0: No tak, znamy taką wypowiedź cytowaną przez serwis Euromajdan z ubiegłego tygodnia Kiryła Budanowa, który powiedział, że prezydent Zełenski się z tego nie wycofa. No jakby opinia pana prezydenta i stanowisko pana prezydenta jest jasne. Nikt nie będzie czekał tutaj miesiącami w kancelarii prezydenta. Pan prezydent na pewno podejmie decyzję już niedługo.
1: No tak, ale to mówimy o orderze. Natomiast ja pytam się o taką, nie wiem, no w innej relacji, czy jest jakiś pomysł na to, żeby nie wiem, odpowiedzieć w takim materialnym świecie, czyli konkretnym świecie Ukraińcom, czy takiej myśli nie ma?
0: No tu na pewno wymagana jest współpraca z rządem, no bo jakby za wszelką pomoc odpowiada polski rząd. To rząd przekazuje środki, to rząd odpowiada za taką codzienną współpracę z naszym partnerem na Ukrainie. Na pewno Ukraińcy i to absolutnie trzeba stanowczo podkreślić, trzeba pomagać w walce z Federacją Rosyjską, w wojnie z najeźdźcą, z Federacją Rosyjską. Ukraina cierpi. Widzieliśmy ostatnie obrazki z Kijowa, płonącą ławrę peczerską. Widzieliśmy kolejne bombardowania, ataki dronów. Zdaje się, że tylko wczoraj 9 osób zginęło w samym Kijowie w atakach Federacji Rosyjskiej, więc trzeba pomagać Ukraińcom. Natomiast oczywiście przed nami na pewno szereg zabiegów dyplomatycznych, które trzeba podjąć i poważnych rozmów, ale to nie Polacy, jeszcze raz powtarzam, to nie Polacy wywołali ten kryzys. My mamy swoje oczekiwania wobec Ukraińców, one są jasno sformułowane i na tym w tej chwili czekamy na reakcję strony ukraińskiej.
1: A my czekamy na ujawnienie raportu, aneksu do raportu o likwidacji WSI. Kiedy to nastąpi?
0: No jesteśmy już po wszystkich formalnościach związanych z opiniowaniem tego dokumentu, znaczy z brakiem opinii tak naprawdę, bo ani marszałek Sejmu, ani marszałek Senatu tych opinii nie wydali, mimo że zgodnie z prawem otrzymali te dokumenty do zaopiniowania. Zanonimizowane kopie aneksu do raportu z WSI wróciły do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No to też jest kwestia najbliższego czasu, kiedy pan prezydent podejmie decyzję. Panie redaktorze, 20 lat czekamy na odtajnienie tego raportu. Na pewno naprawdę kwestia dni czy kilku tygodni nie stanowi tutaj już żadnego problemu.
1: To prawda, ale im szybciej tym... A nie, co nagle to po diable.
0: Co nagle to po diable, tak
1: takie jest. Takie przysłowie. A nie ma przysłowie im szybciej, tym lepiej? Nie, może nie ma. Doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, ale też jest kibicem piłkarskim, o czym rozmawialiśmy.
0: Tak jest, rozmawialiśmy przed anteną o wczorajszych meczach.
1: No i jest szansa, że Wyspy Zielonego Przylądka jednak zostaną i zdobędą ten puchar, o który walczą inne drużyny. Prawda, Szymonie? Też nie wiem.
0: A komu pan kibicuje, panie redaktorze?
1: Ja kibicuję...
0: Skoro nie ma Polaków?
1: No właśnie, taki tradycyjny, Hiszpania, Portugalia, być może...
0: Jakieś... Ja kibicuję Chorwatom. Trzymam za Chorwatów, tak.
1: Czyli Trójmorze.
0: Trójmorze, tak
1: kibic
0: jest.
1: Kibic Trójmorza. To jedyny zespół Trójmorza, który jest reprezentowany? Nie. No,
0: właśnie nie wiem.
1: Litwa, Łotwa, Estonia, nie, no. Rumunia, nie ma.
0: A Czesi?
1: Czesi.
0: Czesi.
1: Czesi. Czesi. Nie wiem, czy są Czesi,
0: są
1: czy
0: Czesi.
1: Ich nie ma. Są Czesi?
0: Są Czesi.
1: Chyba.
0: Są Czesi. Są Czesi. Są Czesi. Są Czesi.
1: są Czesi. No to cześć i chwała Czechom w takim razie za to, że się zaawansowali do Mistrzostw Świata. Bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:39. To my teraz przeniesiemy się do Kijowa, panie ministrze.
2: Wojna na Ukrainie.
1: Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
1: Widziałeś Ławrę Peczerską, jak wygląda, jakie są uszkodzenia. Co to znaczy dla Ukraińców to zniszczenie najstarszego miejsca, jednego z najstarszych kościołów na Ukrainie?
3: Widziałem, relacjonowałem wczoraj, byłem bezpośrednio na miejscu, gadałem też z dyrektorem rezerwatu państwowego, wyjaśniając, że uderzył dron rosyjski typu Gierań lub Szachiet. Nawet sfotografowałem, zrobiłem zdjęcia części tego dronu i cóż, dla nas, ja powiedziałem o tym wczoraj i powtórzę, że dla nas ta świątynia jest porównywalna do świątyni na Jasnej Górze dla Polaków. No i w sumie to jest nasza wspólna ikona pochodząca z Belza, Matka Boska Częstochowska. Także to porównywalne, jak niby by taki rosyjski dron uderzył w świątynię, gdzie znajduje się ta ikona na Jasnej Górze. Więc dla nas to jest niezwykle bolesne. Boli bardzo. No, wczoraj i dzisiaj i jeszcze myślę, że długo będzie huczał internet ukraiński o tym. I nie tylko, bo też wczoraj był widziałem pana ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej tam pod uszkodzonym Soborem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i innych też dyplomatów najwyższej półki w Ukrainie z innych krajów. Dla nas to jest, powtórzę, jest strasznie bolesne, ale najboleśniejsze jest to, że my straciliśmy wczoraj w tym ataku 10 naszych ludzi, w tym 4 strażacy w Charkowie i jeden przedstawiciel władz miejskich, kiedy Rosja uderzyła w to samo miejsce powtórnie już rakietą. 5 osób zginęło w Kijowie i 5 w Charkowie. Także tych żyć my niestety już nie zdolni wrócić, ale ta świątynia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, ona już była niejednokrotnie plądrowana i niszczona. Przypominę państwu, że w 1941 roku podziemie radzieckie zniszczyło prawie całkowicie tą perełkę XI wieku wybuchem min założonych jeszcze przed wycofaniem się z Kijowa, przed tym jak weszli tu Niemcy. I za czasów sowieckich było cały czas mówiono i nawet jeszcze za pierwszych lat niepodległej Ukrainy mówiono, że to zrobili Niemcy. Nie, my mamy wszystkie dowody, dokumenty mówiące o tym, że to zrobiło podziemie radzieckie. I teraz radzieckie. I teraz no, powtórka tego, co zrobili Sowiety w 1941. Teraz znów próba uderzenia w jedną z największych świątyń dla prawosławia, nie tylko ukraińskiego, a dla całego świata. To jest naprawdę jedna z największych świątyń prawosławia całego świata. A biorąc pod uwagę to, że ona znajduje się, jak i cała Ławra Peczerska, na liście UNESCO, to było uderzenie w dziedzictwo całego świata, nie tylko chrześcijan prawosławnych.
1: A jak wielkie są zniszczenia?
3: Prawie całkowicie cały dach jest zniszczony. Dron uderzył pod jedną z kopuł. Na szczęście sklepienie wytrzymały, nie zawalili się. W środku wszystko zalano wodą, bo 22 jednostki strażaków gasili płomień. W przepięknej, chociaż i odnowionej, i nowej, ale przepięknej ikonostas 25-metrowy jest też cały zalany wodą, jak i freski na ścianach. No, czyli uszkodzenia są bardzo poważne i ściany też z zewnątrz, też widziałem i robiłem zdjęcia, też widać, że bardzo podmokli od tego gasienia, od działań strażaków, no bo nie było innego po prostu wyjścia.
1: Myślisz, że to no to takie właściwie nie dziennikarskie pytanie, ale trudno, zacząłem, to skończę. Myślisz, że to jest, że to była zemsta wojsk Putina na, za to, co ukraińskie wojska wyprawiają, czyli za bombardowanie i niszczenie rozmaitych celów na terenie Rosji?
3: Nie, to nie była żadna zemsta. Rosja od 22 roku, a tak naprawdę od 14 niszczy nasze świątynie w cały czas. Także nie była to żadna zemsta. To jest terror państwowy rosyjski, który jest oficjalnym, powiedziałbym tak. Chociaż oni mówią, że to jest zemsta, ale faktycznie to nie jest żadna zemsta. To jest po prostu codzienne, niestety, działania wojenne rosyjskie, terrorystyczne przeciwko Ukrainie. Tylko tak to można określić.
1: A tu może się mylę i może coś źle pamiętam. Czy to nie było tak, że właśnie w Ławrze była takie miejsce, w którym była moskiewska cerkiew prawosławna, gdzie byli właściwie tacy zwolennicy, nie wiem, jedności rosyjsko-ukraińskiej? Czy coś źle mówię?
3: Absolutnie dobrze pamiętasz, Krzysztofie, tak, do 2022 roku tam Ławra była miejscem monasteru w Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu. I niestety w jednej niewielkiej jej części nadal jeszcze są mnisi tego obrządku. Także tak, od 22 roku mianowicie w tym soborze, w tej świątyni już był zainstalowany monaster w Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, czyli prawdziwej ukraińskiej prawosławnej cerkwi, nie podporządkowanej Cyrylowi w Moskwie. I wczoraj po tym uderzeniu mitropolita moskiewskiego patriarchatu cerkwi ukraińskiej, a tak naprawdę rosyjskiej w Ukrainie, w ogóle nic nie powiedział, że w żaden sposób nie skomentował to barbarzyńskie uderzenie. A archimandryt, czyli naczelnik tego monasteru moskiewskiego patriarchatu Ławry Pieczerskiej powiedział, że on potępuje ten atak, ale też zrobił to w języku rosyjskim i nie powiedział, kto był odpowiedzialny za ten atak.
1: Taka no takie, że, a powiedz na zakończenie, czy ta noc, bo to mówimy o poprzedniej nocy, ale czy ta noc w Kijowie na Ukrainie była spokojniejsza?
3: W Kijowie tak, ale na Ukrainie nie. Znów ataki setek dronów, bo to już też nasza rzeczywistość. Co noc Rosja wykorzystuje setki dronów przeciwko Ukrainie i ta noc nie była wyjątkiem i też uderzyła Rosja co najmniej jedną balistyczną rakietą typu Iskander-M, które akurat i w poprzednią nocy w większości zaatakowali Kijów. Także ta noc nie była wyjątkiem. Niestety w Chersoniu trwa polowania na cywilów ukraińskich. Znów drony rosyjskie zniszczyli jeden z busików komunikacji miejskiej, zabijając jedną cywilną kobietę. Także i podobna sytuacja też jest w Charkowie, w obwodzie charkowskim, pod Sumami, w samych Sumach. Także jest eskalacja tego konfliktu, tak powiem, ale być może ona świadczy też o tym, że Rosja uświadamia, że ona nie zdolna nas pokonać na polu walki. Więc ona po prostu zwiększa swój terror.
1: O czym Dmytro Antoniuk powiedział w Poranku Wnet. Dmytro, spokojnego dnia.
3: Bardzo dziękuję, Krzysztofie, i życzę miłego dnia wszystkim.
1: Jest godzina 8:50.

0: I zostało nam 10 minut poranka wnet na sądzenie, bo gościem poranka wnet jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry pani.
1: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
0: Pytanie o Leszka Kraskowskiego. Czy z punktu widzenia praw obywatelskich i praw człowieka wszystko zostało dochowane i wszystkie procedury zostały zachowane przez tych, którzy go aresztowali?
1: Panie redaktorze, oczywiście ja nie mogę przesądzić tego, tak? Bo jest kwestia zażalenia na zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie w kolejnym jakby etapie. Natomiast z doniesień medialnych wiemy, że no, pan Leszek Kraskowski został zatrzymany w nieodpowiedniej odzieży, tak? Gdzieś w trakcie tego zatrzymania w celi został pogryziony przez pluskwy, no więc no, mamy do czynienia z wręcz drastycznym zaniedbaniem. Dlaczego? Dlatego, że to, że ktoś jest zatrzymany, nie zmienia faktu, że on musi przebywać w godnych, higienicznych i bezpiecznych dla niego warunkach. I tutaj no, państwo polskie, skoro doszło do takiej sytuacji, to możemy powiedzieć, patrząc na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no mocno naruszyło konwencję artykuł 3, bo to jest traktowane jako tortura, właśnie narażenie na taką sytuację. Fakt, że on nie miał dostarczonej odpowiedniej odzieży, to już jest samo w sobie wystarczające, bo wiadomym jest, że jeżeli ktoś jest zatrzymany, potem tymczasowo aresztowany, on jest zupełnie inaczej traktowany niż osoba pozbawiona wolności. I jeżeli jest zatrzymany w takiej odzieży, która jest nieodpowiednia do pory roku, bądź jest już wybrudzona, prawda, zużyta, no to jest obowiązek dostarczenia mu odpowiedniej tej odzieży. Z tego, co, tak jak mówię, ja znam to tylko oczywiście z materiałów medialnych, tak? Z tej informacji.
0: O tym opowiedział pan mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, że rzeczywiście zapowiedział Leszek Kraskowski, że przez cały tydzień prawie był w tych krótkich spodenkach, a było na dworzu bardzo zimno. Rzeczywiście, tak. Że został pogryziony. I to są te podstawowe naruszenia, jeśli chodzi o całą procedurę aresztowania redaktora?
1: To znaczy z punktu widzenia jakby artykułu 3 konwencji, czyli tak zwanych zakazu tortur. Natomiast tak jak mówię, samo zatrzymanie to jest kwestia zbadania legalności, zasadności i to tutaj jest badane przez sąd w ramach zatrzymania, w ramach, przepraszam, zażalenia na zatrzymanie. Tak samo kwestia tymczasowego aresztowania. No jakby nie przesądzając sprawy, można powiedzieć, panie redaktorze, że rodzaj zarzutów, jakie postawił prokurator panu redaktorowi, panu Leszkowi Kraskowskiemu, no budzi wątpliwości co do zasadności stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, bo to też odwołam się tu w tym miejscu też do orzecznictwa ETPC, bo bardzo często Polska właśnie przegrywa te sprawy, dlatego że u nas w Polsce jest jednak bardzo szeroko stosowane tymczasowe aresztowanie, nie jako właśnie ten środek końcowy, już taki ostateczny, kiedy nie można, żaden inny środek nie zapewni jakby prawidłowego toku postępowania, tylko jest nadużywane. I tutaj mając na względzie ustawowy wymiar kary i fakt, że w zasadzie to chyba z tego, co ja słyszałam, to on jechał na komisariat, tak?
0: Czyli no, został zatrzymany no właśnie, pod komisariatem, czyli bo to z kolei słowa i cytaty z mecenasa, bo przestraszył się samochodu, który jechał za nim, bo nie wiedział, że to jest policja, tylko myślał, że to są gangsterzy, bandyci.
1: Dokładnie, więc jeżeli patrzymy na przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, no to kwestia właśnie wpływania na jakieś zeznania bądź obawa ucieczki, ukrycia, no i rażąca, surowa kara. Tutaj żadna z tych przesłanek się wydaje, no przynajmniej nie wynika z informacji medialnych.
0: Przesłanka jest zagrożenie życia i zdrowia komendanta policji, bo to on dostał tego maila, w którym była groźba, że go ktoś zabije.
1: Tak, tylko to jest bardzo nisko zagrożone karą, a jeszcze trzeba patrzeć na znamiona tego przestępstwa, musi istnieć realna obawa spełnienia tych groźb. Ale jeszcze w kontekście, wracając do samej kwestii tych bezpiecznych warunków, to mnie bardzo oburzyła wypowiedź pani wiceminister, bo jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no może się zdarzyć, prawda, z różnych przyczyn, no to państwo polskie, reprezentowane przez wiceministra sprawiedliwości, powinno po prostu powiedzieć, przepraszam, rzeczywiście zawaliliśmy tutaj, musimy to naprawić. a wypowiedź pod tytułem Pan sam to przyniósł, no jest po prostu, no w sytuacji, kiedy tak szeroko powołujemy się na europejskie orzecznictwo, a tutaj no nie potrafimy jakby zachować takich podstawowych standardów, bo to, że gdzieś są właśnie insekty, ja teraz też przeglądałam to orzecznictwo, to jest Rosja, takie kraje naprawdę, no nie takie sensu stricte europejskie, a my tutaj aspirujemy, przecież ciągle mówimy, tu jakaś prokuratura europejska, teraz KRS ma wchodzić do, znowu wracać do tych europejskich struktur, no a taka podstawa, jak warunki przebywania osoby zatrzymanej, no leży.
0: A to jest pytanie, no bo to wszystko się działo na podstawie maila i tutaj zacytuję Jakuba Pilarka, który dzisiaj zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu na wnet.fm. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego. Czy jak do Pani by trafiła taka sprawa? Czy to nie jest tak, że najpierw trzeba ustalić właściwie, czy ten mail został wysłany przez niego, a potem dopiero ewentualnie wszcząć procedurę aresztową. Już wiem, że został wysłany, no to w takim razie zaczynam działać.
1: Tak. Panie redaktorze, oczywiście artykuł 249 KPK, co do wszystkich środków zapobiegawczych, wymaga istnienia uzasadnionego, wysokiego podejrzenia popełnienia przestępstwa. A tutaj, już abstrahując od tego, że też orzekałam w Wydziale Karnym, no nie zdarzyło mi się za groźbę stosować aresztu, no bo to się stosuje w poważnych sprawach, tak? Tam, gdzie ten górna granica ustawowego zagrożenia jest jakaś, jest to surowo karane przestępstwo.
0: I że naprawdę istnieje możliwość tak zwanego mataczenia, bo to wtedy...
1: Tak, tak, ale to też mówię, no jakby tutaj trudno mi oceniać to tak jednoznacznie, prawda? Natomiast no pan Kraskowski jest chyba osobą niekaraną, prawda? Z tego, co mi wiadomo. No też nie, też skoro... Mówię, tutaj przesądzające jest to, że sam jechał na ten komisariat. Ja też bym no, nie chciała się ostatecznie wypowiadać na ten temat, bo nie mam akt i nie jestem do tego uprawniona. Natomiast na pewno musi istnieć bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że dana osoba dopuściła się danego przestępstwa. Wtedy w ogóle możemy stosować jakiekolwiek środki zapobiegawcze, bo mamy też inne. A przy areszcie musi jeszcze istnieć konieczność odizolowania go od społeczeństwa, z uwagi na to, że inne środki, chociażby, nie wiem, dozór policji i różnego rodzaju jakieś poręczenie społeczne nie wystarczą do tego, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. A z tego, co redaktor mówi, to tak naprawdę nie ma w tym momencie dowodów na to, że w ogóle to on był sprawcą, tak? No, z tego, co ja rozumiem.
0: Ale wiemy, że jakoś odchodzimy od tych procedur, o których pani mówi, 7 miesięcy urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, 7 miesięcy ksiądz przetrzymywany w areszcie, tak, chociaż wszystkie dokumenty leżały na stole. Tutaj też jest informacja ważna, że do tej pory nie ustaliła, tak? A ustalenie takiej rzeczy, kto zna sygnaturę, chyba nie jest bardzo skomplikowane. Nie.
1: Myślę, że nie.
0: Że
1: zdecydowanie,
0: nie jest, że
1: oczywiście.
0: To jest w systemie widać.
1: Oczywiście, że tak.
0: Można kliknąć i
1: tak,
0: ustalić.
1: Tak, tak.
0: Czyli to jest taka odpowiedź dziwna, bo to jest odpowiedź prokuratury, że nie zna. A jeszcze ten aspekt przeszukania w domu, to znaczy nie uczestniczył adwokat, nie uczestniczył Leszek Kraskowski. Uczestniczyła, i to jest wiadomość z tekstu Jakuba Pilarka, żona, z którą jest
1: w konflikcie
0: i gdzie jest, rozumiem, proces rozwodowy. To jest w porządku, czy nie?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie, bo tutaj mamy do czynienia, po pierwsze właśnie z zasadami przeszukania, które wymagają dobrania określonej osoby do tego, ale przede wszystkim mamy do czynienia z tajemnicą dziennikarską i to jest istotne. Tak naprawdę zapoznanie się z materiałami, jakie gromadzi dziennikarz, wymaga zgody sądu. Więc, no bo jakby to jest istota przecież, panie redaktorze, waszego działania, że macie różnych informatorów i oni są chronieni w ten sposób, prawda? Często w bardzo poważnych sprawach dostarczają informacji, prawda? Więc po to nie jest coś wydumanego, tylko ta tajemnica dziennikarska, ona jest istotna. I tak jak mówię, jeżeli słyszymy takie wypowiedzi, że gdzieś tam minister czyta te materiały, no to jest zatrważające, no bo to, no absolutnie, panie redaktorze, no to jest, no porównam znowu, to jest Białoruś, no bo nie ma takiej możliwości. Zresztą, panie redaktorze, dla mnie sam fakt...
0: Białoruś to piękny kraj.
1: No tak, ale takie standardy. Panie redaktorze, sam fakt, że my doczekaliśmy takich czasów, że dziennikarza się aresztuje nie dlatego, że kogoś zabił, zgwałcił, okradł, tylko ma tego typu zarzuty, to już jakby świadczy o tym, że ma to odnieść tak zwany efekt mrożący, tak? Czyli ma przestraszyć chyba dziennikarzy i takie jest w mojej ocenie, no taki mój jest odbiór tego, no bo wolność prasy jest to... Jest to konstytucyjnie chronione, ale też chronione jest konwencją. I jak spojrzymy właśnie też na orzecznictwo ETPC, a przecież oni cały czas na ustach mają ten Europejski Trybunał Praw Człowieka, no to tak naprawdę można powiedzieć, że może nie absolutna, ale prawie absolutna jest ta ochrona, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi i to prawo prasy do tego, żeby komunikowało społeczeństwu, co się dzieje.
0: A jaka jest procedura takiego zażalenia? No bo mecenas składa zażalenie na postanowienie aresztowania i wtedy sąd jest na przykład, musi w ciągu 48 godzin
1: nie,
0: takie...
1: Nie. 7 dni.
0: 7 dni
1: 7 dni ma. Tak.
0: Na rozpatrzenie takiego tak, wniosku. Ale tak. Może szybciej, a może...
1: Może szybciej, ale no różnie bywa.
0: Ale nie może wolniej. A w ogóle znaczy... co się w tych sądach dzieje teraz?
1: Panie redaktorze...
0: Ale tak szczerze po prostu.
1: Szczerze? Zależy pewnie w jakim. No ja w moim, mogę powiedzieć o moim, ja normalnie pracuję. Co prawda mam zarzuty dyscyplinarne między innymi za wywiad u was, tak? Ale to jakby szczegół. Atmosfera nie jest zbyt dobra. Tutaj mając na względzie jakby władzę sądu. Natomiast no ja przychodzę, robię swoje, pracuję, nic się dla mnie nie zmieniło, bo jakby moja misja wykonywania wymiaru sprawiedliwości na rzecz obywateli cały czas jest realizowana, natomiast na pewno fakt, że mamy tyle wakatów i to, że tak naprawdę przez ostatnie 2 lata nie mamy żadnej merytorycznej reformy, żadnej. Mamy tylko projektowane reformy, jak mają wyrzucić nas, zdegradować, no powoduje to, że słyszałam ostatnio w Gdańsku termin rozprawy 2032. No więc, no, jeżeli my jako obywatele płacimy podatki, to oczekujemy tej ochrony prawnej od państwa.
0: To no, może siedziby sądów powinny być na cmentarzach.
1: Panie redaktorze. Nie, tak, zupełnie poważnie powiem tak, na pewno mamy XXI wiek i powinniśmy iść w kierunku uproszczenia wielu procedur, bo problemem wymiaru sprawiedliwości i tego, że jest tak długie oczekiwanie na wyrok, jest nierównomierne rozłożenie spraw, bo są małe sądy, w których sędzia ma 50-100 spraw w referacie, a są sądy ogromne, w których sędzia ma 1600 spraw w referacie, no więc no, jeżeli my tego jakby nie zmienimy, a nikt tak naprawdę nad tym nie pracuje, to nie pozostaje w zainteresowaniu, przynajmniej absolutnie nie widziałam Ministerstwa Sprawiedliwości. Fakt, ja tak podam drastyczny taki przykład. Jeżeli ja mam opinię biegłych do przeprowadzenia, 7 opinii, daję zarządzenie, żeby zeskanować akta i żeby je rozesłać jednocześnie do 7 biegłych, a słyszę informację, że nie ma kto tego zeskanować i ta sprawa nie będzie trwała pół roku czy rok, tylko 3 lata, no, zanim te akta się przewielą, no to o czym my mówimy? Tak? No, to są jakieś takie podstawy i jest przecież, jest tyle narzędzi AI, które mogłyby upraszczać procedurę, mogłyby pomagać, no ale nic się w tym kierunku nie robi. Także tutaj ja myślę, że powinni się jakby obie strony, bo ja tutaj nie mówię tylko o tej stronie teraz rządzącej, ale wszyscy powinni się politycy zastanowić nad tym, za co tak naprawdę obywatele płacą im, tak? Bo płacą im za to, żeby w tym kraju był porządek, ale też, żeby obywatele mieli zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do sądów i przede wszystkim do tego, że no, mogą tą ochronę uzyskać. No a jeżeli sami politycy, oczywiście przy udziale części środowiska sędziowskiego, tak zwanej kasty, tak, justicji, doprowadzili do sytuacji, w której obywatele są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, no to to nie może, my już dochodzimy do takiego momentu, takiej ściany. Ja czasami się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś szansa taka normalna na to, żeby to się poprawiło. Musi nastąpić na pewno wyciągnięcie konsekwencji wobec tych sędziów, którzy kwestionują porządek prawny, którzy uchylają wyroki z uwagi na skład sądu, bo ktoś, kto podejmuje takie decyzje, on po prostu nie dorósł do roli sędziego. Nie dorósł. On po prostu nie zdał tego testu, tego egzaminu, dlatego że To nie jest zabawa, to jest czyjeś ludzkie życie i my mamy obowiązek te sprawy rozstrzygać jak najlepiej potrafimy. Każdy z nas popełnia błędy i to jest naturalne. Natomiast podejście do sprawy, nie badanie jej merytorycznie, jeżeli mamy do czynienia na przykład z tymi głośnymi sprawami krwawego tulipana, czy ta sprawa z Poznania, gdzie to jest wieloletni proces związany z traumą rodziny i sędzia sobie po prostu robi proste załatwienie, aha, orzekał sędzia powołany po 2.18, no to panie redaktorze, z całym szacunkiem, to on po prostu nigdy nie powinien już więcej wyjść na salę i założyć tego łańcucha, bo on po prostu nie dojrzał. Nie dojrzał emocjonalnie, bo nikt, żaden sędzia nie powinien takiej decyzji podjąć. Po prostu. Także no, bez tego, bez takiego, tego nie da się po prostu, bo panie redaktorze, ja uważam, że tak, że bezkarność rozzuchwala. Jeżeli my nie wyciągniemy, jakby tutaj no, politycy de facto muszą uchwalić takie przepisy, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje, nie zostanie usprawnione postępowanie dyscyplinarne, no to nic się nie zmieni.
0: Zmieniła się teraz godzina na 9.06, więc mam nawet pytania. Złośliwe, ale już pani nie zadam.
1: Nie, niech pan zada.
0: A Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem?
1: Panie redaktorze.
0: Panie redaktorze, należy skończyć rozmowę. Ale dobrze.
1: Powiem tak, może powiem coś. Powiem tak. Ja nie odczułam żadnych jakichś negatywnych działań poprzedniego ministra. Pracowałam normalnie, przychodziłam do pracy. I tyle mogę powiedzieć.
0: No dobrze, żadnych negatywnych, czy też żadnych pozytywnych. 9.06, czas na wiadomości. Sąd z pani sędzia Kamila Moszowska była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie
1: dziękuję
0: za wizytę w studio. I teraz rzeczywiście Jakub Duszek usiądzie tutaj. I co my, Jakubie, zrobimy z tym czasem? Może poprosimy Szymona, żeby przedstawił zegarek i wprowadzimy wszystkich, bo jest godzina 9.07.
2: No może, jak...
0: No i co, będą te wiadomości, czy nie?
2: W meczu hokejowym możemy tak zrobić.
0: A kto wygrał tę ligę?
2: W NHL wygrała Karolina. Huragany z Karoliny zdobyły puchar Stanleya.
0: Naprawdę?
2: Tak donoszą światowe serwisy. No i widziałem to też na własne oczy, choć oglądałem na streamie, więc może...
0: Ale powiedz mi, czy to był zacięty mecz?
2: Akurat ten mecz był jednostronny.
0: Tak, no dobra, to jest wiadomości, wielostronne wiadomości i Jakub Duszak.
3: Czy decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych jest sygnałem, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami nad głowami Polaków? To jedna z interpretacji decyzji Wołodymyra Zełenskiego, o czym mówił w Poranku Wnet rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
4: W tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego no było wyłanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy.
3: Prezydent Zełenski nie zadzwonił jeszcze do prezydenta Nawrockiego. Nadal czekamy. Kiedy zatem decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
4: No decyzja wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych dni. Pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział. Jakie są jego oczekiwania? Jeszcze kilka dni poczekajmy.
3: Mówił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, a cała rozmowa na Wnet FM. Prezydent Karol Nawrocki miał 3 lub 4 okazje, aby porozmawiać z Donaldem Trumpem. Podczas swojej wizyty w Białym Domu jednym z potwierdzonych tematów jest kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, mówił w Poranku Wnet prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
5: Dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład pewne rozdźwięki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy ma być głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
3: Mówił korespondent Radia Wnet w Waszyngtonie profesor Adam Prokopowicz.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północno-wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i na Suwalszczyźnie lokalnie burze. 17 stopni w Białymstoku i w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, 19 w Łodzi, Szczecinie i w Lublinie, a w Krakowie i we Wrocławiu 22 stopnie.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Godzina 9.10, wiadomości sportowe, Paweł Kobielski, witam i zapraszam. Podsumowanie nocy mundialowej. Hiszpania remisuje sensacyjnie z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Pierwszy mecz grupy H rozgrywany na Mercedes-Benz Stadium w

0: tak mówić. Cabo Verde jeszcze miało szansę w 90 minucie na zdobycie gola i jeszcze stworzenie jeszcze większej sensacji, czyli zwycięstwo 1-0. To się natomiast nie udało, ale myślę, że punkt Cabo Verdeńczyków jak najbardziej zadowala. Belgia-Egipt 1-1. To jest mecz na początek grupy G. Bardzo wyrównane spotkanie. Obie drużyny miały swoje szanse, miały swoje sposobności do tego, żeby bramki strzelać. Zaczął to strzelanie Emma Mashour w 20 minucie. Piękna bramka i Egipt prowadzi. Po czym Belgowie zeszli na przerwę, tacy rozwścieczeni, chcący naprawdę więcej od tego spotkania i to się też udało. W 66 minucie gol samobójczy na korzyść Belgów. Zawodnikiem, który nieszczęśliwie skierował piłkę do własnej bramki, był Mohamed Hani. Ten mecz również się kończy remisem, tak jak pozostałe dwa spotkania w tej kolejce. Arabia Saudyjska remisuje z Urugwajem, również 1-1 na stadionie w Miami. W tym spotkaniu popisali się golkiperowie Mohamed Al-Owais, tak jak i Fernando Muslera. Ten drugi musiał skapitulować w 41 minucie. Abdullah Al-Amri z golem na 1-0. W 80 minucie odpowiedział mu Maximiliano Araujo i ten wynik również się kończy remisem. Tak samo jak ostatnie spotkanie. Iran z Nową Zelandią 2-2 z dwoma golami dla nowozelandczyków Elijah Just. Po stronie Iranu strzelał Ramin Rezaian oraz Mohamed Mohebi. Jeżeli chodzi o inne sporty, Zastal Zielona Góra pokonuje Legię Warszawa w czwartym meczu finału Fordland Basket Ligi 85-73. W siedmiomeczowej serii mamy póki co wynik 2-2. Zwycięzca musi zaliczyć 4 zwycięstwa na swoje konto, aby wznieść puchar za wygranie ligi. Następny, piąty mecz tej serii, kluczowy, już jutro, 17 czerwca o 20:15. Jeżeli chodzi o Darta, dzisiaj mamy turniej Players Championship, to są regularne zawody dla posiadaczy karty PDC, czyli dla profesjonalnych zawodników w tejże dyscyplinie sportu. Zawody odbędą się w Wigan w Anglii. Ujrzymy czterech Polaków: Krzysztofa Ratajskiego, Sebastiana Białeckiego, Tytusa Kanika i Filipa Berezę. Jeżeli chodzi o mecze mundialowe dzisiejszego wieczoru oraz jutrzejszej nocy, już dziś o godzinie 21 Francja z Senegalem, o północy zobaczymy Irak z Norwegią, o 3 polskiego czasu Argentyna, Algieria i na ten mecz również warto zwrócić uwagę z perspektywy polskiego kibica, ponieważ ujrzymy polską ekipę sędziowską z Szymonem Marciniakiem na czele, więc mamy Polaków na mundialu. O 6 rano Austria z Jordanią. Ja zapraszam za to już dzisiaj o godzinie 17:10, tak samo jak codziennie od poniedziałku do piątku. Dzisiaj przywita Was w studiu Mundial Grzegorz Milko. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Paweł Kobielski, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczynamy.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Zapraszamy tu dziś na 14:00. Na 14:00 w Radiu Wnet. Audycję tu wciąż mamy własną. Wciąż we wtorki kabaret. Otto.
11: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.

0: każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
0: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
0: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
0: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Żebyś wiedział.
7: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Jest godzina 9.17, dziś 16 dzień czerwca. Zapraszam Państwa na audycję Żebyś Wiedział. Dziś będzie muzycznie, będzie też przegląd tego, co dzieje się na świecie. Na przykład za oknem już wszyscy wstali w Warszawie. Dzień się rozpoczął, dzień pochmurny, dzień deszczowy, ale to w zasadzie chyba ostatni bądź przedostatni taki dzień. Później już upały nas spotkają, 30-paro stopniowe. A wczoraj tak się stało, Państwo tutaj słuchają, przypominam Państwu, że w okresie mundialu po godzinie 17 przez cały tydzień od poniedziałku do piątku studio Mundial jest, też wiadomości sportowe po godzinie 9, a ja z ciekawości wczoraj włączyłam sobie mecz, bo można było o godzinie 21 obejrzeć mecz Belgii z Egiptem i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę można trafić na bardzo ciekawe mecze. Ten na pewno do nich należał. Egipcjanie grali pięknie, a tak to niestety jest czasami w tym sporcie, że nawet jak się dobrze gra, to nie zawsze się wygrywa. Chyba w koniec końców był remis, ale naprawdę bardzo dobrze się ten mecz oglądało, więc tak nawiązując jeszcze do wczorajszej rocznicy urodzin Demisa Roussosa, który urodził się w Aleksandrii, posłuchamy utworu We Shall Dance.

0: A my teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, bo wczoraj informacja obiegła media, że premier Keir Starmer chce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia, a ogłosił to w następujący sposób. Każdy rodzic pragnie dla swoich dzieci tego, co najlepsze. Na tym właśnie polega rodzicielstwo. Jeśli chodzi o mnie i moje dwoje dzieci, to szczerze mówiąc, jedyne, czego zawsze pragnąłem, to aby były bezpieczne i szczęśliwe. A reszta zależy już od nich samych. Wracam jednak myślami do czasów, kiedy sam dorastałem. I muszę przyznać, że nam było łatwiej. Dzisiaj dzieci muszą odnaleźć się w świecie, który zmienia się tak szybko, gdzie technologia wkracza w każdą dziedzinę ich życia. Wiemy, że to im szkodzi. Odpowiedzi rodziców w ramach konsultacji były absolutnie jednoznaczne. Tysiące rodziców twierdzi, że ich dzieci są uzależnione od mediów społecznościowych. Może to sprawić, że utkną w błędnym kole niekończącego się przewijania, które wypiera zabawę, sen i czas spędzany z rodziną. Może to szkodzić ich zdrowiu psychicznemu. I szczerze mówiąc, rodzice potrzebują w tej kwestii naszego wsparcia. Dlatego właśnie rząd podjął dziś decyzję o zakazie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. To duży krok dla naszego kraju. Nie jest to łatwe zadanie. Będę w tej kwestii szczery. Nie podjęliśmy tej decyzji pochopnie. Dokładnie przeanalizowaliśmy dostępne dane i będziemy musieli dostosowywać nasze podejście w miarę zmian technologicznych. Będziemy czerpać wiedzę od innych krajów, które podejmują podobne kroki. Można śmiało powiedzieć, że decyzja ta spotkała się z oporem i będzie musiała zmierzyć się z oporem ze strony niektórych z najpotężniejszych firm na świecie. Ale podejmiemy tę walkę i wygramy. Ponieważ potrzeba działania nie mogłaby być bardziej oczywista. Media społecznościowe sprawiają, że nasze dzieci są nieszczęśliwe i nie są bezpieczne. Jako rodzic, a także jako premier, nie mogę dłużej na to pozwalać. Ponieważ nasze dzieci zasługują na coś lepszego, zasługują na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo w silniejszej i sprawiedliwszej Wielkiej Brytanii, powiedział Keir Starmer. No i od razu taki materiał pojawił się ze stacji BBC, która udała się do szkoły, do dzieci właśnie poniżej 16 roku życia i zapytała ich, co sądzą o tym oświadczeniu, o tym, co premier zaproponował. Proszę o podniesienie rąk tych z Państwa, którzy popierają ten zakaz. Nikt ręki nie podniósł, to daje Państwu pewne wyobrażenie. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że większość tych uczniów w wieku od 11 do 14 lat jest dość rozczarowana tym zakazem. Przejdźmy teraz do Ciebie, Izabello. Powiedz mi, jak się poczułaś, gdy usłyszałaś, jak premier powiedział koniec z mediami społecznościowymi. Nie sądziłam, że to naprawdę się stanie. W pewnym sensie wierzyłam, że stchórzy i da temu więcej czasu lub rozważy to dokładniej. Ale wydaje się być tego całkiem pewien, a ja nie jestem pewna, czy się z nim zgadzam. Czego najbardziej się obawiasz? Tego, że nie będę mogła skontaktować się z moimi przyjaciółmi. Nie wiem, co się stanie i jak to się stanie, ani czy istnieją jakieś techniczne ograniczenia dotyczące aplikacji. Ale korzystam z mediów społecznościowych głównie po to, by kontaktować się z rodzicami i rodziną. To znaczy, myślę, że warto o tym przypomnieć. Wcześniej przyglądaliśmy się czasowi spędzanemu przed ekranem. Ile czasu spędzasz przed ekranem w weekend? 9 godzin. Nagle będziesz miała o wiele więcej czasu do wypełnienia, co zrobisz? Będę wpatrywała się w ścianę, tak odpowiedziała uczennica jednej ze szkoły w Wielkiej Brytanii. No to jeszcze wypowiedź Keira Starmera dotycząca tego właśnie zakazu. Dzisiejszy dzień to wielka chwila dla naszego kraju. To ogromny krok naprzód, prawdziwa zmiana dla naszych dzieci i naszej przyszłości. Mogę bowiem ogłosić, że rząd wprowadzi zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla wszystkich dzieci poniżej 16 roku życia. i o tym zakazie, na czym on ma polegać, jak on będzie wyglądał, to wszystko w audycji Magdaleny Ochaniuk jutro, czyli w środę w audycji w samo południe, więc Państwa już na tę audycję zapraszam, a my się teraz przeniesiemy za ocean. Posłuchamy wypowiedzi wiceprezydenta J.D. Vance'a, który wypowiedział się o tym, co zawiera porozumienie z Iranem. Posłuchajmy tej rozmowy.
1: Był pan na tym przyjęciu, na którym prezydent
0: Nawrocki... Po pierwsze, porozumienie to oznacza natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. No to zaraz się przeniesiemy, nie ten dźwięk, może uda się teraz posłuchać Marcina Przydacza, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP, który wypowiedział się po uroczystościach, w których wziął udział prezydent Karol Nawrocki w Białym Domu.
1: Był pan na tym przyjęciu, na którym prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Dlaczego dopiero teraz informuje kancelaria o tym, że takie spotkanie miało miejsce? Czy są jakieś zdjęcia z tego spotkania? No bo zwykle kancelaria się szybko chwaliła tego rodzaju spotkaniami. To pierwsza rzecz. A po drugie...
2: To było jedno pytanie, panie redaktorze. Tam było cztery.
1: Ale to było jedno, ten to samo. A drugie pytanie, takie szersze trochę. Czy format tej wizyty, pańskim zdaniem, jest odpowiedni, gdzie prezydent jest jednym z kilkudziesięciu przywódców, biznesmenów, gdzie siedzi gdzieś tam daleko z tyłu, podchodzi tylko do prezydenta w czasie tej gali. Czy format jest odpowiedni tej wizyty dla przywódcy dumnego państwa, jakim jest Polska?
2: Panie redaktorze, odpowiadając na pierwsze pańskie pytanie, nie, ja tam nie byłem, bowiem zaproszenie było tylko dla pana prezydenta i wystosowane zostało jeszcze podczas spotkania w Davos, czyli w styczniu, kilka miesięcy temu, osobiście przez prezydenta Trumpa do prezydenta Stanów Zjednoczonych z jedną osobą towarzyszącą. Pan prezydent zdecydował, że wartością w tym zakresie będzie też promowanie polskiego sportu, stąd też zdecydował o doproszeniu do delegacji mistrza tej federacji, czyli Jana Błachowicza, i to były dwie osoby, które były przewidziane jako polska delegacja, prezydent plus sportowiec, więc ja tam nie byłem na miejscu, po pierwsze. Po drugie, jak pan sobie zdaje sprawę, na urodzinach, na bankiecie urodzinowym pan redaktor nie był zaproszony, państwo też nie, bo dziennikarze po prostu nie byli zaproszeni, no bo nie wiem czy pan, ale pan na swoje urodziny też, zdaje się, dziennikarze nie zaprasza po to, żeby fotografować swój bankiet, więc nie było tam...
1: Robię zdjęcia.
2: Robi pan?
1: Na swoich urodzinach, tak.
2: Być może się te zdjęcia, ani naszego fotografa, ani żadnych innych mediów, a tym bardziej mediów w likwidacji, po prostu tam nie było, panie redaktorze, więc proszę to uszanować. Natomiast jeśli będzie potrzeba, my będziemy na bieżąco zawsze informować o tym, co się dzieje. Jest w Stanach Zjednoczonych godzina 11, mocno przed południem. Pierwszy możliwy czas, kiedy z państwem się spotykam, informuję tuż po spotkaniu z Mike'em Waltzem, które właśnie się w tej chwili zakończyło, więc myślę, że to odpowiada na pańskie pytanie. A drugie pytanie to jest kwestia perspektywy, panie redaktorze. Można to przedstawiać w sposób złośliwy, można to przedstawiać w sposób taki nieprzyjazny, a można spojrzeć na to z innej perspektywy, jako raczej właśnie na docenienie Polski. Jestem przekonany, że gdyby pan redaktor relacjonował obecność na takim wydarzeniu członka koalicji rządzącej, to pewnie by pan mówił, że to jest świetne wydarzenie, fantastyczne wydarzenie pokazujące rolę Polski, jak to została doceniona Polska.
0: Tak odpowiadał Marcin Przydacz, ale dziś w poranku wnet gościem redaktora Krzysztofa Skowrońskiego był pan Rafał Leśkiewicz i więcej o tym, o czym prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Stanów Zjednoczonych rozmawiał, powiedział, więc państwa odsyłam na stronę wnet.fm. To teraz posłuchamy wypowiedzi prezydenta J.D. Vance'a właśnie dotyczącej porozumienia z Iranem.
3: Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means.
0: Po pierwsze, porozumienie to oznacza natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. Już w ciągu ostatnich 24 godzin obserwujemy spadek ceny ropy i gazu. Po drugie, porozumienie gwarantuje, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Musimy na chwilę cofnąć się i docenić fakt, że prezydent całkowicie zniweczył irański program jądrowy. Porozumienie to ma tak naprawdę dwie ścieżki. Z jednej strony, jeśli Irańczycy podejmą długoterminowe zobowiązania, że nigdy nie odbudują programu, zostaną przyjęci z otwartymi ramionami do światowej gospodarki. Z drugiej strony, jeśli spróbują odbudować ten program jądrowy, nigdy nie będą dysponować zasobami, aby to zrobić. Jest to więc sytuacja korzystna dla wszystkich Amerykanów. W obu przypadkach zapewniamy, że Iran nie będzie posiadał broni jądrowej. Teraz wszystko zależy od Irańczyków. W ciągu najbliższych kilku miesięcy przekonamy się, czy poważnie podchodzą do długoterminowej likwidacji tego programu. Jeśli tak się stanie, prezydent oświadczył, że pragniemy, aby ich kraj odniósł sukces. Wiemy jednak, że nasz kraj odniósł sukces dzięki doskonałemu przywództwu prezydenta i wielu trafnym decyzjom, powiedział wiceprezydent J.D. Vance. To jeszcze fragment wypowiedzi Radosława Sikorskiego dotyczącego tego porozumienia.
4: W interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest Cieśnina Ormus, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów będziemy o tym rozmawiali za chwilę.
5: Jest nadzieja, że to będzie długotrwałe?
4: Inshallah.
0: Powiedział Radosław Sikorski. No to tak, urocznica urodzin Gino Vanelliego, piosenkarza, autora tekstów i kompozytora. To teraz posłuchamy jednego z jego utworów, I Just Wanna Stop.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro. Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: Godzina 9:39, a my się przenosimy do Krakowa. Z nami na łączach nie ma. Dobrze, to jeszcze się do Krakowa nie przeniesiemy, ale w takim razie to ja Państwu jeszcze przeczytam, co opublikował premier Benjamin Netanyahu na swoim profilu odnośnie porozumienia z Iranem. Drodzy obywatele Izraela, od dziesięcioleci walczę z irańskim programem nuklearnym. Iran nie będzie miał broni jądrowej ani dziś, ani jutro. Dopóki jestem premierem Izraela, do tego nie dojdzie. Wraz z naszymi amerykańskimi sojusznikami przeprowadziliśmy największą operację powietrzną w historii Izraela. Uderzyliśmy w irańskie ośrodki nuklearne, przywódców reżimu, produkcję rakiet, infrastrukturę wojskową i siły zbrojne. Zadaliśmy Iranowi ogromne straty i odsunęliśmy od Izraela groźbę nuklearnej zagłady. Gdybyśmy nie działali zdecydowanie, miliony obywateli Izraela znalazłyby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlatego musimy nadal zachować czujność i siłę wobec Iranu oraz jego sojuszników terrorystycznych. Uderzyliśmy w Hamas, Hezbollah i inne organizacje wspierane przez Teheran. Zniszczyliśmy ich infrastrukturę, wyeliminowaliśmy wielu przywódców terroru i odzyskaliśmy wszystkich zakładników z Gazy. Po 7 października przyjęliśmy jasną zasadę. Izrael nie pozwoli terrorystom budować baz przy naszych granicach, ani przygotowywać kolejnych masakr. Dlatego stworzyliśmy strefy bezpieczeństwa i pozostaniemy tam tak długo, jak będzie to konieczne. Izrael jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek, a irańska oś zła słabsza niż kiedykolwiek. Będziemy wzmacniać naszą obronność, rozwijać technologię i budować nowe sojusze. Dziękujemy obywatelom Izraela za wytrwałość, a naszym żołnierzom i służbom bezpieczeństwa za odwagę i poświęcenie. Razem będziemy trwać, razem będziemy zwyciężać. Z Bożą pomocą zapewnimy przyszłość Izraela. To tylko fragment wpisu, którym opublikował na swoich mediach społecznościowych Benjamin Netanyahu. Do całości Państwa odsyłam. Jest godzina 9:41. My teraz wracamy do Polski, a dokładniej do Krakowa się przenosimy. Z nami na łączach pani Beata Paprocka. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło słyszeć panią, słyszeć słuchaczy Radia Wnet, których już serdecznie zapraszam na nasz festiwal.
7: No właśnie, bo państwo już słyszeli, a raczej mieliśmy taką próbę rozmowy na temat festiwalu, który ma się odbyć w Ojcowie w lipcu, dlatego że w Ojcowie jest pięknie, ale też jest słaby zasięg, dlatego łączymy się z Krakowem i poprosimy panią o informację, co to jest za festiwal, dlaczego należy się na niego wybrać i gdzie dokładnie on się będzie odbywał.
8: Proszę panią, festiwal to jest Chopin w Ojcowie imienia Janusza Oleńczaka, ale festiwal odbywa się nie tylko w Ojcowie. My wędrujemy śladem historycznej podróży Fryderyka Chopina od Krakowa po Pieskową Skałę. 21 lipca uroczyste otwarcie festiwalu na zamku w Koszkwi, który Chopin zwiedzał. I w ciągu 6 dni trwania festiwalu zaprosimy Państwa na kilkanaście recitali w bardzo pięknych przestrzeniach, bo będziemy, tak jak był Chopin, będziemy w Krakowie, będziemy, jak wspomniałam, na zamku w Koszkwi, będziemy na zamku w Pieskowej Skale i oczywiście będziemy w Ojcowie. Także szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. 6 dni pełne muzyki, pełne recitali, także na instrumentach historycznych. Po raz pierwszy wprowadzamy instrument historyczny, to będzie na zamku w Koszki. Jest to ukłon oczywiście w stronę patrona festiwalu, w stronę Fryderyka Chopina, a także Janusza Olejniczaka, który jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych promował właśnie ten instrument. Poza recitalami będą wystawy plenerowe, będą spotkania z artystami, będą przedstawienia teatralne, także zapowiada się wspaniały tydzień pełen muzyki w przepięknych przestrzeniach.
7: Kto jest organizatorem, jak do tego doszło, kiedy był ten pierwszy festiwal, skąd taka inicjatywa się wzięła?
8: Organizatorami jest Fundacja Festiwale Ojcowskie, a pomysł narodził się, zainspirowany został prawdziwą historią, czyli przyjazdem Fryderyka Chopina do Krakowa, do Ojcowa i do tych miejsc, o których wspomniałam. No, uznałam 5 lat temu, że jest to tak wspaniała rzecz, o której niewiele osób wie i pomyśleliśmy, że no, trzeba o tym wspominać. Także 5 lat temu po raz pierwszy zagrał dla nas Janusz Olejniczak i co roku w lipcu, tak jak w lipcu był Chopin, festiwal powraca na Jurę Krakowsko-Częstochowską.
7: Czyli Chopin w lipcu przyjechał między innymi do Ojcowa, do Koszkwi, dlatego w lipcu odbywa się festiwal?
8: Dokładnie tak, dokładnie. Jak mówię, to jest to fakt historyczny, potwierdzony. Wiemy, kiedy on był, gdzie on był. No i wędrujemy razem z Chopinem. Co roku tych inicjatyw jest coraz więcej. Już za tydzień odbędzie się rajd rowerowy szlakiem Chopina. Odbędzie się preludium, będzie uroczyste otwarcie wystawy o Chopinie w Pałacu Potockich na rynku w Krakowie. Także, proszę Państwa, no myślę, że jest to okoliczność tak wspaniała, że warto wziąć urlop, aby na Jurę Krakowsko-Częstochowską przyjechać i codziennie tych recitali i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Co więcej, one wszystkie są bezpłatne. Także jest to rzeczywiście wspaniała okazja posłuchać wspaniałych muzyków, bo rzeczywiście grają dla nas muzycy o już ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Ale także młodzi obiecujący artyści. Młodymi artystami w tym roku będzie Mateusz Dubiel, Mikołaj Frach, Jehuda Prokopowicz, Kamila Sacharzewska na instrumencie historycznym, Tomasz Richter na instrumencie historycznym, ale zagrają dla nas także Karol Radziwonowicz, Mariola Ciniawa, Zbigniew Raubo, Paweł Kubica, Karolina Nadolska, Paweł Kowalski wystąpią z monodramami. Jan Korwin-Kochanowski, który przedstawi nam epistolarny portret Fryderyka Chopina. Bożena Stachura, którą przecież pamiętamy jako przepiękną Solange z filmu o Chopinie. Ona też opowie nam o miłości Chopina i George Sand. Także, proszę Państwa, atrakcji moc. Ja zapraszam wszystkich do zapoznania się z programem festiwalu na stronie www.festiwalojcowski.pl. Tam cały program jest dostępny. Czekamy na Państwa i podkreślam jeszcze raz, wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla publiczności.
7: To jeszcze zapytam, już 5 raz ten festiwal jest organizowany. Czy zwiększa się zainteresowanie tą twórczością i w ogóle historią Chopina? Czy jest więcej widzów? W jakim wieku są to słuchacze?
8: Oczywiście zainteresowanie jest coraz większe, także włodarze okolicznych gmin i wszystkich grup wiekowych, bo propagujemy tą podróż Chopina, chociaż przez takie inicjatywy jak rajdy rowerowe i potem ta młodzież przyjeżdża na recitale razem z rodzicami. No proszę Państwa, Ojców jest takim miejscem, które rocznie odwiedza 600 tysięcy ludzi. Pieskowa Skała, no jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Średniowieczny zamek w Koszwi, no kolejna przepiękna lokalizacja. Kraków, no to przecież nie muszę Państwu reklamować. Także te wszystkie lokalizacje, w której odbywają się recitale, no to samo możliwość wysłuchania tych recitali w takich przestrzeniach i w wykonaniu takich wybitnych artystów, no myślę, że jest to unikalna rzecz na skalę Polski. Jeżeli chodzi o Jurę krakowsko-częstochowską, to bez wątpienia jest to najważniejsze wydarzenie chopinowskie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że tylu wybitnych muzyków dołączyło do naszej rodziny chopinowskiej, że rośnie Aleja Gwiazd w Ojcowie. W tej alei corocznie odsłaniane są odciski dłoni gwiazd poszczególnych edycji festiwalu i te dłonie wykonane są bardzo pięknie, ponieważ każdy pianista wybiera tło, czyli wybiera ulubiony utwór, na tle którego jego wykonana z odcisk dłoni jest umieszczany. To wszystko w Parku Zamkowym w Ojcowie.
7: A skąd u Pani taka miłość do Chopina?
8: Ja myślę, że no, miłość, miłości do Chopina to chyba mamy to we krwi, ale to jest też miłość do Ojcowa, ponieważ jest to unikalne miejsce w Polsce. Ja bardzo staram się, to jest jedno z moich wielu działań, zachować to miejsce w takiej formie, w jakiej jest. On to jest przepięknie zachowany układ ruralistyczny. To jest miejsce niezwykłej historii. My organizujemy tylko robót historyczny, niektóre postaci, które tutaj do nas przyjeżdżały, a poza Chopinem to praktycznie wszyscy w Ojcowie byli. I myślę sobie, że to miejsce zasługuje na opiekę i powinno odzyskać należną rangę, bo to jest najmniejszy park narodowy w Polsce, ale historia tego miejsca, kultura tego miejsca jest absolutnie unikatowa, nie tylko na skalę Polski. Ja podkreślę, że Ojców dwukrotnie był nominowany do wpisu na listę UNESCO. Także myślę, że to jest, że powinniśmy o to nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo dbać. Ja dbam tak, jak umiem, czyli przypominam kulturę i przypominam osoby z tym miejscem związane, a osobą, która może fantastycznie promować to miejsce, jest oczywiście Fryderyk Chopin. Jestem bardzo szczęśliwa, że Janusz Olejniczak związał się z Ojcowem, że u nas grał. Niestety przedwczesna śmierć sprawiła, że projekty, które były, nie zostały zrealizowane, ale będziemy mieli w tym roku jedną wystawę, mianowicie intymny portret Janusza Olejniczaka. Stworzymy jego pokój, czyli będzie to przeniesienie tej wystawy, która była w Warszawie w trakcie konkursu chopinowskiego. To będzie jedno z dwóch wystaw. Druga to jest wystawa, będzie wystawa plenerowa o Fryderyku Chopinie w Krakowie. Jestem bardzo szczęśliwa, że współpracuje z nami Fundacja imienia Janusza Olejniczaka, którą założyli synowie Janusza Olejniczaka i z którymi serdecznie się przyjaźnimy. I także no, grono zacnych ludzi, wspaniałych pianistów, wspaniałych osób wspiera naszą inicjatywę, a mnie pozostaje tylko zaprosić Państwa do Ojcowa, do Krakowa, do Pieskowej Skały, do Koszkwi. No, myślę, że jest to znakomity pomysł na piękny urlop.
7: O czym powiedziała pani Beata Paprocka, organizatorka tego wydarzenia, festiwalu, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ojcowskiego, chopinowskiego. Jaka jest pełna nazwa tego wydarzenia?
8: Pełna nazwa jest Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka. A piszemy w Ojcowie dlatego, że Chopin nie pisał wiele o swojej podróży, o Krakowie, ale on pisał dużo o Ojcowie. Tutaj może to było spowodowane tym, że miał przygody, wpadł do prądnika, zmoczył się, pogubił i kończy opowieść w liście do rodziny: dla tej piękności Ojcowa warto było zmoknąć. Więc Ojców pojawia się jako nazwa festiwalu, ale tak jak mówię, występujemy, koncerty odbywają się w różnych lokalizacjach. Każda z nich jest niezwykle piękna i nie zawsze też dostępna. Także to jest ogromna, wielka szansa dla melomanów i dla ludzi kochających kulturę uczestnictwa w tym wydarzeniu. Do czego serdecznie zapraszam.
7: I zapraszamy Państwa do Ojcowa. My bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Beata Paprocka była naszym gościem. Jest godzina 9:52. Dziś jest 16 czerwca. Chopina teraz nie posłuchamy, ale posłuchamy polskiego zespołu, zespołu Big Day, bo dziś są urodziny Marcina Ciurapińskiego, który był współzałożycielem tego zespołu i autorem tekstów właśnie zespołu Big Day. I jest taki utwór tego zespołu, Przestrzeń.

0: Jest godzina 9:57, to jeszcze 2 minuty informacje takie Państwu przekażę, że dziś jest wtorek, 16 czerwca. Proszę zostać z Radiem Wnet, bo Łukasz Jankowski, Odyseja Wyborcza. Zaraz gośćmi będą pułkownik Mariusz Kozłowski, były oficer kontrwywiadu, pani Eliza Olczyk, dziennikarka, i doktor Łukasz Jasina, którego Państwo bardzo dobrze znają. A dziś w Irlandii obchodzone jest coroczne święto Bloomsday, poświęcone irlandzkiemu pisarzowi Jamesowi Joyce'owi. O tym program u Tomasza Wybranowskiego po godzinie 15. No i tak generalnie dzień się zapowiada na żółtej łodzi podwodnej. Życzę Państwu dobrego dnia. Przypominam też o naszej stronie patronite.pl/radiownet. Mam nadzieję, że tam Państwo są razem z nami. Wszystkim tym z Państwa, którzy są razem z nami, którzy płyną razem z nami, bardzo serdecznie dziękujemy. Zbliżają się wakacje już za niedługo, a wakacje dla dzieci. Dla dorosłych niestety nie, ale mam nadzieję, że dla dorosłych też trochę wakacji będzie i ta nasza ramówka będzie dostosowana do tego wakacyjnego nastroju, że razem będziemy mogli w wakacje trochę odpocząć, trochę odetchnąć, więc jeśli mają też Państwo jakieś propozycje, jeśli chodzi o audycje wakacyjne, co by Państwo chcieli dla przyjemności, żeby ta przyjemność z radia płynęła, zrobić, słuchać, no to proszę pisać do nas na adresę redakcji albo do poszczególnych redaktorów. My z chęcią weźmiemy jeszcze pod uwagę te postulaty, dlatego że jeszcze nic nie jest na stałe zaplanowane, a taka nowa ramówka może od 29 czerwca by już była. Hania Tracz i teraz pomyślę Szymon Chrystianus. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Dobrego dnia. Jakub Duszek i serwis informacyjny.
1: Dlaczego? Nie kiedy? No przecież ja to nie wiem. Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
4: Wybiła 10 w tym wydaniu wiadomości. Ponad 20 zarzutów na postanowienie aresztowe Leszka Kraskowskiego. Kiedy decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz Szwajcaria odrzuca w referendum limit ludności? Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości wnet.
4: Pojawiają się kolejne przesłanki wskazujące na to, że w posiedzeniu aresztowym dziennikarza Leszka Kraskowskiego wymagana była obecność jego obrońcy. Jeżeli tak było, to mamy bezwzględną podstawę do uchylenia postanowienia aresztowego, mówił w poranku wnet adwokat zatrzymanego dziennikarza śledczego, mecenas Łukasz Pawelski.
6: Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie, to znaczy ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego, natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ no, sąd by musiał sam się przyznać, że jednak popełnił poważne błędy. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na tomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia.
4: Mówił adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski. Jak czytamy na wnet.fm, prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu, rzekomo wysłanym przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji, a to właśnie sygnatura, którą dysponował zatrzymany dziennikarz śledczy, według prokuratury stanowiła dowód, że to on wysłał maila. Więcej szczegółów na portalu wnet.fm. Czy decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych jest sygnałem, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami ponad głowami Polaków? To jedna z interpretacji decyzji Wołodymyra Zełenskiego, o czym mówił w poranku wnet rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
7: W tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego no było wyłanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy.
4: Prezydent Zełenski nie zadzwonił do prezydenta Nawrockiego. Nadal czekamy. Kiedy zatem decyzja o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy?
7: No decyzja wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych dni. Pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział. Jakie są jego oczekiwania? Jeszcze kilka dni poczekajmy.
4: Mówił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Cała rozmowa na Wnet FM. Prezydent Karol Nawrocki miał 3 lub 4 okazje, aby porozmawiać z Donaldem Trumpem podczas swojej wizyty w Białym Domu. Jednym z potwierdzonych tematów jest kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, o czym mówił w poranku Wnet prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
2: Dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład pewne rozdźwięki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy ma być głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
4: Mówił korespondent Radia Wnet w Waszyngtonie profesor Adam Prokopowicz. Szwajcarzy odrzucili limit ludności do 10 milionów. Kluczową rolę odegrali seniorzy i mieszkańcy miast. O czym informuje Reuters, w referendum 55% głosujących opowiedziało się przeciwko inicjatywie forsowanej przez szwajcarską partię ludową. Zwolennicy projektu argumentowali, że szybki wzrost liczby ludności i imigracja prowadzi do przeciążenia usług publicznych, wzrostu przestępczości oraz wyższych kosztów mieszkań. Przeciwnicy ostrzegali natomiast, że ograniczenia mogłyby zagrozić relacją Szwajcarii z Unią Europejską oraz utrudnić dostęp do zagranicznych pracowników. Szczególnie sceptyczni wobec projektu okazali się starsi wyborcy. W grupie osób powyżej 65 roku życia 60% głosowało przeciwko ograniczeniom. Największe poparcie dla propozycji odnotowano w grupie wiekowej od 35 do 49 lat, gdzie za jej przyjęciem opowiedziało się 51% głosujących. Wśród najmłodszych wyborców w wieku od lat 18 do 34 poparcie wyniosło 48%.
8: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
9: Reklama.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
13: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
11: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I startujemy z Odyseją Wyborczą. 10:09. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. 16 czerwca, wtorek, na stole gazety. Trochę o polityce, trochę o tym, że część Polaków świętowała Dzień Rosji, specjalną operację wojskową, ale 12 czerwca to Dzień Rosji, który przypomina co? Wygnania, dokładnie także wymordowanie polskiej załogi na Kremlu. Czy my się powinniśmy z tego cieszyć? Są tacy, którzy to świętują. Ja osobiście uważam, że gdyby Polacy na Kremlu zostali, to trochę cywilizacji na wschodzie by się pojawiło, a i może schizma byłaby mniejsza, może nawet wiara by się poszerzyła i prawo, i obyczaje, więc ja akurat w odróżnieniu od co po niektórych polityków z pewnej jednej formacji wymordowania polskiej załogi na Kremlu nie świętuję. Ale zaczniemy. Nie bez kozery zacząłem od tego święta i tego, co się działo w ambasadzie rosyjskiej, bo Rosjanie niestety, jak już nas z Kremla wygnali, co część świętuje, to także potem przyszli nad Wisłę. Ostatnio w Białej Podlaskiej doszło do egzekucji politycznej na naszej ziemi. Dwóch, a może więcej zamachowców, tego nie wiemy, zabiło rosyjskiego opozycjonistę, który w Polsce, dokładnie w Białej Podlaskiej, by przebywał. Na początek Odysei Wyborczej od tego

0: Mhm. Też polski wywiad jest ślepy. Jak to wygląda?
1: Panie redaktorze, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że na Białoruś powinniśmy patrzeć tak samo jak na Federację Rosyjską i nazywać te oba kraje, a właściwie jako jeden kraj, jako zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji. To jest nasz wróg i wszelkie próby negocjowania z tak zwanym soft Łukaszenką, dyktatorem, który jest softem w porównaniu z Putinem, uważam za bezcelowe. Co to znaczy? Simon Skrapecki, którego to jest pseudonim, tak naprawdę jest to Robert Kuskow, został wczoraj z zimną krwią o godzinie 10 w Białej Podlaskiej na skrzyżowaniach ulicy Królowej Jadwigi i Terebelskiej zastrzelony. Ten atak, którego dziś już jesteśmy, który analizujemy, to był atak w biały dzień i miał charakter zaplanowanej profesjonalnej likwidacji. To była brutalna egzekucja. Sprawca podszedł do 44-letniego Kuskowa, czyli Skrepeckiego, pseudonim artystyczny, i oddał z bliskiej odległości kilka strzałów z broni palnej. Proszę zauważyć, w biały dzień na oczach potencjalnych świadków. Powtarzam, to był atak zaplanowany i ma charakter profesjonalnej likwidacji. Pan Skrapecki, czyli tak naprawdę Robert Kuskow, od 2018 roku bardzo konsekwentnie i ostro krytykował najwyższe władze Federacji Rosyjskiej, w tym Ramzana Kadyrowa. Przedstawiał ich w postaci groteskowych, takich prymitywnych postaci i rozszerzał swoje zasięgi. W 2021 roku otrzymał status uchodźcy od Rzeczpospolitej Polskiej i przeniósł się właśnie do Białej Podlaskiej, cały czas konsekwentnie budując swoje zasięgi w mediach społecznościowych, szczególnie na YouTubie, gdzie może nie miał tysięcy i milionów odsłon, ale kierował te treści do opozycji w Rosji. Był oglądany przez wiele opozycyjnych dysydenckich środowisk. Panie redaktorze, chciałbym panu powiedzieć, że moim zdaniem od 2021 roku Kuskow, będąc uchodźcą w Polsce, prawdopodobnie nie był, choć mogę tutaj oczywiście się mylić, objęty jakąś szczególną ochroną jako osoba, która otrzymała status uchodźcy, dlatego że mu grożono. Jeżeli jest tak, że nie był objęty, albo nawet załóżmy to pozytywny scenariusz, że był objęty jakąś ochroną bądź osłoną kontrwywiadowczą, to niestety ta sytuacja, która spowodowała jego śmierć, pokazuje bardzo duże niedostatki w zakresie przewidywania zagrożeń i gospodarowania zasobami ludzkimi i operacyjnymi. Proszę sobie wyobrazić, że miejsce, w którym on został zamordowany, znajduje się w linii prostej od konsulatu Białorusi w odległości około 1,5 kilometra, no może 2 kilometrów. To wszystko, co się stało w Białej Podlaskiej, ta bonanza, przepraszam za wyrażenia, Rosjan, bez znaczenia tutaj, czy Białorusinów, czy Rosjan, naprawdę nie ma to znaczenia, traktujmy ich jako zbir, pokazuje, że nasze państwo pozwala, dopuszcza niestety sytuację taką, że taka bonanza może mieć miejsce. Do tej pory zatrzymano jedną osobę. Chciałbym wiedzieć, co się stanie dalej.
0: Bo niestety, tak rozumiem, nie mogła robić jedna osoba. Wiemy, że jest zatrzymana, chociaż ja cały czas nie mogę, nie wiem, może pan pułkownik ma lepsze źródła, kto jest tym zatrzymanym, czy to jest faktycznie obywatel albo Rosji, albo Białorusi. Takie pojawiały się informacje w mediach. Ja trochę się cofnąłem w tym moim pierwszym pytaniu, bo ja takiej pewności w tej chwili nie mam.
1: Ja też takiej pewności nie mam, polegając na doniesieniach medialnych, czyli tak zwanych otwartych źródłach, a więc chyba mamy takie same. W jednych mówi się, że był to obywatel Białorusi. Ale nieważne, teren przygraniczny, strzelanie w biały dzień z broni palnej do człowieka.

0: człowieka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to jest po prostu gangsterka i bonanza. To się nigdy nie dzieje, zawsze jest osłona. Nawet jak grupy przestępcze robią takie rzeczy, to nikt sam się nie odważa działać samemu. Zawsze jest jakaś osłona, zawsze działa się w zorganizowanej grupie. Ja powtarzam, ten mord, przepraszam, że mówię tak ostro, będzie miał swoje konsekwencje również, jeśli chodzi o wojnę informacyjną dotyczącą stosunków polsko-rosyjskich, rosyjskich, białoruskich, także polsko-ukraińskich, a także ukraińsko-rosyjskich. To wszystko będzie rozgrywane. A dlaczego? Dlatego, że to służby, państwo polskie pozwoliło na to, żeby ta egzekucja mogła się wczoraj o godzinie 10 rano.
1: Ale to pozwoliło, to ja to przyjmijmy pozwoliło, takie role w naszej zaniechało. Dyskusji. Tak. Pan pułkownik będzie oskarżał, ja będę bronił. No przecież mamy na Wyspach zabójstwa opozycjonistów rosyjskich. No w Wielkiej Brytanii tak. W ostatnich latach sobie, czy w Stanach w ostatnich latach sobie nie przypominam, no ale Wielka Brytania też kraj zachodni, też kraj jednak z olbrzymią tradycją, tradycją imperialną, imperialnego wywiadu, imperialnego kontrwywiadu. No teraz się to już trochę przeszłość, no ale pewna pamięć instytucji powinna zostać, a i tam Rosjanie trochę robili sobie co chcieli, to może trudno mieć pretensje do naszych służb, które jednak no, mają znacznie krótszą, no i nie tak rozbudowaną tradycję.
0: Panie redaktorze, z tego co pan powiedział, widać wyraźnie, że Federacja Rosyjska podpisuje się, jakby widać podpis, że jest to Federacja Rosyjska, bowiem ludzi, którzy są jej wrogami, likwiduje nawet poza granicami. W przypadku Wielkiej Brytanii i Skripala, pan jako adwokatus diaboli nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. To była świetnie przygotowana operacja polegająca na tym, że Rosjanie, tak naprawdę GRU, wiedziało, kiedy córka Skripala przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Przyjechali dzień wcześniej. Mieli wszystko przygotowane, w tym nowiczoka w buteleczce po perfumach. I to zostało skrzętnie przygotowane. Taka operacja, jaka się zdarzyła w Białej Podlaskiej, wymaga również przygotowania, ale bliskość granicy, co odróżnia to od sytuacji brytyjskiej, jest taka, że no prawdopodobnie tych sprawców albo siatki, która to robi, nie ma.
1: Ale czyli co, że to jakby była operacja na niższym poziomie?
0: Nie wiem.
1: No bo jest zatrzymana jedna osoba, ale trudno sobie wyobrazić, żeby taką operację jeden samotny wilk wykonywał. To musiała być operacja, w której był zaangażowany sztab ludzi, podobnie pewnie jak wysadzenie torów w Polsce.
0: Nie wiem, panie redaktorze, nie wiem, jeszcze nie słyszałem nie słyszałem fragmentu pana pytania. Nie wiem, muszę panu powiedzieć jedną rzecz. To jest niesłychane. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji obecnie w Polsce, to możemy powiedzieć, że naprawdę mamy dziurawe służby.
1: A jak je uszczelnić? No bo wydaje się, że tak, mamy barierę na granicy, więc ta nielegalna infiltracja powinna być utrudniona. Czyli to są osoby, które wjeżdżają legalnie, to są osoby tak. zalegalizowane na terytorium naszego kraju. To może za tego typu, jakie powinny być obostrzenia. Pan jako wysoki oficer kontrwywiadu, czego by oczekiwał od dyplomatów, od polskich ambasad, od polskiego MSZ-u, MSWiA w tej sytuacji? Jakie narzędzia, w jakie narzędzia politycy powinni wyposażyć polskie służby, żeby Rosjanie nie mogli robić sobie, tak jak pan powiedział, pan pułkownik, bonanzy po polskich miastach i zabijać kogo im się podoba?
0: Panie redaktorze, w jakie narzędzia? Po pierwsze, polskie służby powinny przerzucić zasoby swoje osobowe w te miejsca, które są zidentyfikowane jako obszary, gdzie prowadzona jest wojna hybrydowa. To po pierwsze. Po drugie, te przerzucone obszary powinny budować swój zasób operacyjny. Nie chcę rozwijać tej kwestii, ale żeby to zrobić, polskie służby, nawet jeśli będzie tam 100 tysięcy ludzi, jeżeli straciły, a niestety straciły w ostatnich 2 latach zaufanie społeczeństwa, nie zrobią nic, będą głuche. Bo działanie polskich służb opiera się wyłącznie na współdziałaniu z osobami, które im pomagają. A pomagać można komuś, komu się ufa. To jest mój komentarz.
1: Dobrze, to a ja poprosiłbym o troszkę więcej. Może powinniśmy zamykać te przejścia, może powinniśmy ograniczać nie tylko rosyjskie, ale i białoruskie konsulaty na przykład, ograniczać możliwość personelu dyplomatycznego, no bo jeżeli ktoś siedziało tak blisko konsulatu białoruskiego, no to może gdyby tam było mniej funkcjonariuszy, to tego typu akcja byłaby mniej możliwa.
0: Panie redaktorze, to jest bardzo dobry pomysł, ale bardzo, że tak powiem, ostry w swoim wykonaniu, bo to oznacza, że powinniśmy również legalną migrację wstrzymać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, czy Rzeczpospolita Polska jest przygotowana na to, żeby zamknąć granice, ale w ostateczności chyba to jest jedno z lepszych rozwiązań.
1: Żeby mamy też kwestię małego ruchu granicznego z Zachodem Królewieckim, który jeszcze do niedawna obecna koalicja rządząca chciała otwierać.
0: Mały ruch graniczny, który był testowany i odpalony za czasów resetu, przyniósł same tylko negatywne skutki. Być może to, co się stało w Białej Podlaskiej, jest tego efektem.
1: Trochę jeszcze popytam, jeżeli mamy chwilę czasu, bo chciałem ten temat dokładnie omówić, więc jeszcze kilka, 5-6 minut bym panu pułkownikowi zajął. Co teraz powinna robić także polski kontrwywiad? Czy już to było słychać? To było słychać, panie pułkowniku? Nie wiem.
0: Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo słabo pana słyszałem.
1: A my słyszymy doskonale, panie pułkowniku. Pytanie jest proste. Pytanie brzmi, co teraz mogą polskie służby zrobić? To już mleko się rozlało, jest po operacji? Czy w tej chwili jeszcze polskie służby, polski kontrwywiad ma jakąś pracę do wykonania, żeby złapać, żeby odkryć całą siatkę?
0: W tej chwili mamy do czynienia z zamordowaniem człowieka w biały dzień. Nie można nic zrobić. Jedyne, co można, to spróbować zbudować zasób operacyjny. Mam tutaj na myśli spróbować zbudować zaufanie w społeczeństwie i kontrolować te obszary. Każde miejsce, każde miasto, szczególnie pasy przygraniczne, powinny być pełne oficerów operacyjnych kontrwywiadu polskiego, cywilnego i wojskowego, którzy nie tylko zajmują się paskiem, czyli granicą, samym fizycznym przejściem, ale tym, co się dzieje w miastach i wsiach przyległych do granicy.
1: I infiltrować, mieć własną siatkę? Jesteśmy w stanie, żeby tego typu uderzenia wyprzedzać, tego typu uderzenia przewidywać?
0: Słuchaj, panie redaktorze, przepraszam. Tak, jesteśmy w stanie, jeżeli zbudujemy zasób operacyjny, jeżeli zbudujemy wcześniej zaufanie do służby, jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego że wszystkie służby na świecie właśnie w taki sposób działają. Nie ma tajemniczego, wszystko mogącego przycisku na biurku oficera kontrwywiadu w komputerze, że on sprzed komputera będzie chronił Rzeczpospolitą Polską. Operacyjny oficer kontrwywiadu to jest ktoś, kto jest w terenie, rozmawia z ludźmi, zbiera informacje i przewiduje zagrożenia. Ale niech pan zauważy, rozmawia z ludźmi. To jest pytanie, czy ludzie chcą z kontrwywiadem rozmawiać. To jest pytanie zasadnicze po tych 2 latach. To jest pytanie zasadnicze, co zdarzyło się w polskim kontrwywiadzie takiego, że dziś jak oficer służby kontrwywiadu wojskowego wyciąga legitymację na mieście, to się ludzie z tego śmieją. Uciekają.
1: Ale czyli co? Czyli można powiedzieć, że to, co się wydarzyło w Białej Podlaskiej, ale wcześniej jeszcze z wysadzeniem toru, to jest konsekwencja obniżenia jakości i wiarygodności polskich służb, także polskiego kontrwywiadu?
0: Ja tak uważam i są na to przesłanki. Proszę zauważyć, dzisiaj w przypadku służby na przykład kontrwywiadu wojskowego, ona zamieniła się nie w służbę operacyjną, tylko w służbę administracyjną, która zajmuje się zabieraniem poświadczeń bezpieczeństwa, więc decyzji administracyjnych, które wydali, odbieraniem ludziom, komu? Uczciwym obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. To jest jakaś dramaturgia, nie do opisania. A jeszcze jedno. Dopóki będą takie czasy, że kontrwywiad nie będzie miał uszu, to nie będzie miał zębów. I to jest moja puenta. Kontrwywiad bez uszu jest ślepy. Uszami są obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, które pomagają w pracy kontrwywiadu. Ale żeby to zrobić, między nimi, czyli obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, a instytucją, która moim zdaniem w tej chwili została zniszczona, musi być zaufanie. Halo?
1: Ja cały czas słucham, ale zanim mówiłem, bo zastanawiam się, jakie pytanie po takim opisie zadać.
0: Musi pan mnie zapytać, panie redaktorze, czy to można zmienić.
1: Bo czy to jest tak, czy to jest kwestia tylko polityki, kwestia góry, bo wymienimy tego pułkownika albo generała na innego i już będzie działało? Czy to jednak wymaga głębszych strukturalnych zmian?
0: To nie jest kwestia polityki. To jest kwestia polityzacji służb. To jest kwestia tego, że służby stały się dzisiaj narzędziami partii politycznej. Do tej pory służby wiedziały, w jaki sposób, oczywiście szefów mianowania szefów są polityczne, ale służby były apolityczne w III Rzeczpospolitej Polskiej. To, co się dzieje od 2,5 roku w Rzeczpospolitej, to jest polityzacja służb. Rozumiemy pan? Niestety, ale stanęliśmy w obliczu tego, że kontrwywiad stał się policją polityczną, zresztą tak jak inne urzędy, tak jak prokuratura i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy stali się politycznymi, no nie wiem jak to powiedzieć, wysłańcami, którzy wykonują polityczne zapotrzebowania. I to jest dramat, a kierunek jest jeden, ochrona i służba Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety, ale już czas się obudzić i powiedzieć sobie to jasno, to nie działa.
1: Te służby nie działają. Czego możemy spodziewać się dalej? Jakich działań? No bo jak na razie Rosjanie bardzo skutecznie infiltrują naszą infrastrukturę, jedno wysadzenie, ale cały czas są jakieś kamery, a to coś. Widać, że bardzo interesuje Rosjan i Białorusów maszty, infrastruktura transportowa i przesyłowa informacji. No ale także
0: ze strony Zbiru możemy spodziewać się eskalacji. Ta sytuacja, my jeszcze jej nie doceniamy, z morderstwem tego Rosjanina na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest bardzo poważną sytuacją, jest bardzo poważnym aktem tak naprawdę dywersji, nie wiem, może nawet wojny, nie chciałbym tutaj przesadzać. Czego się możemy spodziewać? A więc eskalacji ze strony Rosjan. A jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, albo tak zwaną osłonę kontrwywiadowczą wewnętrzną, to mogę panu powiedzieć, że możemy się spodziewać kolejnych zatrzymań dziennikarzy polskich, kolejnych akcji związanych z prokuraturą, działaniem prokuratury, stawianiem zarzutów obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz odbieraniem poświadczeń bezpieczeństwa.
1: I tym się będzie zajmować służba jak na razie?
0: Się zajmuje jak na razie.
1: To już ostatnie pytanie, bo minister Kierwiński lubi się chwalić zatrzymaniami. Jakieś liczby się pokazują, a to 4, a to kilku, a to 8 osób podejrzanych o szpiegostwo, ale to się, jak rozumiem, nie przekłada te konferencje prasowe ministra Kierwińskiego na realną pracę służb i bezpieczeństwo.
0: Żeby zatrzymać kogoś i postawić mu zarzut szpiegostwa, to jest to naprawdę olbrzymia, wielomiesięczna, jeśli nie wieloletnia praca, zwana operacją, w której wszystkie zasoby i środki służby są przekierowane na zidentyfikowanie osoby, która jest zdrajcą. Zidentyfikowanie i udowodnienie, że ta osoba posiada łączność ze zidentyfikowanym obywatelem na przykład Federacji Rosyjskiej, który jest kadrowym oficerem wywiadu. To nie jest taka prosta rzecz. Wie pan co, za chwilę mogą mnie albo pana zatrzymać za szpiegostwo i statystyki będą jakby wyglądały różowo. Ale niestety mamy taką sytuację, że pani i ja szpiegami nie jesteśmy, choć będą próbowali nam to, mówiąc kolokwialnie, przyklepać. Ale nie na tym polega kontrwywiad. A statystyki, PR, polityka to jest coś, co powinno jak najdalej stać od bezpieczeństwa Polaków.
1: O czym mówił Pułkownik Mariusz Kozłowski, były oficer kontrwywiadu. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Czołem, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:31 i tak złapaliśmy pana pułkownika gdzieś na jakimś spotkaniu, mam nadzieję, że nie tajnym, a my za chwilę wrócimy do zupełnie jawnych rozmów o polityce. Już za chwilę naszym gościem będzie Eliza Olczyk, to już za kilka minut. Ja już panią redaktor widzę, pani redaktor mnie słyszy. No to co, to szybko się rozruszamy w rytm zespołu Manam. Cyklada na cykladach będzie rzeźka, a potem będzie poważnie.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
5: Odyseja wyborcza.
6: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem redaktor Eliza Olczyk, dziennikarka, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
7: Się państwu.
6: To zacznijmy od kłopotów koalicji rządzącej z radnym lekarzem, doktorem. Radny wczoraj wieczorem sam zrezygnował z członkostwa w partii, Koalicja Obywatelska, ale to chyba nie kończy sprawy. Jaki to jest ciężar gatunkowy tej całej historii? Dominika Długosz, dziennikarka z Newsweeka o takich poglądach, powiedzmy, lewicowo-liberalnych, wieszczy, że to mogą być kolejne ośmiorniczki, nawiązując do afery sprzed 12 lat. To jest ten potencjał afery?
7: No, szanowni państwo, panie redaktorze, to jest przypadek jednostkowy, prawda? Przynajmniej tak nam się wydaje, że to jest przypadek jednostkowy. I jak na razie koalicja rządząca, a właściwie Koalicja Obywatelska, postanowiła rozwiązać go w stylu politycznym, czyli radny odszedł z partii. Myślę, że został do tego skłoniony, poproszony uprzejmie, żeby jednak odszedł. I w związku z tym Koalicja Obywatelska będzie mówiła: sprawy nie mam, bo to już nie jest nasz człowiek, więc my nie bierzemy za to odpowiedzialności, ale oczywiście oprócz tego trwają rozmaite kontrole i jeżeli one wykażą nieprawidłowości, no to zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dla mnie ta sprawa jest problemem wizerunkowym Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko z powodu tego jednego młodego lekarza bez specjalizacji, który okazuje się może po prostu zarabiać krocie, nie mając właśnie owej specjalizacji, ale jeżeli jest dobrze umocowany politycznie, to bardzo pomaga w lukratywnych zarobkach. Dla mnie ten problem związany jest z tym, że to jest kolejna sprawa z obszaru służby zdrowia. Kolejna sprawa pokazująca nadużycia władzy, krótko mówiąc, no bo mieliśmy senatora Lenca, który ze swoim synem wszedł bez kolejki i przeprowadził drobny zabieg w szpitalu publicznym, drobny zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. I myślę, że pana senatora Lenca naprawdę stać na to, żeby załatwił to prywatnie, jeżeli nie chciał czekać w kolejce, ale wolał załatwić to w publicznej służbie zdrowia w taki sposób, który sugeruje, że po prostu przedstawicielom władzy wolno dużo więcej i na więcej mogą sobie pozwolić niż zwykli zjadacze chleba. Była tam po drodze historia też z panią Krystyną Szumilas i z karetką, która została wysłana do jej członka rodziny. To jakoś specjalnie się nie odbiło szerokim echem. Natomiast sprawa pana senatora Lenca skończyła się tym, że pan senator przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Tak samo jak radny Dawid Kacprzyk. No, można tutaj powiedzieć żartem, a nawet trochę złośliwie, że jak tak dalej pójdzie, to Koalicja Obywatelska wyzbędzie się wszystkich swoich członków z powodu problemów służby zdrowia. Bo problem służby zdrowia nie polega na tym, że jeden radny tyle zarobił, albo że senator Lenc wszedł bez kolejki poza w ogóle wszelkimi procedurami do szpitala, tylko na tym, że szpitalom brakuje pieniędzy na papier toaletowy, na lekarstwa, na jedzenie dla chorych, A mamy tutaj takie historie, że jeden młody lekarz bez specjalizacji potrafi zarobić 1 600 000 zł w ciągu roku i jakoś nikogo to nie wzrusza, że pan senator właśnie wchodzi sobie bez kolejki, podczas gdy, jak wiadomo, na rozmaitych oddziałach przyjęć, SOR-ach, to się kłębią dzikie tłumy. I to jest ten problem, a nie to, że ten jeden radny tyle zarobił, bo lekarze, jak wiadomo, dzisiaj, w dzisiejszych czasach naprawdę już dużo zarabiają.
6: No, nawet bardzo dużo, 28 lat, brak specjalizacji, 1,5 roku po studiach, po...
7: To jest właśnie to, ten brak specjalizacji, bo to, że zarabiają lekarze ze specjalizacją, to jest...
6: To już powiedzmy sobie wiekowi, no, ktoś ma już 50, 60 lat, to pewnie gdzieś tam i ma siwą brodę i rzeczywiście zarabia bardzo dużo, to może bulwersować, ale nie oburza, a tutaj już 18 miesięcy po skończeniu studiów, w pełnym dostaniu możliwości wykonania zawodu i od razu 1 600 000 rocznie, plus tego oczywiście pierwszej potrzeby wydatek, czyli zakup Porsche jakiegoś bardzo luksusowego.
7: No ja myślę, że najpierw pan radny jednak kupił mieszkanie, też nie tanie. Rzeczywiście kupił też sobie Porsche. Ja uważam, że na jego stanowisku, bo on pełni bardzo odpowiedzialne stanowisko, że na tym stanowisku, które pełni, czyli koordynatora SOR-u w szpitalu południowym bodajże, no cóż, Porsche jest właściwym pojazdem po prostu. Ale też trzeba też pamiętać o tym, jakie kryteria, bo on został tym koordynatorem SOR-u z konkursu. A jakie były kryteria tego konkursu? 1,5 roku doświadczenia zawodowego. No naprawdę, to...
6: Ale żeby było ciekawe... Ja to trochę pogrzebałem i to jest bardzo rzadka konstrukcja w szpitalach. W Warszawie ona się zdarza, ponieważ oddział ratunkowy szpitalny Szpitala Południowego w Warszawie ma swojego kierownika oddziału. To jest pan lekarz Adam Macech i to w zasadzie wystarczy. Jest kierownik oddziału, on się tym zajmuje, ale w Szpitalu Południowym to było za mało, bo mamy jeszcze ratownika kierującego pana Marcina Żukowskiego, to jeszcze się zdarza, ale poza kierownikiem jest jeszcze koordynator, którym cały czas jest, na co nie winieje, wspomniany lekarz radny, 20, w tej chwili 9-letni, ale jak zarabiał ten 1 628 000 lat, Dawid Kasprzyk, więc tutaj, jak rozumiem, no to była taka funkcja, nie to, że on zarządzał, bo kierownik zarządzał, tylko koordynował, więc tam trzeba było więcej kucharek, żeby ten szpitalny oddział ratunkowy funkcjonował. Pytanie, czy to nie jest przepalania, może i więcej, może i rozkradanie publicznych pieniędzy się tworzy, być może fikcyjne stanowisko. To mi wczoraj powiedział senator Lewicy, były wiceminister zdrowia w tym rządzie, że to jest dziwna konstrukcja.
7: No jeżeli to rzeczywiście jest tak, że w większości szpitali koordynatora nie ma, no można powiedzieć, że jeżeli jest bardzo duży ruch rzeczywiście na tym SOR-ze, no to może i koordynator jest potrzebny. Ciekawa jestem, no może należałoby spojrzeć w zakres obowiązków takiego koordynatora. Co on koordynuje, skoro jest oprócz tego kierownik i jeszcze główny...
6: Ratownik koordynujący, tak.
7: No właśnie, jeszcze główny ratownik koordynujący.
6: Tak to wygląda. Sytuacja politycznie na razie jest wszczęte w warszawskich wszystkich szpitalach przez Rafała Trzaskowskiego. Jest kontrola zapowiedziana. No, pan radny lekarz cały czas jest tym koordynatorem. Tu się nic nie zmienia. No, ale jest cała masza też zdjęć, bo to był bardzo aktywny członek młodzieżówki, jeszcze wtedy Platformy Obywatelskiej, który ma zdjęcia ze wszystkimi. Z Tuskiem, z Trzaskowskim, z Grodzkim. No, po prostu był osobą, która naprawdę była blisko w tych kampaniach najważniejszych polityków.
7: No i wiedział po prostu, w jaki sposób się robi karierę polityczną. No tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, w partiach politycznych, nie tylko w Platformie Obywatelskiej, w PiS-ie też tak było. Pamiętamy takiego bardzo młodego współpracownika Antoniego Macierewicza, który został niespodziewanie zupełnie szefem spółki, czy członkiem Rady Nadzorczej spółki zbrojeniowej. Zatem to nie jest przypadek odosobniony. Natomiast problem obecny polega na tym, że służba zdrowia ewidentnie kuleje, że NFZ obcina pieniądze za nadwykonania, to znaczy po prostu nie chce płacić za te nadwykonania, no bo jeżeli chce płacić 40% tylko kosztów nadwykonań, czyli takich dodatkowych czy badań, czy przyjęć, czy innych zabiegów, no to znaczy, że szpital musiałby pokryć 60% z własnej kieszeni, no nie wiadomo z czyjej, skoro musi utrzymywać koordynatora SOR-u. No ale krótko mówiąc, to są dwa światy, które się całkowicie rozjeżdżają. Z jednej strony sytuacja szpitali, zamykanie porodówek tam, gdzie się mało dzieci rodzi, no to jest dosyć logiczne, tylko że skazuje się młode kobiety na to, żeby jeździły nie wiadomo jak daleko, żeby urodzić dziecko. A z drugiej strony właśnie tego typu zarobki i lukratywne stanowisko, być może w ogóle niepotrzebne w tym szpitalu, pana radnego, który rzeczywiście miał zdjęcia ze wszystkimi, był szczególnie aktywny w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. I to, że teraz Rafał Trzaskowski przeprowadza, zleca tę kontrolę, nie zmieni faktu. Te zdjęcia z Rafałem Trzaskowskim z kampanii nie znikną. Już wiadomo, że one w sieci są. Są też filmiki namawiające tegoż młodego człowieka, namawiające do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, a ta kontrola to jest po prostu ruch pozorny. Dla niepoznaki robi się też kontrolę w innych szpitalach, żeby sprawdzić, czy nie było tam jakichś nieprawidłowości. To są wszystko ruchy pozorne.
6: To już na koniec tego wątku tylko, bo będą kolejne w naszej rozmowie. Naszym gościem redaktor Eliza Olczyk. Zapytam o jeszcze trochę podrążę ten temat przełożenia politycznego, bo jednak w roku 2023 jedną z istotnych osi kampanijnych Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska no była walka z tłustymi kotami. Jakieś akcje pod tytułem Aleja Milionerów pokazująca, ile to Daniel Obajtek zarobił jako prezes Orlenu i inni dyrektorzy spółek, a to PGE, a to innych energetycznych gigantów, czy też KGHM-u, ile zarobili milionów złotych w ciągu kilku lat swojej pracy. Teraz się okazuje, że młody działacz partyjny zarabia ponad milion 600 tysięcy w rok na stanowisku, no nie tak wysokim, bo koordynatora, zresztą a właśnie a propos naszego koordynator, bo kierownik oddziału, pan dr Adam Macech, dorabia przynajmniej w jednej prywatnej spółce zajmującej się medycyną estetyczną, więc może dlatego nie ma czasu, potrzebuje koordynatora, bo musi jeszcze dorabiać, poza tym, że zarządza SOR-em, to jeszcze musi poprawiać estetykę klientów w prywatnej klinice, no może trochę wyjaśnia się dobrze, ale obok tej złośliwości to wracając, to jest takie uderzenie w istotny element narracji politycznej Donalda Tuska?
7: No oczywiście, że jest, tylko tyle, że proszę Państwa, były też inne akcje za czasów, kiedy rządziło PiS, to wtedy Platforma grzmiała o Misiewiczach i że już nigdy w polityce żadnych Misiewiczów nie będzie. No jako żywo pan Kacprzyk to jest taki Misiewicz Platformy Obywatelskiej, no po prostu. Zatem tak to wygląda i oczywiście, że to uderzenie w narrację jest, ale rząd ma znacznie więcej problemów związanych z tym, co mówił przed wyborami, a z tym, co się dzieje teraz, bo nie tylko chodzi o te tłuste koty, bo oczywiście w Platformie były tak samo tłuste koty, nawet jeszcze bardziej tłuste niż w PiSie. A jeżeli chodzi o właśnie te problemy, no to jest chociażby obietnice wyborcze, z których większość rząd nie zrealizował i to się okropnie wyborcom nie podoba. Bo gdyby na przykład rząd zrealizował to, co zapowiedział, czyli podwyższył kwotę wolną od podatku do tych 60 tysięcy, podwyższył próg podatkowy, dzięki czemu nauczyciele nie wpadaliby w 32-procentowy podatek, a już wpadają. Zatem gdyby to zostało zrobione, gdyby zostały zrobione jeszcze inne zapowiedzi, to być może ludzi tak bardzo by to nie bulwersowało, choć to i tak jest naprawdę decyzja polityczna, że taki młody człowiek obejmuje tak prestiżowe i lukratywne przy okazji stanowisko. Ale to może by było przyjęte bardziej, no, bardziej miękko, prawda? PiS przez 8 lat swoich rządów utrzymywał się na dosyć wysokim poziomie poparcia i akceptacji społecznej, bo ludzie mówili tak, no co prawda oni tam sobie pasą się, ten aktyw, ale się dzielą, tak? Nam też coś dają, dali nam 500+,
6: znaczy, dali jest nam zrobione.
7: 14 emeryturę, a Platforma no nie dzieli się, no.
6: Nie dzieli się, a jak widać po panu Kasprzaku, bierze. Zmieniając trochę temat, Prawo i Sprawiedliwość stara się jakoś zrestartować hasło pod tytułem Przemysław Czarnek premierem i zaryzykuję hipotezę w naszej dyskusji, panie redaktor, że pojawił się po raz może pierwszy w tej kampanii Przemysława Czarnka pomysł, na który władza musi jakoś odpowiedzieć. To jest pomysł podniesienia drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. Faktycznie PiS ten w czasie tej kadencji nieznacznie podniósł już ten próg. Teraz proponuje znacznie wyższe podniesienie tego progu, bo faktycznie coraz więcej Polaków w ten próg wpada, bo chcąc, nie chcąc, coraz więcej zarabiamy. Raczej chcąc. Do tego muszą się odnosić politycy koalicji rządzącej. Ostatnio Miłosz Motyka, ale wcześniej minister Pełczyńska-Nałęcz, że to jest trochę ich pomysł, a trochę nie ma pieniędzy. Jest ten wyścig po klasę średnią i Prawo i Sprawiedliwość znalazła jakiś pomysł, który no, jest trudny, jest problemem dla Donalda Tuska, dla jego koalicji rządzącej.
7: Z całą pewnością tak. Z całą pewnością tak. Rząd nie rozpatrywałby w ogóle podniesienia tego progu podatkowego. Zresztą, jeśli chodzi o pomysł pani Pełczyńskiej-Nałęcz, to ile pamiętam, to ona proponowała podwyższenie do 140 tysięcy.
6: Tak jest.
7: 140. A nie 180, jak proponuje PiS. To jest znacznie większa podwyżka. Oczywiście jeszcze 300, bodajże 80 dla małżeństw, jeżeli rozliczają się wspólnie. Więc to też jest duża ulga dla małżeństw i problem Donalda Tuska polega na tym, a właściwie całej koalicji, całego obozu rządzącego, że po półtora roku wyborcy tej opcji politycznej już wiedzą, że jeżeli Donald Tusk coś obiecuje, no to obiecuje, a potem może nie zrealizować. Zatem Donald Tusk albo to zrobi, czyli najpóźniej w tym roku albo podejmie decyzję o podwyższeniu tego progu podatkowego, albo będzie tylko obiecywał, a w to już wyborcy nie uwierzą. Natomiast PiS ma tę przewagę, że jak obiecywało, to przynajmniej częściowo, a nie wszystko wiadomo, ale częściowo realizował te swoje zapowiedzi i ludzie na zasadzie takiego doświadczenia osobistego mówią, no tak, oni obiecali 500, wprowadzili. Podwyższenie płacy minimalnej wprowadzili. Obniżenie tej wieku emerytalnego wprowadzili. Wprowadzenie 13, 14 emerytury zrobili. No a jak teraz obiecują, że będzie ta kwota progu podatkowego podwyższona, to pewnie też zrobią. Notabene, panie redaktorze, to nie jest tak, że ta podwyższenie za rządów PiSu była nieduża. Ona była 50%. Przed tą podwyżką próg podatkowy wynosił 80 tysięcy, dochody 80 tysięcy.
6: Teraz potem 120.
7: Do 120, czyli o 50% tak naprawdę zostało to podwyższone, tylko że po drodze mieliśmy oczywiście ogromną inflację i to wszystko zostało przez tę inflację zjedzone, a także przez kolejne podwyżki kwoty płacy minimalnej. To cały system podnosi też swoje płace, no i to sprawiło, że coraz więcej ludzi znajduje się w tym kolejnym progu podatkowym. W tej chwili już 2 miliony. 2 miliony pracowników płaci ten wyższy podatek 32% i plus 9% składki podatkowej, nie należy o tym zapominać, czyli razem 41% ze swoich dochodów i to jest istotny uszczerbek, jeśli chodzi o później to, co się dostaje na rękę, prawda? I te 2 miliony, to warto o to powalczyć po prostu. Także ja się nie dziwię, że PiS postawiło tutaj na to podwyższenie kwoty wolnej, a także postawiło na zwolnienie z podatku, bo tam pan redaktor o tym nie mówi, zwolnienie z podatku do 2,5 tysiąca dochodów emerytów, którzy pobierają emeryturę i pracują jednocześnie. Do 2,5 tysiąca mogliby zarobić, nie płacąc żadnych podatków. 2,5 tysiąca netto, czyli na rękę. No więc to są te dwie wielkie grupy, o które warto powalczyć. Emeryci pracujący i 2 miliony podatników wchodzących w 32-procentowy próg podatkowy.
6: To już na koniec zapytam, jak na to zareaguje koalicja rządząca. Wczoraj oczywiście duże wrażenie zrobił sondaż CBOS-u. Różnie się ocenia ten rządowy ośrodek, jak on bada i na ile jego badania próbują kreować, a na ile opisują rzeczywistość. No ale w tym sondażu wszyscy koalicjanci, jakby nie liczyć z tymi odpowiedziami, trudno powiedzieć, czy bez nich są pod progiem wyborczym. No, Platforma też traci, to jest rządowe badanie, pani redaktor. No i do tego jeszcze informacje, że być może Ryszard Petru założy kolejną swoją partię, jeżeli tak się stanie, że PSL wystartuje z jednej listy z Koalicją Obywatelską. Jest ruch w koalicji.
7: No jest ruch w koalicji, to znaczy ruch, ale ruch w dół, prawda? Dla mnie najbardziej zaskakujące jest jednak utrata poparcia przez Nową Lewicę Włodzimierza Czarzastego, bo nie tak miało być. On miał zostać marszałkiem Sejmu po to, żeby wywindować swoją partię i żeby ona nie miała żadnych problemów z wejściem do kolejnego parlamentu. Tymczasem z tego badania CBOS, oczywiście to jest jedyne badanie, w którym Lewica spada pod próg, bo ostatnio Lewica się cały czas utrzymuje. No w CBOS-ie spadła pod próg, ale gdyby to się miało ziścić, no to dla Koalicji Obywatelskiej byłoby to tragiczne, bo no nie miałaby z kim zawiązać koalicji. Nawet gdyby udało jej się przyciągnąć do siebie pół Konfederacji, o prawie że 13% poparcia, pół te związane ze Sławomirem Mentzenem, bo te drugie pół związane z panem Bosakiem, to wątpię, żeby chciało pójść na tę koalicję. No ale nawet jakby udało im się przyciągnąć te pół Konfederacji, to i tak będzie za mało, żeby utrzymać władzę. No ale prawica też nie jest w wesołej sytuacji, zważywszy na to, że PiS ma jeszcze gorsze notowania niż Platforma, a odżegnuje się od ewentualnej koalicji z Grzegorzem Braunem. Prawie 10%. To jest po prostu niesamowity wzrost, jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, którego rok temu jeszcze, no trochę więcej niż rok temu, bo tak jak go wyrzucili z Konfederacji, czy tam on sam odszedł, wszystko jedno, został wypchnięty, to właściwie wszyscy sądzili, że to jest jego koniec na scenie politycznej. Tymczasem on zrobił dobry wynik w wyborach prezydenckich, cały czas utrzymuje swoje poparcie, a nawet jest większa w odróżnieniu od Konfederacji Mentzena i Bosaka, której notowania stoją praktycznie rzecz biorąc w miejscu. Te 12 i trochę poparcia to jest cały czas ten sam poziom poparcia, jaki mieli zaraz po wyborach prezydenckich.
6: Szczególnie, że tam między obydwoma liderami są tarcia. To a Ryszard Petru.
7: Ale po cichu. Oni na przykład tym się różnią od PiS-u, to, że nie kłócą się publicznie.
6: To prawda. To już na koniec dopytam o Ryszarda Petru, który ma swój nemezis, tak, w postaci Sławomira Mentzena i teraz chce powołać Konfederację Light.
7: No właśnie, to powiem coś złośliwego okropnie. Mianowicie wiarygodność Ryszarda Petru jako założyciela kolejnej partii jest mniej więcej taka, jak wiarygodność obietnic Donalda Tuska. To znaczy Ryszard Petru założył jedną partię, którą później osobiście doprowadził do upadku. Później założył drugą partię, o której nikt nawet już nie pamięta, jak się nazywała. Nawet ja, choć zajmuję się sceną polityczną.
6: Bo był ruch teraz, a potem był, nie, nawet był plan Petru, a potem była partia teraz. Choroba, już nie pamiętam.
7: No właśnie, a to dobrze, to pan redaktor pamięta.
6: Ale nie wiem, w jakiej konfiguracji, kiedy był plan Petru, kiedy była partia teraz. Już mi się wszystko...
7: Ale w każdym razie coś takiego było, partia teraz. No i z partii teraz, tak jak mówię, nic nie wyszło teraz. No
6: chociaż teraz... jeszcze było koło poselskie, bo to jest zabawne, liberalno-społecznie, kiedy on wychodził do Nowoczesnej, był w jednym kole z Joanną Szoring-Wielgą, więc on był wielki wielkim tak liberałem, jest. Szering Wielgus była, zdaje się, lewicowa, więc byli liberalno-społeczni, czyli po prostu marksizm z kapitalizmem w jednym stali kole wtedy parlamentarnym. I dało się.
7: Tak jest. Ja myślę, że Ryszardowi Petru w tej chwili najbardziej zależy na tym, żeby zostać wiceministrem, nie wiem, czy on chciał być wiceministrem finansów, czy wiceministrem gospodarki.
6: Nie, bo to jest połączone teraz Domański ma resort finansów i rozwoju.
7: No właśnie. I on by chciał zostać w tym resorcie wiceministrem. Pan Domański jako szef tego resortu niespecjalnie jest tym zainteresowany. I myślę, że te pomysły, jakoby Ryszard Petru miał założyć w sposób udany dla siebie z sukcesem kolejną partię polityczną i przejąć część niezadowolonego elektoratu, to jest całkowita iluzja, proszę państwa. Taka impreza, czyli coś takiego, jak zrobił Ryszard Petru z Nowoczesną, to jest po prostu na raz. Raz się nie udało i więcej już wyborcy nie dadzą się nabrać, po prostu.
6: To sene vrati, co innego nasze rozmowy, bo mam nadzieję, że za jakiś czas znowu będziemy mieli okazję z panią redaktor Elizą Olczyk o polityce polskiej rozmawiać, a tymczasem pani redaktor, bardzo dziękuję.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Do zobaczenia i do usłyszenia. A my co? A my teraz idziemy prawie terminowo do serwisu informacyjnego. W studiu jest Jakub Duszak. To co? To czas na serwis.
5: Odyseja wyborcza.

0: 11.01 w tym wydaniu wiadomości. Trump dołącza do światowych przywódców na szczycie G7. Kiedy odebranie orderu Zełenskiemu oraz Szwajcaria odrzuciła w referendum limit ludności? Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Trump dołącza do światowych przywódców na drugim dniu szczytu G7 we Francji, gdzie dyskutowane będzie porozumienie pokojowe na linii Teheran-Waszyngton. Jak podaje Associated Press, amerykański prezydent ma dziś odbyć dwustronne rozmowy z emirem Kataru oraz prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przywódcy państw Zatoki Perskiej nie należą do grupy G7, jednak prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił ich do udziału w szczycie ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Waszyngton i Teheran liczą, że w przyszłości porozumienie pokojowe umożliwi odmrożenie irańskich aktywów za granicą oraz uruchomienie funduszu odbudowy o wartości 300 miliardów dolarów finansowanego właśnie przez państwa Zatoki Perskiej. Przywódcy G7 będą omawiać możliwości utrwalenia rozejmu, bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormus, stabilność dostaw surowców energetycznych oraz perspektywy dalszych negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nowy pakiet sankcji wymierzonych w tak zwaną flotę cieni wykorzystywaną przez Rosję do transportu ropy naftowej i gazu, a także w sieci finansowe pomagające Moskwie omijać zachodnie restrykcje. Nowe sankcje obejmują m.in. statki, które Rosja niedawno zakupiła do przewozu skroplonego gazu ziemnego z objętego sankcjami projektu Arctic LNG 2. Brytyjskie władze poinformowały, że od początku wojny objęły sankcjami już ponad 600 jednostek, a dodatkowo brytyjskie siły zbrojne poinformowały, że w miniony weekend po raz pierwszy przejęły rosyjski statek należący do floty cieni na wodach kanału La Manche. Londyn nie ujawnił dotąd szczegółów operacji. Czy decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych jest sygnałem, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami ponad głowami Polaków? To jedna z interpretacji decyzji Wołodymyra Zełenskiego, o czym mówił w poranku wnet rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
2: W tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego było wyłanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy.
0: Prezydent Zełenski nie zadzwonił do prezydenta Nawrockiego. Nadal czekamy, kiedy zatem decyzja o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy.
2: No decyzja wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych dni. Pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział, jakie są jego oczekiwania. Jeszcze kilka dni poczekajmy.
0: Mówił rzecznik prezydenta RPL Rafał Leśkiewicz, cała rozmowa na Wnet FM. Szwajcarzy odrzucili limit ludności do 10 milionów. Kluczową rolę odegrali seniorzy i mieszkańcy miast, o czym informuje Reuters. W referendum 55% głosujących opowiedziało się przeciwko inicjatywie. Propozycję forsowała Szwajcarska Partia Ludowa. Zwolennicy projektu argumentowali, że szybki wzrost liczby ludności i imigracji prowadzi do przeciążenia usług publicznych, wzrostu przestępczości oraz wyższych kosztów mieszkań. Przeciwnicy ostrzegali natomiast, że ograniczenia mogłyby zagrozić relacjom Szwajcarii z Unią Europejską oraz utrudnić dostęp do zagranicznych pracowników. Szczególnie sceptyczni wobec projektu okazali się starsi wyborcy. W grupie osób powyżej 65 roku życia 60% głosowało przeciwko ograniczeniom. Największe poparcie dla propozycji odnotowano w grupie wiekowej od 35 do 49 lat, gdzie za jej przyjęciem opowiedziało się 51% głosujących. Wśród najmłodszych wyborców w wieku od 18 do 34 lat poparcie wyniosło 48%.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
9: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe, w sobotę.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik. Balej.

0: Odyseja wyborcza.
1: Ameryka, Ameryka, Nowy Jork, Waszyngton. Teraz idziemy za ocean, bo tam przebywa polski prezydent, który wziął udział w uroczystości. Słusznie, niesłusznie, to będziemy dla Państwa teraz starali się rozwikłać w naszym studiu. Doktor Łukasz Jasina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
1: Trwa dyskusja, czy słusznie pan prezydent udał się w podróż za ocean, czy bo był jedynym przywódcą i pytanie, czy jest taki wyjątkowy, że ma wyjątkowe zaproszenie, czy po prostu inni stwierdzili, że jednak gala MMA to nie jest godne miejsce dla głowy państwa.
2: Jak głosi teoria personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły, każdy z nas jest wyjątkowy. Ale tak już mówiąc całkowicie poważnie, pan prezydent Karol Nawrocki pojechał do Stanów Zjednoczonych, bo został tam zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego człowieka na świecie. Jak najpotężniejszy człowiek na świecie cię zaprasza, to jedziesz. Zwłaszcza jak jesteś przywódcą państwa uwikłanego ze Stanami w bardzo trudną, ale bardzo ważną i jedyną dla nas możliwą relację asymetrycznego sojuszu. A jeżeli amerykański prezydent jeszcze cię rozpoznaje, w jakim jesteś, co w wypadku Donalda Trumpa nigdy nie jest do końca pewne, to tym bardziej należy z tego korzystać. I pan prezydent, który zresztą jest w pewnym sensie inwestycją Donalda Trumpa, poparł przecież naszego

0: takie kuluarowe rozmowy na pewno mają miejsce.
1: Najpierw kolacja, a potem to spotkanie uchwycone przez kamery 80 sekund.
0: Redaktor Wałkuski już przeprowadził nam oficjalną analizę z punktu widzenia obecnych mediów publicznych, pokazując to wszystko. Powiem, panie redaktorze, tak. Nie wiem, jak te rozmowy wyglądały. Zazwyczaj są to krótkie, szybkie, sprawne rozmowy, podczas których można pewne sprawy poruszyć. Ale nawet, i to jest właśnie ciekawa rzecz z punktu widzenia dyplomacji, jeżeli nie doszło do poruszenia żadnych ważnych tematów, to to i tak jest ważne, bo oczy imperatora wszechświata spoczęły na naszym królu.
1: I co z tego może wynikać? Więcej, bo my w Polsce mamy mówimy, stało... kiedy wszystko jest, ma wymierny korzyść.
0: Tam... Nieprawda. W wypadku kariery Radosława Sikorskiego cały czas uwielbialiśmy go za to, że może się z kimś spotkać i że jest gdzieś obecny. No to no nie, w tej to, chwili to pojawił się nam taki polityk inny.
1: Na lewicy celebra jest ważna, na prawicy raczej liczy się twardy uzysk.
0: Kiedy? To chyba nie na polskiej prawicy, panie redaktorze. Polska prawica to jest jedna wielka celebra od 20 lat. Choć trzeba przyznać, i to jest najważniejsze, że nikt w Polsce tyle uzysków w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie uzyskał po Aleksandrze Kwaśniewskim paradoksalnie jak polska prawica, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. I uzyskała w postaci poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy bardzo wiele od Trumpa, także dlatego, że Andrzej Duda był kimś, kogo Trump znał. Tak to działa. Karol Nawrocki teraz kontynuuje tą politykę, a ma narrację, historię osobistą jeszcze ciekawszą od Andrzeja Dudy dla kogoś takiego jak Donald Trump. Przecież były bokser, człowiek, który trenuje boks, nie jest genialny narracyjnie, jeżeli chodzi o galę MMA.
1: Pewnie jest. To jak się robi taką politykę? Co po prostu mówi się, Donald, jestem bokserem, ja bym mu przywalił tak, a nie inaczej. Jak
0: gada ten... się o tym, o czym należy w tym momencie gadać, to już dobrzy rozmówcy sobie to jakoś zaimprowizują. I nawiązuje się relacje.
1: A to, czyli przy okazji, tu się mówi o prawym sierpowym, a z drugiej strony to daje się 1000 żołnierzy w drugim zdaniu? Jak
0: tak, albo nawet jak się nie porusza tych 1000 żołnierzy, to ma się już podgotowkę tak zwaną, jak mawiają Rosjanie, pod następną rozmowę za kilka tygodni. Bo Donald Trump prędzej odbierze telefon polskiego prezydenta niż nie odbierze. Prędzej odbierze telefon od niego niż od prezydenta Rumunii, prezydenta Czech, prezydenta Słowacji. To jest ważne.
1: Bo wie, że pogada z nim także o boksie.
0: Bo wie, że to jest fajny chłopak, w którego zainwestowałem i który jest moim sojusznikiem, moim i fajnym kumplem. Donald Trump tak myśli, zresztą Amerykanie bardzo często tak myślą.
1: A kumplem to jest w ogóle kategoria w polityce zagranicznej?
0: To jest kategoria w polityce, a polityka tylko dzieli się na zagraniczną i wewnętrzną.
1: Ale co znaczy kumpel? No bo może Duda też był dobrym kumplem Trumpa, jak
0: prezydent Duda był no, Boże Święte, ale to
1: jak
0: już
1: jest
0: kwestia,
1: z tym kumpelstwem w polityce?
0: To już jest kwestia prywatnych kwestii Karola Nawrockiego. Na razie przez najbliższe 4 lata, a może i 9, będzie naszym prezydentem. I dla mnie jako polskiego obywatela jest bardzo ważne, by on miał takie relacje z amerykańskim prezydentem. Teraz z Trumpem, a potem z Vance'em, Rubio, Jackiem Schlossbergiem, czy kogo tam wybiorą na, czy Kennedym Juniorem, kogo tam wybiorą na jego miejsce. I tyle.
1: Co jeszcze wynika z tej, bo ta wizyta ma dotrzeć dłuższy ciąg, spotkanie chociażby z liderem większości w Senacie, także w Izbie Reprezentantów.
0: Cóż, są takie kraje...
1: To jest
0: kraje,
1: taki objazd, gdzie rzeczywiście prezydent się spotyka no, z elitą.
0: Klasyczna wizyta przywódcy europejskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie i budowanie relacji z prezydentem, których wielu mu zazdrości ręczę, spotkania z różnymi przywódcami interesów na Kapitolu, spotkanie z naszą diasporą. Zresztą coraz ciekawiej to jest organizowane, bo to już nie jest żadna diaspora chicagowska czy nowojorska, ale Maryland, Floryda. Bardzo ciekawe ośrodki polskiej diaspory. Zresztą prezydent ma ciekawych doradców od spraw amerykańskich, którzy takie rzeczy mają rozpoznane. Dobra, wnosząca budowanie relacji, wizyta polskiego prezydenta, przy okazji pewnie dająca mu też pewien relaks przed powrotem do krajowego piekiełka.
1: Piekiełka, które co musi zrobić? To bardzo zanim piekiełko,
0: no w tym tygodniu prezydent musi rozstrzygnąć tą kwestię
1: orderu
0: Orła Białego, bo inaczej twardy elektorat mu tego nie wybaczy.
1: Ale to pan doktor mówił, że pojedzie tam, porozmawia i że po powrocie będzie decyzja. Delegacja wraca w środę w godzinach porannych.
0: Przypominam, że prezydent może wiele rzeczy zrobić nawet z samolotu.
1: No ale też...
0: Nie, Marcin już ma jutro przydać poumawiane programy telewizyjne, czyli jutro już będą. W każdym razie chodzi o to, że prezydent i jego ludzie dają nam wszystkim takie informacje, że to będzie załatwione w tym tygodniu i załatwione być po prostu musi, bo inaczej hejterzy przejmą tutaj inicjatywę i zrobią sobie z Karola Nawrockiego wspólnika ukraińskich interesów. Po co mu to?
1: Czyli jest trochę w sytuacji bezwarunkowej, bo czytam sobie...
0: Nie jest sytuacji bezwarunkowej, ale lepiej, drogi redaktorze, aby pan prezydent załatwił to szybciej niż później. Bo wielką siłą Karola Nawrockiego jest ciach-ciach, boksersko. No, knockout, nie knockout.
1: A tu nie jest ciach-ciach. Tutaj wiele osób mówi, że jest za wolno. W zeszłym tygodniu był szef klubu, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, który trochę wywołał całą sytuację, no bo on złożył
0: Konfederacja
1: pismo,
0: żyje z tego, że nie lubi się Ukraińców.
1: Ale powiedział, że rozumie, że to jest mądre, że nie ma decyzji, że to jest ten, ale powiedział, że parę dni wtedy

0: Mówił, że w zeszłym tygodniu to się rozstrzygnie, nie rozstrzygnęło się, a z kolei, jak powiedziałem, mam taki staroświecki zwyczaj, że co rano staram się...
1: Czytasz gazety?
0: Tak, prasę i to w wersji papierowej, więc jestem w ogóle już mastodontem, ale trudno, ktoś musi. A tam na stronie drugiej Rzeczpospolitej tekst...
1: A czyj? Jędrzejka Dzinkiewicza, jedaj Boże. O Jezu. Przepraszam.
0: Pan
1: redaktora Dzinkiewicza.
0: Tak,
1: pozdrawiamy redaktora Dzinkiewicza i jego, i jego źródła w PiSie, które nie istnieją według mnie.
0: Wybitny to jest.
1: Bo ja wiem, o który tekst chodzi. Tak, czytałem go nie w wersji papierowej.
0: Ale w wersji papierowej jest równie zabawne, bo pan redaktor Dzinkiewicz twierdzi, że ma jakiegoś domniemanego informatora, który jest zaufanym i najbardziej zaufanym politykiem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ale w tym momencie połowa PiS chce porwać Jacka Dzinkiewicza i odkryć, kto jest tym najbardziej zaufanym politykiem, bo oni sami nie wiedzą, kto jest najbardziej zaufanym politykiem.
0: Ale ten podobno...
1: Może Mariusz Błaszczak?
0: Najbardziej zaufany polityk. Na to, co wskazuje ten tekst. Zadzwonimy do pana przewodniczącego zaraz.
1: Chociaż nie sądzę, żeby minister Błaszczak udzielił wywiadu akurat Jackowi Dzinkiewiczowi.
0: Znając Błaszczaka, nie wierzę, żeby się podzielił czymkolwiek na ogień.
1: Jeżeli istnieje jakikolwiek dziennikarz Rzeczypospolitej, a znamy, szanujemy większość dziennikarzy tej gazety, nie sądzę, żeby tym dziennikarzem Rzeczypospolitej trzeba dostęp do jakichkolwiek polityków PiSu i oni mu coś mówią, był akurat redaktor Dzinkiewicz. Jakby Michał Kolanko to był, to ja bym mówił.
0: No dobrze, ale to jest ciekawe. Ten domniemany, jeden z najbardziej zaufanych polityków Jarosława Kaczyńskiego twierdzi, że prezydent przelicytował. Porozumienie wciąż jest jednak możliwe, jeśli będzie dobra wola obu stron. Należy pamiętać, że w interesie wielu środowisk jest skłócenie Ukrainy z Polską. No i to jest cały taki element, że to w tej chwili nie prezydent Zyński ma kłopot, tylko że kłopot ma Karol Nawrocki.
1: Tak nie brzmi mi nie żaden może. Polityk blisko Jarosława Kaczyńskiego. Redaktorze Jacku Dzinkiewiczu, proszę nie zmyślać. Natomiast...
0: To jak to jest z tym orderem? Nie może odebrać, bo znalazł się w klinczu Karol Nawrocki?
1: Kapituła z tego, co jest to do nas puszczane, do dziennikarzy i komentatorów, wyraziła pozytywną opinię. Jest kwestia potencjalnej wizyty pana prezydenta Zelenskiego w naszym kraju za kilka dni na Gdańsk Recovery Conference. Jest też kwestia podobno rozmów toczących się z naszymi ukraińskimi partnerami na temat odstąpienia od tej decyzji. Ukraina, jeżeli dobrze liczy, to powinna wiedzieć, że tutaj tej sprawy na razie nie wygrała, ale znając prezydenta Zelenskiego, nie ustąpi. W związku z tym prezydent prędzej czy później i tak będzie zmuszony do dokonania tej decyzji. Ja wierzę, że zrobi to jeszcze w tym tygodniu, a nie będzie czekał.
0: A jeżeli będzie czekał? Straty polityczne w polityce zagranicznej? Też co to oznacza? To
1: prezydent
0: czekanie, mamy ten Gdańsk, tak? Tutaj też tak. Ten Gdańsk się pojawia i to, co powiedział pan minister Szeptycki, nie tam, gdzie porównywał AK, czy żołnierzy, żołnierzy niezłomnych do UPA, ale...
1: Właśnie niezłomnie lepsze niż wyklęci, lepsza nazwa.
0: Tak, ale... Ale właśnie też w innym wywiadzie w Kanale Zero mówił pan minister Szeptycki, że no to kwestia jest tego, że jak mu odbierzemy order, to on nie przyjdzie do Gdańska. Jak do Gdańska nie przyjdzie, to interesów nie ubijemy.
1: Panie redaktorze, ja na przykład nie jestem kawalerem orderu Orła Białego i niejednokrotnie byłem w Gdańsku. I to naprawdę nie jest wielki problem, żeby przyjechać do Gdańska, jak się nie ma orderu Orła Białego. Ja trochę żartuję, ale to prezydent Zelenski przyjeżdża do krajów europejskich jako petent prosić ich o pomoc w odbudowie Ukrainy. To nie on stawia warunki. Wielokrotnie, pisaliśmy to wszyscy, teraz akurat robi swój obwoźny show w związku z fajną książką Zbyszek Parafianowicz. Wszyscy wiemy, że Wołodymyr Zełenski gra powyżej tego, jakie ma możliwości. Nie zaszkodzi absolutnie relacja polsko-ukraińska. Zabranie tego orderu, ono pokaże Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie jest tego orderu godne. Natomiast resztę relacji polsko-ukraińskich można naprawdę uprawiać tak, jak się uprawiało i to nie powinno w niczym przeszkadzać. Przecież do szczyt grupy G7 to skąd niby Wołodymyr Zełenski polecił, jak nie z Polski.
0: No, a nie może z Mołdawii, jak ostatnio poleciał do Londynu?
1: Ostatnio wszyscy twierdzili, puszczana była narracja przez ukraińskich dyplomatów do nas wszystkich, że robi to tylko dlatego, że tam się miał spotkać z Witkowem, który akurat był w Kiszyniowie, więc nie obraża się na nas ciągle oficjalnie.
0: Oficjalnie się nie obraża, ale jak mu się odbierze, może się obrazić, to będzie złe dla Polski, dobre dla Polski.
1: To jest trochę dziecinne, panie redaktorze, tak odbierać się za odebranie orderu. Ja wiem, że tam przy ukraińscy publicyści napisali, że to był tak naprawdę order dla ukraińskiego społeczeństwa, ale nie był. To był order personalnie do Wołodymyra Zełenskiego, który się temu statutowi tego orderu, moim zdaniem, poprzez takie, a nie inne nazwanie tego oddziału ukraińskiego, sprzeciwił. Moim zdaniem nie należy odbierać go tylko Wołodymyrowi Zełenskiemu. Mogliby się na przykład w końcu Szederowi tego order zabrać i paru innym osobom, ale po Katarzynie II, proszę państwa, nie możemy, gdyż to było formalnie zupełnie inne państwo, ta Rzeczpospolita obojga narodów. Ale nie, jeżeli Wołodymyr Zełenski jest tym przywódcą, którego tak wielbimy niektórzy przynajmniej od 3 lat, to jest twardym mężczyzną i formalne odebranie mu takiego bardzo fajnego orderu skądinąd na błękitnej wstędze nie będzie dla niego problemem.
0: nie będzie problemem, a co
1: zrobić
0: dalej?
1: Powiedział A, to musi B.
0: Dobrze, musi B.
1: A tylko pomiędzy tym A a B jest jeszcze O, różne takie B minus.
0: No dobrze, ale w tym trójkącie trochę się poruszają naszym osiem. Łukasz Jasina, to ma związek, rozmowa z Trumpem, a racje polsko-ukraińskie nie jest tutaj połączenie. Jak to wygląda?
1: Nie sądzę, żeby to było najważniejszym elementem relacji polsko-amerykańskich. Prezydent Polski ma przede wszystkim gadać o naszych polskich problemach, o wojsku na wschodniej flance NATO i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli pan prezydent Trump wyrazi chęć, żeby polski prezydent coś w sprawach ukraińskich doradził, to czemu nie? Natomiast myślę, że miał ważniejsze sprawy do rozmawiania niż odbieranie orła białego panu Zeleńskiemu.
0: Kwestia ataków Rosji na Ukrainę po Ławrze Pieczerskiej. Mówi się o kolejnym pakiecie sankcji. Polska powinna całkiem zająć teraz rolę Węgier Orbana, który przegrał wybory i teraz blokować te sankcje, czy jednak nie iść tam daleko?
1: Asertywność pełna wobec gry pana Zeleńskiego ponad stan nie oznacza jakiegokolwiek ograniczania wspierania Ukrainy w tych sprawach, które są dla nas ważne. A nic nie zmieniło geopolitycznego znaczenia dla nas tego, że należy wspierać Ukrainę przeciwko rosyjskiej agresji, choćby poprzez apelowanie o wprowadzenie sankcji i pomoc dla Ukrainy na arenie międzynarodowej w tych kwestiach. To są dwie naprawdę zupełnie odrębne sprawy. Zwłaszcza kiedy Rosja bombarduje coś, co jest porównywalne do Jasnej Góry, jest też także elementem naszego dziedzictwa kulturowego, czyli Ławrę Peczerską.
0: Czyli co? 21 pakiet sankcji Polska...
1: 22, 23, 24, o ile oczywiście nie nastąpi wielkie historyczne porozumienie Rosji z Zachodem, którego się jednak coraz bardziej należy obawiać i żadnych następnych pakietów nie będzie.
0: Na razie jak
1: w czym pomaga zresztą Wołodymyr Zeleński, bo pomaga niemieckim i zachodnioeuropejskim przeciwnikom Ukrainy w zbudowaniu narracji wokół Ukrainy jako państwa niemalże neonazistowskiego.
0: Wczoraj Die Welt napisał, że ta decyzja oddala Kijów od Europy.
1: Kijów jest w centrum Europy, natomiast nie...
0: Od Unii Europejskiej.
1: Natomiast pomijając to, co powiem trochę jak Katon Starszy, że nie ma żadnej realnej szansy na przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i że jest to tylko pewnego rodzaju rytuał, który powtarzamy, aby Ukraińcom osłodzić cierpienia, które mają. Tą rundę historyczną Ukraińcy przegrali, bo Niemcy zawsze chętnie będą zrzucali na kogoś hitlerowskie zbrodnie w Europie Środkowo-Wschodniej. A my Polacy akurat powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy tym razem podłożyli się i nie będziemy to my.
0: Czyli co, powinniśmy grać w tą grę? Powinniśmy mówić śmielej z tym banderą, śmielej to...
1: Owszem,
0: to
1: bo Ukraińcy...
0: Ukraina stanie bo się kolaborantem, tak jak zresztą było, ale...
1: Nikt ani Ukraina, ani Polska nie była kolaborantem, Polska jako państwo, Ukraina jako państwo też nie. Natomiast nie Ukraina...
0: W odróżnieniu od Węgier, Słowacji,
1: Ukraina,
0: Litwy, o czym
1: trzeba bardzo przypominać, była wtedy częścią Związku Sowieckiego i była częścią zwycięstwa. Pierwszy front ukraiński, drugi front ukraiński. To jest też kwestia, którą możemy w pewnym momencie w Polsce podjąć, przypomnieć naszym ukraińskim przyjaciołom, że współtworzyli Związek Sowiecki, który nas okupował. Ale jest inna kwestia, bardzo, bardzo ważna. Nikt wobec nas nie miałby takich wyrzutów sumienia, aby pomagać Niemcom w budowaniu narracji o kolaborującej Polsce. Nie mieli takich wyrzutów Węgrzy, Czesi, Słowacy w 2018. Nie miały takich wyrzutów Ukraińcy. Dlaczego my mamy mieć wyrzuty sumienia? Że przypomnimy, że istniała formacja, która dokonała ludobójstwa na Polakach, a wcześniej pomagała Niemcom w mordowaniu Żydów. Chociaż oczywiście Niemcy bardzo chętnie przypomną o tym mordowaniu Żydów, ale bez tego komu pomagała.
0: To jest oczywiste w polityce niemieckiej.
1: Każdy ma niestety swoje interesy, egoizm.
0: Ale taki sygnał, że liberalna niemiecka prasa zaczyna krytykować Kijów za te ciągotki.
1: Za jakiś tydzień kilku niemieckich dziennikarzy odkryje prześladowania ministra Szeptyckiego i napisze, że to my jesteśmy brunatni, więc to też oczywiście zależy od tego, jaki tydzień w Niemczech kto jest brunatny. Brunatny, bowiem w niemieckiej prasie może być każdy z wyjątkiem samych Niemców. Ale...
0: Którzy brunatni nigdy nie byli.
1: Nie będą i nie są, chociaż AfD może za jakiś czas to zdemistyfikować swoimi sukcesami wyborczymi. Natomiast, drogi redaktorze, drodzy państwo, no, trzeba korzystać z tego tygodnia. Byłoby miło, jakby nasi ukraińscy przyjaciele także wiedzieli, że mamy tutaj jakieś wspólne interesy i nie pomagali Niemcom w tym. Ale pomagają ich sprawa, ich problem.
0: Na koniec zajrzę do innej gazety.
1: Gazeta Polska.
0: Gazeta Polska codziennie czytam też.
1: Ale fajnie się okazało z tą asystentką pana redaktora Sakiewicza. To jest człowiek ponad podziałami. Okazało się, że to była dawna radna Platformy Obywatelskiej dzisiaj.
0: No, bardzo sympatyczna.
1: Nie spodziewałem się jednak takiego pluralizmu. Republika rzeczywiście jest domem wolnego słowa. Ma tam dom każdy. Nawet Platforma. Przepraszam, to o konkurencji się nie mówi, ale pan redaktor tutaj coś znalazł.
0: Nie, ja bardzo miło mogę tylko mówić, jeżeli chodzi o Telewizję Republika, bo wiele lat tam pracowałem i bardzo sobie telewizję cenię. Czasami oglądam nawet. Chciałem artykuł znaleźć o tym zabójstwie, ale gdzieś...
1: Biała Podlaska?
0: Tak jest. Biała Podlaska. Jak powinniśmy dyplomatycznie zareagować na to, że na to wszystko wskazuje...
1: Służby zawsze wskazywały na pewną groźbę i brak zabezpieczenia kontrwywiadowczego, tutaj niczego nie ujawnię, okolic konsulatu białoruskiego w Białej Podlaskiej. Mamy taki bardzo duży konsulat w stosunkowo małym mieście.
0: Zabójstwo miało miejsce 1,5 kilometra od
1: tego. Tak jest. To jest jeden białoruski konsulat, który my tam mamy. On, ja sam wielokrotnie do tego konsulatu jeździłem po wizę, jak mieszkałem jeszcze w Lublinie. Ale nie to jest najstraszniejsze. Jeżeli się naprawdę okaże, że mamy jakieś komanda śmierci zabijające człowieka, z którego zresztą próbowały media zrobić wariata i trochę był wariacki, ale nie bardziej niż każdy bloger, to to będzie coś bardzo przerażającego, bo to jest dowód, że w dalszym ciągu fikcyjnie...
0: Przerażającego, a jak Litwinienkę, a jak Skripala?
1: No dobra, ale to było 20 lat temu, 10 lat temu i nie w rejonie bezpośrednio przylegającym do zapalnej granicy. I nie w momencie, kiedy każdy już twierdzi, że jest źle i kiedy nikt, z wyjątkiem pewnej części braunistów, bo nawet nie wszystkich braunistów tego nie twierdzi. Więc panie redaktorze, to będzie straszna kompromitacja naszych służb, jeżeli się okaże, że ktoś zabił tego człowieka w Białej Podlaskiej.
0: No zabił, na pewno, to wiemy. No.
1: Ktoś, bo nie wiemy kto.
0: Czyli jedna osoba jest zatrzymana. Mówi się, że to jest obywatel Białorusi, ale potwierdzenia nie ma.
1: Nie mogła
0: zabito
1: taka rzecz być...
0: rosyjskiego opozycjonistę, który krytykował Putina dopiero co był na jakimś festiwalu.
1: Tak z tym szacunkiem, zabicie kogoś takiego i to pozdrawiam mieszkańców Białej Podlaskiej, nie może być przypadkowe. No to byłoby bardzo dziwne. Jeszcze gdyby go zabił jakiś miejscowy człowiek w jakiejś dziwnej kłótni, ale to jeżeli jest obywatel Białorusi, to jest bardzo dziwne.
0: Nie, czyli co, komanda śmierci jeżdżą po Polsce?
1: I to jeszcze po Białej Podlaskiej, proszę państwa. Boimy się Kolumbijczyków ze środków, a mamy rosyjskie komanda śmierci w Białej Podlaskiej.
0: Kawa nie wyklucza herbaty.
1: Byleby tylko nie było za dużo cukru i słodzika w tych kawach i herbatach. No. Dobra, może metafora trochę zbyt głęboka, ale to jest przerażająca wiadomość. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, najbardziej przerażająca jak na razie wiadomość tego tygodnia. Mamy dopiero wtorek.
0: To się trzymajmy. Doktor Łukasz Jasina był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my jeszcze może zrobimy sobie postscriptum, ale już nagrane to Odysei Wyborczej, bo jeden bardzo ważny temat czeka na omówienie. Jeden ważny gość czeka, więc niech państwo nas słuchają w napięciu, bo będzie się działo na antenie Radia Wnet.
1: Jak nic, Jacek Sasin.
0: Tak jest.
2: Odyseja Wyborcza.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
3: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: چلي جين دوبري تو znowu بيروت.
0: السلام من بيروت.
1: از بيروت و dzisiaj pozdrawiają.
0: صباح الخير. من مايكل جريج من بيبلوس بانوراما. وانا ايمانويل زغيب من ايمانويل ترافل.
1: Czyli mamy i biuro podróży, które nazywa się Emanuel Travel, z którym współpracujemy, no i oczywiście nowy program związany i z Fundacją Fenicja, i z biurem Emanuel Travel, który nazywa się Panorama Biblos. Oczywiście do tego tematu wrócimy. Najpierw najważniejsze informacje widziane z okna studia Bejrut. Oczyma Radia Wnet. Bliski Wschód. Najczęściej dzisiaj spotykane określenie to takie, że Bliski Wschód na krawędzi. I tu przypomina mi się z historii pewien pan, i to pierwszy sekretarz PZPR-u, który mawiał, że staliśmy jako polska gospodarka nad przepaścią, a teraz poczyniliśmy znaczący krok naprzód. Właśnie. W tym wszystkim, co się dzieje, chyba trzeba tak właśnie powiedzieć, że Bliski Wschód stał na krawędzi razem z Libanem, i chyba poczyniliśmy bardzo poważny krok, ale czy on rzeczywiście nie idzie w złą stronę, czy to na tej krawędzi nie posunęliśmy się już za jej brzeg. No bo tak, Liban ponownie znalazł się w centrum wydarzeń decydujących o bezpieczeństwie całego Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły ramowe porozumienie pokojowe, kończące niby ten kilkumiesięczny konflikt, ale równocześnie Izrael kontynuuje działania wojskowe w Libanie i zapowiada utrzymanie swoich pozycji na południu kraju. Hezbollah deklaruje, co prawda, wstrzymanie operacji, ale uzależnia dalsze kroki od zachowania Izraela. I jakie to było zachowanie chociażby poprzedniej nocy, a mianowicie do końca nigdy nie dowiemy się, czy to była akcja rzeczywiście armii izraelskiej, która chciała jeszcze bardziej posunąć swoje, można powiedzieć, czujki w środek, w kierunku Bejrutu, a na to zareagował Hezbollah, czy rzeczywiście Hezbollah najpierw, a Izrael później. Czyli nocne starcia, mimo ogłoszenia pokoju, zawarcia pokoju, nadal trwały. Także więc pytanie, czy my mamy do czynienia z początkiem pokoju, czy jedynie krótką przerwą, czy po prostu omaniem nas wszystkich w tym wszystkim, co się dzieje. No, według ujawnionych informacji z ostatnich 24 godzin, niby, że ten konflikt ma się zakończyć. Strony mają otworzyć drogę do wznowienia żeglugi przez cieśninę Ormus i tutaj chodzi przede wszystkim o Stany Zjednoczone i, no wiadomo, Iran. Rozpocząć negocjacje łatwo, ale czy rzeczywiście one obejmą również program nuklearny Iranu? Czy rzeczywiście zaprzestanie się jakichkolwiek działań militarnych? No, jak posłuchamy, co mówi Izrael, no to po prostu można powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Bo według słów ministra obrony Izraela, Izrael nie zamierza wycofać swoich sił z Libanu i zachowa swobodę działania przeciwko Hezbollahowi. To bardzo istotny sygnał. Izrael nie uważa bowiem porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem za rozwiązanie, które gwarantowałoby mu bezpieczeństwo od strony libańskiej, a tak naprawdę od strony Hezbollahu. Czyli tak naprawdę w tym wszystkim wiem już, jakie jest stanowisko chociażby Stanów Zjednoczonych i Iranu i Izraela, a jakie stanowisko podjął w tych ostatnich godzinach sam Hezbollah. przedstawiciele tej organizacji poinformowali, że z chwilą ogłoszenia amerykańsko-irańskiego porozumienia nie będą przeprowadzać żadnych operacji. No tak, a jak to się ma do tego, co się stało chociażby podczas tej ostatniej nocy? Czy rzeczywiście ktokolwiek z tych stron, zwłaszcza chodzi tutaj o Izrael i Hezbollah, mają zamiar w ogóle cokolwiek przestrzegać? Jaką mamy sytuację w Libanie? Najłatwiej określić, że mamy ją bardzo, bardzo trudną. Wiemy, że w niedzielę, nie tak dawno, bo przedwczoraj, rakiety spadły na sam Bejrut, a dokładnie na dzielnicę Dahie, która jest uważana za bastion Hezbollahu. Izrael zawsze twierdzi, że to, co robi, to po prostu niszczy struktury Hezbollahu i że właśnie aż 70 takich obiektów związanych z Hezbollahem miało być zbombardowanych w ostatnich 24 godzinach. W praktyce oznacza to, że mimo deklaracji politycznej wojna na libańskim froncie niestety jeszcze się nie skończyła. No, ale pytanie zasadnicze. Czy w takim razie jest jakakolwiek szansa, że Izrael napierany przez prezydenta Trumpa w ogóle będzie miał zamiar podporządkować się temu porozumieniu, które już jest, a jeszcze go nie ma. Wiemy, o co chodzi, a tak dokładnie być może w piątek się dowiemy. Jeżeli możemy uwierzyć w słowa Netanyahu, premiera Izraela, to musi być jedno wielkie przekonanie, że chyba nic z tego. Pan Netanyahu pozwolił sobie na taką wypowiedź, że w zasadzie Izrael nie jest Stanami Zjednoczonymi, że jest samodzielnym, odrębnym krajem, że sam jako taki nie brał udziału w ogóle w porozumieniach, czyli w przygotowaniu tego porozumienia, czyli po prostu ma wolną rękę działania, co dotyczy jego właśnie obecności tutaj na terenie Libanu. Przede wszystkim w zasadzie wszyscy ministrowie rządu Netanyahu podkreślają, że ta ugoda, ten pakt, który ma już być, tak naprawdę nie gwarantuje trwałego osłabienia Iranu, a zwłaszcza nie gwarantuje osłabienia Hezbollahu. Wręcz przeciwnie, dlatego izraelskie władze podkreślają, że będą nadal prowadzić działania wojskowe przeciwko zagrożeniom pochodzącym, jak to oni mówią, z trzech punktów: z Libanu, z Syrii i ze strefy Gazy. To właśnie ten element może w najbliższych dniach zdecydować o losach całego regionu. Zróbmy teraz przerwę, posłuchajmy raz jeszcze właśnie tego Bejrutu, który płacze ustami dzieci, ustami matek. Mamy taką nadzieję, że to będzie może ostatni raz, że puścimy tą piosenkę, tą pieśń, a może przedostatni, ale że już koniec jej popularności po prostu jest bliski, bo kiedy zakwitnie pokój w Libanie, na pewno tego nie będziemy Państwu puszczać. Prosimy pana reżysera o tą piosenkę raz jeszcze.

0: No właśnie, właśnie, czy ta biała twarz anioła nad Bejrutem nam się już teraz wkrótce pojawi, czy jeszcze nie? Mówiliśmy przed chwilą, jak to ocenia Hezbollah porozumienie, jak do tego porozumienia, które już jest, a jeszcze go nie ma, odnosi się też Izrael, ale co na ten temat może powiedzieć administracja amerykańska? Niewątpliwie będącym w toku stawania się porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no, administracja amerykańska widzi tutaj swój olbrzymi, wielki sukces dyplomatyczny. To po prostu byłoby odtrąbnione jako coś nadzwyczajnego, czego nie tylko administracja, ale przede wszystkim sam prezydent Stanów Zjednoczonych Trump miałby dokonać. Jednak należy się państwu pewna obserwacja, a mianowicie, że w tym porozumieniu, no, na ile go znamy na dzisiaj, Amerykanie nie zapowiedzieli zmniejszenia obecności wojskowej w regionie. To pokazuje, że Waszyngton, podobnie jak Izrael, nie ufa trwałości obecnego rozejmu. Czyli widzimy, wszyscy się cieszą, wszyscy widzą w tym swój sukces poza Izraelem, ale również Stany Zjednoczone też niby tak, a tak do końca nie wierzą, że to będzie możliwe. Pytanie, które nam się rodzi w tym momencie, polega na zapytaniu nas wszystkich, co dalej? Czy patrząc z Bejrutu moglibyśmy coś państwu podpowiedzieć? Według tutejszej prasy, według tutejszych ekspertów, których słuchałem wczoraj do późnej nocy, wypisałem takie trzy możliwe scenariusze, jakie tutaj w Libanie są głoszone. No, pierwszy scenariusz byłby bardzo optymistyczny. Porozumienie Stany Zjednoczone-Iran zostaje utrzymane, Hezbollah ogranicza działania wojskowe, a Izrael stopniowo zmniejsza aktywność militarną w Libanie. Scenariusz drugi, najbardziej prawdopodobny. Formalnie obowiązuje rozejm, ale dochodzi do lokalnych starć, nalotów, incydentów granicznych. Wojna nie kończy się, lecz przechodzi w fazę ograniczonego konfliktu. No i ten trzeci scenariusz, bardzo pesymistyczny. Jedno większe uderzenie w Bejrucie, jeden antyrakietowy atak Hezbollahu na Izrael i mamy nowy konflikt, jeszcze bardziej groźny niż ten pierwszy. Wydaje mi się, że wszystkiego dowiemy się dopiero w piątek. Jak to już mówi oklepane powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. I te szczegóły będą bardzo, ale to bardzo ważne w najbliższych godzinach i dniach przed tym końcowym podpisaniem porozumienia. Dlatego, że wyszło całkowicie szydło z worka. Wiemy dokładnie, czym dla Iranu jest Hezbollah. Jest jego częścią religijną, militarną, polityczną, a wręcz narodową. Czyli to, że Teheran niejako stawia warunek, że Hezbollah musi pozostać w Libanie i musi pozostać silny, praktycznie zdradza wszystko. Czyli Hezbollah ma pozostać. Jeszcze jest jedno bardzo ważne stwierdzenie samego Hezbollahu z ostatnich godzin, a mianowicie przedstawiciele tego ugrupowania powiedzieli w ten sposób. Nie ma powrotu do przed 2 marca tego roku. O co chodzi? Chodzi o to, że przed rozpoczęciem tego ostatniego konfliktu, 2 marca, Hezbollah milczał i siedział cicho. Izrael likwidował po kolei jego najważniejszych przywódców. Izrael bombardował przy okazji mieszkania w samym centrum Bejrutu. A Hezbollah do momentu zabicia Ajatollaha Chameneiego, milczał i nic nie robił. Teraz Hezbollah w tych godzinach zapowiedział, że już tak nie będzie i że jeżeli jakikolwiek będzie miał miejsce atak Izraela na terytorium Libanu i na terytorium samej stolicy Bejrutu, oni po prostu będą odpowiadać i to odpowiadać silnie. Czyli podsumowując tą część polityczno-militarną, możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na krawędzi i oby tylko nikt nie chciał uczynić tego kroku do przodu. Raczej tutaj wychodziło, żeby uczynić znaczny krok do tyłu. A tym krokiem do tyłu byłby powrót do normalnego życia. I my tutaj mamy do zainformowania Państwu takie wydarzenie, które miało miejsce w sobotę ostatnią, a mianowicie otwarcie turystycznej linii dwóch autobusików w Biblos, czyli takie przygotowanie do już normalności. Michael jest przedstawicielem właśnie tego ugrupowania Panorama Biblos. Zapytam wprost, Michael, myślisz, że w ogóle już te busiki zaczną normalnie wozić turystów? Birajak Jany Achmballesz, ta Atokara Trachiemsiu?
1: أكيد إن شاء الله رح نبلش ونحن يعني بلشنا بهذا المشروع وآمنا فيه وإجا بوقت شوي صعب بس نحن أكيد عنا كل الإيمان إنه حيمشي المشروع إن شاء الله.
0: Ja jestem przekonany, mówi Michael, że prędzej czy później, a raczej prędzej, te autobusy rozpoczną swoją działalność i po prostu turystyka do Libanu wróci. No właśnie, a jaka jest sytuacja wszystkich tych ludzi związanych z turystyką, tak jak na przykład wasze biuro, czy po prostu też przewodnicy, czy oni dzisiaj w zasadzie jeszcze mają z czego żyć? Jany nas marbutin bil sieha, hususan jany kamakate puka dalil, jany fion jajszu bat, endon minszu bijajszu?
1: هلا هو أكيد نحن كقطاع سياحي ككل كجايدز كمكاتب سياحة كلنا تأثرنا بالوضع باللي عم بيصير بهذا بالإقليم.
0: My jako ludzie związani z turystyką, biura podróży, przewodnicy, zostaliśmy najbardziej dotknięci tym konfliktem.
1: فالوضع اكيد صعب يعني قلنا تقريبا 4 سنين عم نعاني من الاوضاع.
0: Można powiedzieć, że od 4 lat nasza działalność jest prawie że zerowa, ograniczona.
1: شغل يعني خف شوي سواح ما بقى فيه مثل قبل بس ان شاء الله عندنا كل الايمان انه رح يرجع لبنان احسن من قبل وان شاء الله خير.
0: Praktycznie turystów nie było, żyliśmy na krawędzi też i teraz mamy nadzieję, że to na nowo się rozpocznie. Emanuel, zapytam Emanuela, myślisz, że już teraz, jeżeli zostanie podpisana ta ugoda, to porozumienie, to rzeczywiście wrócimy do jakiejś normalności? Birajak i zabiom du halaj tyfakije, jomel szumam nerdzianek na alhajeta diesiura, jak i wam tchaz?
2: اوكي ايه نحن كلنا متأملين اذا بده تمضي الاتفاقية كله بيرجع مثل ما كان لبال نحن متأملين حيكون احسن مما كان قبل.
0: Dla Emanuela, jako przedstawiciela biura podróży Emanuel Travel, jest jasne, że jeżeli to porozumienie zostanie podpisane, na pewno będziemy na nowo rozpoczynać nasz sezon turystyczny. Szanowni Państwo, na to tutaj liczy, można powiedzieć, cały Liban. Z turystyką religijną jest powiązane tysiące rodzin, dla których turystyka była po prostu utrzymaniem. Na to liczymy. Oczywiście części zajęte przez Izrael na razie nie będą dostępne i myślę, że przez długi czas tego dostępu nie będziemy mieli. My już wielokrotnie informowaliśmy Państwa, zwłaszcza tych, którzy nas wspomagają, że nie zapominamy o tych, którzy pozostali na południu Libanu, w swoich miastach i wioskach. Dotyczy to olbrzymiej grupy chrześcijan, którzy byli przekonani, że jedyną możliwością uratowania ich domów, uratowania ich ziemi, uratowania ich kościołów, miast jest po prostu tam pozostanie. Oni zostali przez cały ten okres konfliktu. Znaleźli się też na krawędzi. Wiemy i o tym informowaliśmy, że dzięki inicjatywie przedstawiciela papieża Leona, czyli nuncjusza apostolskiego Paulo Borgia, systematycznie konwoje z tych ludzi tam, którzy zostali, którym brakuje wszystkiego, są organizowane. Ja w zeszły piątek wziąłem udział w takim konwoju, który dostarczył wiele, wiele najbardziej potrzebnych materiałów i żywnościowych, i jeżeli chodzi o energię, o ropę, o benzynę. One z wielkim trudem, naprawdę można powiedzieć pod ostrzałem, ale tam dotarły. Następny, nie będę mówił kiedy, bo wymaga tego bezpieczeństwo, jest już organizowany. Już również i nasze produkty, które niektóre przyjechały z Polski, przyleciały samolotem, niektóre zostały tutaj zakupione, one wkrótce również do tych miejscowości dotrą. Mam nadzieję, że w krótkim czasie, być może już niedługo, będę mógł Państwa po prostu zaprosić, by tych ludzi pocieszyć ich Waszą obecnością. I to dla nas będzie chyba największą radością, kiedy przez Radio Wnet, przez Studio Bejrut będziemy mogli oznajmić, tak, można już do tego Bejrutu, do Libanu, do świętego Szarbela przybywać. Kiedy to nastąpi? Jak na razie nie wiemy. Być może w następnej audycji we wtorek będziemy to mogli jaśniej i dogłębniej powiedzieć, bo rzeczywiście liczymy na to, że piątkowe podpisanie ugody, porozumienia tego paktu przyniesie naprawdę rozwiązania. I na koniec jakieś słowo dla Polaków od tej libańskiej młodzieży. Bilni haje, kilme, żumle, dal polandyje, szubyt daktul halla, wichaj wada.
2: بهذا الوضع الصعب على لبنان من بعد ما مش الأمور مزبوطة وحلوة بنقول لهم ما يعتلوا هم بس يروق الوضع ويمضوا على الاتفاقية لبنان منيح هو هلأ وعم بيصير أحسن ما يخافوا يجوا على لبنان بعدين وكله حيكون حلو وحيكونوا مبسوطين
0: Praktycznie Emanuele powiedział to, co ja Państwu powiedziałem, że te trudne czasy już się mają ku końcowi i zwłaszcza jeżeli rzeczywiście nastąpi porozumienie, podpisanie, to można powiedzieć pakujcie walizki, przygotowujcie się do wyjazdu do Libanu. No i Michael, a ty co nam powiesz? Ente szubytul bilecher.
1: نحن بنقول ان شاء الله بنشوفهم باقرب وقت بلبنان ويجربوا بيبلوس البروجكت تبع بيبلوس بانوراما لانه كثير رح ينبسطوا فيه وبلس انه رح يكون في باللغه البولش.
0: Michael mówi nam to samo, ale dodaje, że czekamy na Was i jak tu już będziecie w Biblos, pamiętajcie o tych autobusikach, które będą kursować po Starym Mieście. No i podkreślił, że wśród wielu języków, które będzie można słuchać w tych autobusikach, to właśnie na pierwszym miejscu jest język polski. Szanowni Państwo, dzisiaj żegnamy się z Państwem. Michael, Emanuel i Kazimierz Gajowy z nadzieją, że następna audycja Studia Bejrut będzie o wiele bardziej radosna. Na pewno dzisiaj zauważyliście w naszych głosach takie zakłopotanie, bo rzeczywiście mamy już dosyć tej sytuacji, tego ciągłego wzbudzania w nas nadziei. Tak, już teraz będzie podpisany, a zaraz za pół godziny nie, bo ktoś kogoś zbombardował. No teraz przynajmniej wydaje się to bardziej serio, wydaje się to bardziej poważne i miejmy nadzieję, że poważnym podpisem w Szwajcarii się to zakończy. Wiemy, że główny przedstawiciel, marszałek Sejmu Iranu też tam się wybiera i kto to wie, czy nie będzie nawet sam prezydent Trump. Oby rzeczywiście to był nowy rozdział dla Libanu, dla Bliskiego Wschodu i dla świata. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Egzekucja w Białej Podlaskiej, jest potwierdzenie prokuratury. Waldemar Żurek uderza w żonę Zbigniewa Boguckiego oraz Trump dołącza do światowych przywódców na szczycie G7. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do egzekucji doszło wczoraj na ulicach Białej Podlaskiej, potwierdza prokuratura. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów. Ich udział w sprawie jest ustalany. Ofiarą strzelaniny, do której doszło wczoraj przed godziną 10, jest 44-letni karykaturzysta Robert K., tworzący pod pseudonimem Simon Skrzypiecki, który w 2021 roku uciekł do Polski. Według wstępnych ustaleń biegłych mężczyzna został postrzelony co najmniej 5-krotnie. Kule trafiły go w głowę oraz górną część klatki piersiowej. Na miejscu zabójstwa zabezpieczono łuski i jeden niewystrzelony nabój kalibru 9 mm. Szczegółowe okoliczności śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok zaplanowana na jutro. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Skrzypiecki w swoich pracach wyśmiewał przedstawicieli rosyjskiej władzy, w tym Władimira Putina czy Siergieja Ławrowa. Jego prace wystawiane były w Warszawie. Waldemar Żurek uderza w żonę Zbigniewa Boguckiego. Według nieoficjalnych informacji Radia Wnet prokurator generalny odwołał z delegacji do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator Julitę Dziedzic-Bogucką, prywatnie żonę szefa Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa Prawo o prokuraturze nie daje prokuratorowi generalnemu kompetencji do podjęcia takiej decyzji. Szczegóły na portalu wnet.fm. Pojawiają się kolejne przesłanki wskazujące na to, że w posiedzeniu aresztowym dziennikarza Leszka Kraskowskiego wymagana była obecność jego obrońcy. Jeżeli tak było, to mamy bezwzględną podstawę do uchylenia postanowienia aresztowego, mówił w Poranku Wnet adwokat zatrzymanego dziennikarza śledczego, mecenas Łukasz Pawelski.
2: Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie, to znaczy ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego, natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ sąd by musiał sam się przyznać, że jednak popełnił poważne błędy. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na tomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia.
0: Mówił adwokat Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski. Jak czytamy na wnet.fm, prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanym przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji. A to właśnie sygnatura, którą dysponował zatrzymany dziennikarz śledczy, według prokuratury stanowi dowód, że to on wysłał maila. Więcej na wnet.fm. Trump dołącza do światowych przywódców na drugim dniu szczytu G7 we Francji, gdzie dyskutowane będzie porozumienie pokojowe na linii Teheran-Waszyngton. Jak podaje Associated Press, Trump ma dziś odbyć dwustronne rozmowy z emirem Kataru oraz prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przywódcy państw Zatoki Perskiej nie należą do grupy G7, jednak prezydent Francji zaprosił ich do udziału w szczycie ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Waszyngton i Teheran liczą, że w przyszłości porozumienie pokojowe umożliwi odmrożenie irańskich aktywów za granicą oraz uruchomienie funduszu odbudowy o wartości 300 miliardów dolarów finansowanego właśnie przez państwa Zatoki Perskiej. Przywódcy G7 będą omawiać możliwości utrwalenia rozejmu, bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormus, stabilność dostaw surowców energetycznych oraz perspektywy dalszych negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Prezydent Karol Nawrocki miał 3 lub 4 okazje, aby porozmawiać z Donaldem Trumpem podczas swojej wizyty w Białym Domu. Jednym z potwierdzonych tematów jest kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, mówił w Poranku Wnet prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz.
3: Dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład pewne rozdźwięki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy ma być głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: Mówił korespondent Radia Wnet w Waszyngtonie profesor Adam Prokopowicz.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w północno-wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Po południu na Podlasiu i na Suwalszczyźnie lokalnie burze. 17 stopni w Białymstoku i w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, 19 w Łodzi, Szczecinie i w Lublinie, a w Krakowie i we Wrocławiu 22 stopnie.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
4: Autopromocja.
9: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
10: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
9: Czas na motorsport.
10: Najszybsza audycja w Polsce.
9: Zapraszają
10: Piotr Nałęcz
9: i Kamil Kowalik.
10: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
11: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
12: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
13: Cześć, mówi Natalia Sochcicka
14: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
13: A Radia Aktywni.
14: W każdą środę o godzinie 14.10.
13: Zapraszamy, będzie się działo.
14: Liczymy na Was.
4: To była autopromocja.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: W samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12.14. Ja się z Państwem bardzo serdecznie witam. Ze mną Szymon Chrystianus. Jesteśmy do godziny 14.00, a dzisiaj ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Tak, już powiedziałam. Bo mieliśmy takie chwilowe zawirowanie tutaj, ale to już nasza redakcyjna tajemnica. A my mamy połączenie, drodzy Państwo, z panią Elżbietą Rybarską, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Dzień dobry pani prezes, witam serdecznie. Halo, halo, jeszcze raz, dzień dobry.
2: Dobry Państwu, dzień dobry, witam panią redaktor.
1: Witamy serdecznie. 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. To wtedy, tego dnia 1940 roku, Niemcy skierowali do obozu Auschwitz pierwszy transport więźniów. Było to 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Pani jeździ na te obchody, pani widzi, jak to się wszystko zmienia na przestrzeni lat. Proszę powiedzieć, jak wyglądały tegoroczne obchody w muzeum.
2: Witając jeszcze raz wszystkich Państwa słuchaczy, chciałabym podkreślić na początku, że jestem, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i reprezentuję, mam zaszczyt reprezentować wszystkie rodziny, wszystkich członków naszego stowarzyszenia, również wypowiadam się w imieniu tych, którzy związani się są w tym momencie właśnie z niemieckim obozem Auschwitz-Birkenau poprzez swoich bliskich, którzy tam cierpieli i ginęli. Chcę podkreślić, że jesteśmy na obchodach rocznicowych 14 czerwca, również obchodach związanych z wyzwoleniem, z oswobodzeniem obozu Auschwitz-Birkenau. Jako stowarzyszenie od roku 2018. Natomiast ja jako dziewczynka pamiętam Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jeszcze za dawnych, dawnych lat, czyli od momentu powstania, kiedy muzeum powstało w wyniku ustawy i powstało pracą i ciężką determinacją polskich ocalonych więźniów w roku 1947. Dokładnie ustawa została powołana 2 lipca 1947 roku. A więc ja urodzona w 1962 roku, już w latach 70. z rodzicami pierwszy raz, pamiętam, przyjechałam do tego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o uroczystości, które się odbyły teraz, 14 czerwca, w ostatnią niedzielę. Szanowni Państwo, no z przykrością muszę powiedzieć i musimy tutaj zaznaczyć, że będąc 10-osobową grupą reprezentacją naszego stowarzyszenia, ponownie już kolejny rok z rzędu doświadczyliśmy no, przykrych wydarzeń. To, co widzieliśmy, to, co doświadczyliśmy, no, nie napawa żadnym optymizmem, że cokolwiek w muzeum się zmienia z korzyścią przede wszystkim dla osób, które przyjeżdżają tam, a zwłaszcza rodzin polskich ofiar właśnie tego miejsca. Już na samym wstępie muszę powiedzieć, ja tutaj będę się posługiwała też, żebyście Państwo nie myśleli, że jestem gołosłowna. Do muzeum nie może nikt wejść bez

0: zgłoszenia w tym roku, od tego roku obowiązuje tylko i wyłącznie zgłoszenie internetowe. Czyli dla tych osób, które nie posiadają internetu, komputera, nie muszą posiadać, nie ma takiego prawa w Polsce, jest to wręcz niemożliwe. Nikt nie wejdzie do muzeum od tak po prostu z ulicy. Czy przyjeżdżając na parking, zostawiając samochód, chcąc odwiedzić to miejsce, nikt nie ma szans na wejście. I to jest właśnie wykupiony między innymi przeze mnie, czyli wykupiony, otrzymany bilet na nasze zgłoszenie, na stowarzyszenie, które zgłosiło udział 10 osób. Jesteśmy na bramkach, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, większość pewnie właśnie nie wie, że od 2-3 lat obowiązuje wejście poprzez bramki od ulicy tutaj, od głównej, jednej z głównych bram, które były jeszcze kiedyś dostępne, już nie ma tego wejścia. Jest zupełnie nowe miejsce od strony parkingu i tam trzeba podejść pod bramki, trzeba się zgłosić i tam panie z list szukają osób zgłoszonych. Natomiast później jeszcze jest bilet sprawdzany i konfrontowany z dowodem osobistym danej osoby. Tak też było w tym roku. Natomiast widzimy, że obok nas wchodzą wycieczki zagraniczne, ponieważ muszę podkreślić, że muzeum na 14 czerwca, przypomnę, że to jest Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, ustanowiony w Polsce w wyniku również ustawy, więc to jest dla nas Polaków bardzo ważny dzień, zwłaszcza dla rodzin ofiar. Natomiast jak widzimy, muzeum nie dotrzymuje tradycji, która jest zawsze z organizowanymi uroczystościami, które odbywają się w styczniu. Dotyczy to uroczystości rocznicowych oswobodzenia muzeum, kiedy muzeum jest całkowicie zamknięte. Natomiast 14 czerwca muzeum jest otwarte, jest mnóstwo wycieczek zagranicznych, które wchodzą jednocześnie przez te same bramki. Natomiast ten ruch jest bardzo płynny. Nas natomiast, przybywających na uroczystości, wstrzymuje się przy bramkach na tyle, że muszą skontrolować oczywiście Państwo organizatorzy bilety, dowody osobiste i w ten czas dochodzimy do bramek. Na bramkach bramki wyglądają tak jak na lotnisku, nie różnią się niczym innym. To jest bardzo upokarzające, ponieważ to jest jak gdyby taki stygmat dla nas, rodzin, które muszą się, nie dosyć, że muszą się zgłosić, prosząc o wejście, okazać dowód osobisty, jeszcze muszą rzucić wszystko, co mamy, torebki, bagaże mniejsze, tam jest bagaż oznaczony również w bilecie, w regulaminie, jaki przysługuje właśnie na te uroczystości. I w ten czas, jeżeli Państwo przejdą przez bramki, przechodzimy przez bramki, no to jest okej, trzeba odebrać swoje przedmioty, natomiast sama procedura trwa długo. I my byliśmy zapisani, o to jest bardzo ważny tutaj jeszcze jeden element, my byliśmy zapisani na godzinę 11, bo muzeum wyznacza też godziny wejścia.
1: A uroczystości główne były o godzinie 11, prawda?
0: O godzinie 11,
1: no więc tak. Państwo powinni być wcześniej, żeby zająć miejsce albo żeby po prostu być podczas tych uroczystości. Tak się nie stało.
0: Tak, tak. Przybyliśmy, żeby zdążyć na te uroczystości, natomiast cała procedura wejścia, nazwijmy to tak, trwała sporą chwilę, jeszcze przy sprawdzaniu, czy wszyscy są, czy mamy wszyscy dowody osobiste, to się oczywiście wydłużyło. Suma summarum, ja przez bramki, ja osobiście musiałam przejść 2 albo 3 razy, ponieważ bramka ciągle pikała, nie wiadomo z jakiego powodu. Również musiałam się cofnąć, ponieważ doszedł do mnie podniosły krzyk jednego z naszych członków, który wnosił flagę powstańców wielkopolskich. Przypominam, że grupa powstańców wielkopolskich również ginęła w obozie Auschwitz, cierpiała i ginęła. Niektórzy z powstańców, przechodząc przez obóz Auschwitz, niemiecki obóz Auschwitz, była kierowana również później do innych podobozów, ale przechodziła obóz Auschwitz. Więc dla nas poznaniaków, ja przypomnę, że jestem poznanianką, jestem również wnuczką powstańców wielkopolskich. Dwóch moich dziadków, jeden z pradziadków walczył również w powstaniu wielkopolskim. I my rodziny powstańców bardzo pilnujemy tej pamięci, bardzo pilnujemy również historii tych powstańców. W związku z tym nieodzownym naszym elementem, oprócz flag narodowych, biało-czerwonych, mamy zawsze flagę powstańczą. I może potem przejdziemy do konsekwencji wnoszenia tych flag, natomiast na dzień dzisiejszy możemy i muzeum nam gwarantuje, że możemy wchodzić z flagą. Więc ja się pytam, dlaczego odbiera się flagę powstania wielkopolskiego, również wnukowi powstańca wielkopolskiego, który ją niósł, i robi się, przepraszam, nazwę to kolokwialnie, raban na całą recepcję, na cały hol wejściowy, i wyrywa się człowiekowi, najpierw się mu mówi, że nie może wejść, kiedy nasz członek stowarzyszenia powiedział, że nie, że on nie odda tej flagi, ponieważ wie, że można z flagą wejść. My uważamy, że i nie wiem, kto to podważy, że flaga powstania wielkopolskiego nie jest flagą narodową. Ja się pytam. Przepraszam.
1: No formalnie pewnie nie jest, formalnie nie jest uznawana za flagę narodową, ale jaki był konsensus tej sprawy, niech pani nam powie.
0: No właśnie, kiedy ja się cofnęłam i mówię, że przecież to jest flaga powstańców wielkopolskich, którzy tutaj cierpieli i ginęli, podniesionym głosem, bo tam już głosy były nawet bardziej podniesione od mojego, w tym momencie zza moich pleców wyszedł właśnie jeden z strażników, ochroniarzy, i dał znać, że może nasz Romek wejść z tą flagą powstania wielkopolskiego. Więc my się pytamy, po co są te nerwy, po co jest to sekowanie nas już przy samym wejściu, że nie, bo nie. Czyli jeden strażnik mówi, że nie można wejść, a drugi idzie, wychodzi zza moich pleców i mówi, tak, jeżeli to jest flaga powstania wielkopolskiego, to może ten pan wejść.
1: Czyli ogólnie jest chaos, ale niech pani nam powie, no i w końcu weszli państwo.
0: No i w końcu wyszliśmy, szybko przechodząc do ganków, które prowadzą pod ściany śmierci, tam gdzie odbywały się główne uroczystości. Natomiast okazało się, że jest już po uroczystościach. Jeszcze jeden ważny szczegół. Od wejścia zawsze towarzyszy nam osoba tak zwana sprawująca nad nami pieczę. My to delikatnie tak określamy. Nigdzie indziej nie ma takich osób, w żadnym innym z tego typu miejsc nie chodzi nikt z nami, nie pilnuje nas, nie prowadzi nas. My bardzo dobrze znamy drogę pod ściany śmierci. No i w tym momencie, dochodząc już praktycznie do bloku 11, przy którym jest ściana śmierci, zauważyliśmy taśmy odgradzające ten odcinek tych uroczystości i widzimy osoby wracające z uroczystości. I to oficjele, między innymi spotkaliśmy pana prezesa, pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Szpytmę. Spotkaliśmy również panią minister kultury, panią Cienkowską. I z jedną i z drugą osobą zamieniliśmy parę słów, przekazaliśmy nasze...
1: No to fakt, że państwa nie wpuszczono, tak? I co?
0: Tak, tak. No
1: za
0: de facto
1: późno.
0: Jeszcze w ogóle nie
1: za
0: mogliśmy...
1: Za późno państwo wpuszczono, tak?
0: Tak, tak. Doszliśmy w ogóle za późno. Ja też powiem, z jakiej przyczyny też podeszliśmy pod wejście do Auschwitz tuż przed 11, a to też dlatego, że pod monopolem, przy obecnym Akademii Szkół w Oświęcimiu, pod ówczesnym monopolem, byliśmy zaproszeni na uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci pierwszego transportu do Auschwitz, który właśnie tam został umieszczony. I w związku z tym my przekonani, że tam będą uroczystości, które normalnie zawsze również główne, centralne uroczystości pod szkołą odbywają się właśnie w tym miejscu, pojechaliśmy tam na godzinę 10:00. Fakt, że to jest bardzo blisko, no ale same uroczystości też przecież chwilę trwały. Natomiast przy wyjściu z tych uroczystości okazało się, że to nie są główne uroczystości, że oficjele, czyli oficjalne uroczystości pod Monopolem, odbędą się po uroczystościach w Auschwitz.
1: Czyli państwo nie dostali programu obchodów?
0: Czyli powiem tak, programy były różne, dochodziły nas różne wieści. Powiem więcej, bardzo trudno było w tym roku zobaczyć program na stronie Muzeum Auschwitz. Wiemy to od różnych osób, które do nas dzwoniły, ponieważ wiele osób zna nasze stowarzyszenie i wie, że my corocznie jesteśmy i dzwonią do nas w tych sprawach. To jest jedno. A drugie, my w ogóle nie możemy pojąć, jak taka ważna rzecz, jak odsłonięcie pamiątkowej tablicy 14 czerwca pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, właśnie do budynków, w których ich umieszczono, tych więźniów pierwszego transportu, dlaczego nie zostało uhonorowane i zespolone w jedną uroczystość?
1: No to już pytanie do przedstawicieli muzeum. A proszę nam powiedzieć, bo o tych flagach mówi się nie od dziś. Wiemy, że ta sytuacja z 2018 bodajże roku zapoczątkowała tę całą sytuację. Przypomnijmy w kilku słowach. Państwo mieli zakaz wnoszenia polskich flag i nawet doszło do tego, że muzeum wystosowało pozew przeciwko pani, stowarzyszeniu. No jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? Bo mieli państwo zakaz wnoszenia polskich flag na teren muzeum.
0: Czyli to nie tylko my.
1: W ogóle.
0: My o tym, że nie ma polskiej flagi, wiedzieliśmy już bardzo dawno. Jeszcze ja osobiście wiedziałam jeszcze przed powstaniem stowarzyszenia. Natomiast wiedziałam, że tych flag też tam nie ma na terenie. Kiedy powstało stowarzyszenie i pierwszy raz zgłosiliśmy jako stowarzyszenie udział w uroczystościach oswobodzenia, rocznicowych oswobodzenia Muzeum Niemieckiego Obozu Auschwitz-Birkenau, zgłosiliśmy swoją delegację w 2018 roku i pojechaliśmy. I wzięliśmy jedną biało-czerwoną flagę. Wiedzieliśmy już z głosów od osób, które bywały wcześniej na uroczystościach właśnie tych styczniowych, rocznicowych, że flag nie wolno wnosić. Więc zabraliśmy flagę bez drzewca. Muszę przyznać, że wchodziliśmy z flagą i mieliśmy obawy, czy w ogóle nie zostaniemy zwróceni. Uroczystości zazwyczaj w tym dniu odbywają się na terenie Birkenau, czyli Brzezinki, w byłej saunie. I też tak się stało. I ja właśnie w tym 2018 roku, będąc delegacją stowarzyszenia, gdy podeszliśmy pod pomnik główny w Birkenau, wyciągnęłam, oczywiście bez drzewca, jedną biało-czerwoną flagę. Uwaga, stojąc w przejściu między sektorami dla więźniów i dla gości. Ja tu podkreślam, bo ja miałam zarzucone właśnie w pozwie, który do nas potem wystosowało muzeum, że ja tą flagą zasłaniałam więźniom przestrzeń, która była przed nami, czyli pomnik w Birkenau. To nie miało nic wspólnego. Co więcej, stojąc w tym przejściu, to jest tak, jak ktoś by stał w sektorach na stadionie, w przejściu między sektorami. Jak się stoi w przejściu między sektorami, to się nikomu nie zasłania widoku, bo sektor jest z prawej i z lewej strony, a przejście jest po środku.
1: A jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, pani prezes? Bo sąd co orzekł?
0: Ja tylko jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz, która mi pozostała w głowie i nam z ówczesnej delegacji. Ja będę to pamiętała do końca życia. I w ten czas, kiedy tą flagę rozwinęłam i trzymałam w ręku, po prostu tak w rękach trzymałam tą flagę biało-czerwoną, usłyszałam od jednej z pracownic muzeum, czyli przedstawicieli organizatora, co to jest z takim czymś, to się stoi na skoczni narciarskiej. Takie słowa. Dlatego te słowa mi zostaną do końca życia.
1: Rozumiem, że na pewno...
0: Moi bliscy również ginęli za tą biało-czerwoną, za symbol Polski. Natomiast to był taki pierwszy, jak gdyby taki zaczyn dla oburzenia muzeum, że ktokolwiek ośmielił się przeciwstawić regulaminowi, jak to potem usłyszeliśmy, ale przede wszystkim zarządzeniom dyrektora, pana dyrektora Piotra Cywińskiego, dyrektora muzeum. I to było na uroczystościach w 2018 roku. Natomiast za rok, w 2019 roku, w styczniu, pojechaliśmy poprzez ten zaczyn tej biało-czerwonej, pojechaliśmy bardzo liczną delegacją na uroczystości zimowe, również odbywające się w tym samym miejscu w styczniu, 27 stycznia. I tam doszło do jeszcze większych upokorzeń nas, ponieważ nie dosyć, że nie mogliśmy wnosić biało-czerwonych flag, odbierano nam drzewce na bramie, kazano nam wylewać z termosów ciepłe napoje, tłumacząc się kontrolą, bezpieczeństwem tego miejsca. Mężczyźni zdejmowali paski, musieli zdejmować paski od spodni i proszę sobie wyobrazić, że nawet jedna z osób, która była z nami, musiała zdjąć buty, żeby pokazać, czy w butach coś nie wnosi. Oczywiście potem pozwolono te buty założyć. Ja już nie wspominam o wysypywaniu zawartości kobiecych torebek. To wszystko się wydarzyło tego 27 stycznia 2019 roku. Nie wiem, czy Państwo się orientują, jaka jest odległość z głównej bramy Birkenau do podpomnik. To jest naprawdę daleki odcinek. My byliśmy z osobami ponad 80-letnimi w ten czas, również z osobami seniorami de facto, bo nie ukrywam, że w naszym stowarzyszeniu przede wszystkim są seniorzy. Natomiast były też osoby młode, nadzwyczaj oburzone tym wszystkim, co nas spotkało przy wejściu. I docierając pod pomnik, zobaczyliśmy, ponieważ my nie dostaliśmy zaproszenia na oficjalne uroczystości w sektorze dla gości, tylko zawsze działa tak zwany sektor otwarty, który jest po prostu, bywa na trawie, w błocie. W ten czas byliśmy postawieni w takiej odległości, no dosyć sporej od pomnika, na takim betonie, przy którym był ustawiony tylko telebim, żebyśmy mogli lepiej spoglądać na oficjalne uroczystości pod pomnikiem. I proszę sobie wyobrazić, że byliśmy otoczeni metalowymi barierkami z ochroną, która miała psy. Ja podkreślam to, bo nam zarzucono kłamstwo. Tam były
1: jaki jest finał tej sprawy, bo czas nas naprawdę nie obłagania.
0: Jaki jest finał tej sprawy? Właśnie po tych uroczystościach w maju 2019 roku otrzymaliśmy w kopercie pozew sądowy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pozew był skierowany do mnie jako prezes stowarzyszenia z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, muzeum i zgłoszenie o zapłatę należnej grzywny zgłoszonej przez wnoszących właśnie ten pozew. Natomiast
1: sąd oddalił, rozumiem, ten pozew.
0: Tutaj mam dokładnie, tu mam wyrok. Tu mam wyrok, nie wiem, czy Państwo widzą.
1: Może dalej słabo. Musi Pani to trzymać nieco dalej. Rozumiem, że sąd oddalił i teraz jest apelacja złożona przez muzeum,
0: dokładnie tak? Dokładnie tak. Jeszcze dodam tylko, że cała sprawa trwała 5,5 roku i w grudniu 2024 sąd w Krakowie oddalił pozew. Natomiast w maju 2025 roku dowiedzieliśmy się, że została złożona apelacja.
1: Ale od tamtej pory cisza, tak?
0: Od tamtej pory cisza, natomiast to, co się dzieje w muzeum, no, napawa nas naprawdę wielkim smutkiem, wielką przykrością, bo uważamy, że wszyscy powinni być dobrze traktowani i godnie traktowani w tym miejscu, ale szczególnie to się należy więźniom, ostatnim ocalonym i nam, rodzinom, bo ja sobie nie wyobrażam, my sobie nie wyobrażamy, co będzie, gdy zabraknie ostatniego więźnia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, była naszym gościem i na pewno do rozmowy jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia.
1: Dziękujemy serdecznie, a my teraz, drodzy Państwo, rozmowa z panem posłem Romanem Fritzem, który również był podczas tych obchodów, nie został wpuszczony. O tym będziemy rozmawiać, a także o relacjach Polski z Rosją i spojrzeniu na wschód. A my rozmawiamy w kontekście tego, co wydarzyło się przedwczoraj. Mówię oczywiście o niedzieli. Proszę nam opowiedzieć, co wydarzyło się w Muzeum Auschwitz, bo pojechał pan na obchody 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. No i co tam się wydarzyło?
2: Tam się wydarzyły dwie rzeczy, to znaczy miały miejsce dwie uroczystości, w których chciałem wziąć udział. W jednej jak najbardziej tak, w drugiej się nie udało. Ta pierwsza uroczystość już o godzinie 10 rano w niedzielę w szkole imienia właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego. Ta szkoła to jest na pewnego rodzaju zabytek, bo to właśnie jest ten budynek odległy od obozu Auschwitz około 200-300 metrów, do którego trafiły pierwsze transporty polskich więźniów z Tarnowa właśnie 14 czerwca 1940 roku. I tam miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz Izby Pamięci. No i organizatorem było stowarzyszenie, chrześcijańskie stowarzyszenie rodzin oświęcimskich, godna oprawa, takie no powiedzmy skromna uroczystość, a potem na 12 mieliśmy przejść na teren obozu Auschwitz, aby tam upamiętnić już w tych obchodach bardziej powiedzmy oficjalnych te rocznice. No, pierwsza konstatacja była taka, drodzy Państwo, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku byłem jedynym posłem. To znaczy nikt spośród 460 innych posłów czy 100 senatorów się nie pofatygował, nikt z Kancelarii Prezydenta, z tego co wiem również, aby podjechać do Oświęcimia, złożyć wieniec. Czy okolicznościowe kwiaty, czy po prostu tam być, no to jest jak gdyby dezercja polskiej polityki. To jest
1: taka przedstawiciele Ministerstwa Kultury na pewno tam byli.
2: Być może byli, ale posłów żadnych nie widziałem i nie słyszałem, żeby ktokolwiek z posłów tam był. No i teraz przechodzimy do tej najważniejszej kwestii, czyli wejście na teren obozu, Muzeum Auschwitz. To nie jest tak, drodzy Państwo, jak Państwo sobie wyobrażacie, że aby wejść do muzeum trzeba, nie wiem, wykupić bilet czy zgłosić się do kasy i wejść na teren. Nie, tutaj są zdecydowanie restrykcyjne bardzo przepisy. Tam po prostu z drogi się nie da wejść, trzeba się wcześniej zarejestrować. W naszym przypadku mailowo, no a z tego co wiem, gdyby ktoś z Państwa chciał po prostu podjechać prywatnie, to trzeba zgłosić się do jakiejś grupy, która z przewodnikiem czy tam edukatorem oprowadza po terenie muzeum, bo nie można samemu przecież zwiedzać baraków obozowych.
1: No i rozumiem, że dostali Państwo informację pozytywną, że mogą Państwo uczestniczyć. Tak,
2: tak jest. Dostaliśmy w piątek po południu maila zwrotnego, że jak najbardziej możemy, mamy wejściówki i te wejściówki jak gdyby w formie takich biletów były załącznikami. No więc umówiliśmy się, mówię my, bo to i ja i dyrektor mojego biura poselskiego i kilku szefów okręgów Konfederacji Korony Polskiej i działaczy, aby na ten niedzielny poranek tam przybyć. Potem się okazało, że władze, dyrekcja, czy nie wiem, przedstawiciele w każdym razie muzeum wysłali jeszcze jednego maila, ale to już było w godzinach późno popołudniowych w sobotę, czyli wtedy gdy nikt w biurze żadnym nie pracuje i nikt nie odbiera maili. To było dokładnie o 17:49 w sobotę. Ten mail, proszę sobie wyobrazić, anulował wejściówki, które były wysłane dzień wcześniej.
1: I jako powód co państwu podano?
2: Nie, żadnych powodów. Było jedno suche zdanie. W związku z anulowaniem wejściówki informujemy, że. To była tego typu korespondencja. I ono dotyczyła tylko 3 osób zgłoszonych wcześniej, czyli moja skromna osoba, dyrektor mojego biura poselskiego, radny Wodzisławia Śląskiego Alan Szatyło oraz sekretarz generalna Konfederacji Korony Polskiej Marta Mrzygłód, która jest jednocześnie przewodniczącą okręgu Tarnowskiego Korony. Tarnowskiego, no to z wiadomych względów, bo ten pierwszy transport więźniów właśnie z Tarnowa do Oświęcimia pojechał. No więc te 3 osoby były niejako na czarnej liście i w momencie, kiedy my przychodziliśmy już potem na bramkę, nie wiedząc w ogóle o tym, że coś takiego ma miejsce, no konsternacja, tak? Pani z obsługi nas informuje, że nie wejdziecie państwo, prawda? Że ja nie mogę wejść. Ja nie wiem, poseł na Sejm z pięknym wieńcem z białych i czerwonych kwiatów Antuvium nie mogę wejść, żeby złożyć ten wieniec przed ścianą śmierci, no to jest jakieś kuriozum. Ale co najciekawsze, wszystkie pozostałe osoby, które były wraz z nami, a to było kilkanaście osób, chociaż miały nieanulowane wejściówki, również nie zostały wpuszczone, bo ci, nazwijmy to umownie, strażnicy obozowi dokonali selekcji na ludzi prawidłowych i nieprawidłowych. No i my byliśmy potraktowani jako ludzie nieprawidłowi.
1: Ale pan zdecydował się, bo zresztą to można zobaczyć na nagraniu, że chciałby pan wejść na teren obozu w ramach wykonywania swoich obowiązków jako posła. Artykuł 20 o tym mówi ustawy i rozumiem, że też nie został pan wpuszczony po...
2: Tak, i to już jest bardzo dobrze, że pani o to pyta, dlatego że to już jest złamanie prawa. Przytoczyła pani artykuł 20 ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora, który mówi o możliwych interwencjach poselskich. No i interwencja poselska, drodzy państwo, to jest taka instytucja ustawowa, która umożliwia wejście posła na Sejm, wejście bądź po prostu złożenie pisma, jakkolwiek to rozumieć, do instytucji państwowych typu urzędy, ministerstwa, szkoły, no właśnie też między innymi muzea, a to muzeum jest jak najbardziej państwowe, utrzymywane z pieniędzy polskich podatników. I tutaj ci strażnicy obozowi, pilnujący jak najbardziej wejścia na teren, odmówili nam, mi jako posłowi na Sejm oraz moim towarzyszącym osobom, jako asysta posła, uniemożliwili wejście na teren tego obozu.
1: Rozumiem, że też nie wytłumaczono panu przyczyny odmowy.
2: Oczywiście, nie podano absolutnie żadnych powodów. Nawet nie potrafili ci państwo powiedzieć, jakie zarządzenie i kogo, na jakie się powołują, tylko mówili enigmatycznie zarządzenie dyrekcji i to wszystko, tak.
1: I rozumiem, że został sporządzony swojego rodzaju protokół z tej całej sytuacji. Co dalej pan będzie podejmował, jakie kroki prawne?
2: Ważna jeszcze jest jedna okoliczność, że byli obok policjanci i ja wezwałem policję, aby po prostu umożliwiła policja egzekwowanie prawa w Polsce, ponieważ mieliśmy do czynienia bądź z wykroczeniem, bądź z przestępstwem, tego nie wiem, w każdym razie złamaniem prawa, ewidentnie, bo ustawa nie była respektowana, tylko zarządzenie dyrekcji Muzeum Oświęcimskiego jest powyżej ustawy, zdaniem tych obsługi, państwa z obsługi. Policja powinna mieć, ma obowiązek, że tak powiem, egzekwowanie tego prawa, przynajmniej pomoc w tym. A tutaj nie. Policja stanęła, owszem, wylegitymowała wszystkie osoby, zarówno nas wchodzących, jak i obsługę obozu i nic poza tym nie zrobiła, tylko stanęła wraz ze strażnikami obozowymi, uniemożliwiając posłowi na Sejm wejście na teren obozu.
1: Czy będzie pan składał jakieś zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
2: Na pewno będą poczynione kroki prawne. Już od wczoraj jest pewnego rodzaju gorąca linia z naszymi prawnikami, więc jest parę kwestii do wyjaśnienia, jaką taktykę należy przyjąć, bo to jest bardzo piętrowa rzecz, tak? To tam są, jest tam sporo artykułów kodeksu karnego i nawet konstytucji, więc musimy na spokojnie do tego podejść.
1: Ale pozew jakiś czy jakieś kroki
2: ale będzie,
1: prawne?
2: Tak, nie zostawimy tego, absolutnie nie zostawimy tego bez podjęcia kroków na drodze
1: prawnej. To teraz moje pytanie związane ze stanowiskiem muzeum, bo ja próbowałam się wczoraj skontaktować z panem Piotrem Cywińskim, dyrektorem Muzeum w Auschwitz. Tak. Dostałam odpowiedź, że nie będzie możliwości, ponieważ dyrektor jest w tej chwili poza Polską. Jak się próbowałam dopytać, gdzie jest, jaka to jest delegacja, to już informacji żadnej nie dostałam, mimo dwóch ponownych maili, ale dostałam oświadczenie. Oświadczenie związane między innymi z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej. No i to pytanie do pana, panie pośle. Decyzja ta wynika z faktu, że w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi. Nikt z nich nie odwołał swoich słów, ani za nie publicznie nie przeprosił, panie pośle. Szczególnie poruszyło to środowisko ocalałych i swoje oburzenie, niepokój, a także oni nie kryli i przekazali je muzeum. Jak pan się odniesie do tego stanowiska? Bo to jest wytłumaczenie poniekąd.
2: Jest to oczywiście konfabulacja, ale pani nie przytoczyła jeszcze wcześniejszego zdania z tego oświadczenia, które mówiło o tym, że my jako Konfederacja Korony
1: Próbowali państwo wejść jako delegacja partyjna do muzeum.
2: Jako delegacja partyjna, a to jest kompletna piramidalna bzdura. Ja tam wchodziłem jako poseł na Sejm. Zresztą sam wieniec był tak opisany, że w imieniu, że tam jest napisany poseł na Sejm Roman Fritz. Sam wieniec został wręcz zakupiony z pieniędzy biura poselskiego. A więc to nie była żadna partyjna delegacja, tylko po prostu grupa ludzi dobrej woli. Zresztą nie tylko członkowie czy sympatycy Korony tam byli z nami. Tam byli również właśnie przedstawiciele tego chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, które kultywuje tę pamięć corocznie. Więc to jest naprawdę daleko idące.
1: To rozumiem. To ten jeden wątek delegacji partyjnej pan wyjaśnia, a te kolejne, które przeczytałam,
2: To też jest kompletnie mylne i niekonkretne, dlatego że nie jest napisane ani którzy działacze mówili coś o komorach gazowych.
1: No pan poseł Braun, tak? To jest nawiązanie do pana Grzegorza Brauna.
2: Ale moment, to przepraszam bardzo. Pani przytoczyła zdanie, gdzie było wyraźnie napisane w liczbie mnogiej. A Grzegorz Braun to jest jedna osoba. Poza tym Grzegorz Braun nie neguje żadnych istnienia komór gazowych tu i ówdzie, tylko powiedział, cytuję z pamięci, że z biegiem lat nabiera coraz więcej wątpliwości, czy one były. Bo nie ma właściwie dostępu do niczego, tak, że nie można tam badać. Nie można nawet wejść jako turysta na teren obozu. Więc tym bardziej jest to uciekanie w jakieś konfabulacje i chowanie głowy w piasek, wytłumaczenie się naprawdę w bardzo dziwaczny sposób. Zresztą to nie jest pierwszy raz, bo z tego, co mówili przedstawiciele tego chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, za każdym razem są kłody pod nogi, możliwości wejścia i składania kwiatów z okazji 14 czerwca, tak jakby to był jakiś wyrzut sumienia, że w ogóle w tym obozie w Oświęcimiu przebywali polscy więźniowie. To jest wygumkowane. Natomiast generalny wniosek z tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest taki, że jeżeli państwo mieli jakiekolwiek dotąd wątpliwości, czy Polska jest krajem niepodległym, czy nie, no to tutaj jest absolutny dowód i konkret. Grzegorz Braun przecież przytoczony przez panią w czasie kampanii prezydenckiej sprzed roku, wielokrotnie spotykając się z wyborcami, z reguły kończył spotkania, bo byłem sam wielu z nich, zdaniem odzyskajmy niepodległość. No jeżeli dotąd brzmiało to dla niektórych w sposób troszeczkę abstrakcyjny, no to teraz nie. Tutaj jest abdykacja i dezercja państwa polskiego, policji polskiej.
1: Ale to
2: służb,
1: ja jeszcze przytoczę jeszcze kolejny fragment tego oświadczenia. Panie pośle, negowanie istnienia komór gazowych to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich ofiarach, Żydach, Polakach, Romach czy jeńcach sowieckich. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem. Nie pozwolimy, by negacjonizm zapanował w dni rocznicowych obchodów, zwłaszcza, że ich głównymi uczestnikami byli ostatni ocalali. I że no, wydaje mi się, że taka była przynajmniej intencja Muzeum Auschwitz, że bali się, iż będzie to przestrzeń wykorzystywana przez środowiska relatywizujące, czy gdzieś fałszujące według muzeum to, co się wydarzyło tam.
2: No nie żartujmy, panie redaktor, nie żartujmy. Ewidentne granie na emocjach po to, żeby przykryć tę prawdę, która nie może się już politycznie poprawnie w świat wydobywać, że to był obóz założony dla Polaków na przykład, tak? Tylko dla innej nacji. No i ona jest de facto właścicielem, bo de jure właścicielem oczywiście terenu jest Rzeczpospolita Polska, ale tak de facto my tam władztwa i żadnej jurysdykcji już nie mamy. I to jest bardzo przykre, to trzeba przyznać. Zresztą nie tylko obóz w Oświęcimiu jest taką jednostką eksterytorialną.
1: Ale to, panie pośle, to nie podpisuje się pan pod tymi słowami Grzegorza Brauna o tym, że komory gazowe w niemieckich obozach zagłady były fejkiem?
2: Nie, pani teraz powiedziała rzecz, która jest nieprawdą. Nigdy Grzegorz Braun tak nie powiedział. Pani teraz mówi generalnie o niemieckich obozach w liczbie mnogiej. Ja tego nie wiem, że Grzegorz Braun nigdy tak nie powiedział.
1: Na naszej antenie...
2: Szanowna pani redaktor.
1: Na naszej antenie to było powiedziane.
2: Nie, dlatego nasz redaktor... Chodziło o jeden obóz w Auschwitz, a pani teraz powiedziała o obozach zagłady, o liczbie mnogiej.
1: Dobrze, to w Auschwitz
2: dobrze. Był jeden i rzeczywiście w obozie w Auschwitz była przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, mała jakaś komora, która została zaraz przez Niemców zdemontowana i tej komory nie ma. I to jest prawda, więc nie rozumiem, dlaczego państwo się upieracie, żeby łapać kogoś za słówka, a Grzegorz Braun powiedział to, co powiedział. Zresztą te wszystkie kwestie związane z badaniami historycznymi, czy wręcz archeologicznymi na terenie obozu w Oświęcimiu i co ważne w Brzezińce, są oczywiście nieskuteczne, bo nie mamy tam władztwa, ale bardzo ciekawa była debata na ten temat pomiędzy Grzegorzem Braunem a panem profesorem Janem Żarynem parę miesięcy temu. Ta debata jest dostępna na YouTubie, ona trwa około 3 godziny i tam jest masę merytorycznych, ciekawych, arcyciekawych materiałów, więc wszystkich odsyłam, żeby się z tym zapoznać, bo po prostu wiedza jest bardzo ważna, a prawda zawsze wyjdzie na jaw.
1: To jest na pewno ważny wątek, ale też ważny element, to też pytanie, panie pośle. Dzień Rosji. Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej 11 czerwca wzięli udział w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie, między innymi pan Piotr Heszen, który jest dyrektorem biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej był i pan Piskorski. Co pan sądzi o tej wizycie i uczestnikach tego wydarzenia?
2: No więc to też jest nie do końca prawda, bo jedynie Piotr Heszen jest członkiem i reprezentantem Konfederacji Korony Polskiej. Zresztą serdeczne pozdrowienia dla kolegi Piotra i życzenia rychłego powrotu do zdrowia. Był niestety obiektem wypadku samochodowego, jest w szpitalu, z tego co wiem. Oczywiście przyczyny kontaktów czy wizyty w ambasadzie rosyjskiej czy jakiejkolwiek innej, bo przecież chodzimy do różnych ambasad, są jednoznaczne. To chodzi nam tylko i wyłącznie o polską prosperity. W tej chwili ustawiają się w kolejce do kontaktów z Rosjanami takie nacje jak Niemcy, Francuzi i Włosi i na przykład odsyłam do tego tak zwanego rosyjskiego Davos, które miało miejsce na początku czerwca. To było forum ekonomiczne w Sankt Petersburgu, gdzie byli przedstawiciele i Niemców, i Amerykanów. I okaże się finalnie, że wszyscy ci wielcy tego świata, czy Europy, kontaktują się z Rosją jak gdyby nigdy nic i będą kupować rosyjskie węglowodory, a Polska zostanie z tym starym hasłem na złość mamie, odmrożę sobie uszy i będę skonfliktowany z wszystkimi sąsiadami dookoła. No nie, Koronie chodzi o to, żeby z wszystkimi sąsiadami mieć poprawne relacje i żeby w Polsce panowała prosperity gospodarcza.
1: Gospodarka to jest jedno, o czym pan mówi, no ale jednak przecież Rosja to jest kraj prowadzący aktywną dezinformację, destabilizację na polskiej granicy.
2: No nie tylko Rosja.
1: Jest to kraj,
2: tylko Rosja. Rosja, jest to Ukraina, Izrael, no proszę dalej wymieniać.
1: Mówimy o polskiej granicy, tak? O tym, co się dzieje na Białorusi. To robi przede wszystkim
2: przy granicy z Białorusią. Ale, przepraszam, pani mówi o Rosji czy o Białorusi?
1: Ja mówię o
2: Rosja to nie jest Białoruś, ja pani
1: Rosji, redaktor. Ja mówię o Rosji, która z Białorusią razem tego dokonują na polskiej granicy i dezinformacja, która jest...
2: Ale skąd pani ma takie informacje?
1: No chyba...
2: Przecież Białoruś jest, z tego, co wiem,
1: jest suwerennym krajem, tak? Jest niepodległym, suwerennym krajem, tak?
2: Czy pani sugeruje, że Rosja sprawuje władztwo na terenie Republiki Białorusi?
1: No myślę, że na pewno...
2: Ja się pierwszy raz o tym dowiaduję. Może pani dysponuje jakimiś informacjami.
1: Czyli Rosja nie prowadzi dezinformacji, destabilizacji na polskiej granicy?
2: No ja się o tym dowiaduję od pani. Jeżeli już Rosja graniczy z Polską, oczywiście, że graniczy z Polską, ale graniczy jako tak zwany obwód kaliningradzki, tak, na północy Polski, i z tego, co pamiętam, nie mamy tam przerzucanych jakichś migrantów z tamtego terenu. Zresztą migranci, bo to głównie, jeżeli pani mówi w kontekście granicy polsko-białoruskiej, to chodzi prawdopodobnie o to, tak, że są przerzucani migranci, którzy w ostatnich akurat tygodniach przestali być przerzucani, i tutaj Donald Tusk prezentuje siebie w tym blasku, że on zatrzymał ten przerzut, nie zwracając uwagi na jedną okoliczność. Otóż taką, że ten straszliwy Aleksander Łukaszenka przestał właśnie ich przerzucać. A dlaczego przestał? Nie dlatego, że miał akurat takie widzimisię, tylko dlatego, że wielcy tego świata, a ja przypuszczam, że tutaj chodzi przede wszystkim o Chiny, wyperswadowały to Łukaszence, dlatego
1: że Stany Chinom Zjednoczone chodzi, nie? Przecież Stany Chiną, Zjednoczone też, przedstawiciele Stanów również jeździli
2: tak,
1: na Białoruś,
2: Tutaj się z panią zgadzam. Rzeczywiście Amerykanie rozmawiają z Białorusią jak z każdym normalnym państwem, otwierając ambasadę i linie lotnicze i doprowadzając do zwalnienia więźniów na Białorusi. Więc można rozmawiać z Białorusią, ale Polska jakoś nie może. No to nie wiem dlaczego. Wielcy mogą, a my nie.
1: A co pan sądzi o decyzji związanej z nazwaniem jednostki specjalnej Północ imieniem bohaterów UPA na Ukrainie przez prezydenta?
2: No ja myślę, że tutaj chyba wszyscy Polacy mają jedno zdanie na ten temat. To jest absolutnie haniebny czyn, ale on nie jest jakąś tam zaskakującą nowością. To się wpisuje w cały ciąg pewnych poczynań na Ukrainie od wielu, wielu lat, bo tutaj oczywiście mówimy o tym odznaczeniu orderem Orła Białego prezydenta Zełenskiego przez pana prezydenta Dudę. Ale już wcześniej i Juszczenko, i Poroszenko też dostali te ordery. Można powiedzieć, że on się strasznie zdewaluował, ten order. A pytanie jest zasadnicze, dlaczego? Dlaczego te ordery zostały tym ukraińskim prezydentom wręczane? No my nie wiemy. Pytanie jest zasadne, dlatego że wszyscy z tych wymienionych przeze mnie prezydentów ukraińskich przyczyniali się do tego wzrostu, że tak powiem, ideologii banderowskiej. Ale ta ideologia banderowska, która została zauważona na przykład przez ludzi z PiS-u parę tygodni temu, oni nie zauważyli tego słonia w menażerii od parunastu lat, ona zwłaszcza pełzała w samorządach, w takich miastach jak Tarnopol, jak Stanisławów, czyli obecny Iwano-Frankiwsk, gdzie są honorowe obywatelstwa przyznane tym największym ludobójcom, jakich ziemia nosiła, i Szuchewiczowi, i Banderze. Pomniki Bandery, Szuchewicza, głównie Bandery, ulice Bandery, ulice bohaterów UPA są w większości ukraińskich miast, na samych centrach. Szkoły imienia Bandery i tak dalej, i tak dalej. I myśmy tego nie zauważali. No, panie redaktor, bardzo to jest smutne. Dla mnie to jest żadna radość, to jest wręcz gorycz, że my, jako Konfederacja Korony Polskiej, od lat głosiliśmy cały czas to samo, bez zmiany zdania, bo nie trzeba. Natomiast teraz okazuje się, że na przykład działacze, posłowie PiS-u, to są najwięksi zaciekli wrogowie banderyzmu. No przecież oni byli sługami Ukrainy. Zdanie przecież wiceministra spraw zagranicznych Jasiny. My w 2022 roku latem wydaliśmy broszurę Stop Ukrainizacji Polski i teraz z mównicy sejmowej o tej ukrainizacji Polski nagle mówi poseł Janusz Kowalski. No i może tak wymienić.
1: A stop rusyfikacji Polski, tego nie? To hasło nie nadaje się na dzisiejsze czasy?
2: No, myślę, że to jest... No, ale gdzie jest ta rusyfikacja Polski? Przepraszam. Ukrainizacja jest...
1: No, trzymamy wielką
2: trzymamy wielką, trzymamy germanizację. Bardziej mamy judaizację Polski, dlatego że ona właśnie się przejawia w takich miejscach jak Muzeum Auschwitz, czy Muzeum Polin, czy lotniska w Balicach i Okęciu, gdzie nie mamy wstępu jako Polacy. Natomiast Rosjanie raczej nie mają władztwa na terytorium Polski, nie mają dużej
1: nie
2: mniejszości
1: mają
2: służb, w Polsce.
1: Nie mają służb, nie wydalamy agentów, no, nie ma infiltracji polskiego społeczeństwa, polityków.
2: Czy my poświęcamy socjal na Rosję? Nasze pieniądze podatników poświęcamy na Rosję? No,
1: ale powiedział pan, panie pośle, że to, co zrobili Ukraińcy, to jest hańba i to mówimy o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA, a to, że te relacje z Rosjanami chce pan, żeby były ocieplane, to już nie jest hańba. Skąd taki jakiś dualizm w patrzeniu na ten wschód?
2: Ale dlaczego, ja nie rozumiem, dlaczego mamy szukać wszędzie wrogów. Ja bym bardzo
1: ale my
2: chciał,
1: nie szukamy
2: doktor.
1: Przecież moment. Rosjanie, ale chwileczkę,
2: proszę
1: ja też
2: mi pozwolić dokończyć.
1: Rosjanie sami mówią, że Polska jest niebezpieczeństwem.
2: Pani mi zarzuca rzeczy, których ja nie powiedziałem. Ja sobie bardzo życzę przede wszystkim normalizacji stosunków z Ukrainą. I tego w ogóle nie ma w debacie publicznej. My do tej Ukrainy podchodzimy cały czas na zasadzie albo mówić o nich dobrze, albo wcale. Teraz się okazuje, że przez to Felix Kulpa, przez błogosławioną winę prezydenta Zełenskiego można w końcu mówić o Ukrainie prawdziwe rzeczy. No ale przecież my mamy z Ukrainą również współpracować, również handlować.
1: Ale myśli pan, tym, że to jest realne? Chyba jednak Ukraina zrobiła to na przykład celowo, żeby te relacje z Polską nie były tak dobre jak wcześniej, żeby ponad naszymi głowami budować dobre relacje właśnie z Niemcami, z Wielką Brytanią czy z Francją.
2: No więc wstydzić się powinni wszyscy ci, którzy do tej pory traktowali siebie, a niestety mając, będąc decydentami w naszej ojczyźnie, za nas decydowali na zasadzie sług ukraińskich.
1: Ja to rozumiem, panie pośle, tylko mnie zastanawia ta relatywizacja w stosunku i w podejściu do Rosji po prostu, pana i pana partii.
2: Ale co pani chce, żebym ja permanentnie potępiał Rosję? No mogę to robić, ale
1: no ale w tej sytuacji warto to robić.
2: No właśnie, że nie wiem, czy warto, dlatego że każdy gest polityczny ma swoje znaczenie. I teraz proszę popatrzeć na dwa podejścia. Podejście na przykład pana Szymona Hołowni. Jako marszałek Sejmu krzyczał wręcz na spotkaniu wyborczym w Kielcach, wdepczemy Putina w ziemię, doprowadzimy do tego, że skończy albo w więzieniu, albo na cmentarzu. I to jest jedno podejście, a drugie podejście jest Konfederacji Korony Polskiej, które mówi, że z wszystkimi sąsiadami chcemy dobrych relacji. I co pani wybierze?
1: Panie pośle, ja nie muszę teraz nic wybierać, ja rozmawiam z panem, bo to pan prawdopodobnie będzie później rządzić.
2: Myśmy wybrali. My nie chcemy wojny, my nie chcemy żadnych konfliktów, dlatego że wszystkie nieszczęścia, które mogą się zdarzyć, to już mamy i jeszcze tylko wojny nam brakuje do tego i prowokacji w stosunku do Rosji. Taki na przykład jest wiceminister spraw zagranicznych, nazywa się Marcin Bosacki, który reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u we wrześniu ubiegłego roku i co tam mówił. Tam pokazywał wielkie zdjęcia zniszczonych budynków przez jego zdaniem rosyjskie drony. Okazało się, że nie rosyjskie, tylko natowskie, nie drony, tylko
1: ale
2: rakiety.
1: Chyba pan się zgodzi, że to jest pierwsza od wielu lat sytuacja w demokratycznej Polsce, gdzie partia reprezentowana w parlamencie oficjalnie deklaruje współpracę z Rosją. Do tej pory jednak tego nie było w Polsce.
2: No, przepraszam bardzo. Z Rosją przede wszystkim współpracował Donald Tusk, przede wszystkim współpracował Waldemar Pawlak.
1: Ale mówimy teraz po wybuchu tej pełnoskalowej wojny. No przecież jest raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panie pośle, że Rosja podejmuje wrogie działania wobec Polski różnego rodzaju.
2: Jak najbardziej ja to przyjmuję, dlatego nie wiem, tylko że po co jeszcze bardziej podkreślać jakąś tam eskalację, że chcemy tam zabić
1: to
2: Putina,
1: są fakty,
2: zdeptać go
1: tak?
2: w ziemię.
1: Ale ja mówię teraz o faktach. No. Dezinformacja, no destabilizacja Polski.
2: Ja też mówię o faktach. Mhm. Natomiast proszę państwa, bo to chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Ja nie po to mówię o tym, że Francja, Włochy i Niemcy dążą do pełnej normalizacji stosunków z Rosją, żeby jakoś tutaj zamazać różnice. Chodzi o to, o sytuację bieżącą w świecie. Otóż wszystkie gospodarki tamte wymienione przeze mnie są zależne oczywiście od węglowodorów. Wskutek i to wojny nie rosyjskiej, tylko wojny żydowsko-amerykańskiej z Iranem.
1: I powiedział to Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej. Cała rozmowa do wysłuchania na portalu Wnet.fm za kilka chwil, a także na portalu YouTube, bo jeszcze kilka minut zostało, ale już kilka minut jesteśmy po godzinie 13, a czas na wiadomości, a później audycja, telefony. W samo południe.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Kto zabił rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej? Tajwańczycy wybudują wielką fabrykę aut elektrycznych w Polsce, zapowiedział premier Tusk. Srebrna praca się opłaca. PiS prezentuje obietnice na wybory.
1: Wiadomości wnet.
0: Na razie nie ustalono sprawcy zabójstwa 44-letniego rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej, przekazał TVP Info rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Do zabójstwa doszło około godziny 9.30, 9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
0: Jutro odbędzie się sekcja zwłok zabitego. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi w okolicy konsulatu tego kraju w Białej Podlaskiej. Siemon Skrzypiecki drwił publicznie z Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tajwańska firma Foxconn wybuduje fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworznie. Będzie zatrudniać 4000 osób, powiedział premier Donald Tusk na konferencji dotyczącej inwestycji zagranicznych w Polsce.
3: Wszystkie znaki na niebie i ziemi, jestem ostrożny jak widzicie, wskazują na to, że po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem. Z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali wielki hub w Jaworznie. To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y, tylko Jaworzno będzie zatrudniało 4000 osób docelowo.
0: Premier dodał, że wszystko wskazuje również na to, że Foxconn wybuduje fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku. Uwolnimy pensje emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jeżeli wygramy wybory, zapowiedział kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.
4: Bardzo prosty program, mianowicie zwolnienie z podatku dochodowego, z podatku PIT, wynagrodzenia do 2,5 tysiąca złotych oraz tak samo zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych. Co? Pozwoli na zaoszczędzenie emerytowi pracującemu dodatkowo nawet do 700 zł miesięcznie, do 8 tysięcy złotych, około 8 tysięcy złotych rocznie.
0: W niedzielę na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze 2 punkty programowe. Wyjście z ETS-u i podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Czarnek odniósł się także do sprawy radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, członka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który, jak ujawniły media, mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym i zarobił 1 600 000 złotych w rok. Ma 28 lat. Wczoraj szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował o rezygnacji Kacprzyka. To oszustwo, powiedział Przemysław Czarnek.
4: Chodzi o pana lekarza Zucha, 20-kilkuletniego bez specjalizacji, który zdołał wyciągnąć w szpitalu z publicznych pieniędzy 1 600 000 złotych rocznie. No to wzruszający gest Platformy Obywatelskiej. Bardziej bym się wzruszył, gdyby pociągnąć do odpowiedzialności tych kolesi platformerskich od pana Kierwińskiego, którzy doprowadzili do zatrudnienia tego szefa Platformy Obywatelskiej, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej na tym stanowisku i pozwolili mu na zarabianie w cudzysłowie oczywiście takich pieniędzy, bo mamy świadomość tego, że sprawa ta w całości musi zostać zbadana pod kątem oszustwa.
0: Sesja Poznańskiej Rady Miasta została przerwana. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem przez mieszkańca. Radni zebrali się w celu głosowania nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za 2025 rok. Na nagraniu opublikowanym przez Radio Poznań widać Jaśkowiaka z twarzą pokrytą masą kremową. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę telefony.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo

0: Lego Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
7: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
5: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Telefony, Telefony i zapraszam do dzwonienia 572-296-545 i my, drodzy Państwo, mamy już pierwszy telefon, jest to pan Maciej z Łodzi, dzień dobry, dzień dobry.
1: Jeszcze raz. Parę dni temu próbowałem, nawet chyba mi się trochę udało poruszyć temat czasu pracy nauczycieli. No i dyskusję wywołałem, ale tylko dwie osoby się merytorycznie do tego odniosły. Jedna pani nauczycielka, która przyznała, że zarabia 5200 zł do ręki. Jeden z panów, którzy zauważył, że rzeczywiście nauczyciele mogliby tak jak wszyscy inni w kodeksem pracy zgodnie pracować 8 godzin dziennie, a nie wychodzić przed 13 do domu, bo takie znam przypadki. Nie dostałem żadnych merytorycznych odpowiedzi na ten temat, a widzę po swoim wnuku, że od 4 czerwca to on już praktycznie nie chodzi do szkoły, bo oceny wystawią.
0: Problem wszystkich rodziców i dziadków, jak słyszę, ja się zobowiązuję, że taki program na pewno powstanie.
1: Bo ja mam to szczęście, wie pani, codziennie widzieć wnuka, bo mieszkamy bardzo blisko siebie.
0: I on narzeka z powodu braku szkoły?
1: Nie, ja narzekam na to, że on nie za wiele w tej szkole robi. Bo jeżeli są egzaminy ośmioklasistów, on jest w 7 klasie. I cała szkoła jest zamknięta, dlatego że...
0: No jest w całej Polsce akurat. Na to wpływu za bardzo nie mamy. To jaki jest pana postulat w takim razie?
1: No postulat, żeby... przede wszystkim to jest dosyć denerwujące, jeśli nauczyciele wiecznie narzekają, są oni zmęczeni. My wszyscy mamy zgodnie z kodeksem pracy 26 dni urlopu i 8 godzin dziennie pracy, czyli jakieś 160-180 miesiąców. Nauczyciele teraz liczyć, proszę mnie nie przerwać, jeśli liczyć już teraz od 4 czerwca, dzieci bąki zbijają, bo oceny wystawione, to tak do 4 września, zanim się nauczyciele ogarną, to już jest 3 miesiące, 90 parę dni urlopu, również płatnego. No więc jakby tak, ja tylko chcę ustalić jedną rzecz. Ile na godzinę zarabia godzinę przepracowaną? Bo jeżeli tak sumujemy stawkę godzinową, to się okaże, że to jest fantastyczna kwota na godzinę.
0: Tego dzisiaj nie ustalimy, panie Macieju. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Tak. Nie, jeszcze chciałem powiedzieć...
0: A to naprawdę proszę bardzo krótko, bo my mamy dużo telefonów.
1: Ja wiem. Już kończę. Jeżeli ja w maju w autokarze w Toskanii widzę troje nauczycielek i pytam, co one tu robią, skoro powinny o tej porze roku uczyć dzieci w szkole, a załatwiam

0: pomysły sobie u dyrektora. No przecież ręce opadają. No, tyle wakacji, tyle urlopu i oni jeszcze muszą, te panie jeszcze muszą sobie brać wolne na
1: wycieczkę. No bo jest na pewno dużo taniej. Na pewno jest dużo taniej niż wakacje. Aha, dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. To był dzisiejszy pierwszy telefon. Ja czekam na kolejne. Czy szkoła to jest ten temat, który dzisiaj Państwa najbardziej interesuje, a może co innego, bo dzisiaj też rozmawialiśmy sporo o tym, co się wydarzyło podczas obchodów w Auschwitz i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Paweł z Warszawy. Ja dzwonię w sprawie Zełenskiego, Bandery, UPA. Wiele razy było mówione, że jest to policzek dla Polski. No i to no, niewątpliwie, prawda? Nie ma co o tym dyskutować. Natomiast jakbym wprowadzić do dyskusji coś takiego, że jest to też policzek dla narodu ukraińskiego. Bo ta sprawa rozlewa się powoli na cały świat i no, ludobójstwo dla nas jest szczególnie, prawda, bolesne, bo to nasi ginęli, ale ludobójstwo jest sprawą międzynarodową. I teraz jak ludzie z całego świata zaczną pytać Ukraińców, czy naprawdę to są wasi bohaterowie? Czy naprawdę nie macie lepszych bohaterów? Czy ci, którzy mordowali w tak bestialski sposób bezbronne kobiety i dzieci, to są bohaterowie? To są wasi bohaterowie? To wy ich nazywacie bohaterami? Myślę, że jest to policzek właśnie dla całego narodu ukraińskiego, bo jeśli oni dzielnie walczą z ruskimi i teraz stawiają dzielny opór i tam powinni szukać bohaterów, a nie prawda, w tych bandytach. Myślę, że takie podejście no, nie antagonizuje naszych narodów. Wręcz przeciwnie, prawda, że trzeba szukać tych winnych, którzy właśnie wprowadzają takie podejście, prawda, że Bandera ma pomniki, UPA ma pomniki. Myślę, że takie podejście, właśnie zapytanie, prawda, czy naprawdę nie macie lepszych bohaterów, byłoby tutaj trochę zmieniło.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Może jakiś rysownik popełniłby może taki rysunek, prawda, jak tam bandyta widłami brzemienną kobietę morduje i do tego, prawda, taki napis, czy to jest bohater ukraiński, prawda, żeby oni jakoś oprzytomnieli, bo oni sami doznają krzywdy, prawda, to przez lata taki wstyd, hańba, no nawet można powiedzieć, że smród będzie się ciągnął.
1: Myślę, prawda? Że jest zupełnie inna narracja w mediach ukraińskich, w przestrzeni publicznej Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
2: Można wprowadzić taką, znaczy próbować.
1: Próbować. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. To teraz chwilka muzyki, za kilka chwil wracamy.

0: I pierwsza kobieta, pierwsza słuchaczka dziś. Dzień dobry, kto jest z nami i skąd?
1: Dzień dobry, mówi Maja z Warszawy. Więc pani redaktor, chciałam się odnieść do tego wywiadu z panem posłem Fritzem. Kiedyś już dzwoniłam do państwa w sprawie przerwania wywiadu z panem posłem Braunem przez pana redaktora Jankowskiego, więc chciałabym taką małą uwagę. Jako że poseł Braun ma zwyczaj bardzo precyzyjnego się odzywania i przedstawiania faktów, więc również dzisiaj chciałabym to samo powtórzyć, co wtedy mówiłam i to, co mówił poseł Fritz. Więc nie mylmy dwóch obozów. Jeden obóz to jest Auschwitz, a drugi 3,5 kilometra odległy to jest obóz Auschwitz-Birkenau. Obóz Auschwitz był przeznaczony dla Polaków i tam właśnie był ten pierwszy transport w 1940 roku w czerwcu z Tarnowa. Natomiast obóz Auschwitz-Birkenau był zbudowany dla Żydów i tamte komory były. Natomiast poseł Braun wyraźnie mówił, że w obozie Auschwitz, nie Auschwitz-Birkenau, tylko w obozie Auschwitz nie było komór gazowych. No i to jest prawda. No i niezależnie co kto sądzi, po prostu nastąpiło jakieś zamazywanie nazewnictwa specjalnie, żeby tylko był obóz Auschwitz-Birkenau. Szczególnie to niestety państwo Izrael w tym przoduje, żeby wylegować Polaków, prawda? Natomiast taka jest prawda. I jeszcze sprawa druga. Słuchałam urywek audycji państwa pod tytułem Czarne Niebo w niedzielę. Jeszcze tego na stronie państwo nie macie, bo chciałam jeszcze raz odsłuchać. I tam występował pan Dzięciołowski. Oprócz niego jeszcze był pan, chyba pan Bobołowicz, pan Jankowski numer dwa, chyba Wojciech. I w pewnym momencie ja nie słyszałam całej tej audycji, bo nie mogłam. Była relacja pana Dzięciołowskiego, który był bardzo podekscytowany, na temat wizyty pana Millera u pana Rymanowskiego i wywiad. W każdym razie mówię do pani jako do dziennikarki, bo chyba pani wie, jaka jest rola dziennikarza.
0: Tak, i teraz, jeżeli już rozmawiamy o tych faktach, to była komora gazowa w głównym obozie Auschwitz. Mam przed sobą zdjęcie Encyklopedii Holokaustu, która była wybudowana w roku 1941, tak, poprzez adaptację dawnej kostnicy, więc to, co pani powiedziała na początku, też nie do końca jest zgodne.
1: W którym
0: Auschwitz, obozie? W Oświęcimiu, w obozie macierzystym, który był.
1: Mhm. No więc czytałam na ten temat potem bardzo dużo i była tam jakaś piwnica na początku,
0: w której robili
1: Niemcy swoje próby. Natomiast
0: Tam by informacja
1: komory gazowej jako takiej nie było. Były w Auschwitz-Birkenau. I tam były.
0: Tam było główne, najwięcej w Brzezińce, tak, w centrum zagłady, ale pierwsza, która była też tysiące więźniów politycznych i radzieckich też jeńców wojennych, było też tam, więc te też jakby trzeba to jakoś usystematyzować.
1: Nie zgadzam się.
0: Do końca grudnia 1942 roku z niej korzystano. Tak było. No natomiast krematorium już działało w późniejszych latach, ale to bardzo ale dziękuję.
1: Tej wypowiedzi pana Dzięciołowskiego.
0: To jeszcze kilka słów i kończymy.
1: Że pan Dzięciołowski miał wielkie pretensje do pana Rymanowskiego, że zaprasza pana Millera. Ja uważam, że bardzo dobrze, bo przynajmniej wiadomo, co pan Miller sądzi. A chyba rolą dziennikarza jest przepytanie, a nie okazywanie własnych poglądów. A pan Dzięciołowski miał pretensje do pana Rymanowskiego, że tutaj nie pokazuje swoich własnych
0: poglądów. Pan Bogdan Rymanowski pyta różniejsze osoby z różnych stron. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Jest po prostu dziennikarzem z krwi i kości, a pan Dzięciołowski mógłby jakoś, jest to nie pierwsza jego proukraińska wypowiedź.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. I godzina 13:27. Ja zachęcam państwa do dzwonienia. 572-296-545. To chwila muzyki i wracamy.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam serdecznie panią redaktor, Tomasz Federczyk z Łomianek.
0: Słuchamy.
1: Chciałbym powiedzieć, jestem szokowany na temat tego dyrektora, lekarza z północnego szpitala, południowego, przepraszam, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł, 28-letni gość, który zarobił 1 600 000 zł. I proszę zobaczyć, jakie to jest kolesiostwo, jakie to się robi numery pod płaszczykiem, wie pani, różnych innych afer. Doczepiają się do pana ministra Zbigniewa Ziobro, który wydał na wozy strażackie. A tutaj takie, że tak powiem, robi się pod stołem numery. Co pani redaktor o tym sądzi?
0: No, jest to na pewno afera, która nie wpłynie dobrze na obecną koalicję. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk zarobił 1,6 miliona złotych w szpitalu południowym. Jest kontrola ratusza, no ale to chyba mleko już się rozlało.
1: A co to po kontroli? Ja bym samym odszedł z takiej koalicji lub z innej, jeszcze z innej instytucji, gdybym przytulił 1 600 000 w ciągu roku. Tutaj ten pierwszy pan, który mówił, że miał jakieś tam wątpliwości do nauczycielek, jakiś ma, widzę, jakąś chorą obiekcję na temat nauczycielek, które są zestresowane, bo mamy młodzież, jaką mamy. Badania są przeprowadzane, to po prostu nauczyciele, którzy idą do, mają iść do szkoły, to przeżywają dosłownie lęk paniczny. Często chodzą na jakieś zwolnienia lekarskie, bo mają depresję. Ale powiedział, że nauczycielka ma 5200 złoty miesięcznie, gdzie kształci nasze dzieci tak naprawdę, naród nasz polski, a tutaj gościu 28-letni, bańkę 600 w ciągu roku. Dziwię się, że nikt tego nie, że PiS tego nie grzeje tym, bo to oni powinni grzać.
0: No, myślę, że wszyscy o tym piszą, wszystkie media, nie ma ograniczeń, ale uważa pan, że mało. No nic, będziemy więcej o tym mówić.
1: Zaraz się znajdzie jakiś temat zastępczy. Ta władza, ona jest, że tak powiem, bysta w te klocki i ona zaraz jakiś temat zastępczy LGBT albo coś takiego.
0: No tak, temat jest na pewno bardzo, bardzo.
1: A jeszcze panie redaktor, do pana premiera Millera. Oczywiście poglądy mi się podobają, wcześniejsze jego zachowanie bardzo mi się też nie podobało, ale teraz mądry Polak po szkodzie nawrócił się, bardzo poczciwy człowiek i bardzo kibicuję panu Leszkowi Millerowi. I to wszystko, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, to ja tym bardziej się gdzieś pod tym mogę podpisać, bo chyba nastąpiła dosyć duża przemiana w polityku, ale przede wszystkim w człowieku Leszku Millerze, a to no chyba związane jest z tymi tragicznymi wydarzeniami w jego rodzinie. I my mamy kolejny telefon i już kogo witam, kogo goszczę.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Minutkę.
2: Chciałem powiedzieć, PiS, kompetencje do PiSu ogromne. Że PiS, kiedy Unia Europejska zaczęła w głąb lecieć z KPO, nie wypłacała Polsce KPO, to PiS, o czym pisałem do nich, powinni zaprzestać płacenia składki członkowskiej i zaprzestać płacenia ETS i spłacania KPO.
0: No nie jest to widocznie tego, takie łatwe.
2: No nie, dlaczego nie jest łatwe? Pani redaktor, tak jak wczoraj powiedział jakiś słuchacz, nie zapłacimy i co mi zrobicie? Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi?
0: No zasadzie, to takie łatwe przecież chyba nie jest do końca, żeby się zdecydować. No wtedy pewnie będziemy mieli inne ograniczenia związane z budżetem Unii Europejskiej.
2: Ale przecież my nic z tej Unii nie mamy. Przecież jakie? Oni nam nic nie dali. Nawet KPO, które spłacała Polska, nie wypłacali.
0: Jest pan za tym, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej?
2: Nie, po prostu tak jak Szkopy robią. Są w Unii Europejskiej, ale olewają wszelkie zarządzenia tej Unii. I tak samo Polacy powinni robić.
0: Dziękuję bardzo za ten komentarz. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. No, jedno z rozwiązań dosyć niekonwencjonalne, żeby nic nie płacić, żeby z Unii Europejskiej żadnych pieniędzy nie brać. No, Takie rozwiązania też są, a ja widzę, że jest kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i słuchacze, Elżbieta. Pani redaktor, a może pan Dawid Kasprzyk należy do tych lekarzy bez granic, że tu nie ma granic jego zarobków i lekarzy w Polsce będących, a przekazują te pieniądze na ratowanie, no nie wiem kogo, może w Afryce budowana jest Polska, bo ja słyszę, że tyle środków do Afryki przekazujemy, to może po co ci wszyscy uchodźcy, niech od razu przyjadą do Polski, a my się wprowadzimy do całej Afryki i tam będziemy żyć spokojnie i szczęśliwie w raju Bożym. Bo tam jest wszystko, nie trzeba mieć, nie ma dziosów, nie ma jakichś ludzi, którzy mówią, co można robić, czego nie można robić, a my w naszym kraju mamy zastrzeżenia są do nas, do Polaków, że nie możemy tu wchodzić, tam wchodzić, a tylko dajemy pieniądze, że jesteśmy oferentami, podatnikami utrzymywania cudzej własności. To chyba by było najlepsze rozwiązanie, a GIOS-y wtedy by miały duże pole do popisu, by nie musiały się i musieli się ci ludzie rozjeżdżać po świecie, tylko by działali tu odśrodkowo w Polsce. Dziękuję bardzo.
0: No, to kolejny ciekawy pomysł. Może mają Państwo jeszcze jakieś inne, to chwila muzyki i wracamy do Państwa.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
1: Witam serdecznie, Marek z tej strony, z Warszawy. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, którą dzisiaj przeżyłem. Jeżdżę na taksówce w Warszawie i miałem klientkę, która pracuje w Straży Granicznej. No i zacząłem się pytać na temat tych emigracji, tego wszystkiego. I ona mnie uświadomiła dzisiaj, że proszę pani, mają ośrodki, gdzie są zapełnione, mają pełne wyżywienie, mają pole golfowe, mają korty do tenisa, wszystko za nasze pieniążki. Jeżeli złapią jakiegoś uchodźcę przygodowo, który się przemieszcza, a mało tego jeszcze jest tak, niemiecka policja podrzuca im na granicę Polski takich uchodźców, oni ich łapią, weryfikują, w 99% są odsyłani do Iraku, do Kazachstanu, do tych wszystkich takich różnych rzeczy, na nasz koszt podatnika. Jak to jest możliwe, pani redaktor?
0: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. Wydaje mi się, że no są te centra wszystkie dla uchodźców i tam polityka jest pewnie związana z tym, co płynie też z Unii Europejskiej. Tak mi się wydaje, że są jakieś pieniądze, dotacje, specjalne granty na te, miejsca.
1: Nie ma grantów dla naszych polskich emerytów, którzy całe życie ciężko pracowali i mają głodowe emerytury.
0: A o jakim miejscu mówiła ta koleżanka? O którym ośrodku?
1: Nie pamiętam właśnie. Tego do końca nie dopytałem, ale no pole golfowe mają mini.
0: To jakby pan nam wysłał SMS-em miejscowość albo miejsce, to wtedy nam będzie łatwiej cokolwiek ustalić.
1: Nie mam tego. A jeszcze wracając, bo tutaj jeden słuchacz mówił na temat pana premiera Millera. No jest to Konrad Wallenrod. No, zmienił swoje poglądy, że tak powiem. Oczywiście na swoje życiowe, swoje tragedie też, jak pani redaktor tutaj też to podkreśliła. No i ale to no, tylko krowa się nie myli. No nie zmienia poglądów.
0: Dziękuję bardzo za ten głos i czekamy na SMS-a. Może się uda ustalić miejscowość. Bo tak, znam miejscowości, gdzie są ośrodki dla uchodźców. O polu golfowym nigdy nie słyszałam. Warunki nie są do końca takie, jakie pan opisał, ale może są różne ośrodki. I mamy kolejny telefon i witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jarek Papis Rosenbaum z tej strony.
0: Witamy. I
2: witam
0: słuchamy.
2: Serdecznie. Słuchałem w drodze pani rozmowy z panem posłem z Konfederacji z Korony Polskiej, tak?
0: Z panem Fritzem, tak.
2: Tak. Trzęsę się chyba z wrażenia cały czas po tej rozmowie. Po pierwsze na określenia judaizacji Polski. To jest jakaś choroba umysłowa u tych ludzi. I antysemityzm, który po prostu wylewa się z ich otworów gębowych na każdym kroku. Ukrainizacja Polski, kolejny jakiś taki krok, którego oni to są przerażeni ukrainizacją Polski, a nie dostrzegają, jak również pani redaktor słusznie zauważyła, działania Rosji, czy działań Rosji, czy putinizacji, czy tych wszystkich ruchów, które Rosja wykonuje. Od Rosji sowieckiej po dzisiejsze czasy, w stosunku do Polski i do Polaków. A choroba antysemicka i choroba antyukraińska u tych ludzi jest czymś potwornym. Ukraińcy w Polsce w zdecydowanej większości, bo chyba też trzeba to wszystko rozdzielać, zagadnienia dotyczące Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce, od oceny działań Ukrainy. I w stosunku do Polski, i na arenie międzynarodowej. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Ukraińcy w Polsce ciężko harują i pracują. I nie widać tutaj żadnego zagrożenia. Ja nie widzę w każdym razie. Może jestem ślepy, ale nie widzę. Natomiast widzę, ile też pożytecznego Polsce przynoszą, ile pożytku Polsce przynoszą. Także tą uwagą chciałem się podzielić.
0: Bardzo dziękujemy, pan Jacek Papis. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Dobrego dnia życzymy. A ja dostałam informację, że oczywiście czekamy na państwa telefony, ale reklamy reklamami.
3: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
0: I kolejny telefon. Dzień dobry. Witam serdecznie.
8: Kłaniam się, pani redaktor. Zbigniew z Lublina. Słuchałem tego przedmówcy swojego i mówił o polskiej chorobie antysemickiej. Ja bym mu radził jedną rzecz, żeby zamiast polskiej choroby przyjrzał się tej żydowskiej chorobie antypolskiej. Może miałby więcej do powiedzenia, chociaż wiem, żeby mu ciężej przeszło to przez gardło. Teraz o tych korzyściach, jakie tam z Ukrainy czerpiemy, bo też do tego się odniósł. No więc ciekawy bym, żeby tak dłużej sobie porozmawiał na ten temat i te wszystkie korzyści, jakie osiągamy z racji Ukrainy, wymienił. Także nie podoba mi się, jeżeli tacy ludzie, wiem, że mają prawo mówić, bo takim radiem jesteście, ale ktoś powinien od czasu do czasu zaprotestować tak oczywistym stwierdzeniom, jaki ten słuchacz wyraził.
0: Bardzo dziękuję. No taka jest konwencja też tej audycji, prawda, że państwo wypowiadają gdzieś swoje oceny, osądy. My staramy się gdzieś to moderować i nie za bardzo też ingerować, chociaż czasami i zdarza się mnie.
8: No to wie pani, był prowadzony ten temat tutaj właśnie i o Oświęcimiu przed chwilą się wypowiadali wasi goście i nasi goście. Także zastanawiam się, kto tą gorszą chorobę bardziej zaawansowaną przeżywa. Czy my Polacy, czy oni Żydzi, bo tak podejrzewam, że nie jest mu obca ta nacja.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
8: Kłaniam się.
0: Dziękujemy. Czekamy na państwa komentarze nadal. 572-296-545. Poproszę Szymona Chrystianusa o jakąś muzykę też w tle. A kolejny telefon już odbieram. I dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę, słuchamy.
9: Dzień dobry, witam. Jan, kapitan z Warszawy. Króciutko będzie dzisiaj, bo ostatnio zaproponowała mi pani, żebyśmy dopływali do brzegu, bo się rozgadałem. Tak. Trochę prywaty. Na pewno nas słucha. Pozdrawiam serdecznie pana Jarka Papisa Rosenbauma. Bardzo, bardzo dobra, pozytywna postać na naszej polskiej scenie. A do pana, który przed chwilą mówił, oczywiście Żydzi mają swoje za uszami, Izrael ma swoje za uszami, natomiast my jako Polacy najpierw uderzmy się w swoją pierś, a potem wymagajmy od innych. Oczywiście nie neguję tutaj wszystkich złych rzeczy, które nas spotkały od społeczności żydowskiej w Polsce i pan Jarek Papis Rosenbaum o tym doskonale wie. Natomiast właśnie najpierw swoje, a potem w cudze. A Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, bardzo ich sobie cenię. Niezależnie od wszystkiego, od ich poglądów, których bardzo często nie znam. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Kłaniam się pani, kłaniam się państwu i jeszcze raz, panie Jarku, ukłony. Shalom.
0: Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. No jak państwo słyszą, Radio Wnet to naprawdę najróżniejsze poglądy z różnych stron i punktów widzenia przede wszystkim i za to państwu dziękuję. I odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
10: Kolejny telefon.
11: Dzień dobry, Witek z Warszawy, słuchacz nadgodliwy. Mam takie spostrzeżenie, bo kiedyś oglądałem na YouTubie bodajże bardzo ciekawy film właśnie o społeczności żydowskiej, można powiedzieć. Więc to było akurat o takich, można powiedzieć, Żydach polskiego pochodzenia, bo tu trzeba tam, powiedzmy, narodowość się często miesza z wyznaniem. I i się mówi tam narodowości takiej, wyznania takiego, to powinno być sprecyzowane. Ale o co chodziło? Chodziło o rodzinę taką właśnie żydowską i oni właśnie mówili, że jak się uczyli tutaj w Polsce, to było tak, że do godziny pierwszej mniej więcej to oni się uczyli w polskiej szkole. Później szli na obiad i do godziny dziewiątej wieczorem uczyli się w szkole tej hebrajskiej. Więc to jest przykład dla nas Polaków, żebyśmy się więcej uczyli, zwłaszcza historii różnych, nie tylko naszej historii, ale historii Niemiec, Rosji, Ukrainy i tak dalej. Wtedy ta nasza wiedza będzie o wiele głębsza i nie będziemy sobie dawali w kaszę dmuchać, bo będziemy bardziej wyczuleni, bardziej przedsiębiorczy, że po prostu, żeby nas wszyscy nie kiwali w koło, bo piękne oczy się do nas robi, jak potrzeba nas gdzieś, żebyśmy walczyli za kogoś. Oduczmy się tego i walczmy o swoje, walczmy ze sobą, znaczy wspólnie, ale nie przeciwko sobie. Tak jak papież zresztą mówił. I na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo wszystkim, życzę zdrowia i udanego dnia.
0: Dziękujemy bardzo, również do życzeń się przyłączam. Godzina 13:46, trochę muzyki i zaraz wracamy.

0: tle Marek Grechuta, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam ponownie Radio Wnet. Już trzeci raz się udało do Państwa dodzwonić. Witam, Paweł z Podpiaseczna. Słucham często wypowiedzi osób, które do Państwa dzwonią, jak i również osób zaproszonych na antenę. I dzisiaj rozbawił mnie taki spór o komory. Był pan poseł Fritz, którego bardzo lubię. Mało wiem na jego temat, ale lubię, kiedy się wypowiada. I wszedł on taką utarczkę dotyczącą właśnie komun. I jakby z kolei tutaj wcześniej na antenie dzwonił pan, mówił o historii i też zwracam uwagę, że się często ludzie powołują na to, że musimy się więcej uczyć historii. A ja mam zasadnicze pytanie, czy my jesteśmy pewni, że to, co nie w podręcznikach, które dostaję w szkołach, bo tam prawie nic nie ma, to są takie wyrywki, że naprawdę ciężko się na jakieś wydarzenie po latach odwołać do tego podręcznika, jakoś je opisać. Ale czy my w ogóle wiemy, jakby nie mamy pełnej perspektywy, na pewno. Żadna z narodowości nie w swoim postrzeganiu historii nie bierze pełnej perspektywy i my też nie. Ale to wcale nie znaczy, że mamy stanąć na pozycji, że my musimy wszystkich przepraszać, skoro jednak znamy jakieś fakty i wiemy, że nasi sąsiedzi i nie tylko lubili tutaj do nas przyjechać i narobić strasznego bałaganu.
0: Bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Tak, spór dzisiaj gdzieś taki mały się pojawił, dokładnie, bo tego też dotyczyły wcześniejsze rozmowy, a my mamy teraz, drodzy Państwo, telefon z Belgii. Widzę numer kierunkowy. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, witam ze słonecznej Brukseli, Marek z Brukseli. Słucham często waszego radia z przyjemnością, ale niestety nie cały czas, tylko na wyrywki, jak jestem w samochodzie. Do dzisiejszego telefonu, poza tym, że pragnę państwa gorąco pozdrowić z Brukseli.
0: I vice versa.
2: Wierny słuchacz. Do tego telefonu sprowokowali mnie moi poprzednicy tymi wypowiedziami o Żydach i Ukraińcach. Powiem tak, wiecie państwo, polecam wszystkim, ale to naprawdę wszystkim, film Zniesławienie. To jest film reżysera, żydowskiego młodego reżysera. Można to obejrzeć na YouTubie. Długi film, ale bardzo gorąco polecam. Natomiast...
0: O czym jest ten film?
2: Robi młody Żyd, który ukończył szkołę reżyserską i w Tel Awiwie i mówi do babci, że będę robił film babciu o Holokauście. Babcia już go wyśmiała na samym początku, mówi: jakim Holokauście, człowieku młody, co ty opowiadasz? I robi ten film, wiecie państwo.
0: To jest ten film o podróży do Polski?
2: Tak, między innymi.
0: Między innymi, też, prawda? I on zostaje wprowadzony na różne szczeble przez to, że jest żydowskiego pochodzenia i pokazuje, jak to naprawdę wygląda, tak? To ja oglądałam
2: dokładnie,
0: ten film.
2: Dokładnie.
0: Bardzo polecam również.
2: Tak. Polecam
0: Niesławień, tak.
2: Natomiast ja nigdy nie byłem antysemitą. Zawsze, bardzo często wstawałem w obronie Żydów, jak ktoś mi mówił, że wasze ulice, nasze kamienice. Ci ludzie też u nas ciężko pracowali, no. Ale w pewnych momentach przesadzają. Ja nie mam zamiaru też się bić się w piersi, bo coś tam, tak? Myślę, że to dobrego, jak złego od nas dla nich było. Bo tyle czasu mieszkali, tyle wieków mieszkali u nas, tak? A dzisiaj różnie to bywa z tą wdzięcznością. To samo tyczy się Ukraińców, a raczej rządu ukraińskiego. Ja jestem obcokrajowcem od 38 lat. I ktoś kiedyś też na początku zapewne z Belgów mówił, że ja im zabieram miejsca pracy, więc no nie będę się na ten temat wypowiadał, ale widzę dzisiaj sklepy, urzędy nawet, ukraińskie kobiety pracujące, więc ja mam wielki szacunek do ludzi pracy, do ludzi, którzy pracują, więc natomiast co do rządu ukraińskiego, no to już zupełnie co innego, tak? Tutaj w kolano sobie strzelili potężnie, z wielką dziurą Załęski będzie chodził teraz w kolanie, także tylko
0: dziękuję.
2: Tyle. A jeszcze raz gorąco
0: i dobrego
2: polecam
0: dnia.
2: Zniesławieni.
0: Tak, polecamy oczywiście
2: Państwu.
0: Ten film. Pan chyba jakoś wyczuł emocje, bo ja zastanawiałam się ostatnio, jak ten film się nazywał i chciałam Państwu polecić i nie mogłam sobie przypomnieć. Więc tak, polecamy oczywiście film Zniesławieni, który opowiada o Holokauście widzianym oczami mieszkańców Izraela i nie tylko. I ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
3: Halo. Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy.
3: Dzień dobry. Cała słuchaczka, pani redaktor. Po prostu, no, to tylko, że się połączyłam. Nie jestem w stanie słuchać takich wypowiedzi jak pan Jacek P., Preska B. i ten jego poplecznik, ponieważ jak wiemy, sami Żydzi i sami Ukraińcy mają określone podejście do sprawy i Holokaustu, i do Bandery. I po prostu, żeby cały czas antysemityzm i tym podobne, to jest nie do zniesienia, pani redaktor. I ja sobie nie życzę, żeby ktoś mi mówił, że mam się uderzać w piersi. Nie będę się uderzyła. Proszę, niech się uderzą w piersi pokolenia Żydów, Ukraińców i Niemców. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Emocje są przy tym temacie, ale jest też jakaś muzyka, którą możemy posłuchać i za kilka chwil już wrócimy do rozmów, chociaż może za kilka chwil. A teraz jesteśmy na antenie i słuchamy, kto jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata, ja dzwonię z Łodzi. Przez jakiś czas nawet mieszkałam chyba na tym samym, w tej samej dzielnicy, co pan Jarek Papis, był na Bałutach. Także serdecznie go pozdrawiam. I ja jestem, bym powiedziała, osobą pośrodku. Nie jestem ani antysemitką, ani antyukrainką, natomiast bardzo mi się nie podoba złe podejście zarówno Ukraińców, jak i Żydów, którzy walą w nas jak bęben. To mi się nie podoba. Natomiast jeżeli są ludzie normalni, to uważam, że należy rozmawiać ze wszystkimi, kontaktować się ze wszystkimi, nie unikać, a co najważniejsze, my musimy również sami dbać o swoją godność, o naszą dumę i nie możemy chować głowy w piasek. Taka jest moja ocena całej tej sytuacji. I tak jak właśnie mówiłam, chciałabym pozdrowić pana Jarka. Bo
0: Jacek Papis, Jacek, imię Jacek.
4: Przepraszam, pan Jarosław, czasami
0: Jacek,
4: kontaktujemy
0: Jacek
4: się. Wydaje mi się, że Jarek, ale nieważne.
0: Nie, Jacek, bo specjalnie sprawdziłam.
4: Odpowiadamy sobie na X-ie i wydawało mi się, ale nieważne, wiadomo o kogo.
0: Tak.
4: Wiadomo o kogo.
0: Ale ku ścisłości.
4: No właśnie. Także bardzo proszę o pozdrowienia.
0: Dobrze.
4: A jednocześnie o takie wyłagodzenie sytuacji nie możemy być, nie możemy się odbijać, uważam, od ściany do ściany. Albo tak, nie. Trzeba zajmować w danej sytuacji właściwe stanowisko, nie pozwolić sobie wchodzić na głowę, ale jednocześnie być na tyle mądrym i inteligentnym, żeby umieć swoje racje wypowiedzieć, a nie tylko bić w czambuł. To jest, taka jest moja opinia. A co do pani, chciałam panią bardzo pozdrowić. I dlaczego? Ponieważ od pewnego czasu właśnie zauważyłam, że jak pani jest na antenie, to jest muzyka w mojej w moim typie, w moim stylu. Na przykład dawno nie słyszałam Niny Simon, a u pani była. Więc to jest ta stylistyka bardzo mi odpowiada.
0: Dziękuję bardzo. I pani miała rację. Mój błąd, Jarosław Papis. Jacek Papis i Jarosław Papis.
4: Też mi się to tak wydawało, dwóch, ale wie pani.
0: Dwóch bardzo ważnych przedstawicieli, tak możemy powiedzieć, tak, środowisk.
4: Ja po prostu mam przed oczami X i tam jest Jarek, więc, ale nie chciałam się
0: może to
4: sprzedać,
0: są
4: bo to nie
0: bracia?
4: Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Nie.
0: Jacek Papis to jest reżyser, dramaturg, scenarzysta,
4: który
0: w Teatrze Żydowskim jest, a tak, Jarosław Papis to jest przedsiębiorca, też działacz opozycji demokratycznej, którego w telefonie mamy wpisanego Jacek Papis. Więc
4: a ponieważ
0: trochę.
4: Tak jak mówię, ja dzwonię z Łodzi, a interesuję się bardzo historią nie tylko Polski, ale ogólnie, a Łodzi w szczególności, więc jeśli chodzi o ślady i kwestie żydowskie, to mam jakiekolwiek tutaj
0: dziękujemy
4: pojęcie.
0: Bardzo, tak. No. Wszystkiego
4: także,
0: dobrego, pozdrawiamy.
4: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, a ku ścisłości i Jarosław Papis, i Jacek Papis urodzili się w podobnym okresie, 69 i 64 rok, więc pozdrawiamy obu panów. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Położa. Pan nie chciałem pozytywnego coś, chyba to już będzie na koniec.
0: Tak.
5: Otóż były wiadomości, serwis u nas i była
0: słabo pana słychać, proszę bliżej telefon.
5: Była wiadomość w serwisie naszym, że pan prezydent Poznania dostał ciastem z kremem w twarz. I narobiliście mi tą wiadomość o takiego smaka, że postanowiłem, że się zainteresuję ciastem z kremem, z czereśniami, bo bardzo lubię, a teraz widzę w sklepach są i po prostu... I pozdrawiam pana prezydenta, bo nie znam go w ogóle politycznie, ale no, coś dobrego z tego wyszło, no, że dostał tym ciastem. Dziękuję
0: bardzo. No ja nie wiem, czy do końca coś dobrego wyszło z tego. Ja przyznam się szczerze, że o tej sytuacji nie słyszałam, ale czytam. Atak na prezydenta Poznania podczas sesji dostał tortem. I ostatni telefon, a chciałam odebrać, Jacek Jaśkowiak obrzucony tortem, pisze głos Wielkopolski. Skandal podczas sesji Rady Miasta Poznania. Poznańscy radni wznowili obrady po tym, jak prezydent został obrzucony ciastem. Ma to pewnie związek z absolutorium dla pana prezydenta i tym. A jeszcze odbierzemy ostatni telefon. Dzień dobry, proszę. Bardzo ostatni dzisiaj telefon, słuchamy.
6: Dzień dobry. Jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że pisowcy Konfederacja to tchórze i głupcy. Powinni się przeciwstawić tej Unii. PiS rządził 8 lat. Zamiast się zbuntować, nie płacić, to oni spełniali kamienie milowe.
0: Dziękuję bardzo. I tym telefonem, drodzy państwo, kończymy. O tych kamieniach milowych na pewno będziemy rozmawiać. To życzymy państwu dobrego dnia. No i może ciasta z czereśniami. Do usłyszenia. Magdalena Ochaniuk, Szymon Chrystianus, już widzę Adama Czerpaka, Mariusza Kalukina. Również serdecznie pozdrawiam.

0: Afera Kacprzyka. Prezydent Poznania uderzony ciastem. Kto zabił rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej? O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Były premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej o, tu cytat, aferze Kacprzyka. Ten człowiek wydoił państwo polskie, powiedział Morawiecki.
2: Ten człowiek po prostu wydoił państwo polskie, tak trzeba powiedzieć. Lekarze powiedzieli mi bardzo dokładnie, jaka jest rola koordynatora SOR, jaka jest wartość takiej pracy. Oczywiście ogromna wartość takiej pracy. 10, 12, 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie, ale nie 1 600 000. To były niby pieniądze za dyżury, ale w tym samym czasie, kiedy on był na tych dyżurach, bywał na konferencjach Platformy Obywatelskiej.
0: Jak ujawniły media, radny warszawskiej dzielnicy Ursus, członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym i zarobił 1 600 000 złotych w rok. Ma 28 lat. Wczoraj szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński poinformował o rezygnacji Kacprzyka. Sesja poznańskiej Rady Miasta została przerwana. Mężczyzna podszedł do prezydenta Poznania i uderzył go ciastem w twarz. Radni zebrali się w celu głosowania nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za 2025 rok. Na nagraniu opublikowanym przez Radio Poznań widać prezydenta Jacka Jaśkowiaka z twarzą pokrytą masą kremową.
3: Na sesji Rady Miasta Urzędnika państwowego, to w tym momencie to jest przekroczenie wszelkich granic.
4: I można mieć różne
3: poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
0: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tajwańska firma Foxconn wybuduje fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworznie. Będzie zatrudniać 4000 osób, powiedział premier Donald Tusk na konferencji dotyczącej inwestycji zagranicznych w Polsce.
5: Wszystkie znaki na niebie i ziemi, jestem ostrożny jak widzicie, wskazują na to, że po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem. Z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali wielki hub w Jaworznie. To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y, tylko Jaworzno będzie zatrudniało 4000 osób docelowo.
0: Premier dodał, że wszystko wskazuje również na to, że Foxconn wybuduje fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku. Uwolnimy pensje emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jeżeli wygramy wybory, zapowiedział kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.
6: Bardzo prosty program, mianowicie zwolnienie z podatku dochodowego, z podatku PIT, wynagrodzenia do 2,5 tysiąca złotych oraz tak samo zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych. Co pozwoli na zaoszczędzenie emerytowi pracującemu dodatkowo nawet do 700 zł miesięcznie, do 8000 zł, około 8000 zł rocznie.
0: W niedzielę na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze 2 punkty programowe. Wyjście z ETS-u i podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Na razie nie ustalono sprawcy zabójstwa 44-letniego rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej, przekazał TVP Info rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
7: Do zabójstwa doszło około godziny 9.30, 9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
0: Jutro odbędzie się sekcja zwłok zabitego. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi w okolicy konsulatu tego kraju w Białej Podlaskiej. Siemon Skripecki drwił publicznie z Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa.
8: Prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 20 stopni, w Krakowie do 22, we Wrocławiu 23, a w Białymstoku do 18.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
15: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe, w sobotę.
13: To była autopromocja.

0: Daj mi lajka,
1: daj mi lajka, daj mi lajka, lajka.
2: Proszę Państwa, proszę Państwa, tu kabaret Otto i ten piękny głos, który Państwo słyszą, to głos Wieszka Toparczyskiego, który jest z nami w studiu.
3: I bardzo się z tego...
2: Po ilu audycjach nieobecności, że tak prawie po polsku powiem?
3: Grunt, że jest.
0: Tak, jestem. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że wróciłem do radia z kolegami.
3: My też się bardzo cieszymy.
2: A my jak się cieszymy?
3: Cieszy się Ryszard Makowski, cieszy się Andrzej Tomanek, że z nami jest Wiesław Tupaczek.
2: Czyli cieszymy się jako kabaret Otto. Można nas, proszę Państwa, oglądać na naszym kanale YouTube'owym. Jest transmisja dzięki pani Ksenii Parmańczyk. Tu pan Adam Czerpak nas nagłaśnia dzisiaj. Jest atmosfera taka troszeczkę,
0: Rozluźniona.
2: No rozluźniona.

0: bo była wersja z autografami, ona się wyczerpała, no ale akurat tam z tej firmy, która zajmuje się tą dystrybucją płyt, zwrócili się do nas, że jest sporo zapytań o tę wersję z autografami, więc autografy myślę, że już doszły, bo w sobotę podpisaliśmy, wczoraj wysłałem i dzisiaj już powinny, z tego co tam się śledzi tą przesyłkę, już powinny być na miejscu. Zresztą mogę potem zerknąć i sprawdzić, czy są na miejscu.
1: A ty, właśnie, Wiesław, teraz coś opowiedz. A właśnie z tej płyty przywitała nas piosenka Daj mi lajka.
0: Tak jest.
1: Którą śpiewał Wiesław na początku.
2: Wiesław, no śpiewałem ja i Rysiek śpiewał i ty śpiewałeś w refrenie, to także wszyscy.
1: Tak, ale mówię, że dziś teraz w radiu tu, to
2: tak,
1: tam potem
2: bardzo mi dużą frajdę sprawiało nagranie tej piosenki, ponieważ miałem poczucie, Rysiek zresztą tak zasugerował, że ma być zagrana jak Gypsy Kings. I ja pamiętam, że przy nagraniu właśnie tak się zrobiłem i takie rzeczy próbowałem. No.
0: Bo tak, bo w zeszłym tygodniu naszym gościem był Bartek Miercznikowski, który grał na gitarze, ale akurat w tej piosence to ty grałeś na gitarze.
2: No w tej piosence
0: to nie jest tak, że no. Bartek grał we wszystkich. Bartek grał tam przede wszystkim, gdzie są takie solówki.
1: No słychać gitarę elektryczną. Tak, to jest Bartek, aczkolwiek na akustyku też zagrał w paru miejscach.
0: Tak, zagrał, ale Wiesiek też grał, Jędrek grał, ja to chyba nie wiem, czy grałem, no ale w każdym razie starałem.
2: Grałeś.
1: A mural klęczon kto zagrał? Tak. Na gitarze, jak nie ty.
0: To tak, to ja zagrałem rzeczywiście sam osobiście. Ale to kiedy to było?
1: Wiesławie, no dobrze, dzięki, że jesteś już z nami, Barabara 40 napisała. Widzisz, jak się wszyscy cieszą?
2: Ja też się cieszę, no. Że jestem z wami tutaj dzisiaj w audycji. I...
1: Dobrze, twoja audycja, da.
2: Nie, w ogóle jestem obok. Totalnie nie wiem, co
1: to
2: się dzieje w Polsce.
1: Musisz być wypoczęty.
2: Nie wiem, co się dzieje na świecie, bo byłem skupiony na czym innym.
1: Ja ci powiem, że dzieje się tyle, że w zasadzie nie wiadomo,
2: Od czego zacząć?
1: Bo to...
0: Ale mamy sporo przyśpiewek nowych.
1: Mamy,
0: tylko
1: tak.
0: Że tak, no wszystkich naraz nie możemy Państwu pokazać, a terminy uciekają, więc one trochę się już, ale może się nie przeterminują.
2: Dezaktualizują.
0: No, ale nie aż tak, no bo to są...
1: No nie, niektóre tematy są jednak
0: to są
1: jeszcze, takie, jeszcze trwają.
0: W miarę tak, żywe, więc od dzisiaj będziemy wpuszczać przyśpiewki, ale przede wszystkim też zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19, czyli w najbliższy piątek, do Dobrego Miejsca, Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce, ulica Dewajtis 3 w Warszawie. No to jest jedyna możliwość, żeby zobaczyć nas w Warszawie na żywo. Będziemy właśnie grać te nowe piosenki z nowego albumu, no ale będziemy oczywiście jak zwykle niezwykle dowcipni, niezwykle, no będziemy się starać być sympatyczni.
1: Znaczy dobre miejsce sprzyja nie tylko nazwą, ale i też atmosferą, która tam panuje. I ten koncert też będzie się różnił od pozostałych koncertów, bo tam wprowadziliśmy taką ciekawostkę pod tytułem pytania, no w zasadzie taka konferencja prasowa, no mini,
0: tak.
1: No.
0: Tak, i ona się tam już dwa razy bodajże to robiliśmy i cieszyła się jakoś tam nawet popularnością.
2: A ja na mnie wskazujesz.
1: Tak, na ciebie, Wiesław.
2: No ja wiem, no przygotowałeś, Rysiek, takie nowe, jak one, przyśpiewki na tematy, które są aktualne. Co prawda dla mnie to mało aktualne, bo nie wiedziałem, że coś takiego się dzieje.
1: Znaczy, no, stają się teraz aktualne.
2: Stają
1: jak
2: się teraz aktualne, jak dopiero teraz usłyszałem. I wiem, że przygotowaliśmy.
1: Dobrze, dobra odmiana.
2: Dobra, Cedur.
1: Dobrze.
0: No możemy zacząć od takiej sprawy bulwersującej, która teraz jest, no bo taki młody lekarz, 28-letni, który kiedyś zajmował się rozliczaniem PiS-u. Jeszcze jakby w tej młodzieżówce takiej lekarsko-platformerskiej, no to on opowiadał, jak to on ma za PiS-u źle, jak on to zarabia 26 zł na godzinę, że on się zastanawia nad wyjazdem z Polski. No w ogóle był bardzo nieszczęśliwy, nagrywali to takie właśnie zajawki. A teraz się okazało, że jak się zmieniła władza, to on zrobił bardzo szybko dosyć dobrą karierę, szczególnie finansową, bo myślę, że wszyscy są trochę zszokowani, że zarobił 1 600 000 w szpitalu.
1: Znaczy, taką kwotę musiało podać, ponieważ zmieniał pracę, więc trzeba było taką deklarację wypełnić podatkową, ile się zarobiło w zeszłym roku. A to trzeba przypomnieć, że ten pan lekarz w 2023 roku uczestniczył w takiej akcji Aleja Milionerów PiSu.
2: Aha.
1: No pokazując tak,
2: to prawdę. Napatrzył
1: się i wie, o co
2: napatrzył
1: się i teraz wie doskonale, o co chodzi.
2: Przyznawam szczerze, miałem do czynienia ze szpitalami teraz i wiem, jak trudny to jest zawód i wiem, jak trudno jest pracować na SOR. I wiem, że nie ma chętnych do pracy na SOR-ach, tak zwanych. I jest

0: naprawdę...
1: Tak, jest ciężko jest zarządzać, Wiesławie. Tylko, że ten pan lekarz akurat, ten przykład, to jest lekarz bez specjalizacji.
2: Aha. A poza tym wyszło, że miesięcznie spędzał 4000 godzin w roku. Znaczy, przepracował i 331 godzin miesięcznie.
1: Czyli musiałby 11 godzin codziennie 11. pracować, co i ciekawe, świątek, piątek i niedziela.
2: A co ciekawe, często go widywano w studiu telewizji w likwidacji. Więc,
1: znaczy, oprócz tego piastował funkcję i radnego.
2: Ale, dlatego musiał zrobić to świadczenie, bo był radnym. I radni muszą po prostu przedstawiać swoje dochody. On był radnym tam w jednej z dzielnic w Warszawie, już nie chciałbym przekręcić w której, więc to sytuacja w każdym razie jest bulwersująca generalnie dla wszystkich. Rozumiem. Bo oczywiście zawód lekarza my wszyscy doceniamy. Ja też mam wielu znajomych lekarzy, których bardzo cenię, którzy mi niejednokrotnie pomogli. I tutaj, żeby nie było jasne, że my mamy cokolwiek do lekarzy, no ale mamy też cokolwiek do lekarzy, koperciarzy na przykład. Bo tacy lekarze też są.
1: Wiesz, tu chodzi o to, że NFZ, który zarządza jakby naszymi pieniędzmi, które płacimy przecież nie tylko w podatkach, ale są to jakby obowiązkowe opłaty takie, które mamy na NFZ, dziwnie te pieniądze rozprowadza i w wielu szpitalach w tej chwili na przykład już skończyły się możliwości finansowania zabiegów, na które ludzie czekają.
0: W maju? Już w maju?
2: No tak.
1: Tak, tak, z tego co wiem, już nie będę tutaj po szpitalach leciał.
0: Oj, co smutne.
1: Ale już niektóre bardzo istotne zabiegi muszą być przesuwane na przyszły rok. Bo teraz już nie będzie pieniędzy, żeby to opłacić. Więc z jednej strony przykład lekarza, który 1 600 000 w zeszłym roku, okej, ciężką pracą, ja się zgadzam, a z drugiej strony NFZ, który ma jakąś, jest jedną z najbogatszych firm w Polsce. Ilość pieniędzy, które ma, nagle się okazuje, że szpitale nie mają tych pieniędzy.
2: Ale myślę, że gdyby te pieniądze były jakoś racjonalnie wydawane, to by nie dochodziło do takich momentów. Bo jednak na tą służbę zdrowia pieniądze jakieś cały czas idą. Ja tylko nie rozumiem, czy powinno być i ministerstwo, i NFZ. Czy nie wystarczyłaby jedna instytucja?
1: A co było przed NFZ? Ktoś pamięta z was? Kasa chorych.
2: Kasa chorych była. Ale kasa chorych leczyła. Uzdrawiała.
1: A Narodowy Fundusz zbiera fundusze.
0: Dobra, co śpiewamy?
2: Tak, śpiewamy. Taką piosenkę właśnie, co? To daj tylko jakiś tam...
0: Już jest cedul.

0: Zwiedzonych sum. Tak jest. Proszę Państwa, ale to jest tak, że tutaj ta sprawa rzeczywiście zrobiła wrażenie, bo nawet został ten pan bodajże usunięty z Koalicji Obywatelskiej. To jak już usuwają z Koalicji Obywatelskiej, to musiało to wszystkich ruszyć, bo to jednak, no, przecież ten pan zarobił więcej niż prezydent Warszawy, niż prezydent Polski.
1: Nie, no to jest spora kwota, naprawdę. Jest to jakoś,
0: Nie żałuję nikomu zarobków,
1: nie, to nie o to chodzi,
0: wszystko, wszystko jakaś jakieś tam relacje powinny być zachowane, no.
1: To co, piosenka?
2: No dobrze, ja proponuję
1: tak, piosenkę. Ty wybierasz.
2: Radość życia. Bardzo lubię tę piosenkę. Proszę. Rysiek napisał, Jędrek dołożył swoje.
0: Znaczy, no ale to było tak, że ja napisałem, wymyśliłem tę piosenkę, ale jak ją grałem, to wychodziło takie ognisko, że aż po prostu było głupio umieszczać. A Jędrek wziął gitarę i zagrał ją tak, że teraz brzmi tak, jak brzmi. Radość życia.
2: Fajnie. Radość.

0: Także, żeby tylko nie stracić tej radości życia, staramy się tej radości życia nie stracić. Przed Państwem kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek, Wiesław Topaczewski.
1: Oraz przepiękny głos Ryszarda Makowskiego.
0: Piękny to on był wczoraj, dzisiaj.
1: Proszę pana, ma pan taki głos radiowy, przecież.
0: No właśnie tak nie, ja akurat...
1: Ja tak mówię, nie, a co?
0: Ja akurat nie lubię swojego głosu słuchać, to jest... Ale chyba sporo ludzi tak ma, że nie
1: znaczy,
0: lubi
1: ja też nie lubię swojego głosu słuchać.
0: Mojego głosu nie lubię.
1: Nie, mojego. Mojego. Twojego lubię przecież.
2: Ale przede wszystkim każdy z nas inaczej słyszy głos później, jak jest nagrany. A inaczej słyszę od środka, jak siedzi wewnątrz ciała swojego i słucha głosu. To inaczej, inaczej brzmi ten głos.
1: Stęskniłem się za twoimi spiskowymi teoriami.
0: Bardzo pogłębiona.
1: Wiesław, spiskowe teorie. Coś studiowałeś przez ten czas?
2: Nic nie studiowałem. Chyba teraz to więcej ty wiesz o spiskowych teoriach niż ja. Ostatnio, tak mi się wydaje.
1: Bardzo mi się spodobała taka teoria spiskowa, tak z wielkiego resetu.
2: No a to już o tej to wiem
0: ale
2: teorii
0: to jeszcze,
2: natomiast.
0: A propos tych teorii różnych praktyk, to powinniśmy też wspomnieć o tym dziennikarzu, który został zatrzymany, bo to jednak jest taka...
1: Znaczy to jest afera na pełen gwizdek.
0: Jesteśmy też w takim stopniu dziennikarzami. Jesteśmy
1: wolnym
0: jakąś...
1: państwem, w którym powinny zasady demokracji obowiązywać, czyli wolność słowa.
2: Natomiast... Ale o co chodzi? Jaki dziennikarz?
1: Dziennikarz Leszek Kraskowski. Leszek Kraskowski został zatrzymany.
0: Zajmował się sprawami takiego jednego pana, który tutaj został z Włoch ściągnięty, żeby mógł dostać immunitet.
2: Pan Giertych.
0: Został, to było też ciekawe, że ktoś, kto był we Włoszech, bo był na ucieczce wtedy, to on nawet nie prowadził kampanii wyborczej, a został posłem. I został posłem Koalicji Obywatelskiej.
2: To znaczy, że jest popularny.
0: No tak. To jest właśnie ciekawe.
1: Bycie posłem to jest, bardzo dobrze powiedziałeś, to nie tylko popularność, ale duża odpowiedzialność, bo poseł to jest ten, który jest delegatem jakby
2: danego regionu. Wybierają.
0: Ale, gdzieś...
2: To on z Włoch jest wybrany, tak?
1: No, z Warszawa Włochy, tak.
0: Nie, ale wtedy przebywał we Włoszech, i tak jakoś się udało, bo chodziło o to, żeby dostał immunitet. Zresztą to w ogóle są, ta platforma to naprawdę cudownie potrafi to robić. Przecież jeden pan, który był tu oskarżony w Warszawie o jakieś tam malwersacje, prosto z więzienia trafił do Europarlamentu.
2: No może był niewinny. Nie bierzesz tego pod uwagę?
0: Nie, ja biorę wszystko pod uwagę, ale to nie jest tak łatwo, żeby prosto z więzienia trafić do Europarlamentu.
1: Ale to dobrze.
0: Ale poczekaj, tam jeszcze tak, żeby on trafił do tego Europarlamentu, to ilość osób musiała zrezygnować, bo nie było tak, że... To nie było tak, że on był pierwszym w kolejce, który by trafiał, tylko jeszcze przed nim były ze 2-3 osoby i te osoby też jakoś tam zrezygnowały na jego rzecz. No i tyle. Ale jak już wrócił z tego Europarlamentu, bo już na drugą kadencję chyba nie został wybrany, to już nie wrócił do tego miejsca, z którego startował do Europarlamentu.
1: Ale a propos dziennikarza, dziennikarz został aresztowany w tej chwili na 3 miesiące.
2: Tak?
1: I areszt się odbył bez świadków, bez nikogo. Czyli się okazało, że w dniu, kiedy go aresztowała policja, to nie mieli tych tak zwanych kamer nasobnych. Tak to jest takie nazwa, więc nie można było pokazać, jak to wygląda. Plus odbyła się rewizja w jego domu, przeszukanie, której też nie nagrano. Więc można było na przykład... Można się domyślać, że jeżeli miał dokumenty, jeżeli był dziennikarzem śledczym, bo tym się zajmował, że ma jakieś dokumenty, jakąś historię na temat tej sprawy. No mówiliśmy o przed chwilą, nie?
0: A dzisiaj przeczytałem dzisiaj na X-ie przeczytałem taką informację, tam jest taki pan Jack Strong, który ma informację, to jest oczywiście pseudonim, który
2: Jack Strong to był pseudonim chyba...
0: Pana Kuklińskiego.
2: Pułkownika
0: Kuklińskiego. Ale w każdym razie to podejrzewam, że to jest troszkę inaczej tu pomyślane, ale w każdym razie ten pan ma informację niby tam z pierwszej ręki, z Ministerstwa Sprawiedliwości. No i podobno pan obecny minister sprawiedliwości, który jest trochę podobno naciskany przez tego pana, który tam, wymienialiśmy.
1: Który nie jest ministrem sprawiedliwości.
0: Ale mógłby być.
1: A mógłby być, ale nie chce być, bo wie czym to...
0: No i podobno właśnie w
2: ten pan z Włoch?
0: Pan, co absolutnie przyjechał do nas z Włoch. Ale w każdym razie to jest tak, że podobno ten pan, obecny minister, który tak trochę przed tym panem tak jakoś no troszkę czuł obawę lekką, no to znalazł podobno właśnie w tych papierach tego pana, który został zatrzymany, dziennikarza, takie rzeczy, że coś tam chyba na tego pana z Włoch coś tam mu się uzbierało, więc to mogą być jakieś podobno bardzo ciekawe sytuacje, no ale
1: u nas... Ale cała ta sytuacja wylądowała w areszcie śledczym, którym się okazało, że no jest opluskwienie. No więc...
2: Pluskwy to są te podsłuchy.
0: Ale to nie
1: te pluskwy, tu chodzi o takie, co gryzą.
0: Takie
1: wiesz,
0: prawdziwe.
1: Jak są takie, wiesz?
2: Jest no sposób na pluskwy, jak w akademiku mieszkałem, to nie mogę mówić.
0: No dobrze, ale to...
1: No w każdym razie pani rzeczniczka tłumaczyła, że to jest niemożliwe, ale że no, wiecie co ona powiedziała, że dezynsekcja już została popełniona. A to jest deratyzacja.
0: Deratyzacja to jest odszczurzenie akurat.
1: No tak, ale tu chodzi o to, dezynsekcja.
2: Dezynsekcja,
1: dezynsekcja.
0: Przede wszystkim tutaj wchodzi w rachubę dezinformacja.
1: Bardzo ważne.
0: No tak,
1: temat.
0: Bo to jest tak, że. Ale no takie standardy, jak są u nas, no ja rozumiem, że jakiś dziennikarz może się nie podobać, że. Zresztą to było tak, że to środowisko dziennikarskie nawet to podkreślało, że nie zawsze z tym panem było im po drodze, bo też mieli jakieś z nim zatargi, jakieś tam przez wiele lat, bo to jest pan, który przez wiele lat jest dziennikarzem, więc no, ci dziennikarze gdzieś tam przez te wszystkie lata się ze sobą stykają. No, ale, no, nie zawsze były to spotkania przyjemne, nie zawsze to
1: ale
0: było.
1: Ale tutaj akurat środowisko i z lewej, i z prawej strony, mówiąc, stanęło za dziennikarzem. Aha. A akcja trochę przypomina tę akcję, która się działa, to był chyba 2014 z redakcją Wprost, nie wiem, czy pamiętacie. Takie wtargnięcie i zabranie
0: komuś. Szarpanie się laptopa i tak dalej. Ale to jest dziwne właśnie, że PiS, jak rządził, to było oskarżane, że to jest taki reżim, taki straszny jest reżim za tego czasu PiSu.
1: Białoruś.
0: Ale takich sytuacji nie było. No. Natomiast jak rządzi pan Tusk, to jest to, czy wolność, jest tolerancja, ale jakoś takie sytuacje właśnie zdarzają się wtedy, jak w tej redakcji Wprostu, przed tym, jak jeszcze rządził pan Komorowski, to jakiegoś tam studenta, który jakąś grę wprowadził, też o 6 rano tam wyciągali. No i teraz też ta sytuacja jest bulwersująca, ale też trzeba na to popatrzeć, że ta władza sobie z tego nic nie robi. No. Bo wszyscy protestują, no i co? No i protestujcie sobie.
1: Wolność i tolerancja, to widzieliście, Parada Wolności była w Warszawie.
2: Była Parada Wolności.
1: Nie zauważyliście?
2: Nie.
1: Kolorowy, roztańczony tłum, nawet pani wicemarszałkini tańczyła fajnie, wicemarszałkini Senatu.
2: Tak?
0: No tak.
1: Ale pani kandydatka na prezydenta.
0: Akurat to mnie to nie przeszkadza.
1: Jest wolność, jest tolerancja. Także to...
0: To Biesiek, teraz zapowiedz może piosenkę z naszej tej właśnie najnowszej płyty, którą napisałeś i powiedz, co autor miał na myśli.
2: Przygotowaliśmy. Miała być piosenka do Kotleta w poprzedniej audycji, bo Bartek miał właśnie...
0: Nawet ją zapowiedziałem, ale coś tam się okazało, że
1: nie wskoczy chochnik i wskoczyła inna piosenka. Tak.
2: No i właśnie o tym ja chciałem powiedzieć o rozczarowaniach właśnie, o tym, że całe życie człowiek na przykład uczy się grać na instrumencie, ćwiczy godzinami, dziesiątki godzin spędza na tym, żeby poćwiczyć, żeby się nauczyć, a potem jak przychodzi co do czego, to życie tak się poukłada, że musi grać.
0: Ale mówisz tu o zawodowych muzykach, którzy mają wykształcenie, którzy właśnie tam skończyli tam pierwszy stopień,
2: Zawsze mnie to przerażało, w sensie takim, jak sobie pomyślałem, że mogę tyle lat się uczyć na coś, żeby coś tam robić, a potem okazuje się, że ląduję, nie wiem, i śpiewam na pogrzebie na przykład, albo coś.
0: No dlaczego, co w tym złego?
2: No, ale w sensie mi chodzi o rozminięcie się marzeń. Z aspiracjami, wiesz? I o tym jest ta piosenka. Którą fajnie Bartek zagrał na gitarze właśnie solowej. No i może posłuchajmy.
1: Posłuchajmy.
2: Do Kotleta.
1: Do Kotleta.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
7: Posłuchaj Radia Wnet. Posłuchaj Radia Wnet, bo proszę tu Państwa, jest kameret.
8: No, już tylko zostało nam 20 minut, także musimy tu jakoś...
4: Przypomnijmy tylko, że już w sobotę. Nie, już w piątek.
8: W piątek, no przecież robiliśmy reklamę.
4: W piątek i już, ty no się dobrze, nie pytałeś, chciałem sprawdzić, czy jesteś 19, czujny. No.
8: Jestem czujny. 19, proszę Państwa, w dobrym miejscu. Zapraszamy o 19. Bilety można pewnie jeszcze kupić przy wejściu, jeżeli ktoś tam nie chce szperać w internecie, żeby nabyć te bilety. No, żeby te bilety nabyć, to no, można wejść na stronę Dobrego Miejsca albo na naszą stronę, tam też jest informacja.
9: Powiem Państwu, że próby robimy do występu tegoż właśnie, bo chcemy zaprezentować piosenki z płyty Prawdziwa Inteligencja. Piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy w sposób publiczny.
8: No właśnie, bo tak normalnie to powinno to iść taką drogą, że piszemy piosenkę, śpiewamy, znaczy to tutaj część tak było, bo na przykład śpiewam po polsku, czy Mural klęczą.
4: No radość, radość życia też zaśpiewaliśmy.
9: Raz
4: tak, ale właśnie w dobrym miejscu.
8: Pierogi, no były może grane.
4: No, pierogi to już,
8: ale generalnie to powinno być tak, że repertuar powinien być najpierw pokazany na estradzie.
4: Sprawdzony,
8: śpiewane, a potem... żeby było widać, no, ale... się nauczyć. No, ale teraz to są takie czasy, jakie są. Zresztą Beatlesi też bez porównania oczywiście, żeby to nie było.
4: Nie, dobrze. Dobry kierunek.
8: No, kierunek dobry, ale też po prostu w pewnym momencie zrezygnowali ze estrady. No, a z drugiej strony to oni chyba najpierw te piosenki to zawsze najpierw puszczali na single, na płytę, a potem grywali na estradzie.
4: Słuchajcie,
8: była inna technologia.
9: Czy wiesz, dlaczego nie zostałem piłkarzem? Bo gdy inni grali w piłkę, ja ćwiczyłem pasaż.
4: Dość polityki.
9: No, bo właśnie
4: dlaczego
9: na sport chciałem
4: przejść. Siedzi trzech mężczyzn i nic nie mówią. Teraz dopiero nożnej, ty tak. Pierwszy poruszyłeś temat piłki nożnej.
9: Nie, zacytowałem odbywają fragment piosenki, się... którą do kotleta.
4: Tak, ale odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tak.
8: Ja miałem ich nie oglądać, bo jakoś tak sobie myślałem na pomysł.
4: Ale jak już się zaczęło.
8: Siedzieć, no.
4: Ale są powtórki.
8: To są powtórki.
4: Tylko to już to nie jest to.
8: Poza tym dużo meczów jest, nie, dużo meczów jest w godzinach
4: odbywają
8: takich przystępnych.
4: Tak.
8: No, 21,
9: 22.
8: To 19, tak, to jeszcze, 18 tak. Był jakiś mecz. No wczoraj było rzeczywiście wydarzenie niebywałe, ponieważ Hiszpania
4: zremisowała
8: z Republiką Zielonego Przylądka.
9: Wysp Zielonego Przylądka. Co prawda, no, bardzo sobie nie radzili.
8: Nie, Republika Zielonego Przylądka chyba też, no ale dobrze.
9: Republika Zielonego Przylądka, jest chyba nazwa. Taka jest nazwa.
8: Nazwa. No więc,
4: do niedawna była to kolonia portugalska.
8: Ale co, aha, ale to... Tak. No, tak tam zresztą...
4: I oni zresztą od niedawna są w ogóle w tym w związku FIFA, więc to też niesamowite, bo taki można powiedzieć kopciuszek taki.
9: A Hiszpania
4: jest aktualnym mistrzem Europy.
9: Tak, no dokładnie. Tak.
4: I na koniec już puścił takich zawodników, że Jamala, żeby się wydawało, że nie, no. Dobrze,
9: Jamala
4: okay.
9: Puścił nawet.
4: Okay,
8: ale
4: no,
8: ale
4: mamy...
8: to, co było w statystykach niebywałego, ktoś zwrócił uwagę, że ci piłkarze tej Republiki Zielonego Przylądka mieli tylko jeden faul na cały mecz.
9: Czyli nie faulowali.
8: Nie faulowali. No, Hiszpanie mieli 10, a ci nie faulowali i sobie jakoś dali radę. Tak. Naprawdę było to... No, bramki nie zdołali strzelić, bo tych strzałów na bramkę oddali bardzo mało, ale w obronie byli zorganizowani świetnie.
4: Może takie mają hasło, gramy, nie faulujemy.
8: Poza tym wczoraj akurat to był dzień remisów. No,
4: tak, i to jakieś sensacyjne. Belgia przecież.
8: No tak, Belgia.
4: Urugwaj. To wszystko drużyny, które gdzieś tam są typowane do wysokich miejsc.
8: Ale to ktoś zwrócił uwagę, że to Europa narzeka, że mało miejsc ma, za mało, że dużo drużyn dobrych z Europy nie pojechało, ale te, które pojechały, na razie nie wypadają.
9: Nie radzą sobie, tak.
8: Rewelacyjnie, więc
4: no,
8: może tak.
4: Szwecja, która nas pokonała w barażach, sobie poradziła z Tunezją.
9: 5-1. No i też, ale tak, Egipt świetnie zagrał.
4: Rewelacyjnie.
9: Maroko świetnie zagrało.
4: Maroko.
9: No proszę państwa.
8: To bardzo ładny mecz był. Naprawdę. Bardzo ładny mecz z Brazylią, jak grali. Tak jak mówię, miałem nie oglądać, ale jakoś tak się
9: Ja też miałem nie oglądać, jak
8: składa.
4: Tak, bo to jeszcze na zmianę też leciała Liga w siatkówkę.
8: Tak, siatkówkę też akurat można było oglądać.
9: Nie, że Polska nie jedzie na mistrzostwa, to nie oglądam. Tak się miałem się obrazić i się nie obraziłem.
4: No ale ja wiem. Ty się nie obrażasz. Ale ja nic nie wiem.
8: Ale jak ja patrzę na te drużyny, takie no nawet, które wydawałoby się egzotyczne, ta Curaçao, czy właśnie ten Republika Zielonego Przylądka, to oni grają z jakimś zaangażowaniem. I tam jakąś widać myśl taktyczną. Jak gra polska drużyna, to w zasadzie mam takie poczucie, że tam oni wyszli i tak nie bardzo... Wyszli nie wiadomo po co. Najlepiej podać do tyłu, bo to nie będzie na mnie. Nie? Więc jakoś tak, nie wiem, no może tak nie wypada tą reprezentację naszą aż tak narzekać, no bo starali się jak mogli. Ale coś tam nie gra. No zresztą no, ja uważam, że u nas jest kwestia tego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tam coś jest nie tak, bo przecież w czasie tych eliminacji to nie wiem, dwóch trenerów zmienili? Czy tylko jednego?
9: Już nie wiem.
8: No tak, ale to wpływa na taką drużynę.
4: Nie, no kończył już Jan
8: Urban kończył, no, ale przedtym był jeszcze pan
9: Michał Probierz był wcześniej.
4: Czesław
9: Michniewicz wcześniej był, ale była afera z tymi poprzednimi mistrzostwami, co premier obiecał $1 milion do podziału i później było, że nie bardzo wiadomo było, kto naprawdę miał dzielić.
8: W Katarze, tak?
9: Tak. No, były takie historie i potem...
8: coś nie tak z tym. Jędrek tu wspomniał, no bo Liga Światowa. No dlaczego możemy mieć świetną siatkówkę? Naprawdę na poziomie światowym. Teraz może te wyniki nie były rewelacyjne, ale pojechał skład odmłodzony
4: no,
8: bardzo.
4: Widzisz, może to wszystko zależy od gospodarza, od zarządzania. No, jest w tej chwili też afera z kryptowalutami. A nie mówi się o tym, że prezes PKOL-u miał wielkie kłopoty z dofinansowaniem naszej drużyny, żeby wysłać ją na Igrzyska Olimpijskie. Naszej reprezentacji. No, a w tej chwili znowuż jest szarpany za to. No a skądś te fundusze musiał zdobyć. A Ministerstwo Sportu, które jest od tego, nie kwapiło się za bardzo. To znaczy minister sportu pojawił się, nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy z plecaka wyjął taką złożoną flagę polską, ten minister
8: sportu. Ten obecny minister.
9: To dobrze, że miał przy sobie.
4: Dobrze, że miał. Wyjął taką fajną, nieuprasowaną.
9: Kolejna teoria spiskowa.
8: To na igrzyska.
4: Kolejna teoria, że flaga, tak?
9: Flaga nie pogięta, niewyprasowana, to
4: dajesz szczęście?
9: Kładzie... Nie. To akurat w Stanach Zjednoczonych, jak chowają jakichś bohaterów.
4: No wiem, to się ją tak ładnie w kostkę.
9: Jest nieposkłada, jak jest właśnie pognieciona, to znaczy, że chowają zdrajcę.
4: Ale słuchajcie, a propos Stanów Zjednoczonych, mamy przemilczany temat urodziny
9: Donalda Trumpa.
4: Prezydenta Donalda Trumpa i zaproszenie naszego prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Po moich urodzinach, wiesz?
4: No coś mi wspominał właśnie, że tak macie blisko siebie.
8: To oczywiście jest ogromne wyróżnienie dla naszego prezydenta, ale to jest niesamowite, jak to u nas na miejscu jakaś zawiść tych innych polityków.
4: Taki hejt się od razu pojawił.
8: Razu umniejszanie. Teraz pan Marek Wałkuski wstawił jakieś zdjęcie, że gdzieś daleko siedział.
4: Znajdźcie prezydenta. Taka fotografia i dużo główek.
8: Byli goście z całego świata, nie każdy mógł siedzieć w pierwszym rzędzie.
4: Minister spraw zagranicznych to nawet powiedział, że ma nadzieję, że prezydent dotrze chociaż do półfinału.
8: No tak, ale w ogóle miał takie jakieś, miałem takie wystąpienie, w którym w zasadzie, że zobowiązał pana prezydenta, żeby przywiózł pana Ziobrę. No. I że jak pan prezydent się z tego nie wywiąże, to nie bardzo.
4: Ja państwu pragnę tylko przypomnieć, że że takie bardzo, no można to nazwać serdeczne znajomości, no, nie wiem, czy można aż tak powiedzieć, przyjacielski prezydentów ze sobą, jeżeli, no,
9: oczywiście, że
4: jeżeli śledzimy
9: kontakty takie osobiste
4: historię,
9: najlepiej działają. No.
4: To ja tylko przypomnę, że był rok 1918 i było dwóch ważnych, wtedy bardzo ważny Polak, Ignacy Paderewski, był prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, i dzięki temu też mieliśmy...
9: Znali się, między innymi temu
4: Polska stała się...
9: Odzyskała niepodległość.
4: No tylko tak a propos znajomości.
8: Brat Wilsona, dlatego jest no.
4: Brawo.
9: Odroło Wilson.
8: Jaką piosenkę wybieracie? Bo już mało czasu, wszystkie nie pójdą.
4: Ja nie widzę żadnej, więc...
9: Dzień dobry, kochanie, swobodne myślenie
8: i dobre słowa.
9: Dobre słowa.
8: Dwie się zmieszczą, to które ma iść?
4: Dajmy swobodne może.
8: No to swobodne myślenie poprosimy.

0: Wiosna.
1: Jest jedna z premierowych piosenek na tej naszej płycie, której nie było zupełnie, zanim zaczęliśmy nagrywać płytę. Ta piosenka ma taki swój klimat, to jest piosenka trochę pokoleniowa, bo to dla nas kimś był Bob Dylan, czy Cohen, czy Stonsi, czy tam... No,
2: nadal są.
1: Czy Metallica. No Metallica to cały czas, no ale tak.
2: No, ale Stonsi też, przepraszam cię, w lipcu nowa płyta, Bob Dylan też cały czas pisze, jest twórczy.
1: No tak. Zresztą nawet jakoś teraz gdzieś mi wpadło, to dopiero teraz był wstawiony do internetu, jego koncerty z Norfolk, takie z jego początków kariery, 63, 64, tak, 65. I tam była jedna fajna rzecz, bo John Baez wtedy występował i John Baez wyszła i parodiowała Dylana, co było bardzo śmieszne, muszę przyznać. No, tak jakby Dylan zaśpiewał jej piosenkę i tak, bo on rzeczywiście miał taki swój charakterystyczny. Kiedyś było... Może nie aż tak, ale kiedyś ktoś jak tam mówił, że najprostsza parodia Dylana to jest
2: wystarczy. To była jakaś taka jego niby niedbałość.
1: Ale no ja tutaj może wspomnę, bo byłem prawie już półtora roku temu byłem na koncercie w Pradze Dylana i tam troszeczkę byłem tym koncertem rozczarowany, bo on to nie tak jak tutaj go wszyscy kojarzą z gitarą, tutaj harmonijka ustna, tylko on usiadł sobie za fortepianem, gdzieś tam był schowany, tam ledwo go było widać, miał dobrych muzyków, grali 2 godziny, ale te piosenki tak jakie były wszystkie jedna w drugą, nawet jak próbował zagrać swój jakiś taki, znaczy jedna w drugą takie same, no. I jak próbował zagrać nawet jakiś swój taki dawny hit, to tam ludzie się już ożywiali, że tak. No ale zaraz to wracał do tej formy.
3: Ale jak powiedziałeś, że był zasłonięty fortepianem?
1: No sam się zasłonił, no tak.
3: Się przypomniał dowcip stary głupi. Czym się różni fortepian od słonia? Że fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić.
1: No to tak, to było tak samo. To Dylana można było zasłonić, a fortepianu nie można było zadylanować.
2: Ale Dylan, słuchajcie, był dość odważny w swoich niektórych zachowaniach. Przecież wystąpił na folkowym właśnie festiwalu i wtedy postanowił zelektryfikować swój zespół. I tam mu przecież wykrzykiwali takie brzydkie słowa, co tam odżegnywali.
1: Od czci i wiary. No, ale pamiętajmy, że Dylan to jest
3: czyli
1: też...
3: hejterzy na żywo, a nie w internecie.
2: Tak, jest.
1: No. Odwracali się od niego bardzo. No ale Dylan to jest jedyny w zasadzie chyba człowiek, który ma Oscara, Nobla i Pulitzera. No. Także to trochę w życiu jednak zrobił.
2: No, i właśnie między innymi też ta piosenka się pojawiła.
1: Więc ta piosenka polecamy ją. Zresztą polecamy wszystkie piosenki z naszej płyty. Polecamy nas. Jeszcze raz polecamy nasz występ piątkowy. Naprawdę jedyna możliwość.
3: A w niedzielę na południu, jeżeli ktoś mieszka na południu Polski w okolicach Krakowa, Wadowic, to zapraszamy. No. Będziemy na koncercie w Stryszowie.
1: Na naszej stronie ukażą się informacje. No, musimy się już z Państwem żegnać. No, na razie zapraszamy na piątek.
2: Znów,
1: na żywo jesteśmy cały czas jeszcze pełni energii, pełni werwy. Będziemy nowe piosenki prezentować, także do zobaczenia. Do zobaczenia w piątek.
2: Do zobaczenia w piątek, a my
3: do usłyszenia za tydzień w audycji.
1: Żegna Państwa Andrzej Tomanek, Wiesław Topaczewski
2: oraz Ryszard Makowski.
3: Czyli kabaret Otto.
1: I piosenka z naszej najnowszej płyty Dobre Słowa.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Prezydent Poznania uderzony ciastem. Afera Kacprzyka. Srebrna praca się opłaca. PiS prezentuje obietnice na wybory.
1: Wiadomości wnet.
0: W trakcie sesji Poznańskiej Rady Miasta mężczyzna podszedł do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i uderzył go ciastem w twarz. Na nagraniu opublikowanym przez Radio Poznań widać Jaśkowiaka z twarzą pokrytą masą kremową.
2: Trenowałem boks, także to nie jest uderzenie, którego bym nie wytrzymał. Pewnie mam zniszczony garnitur, za chwilę przyjdzie technik z policji, żeby to jakoś zabezpieczyć. Może mi się uda go uratować. I ja już wcześniej zwracałem uwagę na pewne akty agresji. To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, i te osoby wtargnęły do mojego gabinetu.
0: Były premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej o, tu cytat, aferze Kacprzyka. Ten człowiek wydoił państwo polskie, powiedział Morawiecki.
3: Ten człowiek po prostu wydoił państwo polskie, tak trzeba powiedzieć. Lekarze powiedzieli mi bardzo dokładnie, jaka jest rola koordynatora SOR, jaka jest wartość takiej pracy. Oczywiście ogromna wartość takiej pracy. 10, 12, 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie, ale nie 1 600 000. To były niby pieniądze za dyżury, ale w tym samym czasie, kiedy on był na tych dyżurach, bywał na konferencjach Platformy Obywatelskiej.
0: Jak ujawniły media, radny warszawskiej dzielnicy Ursus, członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym i zarobił 1 600 000 złotych w rok. Ma 28 lat. Wczoraj szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński poinformował o rezygnacji Kacprzyka. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
4: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją, tak żeby wyjaśnić co do szczegółu, na ile te działania były zgodne z prawem, a na ile były przekroczeniem prawa.
0: Rząd przyjął uchwałę dotyczącą stałej bazy USA w Polsce.
4: Premier Kosiniak-Kamysz zaproponował projekt uchwały, który przedstawię Państwu w trakcie posiedzenia rządu, uchwały Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych.
0: Uwolnimy pensje emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jeżeli wygramy wybory, zapowiedział kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.
5: Bardzo prosty program, mianowicie zwolnienie z podatku dochodowego, z podatku PIT, wynagrodzenia do 2,5 tysiąca złotych oraz tak samo zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych, co pozwoli na zaoszczędzenie emerytowi pracującemu dodatkowo nawet do 700 zł miesięcznie, do 8 tysięcy złotych, około 8 tysięcy złotych rocznie.
0: To były wiadomości, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
9: To była autopromocja.
6: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
11: Dzień dobry, dziś Bloomsday, a w muzyce kameralnej James Joyce napisał takie oto słowa. Chciałbym się tulić do rąk twoich, jakie to słodkie i przejrzyste, by żaden wiatr nie niepokoił i porzuciwszy smutną czystość, chciałbym się tulić do rąk twoich. Wiersz szósty z muzyki kameralnej, a z nim koresponduje bez wątpienia nasz dzisiejszy debiut w roli głównej Maja Sum, nagranie Mała Mi, w którym, jak opowiada o tej piosence, budzi sobie i tuli to dziecko we

Debiut jak marzenie Maja Sum, singiel Mała Mi, a za chwilę, panie i panowie, są takie rzeczy i felietony, które się nie starzeją. Ten mój felieton wciąż aktualny sprzed wielu, wielu lat, kiedy w roku pańskim 2018 ten długi program. Usłyszą państwo także rozmowę z senatorem Norrisem, ale też i głos Jamesa Joyce'a, że o doktorze Macieju Świerkockim, autorem najnowszego sprzed lat dwóch tłumaczenia Ulyssesa, nie wspomnę. Radio Wnet, Bloomsday, Anno Domini 2026.

Akcja Ulyssesa rozgrywa się w ciągu niespełna jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku. Tego dnia właśnie James Joyce poznał swoją późniejszą żonę, przewodniczkę duchową Norę Barnacle z Galway. Na ponad 800 stronach Joyce zawarł urzekającą, choć trudną w odbiorze epopeję, mit o swoim mieście Dublinie i swojej ojczyźnie Irlandii. To wszystko Joyce, Dublińczyk z krwi i kości, z precyzją, oparł na podstawie wspaniałego, tak w treści, jak i w warstwie konstrukcyjnej eposu Homera Odyseja. Siłą nowatorstwa Joyce'a w dziedzinie prozy jest śmiałe eksperymentowanie z substancją czasu. Wreszcie totalna afirmacja w ciągu narracyjnym niczym nieskrępowanego monologu wewnętrznego. Słynny monolog Molly Bloom z końca powieści Ulysses. Akcja powieści rozgrywa się w ciągu jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku. Na pamiątkę tego zdarzenia i upamiętnienia czasu powieściowego Ulyssesa rokrocznie w Dublinie odbywa się popularny Bloomsday. Trzeba dodać, że pomimo upływu prawie 100 lat od napisania Ulyssesa, topografia stolicy Irlandii prawie w ogóle się nie zmieniła. Sam Joyce, nieporuszony i dostojny, trwa na cokole pomnika u zbiegu ulic O'Connell Street i Earl Street North. Artystka Marjorie Fitzgibbon znakomicie oddała naturę ducha pisarza. Obecny ciałem, ale z duchem i pragnieniami rozbieganymi po całym wszechświecie, jak mawiał jego przyjaciel i długoletni sekretarz Samuel Beckett.

0: większą przyjemnością i może tym łatwiej, no, choć łatwe nie było. Co ja też wielokrotnie podkreślałem intuicyjnie, bo nigdy nie miałem żadnej innej okazji. Macieja Słomczyńskiego lubię jako tłumacza, jako pisarza, jako autora scenariuszy filmowych. Nas sporo łączy, no, wymienił pan, wie pan, nie wiem, czy mogę taką nadzieję, ale czy jest w tym coś dobrego, ale już mi się zdarzało kilkakrotnie, że właściwie, ponieważ nosimy to samo imię i mamy nieco podobne nazwisko, że się przynajmniej niektórym czytelnikom możemy pomylić. No ja go darzyłem jakby sympatią, tak? Ja się wychowałem też przecież trochę na tym przekładzie.
1: Ja tu wejdę panu słowo. Czy też rzeczywiście, tak jak mój rozmówca, serdeczny profesor, pan Paweł Nowak, czy ja też w czasach studenckich, czy jeszcze wcześniej licealnych, pierwsze zetknięcie, no i pan profesor Paweł Nowak powiedział, poległem. Ja mówię wprost bez ogródek. Trzykrotnie najpierw poległem i dopiero to czwarte czytanie Ulyssesa było jako takie, patrząc pod kątem tych różnych kategorii polonistyczno-czytelniczych. A jak to było w przypadku pana?
0: Wie pan co, ja najpierw Ulyssesa przeczytałem właśnie po polsku. Przeczytałem, więc nie poległem, znaczy dobrnąłem do końca. A wiele słyszałem o tym przekładzie wcześniej i słyszałem wiele dobrego. Moje spotkanie z tym tłumaczeniem miałem wtedy około 20 lat. Zresztą też to dokładnie gdzieś opisuję. To jest chyba 81 rok, więc to jest chyba dokładnie 20. No pamiętam, że w stanie wojennym sięgnąłem po Ulyssesa, wiedząc pewnie, zdając sobie sprawę, że będzie trochę czasu właśnie na to, żeby nadrobić różne zaległości lekturowe. I to pierwsze spotkanie nie było, już może pan to wywnioskować i stanu mojego głosu i z tego tak. Wstępu, nie było oszałamiające. No, to znaczy, mnie się ten przekład średnio podobał. To też powtarzam do dziś, tak, pomimo podziwu dla Słomczyńskiego, dla tego, co zrobił. Potem przeczytałem Ulyssesa w oryginale i to kilkakrotnie przy różnych okazjach. Tu fragmentami, no tam w całości raz, drugi i tak dalej. Później wracałem do tego przekładu. No, oczywiście pracując nad swoim tłumaczeniem musiałem ze Słomczyńskim randkować przez cały ten czas również. Więc ile razy już i oryginał i przekład Słomczyńskiego przeczytałem od deski do deski. Nie umiem nawet powiedzieć, ale kilkakrotnie, wielokrotnie. Nadal mówię, że i czuję, że ten przekład mojego poprzednika niezbyt mi się podoba, ale no to nie znaczy, że ja go nie doceniam, czy nie potrafię dostrzec w nim wielu bardzo dobrych rozwiązań. Jestem mu niezwykle wdzięczny za przetarcie drogi, na którą siłą rzeczy potem wszedłem, podejmując się swojego tłumaczenia, choć trzeba przyznać, że te drogi się troszeczkę rozchodzą i że też, tak jak kiedyś podkreślałem, tłumacząc zwłaszcza tego rodzaju powieść jak Ulysses, ma się właściwie do dyspozycji, mając poprzednika, no dwie drogi, a to co za tym idzie, dwie pułapki, dwa oryginały i jednym słowem wszystko to kosztuje trochę więcej pracy, bo trzeba temu pierwszemu tłumaczeniu było poświęcić równie dużo uwagi jak oryginałowi. Ale też nigdy nie było moim zamiarem nic więcej poza ani w Łodzi Ulyssesa, ani w przekładzie. Nic więcej poza doprowadzeniem do dialogu pomiędzy jakby dwiema trochę różniącymi się od siebie interpretacjami, wizjami Ulyssesa. I mam nadzieję, że oba nasze tłumaczenia będą kolegowały ze sobą na półce i staną się pretekstem do dyskusji.

0: czyta starego poczciwego Huxley albo Musila. Ach, tu moje polonistyczne serce zapłakało, ale teraz niespodzianka dla wszystkich fanów grupy akurat i Piotra Wróbla, bo teraz taka nasza irlandzka dobitka wywiadu i autorskie odczytanie fragmentu Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Panie i panowie, w roli głównej Piotr Wróbel.
1: Zapraszam. Który się począł sam z siebie, pośrodku Duch Święty i sam zesłał siebie, odkupiciel między sobą a innymi, umęczony przez swych nieprzyjaciół, obnażony i ubiczowany, przybity jak nietoperz do wrót stodoły, zagłodzony na drzewie krzyża. Pogrzebion, z martwych wstał, spustoszył piekło, wstąpił na niebiosa i od 19 stuleci siedzi na prawicy samego siebie i będzie sądził żywych i umarłych, gdy wszyscy żywi będą już umarli. Ja jestem najbardziej cudacznym chłopakiem. Mam matkę Żydówkę, a ojciec jest ptakiem. Z tym cieślą Józefem żyć w zgodzie nie mogę, więc zdrowie Kalwarii i uczniów i w drogę. Jeżeli ktoś w boskość mą wątpi, to sobie nie łyknie za darmo, gdy wina narobię, lecz będzie pił wodę i modlił się o to, bym wino oddając znów zrobił je wodą. Żegnajcie, żegnajcie, zapiszcie me słowa. Powiedzcie tym czterem, że żyję od nowa. Co boskim jest we mnie, uniesie w dal mnie. Na górze oliwnej wiatr wieje. Adieu.

0: Zawsze na antenie Radia Wnet 16 czerwca opowieść o Bloomsday, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, z ukłonami dla naszego libero Lecha, który rozkochany jest w tym naszym pięknym Dublinie. Adam Czerpak zostaje przy konsoletach, ja kłaniam się Państwu, a za chwilę on, Mikołaj Murkociński i serwis międzynarodowy 15.31.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
4: To była autopromocja.
6: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
7: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który dzisiaj realizuje Adam Czerpak. W dzisiejszym programie przeniesiemy się oczywiście do Zatoki Perskiej. Zobaczymy, jak wygląda to porozumienie, co wiemy w ogóle o tym porozumieniu, które zostało, no właśnie, podpisane już prawdopodobnie przez Iran oraz Stany Zjednoczone, ale przeniesiemy się także do Évian-les-Bains, to tam w tym roku odbywa się spotkanie G7, grupy G7. Zobaczymy także, co słychać w Skandynawii, w Norwegii. Tam ważny werdykt, który również dotyczy tamtejszej rodziny królewskiej. No i wreszcie peryskop międzynarodowy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób władze Izraela odbierają to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumienie kończące wojnę, prawdopodobnie, która rozpoczęła się 28 lutego tego roku. No ale właśnie zaczynamy tym tematem, temat tygodnia zdecydowanie. Porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Gdy wczoraj rozpoczynałem program, te reakcje światowych polityków w większości ograniczały się do wpisów na różnych platformach społecznościowych, przede wszystkim na platformie X, ale w przeciągu ostatnich 24 godzin tych wypowiedzi zdecydowanie przybyło. Przede wszystkim mamy już komentarz ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który w zeszłą niedzielę był zajęty bardziej obchodami swoich 80. urodzin. Słyszeliśmy wszyscy o gali MMA przed Białym Domem, ale potem Donald Trump wsiadł do samolotu i poleciał na szczyt G7 w Évian-les-Bains. I to właśnie w tym francuskim miasteczku na wybrzeżach Jeziora Lemańskiego Trump potwierdził, że dokument wypracowany przez Iran i Stany Zjednoczone został już podpisany. Posłuchajmy.
8: Umowa została już podpisana, a cieśnina jest częściowo otwarta. Statki w zasadzie już zaczynają przez nią przepływać. W piątek zostanie ona całkowicie otwarta. Bardzo dobrze dogadujemy się z Iranem. Mamy do czynienia z zupełnie nowymi przywódcami. Co bardzo ważne, ceny ropy gwałtownie spadają, a giełda dziś rośnie w zawrotnym tempie. Umowa z Iranem, którą zawarliśmy, przyniesie światu wiele korzyści, ponieważ sytuacja na rynku ropy była przez jakiś czas naprawdę zablokowana.
7: Zdecydowanie tak, była zablokowana, a dzisiaj prezydent USA powtórzył, że Iran nie uzyska broni atomowej. Jednak wszystko wskazuje na to, że rozmowy nad kwestią przyszłości irańskiego programu nuklearnego zostały przeniesione w czasie. Sam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który jako pierwszy wypowiadał się w mediach, m.in. Fox News, na temat osiągniętego porozumienia, stwierdził zresztą, że ten dokument, który ma zostać podpisany już oficjalnie w najbliższy piątek, jest bardzo ogólnikowy i liczy około 1,5 strony. Ten, w cudzysłowie, wstępny charakter porozumienia, które jest tak naprawdę tak zwanym Memorandum of Understanding, jak również fakt, że przyszłość irańskiego atomu zostanie omówiona dopiero w drugiej 60-dniowej fazie negocjacji, potwierdził minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi.
8: Rozmawialiśmy ze Stanami Zjednoczonymi i Francją na temat możliwości zorganizowania spotkania z Rosją.
7: To, proszę państwa, nie był Abba Zaraksi, to był Wołodymyr Zełenski, którego jeszcze, mam nadzieję, będziemy mogli usłyszeć w dzisiejszym serwisie. W każdym razie Abba Zaraksi powiedział, że rzeczywiście ze względu na pewien impas w tych negocjacjach postanowiono na podzielenie tych rozmów na dwie części. Właśnie pierwsza faza, która teraz się rozpoczęła, faza, w której te obydwie strony mogły się w jakiś sposób porozumieć. Chodziło między innymi o odblokowanie cieśniny Ormus. No i ta druga faza, negocjacje, które mają trwać w założeniu 60 dni i to właśnie w tym czasie ma być omawiana kwestia przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Ale zarówno Araghchi, jak i inni przedstawiciele rządu w Teheranie podkreślają również, że przyszłość tego porozumienia jest uzależniona od rozwoju sytuacji w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje swoją ofensywę. I tutaj pojawia się pierwsza z wielu niejasności, jeżeli chodzi o interpretację zapisów tego memorandum. Administracja amerykańska stwierdziła bowiem, że objęcie porozumieniem Libanu nie oznacza konieczności wycofania z południa tego kraju wojsk izraelskich, coś co zresztą zostało wykluczone przez ministra obrony Izraela Katza. Ale tych znaków zapytania, jeżeli chodzi o to porozumienie, jest znacznie więcej. Przykładowo wczoraj rzecznik prasowy irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył, że Stany Zjednoczone wezmą udział w odbudowie Iranu oraz że sankcje ciążące na tym kraju zostaną zniesione. Coś, czemu zdecydowanie zaprzeczył sam Donald Trump i w czasie jednej z konferencji prasowych w Evian, jak również na platformie Truth Social. Ale te sprzeczne sygnały płyną również w sprawie cieśniny Ormus. Według źródeł irańskich Akwen ma być zarządzany przez Iran i Oman, a do jej odblokowania ma przyczynić się irańska marynarka wojenna. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnia, jak słyszeliśmy, że statki będą mogły przepływać przez cieśninę już od najbliższego piątku. Nie zmienia to faktu, że porozumienie, jakie by ono nie było, wywołało prawdziwy szok wśród izraelskich polityków. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, tak jak już mówiłem, w peryskopie międzynarodowym. Pojawia się bowiem pytanie, po co w ogóle Izraelowi była ta wojna, skoro Jerozolima nie miała nic do powiedzenia w tym irańsko-amerykańskim procesie negocjacyjnym. Tłumaczył się z tego sam premier Benjamin Netanyahu podczas zorganizowanej konferencji prasowej. Posłuchajmy.
8: Zegar odliczający czas do zmiany reżimu w Iranie zacznie tykać, gdy tylko zmieni się rząd w Izraelu. Wkrótce naród izraelski wybierze nowe, energiczne, zdeterminowane i profesjonalne kierownictwo.
7: I to, proszę państwa, nie był Benjamin Netanyahu, to był Naftali Bennett, to był główny oponent, główny adwersarz polityczny premiera Izraela, Benjamin Netanyahu w czasie tej konferencji prasowej. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli usłyszeć fragment tej konferencji prasowej. Netanyahu powiedział, że ta wojna była potrzebna, aby wstrzymać te ambicje atomowe, nuklearne Iranu. Chodziło o to, aby Iran nie zbudował broni jądrowej i zapewniał Benjamin Netanyahu, że gdyby nie ta interwencja z zeszłego roku, czyli tak zwana wojna 12-dniowa, którą rozpoczął Izrael, jak również ta wojna, która rozpoczęła się 28 lutego, to Iran miałby już bomby atomowe i również argumentował Netanyahu, że ta wojna, która rozpoczęła się właśnie na początku tego roku, że była to również konieczność wynikająca z tego, że po 12-dniowej wojnie z zeszłego roku Iran zaczął przenosić swoje aktywności nuklearne głęboko, głęboko pod ziemię. Ale Netanyahu rzeczywiście znalazł się w bardzo poważnych tarapatach politycznych na kilka miesięcy przed wyborami do Knesetu. Premier Izraela jest krytykowany przez członków rządu Itamara Ben-Gwira, ale także Bezalela Smotricha, jak również przez opozycję, między innymi no właśnie Naftalego Bennetta, największego rywala w nadchodzących wyborach, przewodniczącego partii Nowa Prawica oraz również byłego premiera Izraela. Naftali Bennett oskarża Netanyahu w swoich ostatnich wystąpieniach dla mediów o za małe zdecydowanie w wojnie przeciwko Iranowi i obiecuje eskalację działań przeciwko Teheranowi. Iranowi w przypadku objęcia fotela premiera i również Naftali Bennett zarzuca premierowi Netanyahu no, zbyt wielkie uzależnienie Izraela od Stanów Zjednoczonych. Nic z tych rzeczy, zapewniał wczoraj Benjamin Netanyahu podczas wspomnianej przeze mnie konferencji prasowej.
8: Ja znamy się od wielu lat. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a ja premierem Izraela. Często się zgadzamy, ale zdarzają się też sytuacje, w których nasze poglądy się rozchodzą. Odpowiadam za interesy bezpieczeństwa Izraela i stanowczo ich bronię.
7: I nie da się ukryć, że to porozumienie amerykańsko-irańskie, jakie ono by nie było, doprowadziło do swojego rodzaju kryzysu w stosunkach izraelsko-amerykańskich. O coraz trudniejszych relacjach między Netanyahu a Trumpem mówiliśmy wielokrotnie, ponieważ ta rozbieżność interesów była widoczna w zasadzie od początku kwietnia, kiedy to USA i Iran dogadały się w sprawie zawieszenia broni. Słyszeliśmy także o tych rozmowach telefonicznych, podczas których Trump miał używać wobec Netanyahu licznych wulgaryzmów, między innymi w niedzielę, kiedy to Izrael ponownie zbombardował Bejrut. Ale tych gorzkich słów ze strony Donalda Trumpa nie zabrakło również dziś podczas konferencji prasowej z emirem Kataru na marginesie szczytu G7. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział m.in., że Netanyahu powinien działać bardziej odpowiedzialnie w Libanie, że nie powinno się równać z ziemią całych budynków tylko dlatego, że może się tam znajdować bojownik Hezbollahu. I co ciekawe, Trump zasugerował również, że jeśli Izraelowi nie udaje się wyeliminować tego szyickiego ugrupowania, nie zabijając ludzi, być może należałoby to zadanie powierzyć komuś innemu, na przykład nowemu przywódcy Syrii, Ahmedowi el-Szarze. Sugestia, która może chyba tylko pogłębić szok wśród politycznego establishmentu w Izraelu. Wiemy, ponieważ, że rząd izraelski absolutnie nie ufa nowym władzom w Damaszku. Skoro mówimy o wypowiedziach Donalda Trumpa, to dlatego, że jak już wspomniałem, przebywa on od wczoraj w Évian-les-Bains, gdzie odbywa się szczyt państw grupy G7. Przypomnijmy, że jest to nieformalna grupa 7 najbardziej uprzemysłowionych państw, czy też wpływowych, w skład której wchodzą Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Japonia i Kanada. Jednym z tematów przewodnich tegorocznego spotkania jest kwestia porozumienia w sprawie surowców krytycznych, o czym mówił jego gospodarz, prezydent Francji Emmanuel Macron.
8: Myślę, że osiągniemy porozumienie w sprawie minerałów krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich. Chiny zgromadziły ich sporo i istnieją pewne zależności. Myślę, że uda nam się je osiągnąć. To jest jeden z głównych tematów tego szczytu G7.
7: Ale to oczywiście sprawy geopolityczne zdominowały tegoroczną agendę, czego odzwierciedleniem był dobór zaproszonych liderów państw spoza grupy G7. W Evian pojawili się m.in. przywódcy państw Zatoki Perskiej, m.in. wspomniany przeze mnie emir Kataru Tamim bin Hamad al-Thani oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi. Rozmawiano oczywiście o sytuacji w Zatoce Perskiej, rozmawiano o tym porozumieniu, a prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii potwierdzili, że ich kraje mogą wziąć czynny udział w udrażnianiu cieśniny Ormus, ale także mowa była o wojnie na Ukrainie. W Evian pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zresztą ponownie postanowił udać się w podróż nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa w Mołdawii. Przed wylotem Zełenski powiedział dziennikarzom, że zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie właśnie na szczycie G7.
8: Rozmawialiśmy ze Stanami Zjednoczonymi i Francją na temat możliwości zorganizowania spotkania z Rosją przy okazji szczytu G7, w którym uczestniczyłyby wszystkie demokratyczne państwa. Putin tego nie chce.
7: Putina we Francji rzeczywiście nie ma, natomiast obecność Zełenskiego, który wziął udział w 75-minutowej sesji roboczej, miała przede wszystkim na celu ponowne zainteresowanie Donalda Trumpa sprawą wojny na Ukrainie. Według dyplomatów francuskich, którzy byli cytowani przez telewizję France 24, rozmowy były bardzo owocne, a liderzy wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych zgodzili się co do tego, że należy zwiększyć naciski na Rosję, m.in. poprzez wprowadzenie nowych sankcji wymierzonych w rosyjski sektor energetyczny. Na zakończenie tej części serwisu międzynarodowego przenosimy się do Norwegii, ponieważ tam swój finał znalazła sprawa Mariusza Borga Høibjego, syna księżnej Mette Temarit, żony następcy tronu Haakona Magnusa. I choć 29-letni Marius oficjalnie nie jest częścią rodziny królewskiej, ponieważ jest synem Mettemerit z poprzedniego związku, to jego burzliwe i kryminalne życie osobiste stanowiło poważny problem dla monarchii norweskiej. Wczoraj sąd w Oslo skazał Højbjego na 4 lata więzienia za gwałt na 2 kobietach oraz przemoc wobec swojej byłej partnerki. Prokuratora domagała się 7 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o 40 czynów popełnionych w latach 2018-2024, w tym 4 gwałtów oraz handel narkotykami, no ale werdykt został jednak uznany jako satysfakcjonujący dla prokuratora, który wypowiadał się dla Deutsche Welle. Posłuchajmy.
2: I think that this verdict is a victory for our justice system.
8: Uważam, że ten wyrok stanowi zwycięstwo naszego wymiaru sprawiedliwości. Pokazuje on, że nikt nie stoi ponad prawem, niezależnie od tego, kim jest i z kim jest spokrewniony, oraz że nawet taka osoba musi ponieść karę, jeśli popełni poważne przestępstwa.
7: Nie jest to jednak jedyny problem norweskiej monarchii, bo sama księżna Mette-Marit, która ma w przyszłości zostać królową Norwegii, ciężko choruje na włóknienie płuc. Na początku czerwca pojawiła się informacja, że czeka ją pilna transplantacja płuca, ale to nie koniec. Z ujawnionej korespondencji przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina wynika, że Mette-Marit utrzymywała dość bliskie stosunki z amerykańskim miliarderem, coś co również było tak jakim wywołało skandal w Norwegii oraz w samej norweskiej rodzinie królewskiej. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
6: Peryskop międzynarodowy.
7: I wracamy do kwestii porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jest już z nami na łączach pan Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatoka w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry.
7: Dwukrotnie w dzisiejszym serwisie użyłem słowa szok, aby określić to, w jaki sposób polityczny establishment w Izraelu odbiera to porozumienie. Czy rzeczywiście jest to dobre określenie tego, jak właśnie teraz czują się politycy izraelscy w kontekście tego porozumienia?
9: No z pewnością reakcje są jednoznacznie negatywne i ze strony izraelskiego rządu, chociaż premier Netanyahu z konieczności też trochę robi dobrą minę do złej gry, czy próbuje robić dobrą minę do złej gry, ale jego ministrowie bardzo ostro się o tym porozumieniu wypowiadają, no a jeszcze ostrzej wypowiada się na jego temat izraelska opozycja, która wskazuje, że premier Netanyahu poniósł porażkę, że to porozumienie zaprzepaszcza wszystko to, co armia izraelska osiągnęła na polu bitwy i opozycja izraelska wskazuje także, że premier Netanyahu jest bezsilny wobec tego porozumienia, które się na horyzoncie zarysowało, czy już właściwie się już jakby rzekomo zostało podpisane, więc reakcje zdecydowanie są negatywne, natomiast jeżeli popatrzymy na historię Bliskiego Wschodu w ostatnich 2-3 latach, to zwróćmy uwagę, że szereg razy już mieliśmy do czynienia z różnymi porozumieniami, z różnymi zawieszeniami broni, z takimi sytuacjami, kiedy wydawało nam się, że jakiś konflikt zostanie zakończony, a potem się okazywało, że on wcale zakończony nie został. Zawieszenia broni były rutynowo naruszane, rutynowo zrywane. Trochę jeżeli popatrzymy na kwestię Gazy, to w zeszłym roku mieliśmy niby jakieś takie systemowe uregulowanie tego konfliktu, a tak naprawdę aż tak wiele się nie zmieniło, więc z pewnością pierwsze wrażenie w Izraelu jest negatywne. Natomiast myślę, że Izraelczycy mają nadzieję na to, że to jak to, że będą mieli jeszcze wpływ na to, jak to porozumienie będzie implementowane i czy aby w ogóle będzie implementowane.
7: Tym bardziej, że jest to na razie tekst, którego nie znamy takich powiedzmy szczegółów i które chyba także jest bardzo ogólnikowe, przynajmniej tak wynika z wypowiedzi J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałem zapytać właśnie o te relacje amerykańsko-izraelskie, ponieważ, pytanie, czy możemy mówić tutaj o jakimś kryzysie?
9: No, na pewno wypowiedzi prezydenta Trumpa w ostatnich dniach, między innymi dzisiaj w czasie szczytu G7, w czasie spotkania z emirem Kataru są na temat Izraela są dosyć, no są pewną, mówiąc brzydko, nową jakością. Prezydent Trump dość krytycznie i publicznie się wypowiada na temat działań izraelskich, zwłaszcza ostatnich ataków Izraela na Bejrut, ale także wobec takiej ogólnej, jak prezydent Trump to nazywa, nieodpowiedzialnej postawy premier Netanyahu. Wskazuje, że być może, że Izrael sobie nie radzi z Hezbollahem w Libanie i wobec tej nieudolności Izraelczyków być może Syria byłaby lepszym kandydatem do załatwienia problemu Hezbollahu.
7: Coś, co raczej na pewno się Izraelowi nie podoba, biorąc pod uwagę dość napięte stosunki z Damaszkiem.
9: Absolutnie, no zwłaszcza, że w tym jednym zdaniu były tak naprawdę pod adresem Izraela dwie strzały wypuszczone. Po pierwsze zarzut nieskuteczności, a po drugie zarzut braku humanitaryzmu, bo prezydent Trump stwierdził, że być może Syria poradziłaby sobie z Hezbollahem skuteczniej i bez zabijania tylu postronnych ludzi, no co właśnie jakby w dwóch aspektach jest bardzo negatywną cenzurą działalności izraelskiej. Pytanie polega na tym, czy dotyczy tego, jak długo, jak trwała będzie ta zmiana w stosunku prezydenta Trumpa i szerzej Stanów Zjednoczonych do Izraela. Ona się wydaje być dość krytyczna w tym momencie, kiedy prezydentowi Trumpowi bardzo zależy na domknięciu tego dealu z Iranem. Natomiast czy Stany Zjednoczone będą chciały, będą gotowe, będą zdolne też długofalowo wywierać presję na Izrael, powstrzymywać izraelskie zapędy militarne, jeżeli chodzi o otoczenie międzynarodowe, jeżeli chodzi o region Bliskiego Wschodu. Tutaj ja już nie jestem aż taki pewien. Nie wykluczam, natomiast no to będzie wymagało od Amerykanów bardzo dużej determinacji, bardzo dużej konsekwencji, inwestowania dużej ilości energii, kapitału politycznego w powstrzymywanie Izraelczyków i do tej pory raczej im to nie wychodziło. Jeżeli patrzymy na Gazę, jeżeli patrzymy na Zachodni Brzeg, jeżeli popatrzymy na Syrię, czy jeżeli popatrzymy na Liban, to znaczy izraelskie działania na tych obszarach, raczej Amerykanie nie byli szczególnie skuteczni w powstrzymywaniu Izraelczyków. Zobaczymy, jak im pójdzie tym razem.
7: Tak sobie myślę, że to nie jest pierwszy taki kryzys w relacjach USA-Izrael. Chyba był taki także kryzys w latach 70., z tego co pamiętam. Ale czy ten kryzys, powiedzmy, jest inny od tych wcześniejszych? Czy rzeczywiście tutaj sama esencja tych wyjątkowych relacji między USA a Izraelem jest jakoś naruszona?
9: W moim przekonaniu nie. To znaczy ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy polityka izraelska stoi prezydentowi Trumpowi na przeszkodzie w domknięciu pewnego porozumienia, pewnego, no mówiąc kolokwialnie, dealu, na którym prezydentowi Trumpowi bardzo zależy i to wywołuje irytację amerykańskiego przywódcy i stąd się biorą te publiczne, krytyczne uwagi pod adresem Izraela. Natomiast no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że stosunki izraelsko-amerykańskie są oparte na bardzo solidnej, bardzo trwałej infrastrukturze, która wydaje mi się nie zostanie naruszona. To znaczy ta infrastruktura ma powiedzmy różne aspekty, ale no jednym z nich i bardzo istotnym jest po prostu są struktury lobbystyczne czy lobbingowe Izraela w Stanach Zjednoczonych. Izrael ma bardzo duże przełożenie na amerykańską politykę wewnętrzną, na amerykański system polityczny poprzez najrozmaitsze organizacje, fundacje, think tanki, donorów, działaczy, media i tak dalej, i tak dalej. I to było, jest i pozostanie niezależnie od tego, że nastroje społeczeństwa amerykańskiego mogą się zmieniać względem Izraela, niezależnie od tego, że prezydent Trump na dzisiaj, na 16 czerwca 2026 roku wyraża pewne zniecierpliwienie Izraelem, no to cała ta ogromna infrastruktura, całe to ogromne instrumentarium, przy pomocy którego Izrael oddziałuje na amerykańską politykę, ono pozostanie. Więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych będą następowały pewne korekty w stosunku z Izraelem, mówię czy, nie jestem pewien, czy one nastąpią, to będą następowały z dużym trudem, powoli i moim zdaniem nielinearnie. Nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś szybkiego, gwałtownego i trwałego zwrotu.
7: Chociaż pojawiają się takie wezwania w Izraelu, także chyba mówił o tym Benjamin Netanyahu, o konieczności zbudowania jakiejś takiej autonomii strategicznej Izraela, między innymi jeżeli chodzi o kwestie zbrojenia i technologii.
9: Tak, to prawda, takie głosy rzeczywiście się pojawiają, ale ja bym to wiązał między innymi też z poziomem ambicji Izraela. Izrael w tej chwili aspiruje do tego, żeby być takim regionalnym supermocarstwem, czy myślę, że można powiedzieć, że już jest regionalnym supermocarstwem. Na całym Bliskim Wschodzie nie ma właściwie żadnego państwa o porównywalnym potencjale militarnym i myślę, że jakby no z tym poziomem ambicji jest też związana aspiracja do tego, żeby móc prowadzić politykę już zupełnie samodzielnie, bez konieczności pozyskiwania stale wsparcia amerykańskiego, bez zabiegania o wsparcie amerykańskie. Nawet jeżeli z naszej perspektywy to wsparcie amerykańskie wydaje się wyjątkowo duże i przychodzić wyjątkowo tanim kosztem, jeżeli chodzi o politykę, bo Izraelczycy mają no niebywałą swobodę działania jak na państwo, które jest w tym stopniu uzależnione od wielkiego mocarstwa, no to z perspektywy Izraelczyków i zwłaszcza tych, którzy chcieliby o własnym państwie w taki supermocarstwowy sposób myśleć, to każdy rodzaj zależności od Stanów Zjednoczonych jest tak naprawdę problematyczny i jest nie do przyjęcia. Każda sytuacja, kiedy Izraelczycy muszą pytać Amerykanów o cokolwiek, kiedy muszą się z nimi konsultować, kiedy są zależni od amerykańskiej zgody, to Izraelczyków bardzo, bardzo uwiera i w związku z tym myślę, że oni no, aspirują rzeczywiście do tego, żeby nie mieć tego rodzaju ograniczeń, albo żeby je w możliwie największym stopniu zredukować.
7: Pod koniec października odbędą się wybory do Knesetu. No i oczywiście patrzymy na to wszystko także przez pryzmat tej polityki wewnętrznej. Czy rzeczywiście Benjamin Netanyahu znalazł się w tarapatach politycznych, jeżeli już spojrzymy właśnie na tą scenę wewnętrzną?
9: On jest rzeczywiście w trudnej sytuacji, bo może trochę technikaliów. Większość parlamentarna w Izraelu to jest 61 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Na dziś sondaże opinii publicznej dają premierowi Netanyahu i jego koalicjantom potencjalnym gdzieś koło 50 mandatów, czyli no przynajmniej 10-11 za mało, żeby móc myśleć o utworzeniu większości. On też raczej nie znajdzie innych koalicjantów niż tych, których ma teraz. To znaczy trudno by mu było poszerzyć to zaplecze polityczne swojego ewentualnego przyszłego rządu. Natomiast specyfika izraelskiej sceny politycznej polega na tym, że tam scena polityczna nie składa się z rządu i z opozycji, tylko składa się z rządu, z opozycji i z partii arabskich. I te partie arabskie ze względu na to, że są arabskie, nie ze względu na to, kto w nich zasiada, jaki ma program i jakie mają postulaty wyborcze, są uważane za coś kompletnie innego, są de facto poza mainstreamem izraelskiej polityki. Partie żydowskie niechętnie wchodzą z nimi w koalicję, to się do tej pory tylko raz zdarzyło i raczej będzie trudno o to, żeby się wydarzyło znowu. Więc możemy mieć do czynienia z tego rodzaju sytuacją po wyborach w Izraelu, że koalicja rządowa premier Netanyahu nie będzie miała większości, ale także opozycja nie będzie miała większości, bo właśnie 10 mandatów około z tych 120 zazwyczaj przypadają na partie arabskie i okazuje się, że tym dwóm blokom partii żydowskich, partii sionistycznych, zależnie od tego, jak je nazwiemy, brakuje kilku głosów do utworzenia większości, więc premier Netanyahu raczej ma bardzo słabe szanse, żeby te wybory wygrać i żeby uzyskać większość, natomiast może liczyć na to, że wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia, to znaczy, że odbędą się wybory i żaden z tych takich naturalnych bloków politycznych nie będzie miał większości. Partie arabskie zostaną na tyle zohydzone reszcie społeczeństwa, że wejście z nimi w koalicję będzie właściwie niedopuszczalne z politycznego punktu widzenia. I w związku z tym premier Netanyahu pozostanie premierem jako pełniący obowiązki aż do czasu wyłonienia nowej większości, a tej większości nie będzie. I ja całkiem prawdopodobny uważam scenariusz, że te najbliższe wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia i będą się odbywały potem kolejne, tak jak mieliśmy z tego rodzaju sytuacją do czynienia w latach 2019-2022, kiedy tych wyborów było 5 w ciągu 3 lat. Więc myślę, że to jest to, na co premier Netanyahu może liczyć. To znaczy, ja bym się zdziwił, gdyby doszło do jakiegoś radykalnego zwrotu w nastrojach izraelskiego elektoratu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle premier Netanyahu mógł pozyskać tych powiedzmy 10 czy około 10 mandatów, których mu według sondaży brakuje. Natomiast może mieć nadzieję na to, że jego oponenci też tej większości mieć nie będą i on pozostanie premierem z braku lepszego kandydata. Dlatego też spodziewam się, że jednym z głównych wątków tej kampanii, która się niedługo rozpocznie, czy właściwie już się powoli rozpoczyna, będzie atakowanie partii arabskich, bo bez partii arabskich, a przynajmniej jednej, dwóch partii arabskich, opozycja ma bardzo słabe szanse na samodzielną większość i myślę, że premier Netanyahu zrobi wszystko, żeby w oczach żydowskiej większości paktowanie z partiami arabskimi, uwzględnianie ich w kalkulacjach koalicyjnych było po prostu politycznie niemożliwe.
7: To już ostatnie pytanie, bo już wybiła godzina 16, ale czy jest jakikolwiek teraz polityk w Izraelu z opozycji, z jednej z partii opozycyjnych, który prezentuje jakieś radykalnie odmienne poglądy, jeżeli chodzi o politykę regionalną, jeżeli chodzi o politykę wobec państw arabskich, czy też wobec Iranu?
9: No tu dotknął pan bardzo ważnej sprawy i takiej, powiedziałbym, bardzo znaczącej dla izraelskiej polityki. Tamte różnice polityczne są bardzo znaczące, ale one dotyczą niekoniecznie tych rzeczy, o które pan zapytał, niekoniecznie polityki regionalnej. Bardzo ostry spór dotyczy miejsca religii w życiu państwa, na przykład tego, czy ultraortodoksyjni Żydzi powinni służyć w armii, czy też nie powinni w niej służyć, różnych innych zagadnień związanych właśnie z religią. Na przykład kwestia samego Benjamina Netanyahu jest niezwykle polaryzująca i stosunek do niego jest ważną linią podziału politycznego. Natomiast ja bym nie powiedział, że tam są jakoś radykalnie inne programy, jeżeli chodzi o politykę regionalną, politykę zagraniczną. Raczej jest licytowanie się o to, kto jest twardszy, kto jest bardziej nieustępliwy, kto skuteczniej będzie zwalczał i niszczył wrogów Izraela. I ja tutaj nie widzę jakoś radykalnie innych propozycji pod tym względem. Być może w przypadku Benjamina Netanyahu jego polityka regionalna i polityka zagraniczna w ogóle były niezwykle mocno związane z jego jakby kalkulacjami dotyczącymi polityki wewnętrznej. To polityka wewnętrzna warunkowała w dużej mierze decyzje, które on podejmował w odniesieniu do Gazy, w odniesieniu do Libanu, w odniesieniu do Iranu. Także jego problemy prawne, czyli procesy o korupcję, które się toczą przeciwko niemu przed izraelskim sądem, z pewnością sprawiały, że on potrzebował cały czas uciekać do przodu, jeżeli chodzi o tą politykę bezpieczeństwa, politykę regionalną. Jego hipotetyczny następca nie będzie miał tego rodzaju, nie będzie aż tak mocno zdeterminowany przez swoje położenie w polityce wewnętrznej i to może temu hipotetycznemu następcy dawać, powiedzmy, trochę większe pole manewru, jeżeli chodzi o politykę regionalną. Natomiast ja pod takim względem ideowym, światopoglądowym, pewnej wizji tego, jak ma wyglądać miejsce Izraela na Bliskim Wschodzie, ja tam nie widzę radykalnie innych propozycji.
7: Dlatego też musimy umówić się na kolejną rozmowę w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, a dzisiejszą musimy już zakończyć, bo minęła godzina 16. Pan Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert do spraw Izraela, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
9: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
7: Tak jak wspomniałem, już godzina 16 minęła. Za chwilę serwis informacyjny, później popołudnie Wnet, a później Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Proszę z nami pozostać. A dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował dla państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Czas na wiadomości. Powiemy o wielkiej fabryce aut elektrycznych w Polsce, którą mają wybudować Tajwańczycy, uderzeniu ciastem w twarz prezydenta Poznania i aferze Kacprzyka.
1: Wiadomości wnet.
0: Tajwańska firma Foxconn wybuduje fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworznie. Będzie zatrudniać 4000 osób, zapowiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Umowa będzie podpisana jesienią, a więc po wakacjach, a budowa fabryki w Jaworznie ruszy kilka miesięcy później po zakończeniu przygotowań. Do tej inwestycji finalnie mamy mieć tam 4000 miejsc pracy w samym tym zakładzie. Pierwszy samochód zjedzie z taśmy produkcyjnej w 2029 roku. To są 3 rodzaje SUV-ów średniej wielkości. Będziemy mieli wyłączność na sprzedaż tych samochodów w Europie 400 tysięcy rocznie.
0: Były premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej o, tu cytat, aferze Kacprzyka. Ten człowiek wydoił państwo polskie, powiedział Morawiecki.
3: Ten człowiek po prostu wydoił państwo polskie. Tak trzeba powiedzieć. Lekarze powiedzieli mi bardzo dokładnie, jaka jest rola koordynatora SOR. Jaka jest wartość takiej pracy. Oczywiście ogromna wartość takiej pracy. 10, 12, 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie, ale nie 1 600 000. To były niby pieniądze za dyżury. Ale w tym samym czasie, kiedy on był na tych dyżurach, bywał na konferencjach Platformy Obywatelskiej.
0: Jak ujawniły media, radny warszawskiej dzielnicy Ursus, członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym i zarobił 1 600 000 złotych w rok. Ma 28 lat. Wczoraj poinformowano o jego rezygnacji z członkostwa w partii. W trakcie sesji Poznańskiej Rady Miasta mężczyzna podszedł do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i uderzył go ciastem w twarz. Na nagraniu opublikowanym przez Radio Poznań widać Jaśkowiaka z twarzą pokrytą masą kremową.
4: Trenowałem boks, także to nie jest uderzenie, którego bym nie wytrzymał. Pewnie mam zniszczony garnitur, za chwilę przyjdzie technik z policji, żeby to jakoś zabezpieczyć. Może mi się uda go uratować. I ja już wcześniej zwracałem uwagę na pewne akty agresji. To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, i te osoby wtargnęły do mojego gabinetu.
0: Radni zebrali się w celu głosowania nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu za 2025 rok. Uwolnimy pensje emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jeżeli wygramy wybory, zapowiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.
5: Bardzo prosty program, mianowicie zwolnienie z podatku dochodowego, z podatku PIT, wynagrodzenia do 2,5 tysiąca złotych oraz tak samo zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych. Co pozwoli na zaoszczędzenie emerytowi pracującemu dodatkowo nawet do 700 zł miesięcznie, do 8 tysięcy złotych, około 8 tysięcy złotych rocznie.
0: W niedzielę na wiecu w Kaliszu Czarnek zaprezentował jeszcze 2 punkty programowe. Wyjście z ETS-u i podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. Na razie nie ustalono sprawcy zabójstwa 44-letniego rosyjskiego dysydenta w Białej Podlaskiej, przekazał TVP Info rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
6: Do zabójstwa doszło około godziny 9.30, 9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
0: Jutro odbędzie się sekcja zwłok zabitego. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi w okolicy konsulatu tego kraju w Białej Podlaskiej. Siemon Skrzypiecki drwił publicznie z Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Jak informują media, Skrzypiecki otrzymywał groźby od kadyrowców.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie do 20 stopni, w Krakowie do 22, we Wrocławiu 23, a w Białymstoku do 18.
7: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
9: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze. Przy okazję.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Popołudnie Wnet.
5: 16:10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, a w nim między innymi rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym. Mamy bardzo głośny wyrok, wyrok uniewinniający w sprawie żołnierza, który bronił granicy Polski. Oczywiście mowa o granicy polsko-białoruskiej. Głośna sprawa, ale rozmawialiśmy również o zamordowanym rosyjskim aktywiście, który krytykował Władimira Putina. To zabójstwo z Podlasia. Ta rozmowa tuż po godzinie 16:25, a za kilka chwil, drodzy Państwo, połączyłem się z panem profesorem Arkadiuszem Jabłońskim, socjologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podsumujemy ostatnie sondaże i zastanowimy się, jak wygląda układ sił na polskiej scenie politycznej. Później dr Józef Orzeł i rozmowa na temat Międzymorza. To wszystko przed nami, ale zaczynamy muzycznie. David Bowie na naszej liście.

0: I tak, drodzy Państwo, 16:15 na zegarach i słyszymy, że jest już z nami zapowiadany gość, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i panie profesorze, pan od lat, a tak naprawdę też już być może od lat na antenie Radia Wnet, chociaż tego nie jestem pewna, ale na pewno od miesięcy komentuje pan, zajmuje się pan analizą tych przemian społecznych, no ale też funkcjonowania życia politycznego. Pojawił się teraz nowy sondaż, który mówi o tym, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się już dziś, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska, ale chyba co ciekawsze, mówi on o tym, że jedynie 4 partie, czy nawet, że do Sejmu weszłyby tylko 2 ugrupowania. Czy to zdaniem pana profesora jest taka oznaka postępującej polaryzacji polskiej sceny politycznej, czy może po prostu już jakiegoś takiego zmęczenia wyborców tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej?
1: No trudno mówić o postępującej polaryzacji. Ona już jest tak duża, że postępowanie w tym względzie, czyli wzmacnianie tego, jest już chyba utrudnione. No to jest w tej chwili chyba taka troszeczkę zadyszka tych mniejszych partii. One, ich działalność, nikt nie w świetle tych zderzeń, jakie dotyczą 2 wielkich formacji. No z jednej strony pan prezydent oczywiście nie jest przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, ale jest powszechnie kojarzony z tą partią. Z drugiej strony premiera. No i myślę, że to zderzenie dotyczą właśnie tych kwestii choćby ostatnich wizyt, czy w Stanach Zjednoczonych, czy innych tego typu rzeczy, powoduje, że te partie znacząco zyskują, a te mniejsze mogą czasowo tracić nieco poparcie.
0: Panie profesorze, i zadzwonimy do pana, dobrze? Jeszcze spróbujemy inną drogą, bo przerywa nam, a to szalenie ciekawa wypowiedź, ważne tematy, więc jeżeli pan pozwoli, to my teraz muzycznie...
1: Może spróbujmy tego Teamsa albo właśnie...
0: Albo WhatsApp, tak jest. Zaraz spróbujemy w takim razie, a my poczekamy wspólnie z muzyką Red Hot Chili Peppers na naszej liście.

0: I drodzy Państwo, wrócimy jeszcze do zespołu Red Hot Chili Peppers, ale teraz wracamy do rozmowy z naszym gościem. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z KUL, jest ponownie z nami. Witam ponownie.
1: Kłaniam się ponownie, mam nadzieję, że lepiej słychać.
0: Teraz słychać perfekcyjnie i panie profesorze, no jakby ponownie oddaję głos, podkreślił pan, że ta polaryzacja, że ciężko już tutaj mówić o postępie, bo ona jest tak głęboka, to myślę wszyscy się z tym zgadzamy, ale też w tym najnowszym sondażu pod progiem wyborczym znalazło się wiele partii, bo to tak naprawdę chyba i Lewica, i PSL, i Razem, i Polska 2050, no partie, które tworzyły, tak, czy rząd. Jak my mamy to rozumieć? Dlaczego z socjologicznego punktu widzenia, co najszybciej tutaj powoduje utratę zaufania wyborców?
1: Te partie nie są już teraz identyfikowane jako odrębne byty polityczne. No i to jest ich największa słabość. Jeżeli mam głosować na Kosiniaka-Kamysza, no to tak jakbym głosował na Koalicję Obywatelską. To samo, gdy idzie o Polskę 2050, może trochę inaczej to dotyczy Lewicy, no ale w większości teraz agenda lewicowa już od dłuższego czasu stanowi podstawową agendę Koalicji Obywatelskiej, więc i ich przekaz słabnie, zwłaszcza, że oni próbując, myślę o Lewicy, no szukać jakichś własnych tematów, to albo przegrzewają te tematy takie ideologiczne, światopoglądowe, idą już tak daleko, że po prostu polskie społeczeństwo tego nie akceptuje, no albo próbują dotykać tematów, których nie są nazbyt wiarygodni, właśnie tych bardziej socjalnych, tych dotyczących zabezpieczeń społecznych, gdyż no, sytuacji, w których to się działo, choćby za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to z tamtej strony także pojawiały się głosy o marnowaniu pieniędzy, o przejadaniu pieniędzy, o płaceniu wyborcom za to, że za poparcie, więc no, mają teraz kłopoty z samoidentyfikacją i dlatego większość przenosi te głosy na Koalicję Obywatelską.
0: A jak, panie profesorze, na popularność partii albo właśnie spadek takiego zaufania wpływają takie przypadki, jak ten bardzo głośny medialnie ostatnio 28-letni lekarz, radny, zresztą właśnie członek Koalicji Obywatelskiej, już teraz nie jest, bo już się z niej wypisał, ale był członkiem, zarobił w rok prawie 2 miliony złotych, tam chyba 1 700 000 złotych. Czy to jest coś, co może negatywnie odbić się na popularności partii, bo to można powiedzieć jeden przypadek nagłośniony, ale wiemy, że jest to problem systemowy.
1: No właśnie, no to jest tak, że problem jest systemowy, tylko jak nikt go nie widzi, no to jest no trochę coś takiego jak z Yeti, prawda? Wszyscy mówią, że istnieje, ale nikt go nie widział. Natomiast właśnie młody człowiek, silnie związany z lokalnymi strukturami Koalicji Obywatelskiej, nawet i jeszcze w mieście stołecznym, który w ciągu półtora roku no, zarabia niewyobrażalne dla większości ludzi pieniądze, no jest takim przykładem tego, jak można z sukcesem dla niego oczywiście, ale ze szkodą dla państwa i dla służby zdrowia, no łączyć funkcję polityczną, publiczną z zawodem, no i zarabiać tutaj potężne pieniądze. Cała narracja dotycząca tego, że za czasów PiSu pieniądze były przejadane, że ludzie dorabiali się właśnie milionów na służbie publicznej, no teraz obróciła się przeciwko partii, no i myślę, że to jest strata wizerunkowa potężna. Oni mają tego świadomość, dlatego usunęli w ciągu tam, prawda, jednego dnia tego pana ze struktur partii, no ale zdjęcia nie znikają. Świadomość, wiedza ludzi pozostaje. To jest taki kolejny, prawda, kamyczek. Ja nie mówię, że to jeszcze spowoduje nagły spadek notowań Platformy Obywatelskiej, no ale to jest potężny cios, który może mądrze być wykorzystany przez opozycję.
0: Przed nami też wizyta prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Teraz już to tyle razy była zmiana zdania, że wszyscy mówią, że dopiero jak przyleci, to będzie można, czy przyjedzie, to będzie można powiedzieć, że ta wizyta się odbędzie. No ale mamy tutaj z jednej strony ultimatum z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Zełenski ma kilka dni tak naprawdę na zmianę tej decyzji w sprawie UPA. A co, panie profesorze, jeżeli on jej nie zmieni. I tutaj trochę pytam o taką ocenę i opozycję prezydenta Karola Nawrockiego. Czy ta sprawa może wpłynąć negatywnie na odbiór go przez część społeczeństwa, czy no bo to pytanie też, jak on, prawda, zareaguje i czy faktycznie odbierze ten order i jak będzie daleko, jak będą daleko idące te decyzje. Sytuacja chyba dosyć trudna.
1: Jeżeli pan Władimir Zełenski nie zmieni swojej decyzji, nie, no, ale to musi być radykalna zmiana decyzji, jednak dotycząca nazwania tej jednostki bohaterami UPA, to podejrzewam, że, znaczy jestem pewien, że pan prezydent Nawrocki też się nie cofnie i ten orzeł biały zostanie mu odebrany. No, myślę, że więcej na tym traci jednak prezydent Ukrainy, ma tego świadomość. Natomiast no tutaj też wszystko zależy od tego, jaką interpretację samego gestu ze strony, prawda, prezydenta Ukrainy, tego właśnie gestu polegający na przyznaniu tego imienia niechlubnego jednostce wojskowej, interpretować. No, jeżeli przyjmiemy, że to jest jednak gra troszeczkę z wykorzystaniem pana Zełenskiego przez ośrodki władzy europejskiej, Niemcy, Francję, Anglię, no bo oni teraz odgrywają główną rolę, no to to może iść w kierunku dalszego takiego podgrzewania atmosfery ze strony prezydenta Ukrainy, ale jeżeli to był błąd, to myślę, że będzie jakaś próba wycofania się z tego stanowiska.
0: A jeśli jednak ziści się ten pierwszy scenariusz, czyli że będzie dalsza eskalacja albo nie będzie żadnego takiego gestu dobrej woli, a ta sytuacja już jest bardzo napięta. Czy pan profesor widzi tutaj takie ryzyko pogorszenia się diametralnego jeszcze relacji, które już są trudne z punktu widzenia społecznego między Polakami a Ukraińcami?
1: Ja myślę, że nie, że aż tak daleko to nie pójdzie. Oczywiście wszystko zależy, o czym mówimy, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, którzy są za granicą naszą, to na pewno opadają te emocje takiego przekonania, że moglibyśmy coś trwałego i silnego zbudować. Myślę o jakimś, prawda, tutaj znaczącym ośrodku polityczno-militarnym, który by w Europie odgrywał znaczącą rolę. No i myślę, że to właśnie niepokoi wielkich w Europie, stąd nie chcą do tego dopuszczać, ale każdy ma swoje granice wytrzymałości politycznej także, i pan prezydent teraz nie może się już wycofać z tego postanowienia, bo to byłaby dla niego znowu bardzo poważna strata wizerunkowa, chyba żeby, jak mówię, znalazło się bardzo mądre, przejrzyste i przekonywujące dla Polaków uzasadnienie tegoż. Wewnątrz natomiast Polski myślę, że nie będzie to powodowało jakichś napięć, chyba że będą za tym szły prowokacje, jeżeli mówimy o tym właśnie scenariuszu, którym to pan Zełenski jest wykorzystywany świadomie lub nieświadomie do tego, żeby uniemożliwić stworzenie jakiegoś silnego bytu politycznego w tej części, prawda, Europy, to jestem w stanie dopuścić możliwość takich czy innych właśnie prowokacji, które spowodują, że w Polsce zacznie wzrastać niechęć wobec tutaj mieszkających Ukraińców.
0: Niezależnie od tego scenariusza, myślę, że do tych tematów będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Radio Wnet.
0: I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 16:30 popołudnie w Radio Wnet trwa. To teraz muzycznie, ale już zagramy po polsku Wiktor Dydu, a tam słońce gdzie my.

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
5: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
4: Czas na motorsport.
5: Najszybsza audycja w Polsce.
4: Zapraszają
5: Piotr Nałęcz
4: i Kamil Kowalik.
5: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: To była autopromocja.
9: Popołudnie Wnet.
10: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest, myślę, że znany już dobrze słuchaczom Radia Wnet, pan prokurator Piotr Kosmaty, doktor Piotr Kosmaty, prokuratura regionalna w Krakowie, a także Fundacja Sprzymierzeni z Grom. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie panią i państwa.
10: I przed nami temat no, związany, można powiedzieć, z wojskowością, a też z szeroko rozumianym bezpieczeństwem Polski, bo to sytuacja związana z sytuacją na granicy i tak naprawdę z pewnymi granicami odpowiedzialności i wolności. Mowa o głośnej sprawie. Teraz Wojskowy Sąd Garnizonowy uniewinnił żołnierza. No i też padły takie ostre słowa krytyki, jeżeli chodzi o argumentację prokuratury. Gdyby pan prokurator mógł w kilku słowach przypomnieć tę sprawę i no i też odnieść się do właśnie do tej mocnej krytyki.
11: Tak, jak słusznie pani doktor powiedziała, jest to nie tylko wyrok w wymiarze procesowym, prawnym, ale to są pewne fundamenty bezpieczeństwa tego państwa, które z tego wyroku można wyczytać, wybrzmiały w tym wyroku. Ja nie ukrywam, że jako prokurator być może nie powinienem tego to mówić, ale ja się cieszę, że sąd nie zgodził się diametralnie z prokuraturą i stwierdził, że nie może być tak, żeby w naszym państwie bezprawie ustępowało przed prawem i wskazał w tym wyroku, ja bym powiedział tak, kwestie uniewinnienia to już jest drugorzędna kwestia. Mhm. Natomiast najważniejsze, co wybrzmiało z tego wyroku, że żołnierze mają konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny. Konstytucyjny i ustawowy również obowiązek ojczyzny i zostali wyposażeni w ustawie o obronie ojczyzny w instrumenty, które pozwalają im bronić nas wszystkich i pozwalają im reagować adekwatnie do zagrożenia. I to była sytuacja dokładnie rok po tym nieszczęśliwym wypadku, tak, kiedy naszego żołnierza polskiego Mateusza Sitka zamordowano, bo to trzeba powiedzieć wprost, że zamordowano na granicy i żołnierz, który został uniewinniony wówczas w bardzo ciężkich warunkach, doszło do przekroczenia przez wiele osób granicy i atakowali różnymi niebezpiecznymi narzędziami, kamieniami, gałęziami naszych żołnierzy. I on oddał kilka strzałów, jak to ustalono przed sądem, ostrzegawczych w powietrze. I został oskarżony o przekroczenie uprawnień, a także sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia tych wszystkich osób, które tam były.
10: Uzbrojonych, dodajmy, współpracujących bardzo często po białoruskiej stronie z żołnierzami Łukaszenki, bo przecież oni byli wyszkolonych.
11: Tak. Ale co więcej, nasi funkcjonariusze, którzy też zostali uznani przez pokrzywdzonych, którzy byli wtedy na granicy, sami stwierdzili, że oni nie czuli żadnego zagrożenia, że te strzały nie, w żaden sposób im nie zagrażały. I sąd powiedział bardzo wyraźnie, żołnierz na granicy ma prawo, jeżeli ma obowiązek konstytucyjny, ma również ustawowy i przysięgę. Proszę pamiętać, że oni składają przysięgę między innymi na to, że do krwi ostatniej, jak to brzmi artykuł 12 ustawy o ochronie, o obronie ojczyzny, do krwi ostatniej będą bronić granicy. Czyli ci ludzie ryzykują życiem, żeby nas bronić. W związku z powyższym oni mają prawo reagować adekwatnie. Czyli jeżeli ktoś ich atakuje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, mają prawo używać, i tam jest wprost powiedziane, broni, a także środków przymusu bezpośredniego.
10: No właśnie, wokół tej sprawy też ona była bardzo mocno upolityczniona, jak w ogóle sam początek tego kryzysu, tej wojny hybrydowej, jakkolwiek tego nie nazywajmy na granicy. No i pojawiało się wielu aktywistów, którzy wykonywali tak zwaną krecią robotę, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale z punktu widzenia prawnego, osoby, które wtedy pomagały przedostawać się, prawda, na naszą stronę granicy.
11: Legalizować nielegalny pobyt na terenie RP.
10: Tak. Czy czy oni powinni ponosić odpowiedzialność, czy to się dzieje, czy ponoszą odpowiedzialność, bo dzisiaj trochę jest takie wrażenie, jak to wszystko się rozmyło, też już nie ma takiego problemu. Pewnie jest to związane z tym, że część z tych aktywistów jest może zwolennikami obecnego rządu i teraz do nich to trafia, rozumieją, że tak. Kwestia ochrony granic to jest ważna sprawa strategiczna, ale czy tacy ludzie powinni ponosić za to odpowiedzialność?
11: Mówiąc o tym, musimy wrócić do wyroku tak zwanej piątki z Hajnówki, czyli tych właśnie aktywistów, którzy bardzo brutalnie też atakowali naszych żołnierzy słownie, werbalnie i oni zostali w pierwszej instancji uniewinnieni przez sąd. Tym razem uniewinnieni zostali aktywiści, nie żołnierze, jak w poprzedniej sytuacji. I prokurator sporządził apelację i chciał, aby ponownie toczył się przed sądem w wyższej instancji proces i została ta apelacja z tego, co donosiły środki masowego przekazu, cofnięta. Jest taka instytucja i to na polecenie ministra sprawiedliwości. No uważam, że źle się stało, gdyż sąd drugiej instancji powinien jednak, niezawisły sąd, ocenić ten materiał dowodowy, który prokuratura zgromadziła, tą wielką pracę, którą prokuratura tam wykonała, między innymi tam była kontrola operacyjna, czyli podsłuchy. Więc ten materiał dowodowy był obszerny i był dość mocny i nie wiem, dlaczego tak się stało. Uważam, że źle się stało, że można powiedzieć tak kolokwialnie, ręcznie zostało tutaj, ręczne sterowanie miało miejsce, gdyż zostało wydano polecenie o tym, aby cofnąć tą apelację, gdyż ona nie ma szans. Ale ja zaręczam, pani redaktor, i chciałbym tu wszystkim uzmysłowić, jak wygląda taka składanie apelacji. To nie jest tak, że prokurator sam nagle podejmuje decyzję, nie mając dowodów, i idzie do wyższej instancji i apeluje ten wyrok. To musi być poprzedzone głęboką analizą materiału dowodowego, konsultacją z przełożonymi i już prokurator sam doszedł do wniosku, że jest szansa wygrania tej apelacji, więc można było jednak to doprowadzić przez sąd.
10: No właśnie, bo my, drodzy państwo, może wszyscy też mówię teraz o sobie, nie zdajemy sobie sprawy, jak daleko idące konsekwencje mogą mieć takie działania i to, że żołnierz, który broni granic, bardzo często, tak jak było dwa lata temu, rok temu, on to robi w ekstremalnych warunkach, bo to jest trudne. Skrajnie ekstremalne. Ja byłam na...
11: Są warunki wojenne.
10: Dokładnie. Byłam na granicy, widziałam ten mur, widziałam ludzi po drugiej stronie, którzy rzucali kamieniami. Ja jestem tylko dziennikarzem i byłam tam na chwilę, byłam daleko, bo nie pozwolono mi podejść pod sam mur ze względów bezpieczeństwa. No są to trudne warunki. I teraz, jeżeli taki żołnierz nie czuje, że państwo stoi za nim murem, I czuję tę niepewność, to pan prokurator powiedział mi o tym tak zwanym efekcie mrożącym przed
11: Dokładnie
10: naszą
11: tak.
10: rozmową.
11: Dokładnie tak.
10: O co w tym chodzi? Dlaczego to jest tak ważne i to ma tak ogromną właśnie, może mieć tak daleko idące konsekwencje?
11: Ja rozmawiam z żołnierzami, którzy również są wysyłani na granicę i oni mówią w ten sposób, że oni nie czują wsparcia państwa, to jest raz, ale gorzej. Oni boją się tego państwa. Oni mówią, że idą, mówiąc krótko, walczyć. Z jednej strony rzuca się do nich kamieniami, dzidami, różnymi niebezpiecznymi narzędziami. Nakazuje im się bronić tej granicy, a z drugiej strony z tyłu głowy on ma coś takiego, prokurator. Proszę mi uwierzyć, 20-kilkuletni młody człowiek, słowo prokurator i że może przed prokuratorem stanąć, jest to naprawdę dla niego paraliżujące. Mhm. Więc jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, bo on ma wybrać. Albo zrealizuje swój obowiązek, będę wierny przysiędze, albo... Jednak nie będę realizował tego obowiązku, bo być może za to, że ja to wykonuję, ten obowiązek spotka mnie kara. To są ludzie młodzi, którzy mają dzieci, którzy mają małżonki, którzy spłacają kredyty i oni mają w tyłu głowie, że jeżeli coś się stanie nie tak, tak w przypadku tego żołnierza uniewinnionego, oni wszystko to stracą. Także to jest ten efekt mrożący i oni mogą prawidłowo wykonywać swojej misji. I o jednej rzeczy bardzo ważnie chciałem powiedzieć. Oni często cierpią na tak zwany zespół stresu pourazowego. To jest często spotyka żołnierzy, którzy walczą na wojnie w warunkach wojennych, widzą śmierć swoich kolegów. I to jest bardzo ciężkie, że tak powiem, sytuacja, która ich spotyka i oni, i chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, że prokurator, który ich oskarża, czy sędzia, który będzie podejmował decyzję o skazaniu, niech uwzględni, że oni pracują w takich warunkach, że często padają ofiarą tego bardzo ciężkiego zespołu.
10: No właśnie tak, drodzy państwo, bo to prawda, że żołnierz, który w tak trudnych warunkach i stresujących broni granicy Polski, musi mieć poczucie bezwzględnego bezpieczeństwa ze strony systemu, czyli państwa i tej ochrony. I to jest ten wyrok w sprawie żołnierza. Ale teraz, drodzy państwo, chociaż też częściowo o bezpieczeństwie Polski, o relacjach z Ukrainą, porozmawiamy w cotygodniowym już cyklu. Ze mną w studio dr Józef Orzeł, jeden z założycieli klubu Ronina, analityk do spraw międzynarodowych.
0: Dzień dobry.
10: Także jest z
0: nami oczywiście pan profesor Piotr Grochmalski, politolog, także korespondent wojenny i również analityk, który komentuje politykę międzynarodową. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, skoro o tym mowa, to Ukraina na razie... Takie nowe informacje to to, że prezydent Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie unika lotniska w Jasionce, wybiera się na szczyt G7. Dużo pojawiło się dzisiaj artykułów.
9: Z Mołdawii skoczy do
0: Gdańska. Z Kiszyniowa, tak, a nie przez Jasionkę. I co, panie doktorze?
9: Trzeba by chyba zaryzykować jakieś najbardziej ogólne wyjaśnienie tego, jak i dlaczego zachowuje się Ukraina, bo zachowuje się szalenie racjonalnie, jeśli chodzi o jej interes, ale też niesłychanie egoistycznie i wbrew interesom Polski. Ja sobie wymyśliłem z takiego ciągu wydarzeń, według mnie niesłychanie konsekwentnych, że Ukraina już ma strategię na siebie. I że tą strategią jest... objęcie funkcji lidera wschodniej flanki NATO i Unii, co oznacza, że ma być gwarantem bezpieczeństwa tej flanki, a to oznacza bezpieczeństwa całej Europy przed agresywnością Rosji. Ale tu były dwie możliwości. Jedna to był sojusz z Polską, druga to był sojusz z Niemcami. Gdyby to był sojusz z Polską, to już nie mówiąc o tym, że nie byłoby tych antypolskich kroków, których było 150 już z tymi najbardziej znanymi, jak nazwał Dudę i Polskę w ONZ-cie, postawił nas na równi z Rosją, to wtedy też potrzebna by była ideologia. I to wtedy, kto inny byłby bohaterem Ukrainy. Wtedy bohaterami Ukrainy byliby ludzie, aktorzy, w sensie działacze, żołnierze Majdanu. Ci, którzy szczególnie zginęli. Ten niebiański batalion, chyba tak to się... Sotnia, niebiańska sotnia, 100 ludzi, którzy wtedy zginęli. A jeżeli sojusz z Niemcami, to UPA i Owen. I oczywiście... Patrząc w takich kategoriach krótkoterminowych, sojusz z Niemcami jest bardziej opłacalny, bo jeśli Ukraina chce wejść do NATO i do Unii, to tu Niemcy są mocniejszym aktorem niż Polska. Mhm. Na przykład gdyby wyobrazić sobie Polskę i Niemcy w roli hamulcowego, no to oczywiście Niemcy byłyby dużo bardziej potężnym hamulcowym. Więc Ukraina wybrała prostszą rzecz, ale niestety... na koncie dla Polski i będziemy za to płacić, szczególnie, że to jest bardzo asertywne, zdecydowane, aroganckie, bezczelne państwo i jego elita, i jego dyplomacja. A my mamy słabiutki rząd, słabiutką opozycję, żadnej dyplomacji, aparatu administracyjnego słaby. Tak jak sobie nie mogliśmy dać rady długo z Białorusią, to sobie nie będziemy mogli dać rady z Ukrainą.
0: Z nami w studiu jest także pan profesor Piotr Grochmalski. No właśnie, można powiedzieć, że takie orientowanie się na Niemcy, kierowanie się swoim interesem. Teraz mamy ultimatum ze strony Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki dał kilka dni prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby on się wycofał z tej decyzji dotyczącej uhonorowania UPA. I teraz pytanie, panie profesorze, co jeżeli... prezydent Wołodymyr Zełenski przyleci do Polski, a taki scenariusz jest prawdopodobny i nie, po pierwsze ani się nie wycofa, ani nie przeprosi za te słowa. Jaka wtedy powinna być strategia Polski i czy my mamy jakiekolwiek narzędzia, aby jednak przekonać albo wywrzeć, nie wiem, wpływ na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, presję jakąś?
3: My nie mamy strategii w kluczowych kwestiach, na przykład rozstrzygnięcia dotyczącego długofalowych strategicznych wyborów, no bo rząd sieje na prawo i na lewo, no w nieprawdopodobnym tempie wysyła komunikaty strategiczne mające nas odciąć od Stanów Zjednoczonych, czyli jedynej kotwicy, no, sięgając do koncepcji Mackindera, to opartej na idei Trójmorza czy Międzymorza, no to właśnie istotą pomysłu, który dzisiaj był realizowany, jest zbudowanie infrastruktury bezpieczeństwa tej pionowej, czyli takiej ściany, która połączy wszystkie te państwa swoją reakcją wobec Rosji, czyli takim czytaniem w podobny sposób zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. No i tutaj rząd robi coś, co można powiedzieć taka zastępcza wojna hybrydowa wobec instytucji państwa polskiego we wszystkich wymiarach. Jeszcze wysyła komunikaty strategiczne w rodzaju rozmawiajcie z Niemcami na temat amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech, bo to decyzja Berlina będzie, czy oni chcą tych żołnierzy, czy nie chcą. A równocześnie Niemcy wysyłają cały szereg komunikatów skierowanych oczywiście do Ukrainy. I ja tu się zgadzam. W całej rozciągłości z tą długofalową oceną, czym się kieruje Ukraina. Rzeczywiście Niemcy chcą zbudować nowy strategiczny trójkąt, czy jak kiedyś chcieli wykorzystać Tuska do budowy duopolu, takiej koncepcji niemiecko-rosyjskiej, i tu Polska miała być tym państwem, które szeroko otwiera drzwi i okna, żeby jak najlepiej funkcjonowała ta współpraca, której konsekwencją miało być zniszczenie państwa polskiego. Tak dzisiaj, wtedy powstał ten format królewiecki, czyli trójkąt Berlin, Moskwa, Warszawa, to dzisiaj na naszych oczach już powstał układ Berlin-Kijów, konsekwentnie od długiego czasu realizowana strategia niemiecka, która ma wyprzeć Polskę jako kluczowego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych. Jeśli przyjrzeć się temu, co napisał Merz w tym swoim słynnym przesłaniu do świata opublikowanym Foreign Affairs, on powiedział, my zastępujemy, znaczy my mamy być dzisiaj osią relacji Stany Zjednoczone-Europa. Stany Zjednoczone będą się kontaktowały z Europą poprzez Niemcy. Co to znaczy? Nie ma Polski w ogóle. Polska znika.
10: A mieliśmy, wydawałoby się, bardzo dobrą pozycję wyjściową, chociaż może to zabrzmi brutalnie, no ale wybuchła wojna na Ukrainie, nasze terytorium, Polska jako hub pomocowy, przyjęcie Ukraińców,
9: czołgów,
10: prawda? I my naprawdę chyba mieliśmy szansę, żeby zabezpieczyć swoje interesy lepiej. Podobnie jak często słyszymy o Trójmorzu czy o Międzymorzu. No, były takie czasy, wydawało by się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdy mówiło się, że te projekty, no tu mają rację bytu, że są jedyną taką alternatywą, ale to wszystko się nie wydarzyło.
3: Powiem, że zdarzyło się coś bardziej dramatycznego. To znaczy Polacy obdarzyli zaufaniem. No, oczywiście jak to się stało w praktyce, to wiemy. To pokazuje skuteczność niemieckiej polityki, że rządy nad Polską przejęła frakcja niemiecka, która wypchnęła Polskę z tego scenariusza. No ale jeśli człowiek, który ponosi odpowiedzialność polityczną za śmierć elity wojskowej, i to nie tylko dowódców sił powietrznych, ale także całej armii, i w warunkach toczącej się wojny na Ukrainie, Polacy, człowieka obciążonego tego typu postawą wobec państwa, to jest gigantyczne obciążenie. Nie istnieje na świecie żaden polityk w żadnym państwie, który ma tego typu obciążenie, bo nigdzie na świecie nie zdarzyło się coś podobnego. I teraz, co się stało z Polakami, że nie rozumieją zagrożeń strategicznych dotyczących naszej sytuacji? To nie jest tak, że jak jest super koniunktura, to my wtedy wykorzystujemy, jak jest fatalna koniunktura, to narzekamy. Nie. Mhm. Świat jest zmienny, bardzo dynamiczny. Dzisiaj się naprawdę bardzo wiele dzieje w ciągu jednego dnia. Zmieniają się pewne relacje. W związku z tym to, co się stało, to jest kwestia dojrzałości czy braku dojrzałości strategicznej społeczeństwa. No, rachunek został nam wystawiony. Teraz tą żabę, sytuacja jest dla nas bardzo trudna, bo kiedy czytamy Adolfa Bocheńskiego, genialnego geopolityka międzywojnia, to on między innymi w tej swojej super broszurze czy książce Między Niemcami a Rosją mówi, jeśli dojdzie do rozpadu Związku Sowieckiego, to Ukraina będzie grała z Niemcami. Będzie proniemiecka. Mimo to nam będzie się opłacało osłabienie Rosji, osłabienie Związku Sowieckiego. Ten układ i tak będzie korzystny dla nas. Ta sytuacja potencjalnie jest korzystna dla nas, ale z daleko wysuniętej ostrożności my powinniśmy mieć pełną świadomość, że Niemcy będą grały na Ukrainę kosztem Polski, tak jak grały z Rosją przeciwko Polsce. Tu się w tych twardych regułach siły niewiele zmieniło.
0: tu się niewiele zmieniło. Doktor Józef Orzeł, to jest tak, że my po prostu teraz już musimy być takim biernym widzem tego spektaklu, że Polska już to po prostu się wydarzy, bo tak działa geopolityka, bo tak działają te duże siły. Czy jeszcze coś możemy zrobić, aby wzmocnić jakoś pozycję Polski?
9: Moglibyśmy bardzo dużo zrobić, ale to by wymagało zmiany politycznej w samej Polsce, a niespecjalnie to widać. Na przykład, jeśli patrzymy na to, co mówią nam politycy koalicji rządzącej i opozycji o tym, czego chce Ukraina, to my nie słyszymy takiej wyraźnej analizy, jak ja i pan profesor Grochmalski przedstawiamy, która pokazuje, jak groźna jest Ukraina. Nie, że na nas napadnie, nie. Tylko, że w ogóle razem z Niemcami, a być może w przyszłości z Rosją, jeśli się okaże, że Niemcom uda się zbudować strategię współpracy z Rosją, to nie jest pewne, bo Rosja może być racjonalna, a może po prostu dalej być agresywna i próbować wymusić siłą na Zachodzie, na Niemcach, ale i na Ukrainie to, czego do tej pory nie wymyśliła. Jeśli dojdzie do takiego trójkąta współpracy gospodarczej, ekonomicznej, finansowej, społecznej, Niemcy, Rosja, Ukraina, to rzeczywiście miejsca dla Polski nie będzie. Co by powinna robić Polska, gdyby miała twarde, rozsądne i mocne kierownictwo polityczne, ale to też zależy od poparcia, którego opozycja na przykład nie ma, nawet ledwo sięga tak, połowy w tej chwili. To by potrzeba było 70% poparcia, żeby móc tą stronę iść. Z drugiej strony bardzo jest korzystna sytuacja geopolityczna, ponieważ Rosja zagraża nie tylko nam, nie tylko Bałtom, ale zagraża całej Skandynawii. Także tak zwanym przejściu północnemu, czyli tam, gdzie jest Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, ale zagraża Ameryce, ponieważ jeśli przejście północne się jeszcze trochę ociepli, to flota chińska i rosyjska będą mogły przejść nią i mają króciutko, wystarczy popatrzeć na mapę Mercatora jakby z kosmosu, z góry, widzieć, jak od wybrzeży Rosji i zachodnich i wschodnich jest bliziutko do Ameryki.
0: Tak, i o tym nawet całą audycję kiedyś zrobiliśmy, bo to było szeroko komentowane kilka miesięcy temu.
9: Co to oznacza? To oznacza tyle, że gdybyśmy budowali z Amerykanami blok obronny przed Rosją od Grenlandii po Turcję, to tam rola Polski byłaby centralna i tam Ukraina mogłaby być tylko naszym sojusznikiem ze swoją armią, a Niemcy by musiały się podporządkować takiej geopolityce.
0: A dopytam o Białoruś, dlatego że pojawiło się przemówienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który zmienił narrację, aż o 180 stopni powiedział, że on to nawet może przeprosić prezydenta Zełenskiego, jeżeli ten się poczuł urażony, a w ogóle to oczywiście, przecież wszyscy pamiętamy to jego wystąpienie, pokazywanie map, prawda, i te rzeczy, ale teraz się z tego wycofuje.
9: W ogóle nie należy na słowa zwracać uwagi, tylko patrzeć na politykę. Dopóki wojska rosyjskie są na Białorusi, to Białoruś jest rosyjska. Ale oczywiście Łukaszenka marzy o tym, żeby być dyktatorem niezależnego państwa, a nie protektoratu rosyjskiego. Więc on oczywiście dalej będzie tak grał, a jeszcze ma na sumieniu coś. Mianowicie, gdyby się wojna rosyjsko-ukraińska zakończyła jakąś przewagą ukraińską, to po prostu 5 minut potrzeba, żeby jedna dywizja ukraińska zajęła tę Białoruś bez jednego strzału, albo 5 będzie strzałów. Armia ukraińska, białoruska nie będzie się bronić, więc i on przestanie być dyktatorem, więc on walczy o siebie.
0: Mamy szczyt NATO przed nami, bardzo ważne wydarzenie. Tak, oczywiście teraz pan profesor Piotr Grochmalski, ale też jest informacja, że prezydent poleci już w przyszłym tygodniu do Ankary. Będą wcześniejsze rozmowy, spotkanie z prezydentem Erdoganem. Czy możemy tutaj spodziewać się jakiegoś przełomu, albo też to, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem? Ma znaczenie w tej dużej polityce, czym jest w stanie prezydent wynegocjować coś konkretnego dla Polski podczas tego spotkania w lipcu?
3: patrząc na sytuację twardą, z Polski idzie seria komunikatów strasznych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. No, na przykład podważanie artykułu 5 przez premiera Tuska, podważanie w ogóle relacji amerykańsko-polskich, podważanie, bo te komunikaty zostały jednoznacznie odebrane w Stanach Zjednoczonych.
12: Od rządu.
3: Tak, tak, od rządu. No, cała seria komunikatów, które są odbierane. Wśród nich także ocena sytuacji wewnętrznej. Państwo takie jak Stany Zjednoczone, jeśli dyslokują, zwiększają swój kontyngent w danym państwie, to też oceniają sytuację wewnętrzną. I co widzą? No widzą, że mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu, że kolejne segmenty państwa, kluczowe z punktu widzenia stabilności, czyli prawo, czyli system bankowy, atak na Narodowy Bank Polski, czyli na przykład atak na wojsko, wciągnięcie Stróżyka w awanturę polityczną, powołanie tej komisji. Cały szereg komunikaty także zbieżne z komunikatami niemieckimi, czyli Merz ogłasza, że po co nam artykuł 5, kiedy jest w strukturze traktatu unijnego niby zdublowany mechanizm wzajemnego wsparcia, wzajemnej pomocy na wypadek agresji, więc odwołujmy się do tej koncepcji. I jeszcze Der Saffe, które jest, no, Amerykanie jasno mówili, odbierają ten pomysł jako niemiecki projekt wypychania czy blokowania Ameryki. Przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych w Europie i w przypadku Polski, która z punktu widzenia geopolitycznego, do tego wspomnianego Mackindera, jest kluczem, jest właśnie barierą uniemożliwiającą scalenie potencjału niemiecko-rosyjskiego. To, że Niemcy intensywnie współpracują z Rosją, na przykład w wymiarze gospodarczym, 1600 firm niemieckich ma się absolutnie dobrze w Rosji. Byli na tym szczycie w Petersburgu, tym rosyjskim.
10: Tak, w tym dużym szczycie gospodarczym.
12: Byli w Baku. Nie było.
3: Cały szereg odtajnionych spotkań, zresztą w bardzo dziwny sposób. To, co tylko odtajniono, pokazuje, jaka jest skala powiązań. No, jeśli szef kancelarii Merkel jedzie i spotyka się z najbliższym współpracownikiem Putina w super luksusowych warunkach, no to przecież oni nie opadają, jak się robi lody, tylko opowiadają o tym, w jaki sposób robić wielką politykę, jak na przykład korumpować niemieckich polityków, jak korumpować ukraińskich polityków, jak wchodzić także w ten system korumpowania polskich elit. No bo przecież zwróćmy uwagę, że Ukraina intensywnie stosuje różnego rodzaju instrumenty, jeśli chodzi o ukraińskich oligarchów. Przecież Polska zwróciła uwagę, jak pojawił się, jak mignął ukraiński oligarcha i natychmiast przez Polskę pojechał do Izraela i polskie służby nawet nie zwróciły, no, nie odważyły się zatrzymać tego człowieka, mimo tego, że wiedzieli gdzie, kto, kiedy wystartuje tym samolotem.
12: A ile tym, można byłoby się od niego dowiedzieć?
3: I tak. Dodajmy do tego ostatnie pokazową egzekucję dokonaną przez Rosję w Polsce, prawda?
10: Tak.
3: Przy absolutnej bezsilności polskich służb, które ścigają opozycję, które się zajmują dokładnie nie tym, czym się powinni zajmować w przypadku flankowego państwa.
10: To prawda, chociaż w przypadku, przepraszam, że panie profesorze wejdę w zdanie, ale tu jeszcze jest jedna wielka niewiadoma, ale warto dodać, że ten aktywista był też na tak zwanej tej ukraińskiej liście czarnej do likwidacji, bo mowa tak o tym zamordowanym
12: Rosjaninie,
10: który krytykował, publicyście, który krytykował Władimira Putina, ale on też był na liście ukraińskiej do likwidacji, więc tutaj są dwie możliwości, albo że to są porachunki jakby i to do Rosjanie, ale też no, warto dodać, że strona ukraińska też mogła mieć tutaj, no to na razie to ja też z panem prokuratorem Piotrem Kosmatem dzisiaj o tym chwilę rozmawiałam, jest jeszcze za mało danych, ale też nie mamy pewności, że zrobili to Rosjanie, więc też nie możemy tak, chociaż pan profesor rozumiem, że uważa, że raczej...
3: Powiem tak, jeśli ktoś zna modus operandi rosyjskich służb, mogę przedstawić cały szereg wydarzeń, które są spektakularne. Atak na NATO poprzez uderzenie 21 dronami w przestrzeń powietrzną Polski nie ma precedensu w całej historii NATO. Nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła, że NATO podrywa maszyny, żeby likwidować cele nad terytorium państwa natowskiego. Zapomnieliśmy o tym? Zapomnieliśmy o próbie wysadzenia w powietrze pociągu? Przecież w skali tych wydarzeń to, że spektakularnie zlikwidowali w biały dzień...
10: Rosja zresztą tak chyba działa, żeby pokazywać światu, że może, że ma zasoby, a nie nawet tylko, jak nie jest winna, to nawet się nie tłumaczy, żeby inni myśleli, że może być winna. Chcę
9: przypomnieć długą serię zabójstw wrogów Putina, tak, czy wrogów Rosji, jaką służby rosyjskie od początku rewolucji bolszewickiej, od Trockiego poczynając, robiły, więc jakby to oni mają największą wprawę w mordowaniu swoich przeciwników.
10: To prawda.
3: A jest to jedna pewna rzecz. Myśmy do dzisiaj nie ujawniliśmy, w jaki sposób rosyjskie i niemieckie służby w Polsce nadzorowały, czy też kierowały operacją związaną z Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli opieką służb niemieckich i rosyjskich nad tym projektem. A to dotyczyło także bardzo agresywnych zachowań wobec tych polityków polskich, którzy się temu projektowi sprzeciwiali.
10: To prawda.
9: Byli tacy polscy, którzy mówili, że to no, tam biznesowy projekt. Może byśmy się do niego przyłączyli.
10: To prawda. Panowie, pan profesor Piotr Grochmalski, doktor Józef Orzeł, jeszcze myślę godzinami. To tak naprawdę ja mogłabym przysłuchiwać się dyskusji panów, nasi słuchacze także, ale tutaj czas jest nieubłagany i Grzegorz Milko i sport, i mundial też czekają na swoją kolej. A panowie oglądacie mundial?
9: Mundial? Nie, bo nie ma Polaków.
10: Okej, okay, to tak patriotycznie. Może pan profesor?
3: No przykro, ale widziałem, jak Hiszpanie zremisowali z wielką potęgą futbolową, ale
9: Maję Chwalińską w Wimbledonie będę oglądał.
10: O, wspaniale, oczywiście my też jesteśmy bardzo, bardzo dumni, ale...
9: Te
10: rozgrywki geopolityczne, panowie, oglądacie, śledzicie i przybliżacie słuchaczom Radia Wnet.
3: Bo to jest walka o życie. Dzisiaj walczymy o życie.
10: To prawda, pan profesor Piotr Grochmalski, doktor Józef Orzeł byli gośćmi Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: Dziękuję.
10: Ja także dziękuję. Adam Czerpak zrealizował program. Ksenia Parmańczuk dba o to, aby te rozmowy pojawiały się na naszym YouTubie. I drodzy Państwo, ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
13: Popołudnie Wnet.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Imienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestię ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
2: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
1: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
3: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
1: W poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
4: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
1: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Studio Mundial w Radiu Wnet.
6: 17:10, Grzegorz Milko, dzień dobry, zapraszam na Studio Mundial. Tak mi się od razu jakoś wesoło zrobiło, kiedy to nieoczekiwane reprezentacje sprawiają niespodzianki. Bo to jest chyba ładne w piłce nożnej. Nie wiem, czy oczekiwane w sensie takim, że rzeczywiście ktoś może myślał, że Hiszpania pójdzie w ślad Niemców i na przykład w dzisiejszym meczu nocnym z Republiką Zielonej Zielonego Przylądka wygra 7-1. Tymczasem było 0-0. Seria remisów właśnie dziś w nocy. Belgia, Egipt 1-1. Arabia Saudyjska, Hiszpania 0-0. To jest ta też niespodzianka ogromna. Iran, Nowa Zelandia 2-2. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie w studio Mundial. Dziennikarz Canal Plus Filip Surma. Witaj Filipie, dzień dobry.
7: Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam cię również Grzegorz, pierwszy raz w takiej formie, bo zazwyczaj z Radiem Wnet łączyliśmy się tylko drogą radiową, no ale teraz technologia tak idzie do przodu, że możemy również na siebie popatrzeć i również mogą to oglądać widzowie Radia Wnet.
6: No i przede wszystkim bardzo się z tego cieszymy. Ty jesteś bardzo rozpoznawalnym dziennikarzem telewizyjnym, Filip, więc myślę, że dla ciebie to jest po prostu taki, no nie chcę powiedzieć chleb powszedni, bo masz teraz akurat urlop, ale na pewno taka sytuacja, no tak, na pewno ciekawa dla nas. Bardzo dziękuję za to połączenie właśnie na YouTubie, także właśnie połączenie wideo. Filipie, seria remisów i to takich nieoczekiwanych, no bo jeśli Hiszpania remisuje z Arabią Saudyjską, przepraszam, z Republiką Zielonego Przylądka, prawda, 0-0 i ta Hiszpania w zasadzie prowadzi atak pozycyjny, ale na przykład Oyarzabal nie ma przez 30 minut podania. Oczywiście bohaterem jest bramkarz Wozinia, to za chwilę o tym powiem, bo to jest akurat bardzo ciekawa sytuacja, taka trochę przypominająca Tomasa Nukono w 82 roku w Hiszpanii. Ale powiedz właśnie, Filip, o czym to może świadczyć taki mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0?
7: No powiem ci, że nie przywiązuję tak dużej wagi do fazy grupowej. Pamiętam Hiszpanię, kiedy zdobywała w 2010 tytuł Mistrza Świata i przegrali pierwszy mecz ze Szwajcarią i też nie zaczęło się dla nich łatwo, tylko że wtedy te reguły gry były troszeczkę inne. Mam tutaj na myśli to, że teraz jednak droga do finału znów się wydłużyła. Przez fakt, że jest więcej drużyn, trzeba jednak pokonać do finału 6 meczów, by zagrać ten 7, wielki finał. Teraz jednak trzeba pokonać 7 meczów, by wejść do finału i zagrać 8 mecz. To jest jeszcze większy maraton, jeszcze większa trudność i wydaje mi się, że z tyłu głowy ci piłkarze, którzy, pamiętajmy, są zmęczeni sezonem ligowym, który również urósł, jeżeli chodzi o liczbę spotkań, bo Liga Mistrzów, bo głównie to dotyczy, ale też pojawiła się od jakiegoś czasu Liga Konferencji, w ogóle tych rozgrywek w Europie jest coraz więcej, to ci wszyscy piłkarze mają coraz więcej w nogach, ci najlepsi. I właśnie przykład tej Hiszpanii, który wywołujesz, przecież Lamine Yamal, Nico Williams, ci piłkarze pojawili się w drugiej połowie meczu, pod koniec. Nie chciał od razu De La Fuente rzucać wszystkiego od pierwszego gwizdka, bo wiedział, że przyjechali tutaj po ten najwyższy cel, wiedział, że to będzie bardzo trudne, ale wiedział również, że ten pierwszy mecz w przypadku tych największych drużyn nie jest decydujący. I oczywiście Hiszpania miała sytuację, trafiła w poprzeczkę, świetnie bronił, tak jak powiedziałeś, Wozinio. No, Republika Zielonego Przylądka broniła się 10 piłkarzami we własnym polu karnym i tam było trudno stworzyć sytuację, chociaż, no mówiąc tak kolokwialnie, siedzieli na nich jak na czereśni, bo tylko 2 piłki, 3 piłki potrafili wymienić między sobą, wykopać ją rywale i znów Hiszpania atakowała. I słyszę już te głosy krytyki też w mediach, że to jest wielki zawód i tak dalej, ale czasami wygrywa się 7-1, jak Niemcy z Curaçao, a czasami w tego typu spotkaniach również mamy sensacje. Więc ja na razie bardzo, bardzo spokojnie podchodzę do tych pierwszych spotkań. Też Argentyna, dzisiaj, o której być może będziemy mówić, na poprzednim mundialu przegrała pierwszy mecz z Arabią Saudyjską 1-0. do dwóch, a i tak sięgnęła po Puchar Świata. Więc
6: tak, Hiszpania w 2010, tych sytuacji było wiele, więc, tak.
7: Więc dla mnie osobiście te pierwsze mecze w przypadku tych drużyn gigantów nie są jeszcze żadnego rodzaju wyznaczeniem.

0: jak my obaj i wielu kibiców, naszych słuchaczy, naszych widzów. Nie do uniesienia jest ta cała liczba, ale z drugiej strony są takie mecze, gdzie piłkarze z danego kraju tego nieoczywistego piszą swoją historię, jak choćby właśnie ten Josimar Vozinho na przykład.
1: No tak. Tak, tak, bo dla nich to jest największy mecz w karierze, to jest mecz życia. Dla Vozinho ta cała historia, gdzie jego matka nie zdołała uzbierać pieniędzy, żeby zdobyć wizę, żeby pojechać do Stanów, żeby obejrzeć występ swojego dziecka, no ta historia jest ujmująca, on wychowywany przez dziadków i tak dalej, więc pamiętajmy, że dla tego typu piłkarzy to jest coś... po co oni trenowali całe życie, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata. Tymczasem Hiszpanie jadą tam po to, żeby wygrać Mistrzostwa Świata, więc to jest poprzeczka zawieszona zupełnie gdzieś indziej. Ale mówisz o tej liczbie drużyn, to jest ponad 100 meczów.
0: 104
1: przez ostatnie... Dokładnie, 104, a w latach 98-2022 to było 60-64, więc zupełnie inna liczba meczów do udźwignięcia i chyba naprawdę nieliczni są w stanie wszystko śledzić, tym bardziej, że jest to w czterech strefach czasowych. Ta różnica, Meksyk, Stany, Kanada, popatrzyłem między najbardziej oddalonymi stadionami Mexico a Vancouver, to jest prawie 5000 kilometrów, więc nawet te strefy czasowe utrudniają oglądanie tych spotkań jeden po drugim. Wiadomo, że można to robić z odtworzenia, no ale czy każdy ma dzisiaj na to czas? Więc ja powiem ci szczerze, że jestem przeciwny mistrzostwom świata tak rozbudowanym, tak rozprzestrzenionym, ponieważ na razie większość spotkań, bym powiedział, 80% dla mnie przypomina to jednak eliminację do czegoś, co się ma wydarzyć. Ja to tak odbieram. Z wyjątkami, tak jak mecz Brazylia-Maroko, tak jak mecz Holandia-Japonia. Dotychczas spotkaniem, to jednak mam takie wrażenie, że to są wciąż eliminacje do czegoś, co się dopiero wydarzy i wydaje mi się, że ta faza pucharowa, która rozpoczyna się od 1:16, zazwyczaj to była od razu 1:08, teraz 1:16 ze względu na tę liczbę drużyn, że dopiero tam zaczniemy czuć tę elitarność tych mistrzostw świata, z którymi ja zawsze ten turniej kojarzyłem.
0: Ale Filip, z drugiej strony to nas tam nie ma. My tam nie pojechaliśmy, prawda? My przegraliśmy barażowe spotkanie ze Szwecją i jakby wszyscy gdzieś tam to odczuwamy, cierpimy. No nie ma Polski, nie ma tej takiej trochę atmosfery, która zawsze towarzyszyła, bo przecież pamiętamy, w tych współczesnych czasach nasza reprezentacja jeździła i na Mistrzostwa Europy, i na Mistrzostwa Świata. Więc ja myślę, że może nie ma co zabierać rzeczywiście tym, którzy się z tego cieszą, bo tak jak mówimy, no piszą jakąś swoją historię. Natomiast jak to właśnie jest z perspektywy takiej, że gwiazdy, no bo wszyscy czekamy na gwiazdy. No dziś zobaczymy kolejną reprezentację, Argentyna, Algieria, trzecia nad ranem, Szymon Marciniak w roli oczywiście sędziego głównego, cała obsada polska z naszym kolegą niedawnym redakcyjnym Tomkiem Listkiewiczem, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. I teraz pytanie jest takie, czy te gwiazdy, czy możemy na przykład myśleć o tym, że dziś zobaczymy wielkiego Leo Messiego, czy nie? Czy to właśnie będzie tak jak z Lamine Yamalem, a więc jednak ławka, a więc jednak jakieś takie na razie obserwacje, obserwowanie. Jak na to spojrzeć właśnie?
1: No właśnie, ja trochę nawiążę do tego, Grzegorz, o czym mówiłem, bo ja zgodzę się z tobą, że no nie ma odbierać tej radości tym państwom, które pierwszy raz są na Mistrzostwach Świata. Tylko, że jednak te Mistrzostwa Świata zawsze, myślę, że ty też to potwierdzisz, kojarzyłeś się z tymi gwiazdami, czekałeś na te gwiazdy, czekałeś na tych piłkarzy, jak chociażby możemy tu wspomnieć Maradonę, zwłaszcza ty, bo to lepiej pamiętasz, i czekałeś właśnie, co on znów pokaże, czym on zaskoczy kibiców. I moglibyśmy tak wymieniać te poszczególne Mistrzostwa Świata i te gwiazdy byśmy mogli wymieniać i nimi się zachwycać. Ja boję się, że poprzez tak dużą liczbę meczów, to te gwiazdy też są zmęczone. Te gwiazdy mogą nie świecić tak, jak świeciły dawniej. Że po prostu ten przesyt również dotyka i ich. To zmęczenie mentalne.

0: a my chcielibyśmy wciąż oglądać tych piłkarzy w najwyższej formie. Tymczasem oni znów przyjeżdżają po tych rozgrywkach w Europie zmęczeni, no i jeszcze muszą grać tutaj więcej spotkań, jeżeli chcesz, żeby doszli do finału.
1: Więc 8.
0: Dla mnie to troszeczkę się kłóci i przyszłościowo patrząc na piłkę nożną, tak jak wprowadzono Hydration Break, nie podoba mi się to, bo to jest takie amerykańskie, a piłka nożna nie jest amerykańska. Amerykańska jest koszykówka, amerykański może być hokej na lodzie. Natomiast
1: futbol amerykański.
0: Piłka nożna nie kojarzy mi się z taką dyscypliną sportu. To jest troszeczkę inne show, a następuje na tych mistrzostwach troszeczkę taka amerykanizacja. Mam nadzieję, że to tylko dotyczy tego turnieju.
1: No tak, no te przerwy nawadnianie, to nawet samych piłkarzy denerwują. Virgil van Dijk powiedział wyraźnie, że to rozbija po prostu tempo meczu, prawda? Nagle, ale...
0: Dokładnie, Grzegorz, one trwają 3 minuty. To tak. Nie jest 1 minuta, tylko 3 minuty. I tak jak powiedziałeś, ja się zgadzam z van Dijkiem, drużynie dobrze idzie, drużyna gra, drużyna nie potrzebuje wtedy tej przerwy. Też pamiętajmy o tych różnych strefach i miejsca, gdzie się rozgrywa turniej. Vancouver, umiarkowany klimat. W Seattle podobnie. Zupełnie inne warunki niż na południu, gdzieś w Miami, w Meksyku. Czyli tutaj również nie ma takiej równości dla tych wszystkich drużyn. I te przerwy jednym mogą pomóc, ale drugim przeszkadzają. Dla mnie, tak jak powiedziałem, bardziej mi się to kojarzy z taką amerykanizacją. Nie podoba mi się to. I zgodzę się tutaj, popieram właśnie tych, tak jak Virgila van Dijka, który również ma na ten temat nie najlepsze zdanie.
1: No tak, ale na przykład zmiana tego, że jednak jest mniej tego czasu takiego, który piłkarze czasami potrafili ukraść, prawda? Wyrzut z autu, jakiś rzut rożny, podanie do bramkarza i tak dalej. Teraz to jest kasowane. To są sekundy, prawda? Gdzie piłkarz musi wykonać daną czynność. Tak samo jest ze zmianami. 10 sekund i zmiana musi być dokonana. Czy to jest dobre dla piłki?
0: Oczywiście, no to wpływa na to, że jest ta większa płynność. Tu chodzi o to, żeby zniwelować tę przerwę Hydration Break, ale tak się nie da. Im więcej piłki w grze, tym lepiej. Natomiast im więcej przerw, u nas w Polsce nie, ale w stacjach zagranicznych w tym czasie lecą reklamy. No to nie jest dla mnie piłka nożna, w której ja się wychowałem. Oczywiście być może świat się zmienia, ale czasami są pewnego rodzaju świętości i ja bym tej piłki nożnej w tę stronę nie pchał. To są decyzje władz Światowej Federacji, to są często też decyzje polityczne. I mi się te decyzje nie podobają.
1: No dobrze, a tak już po piłkarsku. Filip, pracujesz na co dzień z polską piłką nożną, także z zagranicznymi, Liga Mistrzów, ale też jesteś trenerem. To na przykład, czy zauważyłeś jakąś taką, nie wiem, nowinkę taktyczną? Może coś ci się spodobało? Może jakaś drużyna coś robi takiego, o czym my na przykład nie wiemy, a ty to zauważyłeś?
0: Powiem ci w drugą stronę, bo nawiążę do meczu Holandia-Japonia. Mhm. Widziałem większą taką wagę z perspektywy Holandii na przykład, która miała z tyłu głowy, że trzeba zagrać uważnie w obronie, bo cały czas grali czwórką i ta czwórka trzymała się blisko siebie i rzadko boczni obrońcy włączali się do ofensywy. Czyli widziałem to, że trenerzy biorą pod uwagę strategię turnieju, że to jest długi turniej. Rozumiem. Dłuższy niż zwykle. Te największe nacje mają takie doświadczenia już przekazywane z pokoleń na pokolenia, z reprezentacji na reprezentację, więc tutaj widzę, że jest taka obawa, co będzie w tym 7., 6., 5. meczu i zróbmy wszystko, żeby w tych najważniejszych meczach, czyli w tej fazie pucharowej, żebyśmy tam byli w jak najlepszej dyspozycji, żeby tam ci wszyscy piłkarze najlepsi zagrali. Więc na razie takie rzeczy widzę. Japonia jak zawsze pokazała futbol fajny, techniczny, szybki, niekonwencjonalny. Natomiast widzę ogromną determinację wśród tych debiutantów, tak jak wspomniałeś, Republikę Zielonego Przylądka, czy inne, możemy jeszcze wymienić kilka zespołów. Widzę taką ogromną chęć pokazania się, ogromne zaangażowanie, determinację. Natomiast co do samych takich nowinek taktycznych, to jeszcze czekam, jeszcze wszystkie drużyny się nie zaprezentowały, też czekam na Francję, co pokaże, bo tam jest plejada gwiazd i sam jestem żywo zainteresowany, jak Didier Deschamps zmieści tych piłkarzy do składu, jak będzie rotował, jak będzie wybierał, bo to są kłopoty bogactwa. Więc będę patrzył bardziej pod tym kątem, jak będzie układał te relacje z zawodnikami też francuski trener. No, jeżeli chodzi o takie nowinki taktyczne, to wydaje mi się, że to, co pokazało PSG w Lidze Mistrzów, ten uniwersalizm, to na razie jeszcze czegoś takiego w Mistrzostwach Świata nie zauważyłem, ale turniej się rozkręca, wszystko przed nami i jeszcze myślę, że coś takiego się uda zauważyć.
1: Tak, tym bardziej, że dzisiaj właśnie o godzinie 21 Francja-Senegal, a więc też okazja do rewanżu za 2002 rok, kiedy to Francuzi w pierwszym meczu przegrali z Senegalem, ale oni wtedy w ogóle nie wyszli z grupy. Filip, no to jeszcze tak na koniec, masz jakiegoś swojego faworyta, bo rzeczywiście niektóre drużyny nie pokazują, tak jak rozmawiamy, gdzieś tam gwiazdy siedzą na ławce, wchodzą, to wszystko powoli gdzieś ta maszyna zaczyna dopiero nabierać rozpędu, ale czy masz taki zespół, który myślisz sobie, to będzie mistrz świata lub to może być finalista?
0: No, wydaje mi się, że Francja jednak w związku z tym, że mają trenera, który już to trofeum zdobywał i który jest niezwykle doświadczony, no też doszli do finału w poprzednim turnieju i ma tę plejadę gwiazd i to jest dla niego bardzo duże wyzwanie, żeby ich wszystkich razem pogodzić i dać każdemu pograć odpowiednią liczbę minut i tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to zrobi i jednak stawiam Francję w gronie tych drużyn, które powinny zajść najdalej, ale czekam jeszcze, tak jak powiedziałeś, oprócz tych gwiazd francuskich, jak Dembele, jak Doué, Mbappé, to jednak czekam na Messiego, czekam na Ronaldo, bo to jest ten last dance w wykonaniu tych największych. Ronaldo też może pobić rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o liczbę goli. Więc zobaczymy, w jakim stopniu wystąpi na tych mistrzostwach i co da tej drużynie. No i Leo Messi, który broni tytuł. Wiemy, jak to jest szalenie trudne ten tytuł obronić. Więc i Messi, i Ronaldo również tutaj bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak tak te gwiazdy, o których mówisz, na które się czeka, się pokażą.
1: Czeka się bardzo. Filipie, mamy dosłownie pół minutki. Ja chciałem pogratulować tobie. Drużyna się powiększa, prawda? Rodzina się powiększa. I gratulacje. Syn, Leon, tak?
0: Dziękuję bardzo, tak, jest Leon, w skrócie Leo może być.
1: Więc... Może być Leo, właśnie, w nawiązaniu.
0: Leo, ale tak, Leon bardzo, bardzo, bardzo...
1: Ale to myśleliście o tym, o Messim właśnie, dając na imię, tak?
0: Nie, to były różne myśli. I natomiast teraz imię Leon jest bardzo powszechne, chociażby przed momentem w wiadomościach było na temat Leona XIV i jego przesłania, więc imię Leon ma wiele konotacji, ma wiele różnych złosławnych osób, ale przypadł nam też do gustu taki lew, pierwszy jest Bruno, niedźwiedź, więc tak rodzina się powiększa.
1: Filip, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Pierwsze, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie kilka okazji właśnie podczas tego mundialu długiego do 19 lipca. Dziękuję bardzo. Filip Surma, dziennikarz Canal Plus. Dziękuję bardzo, Filipie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. 17.30 kończymy nasze studio Mundial. Jeszcze tylko program tego, co nas czeka dziś w nocy. 21. Francja-Senegal, godzina o północy. Irak-Norwegia o 3 nad ranem. Argentyna-Algieria. Szymon Marciniak w roli sędziego głównego. I 6 nad ranem. Austria-Jordania. A wyniki i wszystkie ważne rzeczy już od 7 na naszej antenie, na antenie Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: Autopromocja.
4: Co
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.

0: Woź w net.
1: Hasła w stylu precz z Zielonym Ładem albo stop ETS to już jest, proszę Państwa, niestety za mało. Polska pilnie potrzebuje bardzo konkretnej strategii rekarbonizacji. Rekarbonizacji to znaczy rozbudowy swoich zdolności do wydobycia i wykorzystania węgla. I nie chodzi tu tylko o to, że węgiel jest potrzebny do tego, żeby społeczeństwu dostarczyć ciepła i prądu, gospodarce dać energię potrzebną do produkcji, ale węgiel jest, proszę Państwa, potrzebny, a nawet konieczny w bardzo wielu, bardzo nowoczesnych i bardzo innowacyjnych gałęziach gospodarki. Takich gałęziach gospodarki, od których zależy przyszłość tejże. Są to takie gałęzie gospodarki jak z jednej strony tak zwana karbochemia, czyli produkcja tworzyw sztucznych, ale także leków, aż po technologie związane ze sztuczną inteligencją. Do tego wszystkiego potrzebna nam jest rekarbonizacja. I o rekarbonizacji będę mówił dziś w audycji Woź w net do tysięcy radiosłuchaczy tutaj teraz, no i do tysięcy tych, którzy zechcą nas sobie później obejrzeć na platformie YouTube. No więc zapraszamy i jedziemy. Z naszym momentem rozwoju Polski jest tak, że on jest generalnie bardzo pociągający i jednocześnie bardzo trudny, bo my jesteśmy w takim momencie, że zaczynamy być dorośli. To znaczy wyrośliśmy już z tych dziecięcych chorób liberalizmu i tych wszystkich innych, które nas trawiły na początku transformacji. Już jesteśmy duzi, mamy już swoje lata i powinniśmy się odpowiednio do tego wieku zachowywać. No ale wiecie, z byciem dorosłym to jest tak, że wraz z pewnymi przywilejami idą również obowiązki i wymagania. Polska też jest w takim momencie. Jesteśmy w takim momencie naszego rozwoju, że każdy nasz ruch, jeżeli nie będzie taki, jak oczekują od tego ci, którzy są wokół nas, jeżeli będziemy im tymi naszymi ruchami nadeptywać na odciski albo zajmować miejsce, do którego oni się przyzwyczaili, że tam właśnie oni stali, no to będą na nas krzywo patrzeć, będą nam mieć to za złe i będą nas z tego powodu zwalczać. I tak, proszę Państwa, jest w szeroko rozumianej gospodarce. Niedawno Polskie Towarzystwo Gospodarcze wydało taki raport, w którym również maczał palce nasz, mój i wasz znakomity kolega z Radia Wnet, Szczepan Ruman. Oni napisali taki raport, w którym pokazali, że każdy kraj ma coś w rodzaju swojego gospodarczego DNA. To gospodarcze DNA polega na tym, że każdy kraj jest inny, jest trochę inaczej położony, ma trochę inne społeczeństwo, jest w innym miejscu na świecie i w związku z tym są z tego pewne profity, ale również pewne konsekwencje. I tak na przykład kraje skandynawskie to są kraje górzyste, gdzie płynie sobie dużo górskich strumieni i tam stosunkowo łatwo jest pozyskiwać energię z energetyki wodnej. Są takie kraje jak Hiszpania, gdzie jest bardzo dużo słońca, więc tam opłaca się rozwijać energetykę słoneczną. Są takie kraje, które zostały przez naturę bardzo dobrze wyposażone w bogate złoża ropy czy gazu. Rosja, kraje Zatoki Perskiej. A są takie kraje, jak na przykład Polska, gdzie nie mamy ani tak dużo rwących potoków, ani bardzo długiej linii brzegowej, ani bardzo dużo słońca, ale mamy za to dużo węgla. I z tego węgla moglibyśmy i kiedyś korzystaliśmy. Bardzo podobnym krajem do nas są Chiny. Chiny to też jest taki kraj, który ma dość podobne DNA do polskiego, to znaczy jest krajem, który nie ma bogatych złóż ropy i gazu, ale ma węgiel. I w przeciwieństwie do nas, Chińczycy w ostatnich latach swoją energetykę węglową nie zwijają, a rozwijają. Jeżeli ktoś myśli, że Chiny dziś konkurują na rynkach międzynarodowych wyłącznie tanią pracą, to prawdopodobnie ma informacje sprzed dobrych 20 albo i więcej lat. Dziś Chiny konkurują właśnie bardzo nowoczesnymi produktami, które powstają w oparciu o węgiel. I tu dochodzimy właśnie do roli owej wspomnianej karbochemii, czyli wykorzystania zasobu węglowego do produkcji bardzo różnych i do produkcji i rozwoju bardzo różnych gałęzi przemysłu opartego o chemię. Karbochemia to na przykład produkcja metanolu, produkcja olefinów, które potem są wykorzystywane do tworzenia, budowania tworzyw sztucznych. Karbochemia to także produkcja amoniaków i nawozów, używanych potem do produkcji nawozów azotowych i potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Karbochemia to, proszę Państwa, produkcja etylenoglikolu, którego potem używa się do produkcji włókien, butelek i tak dalej. Karbochemia to wreszcie paliwa syntetyczne i karbochemia to również produkcja innych chemikaliów. Te inne chemikalia, może brzmi to niewinnie, ale jest to bardzo szybko rozwijająca się część, właściwie pomysł na rozwój nowoczesnej gospodarki zgodnie z tak zwaną logiką downstream. Chodzi pokrótce o to, żeby uchwycić produkt nie na etapie samego surowca, tylko już na samym końcu jego przetworzenia, tuż przed tym, jak on trafi do użytkownika końcowego. Kto się tam podepnie, kto będzie potrafił z tego zrobić gotowy lub prawie gotowy produkt, ten zbiera pełną pulę, ten dociera do konsumenta i ten zgarnia krociowe zyski. Wśród, proszę Państwa, opartych na rozwijanych wedle filozofii downstream produktów chemicznych, które mogą powstawać w oparciu o węgiel, są na przykład farmaceutyki, czyli rozwój leków. Ktoś może pomyśleć, że węgiel nie ma z lekami nic wspólnego, nic bardziej mylnego. Węgiel jest wykorzystywany do produkcji leków na różne sposoby. Jest wykorzystywany do produkcji leków przeciwbólowych, jest używany do produkcji antybiotyków, jest używany do produkcji witamin. To wszystko Chińczycy robią i to wszystko my również, nasza polska gospodarka, też mogłaby to robić. Dlaczego Polska to robi, a Chiny, dlaczego Polska tego nie robi, a Chiny to robią? Bo u nas zamiast karbonizacji, rekarbonizacji nastąpiła dekarbonizacja. Dekarbonizacja, czyli rodzaj, powiedziałbym, jednego z największych przekrętów w historii III RP. No może poza złodziejską prywatyzacją i warszawską reprywatyzacją. Dekarbonizacja, jaka nas spotkała, jest jednym z takich fundamentalnych przekrętów, który realizowany jest od początku polskiej transformacji. Obecnie jego tempo jest podkręcane i prawdopodobnie, jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, to może to być taka blokada, która faktycznie nie pozwoli nam zrobić kroku naprzód w naszym rozwoju, w rozwoju naszej gospodarki teraz, w tym okresie dojrzałym, dorosłym, w którym chcielibyśmy wierzyć, że jesteśmy w stanie sprostać jego wymaganiom. Ta nasza dekarbonizacja to jest sprawa już dość stara. To jest to przekonanie, które nam wpojono i wpaja się nam je przez ostatnie 30 lat, polegające na tym, że węgiel jest technologią schyłkową. No, jak można mówić, że węgiel jest technologią schyłkową w obliczu tego, co przed chwilą powiedziałem na temat rozwijanej choćby przez Chińczyków karbochemii? Czy produkcja olefinów, czy produkcja nawozów, czy produkcja etylenoglikolu, czy produkcja paliw syntetycznych, czy produkcja leków, to są technologie schyłkowe? Czy to są schyłkowe dziedziny gospodarki? Nie. We wszystkich nich używa się do ich produkcji węgla, więc przekonanie nas w Polsce do tego, że węgiel jest technologią schyłkową, mimo tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, jest naprawdę grubszym przekrętem. Ten przekręt, jego anatomia jest bardzo, bardzo ciekawa i jednocześnie bardzo, bardzo pogmatwana i skomplikowana, bo to nie była jedna siła, to nie był jeden moment, to nie był jeden argument, przy pomocy którego nas do dekarbonizacji namówiono. To był trwały proces, który można by porównać do zazębiających się ze sobą wzajemnie trybików. Już od początku transformacji wydobycie węgla w Polsce było stale zmniejszane. Przypomnę, że Polska w szczytowym momencie Polski Ludowej w latach 70. wydobywała mniej więcej 200 milionów ton węgla rocznie. Dzisiaj to jest około 1/4 tej produkcji, około mniej niż 50 milionów ton wydobycia rocznego. Te nasze zdolności produkcji węgla były stale wygaszone, właściwie od samego początku. Najbardziej zasłużonym, w sensie negatywnym rządem tutaj na tym polu był rząd niestety Jerzego Buzka, który to rząd wygasił wydobycie węgla mniej więcej na kwotę około 30 milionów ton. Zlikwidowano wtedy ponad 20 kopalń, a pracę straciło mniej więcej 100 tysięcy ludzi. Tym ludziom zabroniono powrotu do zawodu do tego stopnia, że kiedy powróciła koniunktura na węgiel na początku XXI wieku, to Polska nie była w stanie na nią odpowiedzieć. Polska, ta potęga węglowa, nie była w stanie odpowiedzieć na nawrót koniunktury na węgiel. Te nawroty koniunktury na węgiel zresztą potem w historii gospodarczej cyklicznie powracały. Polska nie była wtedy w stanie na to odpowiedzieć. Polska musiała wtedy wejść w import węgla i to jeszcze bardziej wzmacniało argumentację tych wszystkich, którzy mówili, że wydobycie węgla w Polsce się nie opłaca, bo jest za drogie, bo jest trwale nierentowne. No jakież może być wydobycie, jaki może być rachunek ekonomiczny polegający na tym, że się wygasza produkcję jakiegoś dobra. No im mniejsza podaż jakiegoś dobra, tym wydobycie będzie droższe. I to było brane za argument przez tych wszystkich, którzy chcieli nam dowieść, że polski węgiel jest trwale nierentowny. Do tego na pewnym etapie doszły unijne polityki klimatyczne. Ten mechanizm ETS, który teraz już bardzo dobrze znamy, znamy go jak zły szeląg, on funkcjonuje już od 20 lat. Perfidia tego mechanizmu, doskonale już w tym momencie znana, polegała na tym, że on nie od razu pokazywał swoje ząbki i pazurki. Na początku wydawał się zupełnie sympatyczny, może nawet pocieszny, ale stale z roku na rok gryzł i kąsał coraz mocniej. Jego wymagania były podkręcane, uprawnienia do emisji, które musieli kupować ci wszyscy, którzy produkowali, używali energii pochodzącej z węgla, te uprawnienia stale drożały, co sprawiało, że produkcja w oparciu o węgiel stawała się coraz mniej rentowna. Jednocześnie, w tym samym czasie, kiedy węgiel i przemysł węglowy doświadczał kolejnych prób, kolejnych domiarów, kolejnych prób uczynienia z tego wydobycia coraz mniej opłacalnym, w tym samym czasie obok postawiono nową technologię, technologię odnawialnych źródeł energii i ta technologia mogła liczyć na traktowanie iście po królewsku. To znaczy wszelkie subwencje, dopłaty, zwolnienia szły szerokim strumieniem w kierunku OZE. Im bardziej węgiel był dociskany do gleby, tym bardziej OZE były promowane. No, trudno się dziwić, że po 20 latach takiej polityki OZE wyrosły, jeśli chodzi o udział w miksie energetycznym Polski, natomiast węgiel zmalał. No, dobra wiadomość jest taka, że węgiel mimo tych wszystkich szykan się nie poddał, nadal stanowi około 50% polskiej energetyki, stanowiąc też o naszym bezpieczeństwie energetycznym. klimatycznym. Ale to, o czym tutaj dzisiaj mówię, to właśnie wyjątkowo nie ma związku z samym bezpieczeństwem energetycznym. Nie ma związku z tym, jak się ogrzewamy, jak produkujemy w energię potrzebną do produkcji innych dóbr. Tutaj, przypomnę, chodzi o węgiel jako sposób na wchodzenie na pola gospodarki, takie, które, no, co do których trudno nie powiedzieć, że są nowoczesne. Powtórzę, żeby się dobrze utrwaliło. Oprócz tego, że węgiel jest znakomitym sposobem produkcji energii w takim kraju jak Polska, gdzie węgiel jest w przeciwieństwie do innych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii, które po pierwsze z przyczyn geograficznych są u nas trudniej osiągalne niż w takiej Hiszpanii słońce, czy w takiej Danii wiatr, czy w takiej Skandynawii energetyka wodna. No, węgiel ma to do siebie, że już tutaj jest i moglibyśmy go dalej eksploatować. Ale właśnie nie o tym dziś. Bo oprócz tej swojej wartości czysto energetycznej, węgiel znajduje właśnie zastosowania w innych dziedzinach gospodarki. I tutaj te zastosowania są niezwykle szerokie. Sięgają od produkcji stali, takiej zupełnie podstawowej, ktoś by nawet powiedział, że starej dziedziny gospodarki, stal, wyroby stalowe, to jest taki produkt, taki towar, który w zasadzie znajduje się potem we wszystkim tym, co się buduje, czego się używa w życiu codziennym rozwiniętych społeczeństw. Ale właśnie oprócz stali mamy jeszcze takie nowe dziedziny gospodarki, takie jak właśnie wspomniana karbochemia. Powtórzę, karbochemia, produkcja metanolu, produkcja olefinów, produkcja amoniaku nawozów, produkcja etylenoglikolu, produkcja paliw syntetycznych, produkcja innych chemikaliów. I wszystkie te dziedziny produkcji są oparte o węgiel, czy tam mogą być oparte o węgiel, ponieważ węgiel może stanowić surowiec do tego, żeby wszystkie te wymienione tutaj dziedziny produkcji rozwijać. A po co je rozwijać? No po to, żeby móc tworzyć tworzywa sztuczne, żeby móc tworzyć nawozy, żeby móc tworzyć włókna, żeby móc tworzyć paliwa syntetyczne, rozpuszczalniki, pestycydy, gumy, tworzywa specjalistyczne i wreszcie leki. Tak, leki, o tym też już mówiłem, powtórzę, żeby się utrwaliło. Węgiel może być podstawą do produkcji takich leków jak leki przeciwbólowe, antybiotyki czy witaminy. Jeżeli ktoś uważa, że są to dziedziny gospodarki schyłkowe, jeśli ktoś uważa, że są to dziedziny gospodarki wczorajsze, to niech się, proszę Państwa, puknie w głowę, żeby było słychać bardzo głośno. Ale nie tylko karbochemia. Mamy także inną rozwijającą się dziedzinę gospodarki, która jest związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, jakikolwiek mamy do niej stosunek, możemy się nią martwić, możemy się nią fascynować. W jednym i w drugim wypadku trudno zaprzeczyć, że jest to dziedzina, jest to gałąź rozwoju gospodarki, która jest po pierwsze bardzo jutrzejsza, bardzo taka, no trudno ją nazwać technologią schyłkową, no a po drugie jest to dziedzina gospodarki, w której rozwój już są wpakowane bardzo, bardzo duże pieniądze, a prawdopodobnie będą tam pieniądze jeszcze większe. No i sztuczna inteligencja, jak wiadomo, polega na tym, że tworzone są takie bardzo długie, duże, mega olbrzymie bazy danych, gdzie komputery w bardzo szybkim tempie w oparciu o karty graficzne porównują między sobą obrazy i na podstawie tych obrazów algorytm wypluwa wynik, który jest zgodny z tym Państwa wyszukiwaniem, który zadaliście pytanie sztucznej inteligencji. No i do tego wszystkiego potrzebna jest energia. Do tego wszystkiego potrzebne jest bardzo, bardzo, bardzo dużo energii. I z tą energią jest też we współczesnej gospodarce problem. No bo generalnie gospodarki nowoczesne są bardzo energochłonne. Jeszcze przed sztuczną inteligencją mieliśmy popyt na energię sięgający w zasadzie stale rosnący. No a w momencie, gdy pojawiła się sztuczna inteligencja, no to popyt przebił wszelkie wcześniejsze oczekiwania. No więc do rozwoju sztucznej inteligencji potrzebna jest energia. Potrzebne są nowoczesne centra obliczeniowe i cyfrowa gospodarka jest i będzie na tym oparta. Wspomniani już Chińczycy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Otóż, proszę Państwa, Chińczycy uważają, że aby zabezpieczyć swoją gospodarkę przed tym, że trzeba będzie dostarczyć jej w perspektywie rozwoju technologii sztucznej inteligencji kolejnych trzeba będzie zwiększyć podaż energii, Chińczycy rozwijają co? Kopalnie węglowe. Planują rozwijać wzrost podaży energii właśnie poprzez wydobycie i tworzenie energii z węgla. To kolejny przykład na to, jak można to robić. I jest to kolejna dziedzina, która mogłaby być przez Polskę realizowana, która powinna przez taki kraj jak Polska być realizowana. No i ona realizowana pewnie w jakimś stopniu będzie musiała być. To wszystko jest przed nami. To wszystko są wyzwania, które na nas czekają. Gospodarka przyszłości to w ogóle będzie gospodarka oparta na poszukiwaniu nadpodaży energii. Najlepiej, żeby to była energia tania. Z tą wizją rozwoju świata koncepcja dekarbonizacji jest kompletnie niekompatybilna. A dla takiego kraju jak Polska, dla którego inne źródła energii albo trzeba je bardzo rozwijać, albo nigdy nie będą mogły być rozwinięte, taka wizja bez węgla jest po prostu niemożliwa do realizacji. Dlatego dla nas, dla Polski, dla kraju, który całkiem nieźle się w ostatnich latach rozwija, ma potencjał, żeby się dalej całkiem nieźle rozwijać i ma też w sobie głód do tego rozwoju, bo w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów zachodnich, krajów uważanych za rozwinięte, Polska wciąż ma, by tak rzec kolokwialnie, wiele na tym polu do udowodnienia. W Polsce istnieje sporo wciąż niezaspokojonych potrzeb społecznych. W Polsce istnieje sporo potencjału do tego, żeby rosnąć i trzeba tylko stworzyć warunki do tego, żeby ten wzrost, żeby ten rozwój mógł zaistnieć. Dlatego dla nas szukanie i budowanie wszystkich tych technologii, które nam tanią energię dostarczą i dostarczą nam technologii, dzięki którym będziemy mogli przesuwać się właśnie w górę łańcucha wartości dodanej, bliżej konsumenta końcowego, bliżej miejsc, gdzie rzeczywiście wartość dodana się kumuluje i gdzie zarabia się największe pieniądze, to tutaj kluczem do tych wszystkich wyzwań jest właśnie energia. Ta energia dla nas jest energią węglową. Tak było i tak być w przyszłości powinno. Dlatego zamiast myśleć o tym, kiedy od węgla odejdziemy, musimy tworzyć konkretną, realistyczną koncepcję rekarbonizacji. Koncepcję polegającą na tym, żeby otwierać nowe kopalnie, eksplorować nowe złoża, dbać o to, żeby te złoża, które się wyczerpują, zastąpić nowymi i żeby budować odpowiednią infrastrukturę energetyczną do tego, żeby tę energię wykorzystać dla procesu przemysłowego. My tego, proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, potrzebujemy już na teraz SAAP, na CITO, a najlepiej to, żeby to było na wczoraj.
0: Woź w net.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji, pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Dzisiaj Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich będzie w zmiennym składzie. Na razie jesteśmy w składzie klubowiczów. Piotr Nowak.
2: Dzień dobry.
1: Nie jest szefem żadnego stowarzyszenia, nie jest szefem żadnej organizacji. Tomasz Zdzikot z kolei.
3: Dzień dobry.
1: SET, tak to się nazywa.
3: Fundacja.
1: Fundacja. Dzisiaj wielkie spotkanie i wielka dyskusja intelektualna. No i Szczepan Ruman. Prezes Cyfrowego Okręgu Przemysłowego. Stowarzyszenia na razie jeszcze tego Okręgu Przemysłowego nie ma, ale jedną rzecz warto zauważyć i być może dojdzie do nas pan Maciej Wilk. To jest stowarzyszenie tak dla CPK i tak dla obywateli, więc będziemy w rozszerzonym składzie, ale na razie jesteśmy w składzie klubowym i muszę powiedzieć, że teraz wrze, mam wrażenie, nie wiem czy dlatego, że jest czerwiec i wszyscy się szykują do miesięcy letnich, czy dlatego, że tyle udało się osiągnąć, bo rozmawialiśmy o raporcie, którą przygotowało Polskie Towarzystwo Gospodarcze, raporcie na temat energetyki, raporcie, w którym jest opisane, jak zrobić, żeby energia kosztowała 300 zł za megawattogodzinę, żeby nie było tak, jak jest do tej pory, czyli mamy najdroższą energię w Europie, a jedną z najdroższych pewno na świecie, czy najdroższą na świecie.
4: Jesteśmy w pierwszej dziesiątce pośród 200 krajów świata stabilnie tam.
1: No to właściwie powinniśmy stworzyć takie G10 i zaprosić wszystkich tych
4: państwa najdroższej energii na świecie.
1: Państwa i wtedy byśmy poznali tych polityków, zrobić ładne zdjęcie i powiedzieć, no, to są nasi bohaterowie i poprosić premiera Donalda Tuska, żebyśmy byli pierwsi w tym rankingu, gdzieś musimy prowadzić, bo...
4: My często jesteśmy pierwsi, a tych polityków znamy, bo to są politycy europejscy, to znaczy narzędzie, jakim jest ETS, który jest narzędziem do podbijania cen energii w Europie, danym do rąk spekulantom spoza Europy. Kapitał chiński, amerykański, każdy, który konkuruje z Europą, może dowolnie podbijać cenę ETS-u i patrzeć, czy Europa jeszcze sobie radzi. A mówi, no 70 euro, 80 euro. Aż te zakłady przemysłowe w Europie padną. No, to jest konstrukcja, w zasadzie, mówiąc krótko, której głupoty daleko szukać. Jak ktoś tworzy narzędzie, które daje zagranicznym podmiotom do rąk, żeby niszczyć konkurencyjność jego gospodarki.
1: No nie, to my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy szukać, bo to mamy. To jest tak, że nie musimy rozpocząć żadnego poszukiwania, ale powiedziałem o raporcie PTG, ale dzisiaj konferencja zorganizowana przez SET, też najpoważniejsze tematy, energetyka, bezpieczeństwo i nowoczesność, czyli centralny okręg przemysłowy, czyli trzy poziomy tematyczne, ale tych raportów, tych myśli na temat tego, jak należy Polskę urządzić, jest bardzo dużo. Ale to zacznijmy od Tomasza Zdzikota, który zorganizował dzisiaj, albo współorganizował konferencję. Czego można było się na tej konferencji dowiedzieć?
3: Można powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, w środowiskach konserwatywnych trwa takie twórcze napięcie. Rzeczywiście tych wydarzeń jest bardzo dużo. Jest dużo pracy intelektualnej, dużo się dzieje. Dzisiejszy dzień to faktycznie myślę, że niezwykle owocny i ciekawy kongres podsumowujący rok działania fundacji, której jestem współzałożycielem, fundacji SET, Security, Energy, Technology, czyli trzy filary naszej działalności, bezpieczeństwo, energetyka, technologie, ale to też wydarzenie, które tutaj wszyscy, jak w tej chwili w studiu się spotkaliśmy, współtworzyliśmy w jakimś zakresie. Piotr Nowak także jako panelista, a także członek Rady Programowej naszej fundacji. Szczepan Ruman był dziś moderatorem bardzo ciekawego panelu, który miał odpowiedzieć na pytanie, jak to sprawić, ażeby Polska była Doliną Krzemową, a nie Doliną Poległych, czy Doliną Cieni, jak to nazwaliśmy. A Radio Wnet było jednym z najważniejszych patronów medialnych tego wydarzenia. Myślę, że ostrożnie możemy mówić, że wydarzenie było sukcesem. Było mniej więcej, kolega mi to ładnie sformułował, 3 osoby na jedno miejsce. Faktycznie tak było. Mieliśmy zdecydowanie nadpodaż zainteresowanych udziałem i bardzo się z tego cieszymy. Wszystkim dziękujemy. 7 paneli, blisko 50 prelegentów, zaczynając od decydentów, czyli gościliśmy zarówno szefa Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Grodeckiego, jak też liczne grono parlamentarzystów, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak też z Konfederacji na czele z wiceprzewodniczącym klubu Konfederacji, panem posłem Wawerem, któremu również bardzo dziękujemy za udział. Szerokie grono ekspertów, naukowców i ludzi biznesu. Myślę, że to była unikalna dyskusja i właśnie ona także dotykała tych wątków, o których tutaj mówimy, ale nie tylko energetyki na wprost, ale także energetyki w powiązaniu z innymi dziedzinami, w ogóle energetyki jako warunku rozwoju gospodarczego, warunku rozwoju technologicznego. Tego też w klubie tutaj, o tym w klubie wielokrotnie rozmawialiśmy, że nie będzie rozwoju nowych technologii bez dostępu do taniej, skalowalnej i bezpiecznej energii. O tym także było dzisiaj wiele mowy podczas paneli technologicznych. O tym, że energia jest ważna dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego, była mowa w panelach poświęconych obronności. No i wreszcie sama energetyka sensu stricte. Tam mówiliśmy o tym, że nie możemy w Polsce mówić sobie poważnie o tym, że stworzymy sobie system energetyczny oparty na miksie takim jak Hiszpania, która ma 300 dni słonecznych w roku, a my mamy ich kilkadziesiąt. Już abstrahując od wszystkich innych uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem takiego systemu, czy z kosztami jego stworzenia. Szczepan wielokrotnie moderując panel mówił o kosztach transformacji energetycznej i mówił o tym bardzo słusznie, że gdybyśmy sobie nieco uszczknęli z tego wielkiego worka przeznaczonego transformację, to i na nowoczesne technologie kwantowe i AI by starczyło.
1: Ale czy nie, czy może jest czas, bo to jest więcej tych fundacji, więcej tych konferencji, bo są i konferencje belwederskie i jakieś inne konferencje i bardzo wiele takich podmiotów, które chcą uczestniczyć w tym myśleniu, czy nie powinno się zwołać alternatywnego sejmu, tak na dobrą sprawę, żeby zacząć uchwalać i mówić, jak ta Polska powinna wyglądać. No bo jak jest jeden raport, to po co po raz kolejny dyskutować coś, co jest przedyskutowane, skoro można zebrać się, przeczytać krytycznie raport, wprowadzić poprawki i te wszystkie fundacje przegłosują dobrze,

0: raport, czy jako nowa technologia, że będziemy mieli coś nowego?
1: Pomysł programowy. To przedstawimy, jak będziemy na to przygotowani. Myślę, że to będzie pod koniec czerwca.
0: Nowe technologie, no to wchodzicie, przepraszam. To będziecie konkurencyjne dla Centralnego Okręgu Przemysłowego. No tak, bo te nowe technologie powinny do prezesa. Do akceptacji pójść, a nie, że 13 jakichś niezależnych organizacji.
2: Ja dzisiaj prowadząc panel zadawałem pytanie i to była dyskusja całkowicie otwarta i bardzo ciekawa. Wiele osób wskazywało na kapitał ludzki przede wszystkim jako ważny dla Cyfrowego Okręgu Przemysłowego. I na kształcenie dzieci już od szkoły podstawowej, tak? To znaczy, jeżeli w tych gospodarkach, które odnoszą sukcesy, jest nacisk na kształcenie matematyczne, techniczne i na to, żeby młodzi ludzie odbierali kierunki techniczne jako atrakcyjne, ciekawe, tak? U nas trochę to poszło inaczej, powiedziałbym, tak? Matematyka w tej podstawie programowej jest po macoszemu traktowana coraz bardziej. Debaty są jakieś takie właśnie humanistyczne o tym, czego ma być więcej, czego ma być mniej i tak dalej. A jednak dla przemysłu i no nie wiem, no na przykład takie kraje jak Chiny, no tam jest po prostu co roku miliony absolwentów kierunków technicznych, którzy zasilają rozwój gospodarczy tego kraju, innowacyjność. Natomiast u nas raz, że w podstawie programowej to nie jest wspierane. Natomiast druga rzecz jest taka, ja będąc w różnych sytuacjach międzynarodowych, prowadząc rozmowy z podmiotami międzynarodowymi, widziałem jakby taki no, niesłychany zapał u nich i entuzjazm w kierunku tego, co się nazywa brain drain, czyli żeby młode talenty z Polski brać, że w ogóle super fajnie, ale tych inżynierów tam jądrowych i tak dalej, przyślijcie do nas, oni tam tu się nauczą i tak dalej. Oczywiście ten człowiek domyśle w swojej głowie, myśli i nigdy do was nie wrócą, a my ich potrzebujemy, tak? Ale będzie mówił, że tu przyjadą, zdobędą doświadczenie, to dla was będzie dobre i tak dalej, nie? No i taka jest prawda, że cała ta rewolucja sztucznej inteligencji też jest budowana w dużej mierze przez Polaków, tylko poza Polską. Więc raz, że strzelamy sobie w kolano, bo nie doceniamy tej ścieżki edukacji matematycznej, technicznej na poziomie szkoły podstawowej i liceów, ale na szczęście są jeszcze dobre licea i to gdzieś, gdzieniegdzie się odbywa. Ale dwa, że nie ma systemowego takiego wsparcia, żeby ci ludzie faktycznie mogli osiągnąć sukces w Polsce. I tu jest coś, co ja chciałem powiedzieć, może trochę monotonnie, ale krótko to powiem, że tak jak jakby system energetyczny może wspierać, żeby były lokowane centra danych i tak dalej, bo jest nadpodaż taniej energii, to jest to, czego potrzebujemy, tak też system energetyczny może wręcz szkodzić i rzucać kłody pod nogi innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu kraju. I to robi oczywiście system proponowany w Krajowym Planie na rzecz, czy tam w dziedzinie energii i klimatu. Nie tylko dlatego, że to jest system, w którym będzie energii mało i ona będzie droga, ale również dlatego, że tam są mechanizmy takie jak kontrakty różnicowe, które dla tych inwestycji, które mają obejmować setki miliardów czy tysiące miliardów złotych, tworzą preferencyjne warunki, że są gwarancje państwowe, więc ryzyko jest zdjęte i są wysokie zwroty z inwestycji. I potem ktoś, kto robi faktycznie innowacyjną rzecz w dziedzinie sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych, satelitarnych, kwantowych, on potrzebuje kapitału. On idzie na rynek po kapitał, a na rynku słyszy, że słuchaj, ale przecież my tam mamy zwroty 15% bez żadnego ryzyka w zielonej transformacji. A ty masz projekt jakiś taki realny, rynkowy, który ma ryzyko innowacyjne, który może się udać, no ale to jest ryzyko, tak? To ile my będziemy od ciebie żądali? 20% zarobku rocznego? No to żaden biznesplan się nie zepnie. Czyli ten bagaż wydatków, które mają być poniesione na tą zieloną transformację, podparte gwarancjami państwowymi i tak dalej, on ma de facto całkowicie wydrenować rynek z kapitału, tak, żeby na przedsięwzięcia innowacyjne dla polskich startupów i tak dalej nie było już środków, tak?
0: To jest zabójcze. Zapytamy się Piotra, czy ta analiza, ja nie mam co do tego wątpliwości, ale czy ona jest poprawna?
3: Nie, no to ja też się zgadzam. Pan redaktor.

0: Nie, bo to jest, naprawdę, bo trochę się uśmiechamy, ale to są bardzo poważne, istotne i najbardziej istotne problemy, z jakim mierzy się Rzeczpospolita. Tak. Mówimy o tym łagodnie, ale doskonale wiemy, że ta lokomotywa, która ciągnie w tej chwili Rzeczpospolitą, jest generalnie rzecz biorąc popsuta, tak? I ciągnie nas nie w tym kierunku, w którym powinna Polska jechać, w tym momencie historycznym, w tym momencie geopolitycznym, tylko właściwie jakąś siłą bez władności ciągnie nas w coraz ciemniejszy zaułek.
1: Więc ciągnie jak kotwica.
0: Więc,
2: do piwnicy w Berlinie. No,
0: do piwnicy w Berlinie. I to w Berlinie, jakby to było w Paryżu, to przynajmniej wino byłoby, ale w Berlinie to nie wiem, co jest w
2: Furst.
0: Piwnicy. No dobrze, no to...
2: Nie, no zgodzę się. W sensie jest problem, tak? Ja tu już dyskutujemy po raz kolejny. Jest problem z tym, że ta transformacja energetyczna, czyli cały ten Zielony Ład, jest wymysłem ideologicznym, bez podstaw ekonomicznych. Dlatego urynkowiono ceny ETS-u, bo te ceny ETS-u miały być wysokie, bo to jest tak jakby kara po to, żeby cię zmusić do tej transformacji, bo nikt sam z dobrej własnej woli nie chcę, więc stworzone mechanizmy karania, żeby no, ekonomika w cudzysłowie się spinała, no bo bez tego by to było bez sensu zupełnie. Natomiast ekonomia ma to do siebie, że prawa ekonomii wcześniej czy później biorą górę. Jeszcze nie było czegoś takiego, żeby no, jednak komunizm był, tak? No i nie wiemy, jak się skończył. Wszyscy, oczywiście to jest kwestia tego, jak długo będziemy cierpieli jako społeczeństwo. Natomiast to nie ma racji bytu. To już pokazuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie cofnięto różnego rodzaju dotacje. Ostatnio było też, że te kolejne energie, te elektrownie bazujące tylko i wyłącznie na panelach słonecznych są zamykane, bo to nie ma racji bytu. W Niemczech też, jak przestawiono, gdzie była aukcja chyba, tak, bez dotacji państwowych, to nikt się nie pojawił. To pokazuje, że to nie ma racji bytu. Im szybciej my to zrozumiemy, tym lepiej. Jest to fundamentem dla całej technologii, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, komputery kwantowe, o cały przemysł generalnie energochłonny. No, no, bez tego nie pojedziemy. I tu jest problem. Jednym z elementów, tak jak tu Szczepan powiedział, podczas tych paneli przebijało się, że czynnik ludzki de facto jest najważniejszy. Bo my możemy tworzyć raporty, możemy tworzyć rozwiązania, ale ktoś musi je po prostu wdrożyć, ktoś musi podjąć decyzję. I bardzo często, jeżeli rozmawiamy o rozwiązaniach systemowych dotyczących czy to systemu energetycznego, czy przemysłu, czy różnego rodzaju gałęzi gospodarek, o których możemy sobie tylko myśleć, czy o edukacji, czy o nauce, no to po to jest rząd. To się bierze od góry i wydaje mi się, że dopóki nie będziemy mieli większej ilości polityków, ponieważ po prawej stronie coraz więcej polityków jest, którzy idą w tym kierunku, czy zachowują się w ten sposób. Ja to podkreślam, że chciałbym moim takim obrazem polityka, abstrahując od poglądów, to są cechy takie polityka, że on jest na tyle odważny, żeby zatrudnić ludzi, którzy są, czy otoczyć się ludźmi, którzy są mądrzejsi od niego, ma w sobie tyle pokory, żeby ich słuchać i ma tyle mądrości, żeby odróżnić lojalność od kompetencji. I jeżeli ten wzór przyłożymy, abstrahując od poglądów, bo wiadomo, jedni mają poglądy bardziej lewicowe, inni prawicowe, wszyscy musimy znaleźć sobie miejsce w naszym kraju, no bo mamy różne poglądy i powinniśmy znaleźć, ale jeżeli to będzie wzór polityka, który ma tego typu cechy, to ja będę spokojny o naszą przyszłość.
0: Ale jest, to wzór jest, tylko
2: z tego wydaje mi się, że coraz więcej...
3: wzór odwrotny, dobierny, mierny, ale wierny.
2: Nie, wydaje mi się, że coraz więcej, czy podczas tej debaty również, w których uczestniczyliśmy, czy podczas poprzednich debat, tego typu głosy już zaczynają się przebijać, ponieważ bardzo często głosy polityków również mówią o czynniku ludzkim, o tym, że brakuje właśnie potem wdrożenia, że to się rozmywa, więc ja mam wrażenie, że to powoli gdzieś idzie w tym kierunku.
0: Ale powoli, to jest bardzo ważne.
2: No tak, bo to od nas zależy,
0: dlatego,
2: tak? Kogo
0: dlatego,
2: wybieramy?
0: Że, no tak jak sobie rozmawiamy i wielokrotnie o tym mówiliśmy, to nie jest tak, że mamy tego czasu bardzo dużo i możemy, tak jak przeczytałem w jednej z gazet, że tak, będziemy mieli najsilniejszą armię w tym samym momencie, w którym Niemcy będą mieli najsilniejszą armię, czyli w
3: 1939
0: roku. I tak mówimy, że po kolei, no my kupimy, mamy zamiar, kupimy to już a propos naszego bezpieczeństwa, to kupimy baterie Patriotów w 2034 roku, a potem czytamy artykuł, że właśnie w 2028 to pewnie nas Rosja zaatakuje. I takim jesteśmy, ja bym powiedział, w dziwnym momencie, z którym z jednej strony uważamy, że mamy dużo czasu i niewielkie awarie, a z drugiej strony mówimy, że mamy mało czasu i bardzo poważną awarię systemową i bardzo poważną awarię państwa.
1: Ja bym powiedział, że obserwuję takie dwa zjawiska.
0: Tomasz Dzikot.
1: Pierwsze zjawisko to jest niestety brak ambicji. Na tym poziomie takim meta, o którym tutaj Piotr Nowak mówił, na tym poziomie strategicznym, to wydaje mi się, że jednak ja to oczywiście tak żartobliwie nieco ujmuję w ten sposób, że musimy sobie zadać pytanie, jak w tej komedii, prawda? Musimy sobie zadać pytanie, co chcemy robić i zacząć to robić później. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy my jako Polska byli w stanie formułować własne, narodowe, ambitne cele, z naciskiem na ambitne. Dlatego też nasz kongres nazywaliśmy Polska Ambitna. Ale mamy z tym kłopot i przekonałem się o tym też bardzo namacalnie, nie dalej jak wczoraj, bo miałem okazję brać udział w takiej debacie panelowej poświęconej cyberbezpieczeństwu z przedstawicielami obecnego rządu i w żaden sposób nie byłem w stanie wytłumaczyć im, ani uzyskać od nich informacji, jakie oni stawiają cele przed Polską, przed naszą suwerennością technologiczną, nie Unii Europejskiej, nie Europy, Polski. Jakie są nasze narodowe cele w obszarze wysokich technologii i cyfryzacji? To jest cały czas rozmowa o Europie. Padło nawet takie stwierdzenie, że suwerenność Polski jest niemożliwa bez suwerenności Unii Europejskiej. Ja się z tym dogmatycznie nie zgadzam. Uważam, że ten sposób myślenia zabija nasze możliwości rozwojowe. A w ogóle nawet nie ich zabija, bo w ogóle nie ma czego zabijać. One po prostu nie powstają. One są w zarodku od razu kasowane. I to jest pierwszy problem. Musimy sobie stawiać ambitne cele, mieć świadomość tego miejsca, w którym jesteśmy, mieć świadomość naszego potencjału, który nie wszędzie pozwoli nam oczywiście być potęgą, ale są takie obszary, gdzie możemy nią być. I to jest pierwsze zjawisko. Drugie zjawisko, na które dzisiaj podczas naszego kongresu zwracają uwagę niektórzy paneliści, jest akurat być może pozytywne. Ono może być sprowadzone do takiej frazy kropla drąży skałę, to znaczy wielokrotne powtarzanie chociażby tego, że powinniśmy stawiać na polskie technologie, polskie firmy, polski biznes sprawiło, że do nawet tej liberalnej mentalności przebiło się w jakiejś formie i zaowocowało hasłem local content. No co to jest local content? Przecież local content to jest jakaś nowomowa korporacyjna. Fajna oczywiście, prawda? To sprowadza się do tego, że co do zasady, no stawiajmy na nasze. Stawiajmy na polskie. Ale nie możemy tego tak nazwać. Nazywamy to local content. Oczywiście on jest tylko hasłem na razie, prawda? Nie jest obudowany w żaden sposób prawnie. Nie ma pod to żadnych regulacji, ale przebiło się także do narracji liberalnej. Myślę, że to jest akurat pozytywne, że przynajmniej w sferze oddziaływania w komunikacji strategicznej jakieś sukcesy odnosimy, niewystarczające, ale zawsze coś. No,
0: no dobrze, ale czy jest tak, że w politykach, którzy należą do innego pokolenia niż do Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i politycy, którzy rządzą Polską od 1991 roku, trzech mogę wymienić tych, którzy byli najważniejsi, czyli wyszło na to, że Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to trzech najwięcej oddziaływujących na polską rzeczywistość, czy gospodarczą, czy polityczną. Czy nie ma czegoś takiego jak bunt, tak? To znaczy powiedzieć sobie, no dobrze, to jest potrzebny człowiek zbuntowany, czyli krótko mówiąc, już nie lewo-prawo, tylko pragmatyka powinna zwyciężyć, a nośnikiem pragmatyki i pragmatycznego postępowania może być inne pokolenie, które odejdzie od tego, co mamy do tej pory, tak?
1: Jednym zdaniem tylko powiem, bo na pewno koledzy się do tego odniosą, ale my z Piotrem Nowakiem jesteśmy równolatkami. Myślę, że nie czujemy się jeszcze staro, Piotr, jak sądzisz?
0: Ja chciałem powiedzieć, wy, młodzież polska. Tak chciałem zacząć po prostu.
2: Dzieci rosną, a my ciągle młodzi.
1: Ale to było wprowadzenie do czegoś może mniej optymistycznego, bo dzisiaj podczas kongresu głosiliśmy całkiem sporo polityków, którzy prawie wszyscy byli młodsi od nas. Nie wszyscy oczywiście, ale znaczne grono z tych parlamentarzystów, którzy zechcieli wziąć udział w tych dyskusjach dotyczących zwłaszcza kwestii przemysłowych czy technologicznych, byli młodsi od nas i to znacząco. I myślę, że to nie jest źle. Myślę, że to dobrze rokuje.
0: No dobrze rokuje. Może i dobrze, może... Nie, no dobrze rokuje. No to właśnie o tym buncie mówię. Buncie, bo to jest tak, że w wielu miejscach to jeszcze jedną rzecz powiem, ale za dużo tego. Ale jestem w klubie, to mogę mówić ile chcę. Prawda, Szczepanie?
3: To ja później też spróbuję.
0: Ale nie ile chcesz.
3: No ty nie, możesz. To już nie, do końca.
0: No dobrze.
3: Tylko krótko, jednozdaniowo wypowiedź.
0: Nie, bo to się po prostu gdzieś się gotuje, tak? No, znaczy jest dużo miejsc i taki jest opis sytuacji, który mam wrażenie, że takie prawdziwe zdjęcie rzeczywistości próbujemy zrobić i robimy w klubie. No i co z tego, tak? I co z tego wynika? Co z tego wynika dla przyszłego obozu władzy, jeżeli ten obóz władzy się zmieni? Bo dla tego obozu władzy już to oczywiście nic nie wynika, bo oni rządzą, tak? Już wiemy, co oni chcą zrobić. No tak, to tyle chciałem powiedzieć właściwie, że co wynika? Co wynika z tego wszystkiego? Gdzie akcja, panowie?
3: Ja myślę, że zmienią się takie tak zwane po polsku megatrendy, tak? I że to już widać. Ten trend zielonej transformacji, on jest wciąż opłacalny dla tych, którzy tam robią pseudodziennikarskie różne materiały i tam cały czas popularyzują, prawda, tą zieloną transformację. Ostatnio to już mnie szokowało, jak zobaczyłem, że pani Agnieszka Staniewska-Bolesta, żona wiceministra klimatu, które to ministerstwo tworzy, regulacje prawne, które de facto po prostu określają, ile te firmy wiatrakowe zarobią, ile zyskają i tak dalej. Ona jest szefem Orsted Polska, czyli firmy zagranicznej wiatrakowej, i mówi, że to było w lidzie artykułu, że ten offshore jest nam potrzebny bez względu na to, ile będzie kosztował. No to jest bardzo taka śmiała postawa, ale symptomatyczna. Na szczęście to się kończy, dlatego że tak jak powiedział Piotr, prawa ekonomii wyznaczają kres tego.
0: Ale nie ma praw ekonomii w Unii Europejskiej. Tych praw ekonomii w ogóle już nie ma nigdzie, tylko jest po prostu zawłaszczenie przestrzeni poprzez banki centralne.
3: Ja studiowałem, zaraz się rozpocznie wojna o nasze złoto, czuję, tak? Ale w każdym razie ja studiowałem ekonomię akurat, więc szanuję tę dziedzinę i bliski jest mi pogląd, że prawa ekonomii to są po prostu prawa natury, tak jak grawitacja i tak dalej, że one to nie są, że ludzie nie stworzyli ekonomii, tylko ją odkrywają, tak? Tam, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, różne takie te prawa są, nie da się ich oszukać, w sensie mogą różne systemy prawne, ideologie próbować iść pod prąd, ale to zawsze ma swój kres. No i tak Unia Europejska szła pod prąd z tą zieloną transformacją i to było coś, co łączyło ponad podziałami cały mainstream europejski. Muszę też z przykrością powiedzieć, że to łączyło ponad podziałami całą klasę polityczną polską i w zasadzie do tej pory ją łączy, dlatego że ustawa wiatrakowa, jak już wielokrotnie mówiłem, ta ostatnia, która otwiera drogę do wydatkowania, jakby no udzielenia gwarancji państwowych na kwoty rzędu kilku bilionów złotych dla programów offshore, ona została przegłosowana głosami 418 posłów z Sejmu. To jest 91% wszystkich posłów, którzy są w Sejmie, także bardzo karnie stawili się na to głosowanie, bardzo karnie popierali dalej wiatraki. I od 20 lutego 2015 roku, kiedy to rząd Ewy Kopacz wprowadził ustawę o OZE, która zaczęła dewastować system energetyczny. Wszystkie regulacje wprowadzane przez ostatnie 11 lat tylko i wyłącznie pogarszają sytuację. Więc to jest taki, powiedziałbym, trend ponadpolityczny, który każdy do tego złego trendu dołożył jeszcze swoją cegiełkę, żeby coś pogorszyć, ale on już się kończy, bo po prostu kończą się pieniądze na to, tak? Tak, skończyły się pieniądze w Stanach Zjednoczonych, skończyły się pieniądze w Niemczech, właśnie są aukcje bez wsparcia i okazuje się, że bez wsparcia to nie ma chętnych. Niestety my jesteśmy w tym ogonku, który tam już wszyscy wiedzą, że to nie ma sensu i się wycofują, a my jeszcze napieramy dalej, bo jeszcze tą ostatnią partię wiatraków od Orsted ktoś jeszcze musi kupić, więc okazuje się, że my musimy zrobić ten offshore bez względu na to, ile to nas będzie kosztować. No.
0: To wspólnie ze Szczepanem, chociaż o tym nie rozmawialiśmy, popieramy politykę prorodzinną i właściwie jesteśmy pod wielkim wrażeniem rodziny, bo to jest bardzo dobry układ, kiedy szefową firmy, która buduje wiatraki, jest przy okazji żoną ministra klimatu, który tworzy albo współtworzy ustawy. To jest taki bardzo zdrowy, rodzinny system.
3: Rodzina na swoim.
1: Energia nabiera naszych czasów.
0: Rodzina na swoim. To na marginesie krótka uwaga. Ten 1 600 000 dla 28-letniego lekarza, to też dobrze, żeby udziała działaczem Platformy Obywatelskiej, bo to zawsze...
3: Jest przykre od pracowitego człowieka z pokolenia Y i nagle wszyscy go hejtują.
0: No właśnie, 11 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
3: Przez 365 dni w roku.
0: 365 dni w roku pracował. To idealny pracownik doskonały. Właściwie order powinien dostać.
3: Ja myślę, że powinniśmy go do Chin wysłać na parę lat.
0: Tam
3: z taką pracowitością na pewno.
2: Ja bym go zrobił ministrem zdrowia, może by uzdrowił służby finansowe.
0: Ale to w ogóle jest problem, bo jeżeli jest prawdą, że około 600 lekarzy zarabia mniej więcej ponad 1 000 000 złotych rocznie, to oznacza, że to jest...
3: Tylko 600?
0: No ponad, nie, że ponad 1 000 000, to jest ponad między 100 a 200 tysięcy złotych, tak? Ja nie wiem, czy to jest taka informacja uzyskana ze źródeł zbliżonych do Radia Wnet, tak bym te źródła nazwał.
3: Ja bym powiedział, że 600 to mało.
0: Ale to jest 600 milionów złotych, tak? Przy takim zadłużeniu szpitali. 600 milionów złotych to nie jest tak. To jest to są pieniądze.
2: 30%
0: jakieś.
2: Podatku dla państwa. To nie zarabiają więcej. Nie, ale generalnie ja nie jestem przeciwnikiem tego, że lekarze zarabiają dużo, czy ktoś zarabia dużo. Jeżeli ktoś świadczy pracę uczciwie i ma na to pomysł, zbudował biznes, nie wiem, czy jest lekarzem, czy aptekarzem, czy nauczycielem, niech zarabia tyle, ile mu rynek na to pozwala. Natomiast bardzo często są praktyki wśród lekarzy wykorzystywania publicznego sprzętu, publicznego miejsca pracy do prywatnej praktyki. I to są patologie, które trzeba ukrócić. Natomiast jeżeli lekarz otworzy sobie, nie wiem, prywatny gabinet i nie korzysta z publicznej służby zdrowia, z publicznych instrumentów, że jest ordynatorem na oddziale i z prywatnego gabinetu kieruje sobie lekarzy poza kolejką i wykorzystuje, no to tak, to jest patologia. Jeżeli tego nie robi i zbudował sobie, nie wiem, 100% prywatną klinikę, no to niech zarabia nawet i więcej. No,
3: to są stawki na SOR-ach, są po kilkaset złotych za godzinę, ale prawda jest taka, że też nie za bardzo kto chce tam pracować, bo to jest bardzo ciężka praca, bardzo wymagająca, to trzeba powiedzieć.
2: Odpowiedzialna, ryzykowna i...
3: Dokładnie, potem są pretensje, jakby tak. No jest duże ryzyko, że będą pretensje, że coś na SOR-ze poszło tak. Nie tak i potem rodzina będzie oskarżać lekarza i tak dalej, więc stawki są wysokie, a chętnych wcale nie ma aż tak dużo. Dlatego ja się zdziwiłem, że tylko 600, bo wydaje mi się tak jak myślę sobie o tym, ile jest w Polsce szpitali i tak dalej, to myślę, że więcej niż 600 lekarzy zarabia w Polsce powyżej 1 000 000 złotych.
0: Ja szczerze powiem, ten moment mi umknął, bo byłem przy protestach lekarzy, którzy mówili, że zarabiają stawki głodowe i że wyjeżdżają z Polski, a nagle dowiadujemy się, że tych 100 tysięczników i tych...
3: Są bardzo duże nierówności na pewno.
0: Tak. Że jest bardzo dużo i gdzieś ten system tak naprawdę coś przespał, tak no, mam wrażenie.
2: To jest trochę tak samo jak z prawnikami, tak? Są prawnicy, którzy są medialnie znani, którzy zarabiają grube 1 000 000 rocznie, a jest stado prawników, którzy nie ma z czego żyć i jeżdżą na Uberze. No więc wydaje mi się, że to jest z lekarzami jest tak samo. Jest pełno młodych absolwentów medycyny po zdanym egzaminie czy robiących specjalizację, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a jest duża część osób, nazwijmy to, ustawionych w systemie, które no, spija tą śmietankę. No tu jest problem.
1: Znaczy, tak patrząc szerzej, to jest też kolejny dowód na to, o czym już tutaj kilkukrotnie mówiliśmy, że to jest namacalny dowód na to, że jesteśmy niezwykle bogatym krajem po prostu, tak? No bo stać nas. No stać nas na takie marnotrawstwa. Stać nas na to, żeby pojedynczemu człowiekowi zapłacić 1,5 miliona złotych, bo to oczywiście jest tak, jak Piotr mówi, że wszystko się zgadza, o ile to jest właśnie kwestia biznesu. Ale tu mówimy o publicznych pieniądzach, z tego co ja rozumiem. No nie wczytywałem się w tą sprawę jakoś bardzo wnikliwie. Rozumiem, że mówimy o publicznych placówkach służby zdrowia, czyli te pieniądze są twoje, moje, nasze, co do zasady. I one nie są zarobione, tylko one są pochodzą z podatków po prostu naszych. I teraz, a to jest jakiś przypadek jednostkowy, ale on jest dowodem. No jest kolejnym dowodem na to, że no Polska jest krajem niezwykle bogatym. Stać nas na to, stać nas na fundowanie stypendiów różnym artystom, którzy się tego domagają. Stać nas na to, żeby przepłacać za inwestycje, albo żeby takie, które się rozpoczęły, wyrzucać do kosza, bo komuś się odwidziało. No to są generalnie pomysły złe. No i co zrobić?
0: No dobrze, to a propos stać nas na to, to nowe pomysły przedstawił pan profesor Czarny na temat nowego systemu podatkowego. Stać nas na to, panie Piotrze, ministrze, czy nie stać nas na to?
2: Jak będziemy rządzić, to będzie nas stać. Obecny rząd nie. Znaczy, stać nas na to, jedna rzecz, może w ten sposób. Obecny system finansów publicznych, obecna ekipa rządząca zdewastowała finanse publiczne.
0: Ale jak oni to zrobili?
2: Znaczy, nieudacznictwem, dużo pieniędzy wycieka, system podatkowy jest nieszczelny. No proszę, nie wiem, śledzić...
3: I transfer 100 miliardów z budżetu centralnego do budżetów największych metropolii.
2: Tak, no zmiana struktury
3: PIT też... Żeby prezydenci miast mogli się wykazać, temu w Krakowie nawet... Taka pomoc nie pomogła. No.
2: Dlatego potem się też słyszy o tym, że w spółkach samorządowych tych dużych miast różnych, dużych, średnich, przyszedł taki zalew pieniędzy, że podniesiono bardzo mocno pensje w tych spółkach komunalnych różnego rodzaju, tak? Gdzie zarabiają potężne pieniądze, jak w spółkach Skarbu Państwa dużych korporacji, typu, nie wiem, PZU, KGHM, tego typu. Może nie aż tyle jedno do jednego, ale no...
1: Blisko,
2: bardzo blisko. Więc to pokazuje, gdzie te pieniądze są marnotrawione. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy, co się zmieni, ponieważ no, bardzo dużo się rozmawia o różnych rzeczach, a potem mamy tą bolączkę jako nasze państwo, niezależnie kto rządzi trochę, z wdrażaniem tych pewnych rzeczy, tak? Z budowaniem. No CPK było, jest, nie ma. Elektrownia atomowa było, jest, nie ma. Wydaje mi się, że społeczeństwo bardzo często budzi się czy edukuje, niestety, ale w sytuacjach kryzysowych. I wydaje mi się, że rząd, który będzie tworzony po 27 roku, po wyborach z 27 roku, czyli za rok, zderzy się z kryzysem finansów publicznych. Czy to będzie 29 rok, czy 28, trudno oszacować, bo to różne sztuczki jeszcze można kombinować, też nie znamy przyszłości, ale najprawdopodobniej w przyszłej kadencji dojdziemy do ściany, jeśli chodzi o finanse publiczne. I wtedy, mam nadzieję, społeczeństwo przejrzy na oczy, zrozumie, o co chodzi i że nie możemy marnotrawić środków. Można wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji do przeglądu wydatków, do sprawdzenia tego, czy wydatki państwowe, które są, a ich jest po prostu no, bardzo dużo, przynoszą założone rezultaty. No tylko obecny rząd nie chce tego robić, zakładam, ponieważ no, wyszłoby ile pieniędzy no, w pewnym sensie sprzeniewierzanych. I gdybyśmy te wszystkie rzeczy pouszczelniali, dlatego też warto słuchać na przykład, co mówi bardzo często, alarmuje o tym przewodnicząca Związku Zawodowych z Krajowej Administracji Skarbowej, do jakich nieprawidłowości, czy nie wiem, marnotrawienia, czy na jakie patologie de facto są przymykane oczy przez kierownictwo tej służby, czy Ministerstwa Finansów, no to pokazuje, co się dzieje obecnie w systemie, no i stąd te pieniądze uciekają. Natomiast przyszły rząd zmierzy się z tym problemem finansów publicznych, ponieważ dojdziemy do limitu zadłużeniowego i nie będzie możliwości, no chyba, że ktoś powie, okej, no jest konstytucja, łamiemy sobie ten próg i co nam zrobicie? Bo też można sobie wyobrazić coś takiego.
0: No dobrze, a my rozmawiamy o rozwoju Polski i właściwie rozmawiamy o kolejnym wydawaniu pieniędzy, a tych pieniędzy, rozumiem, nie będzie, więc te pieniądze...
2: Jeżeli się uszczelni system, to pieniądze się znajdą, bo zauważmy jedną rzecz. Rząd Zjednoczonej Prawicy, przejmując pod koniec 2015 roku rządy, dług do PKB wynosił w granicach 51. Ten taki general government, czyli z różnymi tymi funduszami. Na koniec 2023 roku wynosił 49 tam koma coś. Czyli mniej więcej 1,5, niecałe 2 punkty procentowe udało się zmniejszyć dług do PKB. Przy COVID-zie, przy wojnie na Ukrainie nie było problemu. I de facto na wszystko starczało. Więc przy dobrym zarządzaniu można te rzeczy robić. Natomiast to, co było w roku 2008-2015, nie ma pieniędzy i nie będzie, widzimy teraz. Zadłużenie co roku. Pamiętamy, jaka była dyskusja na temat tego tak zwanego safe. 200 miliardów złotych w ciągu 5 lat. A nikogo nie obchodzi, że rząd generuje nowe zadłużenie na 300 miliardów złotych rocznie. W 24, 25, 26. Te pieniądze gdzieś wyciekają. Nie widać ich we wzroście gospodarczym. Jeżeli deficyt PKB, czyli pożyczamy więcej niż wydajemy, 7 punktów procentowych PKB, a wzrost jest na poziomie 3 czy 4, no to gdzieś te pieniądze nieefektywnie działają. No i to się rozchodzi właśnie w tego typu różnych. To nie jest tak, że ktoś zgarnął, nie wiem, 100 miliardów, tak? Ale jeżeli spojrzymy na 38-milionowy kraj, temu tam milionik w lewo, tam milionik w prawo, to tego się nazbiera i to są miliardy, które wyciekają w sposób nieefektywny. Artystom, różnego rodzaju innym rzeczom, dotacje. No spójrzmy, co się działo z KPO. My możemy się pośmiać, że tam jakiś dom publiczny, czy co tam było, jakieś dostawały pieniądze, no ale to są realne pieniądze, które my tracimy, a o ilu rzeczach nie wiemy.
1: I to jest szerszy problem, nie tylko Polski, akurat w tym przypadku jest to problem Unii Europejskiej, przez nią zresztą spowodowany w dużej mierze. albo w zasadzie w większości, na co wskazywał już raport Dragiego. No bo jeżeli mówimy, że ta kołdra finansowa jest coraz krótsza i faktycznie, tak jak Piotr mówi, ona się robi w perspektywie lat ekstremalnie krótka, to powinniśmy także stawiać na takie dziedziny, które będą dla nas inwestycją. Czyli tą inwestycją, która no jeden wydany dolar przyniesie nam kolejnych kilka. O tym też dzisiaj mówiliśmy podczas konferencji, jakie mogą być perspektywy w obszarze AI, a to może potem jeszcze dwa zdania na ten temat. Natomiast generalnie raport Dragiego mówił o tym, że w Europie nie brakuje innowacyjnych pomysłów nowych na przedsięwzięcia gospodarcze, na kreowanie biznesów. I one nawet powstają. Tylko zaraz jak powstaną, one są tak przytłoczone reżimem regulacyjnym, który Europa wprowadza, że uciekają do innych legislacji jak najszybciej tylko mogą. Gdzie uciekają? Do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim uciekają. Uciekają generalnie poza Unię Europejską po prostu. Jeżeli nawet powstaną tu, robią wszystko, żeby ich siedziba i jurysdykcja prawna była gdzie indziej. Europa dzisiaj produkuje specjalistów od regulacji, a nie innowacji. Produkuje ekspertów od compliance, a nie inżynierów. I to jest problem, i to jest problem rosnący, dlatego że Unia Europejska wcale nie zatrzymuje się w tym szaleństwie. Niestety są kolejne kroki. Nawet jeżeli mówi, że coś ułatwia, to tak naprawdę utrudnia. To jest paradoks. I nie wiem, dlaczego tak jest. Niektórzy z ekspertów, którzy brali udział w dzisiejszym kongresie, tłumaczą to oczywiście w przypadku na przykład ETS-u, no bo to jest też dobry wątek. Tłumaczą to analizą obiegu tych instrumentów finansowych jako instrumentów podlegających obrotowi na rynkach po prostu finansowych. To znaczy, kto korzysta? Zawsze na końcu jest pytanie cui bono, tak? Kiedyś taki raport powstał, okazuje się, że od momentu, kiedy stało się to instrumentem finansowym uwolnionym do obrotu, większość z nich nabywają firmy zarejestrowane w rajach podatkowych różnego rodzaju na jakichś wyspach Huka, na różnych innych Kajmanach. I to nie są wyimaginowane sytuacje, tylko absolutnie prawdziwe, potwierdzone. Więc być może w pozostałych obszarach jest podobnie, bo to szaleństwo musi skąd się brać. Znaczy, to jest nieuzasadnialne. Nie da się tego w sposób racjonalny wytłumaczyć. Wiemy, że nam się pali dom i podlewamy go benzyną. To po prostu jest absurdalne.
3: I wydaje się, że jedynym rozwiązaniem tego jest to, co w elitach europejskich jest całkowicie znienawidzone, czyli takie rozwiązanie na wzór tego departamentu, który przez parę miesięcy miał Elon Musk w administracji Donalda Trumpa, który po prostu tam setki czy tysiące osób mailem zwalniał.
0: Ale czy efektywnie zwolnił, to tego nie jestem pewny.
3: Tam wydaje mi się, że co znaczy pewne rzeczy zostały zrealizowane na pewno od początku do końca, tak jak po prostu likwidacja programu tego USAID, który zajmował się propagowaniem różnego rodzaju propagandy na całym świecie, ale a nie realną pomocą. Jakieś zwolnienia zostały przeprowadzone, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to naprawdę jest tak, że albo zwolnimy, nie wiem, 50 tysięcy europejskich urzędników, ich trzeba realnie zwolnić, oni muszą poszukać sobie innej pracy, bo jeżeli się ich nie zwolni, to jedyne, co oni potrafią, to produkować kolejne regulacje, tak? I nawet gdyby został przeprowadzony jakiś kosmiczny pakiet deregulacyjny, który by zderegulował i anulował 90% europejskiej regulacji, to ten rak zacznie odrastać na nowo następnego dnia, jeżeli ci ludzie będą na swoich stanowiskach.
0: Poza tym nie mogą deregulować ci, którzy regulowali, bo ta deregulacja jest zawsze regulacją, która jest podwójna. Bo no trzeba zderegulować tak, żeby się jeszcze bardziej coś uregulować, tą deregulację, i jest błędną regulacji.
3: To są ciekawe debaty, szczególnie w energetyce. Tak jak powiedziałem, tam dewastowanie energetyki zaczęło się od ustawy z 20 lutego bodajże 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Tak ona się nazywa, bo ona to miała swoją dłuższą nazwę. I chodzi o to, że i w zasadzie mamy całą taką... Niektórzy się w ogóle czują urażeni, tak? Kiedy ja napisałem taki artykuł, który Rzeczpospolita opublikowała, w którym napisałem, że jak europeista zajmuje się energetyką, to ja się czuję tak samo dziwnie, jakby finansista usiadł na miejscu lekarza i miał się zajmować leczeniem mnie, prawda?
2: Mogę się podjąć.
0: Leczenie no właśnie. Się
3: to zobaczymy z jakim skutkiem, ale
2: na przykład kardiochirurg. Jestem skłonny podjąć to ryzyko.
3: Znaczy z tych zarabiających te miliony, to są też na przykład kardiochirurdzy i to też jest takie pytanie, no ile zapłacimy komuś, żeby nam zrobił operację serca? No i w zasadzie jakby tak zapytać każdego, kto ma mieć operację serca, to by powiedział, że zapłaci dowolną ilość, byle się udała, tak? Więc to są rzeczy, które jakoś tam muszą być regulowane. Natomiast wracając, mamy całe pokolenie, nawet w Polsce, tak zwanych ekspertów, absolwentów, prawda, europeistyki, politologii, czasem prawników, którzy są ekspertami energetycznymi i oni wchodzą w tą dyskusję, że no co prawda, prawda, tam opłata mocowa jest 219 zł od megawattogodziny, ale w większości przypadków są rabaty od tej opłaty, jeżeli się coś tam i tak dalej. I dla nich nie ma końca, nie ma żadnego końca horyzontu, jak bardzo można coś przeregulować. W sensie tworzymy problemy, potem tworzymy dodatkowe regulacje, które mają rozwiązać te problemy. Te regulacje powodują inne problemy, więc tworzymy kolejne regulacje i bez końca, tak? W związku z czym albo stracimy w Europie 50 milionów miejsc pracy w przemyśle i to już się dzieje, albo wylejemy po prostu 50 tysięcy europejskich urzędników. To jest taka różnica.
1: Muszę jedno zdanie powiedzieć, bo pokażę wam to na przykładzie i on jest po prostu moim zdaniem, znaczy do mnie trafia, jest znakomity po prostu moim zdaniem, no bo to jest dowód na to, jak to europejskie pranie mózgów się przyjęło także w naszym kraju. Zobaczcie, rozmawiamy tutaj wielokrotnie, rozmawiamy się o sztucznej inteligencji, no więc ona jest uregulowana przez Unię Europejską na poziomie wspólnotowym, jest rozporządzenie AI Act. Rozporządzenie, czyli wiąże wszystkie kraje, stosuje się bezpośrednio, po prostu musi być. Jest najtwardszym prawem na świecie. Ostatnio prezydent Javier Milei w Argentynie, o którym też miałem tutaj okazję kiedyś wspomnieć, on jest oczywiście ekscentryczny, prawda? Ale on także przygotował ustawę o sztucznej inteligencji i powiedział w niej w skrócie, mówiąc, że nie będzie nigdy takiej ustawy, która będzie regulowała AI. On zaprasza wszystkich inwestorów, dlatego że u nas będzie co do zasady wolność rozwoju tej technologii. My mamy AI Act, niezwykle skomplikowany akt prawny, który powoduje, że koszty dostosowania do regulacji dla każdego startupu są horrendalne, w niektórych przypadkach w ogóle niemożliwe do przeskoczenia, dlatego uciekają. I zaraz co my mamy w Polsce? Dlatego to jest aktualne. W Polsce postanowiliśmy przyjąć ustawę o systemach sztucznej inteligencji. To jest projekt rządowy. W zeszłym tygodniu chyba Sejm przyjął przytłaczającą większością głosów. I teraz ja bym rozumiał, gdyby posłowie tłumaczyli to w ten sposób, że no trudno, znaczy jest i tak europejska regulacja, ona i tak bezpośrednio obowiązuje, no więc musimy przyjąć jakieś polskie ramy, żeby po prostu w naszym kraju dokonać tej implementacji, wskazać organy właściwe i tak dalej, to jest po prostu konieczność. Ale nie. Nasi parlamentarzyści mówili, że po to przyjmujemy tą ustawę, żeby dołączyć do grona światowych liderów sztucznej inteligencji. Że jak tą ustawę przyjmiemy, to my do tego grona dołączymy. Wtedy będziemy właśnie ścigać się ze światem, będziemy ścigać się z Ameryką, będziemy ścigać się z Singapurem i Tajwanem, które w ogóle nie planują takich regulacji. Stany Zjednoczone na czterech stronach przyjęły taki dokument, ramy legislacyjne dla sztucznej inteligencji za prezydenta Trumpa, z czego jedna strona to okładka, pozostałe trzy treści. Tam mówią dużo o energetyce, o tym, że trzeba generować energię blisko centrów przetwarzania danych i mówią o tym, że ma być deregulacja. Nawet te regulacje stanowe, które zaczęły tam pączkować, mają być usuwane z federalnego porządku prawnego, bo przeszkadzają w rozwoju technologii. A my w Europie wdrażamy ustawę, bo chcemy dołączyć do grona liderów. No, jak to skomentować?
0: No tymi 50 tysiącami urzędników, bo to jest ten pomysł, jeżeli każdy z nich zarabia pewno średnio około 5 tysięcy. Gdyby zaproponować, że po zwolnieniu taką roczne całe uposażenie by poszło do Komisji Europejskiej w zamian za zrobienie tego, myślę, że można by było negocjować, bo nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale uważam, że to jest dużo pieniędzy. Panie ministrze,
2: nie, ale 50... to nic nie zmieni. Znaczy...
0: Jak to, że jak... To jest jako postulat. Czy to może być jednym z postulatów klubu metali ziem rzadkich, zwolnić 50 tysięcy? Tylko trzeba wiedzieć, czy jest tam 50 tysięcy.
2: I których?
3: Obawiam się, że 50 tysięcy to może być za mało. Poza tym trzeba było... 50 tysięcy, tak, 50 tysięcy w centrali w Brukseli i potem oczywiście na przykład no, w Polsce też jakbyśmy mieli realną deregulację robić, to pozwalałoby na duże odchudzenie aparatu urzędników centralnych.
0: No tak, profesor Kierzun zawsze mówił o tym, że na początku, kiedy wchodziliśmy w świat transformacji, było około 100 tysięcy urzędników w Polsce. Nie mówię o tajnych współpracownikach w aparacie służby bezpieczeństwa i tym wszystkim, bo to nie było niewliczone. Urzędników, tak?
2: Kulturę wliczał, artystów.
0: 100 tysięcy, potem było 500, a teraz jest, myślę, że dużo ponad milion.
1: Na pewno, na pewno.
0: To jest taki świat urzędu.
3: Ale to się bez takiego głębokiego wstrząsu społecznego nie odbędzie, dlatego,
0: ale
3: że po
0: nie
3: prostu...
0: Nie ma miejsca na wstrząs społeczny.
2: Nie, no kryzysy właśnie, no kryzys finansów publicznych będzie wstrząsem i tak samo dużo wskazuje na to, że obecna formuła funkcjonowania Unii Europejskiej również dobiega końca. Bo jeżeli Bruno Le Maire, były minister finansów gospodarki we Francji, publicznie już zaczyna mówić o tym, co zawsze Francja i Niemcy jednak byli wstrzemięźliwi o tego typu rzeczach, ponieważ no, te mniejsze kraje nie chcieli, nigdy na forach, nazwijmy to otwartych, nigdy nie mówili tak otwartym językiem, że oni chcą rządzić, oni chcą więcej władzy. No bo de facto to było takim, że no, łatwo wtedy pobudzić w mniejszych krajach te nastroje takie hamujące integrację. To taki był zamysł. I oni zwykle tego nie mówili. Natomiast jeżeli on w tym tygodniu, czy w zeszłym, nie pamiętam, w mediach już mówi otwarcie, że trzeba stworzyć przywództwo w Unii Europejskiej bazujące na tych 6 krajach czy 7 z przywództwem Niemiec i Francji, a reszta no to jest z jakimiś takimi satelitami. Polska jest w ciągu w tej liczbie 6 czy tam 7 krajów.
3: Pełnią rolę listka figowego.
2: Tak, ale to pokazuje, że no już oni otwarcie mówią o tym, że formuła obecna wyczerpała się. Raport Dagiego również to mówi, że trzeba między wierszami stworzyć super państwo. Zobaczymy, co się stanie. Będą wybory we Francji, AfD dobrze, niedobrze, rośnie poparcie w sondażach w Niemczech. Wygląda na to, że coś nas czeka. I pytanie jest takie, czy my jako Polska jesteśmy gotowi na to, ponieważ też o tym rozmawialiśmy. Jest problem z naszą dyplomacją, z naszą mentalnością rozumienia roli Polski w ogóle w strukturach Unii Europejskiej na naszej arenie międzynarodowej. U nas wszystko dzieje się poprzez taką no, bardzo pasywną i reagowanie na zdarzenia, które gdzieś tam do nas spadają. Nie ma takiej aktywnego wyjścia z pomysłami, aktywnego próbowania adresowania różnego rodzaju spraw, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy to w kwestiach NATO, czy w kwestiach Unii Europejskiej. I tylko działamy reaktywnie. Toczą się dyskusje na temat wieloletnich ram finansowych. To jest 7-letni budżet Unii Europejskiej i my w Polsce niestety, ale no, nie wiemy, co się dzieje, ponieważ rząd tak jakby w ogóle o tym nie dyskutuje. Nie ma tematów publicznych. Publicznie nie jest to dyskutowane. Mamy polskiego komisarza, który za to odpowiada. Ja bym oczekiwał, że tym bardziej powinniśmy więcej wiedzieć szczegółów, detali, a nic nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie to pokazywane, ponieważ no, są różne... Dowiadujemy się z prasy niemieckiej, że kanclerz Niemiec jest niezadowolony z budżetu i wtedy możemy wyczytać szczegóły, o co tam chodzi, co mu się nie podoba. Nie dyskutuje się o nowych środkach własnych, które mają być stworzone po to, żeby spłacić te tak zwane granty, gdzie niektórzy myśleli, że to są darmowe pieniądze z KPO, które poszły na te różne jakieś domy publiczne, statki, jachty i tam jeszcze, nie wiem, kotlety. Ale generalnie będą nowe środki własne, które będą nowymi podatkami. To będą podatki nie na 5-7 lat, tylko będą podatki tak jakby na zawsze. I nikt nie dyskutuje o tym, jakie to będą podatki, jaki będzie udział Polski w danym podatku, tak? Bo jeżeli on będzie przekraczał procentowy udział naszej składki do Unii Europejskiej, czy udział w budżecie, to znaczy, że my jesteśmy obciążani coraz bardziej. Rząd unika tych dyskusji. Przykro mi jest to, że społeczeństwo też nie porusza tych tematów, nie dociska, czy dziennikarze nie dociskają rządzących na konferencji. No to jest z tym problem. I to są ważne, najważniejsze rzeczy, które gdzieś nas dotyczą. Ale tak jak mówimy, w 96 roku, mniej więcej 30 lat temu, poziom w światowym PKB, całym globalnym wytwarzanym, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych był mniej więcej na podobnym poziomie. 25-26%. Jedni i drudzy.
0: A potem Unia Europejska zainwestowała 600 miliardów, żeby przeskoczyć Stany Zjednoczone.
2: Unia Europejska w tym czasie poszerzyła się o wiele krajów, tak? A mimo to PKB, udział w PKB w globalnym PKB spadł do, nie wiem, tam 16-17%, a Stany Zjednoczone utrzymują na poziomie 26-27%. Przy tym, że Unia się rozszerzyła. No więc to pokazuje, jakim skansenem się stajemy. Oczywiście zasoby materialne rodzin w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii są potężne, w Holandii, tak? No to są bardzo bogate kraje. I to nie jest tak, że oni uderzą w ściany dzisiaj, jutro, za rok, za 5 i nagle tutaj będzie... Nie, oni mogą długo pociągnąć. Natomiast my uderzymy dosyć szybciej i musimy się zastanowić, jak przy tych regulacjach, bo ja nie wierzę w to, że Unia Europejska nagle zmieni się, wytnie się 50 tam tysięcy urzędników czy ileś i nagle to się zmieni. Nie, nie. Unia Europejska nie ma czegoś takiego genu przedsiębiorczości w sobie, który wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Nawet to pokazuje, jak mentalność Stanów Zjednoczonych. Oni mają w sobie ten gen. To, co się dzieje z prezydentem Trumpem, nazwijmy to, cały ten chaos, co być może my nie rozumiemy, to jest tak, niektórzy mówią, no, odnajdywanie się Stanów Zjednoczonych, przeformatowywanie całego kraju i znalezienie się w nowej rzeczywistości. Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone w perspektywie 5-10 lat będą jeszcze silniejsze niż są dzisiaj. Natomiast Europa niestety nie ma czegoś takiego. Bardzo dobrze to widać z punktu widzenia prowadzenia biznesu. U nas przedsiębiorstwa, u nas w Unii Europejskiej bazują tylko i wyłącznie na dotacji, a nie na konkurowaniu rynku. Gen przedsiębiorczości został ubity. Poza tym również proszę zauważyć, jak wygląda sektor finansowania gospodarki. W Stanach Zjednoczonych większy udział mają venture capital, private equity, rynek kapitałowy. Tam, gdzie są podejmowane, ryzyko jest podejmowane, nikt się tego nie boi. W Europie 80% gospodarki jest przez sektor bankowy. To musi być finansowanie konserwatywne, musi być zabezpieczenie kredytu, bez żadnych tutaj figli, ponieważ my musimy to robić ostrożnie. No i widzimy, gdzie my jesteśmy, a gdzie oni. I trudno sobie wyobrazić, żeby nagle to podejście zmieniło się pstryknięciem. My w Polsce mamy jeszcze ten gen przedsiębiorczości. On też jest, brzydko mówiąc, gaszony tymi dotacjami, ale mamy jeszcze to podejście ryzykowne i mi się wydaje, że powinniśmy zacząć zastanawiać się, czy powoli nie powinniśmy te regulacje troszeczkę dywergencje robić odnośnie tych unijnych rzeczy, które nam przysyłają i tworzyć same swoje ramy regulacyjne, ponieważ przyjmując to, co nam przychodzi, a jeszcze bardzo często dociskając sobie, sami sobie robimy krzywdę.
1: O tym dzisiaj podczas konferencji, także o tym, o czym tutaj Piotr...
0: Znowu muszę powiedzieć, Tomasz Dzikot.
1: Ja przepraszam, że tak się tutaj...
0: Nie, tylko akurat nie powiedziałem Piotr Nowak, Szczepan Ruban milczy, Tomasz Dzikot.
1: Ale faktycznie o tym, o czym Piotr mówił na poziomie strategicznym, w takim wymiarze praktycznym dokładnie o tym, mówił dzisiaj podczas panelu, w którym też tutaj koledzy brali udział, prezes polskiej innowacyjnej firmy, która próbuje wdrażać technologię AI, z praktyki mówił. Mówił, że tak, no właśnie dokładnie są braki w finansowaniu rozwojowym pozwalającym na skalowanie tej jego inwestycji i oczywiście są środki publiczne, szeroko rozumiane, różne, no ale tak, po pierwsze sama procedura aplikacyjna jest tak skomplikowana, że w zasadzie trzeba ją outsourcować, czyli trzeba wziąć kogoś, kto umie przygotować taki wniosek i go napisać, to kosztuje, zależnie od kwoty dotacji, jaką się ubiega, to kosztuje kilkadziesiąt, może kosztować kilkaset tysięcy złotych napisanie wniosku, nie wiadomo, czy będzie skuteczny. Potem trzeba zagwarantować, że ten projekt się uda, czyli on to ujął w ten sposób, że no my jesteśmy ludźmi sukcesu w Europie, dlatego że zakładamy, że udadzą się wszystkie po prostu projekty. Wszystkie się muszą udać, bo on ma zagwarantować, że w ciągu 5 lat ten projekt zachowa swoją trwałość, będzie sukcesem, a on tego nie wie, no bo on jest startupem i on dopiero tę technologię rozwija i on będzie chciał zbadać, czy to, co on planuje, będzie sukcesem, czy się uda, czy się nie uda. On musi to zagwarantować, będąc prezesem, właścicielem spółki, swoim majątkiem prywatnym i w ogóle prawie, że swoim życiem, serograf, podpisując na to. W Stanach Zjednoczonych na jeden projekt, który się uda, nie udaje się 9. Po prostu jest inny model ryzyka, inny model finansowania, inny model podejścia do tej kultury innowacyjności. U nas tego nie ma. To jest zarówno już nasze krajowe, przyszło z Europy. No, czujemy się w tym znakomicie. Ja miałem okazję z wiceministrem cyfryzacji na ten temat właśnie rozmawiać w panelu i mówiłem o tym, że bardzo fajnie, że zrobiliście strategię cyfryzacji na 220 stron, a ja bym chciał, żeby z tego było 20 albo 2, ale takie, żeby było wiadomo, o co w tym chodzi i co chcecie naprawdę dowieść. I że podałem za przykład te strategie amerykańskie. Na co odpowiedzią pana ministra było to, że no, nasze kultury są zupełnie inne. No, Polska to nie Ameryka, Europa to nie Ameryka, Amerykanie robią tak, a my robimy tak, to jest element naszej kultury i tak będziemy dalej robić i tyle, kropka.
2: I oni latają w kosmos, mają sztuczną inteligencję, mają big techy, a my mamy co mamy?
0: Mamy kulturę.
2: Kapsle przytwierdzone do butelki, ale zadziałały w sumie, zimno
1: dlatego,
2: jest.
1: Dlatego Amerykanie zawsze mówią, że wy nie potrzebujecie żadnej wojny, was te własne segregatory pozabijają.
0: O, pan profesor Andrew Michta, to zapraszamy w takim razie. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi.
3: Ale pan profesor obiecywał, że w przyszłym tygodniu do nas dołączy.
0: Ale też dołączy. To jest To jest miła niespodzianka.
3: Czyli już stanie się stałym klubowiczem.
0: Tak, ale to zmienimy na chwilę temat. My rozmawiamy, panie profesorze, od wielu posiedzeń klubowych. Rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w Polsce. Tym razem nie w Ameryce, czy w Polska jest krajem. Nie wiem, nie muszę streszczać tej rozmowy, że...
4: Ja nie, wiem, bo jakim jest krajem.
0: Jakim jest, panie profesorze?
4: Bardzo ciekawym.
0: To prawda. To jeszcze jedno określenie dla Polski.
4: No, ja myślę, że jest również krajem o ogromnych możliwościach w tej chwili.
0: Ogromnych i niewykorzystywanych możliwościach,
4: to
0: dodajmy.
4: To pan dodał.
0: No to dodałem, a pan profesor...
2: Czyli już osiągnęliśmy maks?
4: No, mam nadzieję, że nie. Myśmy się właśnie z panem Piotrem widzieli na konferencji teraz i była rozmowa o tym.
2: Tak.
0: O czym?
4: No, o polskich możliwościach tutaj na temat tego, jak rozwijać gospodarkę, jak pan mówił o tym, w jaki sposób dual use technologies powinny być robione, jak podnieść research and development w Polsce.
0: Ale my w Polsce to mamy już, wprawdzie miał większy talent niż by, ale to od Adama Mickiewicza, taki talent do tego, żeby ładnie pisać i ładnie mówić. Natomiast nie wiem, czy mamy talent do tego, żeby cokolwiek zrobić. Pan profesor odnajduje jakiś talent i taką możliwość tego, że zaczniemy wykorzystywać to, o czym mówimy, robić to, o czym mówimy, czy też takiej możliwości pan profesor nie widzi?
4: Ja oczywiście, że widzę. Wie pan, przyjeżdżam regularnie do Polski od 1989 roku i to, co kiedyś było taką ruiną z okresu komuny, no proszę spojrzeć dookoła siebie. Gdybym ja miał dzisiaj wybierać, czy mam mieszkać w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Warszawie, wybrałbym Warszawę. Jakość życia, poczucie kohezji społecznej, przedsiębiorczość ludzi.
3: Ale oni chcą nam Warszawę zamienić na Paryż i Berlin.
4: No to... Wiesz,
3: niebawem może się udać.
4: To trzeba się opierać, no po prostu.
0: No dobrze, ale panie profesorze, to ja wykorzystam to pytanie. I tak miałem zamiar zadać to pytanie, czyli krótko mówiąc, to, co się zdarzyło, to porozumienie między, nie wiem w ogóle, czy jest to porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy tam te żaglowce już pływają po tej cieśninie, czy jeszcze nie pływają, czy już ta ropa jest dostępna, czy jej nie ma, czy będzie, czy nie będzie, kto wygrał tą wojnę, kto przegrał tą wojnę, czy w ogóle możemy jakoś to opisać?
4: No, rozumiem z tego, że prezydent ogłosił, że już jest po wszystkim, czyli teraz będą negocjacje przez następne 3 miesiące.
0: Czyli podpisano coś, czego w czym nie rozwiązano żadnych problemów, tylko...
4: To znaczy nie, no z tego, co jest raportowane, nie wszystko zostało jeszcze ogłoszone, nie wiemy dokładnie, jakie są detale tego, ale prezydent podkreślał, teraz też będąc na G7, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej i że... No, właściwie konflikt zakończył się zwycięstwem Stanów Zjednoczonych i wszystko jest zamknięte. No. Natomiast ze strony Iranu słyszy pan trochę różnych rzeczy na ten temat, także...
3: Marek Magierowski jest reprezentantem Iranu i
4: tak,
3: pisze,
4: jest,
3: że Stany Zjednoczone przegrały.
4: No, ja uważam, że no, spokojnie. Ja też znam różnych ludzi, którzy ogłaszali, prawda, różne zwycięstwa innych krajów. Sprawa jest niezwykle skomplikowana, dlatego że jesteśmy kilka miesięcy tak naprawdę od wyborów tych międzyterminowych. A to jest wszystko związane z polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Wojna nie jest popularna wśród społeczności amerykańskiej, jak pan wie, zwłaszcza jeżeli chodzi o trzon MAGA, to no... Tak naprawdę ludzie mówią, że nie to było obiecywane, że było obiecywane zajęcie się krajem wewnątrz. Więc bardzo ciekawe będzie, co się będzie dziać z Partią Republikańską z powodu tej wojny. No i co się stanie z prezydenturą Donalda Trumpa z powodu tej wojny również. To znaczy, gdyby on rzeczywiście osiągnął te wszystkie cele, które sobie ogłaszał na początku, no byłby historycznym prezydentem. Dlatego, że rozwiązuje jeden z największych problemów. No, a w tej chwili jest kwestia tego, do jakiego stopnia szklanka jest pełna, szklanka jest pusta i jakie są konsekwencje tego dla regionu. Te spotkania, które pan widzi, zwłaszcza z arabskimi przywódcami, dla mnie są bardzo ważne, dlatego że to jest kwestia jednak utrzymania pewnych podstawowych relacji z państwami z Zatoki Perskiej.
3: Ja myślę, że to narracje będą dwie na pewno. To znaczy, tak, będzie Marek Magierowski będzie do końca pisał, że wszystko poszło źle, najgorzej, Trump popełnił same błędy i tak dalej. Donald Trump nie będzie się zgadzał z Markiem Magierowskim, będzie mówił, że wygrał. Natomiast myślę, że od strony politycznej to będzie akurat łatwe do zaobserwowania. To znaczy albo ceny ropy spadną i za chwilę ceny paliwa na stacjach benzynowych w Stanach będą niższe niż były przed wojną, niższe niż były za prezydentury Bidena. I w związku z tym okaże się, że Republikanie wygrywają midterms i Donald Trump de facto umacnia swoją pozycję polityczną. I wtedy będzie można powiedzieć, że ta wojna od strony politycznej została wygrana. To znaczy te wybory, te midterms w Stanach będą taką odpowiedzią. Oczywiście, że dalej będzie można prowadzić dwie narracje i tak dalej. Natomiast jeżeli wybory od strony politycznej potwierdzą poparcie i wzmocnią Donalda Trumpa, to będzie należało powiedzieć, że od strony politycznej on tą wojnę wygrał po prostu, tak? Także odpowiedź, niezależnie od narracji, myślę, że za parę miesięcy będziemy mieli odpowiedź, a w międzyczasie będziemy mieli taki indykator już, który będzie wskazywał, to znaczy albo ceny paliw pójdą gwałtownie w dół, albo nie pójdą, tak? Jeżeli ropa z państw Zatoki poprzez OPEC trafi na rynek, po pierwsze, jeżeli Zjednoczone Emiraty Arabskie będą wprowadzały, bo wyszły z OPEC, będą wprowadzały większe ilości ropy na rynek poza OPEC, ropa irańska bez sankcji trafi na rynek, ropa wenezuelska bez sankcji już trafia na rynek. Jeżeli to doprowadzi do tego, że ceny ropy spadną do takich, powiedzmy, niespodziewanie czy nadspodziewanie niskich poziomów rzędu w kierunku, nie wiem, $50 za baryłkę i tak dalej. I okaże się, że ceny w sierpniu, wrześniu, październiku, ceny paliw na stacjach w Stanach Zjednoczonych są po prostu super niskie, to Donald Trump będzie mówił, wygrałem, widzicie, że wygrałem, okej, okay, chwilę było parę miesięcy trudnych, ale mamy zwycięstwo i myślę, że ludzie jakby wtedy zagłosują na jego korzyść, także będziemy to obserwować, jeżeli przegra wybory, to znaczy, że przegrał wojnę, no.
5: Przegrał wojnę i przegrał swoją prezydenturę. Tak jest, jak mówi Szczepan Ruban, panie profesorze, czy jest troszeczkę to bardziej...
4: To znaczy, co jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj na pytanie jednego z reporterów właśnie Trump odpowiedział, że... Bo pytanie było, czy on odnowi te sankcje na Rosję, na rosyjskie źródła energetyczne, które on zniął, kiedy rynek się chybotał dosyć mocno. On powiedział, że tak, tylko nie było żadnej konkretnej daty podanej. A druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście, jeżeli te wybory w listopadzie okażą się być zupełnie inne niż przewidują wszyscy mędrcy w tej chwili, że tam, no, standardowa narracja jest, że on przegra niższą izbę, że będzie miał impeachment przez demokratów, a że wyższa izba, czyli Senat, nie będzie miała dostatecznej ilości głosów, żeby go skazać, się wszystko zakleszczy. To znaczy, to jest tego rodzaju narracja, która jest standardowa w tej chwili, zwłaszcza w liberalnych mediach. Natomiast i bardzo wiele będzie zależeć od tego, w jaki sposób po tym weekendzie analitycy zaczną patrzeć na skutki tego, na rynek, na ceny, na postrzeganie Donalda Trumpa, bo jego approval rating spadł do jakichś 30-paru% w czasie tej wojny. I dla mnie najciekawszą rzeczą jest, co się stanie w ruchu MAGA, dlatego że w tej chwili jedni z największych akolitów są już po drugiej stronie. Mówię o takich infotainment dziennikarzach jak Tucker Carlson, który jest z drugiej strony, Marjorie Taylor Greene, którą on rzeczywiście zbeształ strasznie i zagroził jej wyborami prymarnymi, więc ona w ogóle wyszła z kongresu, jest teraz niezwykle głośną taką panią z drugiej strony. Więc to jest największa historia, dlatego że to, czym będzie Partia Republikańska w pozostałym okresie Trumpa, jest jednym z największych pytań.
3: A ja mam takie pytanie, jeżeli mogę troszeczkę zmienić temat z Iranu. Nie wiedziałem, że pan profesor dzisiaj będzie z nami, ale to jest dobra okazja, żeby
4: ja
3: zadać to pytanie.
4: Ja też nie wiedziałem, ale
3: przyszedłem. To znaczy, dlaczego gala UFC? Dlaczego gala tych sportów walki? Czy można z tego wyciągnąć jakieś większe...
4: prezydenta.
3: Nie, no ja rozumiem, ale można urodziny świętować konkursem szachowym, koncertem fortepianowym, a można galą UFC. Czy z tego można wyciągnąć jakiś głębszy sens, czy po prostu musimy się pogodzić, że gala UFC i tyle?
4: No tam faceci motocyklami jeździli, robili takie różne te. No Teddy Roosevelt organizował bokserskie zawody u siebie. To jest to był... Mnie się wydaje, że prezydent Trump się trochę tak modeluje właśnie na takich rodzajach ludzi, czyli człowiekiem pełnym krzepy, siły. Niech pan pamięta, że Teddy Roosevelt wygłaszał przemówienie, strzelono do niego z pistoletu i tam ta kula mu utknęła w jakimś notesie i on skończył przemówienie, więc to był facet, który nie mógł widzieć więcej niż 5 cali przed nosem, a prawda, zrobił kompanię wojska, więc jest element w kulturze politycznej Stanów Zjednoczonych, który w Europie się po prostu nie przekłada.
3: Ale ja właśnie muszę powiedzieć, że o tym myślałem, to znaczy, że ta gala jest takim... W sytuacji, kiedy powiedzmy sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej napięta i się kładzie nacisk na bezpieczeństwo, na wojsko, Ministerstwo Wojny już jest, a nie Ministerstwo Obrony i że, prawda, no, rozwiązania siłowe zaczynają dominować, to jest takie... Również przez tą galę, że to jest polityczny wybór, że pokazanie, że jakby siła, agresja wraca do łask i musimy ją uwzględniać po to, żeby być w stanie konkurować z innymi, czy w przyszłości obronić swoje interesy. Tak?
4: Ponieważ bawimy się w taką trochę psychologię, to ja zaryzykuję, dobrze? Mnie się wydaje, że Trump...

0: sytuacji. Natomiast niech pan przypomni sobie, ile tysięcy ludzi przyszło na ten, na tą zabawę. Więc to... Znów zaryzykuję szerszy taki komentarz, że większość elit w Europie, którzy mówią, że znają Stany Zjednoczone z Waszyngtonu, Nowego Jorku, San Francisco, a to naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, jak wygląda Heartland. I tu jest różnica, że w przeciwieństwie do szeregu państw w Europie, które ja widzę, ja bym Polski do tego nie zaliczał, bo mi się wydaje, że tu jest nadal kohezja społeczna i taka odporność trochę narodowa. Ja się nadal czuję, kiedy jestem w Polsce, że istnieje ten naród jako podstawa demokracji. Większość państw Europy Zachodniej, ja spędziłem 12 lat pracując dla Departamentu Obrony USA w Niemczech, tego już po prostu nie rozumie, nie łapie. Natomiast przeniosłem się jakieś 11 miesięcy temu na Florydę i tak dzielę życie między Waszyngtonem i Florydą, no więc muszę panu powiedzieć, że to jest dzień i noc. To znaczy miałem możliwość wystąpienia z takim wykładem przed legislaturą. Tam był szereg posłów stanowych, tych kongresmenów, deputies. I to jest zupełnie inna rozmowa niż w Waszyngtonie. To są ludzie, którzy znają swoich konstytuentów po nazwisku, którzy się zajmują sprawami tego, czy drogi są naprawione, czy jest linia energetyczna, czy jest granica bezpieczna. Więc ta taka tokwilska demokracja, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, jest tym trzonem tego wszystkiego, ona się nie rejestruje w głowach ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, wchodzą po ten balon Waszyngtonu i opowiadają, że już koniec Stanów Zjednoczonych, już zostaliśmy pokonani. Ostatnio, ja pamiętam, przez Wenezuelę chyba byliśmy pokonani.
1: Tomasz Dzikot.
2: Mnie właśnie zawsze wzrusza ta globalna troska o Stany Zjednoczone i to ogłaszanie co kilka lat, albo już nawet teraz co kilka miesięcy czy tygodni, jak bardzo Stany Zjednoczone przegrały kolejną potyczkę, jak bardzo są pokonane. Myślę, że Stany Zjednoczone mają dosyć dużo frajdy, czytając te wszystkie bardzo mądre analizy i komentarze. Życzyłbym każdemu takiej serii porażek. Myślę, że Stany Zjednoczone poradzą sobie znakomicie, bo Stany Zjednoczone z dwóch perspektyw chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, są mistrzami, jeżeli chodzi o komunikację strategiczną. I myślę, Szczepan, że twoja intuicja dotycząca tej gali UFC nie jest chybiona, no bo bardzo doceniam to, że Stany Zjednoczone zawsze komunikują się w taki sposób, że mamy zdolności i nie zawahamy się ich użyć. Wydaje mi się, że to jest cenne, tego w Europie Europa nie potrafi. Uczy się tego NATO, też jeszcze niekoniecznie jest w tym dobre. My w Polsce mamy bardzo rozbudowaną dyskusję na temat tego, czy będziemy w stanie używać naszych zdolności do działania w cyberprzestrzeni. Więc do kinetycznych jesteśmy jeszcze w ogóle bardzo daleko, bo dyskutujemy o tym, czy to jest zgodne z prawem. Miałem też bardzo ciekawą dyskusję z ekspertami od prawa międzynarodowego, którzy cały czas na tysiące godzin swojej pracy poświęcają na rozważanie tego, jak zgodnie z prawem międzynarodowym działać właśnie w obszarze cyber, czy też w obszarze info sfery, a po prostu kraje takie jak Stany Zjednoczone ogłaszają w swojej cyberstrategii, że użyjemy całej siły naszego kraju, zarówno tej cyfrowej, jak i tej kinetycznej, ażeby zniszczyć naszych wrogów, jeżeli poczujemy się zagrożeni. To jest komunikacja strategiczna, która mi odpowiada. Uważam, że powinniśmy potrafić się tak komunikować, powinniśmy traktować to jako element prewencji ogólnej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, polskie, uważam, że bardzo ważne jest to, o czym dzisiaj się dużo mówi w naszej infosferze, w naszych mediach i o czym mówił dzisiaj także podczas naszego kongresu minister Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli kwestia rozmów dotyczących stałych baz Armii Stanów Zjednoczonych na terenie naszego kraju. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe. Wiem, że dzisiaj na ten temat miała także rozmawiać Rada Ministrów w formule Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Nie wiem, jakie zapadły ustalenia.
0: Pan Siemoniak był na Twitterze i powiedział, że przyjęto zdecydowanie właśnie stworzenie baz stałych Stanów Zjednoczonych.
2: I o ile są jakieś sprawy, które moglibyśmy spróbować traktować jako te poza sporem politycznym, to wydaje mi się, że tutaj synergia działań między prezydentem Rzeczypospolitej a rządem powinna być stosunkowo naturalna. Chyba w naszym wspólnym interesie wszystkich Polaków i naszego kraju jest to, żeby to mocarstwo, niezależnie od tych głosów, które tutaj Szczepan słusznie podnosił, jak bardzo ono jest upadające, jak bardzo ono wszystko przegrywa, to z tych miejsc, gdzie przegrywa, niech te przegrywające zasoby w naszym kraju dyslokuje. Myślę, że my będziemy szczęśliwsi.
1: Ja chciałem zwrócić uwagę a propos tej komunikacji strategicznej, bo tu znowu Tomasz jakby tak poruszył temat, który wczoraj leży mi na sercu. To znaczy, został w Polsce z broni palnej w biały dzień w

0: w Białymstoku bodajże, zastrzelony Rosjanin, który robił karykatury Putina, Stalina i tak dalej. No wiadomo, że było nie po drodze obecnym władzom Rosji z tym człowiekiem. I teraz ja bym powiedział tak. Ja bym oczekiwał od naszych władz, że jeżeli u nas są podpalane przez ludzi rekrutowanych przez wywiad rosyjski, są podpalane jakieś hale i tak dalej, a była seria takich wypadków i wiemy o tym, tak? Potem wysadzony kawałek torów, gdzie mógł się wykoleić pociąg i mogły być ofiary śmiertelne, tak? W tej chwili w biały dzień z broni palnej na ulicy jest zabijany człowiek, prawdopodobnie można powiedzieć, że na zlecenie rosyjskiego wywiadu. To dialog między państwami polega na tym, że każda akcja rodzi reakcję, tak? I jeżeli były te sytuacje w czasie nawet wojny, teraz tej aktywnej fazy wojny, która trwała kilkadziesiąt dni w Iranie, to wiemy o tym, że jak Iran tam strzelił w jakiś cel w ZEA albo w Arabii Saudyjskiej, to później samoloty tego kraju dołączały do nalotów i niszczyły coś w Iranie. I to wypłynęło sobie tam trochę później, te informacje wypłynęły, tak? Ja rozumiem, że akcje realne rosyjskich służb na terenie Polski, które najpierw były niszczenie mienia typu hala produkcyjna, ale potem były akcje zagrażające życiu ludzi, a teraz są akcje, które de facto ludzie są zabijani już, tak? W Polsce. To z naszej strony powinny być robione akcje odwetowe. Tak? Ja o tym nie słyszałem, być może dobrze, że o tym nie słyszałem, bo czasem takie akcje się robi po cichu zazwyczaj, ale chciałbym spać spokojnie, że każda tego typu akcja rodzi akcję odwetową z naszej strony, bo jeżeli nie, to nie wiadomo, jaki jest finał tego, tak? To znaczy, no bo będzie można zabijać więcej osób na ulicach w Polsce, skoro nie ma żadnego odwetu, tak?
1: Ale co masz na myśli, mówiąc akcje odwetowe?
0: No, polskie służby, czy polski wywiad powinien na terenie kraju agresora adekwatnej odpowiedzi udzielać, proste to jest.
2: Nie, rozmawialiśmy o tym chwilkę, że zmienia się dzisiaj paradygmat funkcjonowania służb specjalnych. One są oczywiście bardzo ważnym narzędziem bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa państwa poniżej progu wojny, ale coraz mniej, powiedzmy sobie szczerze, poza tymi służbami takimi jak NSA czy tam GCHQ, które służą do pozyskiwania informacji w infosferze, wszystkie pozostałe oczywiście mają zadania wywiadowcze sensu stricte, ale coraz bardziej mają zadania ofensywne, tak? Czyli służby są przeznaczone do tego, żeby nie wojska specjalne, tylko w czasie pokoju właśnie służby specjalne wykonywały zadania ryzykowne, różne, na terenie kraju wrogiego, na terenie kraju, który jest naszym przeciwnikiem. No, wydaje się, że to jest także droga rozwoju dla polskich służb specjalnych. Oczywiście zawsze będzie pytanie o gotowość do ich użycia, bo w niektórych obszarach my zdolności mamy, a i tak ich nie używamy, więc zawsze będzie pytanie o to, czy ich użyjemy, ale w ogóle dobrze je mieć.
3: Jeśli mogę tutaj dodać, bo pan Szczepan bardzo ważną rzecz powiedział, to znaczy, że appeasement. Ja, o ile pan Piotr pamięta, ja o tym mówiłem na konferencji dzisiaj, że przez 20 lat w stosunku do Rosji to był de facto appeasement, to znaczy rosyjska agresja kończyła się na tym, że on wygrywał geopolitycznie, zabierał kawałek Gruzji, zabierał Krym, a dostawał tylko takie lekkie trzepnięcie po mankiecie. I przypomnę, że była historia już taka, kiedy kilka rosyjskich samolotów w pełni uzbrojonych w Estonii wisiało w pobliżu Talina przez jakieś 15 minut. Podejrzewam, że cały rząd się musiał ewakuować, bo nie wiadomo było, co ten będzie robił. Po czym sekretarz generalny NATO powiedział, że odpowiedzią sojuszu będzie eleganckie wyprowadzenie ich stamtąd i to jest pokazem naszej siły. No to są brednie. Dlatego, że jeżeli pan pozwala na to, eskalacja następuje. Pan mówił tutaj o różnych akcjach, które prawdopodobnie były robione przez rosyjski wywiad, no a teraz dochodzi do strzelania. Pytanie jest, jak dalej to pójdzie? Turcy, kiedy mieli naruszenie przestrzeń powietrzną, no wsadzili pocisk pod ogon temu, Putin krzyczał, ten samolot się został rozbity. I na tym się to skończyło, dlatego ja uważam, że będzie bardzo trudno. Ja nie znam w historii wypadków, kiedy lata appeasementu mogą być przemienione w odstraszanie bez jakichś kinetycznych działań. Ale na to potrzeba woli politycznej. Odstraszanie, kiedy pan mówi, że Polska ma zdolności, ma. Ale jeżeli nie ma woli politycznej, ja to mówię o całym świecie zachodnim, tak naprawdę cała Europa się zachowuje w taki sposób, zwłaszcza te państwa na zachodzie kontynentu, no to z punktu widzenia ludzi takich jak Putin, to jest, prawda, zachęcenie do dalszego działania.
4: Tak, no całkowita zgoda tutaj. Ten case był przecież od lat. Samoloty, czy to bombowcy, czy myśliwcy naruszają przestrzeń NATO i nic się z tym nie dzieje. W Turcji było raz. Dostali ostrzeżenie, że jeśli jeszcze raz wlecą, to zostaną zestrzeleni. Wlecieli jeszcze raz zestrzeleni, byli dokładnie. Putin traktuje tylko, respektuje siłę Putin, ale i całe to otoczenie. Natomiast tu, co Szczepan mówi, no zauważmy przecież, podobne sytuacje miały miejsce kiedyś w Berlinie. W parku został zastrzelony przez Rosjan najprawdopodobniej. Reakcja Niemiec była, wydaje mi się, bardzo taka, no troszeczkę jak nasza, bez chyba reakcji. Natomiast jeśli chodzi o to, co się działo w Wielkiej Brytanii, tak? Był Litwinienko zabity Polonem i potem próba zabicia Skripala. No i przecież odpowiedź Wielkiej Brytanii była zupełnie inna. Było zebranie, służby międzynarodowe, community, całe intelligence community wydało oświadczenie, Polska w tym uczestniczyła również, było dochodzenie, wykazanie, czy to coś zmieniło? Nie wiem, ale była w pewnym sensie reakcja. Czy nasze służby są zdolne do jakichś kontrdziałań wewnątrz? Mam nadzieję, że tak. Natomiast ja nie słyszałem, żeby rozpoczęto jakiś, powołano zespół, rozpoczęto jakieś śledztwo bardzo szybko. Ja nie słyszałem, żeby nasz MSZ wezwał ambasadora, nie wiem, Białorusi czy Rosji, ktokolwiek to dokonał, żeby była jakakolwiek reakcja. I wydaje mi się, że no, jeżeli nie ma tu reakcji na poziomie nawet tym dyplomatycznym pokazującej, tak? Czy nawet spotkania szefów służb, żeby tutaj jednak Polska coś próbowała również jakąś solidarność intelligence community tutaj osiągnąć, to co myśmy byli w sprawie Skripala pokazaliśmy, tak? Brytyjczykom. Mimo, że oni nam tylko pokazali, myśmy to na czystą kartę uznali, że oni mają rację i poświadczyliśmy z nimi tak jakby, że domagamy się od Rosji tam różnych innych rzeczy. No to my nawet tego nie mamy. Natomiast po całych tych aferach z respiratorami, ja mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o działalność naszych służb, tego typu rzeczy, więc tutaj my nie działamy jako państwo. Również zauważmy, co się działo z człowiekiem, który zabił polskiego żołnierza na granicy. Do tej pory tak jakby nie ma jakichś, nie wiem, naszych działań, które mogłyby tą sytuację, jeżeli polskie służby, nie wiem, mają kompetencje, to niech, brzydko mówiąc, sprowadzą tego człowieka do kraju. Więc państwo jest objęte tak jakby paniką decyzyjną. Ona, tak jak mam powiedział, to nie jest, to od lat było, tak? To jest dziesiątki lat, gdzie już też dyskutowaliśmy. Liderzy europejscy to są osoby, które się nie nadają do rządzenia. Zmienił się świat, oni żyją cały czas w poprzedniej rzeczywistości. Prezydent Trump, nie wiem, tą galą pokazuje, tak jak był i minister wojny teraz, tak mówił o tym, że żołnierze mają być wojownikami. Całe nawiązanie do tej kultury takiej, może się to komuś nie podobać, może ktoś uznawa, że to jest prymitywne, no ale ten świat niestety polega na sile. Jeżeli przyjdzie ktoś silny i nam, że tak powiem, podbije oko, to co my innego możemy zrobić, tak? No niestety to jest coś, co...
3: Elegancko pójść do domu.
4: No właśnie. Prezydent Trump pokazuje kontrast de facto. Widzimy potężny kontrast między przywództwem europejskim, nieudolnym na wszystkich polach. Czy to wzrost gospodarczy, czy to kwestia właśnie obronności. No trudno jest mi sobie znaleźć, może, nie wiem, gdzieś kultura, nie wiem, wino, może, nie wiem, no, ale to nie rządzi światem. Prezydent Biden był inny kontrast, ponieważ on był starszy i miał problemy, gdzie w żywe oczy kłamano, ale prezydent Biden, rozumiem, i jakoś to nie było dyskusji, zapraszał mężczyzn ubranych za kobiety i robił te spotkania, gale przecież były te przez całe te spotkania tych mniejszości. Prezydent Trump nie jest, że on ich, brzydko mówiąc, nienawidzi, ale przywraca pewien ład, porządek i toleruje też, tak? Bo mniejszości seksualne są, były i będą i tych ludzi trzeba tolerować, normalnie traktować, przecież są tak jak każdy z nas. Przecież Scott Bessent żyje z mężem i tu nikt nikomu nie robi przecież wyrzutów i to jest normalne. Prezydent Trump to akceptuje i wszystko jest okej, więc tylko nie róbmy z tego afirmacji. No więc to pokazuje, gdzie my jesteśmy. My cały czas idziemy w tym kierunku takim błędnym, natomiast rzeczywistość się zmieniła i my możemy, czy nasze państwo rządzący w Europie, czy w Polsce odwracać głowę i udawać, że to się nie dzieje, no ale widzimy, że ta rzeczywistość siły, przebiegłości, brutalności wkracza do nas. I mam nadzieję, że nasze państwo się obudzi jednak.
0: Ale to ja bym dodał, akurat ostatnio miałem okazję prowadzić rozmowę z generałem Maciejem Materką, byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego, który był też naszym gościem jakiś czas temu. I on przypomniał mi wypowiedź, którą przyznam się szczerze, że aż tak nie pamiętałem, że faktycznie nawet ten prezydent Biden, z całym szacunkiem dla niego, on powiedział, że jeżeli jeden żołnierz amerykański przekroczy żołnierz rosyjski przekroczy granicę Ukrainy, to Nord Streamu nie będzie. No i przekroczyli i Nord Streamu nie ma. Czyli jest zarysowanie pewnej jakby konsekwencji i spełnienie później tego. I teraz taką agresję najprościej jest powstrzymać właśnie w zalążku, czyli to, co zrobiła Turcja. Tak? Jedno naruszenie przestrzeni powietrznej, drugie naruszenie, samolot zestrzelony. I jest spokój. Tak? Jak ta agresja się rozkręci, to dużo ciężej później ją zatrzymać, tak? Więc ja chcę wierzyć, że nasze służby mają możliwość tego, żeby odpowiedzieć. Mamy agencję wywiadu, mamy służbę wywiadu wojskowego. Natomiast jest tak, jak mówi Tomasz Dzikot, że jest to decyzja polityczna. To znaczy taka służba zaprezentuje możliwości, powiedzmy, odpowiedzi, czy jakieś scenariusze czynnikowi politycznemu i to czynnik polityczny musi podjąć decyzję, czy i w jaki sposób odpowiadamy, tak? I tu już niestety nie mam takiego poczucia komfortu i pewności, że nasze władze polityczne na tego typu prowokacje udzielają twardej odpowiedzi. Bo ja mogę nie wiedzieć, jaka ta odpowiedź była, bo ona, powiedzmy, że jest jakoś tam utajniona, ale jeżeli była faktyczna, to Rosjanie ją rozumieją, bo takie powinny być założenia. Gorzej, jeżeli nie ma ani działania na poziomie takim, jak Piotr powiedział, czyli takiej reakcji publicznej, potępienia danego czynu, zwołania szefów służb i tak dalej, tego nie ma, to też sprawia wrażenie, że zaczyna człowiek powątpiewać, czy ta reakcja niejawna też była, tak?
4: Ja też się bardzo boję tego naszego takiego braku gotowości do podejmowania twardych decyzji i do twardego grania w tą grę, która w relacjach międzynarodowych jest jedyną skuteczną. I tutaj akurat, żeby troszkę już bardziej żartobliwie, nie wiem, czy pamiętacie scenę z głośnej polskiej komedii Chłopaki nie płaczą. Tam jest taki moment, kiedy dzwoni do drzwi domofon, młody człowiek otwiera, po drugiej stronie jest dobrze zbudowany młody mężczyzna i pyta, czy jest tu jakiś cwaniak. Ten odpowiada, nie, tylko ja tu jestem. Aha, no to daj 5 złotych. I teraz, jak będziemy w stanie skończyć dyskusję skutecznie z posadowieniem w Polsce stałych baz US Army, to jeżeli ktoś zapuka do naszej granicy i zapyta, czy jest tu jakiś cwaniak, no to w sumie będziemy mogli odpowiedzieć, no w sumie jest. Myślę, że to jest cenne także dla nas, bo o ile jestem przekonany, jestem pewny tego, że mamy już bardzo wiele zdolności, których możemy użyć i jesteśmy w stanie zbudować szybko, bo jesteśmy krajem ludzi niezwykle utalentowanych, jesteśmy krajem także bogatym. Powiedzmy sobie to szczerze, Polska jest krajem zasobnym, Polska jest dzisiaj w G20 nie ze względu na deklaracje polityczne, tylko dlatego, że takie są parametry ekonomiczne naszej gospodarki. Na dziś oczywiście, jak Piotr mówi, to się wszystko może dynamicznie zmienić. Polska dzisiaj jest liderem na to, jeżeli chodzi o wydatki obronne i my możemy różne zdolności stworzyć. Natomiast co do gotowości ich użycia, co do tego, czy będziemy w stanie działać i grać twardo na tej arenie, którą dziś są relacje międzynarodowe, mam poważne wątpliwości. Na dziś na pewno nie jesteśmy na to gotowi, niestety.
0: To zanim pan profesor przyszedł do studia, to my mieliśmy rozmowę o tym, że Niemcy szykują się, żeby być gotowi z modernizacją swojej armii na rok 2039.
3: No to takie, życzę im powodzenia.
0: Takich strategia to planuje, co jest pewnym, myślę, policzkiem symbolicznym dla nas, ale to jest też niesłychany optymizm odnośnie żywotności Putina, bo on w 2039 będzie miał 87 lat, więc jeżeli Niemcy zakładają, że będzie z jakąś agresywną akcją wobec Europy czekał i podejmie ją mając 90 lat na przykład, to jest powiedziałbym niesłychany optymizm.
3: Znaczy to, co pan powiedział, jest bardzo ważne, dlatego że na naszym panelu dzisiaj właśnie jeden z panelistów mówił o tym, że za 10-15 lat Polska będzie w stanie sama sobie poradzić z Rosją. I ja temu nie wątpię, tylko kwestia jest, ile mamy czasu. Wie pan, jest temporalny wymiar dla konfliktów międzynarodowych. To, że Brytyjczycy chyba w 1929 roku wydali wymagania na zbudowanie nowego myśliwca, który miał latać do jakiegoś tam pułapu, miał mieć silnik z wtryskiem paliwa i tak dalej, który mógłby być lepszy niż niemieckie maszyny. No i jeszcze pracowali nad radarem. Chyba zaczęli to 2 lata później. I w 1939 roku w październiku Spitfire'y były oblatane i były we wszystkich dywizjonach tak naprawdę. I ten temporalny wymiar no, uratowało, że tak powiem, Imperium Brytyjskie w czasie tej kampanii letniej. Więc jest ten temporalny wymiar i ja jestem naprawdę zdziwiony jedną rzeczą, bo ja byłem w Niemczech, kiedy Scholz dał tą Zeitenwende speech. Naprawdę wszyscy płakali, byli wzruszeni. A później byłem tydzień potem jest taka doroczna konferencja, którą Konrad Adenauer Stiftung organizuje w Kadenabi we Włoszech. Tam jest willa, którą Niemcy kupili Adenauerowi. Jemu się bardzo Kadenabia podobała. I pamiętam rozmowę z jednym z doradców Bundestagu, który powiedział, Andrew, my nie kupimy tych. No, znaczy kupimy F-35, bo chcemy zostać w nuclear sharing, bo te graty, którymi latamy, się do niczego nie nadają, ale reszta to nie, bo to musiały być albo pożyczone pieniądze, albo to by musiało wyjść z socjalnych wydatków i tych innych, więc ja mu na to powiedziałem, że bardzo bym chciał trochę mniej Zeit, a więcej Wende, prawda, żeby tam coś się zaczęło zmieniać. I niech panowie zobaczą, że prawie 4,5 roku później i nic nie zrobiono. I w tej chwili są wielkie deklaracje, ale ja zawsze przypominam moim kolegom w Niemczech, że Ukraińcy nie strzelają euro, tylko potrzebują pocisków. Więc to sobie można opowiadać takie rzeczy. W mojej ocenie Europie będzie potrzeba przynajmniej dekady, i Rosjanie to doskonale wiedzą, na odbudowanie przemysłu zbrojeniowego, na zbudowanie w ogóle rezerw. Ja miałem szereg oficerów niemieckich, którzy pracowali dla mnie, kiedy byłem dziekanem w Marshall Center. No i to była bardzo inna armia, muszę panom powiedzieć, nawet ta, którą ja pamiętam z okresu zimnej wojny. Więc ja bym raczej się niepokoił tym, że w Polsce nadal się uważa, że jest tyle czasu. Ja nie wiem, w którym roku może być ten moment kryzysowy, ale kiedy generał Grinkiewicz mówi, że możemy mieć dwuteatrową wojnę w 27 roku, on tego nie mówi bez clearance z Pentagonu. I znów, on nie zna świata, prawda, 27, 8, 9, może 6, nie wiadomo, ale on patrzy codziennie na dane wywiadowcze, widzi, bo w tej chwili cały obszar jest transparentny. I on widzi, w jakim stopniu Rosjanie się przygotowują, w jaki sposób Chińczycy się przygotowują. Teraz byłem w Korei, 8. Armia Amerykańska, którą dowodzi generał Hilbert. No to jest, wie pan, jeżeli pan spojrzy na północnych Koreańczyków, tych, którzy przeżyli w Ukrainie, oni wracają, oni są pewni siebie, prawda, są ostrzelani. Ja bym wcale nie wykluczał, że może dojść do kryzysu na Półwyspie Koreańskim. A każdy taki kryzys rozciąga zdolności amerykańskie. A Europejczycy nie są w stanie. Dla mnie to jest absolutnym skandalem, że tak jak powiedziałem niemieckiemu politykowi, jesteś tłusty, ale nie jesteś silny. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Że tak bogaty kontynent nie jest w stanie stworzyć trzonu konwencjonalnych sił zbrojnych sojuszu. Wypełnić zobowiązań, które każde państwo w sojuszu podjęło, podpisało w Wilnie w czasie szczytu, kiedy podpisywali te 3 regionalne plany. Jeżeli nie wypełniają tych zobowiązań, to po prostu są w pogwałceniu traktatu waszyngtońskiego. Więc to jest podstawa myślenia. Natomiast byłem niedawno, właśnie chyba wczoraj, na takiej dyskusji tutaj w Warszawie i byłem zdziwiony tym, że nadal się opowiada o tym, że no tak było fajnie przedtem. No, znaczy fajnie było co, że Stany Zjednoczone wydawały 70% wszystkich wydatków na zbrojenia Europy, a oni sobie pili latę. Niemcy zupełnie rozłożyli budżet obronny. To się nie zaczęło z von der Leyen, to się zaczęło jeszcze z Gutenberg i de Maizière, ci mi poprzedni. To jest ta skarbonka na socjalne wydatki. Dlatego, że dlaczego? No bo Amerykanie mają legatowe bazy, więc czyli Amerykanie ich bronią, więc po co wydawać? Jak ja bym mógł Kanadyjczyków namówić, żeby bronili Stany Zjednoczone, to bym zrobił to jutro, no. Ale to jest po prostu nieodpowiedzialne i w tej chwili Europa płaci tego cenę. Ja uważam,
0: ale to ja się wtrącę, że no, to była świadoma. To było wręcz za pierwszej kadencji Trumpa, ja pamiętam, jak było to budowane jako ta Angela Merkel tłumacząca, że my nie musimy mieć sił zbrojnych, bo my wydajemy na uchodźców i na różne takie polityki i że to jest właśnie ta alternatywa. Że zły Trump i Stany Zjednoczone, prawda, militarystyczne i dobry wzór niemiecki, który przez te polityki socjalne, uszczuplając budżet Ministerstwa Obrony, de facto zarządza sytuacją. No to było pokazywane jako dziejowy sukces.
3: Tu jest szereg ideologicznych takich fallacies, wie pan. Lewica powtarza do znudzenia, prawda, diversity is our strength. Z głupszego stwierdzenia mogą sobie wymyślić, że no ja im zawsze ich odsyłam do Jugosławii. Niech sobie popatrzą, jak diversity jest. Siłą państwa jest tak naprawdę poczucie jedności narodu i społeczeństwa, dlatego że to tworzy odporność, jeśli chodzi o zagrożenia. I to jest elementem odstraszania. Jeżeli Rosjanie patrzą na Finów i widzą naród, w którym każdy służy w wojsku od 18 do 60 roku życia, gdzie jest obszar na wschodzie, który daje im głębię strategiczną, więc Finowie mają najlepszą artylerię konwencjonalną z wszystkich państw europejskich. Więc jeżeli Rosjanie mieli w tam wjechać, to będzie ten kill zone na pewno. I więc kiedy patrzą na to, to się zastanawiam dwa czy trzy razy, czy tam to próbować, czy to nie próbować. Tragedią 4 lat Bidena było to, że jakieś 20-21 milionów ludzi weszło po prostu przez granicę na południu i oni zamiast być zwetowani czy sprawdzani, byli po prostu rozrzucani po całym kraju. Stany Zjednoczone są w momencie, w którym ja jestem bardzo podbudowany tym, co widzę u moich studentów na Florydzie. To są młodzi ludzie z generacji, z pokolenia, które prawdopodobnie znajdzie się w sytuacji, w jakiej nie było żadne pokolenie od 1941 roku, jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu. I ja widzę u nich chęć bycia obywatelami, w tym sensie, że mają dosyć tego dzielenia nas na podgrupy i dawania później beneficjów w zależności od tego, jakie przypadkowe cechy ktoś ma. No wie pan, to, że ja jestem mężczyzną, a nie kobietą, to, że ktoś jest biały, a nie czarny, to nad tym nie mamy żadnej kontroli. Są zupełnie akcydentalne elementy, a niestety to, co się stało od lat 60., myśmy tak naprawdę przewrócili cały ten ideał ruchu obywatelskiego, którą prowadził Martin Luther King Jr., kiedy mówił: oceniaj mnie patrząc na moją duszę, na mój charakter, a nie na kolor mojej skóry. Po czym całe to pokolenie to przewróciło w drugą stronę. Patrz na kolor mojej skóry, na mój gender, na to wszystko i dawaj, to jest niezwykle korupcyjne, bo jeżeli pan pokazuje młodym ludziom, że żeby pójść do przodu, to nie trzeba być merytorycznie najlepszym, tylko wystarczy, że się podłączy pan do jakiejś grupy, gdzie są jakieś grievances i pan wyciąga środki od państwa. Więc i to zaczyna zabijać merytokrację w społeczeństwie. Bo jeżeli na przykład United Airlines ogłasza, że połowę pilotów mają być kobiety, no to jest bardzo fajne. Co to ma wspólnego z lataniem?
0: Ja niedługo ogłoszą, że muszą być kobiety, ale nie muszą mieć prowadzić.
3: No nie wiem, ale nie, znaczy do czego zmierzam, że to, ale jest odrzut w tej chwili, to znaczy jest odwracanie się. Ja jestem bardzo podbudowany tym, że jest już szereg uniwersytetów w Stanach, które odbudowują tradycyjną edukację. Hamilton School, gdzie ja w tej chwili wykładam, została stworzona przez legislaturę Florydy. Nie pamiętam, czy 30 czy 50 milionów dolarów, żeby stworzyć, odtworzyć program zachodniej edukacji. Wielkie książki, filozofia, geopolityka. I muszę panu powiedzieć, że ja widzę młodych, nie tylko ja mam 3 doktorantów w tej chwili, mamy tam graduate program, ale zwłaszcza ci młodzi ludzie, którzy się do tego garną, dlatego że oni zaczynają rozumieć, że tak naprawdę nie chodzi o to, wie pan, ile pan tam narozdaje pieniędzy. Tak naprawdę statecraft to jest możliwość przywództwa. To są ludzie, którzy rozumieją, że przywództwo to jest służba. To jest, że tym, jak się mówi w Stanach, tym, którym wiele dano, od nich się wiele wymaga. W wojsku amerykańskim pierwszą rzeczą, którą moja córka się nauczyła, jest, że oficerowie jedzą ostatni. Bo jeżeli pan czy pani ma dać rozkaz tym ludziom, żeby ponieśli jakieś ogromne ryzyko, to muszą na to zasłużyć. My mamy w Stanach i w Europie klasę elit, które uważają, że od nich się nic nie wymaga.
0: Oni jedzą pierwsi.
3: Oni jedzą pierwsi i oni uważają, że tak naprawdę nie mają obligacji. Wie pan, takie wyrażenie jak flyover country na przykład. Ja kiedyś usłyszałem na takiej kolacji, to myślałem, że zwymiotuję. Nakrzyczałem na faceta. Mówię, jak chcesz rządzić, to przynajmniej toleruj swoich współobywateli. No flyover country to znaczy, że pan nie jest wschodniego albo zachodniego wybrzeża, no to pan nie jest w ogóle człowiekiem. Że tam żyją jakieś dziwne stwory w tym heartlandzie amerykańskim, a tam jest właśnie serce amerykańskiej demokracji.
0: No my mamy w Europie pokolenie młodych ludzi energicznych i potrafiących używać broni, na przykład noża czy kindżała. Oni regularnie dają o sobie znać, zabijając Europejczyków na ulicach.
2: Pan profesor bardzo ciekawy ten wywód przeprowadził. Ja się ze wszystkim zgadzam i teraz już schodząc na poważne tory naszej dyskusji, poprzednio mówiłem żartobliwie, no to powiem tak, że bardzo często w tej dyskusji strategicznej na poziomie ekspertów obronnych pada pytanie, a co zrobi NATO? Nawet zdarza mi się brać udział w panelach, które stanowią jakiś rodzaj podgrywki takie, znaczy co, jak zachowa się NATO w określonej sytuacji strategicznej. No ale powiedzmy sobie szczerze, kto to jest NATO? Znaczy, no my jesteśmy NATO. To my tu jesteśmy NATO, my Polska jesteśmy NATO, szczególnie na wschodniej flance sojuszu, to my jesteśmy NATO. I to my musimy sobie w takim razie zadać pytanie, jak my się zachowamy. No bo załóżmy sobie, było ciekawe, wydaje mi się, że w zeszłym roku ćwiczenie, takie tabletop exercise w Niemczech prowadzone, polegające na rozważaniu scenariuszu ataku Rosji na kraje Republiki Bałtyckie. Dosyć oczywisty scenariusz, no bo w sumie wokół tego scenariusza te dyskusje są toczone. No i poszczególne kraje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego były podgrywane przez różne think tanki. Polskę też podgrywał jeden think tank, z litości nie powiem który, to po audycji. Efekt tego ćwiczenia był taki...
0: Ja państwu powtórzę za tydzień.
1: To nie jest audycja, to jest Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Dokładnie.
2: Tak, po klubie.
3: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie.
2: Efekt tego ćwiczenia był taki, że Rosjanie zaatakowali republiki, kraje bałtyckie. NATO nie zareagowała. Kto nie zareagował? Polska nie zareagowała. Polska nie zdecydowała się zareagować. I co zrobili z tym Niemcy? Otóż akurat z tej części ćwiczenia przygotowali komunikat, informację, którą rozpuścili dosyć szeroko po różnych krajach sojuszniczych i mniej sojuszniczych, jako komunikat, no że cóż, no jest problem w NATO z decyzyjnością. Tylko jak my się dzisiaj pytamy, no co się stanie w takiej sytuacji? Znaczy, NATO dzisiaj kto? Kto? No bo dobrze, jesteśmy my, mamy nasze siły zbrojne, mamy nasze ambicje strategiczne, rozbudowujemy je, niezależnie od tego, czy ta dyskusja, ona się finalnie skończy na 300 tysiącach żołnierzy, 500 tysiącach, jakie zdolności chcemy zbudować, jesteśmy poważną siłą na wschodniej flance NATO, okej. Kto dalej? Kto dalej? Znaczy, kto to ma być? Bundeswehr nie jest w stanie dzisiaj jednej brygady zmobilizować takiej, która by była gotowa do operacyjnego użycia. A dalej już jest bardzo daleko. Nie wiadomo, co będzie, a jest daleko generalnie, tak? Trudno oczekiwać na pomoc Czechów i Słowaków. Oczywiście pewnie na to liczymy, no bo są naszymi sojusznikami w NATO, no ale jeżeli mówimy o pełnoskalowej agresji Rosji na kraj członkowski NATO, no to jesteśmy tu my, Polska, i są Stany Zjednoczone, które mają bazy na terenie Polski oraz mają bazy w Niemczech, też blisko. Więc my sobie zadawajmy takie pytania całkiem na wprost, bo to może być za naszego życia bardzo aktualne, niestety. I pokazują dane gospodarcze także, że Polacy coraz bardziej poważnie biorą pod uwagę taki scenariusz. Dlatego, że przeprowadzanie części majątków albo znacznej części majątków poza granice naszego kraju, szczególnie na zachodnie kraje, na zachodni skraj naszego kontynentu, do Hiszpanii, Portugalii czy do Włoch, to nie jest tylko fanaberia, ale jak się porozmawia z ludźmi, którzy się zajmują pomocą w tych procedurach, no to jedną z głównych motywacji ludzi w Polsce majętnych, a już ich na szczęście w naszym kraju nie brakuje, jest obawa przed wojną. Dziś. To jest jedna z głównych motywacji do tego, żeby kupować nieruchomości w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, nie tylko słońce, tak? I zakładać tam firmy, zakładać tam rachunki bankowe. To pokazuje też, jak wygląda w Polsce wahania cen nieruchomości w określonych regionach naszego kraju. No zasadniczo te, które są w okolicach Przesmyka Suwalskiego, nie są specjalnie chodliwe, tak? Więc ludzie głosują portfelami także. Jest rosnąca obawa przed tym, że może nas dotknąć coś bardzo poważnego, niekorzystnego. Premier naszego rządu nie tak dawno temu mówił o tym wprost. No przecież jeżeli jesteśmy poważnym krajem, jeżeli chcemy być poważnym krajem, jeżeli premier rządu w modelu takim, jaki mamy, gabinetowym, parlamentarno-gabinetowym, wychodzi i mówi, że czeka nas wojna, no to ja rozumiem, że państwo wtedy staje na głowie i jesteśmy wszyscy w trybie przygotowań wojennych. I on to ogłosił w Polsce, ogłosił to za granicą, no i co?
1: Ale co, my mamy i o tym mówimy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że państwo stoi na głowie, więc w związku z powyższym powinno stanąć na nogach, a nie na głowie. I tak powoli kończymy Klub Przyjaciół Metali.
0: A ja jeszcze dodam tylko jedno zdanie a propos tego stania na głowie, bo...
3: A to jest ciekawa pozycja.
0: No właśnie, ale chodzi o to, że czeka nas wojna, ale my jesteśmy przedmiotem i jesteśmy częścią wojny już. To jest wojna ekonomiczna. To znaczy Niemcy i cała Europa nie jest w stanie zbudować sił zbrojnych. Dlaczego? Dlatego, że główny wysiłek finansowy całego kontynentu idzie na zieloną transformację. Polska musiała pożyczyć 200 miliardów złotych na jakiś tam safe. Dlaczego? Dlatego, że 3,5 tysiąca miliardów złotych jest odłożone na kupce na zieloną transformację. Struktura naszych wydatków to jest wojna ekonomiczna wydana całemu kontynentowi. To znaczy macie poświęcić pieniądze na coś, co jest kompletnie bez sensu, czego rezultatem jest po prostu nic. Nie ma rezultatów ekonomicznych, nie ma rezultatów rozwojowych, nie ma rezultatów innowacyjnych, żadnych, tylko jest jakieś zmniejszenie wirtualne emisji. I jak wydacie pieniądze na to, to już nie będzie was stać na obronę, na odporność społeczną i na tego typu rzeczy.
1: Ale jest jedna armia w Europie, która od kilku lat sobie radzi z rosyjską agresją. Jest to armia ukraińska. To tak też trzeba o tym pamiętać, że taka armia istnieje. Piotr Nowak, króciutko, panie Piotrze.
4: Króciutko to jest to, co pan profesor powiedział, że jednym z sił społeczeństw jest jego jedność i spójność. Tak? A mamy społeczeństwo jedno z najbardziej podzielonych, przynajmniej odkąd ja pamiętam. A kolejną kwestią jest to, że bardzo ważne jest zaufanie społeczeństwa do rządzących, do rządu, do sprawczości, tak jakby państwa. I my przez ostatni okres mamy sytuację taką, że wleciały do nas rakiety, my nawet nie wiedzieliśmy gdzie, no mamy taką stalowe nerwy, nazwijmy to. Potem wleciały drony. Do tej pory nie wiadomo, ile tych dronów było. Nie było żadnej reakcji z naszej strony. Podpalone są hale pokazujące tak jakby niesprawczość państwa, niemoc państwa i bezradność państwa w takich sytuacjach. I kolejny element jest właśnie zabójstwo tego człowieka. Pokazujące, że państwo jest niesprawne, nie działa, to pod niszczy wiarygodność obywateli w stosunku do państwa, do sprawczości. Są to elementy jakiejś wojny psychologicznej, która jest niepokojącym etapem zawsze przed, nie daj Boże, kinetyczną agresją. Więc mi się wydaje, że państwo, jednak rząd powinien się otrząsnąć i tak jak tu jeszcze pan mówił, jakieś reakcje powinny być. Ja uważam, że to powinny być publiczne reakcje, ponieważ to zaufanie społeczeństwa do państwa niknie. Objawiając się między innymi ucieczką kapitału osób zamożnych, to co Tomasz powiedział, to się dzieje już od kilkunastu miesięcy i ten trend cały czas jest, on nie znika, więc to jest niepokojące i mam nadzieję, że rząd w końcu się jakoś ogarnie, bo tej wiarygodności do takiego law enforcement i jakiejś takiej credibility, jeśli chodzi o potencjalne możliwości odpowiedzi, no już zostało to wypłukane.
1: I z tą nadzieją, że rząd się jakoś ogarnie, pozostaw...
3: Ostatnia tak. Uwaga, jeśli mogę?
1: Czy oczywiście, jesteś... panie profesorze.
3: Chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział na temat tych rozmów, czy NATO obroni, czy NATO nie obroni. Deklaracje są ok, natomiast ja uważam, że Polska powinna podejmować wszystkie wysiłki, żeby zorganizować region tego północno-wschodniego korytarza. Dlatego, że tu są państwa, mówię tutaj od Skandynawów, High North, w dół, przez Bałtów do Polski, które dzielą taką samą percepcję zagrożenia. Teraz byłem w Talinie niedawno, Bałtowie są przerażeni, ale są zjednoczeni w tym oporze. Poza tym ta Wysoka Północ jest tak naprawdę, wpisuje się w obronę hemisferyczną Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jest bardzo istotny element interesu również amerykańskiego. Ma pan teraz ponad 2000 mil granicy na flance, w tym sama Finlandia to jest 830 mil i Polska jest hubem tego wszystkiego. Sojusz transatlantycki, jeżeli ma utrzymać swoją żywotność, musi się skoncentrować na tym regionie. I tu mówię o konkretnych działaniach, współpraca wojskowa i ćwiczenia, które są wspólnie organizowane, konkretne propozycje, z którymi się jedzie do Waszyngtonu. Potrzeba nam z Waszyngtonu takie i takie high-end enablers, my dajemy to i to i to jako region. I największą tragedią dla Polski byłoby to, gdyby się znalazła sama w wypadku konfliktu. Więc jeżeli sojusz by nie zadziałał, tego rodzaju regionalna współpraca pod parasolem sojuszu z tymi państwami, które postrzegają tak samo zagrożenie, daje Polsce multiplikator siły. Więc tutaj pasywność w mojej ocenie jest naprawdę złym doradcą, żeby tego nie robić. Zamiast zadawać sobie pytanie, czy NATO, ja się z panem w pełni zgadzam, że sojusz to są członkowie sojuszu, więc powinno być, czy my się obronimy, a czy nie, czy NATO nas obroni.
1: Powiedział profesor Andrew Michta, który za tydzień będzie gościem klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, z czego bardzo się cieszymy. Klub poprowadzi pan redaktor Szczepan Roman.
3: Pan redaktor?
1: Dziękuję bardzo.
3: Nie wiedziałem.
1: Za tą nominację. No bo jest prezesem Cyfrowego Okręgu Przemysłowego, ale będzie i Cyfrowy Okręg Przemysłowy.
3: Też będzie.
1: I redaktorem będzie.
3: Pan Piotr czym będzie? Kim będzie?
1: Pan będzie...
4: Członkiem klubu.
3: Członkiem.
1: I Tomasz Dzikot.
5: Zastępca członka.
0: Tak, ale również będzie.
1: Ale no, tak. I tak
0: to braknie tylko Krzysztofa.
1: I tak podzieliliśmy się rolami. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
4: Do zobaczenia.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
7: Reklama.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
13: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
14: To była autopromocja.
15: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
16: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
17: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: Kolejny wielki polski sukces w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Inter Europol Competition po raz trzeci. Polski zespół spod Warszawy okazał się najszybszy w klasie LMP2. Jeszcze żaden z zespołów startujących w słynnym 24-godzinnym wyścigu w kraju Loary w klasie LMP2 nie wygrał trzykrotnie. Inter Europol Competition najlepszy w historii, jeśli chodzi o te niezwykle szybkie, niezwykle efektowne samochody LMP2. No i dodajmy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten rok, ta edycja wyścigu 24-godzinnego w Le Mans 94, to jest dublet zespołu Inter Europol Competition. Na pierwszym miejscu w klasie LMP2 wyścig ukończyła załoga numer 43 z Polakiem i szefem zarazem zespołu Jakubem Śmiechowskim w składzie, a druga załoga naszej biało-żółto-zielonej ekipy spod Warszawy numer 343 ukończyła wyścig na drugim miejscu. Ależ pięknie to się ułożyło. W dzisiejszym wydaniu programu Czas na Motorsport rozmowa z Wojciechem Śmiechowskim, założycielem zespołu już trzykrotnych mistrzów, trzykrotnych triumfatorów wyścigu w Le Mans, którą miałem okazję przeprowadzić zaraz po ceremonii podium w Le Mans w padoku. Tam we Francji Wojciech Śmiechowski to twórca całego sukcesu, no tak nie można powiedzieć. On zdecydował się na ten pierwszy krok, na założenie zespołu. Oczywiście wielka jego praca, no ale też całych ludzi, którzy, wszystkich ludzi, którzy potem budowali ten zespół przez kolejne lata, na czele obecnie z jego synem Jakubem Śmiechowskim. Dzisiaj w programie także Formuła 1, podsumowanie Grand Prix Hiszpanii. Naszym gościem będzie Roxana Ćwik, dziennikarka światwyścigów.pl. Program realizuje Adam Czerpak, prowadzą
5: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
4: I Kamil Kowalik. No i co, mamy chyba za każdym razem to jest tak samo nieprawdopodobne, kiedy trafia do nas to, próbuje do nas trafić to, próbuje przebić się do naszej świadomości ten fakt, że polski zespół wygrywa w Le Mans.
5: Tak, polski zespół to już samo w sobie jest niesamowite, natomiast tak wydawałoby się, patrząc na to, jak długi jest to wyścig, jak jest wyczerpujący, ile rzeczy może się po prostu złych przydarzyć po drodze, że nawet tak antycypując czysto statystycznie, to jest niemożliwe, żeby z taką regularnością po prostu w tym wyścigu wygrywać, zajmować miejsca w czołówce, a mimo to Inter Europol Competition to robi. To jest niesamowite i to jest coś, za co na pewno wszyscy powinni zdejmować przed nimi czapki z głów, bo nawet jak do tego właśnie podejdziemy statystycznie, w ostatnich 4 latach Inter Europol Competition, startując w swojej kategorii, aż trzykrotnie wygrywał od 2023 roku licząc. No a wydawało się, że takie zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans to już jest pełnia szczęścia, na nic więcej nie można liczyć. Okazuje się w tym roku, że da się to jeszcze przebić, zajmując pierwszą i drugą pozycję na mecie. Nawet nie zajmując podium dwoma samochodami, ale dojeżdżając po prostu po kolei na dwóch najwyższych pozycjach. To jest absolutnie niesamowite i to myślę tylko pokazuje raz, że jak bardzo jest to poukładany zespół po prostu, jaka to jest świetnie funkcjonująca maszyna wyścigowa po prostu, zarówno od tej strony sprzętowej, jak i od strony osobowej, jak fantastycznie jest zarządzana, jak dobór kierowców jest już sprawdzony, wypracowany, tak jak zresztą mówił jakiś czas temu w rozmowie tutaj z nami Alek Jerzewski w studiu, że koordynator zespołu Inter Europol Competition, że w zasadzie to oni już mają tak zbudowaną pozycję na tym rynku, że te kierowcy do nich pukają, a nie jeżeli oni muszą się starać o te dobre nazwiska, tylko już mają po prostu sprawdzony komplet kierowców i w zasadzie tylko jest kwestia dopracowania tego, bądź kontynuowania współpracy z tymi, którym już dużo zawdzięczają po prostu, więc to jest fantastyczne i to jest zasługa na pewno w największej mierze Alka Jerzewskiego, Jakuba Śmiechowskiego, ale tak jak mówisz, także pana Wojciecha Śmiechowskiego, który był inicjatorem tego całego przedsięwzięcia. Natomiast od strony sprzętowej to też jest rzecz, którą trzeba doceniać, no bo na przykład sam Robert Kubica, który no co prawda, będziemy mówić, nie osiągnął jakiegoś fantastycznego rezultatu w tym wyścigu, trochę też nie ze swojej winy, bo nie można od tego uciekać. Natomiast on po tym wyścigu, w takiej krótkiej rozmowie, którą przeprowadził z nim Cezary Gutowski, wskazywał, że no, czuć było, jadąc za tym prototypem LMP2 Interpolu Competition, że oni mają coś więcej, że po prostu no, na prostej ten prototyp znacznie bardziej odjeżdża, utrzymuje się przed tym hypercarem, aniżeli te inne, które rywalizowały w tej klasie, więc to też świadczy o tym, że po prostu ta konstrukcja jest już tak dopracowana, jest tak świetnie zrozumiana przez zespół polskich turbopiekarzy, że także ten aspekt pozwala im po prostu triumfować regularnie w tak ważnych wyścigach.
4: Lata startów w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, tym najbardziej wymagającym, najbardziej prestiżowym, gdzie jest największa konkurencja, gdzie najtrudniej o wygraną, to pewnie procentuje, a przede wszystkim całe przygotowania, no bo Le Mans, tak jak mówił Jakub Śmiechowski po wyścigu, to jest tylko zwieńczenie, tylko albo i aż zwieńczenie całej pracy wykonywanej przez cały okrągły rok, przez cały zespół. Doświadczenie z Le Mans, doświadczenie wcześniej z długodystansowych mistrzostw świata, kiedy jeszcze mieliśmy klasę LMP2 w Łeku. Doświadczenie z European Le Mans Series, przecież to są też długie, kilkugodzinne wyścigi na najważniejszych europejskich torach. Od kilku lat starty w IMSA, gdzie też są absolutnie cały czas w ścisłej czołówce. Słynny, najsłynniejszy wyścig długodystansowy za oceanem, 24-godzinne zmagania na Daytonie w styczniu tego roku, drugie, trzecie miejsce, bardzo blisko do triumfu, no ale dwie polskie załogi polskiego zespołu na podium, to był gigantyczny sukces, o czym też mówił Jakub Śmiechowski kilka tygodni temu tutaj w studiu Radia Wnet. Doświadczenie z... Oni nie próżnują zimą z kolei, kiedy nie ma LMS, no to ścigają się na Dalekim Wschodzie, w Azji, Sepang, czy obiekty na Bliskim Wschodzie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w ramach azjatyckiej serii Le Mans. Doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie, to procentuje, no i oczywiście ciężka praca, o której też mówił Wojciech Śmiechowski, którego teraz posłuchamy, ale jeszcze przypomnijmy. Załogi Inter-Europolu Competition, te dwie, które startowały w tym roku, ta najszybsza dokładnie w takim samym składzie jak rok temu. To też jest ważne, że ci kierowcy już siebie znają. Współpraca między innymi układa się naprawdę dobrze. Załoga numer 43. Triumfatorzy 24-godzinnego wyścigu w Le Mans, jego 94. edycji. Załoga numer 43 Inter-Europolu Competition. Jakub Śmiechowski, Tom Dillman, Francuz i Nick Jedoli, startujący pod flagą brytyjską. Załoga druga na mecie w klasie LMP2, także Inter-Europol Competition, numer 343 samochód. Bijoy Garg, a więc Amerykanin pochodzenia hinduskiego, Rashad Dejerou, czyli Francuz, i Nico Miller, czyli kierowca ze Szwajcarii. To są dwie załogi, które zdominowały zmagania w Le Mans w klasie LMP2. Powiemy jeszcze co nieco o przebiegu tego wyścigu we Francji, ale nim to, no to, to co najważniejsze, czyli słowa tych, którzy odnieśli ten sukces, którzy na niego pracowali. Ten, kto postawił pierwsze kroki, ten, kto założył zespół Inter-Europol Competition 16 lat temu, jak się nie mylę, 2010 rok, to był już tyle czasu minęło, ale z drugiej strony to jest nic, biorąc pod uwagę to, jak wielkie sukcesy osiągnął ten zespół z Polski, gdzie jest sukcesy, gdzie poziom sportu motorowego no, są nieporównywalnie mniejsze względem tego względem krajów, z których pochodzą rywale naszego zespołu, względem Francuzów, Brytyjczyków, Niemców i tak dalej. Wojciech Śmiechowski, założyciel Inter Europolu Competition, w rozmowie z Radiem Wnet zaraz po triumfie w Le Mans, zaraz po ceremonii podium spadoku.
6: Wielkie gratulacje, trzeci triumf w Le Mans i to podwójny. Jak to smakuje, jak to pan odebrał?
7: Każde zwycięstwo to jest niepowtarzalna rzecz, bo nigdy człowiek nie wie, że może wygrać. My chcemy wygrać, ale to nie znaczy, że my to wygramy. I to jest właśnie ta olbrzymia frajda, jak już jest linia mety i uda się wygrać, no to to jest nie do opisania.
6: Nigdy nie wiemy, że wygramy, czyli rozumiem, że takim, nie wiem, kluczem można założyć dla was jest jednak takie podejście. Cały czas skupiamy się na tym, by być coraz lepsi, nie zapominamy, że są konkurenci, podchodzimy do tego z pokorą. Jaki jest przepis na to, żeby trzy razy wygrać w tak zaciętej rywalizacji w LMP2?
7: No, na pewno to, co pan powiedział, ale oprócz tego wydaje mi się, że tutaj jest bardzo jeszcze jedna ważna sprawa. To jest bardzo specyficzny wyścig i to jest wyścig, gdzie rzeczywiście wyścig pozwala wygrać zawodnikom, a nie zawodnicy mogą sobie i tylko wyłącznie zawdzięczać zwycięstwo. To jest coś obłędnego po prostu, jednak jest to połączenie techniki z umiejętnościami, strategią, zespołu, inżynierów. To jest taka mieszanka i do tego jeszcze łód szczęścia, bo jak nie ma szczęścia, to nie ma szansy na wygraną.
6: Jak pan zakładał zespół, jakie było pana marzenie?
7: Moje marzenie to po prostu zrobić coś fajnego, żeby można było naprawdę gdzieś pojechać, pokazać się. Ale to w ogóle, to pierwsze założenia to były tak nieśmiałe, my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle wystartujemy w Le Mans, a o wygranej to w ogóle nikt nie myślał.
6: Mam wrażenie, że no oczywiście to jest duży zespół, niezwykle ceniony w świecie sportu motorowego, ale jednak cały czas chyba jest taki mocny akcent rodzinny w nim, tak jak widzę państwa tutaj świętujących w swoich uściskach. Naprawdę to czuć taką jednak atmosferę rodzinną, mimo tych sukcesów, mimo tej pewnej już wielkości marki.
7: Wielkość nie ma nic do rodziny, wielkość nie ma nic do rodziny, natomiast rzeczywiście to, co ja zawsze w całe życie promowałem i to, co ja zawsze robię, to jest postępowanie jak w rodzinie, bo to nie jest sztuka tworzyć jakieś firmy, spółki, zespoły, które po prostu działają. Sztuka jest, żeby wszyscy się lubili i żeby działali, bo chcą, żeby to było dla wspólnego dobra.
6: A jakie jest pana uczucie względem syna, kiedy ten staje na szczycie podium w Le Mans? I to nie tylko jako kierowca, ale też jako szef zespołu, który został ten zespół odziedziczony po panu przez Kubę.
7: Ja jestem bardzo dumny z tego oczywiście, ale to ciągle jest też uczucie takie niedowierzania, że udało się naprawdę. To jest po prostu coś niemożliwego, bo to rzecz, którą rzeczywiście nam się już udało po raz trzeci dokonać, a właściwie prawie po raz czwarty, bo jeszcze mieliśmy drugie miejsce 2 lata temu, to jest rzecz tak niewiarygodna z poziomu polskiego normalnego kibica i z poziomu, ja bym to powiedział ogólnie, polskiej tradycji motoryzacji. Trudne jest do uwierzenia, nawet dla nas.
6: Czego można by panu życzyć i całemu zespołowi Inter Europol Competition w tym momencie już po tylu sukcesach?
7: Ja chciałem tylko poprawić, nie chodziło mi o poziom, tylko o tradycję motoryzacji. Czego można nam życzyć? Kolejnych sukcesów. No ja nie wiem, to już proszę Kuby pytać, bo on jest szefem zespołu, on wie, gdzie będzie chciał kierować siły zespołu. Także proszę z nim już o tym rozmawiać.
6: Dziękuję bardzo, gratuluję raz jeszcze.
7: Bardzo dziękuję.
5: I to był Wojciech Śmiechowski w rozmowie z Kamilem przy okazji zakończenia tego wyjątkowego wydarzenia we Francji w ostatni weekend. No i to, co ciekawe, no to właśnie wydaje mi się, że to, co wybrzmiewało w tej wypowiedzi Wojciecha Śmiechowskiego, to to, że no to musi być taki projekt, który jest po prostu idealnie spasowany pod kątem sprzętowym, ludzkim, od podszewki po te najważniejsze elementy, że to wszystko, oczywiście łódź szczęścia także, o tym też wspominał, ale tutaj po prostu przy tym, jak długi jest to wyścig, nie tylko kierowcy muszą być w świetnej dyspozycji, nie tylko inżynierowie muszą świetnie wykonywać swoje zadania, ale po prostu to jest taki sukces, na który składa się praca każdego pojedynczego człowieka w tej maszynie, no i po prostu takie detale. To, żeby każdy wiedział, co ma zrobić, był zmotywowany do tego, żeby jak najbardziej skrupulatnie wykonywać swoją pracę, no bo kiedy tak nie jest, no to może się okazać równie dobrze tak, że będziemy co prawda prowadzić w tym wyścigu nawet przez jego większość, ale gdzieś być może z powodu właśnie takiego czynnika ludzkiego gdzieś nam się pod koniec tego wyścigu po prostu przydarzy awaria, której można było uniknąć. Myślę, że też Inter-Europol Competition doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że również w tym aspekcie ta praca musi być po prostu świetnie dograna i dopracowana. Natomiast to, co jest ciekawe, no bo oczywiście mówimy o tym świetnym, wspaniałym triumfie Inter-Europolu Competition, już zresztą kolejnym, ale pierwszym tak dominującym i tak wyjątkowym. Pytanie, jak to ma się w kontekście potencjalnego wejścia polskiego zespołu do tej najwyższej klasy Hypercar, bo o tym też mówi się od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że pan Wojciech Śmiechowski no trochę może starał się uniknąć odpowiedzi na to pytanie, mówiąc, że to pytanie raczej powinno się kierować do Kuby Śmiechowskiego, no bo to on jest aktualnie szefem tego zespołu i pytania co do jego przyszłości. Natomiast jestem ciekaw, Kamil, czy ty będąc na miejscu tam gdzieś wyłapałeś, zasłyszałeś może jakieś nowe pogłoski co do tego, że w ogóle taka możliwość jest rozważana już na poważnie i miałaby mieć miejsce?
6: Żadnych pogłosek, które by jednoznacznie mówiły o tym, że Inter-Europol Competition dojdzie do Hypercar, że zwiąże się z jakimś zespołem, nie było, ale to, co mówią dziennikarze, no to jest jasne stawianie sprawy. Teraz cóż innego pozostaje, jak właśnie wejście do Hypercar? Czym miałby, co miałby być celem dla polskiego zespołu, jak właśnie nie to po tylu sukcesach? Wiemy, że no, były takie domniemania, że być może Inter-Europol Competition zwiąże się z Hondą. Była mowa o tym, że może Honda będzie zainteresowana wejściem do Hypercarów. No i wtedy, kto wie, może byśmy tutaj nawiązali

0: Competition, zaczynając swoją przygodę z hypercarami, zrobił to w takim samym stylu, jak zaczynał w IMSie. Mimo że startował już w znanej sobie klasie LMP2, no to oni zaczynali tamten sezon we współpracy z amerykańskim zespołem i to zaprocentowało tym, że od razu walczyli o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w IMSie w długodystansowych wyścigach w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że Honda nie wejdzie do hypercarów w najbliższym czasie, więc ten temat się skończył. Zobaczymy, kto inny. Natomiast jest jeszcze ważna jedna kwestia. Jest opcja. Przepisy techniczne dopuszczają do tego, by w klasie hypercar móc skorzystać z podwozia firmy zewnętrznej. I tak robi na przykład Cadillac. Czyli jest furtka do tego, by móc mieć podwozie innej firmy, na przykład Oreki. Chyba Oreka jest jednym z tych dopuszczonych producentów. No i potem budujemy resztę samochodu już sami. Także no, drzwi są otwarte, ale ja myślę, że Inter-Europol Competition od początku wszystko robił ostrożnie. Wszystko planował dość dokładnie i kto wie, czy dopiero rok 2030, kiedy będziemy mieli nowe regulacje w hypercarach, nie będzie tym punktem, kiedy zobaczymy polski zespół już w tam tej stawce, no bo pisać się teraz na, wiemy, że już nie od przyszłego sezonu, bo to by było chyba jakieś szaleństwo, ale od 28 na dwa sezony starych regulacji, żeby, no sądzę, że jak już to 2030 rok.
1: No tak, pewnie to by było po prostu najłatwiejsze, bo każdy miałby trochę taki start z czystą kartką, oczywiście z naciskiem na trochę, natomiast być może coś, o czym wspomniałeś, czyli takie partnerstwo też w jakimś układzie z jakimś innym producentem też by było dopuszczalne i możliwe w takim przypadku. No wyobrażam sobie, że na przykład jakaś marka, kolejny producent światowej klasy chciałby wejść do tej najwyższej kategorii, natomiast no nie miałby takiego zaplecza. Nie miałby takiego zaplecza przede wszystkim know-how. Ludzkiego. Mm-hmm. Know-how, jakim dysponuje Inter-Europol Competition. No i być może tutaj by była jakaś furtka dla nich. No posłuszmy się przykładem Hondy, na przykład, że na przykład właśnie taki japoński producent chciałby wejść, no i powstałby jakiś twór pod tytułem Honda Inter-Europol Competition, że
0: brzmi
1: tutaj
0: ładnie.
1: Dajemy pieniądze, dajemy fabrykę z Japonii, natomiast ten zasób ludzki, zasób wiedzy, po prostu doświadczenie wyścigowe, jakie jest wymagane, żeby walczyć o te najwyższe laury, będzie pochodzić z polskiego zespołu. No to jest ciekawy wątek i zapewne ciekawa perspektywa, natomiast też trzeba przyznać, że ta rywalizacja w najwyższej klasie będzie coraz trudniejsza. Tak się przynajmniej wydaje, no bo jeszcze kilka lat temu w tej najwyższej klasie mieliśmy tylko Toyotę. Ona w zasadzie walczyła z samą sobą, a teraz ta klasa się coraz bardziej rozrasta. Nie wiadomo też, jak się układają te wszystkie współczynniki balance of performance. No a na przykład w przyszłym roku będziemy mieli w tej najwyższej klasie już McLarena i Forda, więc dochodzą kolejne dwie potężne marki, które też na pewno będą myśleć o najwyższych po prostu rezultatach
0: tak,
1: w tym wszystkim.
0: A jeszcze właśnie, tak jak zahaczałeś o to, żeby wejść do hypercarów, no to jest w sumie opcja na przyszły rok, ponieważ Alpine, jeżdżące powiedzmy w środku stawki, szuka kogoś, szuka zainteresowanego kupnem swojego zespołu, ponieważ francuska marka wycofuje się z hypercarów, no kto wie, kto tutaj, jeżeli Ford i McLaren wchodzą ze swoim nowym zespołem, no to kto będzie gotów kupić Alpine? Może to jest jakaś furtka dla Inter-Europolu Competition, nie chodzi tutaj o zakup jako taki, tylko właśnie o taką współpracę, o jakiej mówiłeś. No a jeszcze druga kwestia jest taka, mi się wydaje, że jednak Inter-Europol Competition w najbliższym czasie naprawdę mało prawdopodobne jest to, by rozważał wejście do hypercarów, też z uwagi na inną rzecz. Nie wiem, czy zauważyłeś, oni sami nie mówią za bardzo o tych hypercarach albo w ogóle, nie chcą się wypowiadać na ten temat, nasz zespół. Z kolei jak byliśmy tutaj w studiu, to pytałeś Kubę i Alka o zmianę prototypu, o nową generację chyba od 28 roku.
1: LMP2, tak.
0: Tak, to z kolei na ten temat się rozgadywali jak, nie wiadomo jak, także jestem przekonany, że oni w LMP2 będą cały czas celować, a to z kolei no, powoduje, że może niekoniecznie jednak będą chcieli się zajmować tymi hypercarami w najbliższym czasie, skoro czeka ich wyzwanie na tym polu też.
1: No ciekawa jest to perspektywa z jednej strony, no bo pewnie tutaj jest jakiś taki element rywalizacji w tym wszystkim, żeby móc udowodnić, że mimo zmiany przepisów, mimo wprowadzenia nowych konstrukcji, no, oni na

0: ale są skuteczni i są w stanie walczyć o najwyższe wyniki. Natomiast no koniec końców to i tak będzie ta sama kategoria w jakimś sensie.
1: To prawda, ale wiesz, ale jest kwestia tego, że no wszystko trzeba planować, wszystko trzeba robić jednak powoli, tym bardziej, że Inter Europol Competition no nigdy nie miał doświadczenia z byciem konstruktorem na większą skalę, takim powiedzmy samoistnym konstruktorem, więc ja myślę, że jednak no chyba czymś rozsądnym byłoby 28. Mamy wyzwanie w postaci nowego prototypu LMP2, a dwa lata później no może mówimy bonjour we Francji już hypercarom. No.
0: Albo po prostu przeprofilujemy część z tych linii produkcyjnych, które znajdują się w Małopolu na produkcję czegoś jeszcze bardziej związanego z motorsportem, a nie tylko taki model kliencki, powiedzmy, oczywiście upraszczając, jaki jest teraz w związku z korzystaniem po prostu z konstrukcji Oreki. No jest to bardzo, bardzo ciekawe, jest to bardzo ciekawy wątek po prostu, w którą stronę tutaj Inter Europol może pójść, no bo to jest chyba naturalne po prostu, że osiągając takie rezultaty, no szukasz jakichś kolejnych bodźców, jakichś kolejnych powodów do własnej stymulacji. Nie chcesz osiadać na laurach, nie chcesz cały czas tylko podnosić tego samego trofeum, jakkolwiek wspaniałe by ono nie było, tylko no szukasz jakiegoś ujścia dla tej swojej ambicji. Więc no zobaczymy. Na pewno to będzie ciekawe, co się stanie w najbliższych latach. Natomiast zastanawiam się, czy dla takiego Inter Europol Competition w jakiś sposób frustrujące nie byłoby to, co dzieje się w aktualnej klasie Hypercar, czyli no to oczywiście ten nieszczęsny balance of performance, bo tak zaczynałem się zastanawiać przy okazji tego weekendu wyścigowego właśnie na Circuit de la Sarthe. Czy to nie jest tak przypadkiem obecnie, biorąc pod uwagę szczególnie ilu mamy już tych producentów w najwyższej klasie, że to zwycięstwo w Le Mans coraz bardziej staje się losowe? Mam taką obserwację, może ona jest błędna, natomiast dużo oczywiście zależy od tego, jak akurat się wylosuje komu przed tą ostateczną rundą. Jak pojedziesz te poprzednie, te pierwsze rundy w WEC w sezonie, poprzedzające wyścig w Le Mans i akurat jak bardzo zostaniesz obciążony albo jak zostaniesz odciążony przed tą rundą w Le Mans, że to po prostu trochę zaciera obraz tego, jak poszczególne zespoły funkcjonują. Coraz mniej od tego zależy i od tego po prostu, jak dana konstrukcja jest sprawna, jak jest skuteczna. No, patrząc po tym, co na przykład działo się z Ferrari przy okazji tego weekendu, które wygrywało w trzech ostatnich latach w Le Mans, a teraz Robert Kubica no tak nie do końca z entuzjazmem.
1: 17 miejsce w kwalifikacjach i praktycznie nie dało się zrobić nic więcej.
0: Tak, no a z kolei w wyścigu 7 miejsce, no i mówił, że generalnie zważywszy na to, czym dysponowali, no to 7 miejsce to i tak jest bardzo solidny rezultat.
1: Tak, tak. Mówiłeś, że kwestia losu, co nam się przytrafi, a jest jeszcze gorzej. Gdyby to był los, to jeszcze pół biedy. Gdybyśmy tutaj losowali jakąś, nie wiem, dyspozycję czy ograniczenia, to jest po prostu podcinanie skrzydeł tym, którzy najlepiej rozwinęli samochód, tym, którzy byli najszybsi w poprzedniej edycji wyścigu Le Mans. No i to jest coś, moim zdaniem, od czego trzeba po prostu uciekać jak najszybciej. Jeśli kiedyś mieliśmy problem, no tak jak mówisz, z tym, żeby było wielu producentów i tak dalej, teraz już tego problemu absolutnie nie ma. Mamy legendarny, historyczny wyścig w Le Mans, mamy wielki prestiż, to niech zwycięzcą wyścigu w Le Mans będzie najlepszy producent, najlepszy samochód i najlepsi kierowcy, a nie ci, którzy no, w zeszłym roku prowadzili sobie trochę gorzej, więc teraz będą mieli mniej balastu, będą mieli większe osiągi, bo nie będziemy ich sztucznie ograniczać, będą mieli większą szansę na zwycięstwo, no to my też się będziemy cieszyć, bo nie wygra czwarty raz z rzędu Ferrari. No absurd. Na tym poziomie sportu, moim zdaniem, oczywiście no, są różne takie zabiegi w sporcie. W Formule 1, czy w sportach, szczególnie w ligach amerykańskich, w grach zespołowych, no w Formule 1 ograniczenie budżetu i to już jest zupełnie coś innego, kiedy wszyscy mają ograniczony budżet do danego limitu i do tego możemy stopnia wydawać pieniądze. Okay,
0: to
1: no,
0: właśnie
1: to jest sprawiedliwe,
0: stawia nacisk na tą efektywność,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. A jeszcze druga sprawa jest w Formule 1 już trochę mniej, powiedzmy, sprawiedliwa. Ci wolniejsi, ci z gorszymi osiągami mogą popracować więcej na na hamowni, mogą poprowadzić więcej modyfikacji w swoim silniku, no to to jest oczywiście też trochę dziwne z punktu widzenia takiej zdrowej rywalizacji czy konkurencji jako takiej, ponieważ no dlaczego oni mogą pracować więcej nad silnikiem niż my, dlatego że się słabo rozwijają, czy co? No tak to jest, ale jeszcze to jest jakieś bardziej wytłumaczalne, prawda? Pomagamy tym słabszym podciągnąć się, dobić powiedzmy do środka stawki, a tutaj w Le Mans mamy coś poniekąd absurdalnego i oczywiście to jest też odpowiedź na to, że mamy dużą swobodę w przepisach, bo nie jest określone, jakim dokładnie silnikiem mamy jechać. Są hybrydy w Łeku, mamy V12 w Cadillacu czy w Astonie Martinie i to jest fajne i w związku z tym powinniśmy tutaj, przynajmniej takie jest zdanie ustawodawców tych przepisów, że powinniśmy jakoś w takim razie, skoro dopuszczamy taką różnorodność i to jest fajne dla kibiców, to niech ten poziom sportowy będzie wyrównany. Ale z drugiej strony uważam, że ten wyścig z takim prestiżem, on ma jednak pokazywać, kto jest najlepszym producentem i tyle. Nie powinniśmy sztucznie w żaden sposób, albo naprawdę niewielki, jak już ograniczać możliwości samochodu. Powinniśmy się w najbardziej obiektywny, miarodajny sposób przekonać, kto, takie były założenia tego wyścigu, kto jest w stanie tak na papierze najwięcej kółek wykręcić podczas 24 godzin.
0: Chociaż w tym jednym wyścigu w ciągu całego roku. Już nawet stosujmy ten balance of performance przy okazji pozostałych rund długodystansowych mistrzostw świata. Natomiast pozostawmy być może tą jedną rundę, żeby ona faktycznie była jak takie stare, dobre ściganie, po prostu rywalizacja brutalna na to, kto, tak jak mówisz, kto jest po prostu najlepszy, najskuteczniejszy. I być może to jest słuszny postulat akurat w tym punkcie.
1: A jeszcze tylko uzupełnię, dodajmy, żeby nikt nie myślał, że w LMP2 jest taka sytuacja. Wręcz przeciwnie, tam mamy wszystkie takie same prototypy, więc zwycięstwa Inter Europolu Competition są z tego punktu widzenia i z każdego innego jak najbardziej zasłużone.
0: Myślę, że jakby tam był balance of performance, to nie wygrywaliby z taką regularnością jak teraz. Natomiast co do hypercarów, to jeszcze jest drugi aspekt tego, mianowicie oczywiście w długodystansowych mistrzostwach świata zdobywamy punkty w zależności od tego, jak długi jest to wyścig, to znaczy w tych krótszych jest mniej punktów do zdobycia. W tak długim jak Le Mans tych punktów zdobywa się całą masę, szczególnie za zwycięstwo w nim. W związku z tym takie wypaczenie tej rywalizacji na tym etapie sezonu też rzutuje na jego dalszy przebieg i samą walkę o mistrzostwo. Nawet pamiętamy, jak to wyglądało przy okazji Roberta Kubicy i AF Corse w zeszłym sezonie. Mianowicie udało się wygrać 24-godzinny wyścig Le Mans, ale później też już trochę pewnie za sprawą utraty impetu, trochę za sprawą jakichś rozgrywek zakulisowych oraz balance of performance, mimo tego, że te wyniki były dużo słabsze w drugiej połowie sezonu, to ten zadatek, jaki był z tego Le Mans, pozwalał jeszcze do samego końca tak naprawdę wierzyć w walkę o mistrzostwo.
1: Tak, to prawda, więc tym bardziej powinniśmy ten wyścig traktować jako jak najbardziej sportową rywalizację, a nie jakieś układanki i ograniczać się do tego balance of performance. Andrzej Borowczyk, pamiętasz, już prawie 3 lata temu na naszej antenie, już prawie to był, nie, to był lipiec, już trzy lata mijają. Pytaliśmy się go to, co sądzi o balance of performance, to mówił Andrzej Borowczyk, wtedy komentator Łeka, na podstawie sport, żarty się skończyły, już mamy tylu poważnych producentów, że najwyższy czas zrezygnować z tego rozwiązania.
0: I to w zasadzie na początku stosowania tego rozwiązania. Już mamy prawie 3 lata z tamtego punktu i cały czas ta sytuacja wygląda tak samo. Ktoś by pewnie powiedział z jakiegoś biura prasowego, rzecznika właśnie FIA, że to jest, czy organizatorów, że to jest świetne, bo patrzcie, jak wielu producentów przyszło i cały czas przychodzi, patrz McLaren i Ford w przyszłym sezonie, tak jak już wspomniałem. Natomiast czy to jest tak do końca słuszne i to jest właściwy kierunek? Na pewno trzeba się nad tym zastanowić.
1: Jeszcze najlepsze jest to, że od tego sezonu w Łeku nie wiemy, kto ile balastu dostaje, kto bardzo jest ukarany, ponieważ zostało to objęte tajemnicą, więc to jeszcze bardziej wzbudza kontrowersje. Oczywiście też można powiedzieć, że będzie mniej informacji oficjalnych odnośnie tego, ale emocje są podsycane mimo to, a może wręcz za sprawą tego.
0: No i jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, jak to w ogóle wyglądało od środka. Szkoda by było, żeby to pominąć w naszej audycji, bo ty oczywiście byłeś na miejscu na Circuit de la Sarthe w ten weekend. Miałeś okazję być w garażu Inter-Europolu Competition podczas tych wszystkich zmagań w 24-godzinnym wyścigu. No więc jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jak to wyglądało po prostu od środka, bo to jest wyjątkowe doświadczenie, żeby móc zobaczyć, jak ten organizm po prostu funkcjonuje.
1: Ja mam propozycję, byśmy jeszcze trochę słuchaczy podtrzymali w stanie niewiedzy. Przeniesiemy się do Barcelony. Skomentowali z Roxaną Ćwikę zwycięstwo Lewisa Hamiltona pierwsze w barwach Ferrari, a potem wrócimy jeszcze do Le Mans i powiem, jak to wyglądało, bo to jest naprawdę no, zupełnie inny, wspaniały świat, te 24 godziny tam we Francji. No to piosenka, jeden z francuskich klasyków przed nami.

0: Wielka historia wydarzyła się w ten weekend w Barcelonie. 30 lat później, po pierwszym zwycięstwie Michaela Schumachera w Ferrari w 96 roku, w tym samym miejscu, na tym samym torze, swoje pierwsze zwycięstwo w karierze w barwach Ferrari odnosi Lewis Hamilton. 106 zwycięstwo w jego karierze. Pierwsze dla Ferrari, pierwsze od Belgii 2024 roku. No i zarazem jeden z trzech tylko Brytyjczyków, który wygrywał po przekroczeniu 40 roku życia, a jedyny kierowca w ogóle w historii, który wygrywał po osiągnięciu 300 startów w Grand Prix Formuły 1, a on to już zrobił po raz trzeci. O tym, ale także o innych kwestiach związanych z tym weekendem Formuły 1 będziemy rozmawiać teraz z Roxaną Ćwik, dziennikarką światwyścigów.pl. Roxano, witamy Cię bardzo serdecznie ponownie w naszej audycji. No i pytanie, jakie emocje Ci towarzyszą po tym zwycięstwie Lewisa Hamiltona?
1: Witam bardzo serdecznie. No powiem szczerze, że taka trochę łezka wokół się zakręciła, bo nagle człowiek wrócił jakby do starych czasów wygrywania Lewisa Hamiltona i powiem szczerze, że pamiętam, jak jeszcze jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat Lewisa i tego, że gdzieś ta historia się rozmieniła na drobne, ale doszło do małego cudu, bo tak to można nazwać, i Lewis wygrał wyścig. No nadal trochę abstrakcja, chyba przyznacie sami.
0: No z pewnością delikatna abstrakcja, patrząc na to, w jakiej formie był w ostatnim sezonie jazdy w Mercedesie, jak trudny był dla niego ten zeszłoroczny rok, pierwszy w Ferrari, gdzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowym zespole, ze świetnym, co by nie mówić, w każdej sytuacji Charlesem Leclerciem. Natomiast chyba, Roxana, wydaje się, że tak jak zresztą mówił sam Lewis Hamilton, on jest teraz w świetnym miejscu w życiu. Odnalazł się w Ferrari, zbudował się, zrozumiał lepiej tą konstrukcję, te nowe konstrukcje właśnie bardziej mu pasują pod kątem jego stylu jazdy. Zaczął dogadywać się z inżynierem wyścigowym Carlosem Santim, który zresztą był na podium przy okazji tego wyścigu w Barcelonie. No i jeszcze do tego dochodzi słynna partnerka, która chyba też dodaje mu, a raczej odejmuje kilka setnych sekundy na okrążeniu. No i to wszystko po prostu naraz zaczęło współgrać, zaczęło grać i przynosić takie rezultaty.
1: Tak, gdzieś ta cała składowa przynosi skutki w tym, że Lewis jest, no chyba trzeba powiedzieć, delikatnie, może nie będę zapeszać, ale jest w formie i gdzieś ta stanowczość Lewisa Hamiltona, to, że się nie poddał, słynne słowa pamiętaj kim jesteś, te wszystkie rzeczy, ta pewność siebie powoduje, że sami Włosi i sami inżynierowie też, co było widać pod podium, uwierzyli, że jeszcze można wygrać. Nie mówmy, że to jest ten rok, ten czas i tak dalej, tylko po prostu nastawmy się na to, że może w końcu przyszedł taki moment w karierze Lewisa Hamiltona, że się odrodził jak ten słynny Feniks z popiołów i gdzieś to teraz jest w rękach Ferrari, bo mają człowieka, który jest, no, może kolokwialnie to ujmę, nakręcony na to, żeby znów wygrywać. Charles Leclerc gdzieś tam znowu po podpisaniu kontraktu znowu ma jakiś kryzys, gdzieś te bandy Monaco, Barcelona, gdzieś znowu coś. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że zawsze jak Charles podpisze kontrakt, to nagle jego partner idzie w górę. No nie wiem, taka jakaś dziwna zależność. I chciałabym wierzyć, że ta jedna jaskółka, która, jak to mówią, wiosny nie czyni, że w końcu uczyni tą wiosnę i w końcu Ferrari będzie miało te kilka wyścigów radości. No i też trzeba przyznać i trzeba zauważyć, że po tym, jak Kimi Antonelli odpadł z wyścigu, Lewis straci tylko 41 punktów, więc wszystko jest możliwe.
2: No właśnie, bo przypomnijmy, że Kimi Andrea Antonelli przed końcem wyścigu wyprzedził George'a Russella w walce o drugą pozycję, ale problemy techniczne spowodowały, że Włoch, tak jak jego zespołowy partner w Kanadzie, tak Antonelli w Hiszpanii, nie ukończył tego wyścigu, niemniej jest na prowadzeniu, ale na drugim miejscu jest Lewis Hamilton. No i właśnie tak jak mówisz, Roxana, jeżeli Ferrari ma w swoim składzie tak dobrze dysponowanego i szczęśliwego Lewisa Hamiltona, jeżeli ma Charlesa Leclerca, Polaka, który no może jest w gorszej dyspozycji, ale niemniej jest jednym z najszybszych kierowców w stawce. I właśnie pytanie, ich walka z Mercedesem w tym sezonie, walka ewentualna, być może nawet któregoś kierowcy o tytuł mistrzowski. Czy to w ogóle jest możliwe? No wiemy, że dopiero ta nowa era wystartowała. Wiemy, że Mercedes potrafi od czasu do czasu no jednak nie dominować, a jeśli chodzi o zmiany w jednostce napędowej, jeśli chodzi o możliwość wprowadzania modyfikacji, no to wiemy, że więcej takich będzie po stronie Ferrari niż po stronie Mercedesa, który wiemy, że no prawdopodobnie dysponuje zdecydowanie najmocniejszą jednostką napędową. Czy to sprawia, że ty jakoś wierzysz w to, że Ferrari będzie w stanie walczyć z Mercedesem nawet o tytuł?
1: Za dużo razy już się przekonałam, że ta wiara jest ułomna i potem można się rozczarować, więc podchodzę do tego na spokojnie. Lando Norris zwrócił uwagę, że jeżeli Ferrari ulepszy swój silnik, to będzie to zespół, który będzie rozstawiał wszystkich po kątach, no bo nieoficjalnie mówi się, że tracą od około 6-8% do najlepszego silnika, czyli Red Bull Ford. Niby jest taka plotka, jedni potwierdzają, drudzy zaprzeczają. Chciałabym po prostu widzieć Formułę 1 w swojej najlepszej okazałości. Chciałabym zobaczyć, że w końcu do głosu dochodzi ten zespół, na który tak wszyscy czekamy, i że jest jakaś walka nie tylko pomiędzy McLarenem czy zwyżkującym Mercedesem. Bo nie oszukujmy się, Kimi Antonelli, gdyby nie ta awaria, to przecież on był lepszy od Russella, tak? I gdyby nie ta awaria, to może i było jeszcze lepszy wynik. Trzeba też zauważyć to, że była to 250 wygrana dla silnika Ferrari, tak? 249 dla samego silnika Ferrari, jedno dla Scuderia Toro Rosso i słynna wygrana Vettela w 2008 roku, tak dobrze chyba pamiętam, chyba że już mnie pamięć zawodzi.
2: Tak, zgadza się.
1: Trochę na głowie człowiek ma, to już te daty gdzieś się kotują. No mam nadzieję, naprawdę, jako ta osoba, która zakochała się w Formule 1 dzięki Schumacherowi i Ferrari, że jeszcze te chwile radości gdzieś czerwonego koloru i czarnego wierzgającego konika jeszcze dla wszystkich będzie w tym roku sporo takich chwil. Czy będzie to Lewis Hamilton? No byłaby to piękna historia, bo po tym, co się stało w zeszłym roku, gdzie gdzieś to załamanie, przecież było widać, że Lewis gdzieś no, przeżywa to, co się stało. No Charles też to przeżył swego czasu. I byłaby to piękna historia, gdyby to się zakończyło. Może nie będę mówić, że 8. tytułem mistrza świata, ale po prostu piękną walką do końca tego sezonu.
0: Tego myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, natomiast jeśli chodzi o Ferrari, to oni rozwijają swoją konstrukcję w zatrważającym tempie niemalże. Przywieźli 8 poprawionych komponentów na to Grand Prix. Porównując to do Mercedesa na przykład, którym przywiózł tylko jeden, McLaren też jeden, Red Bull przywiózł 2 takie poprawione komponenty, zresztą to już jest kolejne Grand Prix, na które Ferrari przywozi tak duże poprawki i zdają się one świetnie działać. Natomiast ta strona techniczna to jest jedno. Wydaje mi się, że to, co jest równie istotne być może dla walki o mistrzowski tytuł, to taka konsolidacja zespołu wokół jakiegoś jednego lidera. No i pytanie, czy takim liderem teraz jakoś powoli, szczególnie po tym zwycięstwie, nie staje się Lewis Hamilton, w którego cieniu zaczyna być moim zdaniem coraz bardziej Charles Leclerc w tym sezonie. I pytanie, czy Roxano dostrzegasz takie analogie pomiędzy Lewisem Hamiltonem właśnie w takiej roli lidera w porównaniu z Michaelem Schumacherem gdzieś w przeszłości. Czy to są podobne mechanizmy? Bo tutaj zarówno Schumacher, jak i teraz Lewis Hamilton dysponowali pewną charyzmą, ale i wielkim doświadczeniem, którego Lewisowi nie można teraz odebrać, i myślę, że to może gdzieś procentować w tym momencie.
1: Lewis Hamilton jest człowiekiem, ja go postrzegam jako człowieka, który przypomina bardzo Michaela Schumachera ze względu na to, że on myśli nie tylko o sobie, ale myśli o innych. Jeżeli wygrywa, to wygrywa razem z zespołem. Jeżeli przegrywa, to przegrywa razem z zespołem. No oczywiście były tam jakieś małe zgrzyty, ale Nie wiem, czy pamiętacie ostatni najazd kamery właśnie, jak Szal wrócił do garażu i było widać tą frustrację. Ta mowa ciała, która po prostu no, wylewała się złość i frustracja, pomimo tego, że kamery nadal były. Luis jest takim człowiekiem, który... Ja go zawsze pamiętam i postrzegam go jako człowieka wyważonego. Emocjonalnego, takiego, który potrafił, no może nie zawsze, ale potrafił te emocje na wodzy powstrzymać. No i ta słynna analogia, no Hamilton, Alonso, słynna kłótnia, no to kiedyś przecież Schumacher też, pamiętacie, do Coultharda też wparował na Spa, jak uderzył w niego. Gdzieś te analogie są. Wiele osób, wielu Włochów nawet potwierdza to, że widzą w nim drugiego Schumachera, że to jest ten człowiek, który w końcu jakoś scali to wszystko ze sobą, bo Luis ma taką charyzmę i pociąga za sobą tłumy. On potrafi swoim byciem, swoją postawą, swoim człowieczeństwem przekonać niezdecydowanych. U Szalla tego nie czuję. No, ja znam Szalla jeszcze z czasów, jak jeździł dla Zaubera i te czasy, jak był młokosem. I gdzieś ta młodość kontra doświadczenie i gdzieś to ta młodość nadal przegrywa, bo Szal jest ambitny, tego nie można mu odjąć, ale nadal gdzieś gubi się. Gubi się w tym wszystkim, gdzieś te błędy są popełniane, a Luis, jak już popełnia błąd, on potrafi przeprosić. Nie wiem, czy zauważyliście to wielokrotnie. Powiedział, okej, sorry, moja wina, albo słuchajcie, zróbmy to, zróbmy tak, poprawmy. A u Szala jeszcze jest takie, dlaczego to jest to? Dlaczego to jest tak? A dlaczego nie inaczej? I są nadal te pretensje. I gdzieś to doświadczenie i ta młodość, przeciwko tej młodości i tej chęci po prostu powoduje, że to Luis w tym momencie jest wyżej dla mnie od Szalla. Mimo, że bardzo lubię jednego i drugiego.
2: To ciekawe, trochę mniej, może mniej takiego sportowego egoizmu, mniej, co niektórych by zdziwiło, mniej gwiazdorzenia nawet u Luisa Hamiltona niż u Charlesa Leclerca.
1: W ostatnim... On to robi naturalnie. Dla wielu ludzi to, co robi Lewis Hamilton, jest takim właśnie gwiazdorzeniem. Te Met Gale, te wszystkie związek teraz z Kim Kardashian i to tak dalej. Ja wolę się trzymać od tego tematu daleko, bo to nie moja osoba, którą akurat w jakiś sposób... To zostawmy. To jest jego wybór. Jeżeli jest szczęśliwy, to uważam, że to jest jego sprawa. Jeżeli daje mu to szczęście. Te gwiazdorzenie gdzieś... Szal nie gwiazdorzy. Szal jest też sobą, on jest też naturalny, tylko on jakby nie potrafił gdzieś tego no nie wiem, ja mam takie wrażenie, jakby nie potrafił jeszcze tego przekuć po prostu na tą sportową złość, o. Żeby to gdzieś go napędzało i oni dobrali się tak bardzo, że ja to tak ujmę uczuciowo, bo obaj są bardzo takimi, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć, no
2: emocjonalni.
1: Emocjonalni i gdzieś jak miałam okazję z nimi rozmawiać, czy z jednym i z drugim i być w tym padoku, mimo już trochę czasu mnie nie było, to nadal widzę w nich, że oni podchodzą bardzo w taki sposób, nie, że to jest spot, nie tak jak Lance Stroll, dobra, wsiadam do samochodu, wyjdzie to wyjdzie, nie to nie i dziękuję, do widzenia. I są romantykami, o właśnie, tego słowa mi brakowało. Oni ta Formuła 1 dla nich jest taka... romantyczna w jakiś sposób, biorą to w taki niesportowy, tylko nadal, no nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo tak. Staram się to przekazać w taki inny sposób, że dla nich to nie jest po prostu wsiadam, wygrywam, dziękuję, do widzenia, przechodzę do następnego wyścigu.
2: To jest coś więcej, jest jakaś idea w tym wszystkim.
1: O właśnie. Dzisiaj idealnie mnie uzupełniasz.
2: A czy takiego romantyzmu trochę mniej jednak nie było u Michaela Schumachera? Nie był Schumacher bardziej jednak takim rzemieślnikiem?
1: No nie, ci co znają Michaela Schumachera, to wiedzą, że przecież ta rodzina, żona Corina, brat, to Jean Todt, Luca Baldizieri, ci wszyscy ludzie, którzy byli w Ferrari, to była dla niego rodzina i on zawsze powtarzał, że to nie jest tylko spot, że to jest coś więcej i oczywiście no ktoś powie, Boże, no a pamiętasz czasy, jak było Benetton i tak dalej, no pamiętam, tylko potem z czasem człowiek się zmienia, im więcej gdzieś tego doświadczenia nabiera, gdzieś dotyka różnych spraw, to w jakiś sposób, no Ferrari samo też zmienia, tak, to jest kiedyś powiedział to Sebastian Vettel, no, że bycie w Ferrari zmienia ludzi i to się zgadzam, bo dla nich to nie jest tylko Formuła 1, to jest cel, to jest nie tylko wygrana, to jest pokazanie, że ta włoska rodzina potrafi być ze sobą. No.
2: No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jak się będzie Ferrari rozwijać. No, a Michael Schumacher też no, niesamowicie żyjący zespołem. Zawsze no, potrafił zagadać każdego z mechaników, znał po imieniu, potrafił jakoś nawiązać
1: tak,
2: do tego, co się w ich życiu żyje.
1: Tak. Potrafił podnieść na duchu, jak był jakaś stłuczka, jakiś wypadek, pamiętam. No dobra, nie mówimy o Spa, ale ile razy tak było, że kończyła się jakaś rywalizacja dla Schumachera, on przychodził do tego garażu, poklepywał wszystkich, że okej, nic się nie stało, będzie następny raz. Wszyscy załamani, a przychodzi taki człowiek, który poklepie cię po plecach, poda ci rękę i powie, dobra, następnym razem się uda. No i Lewis też jest takim graczem zespołowym i on to wyniósł. I to też było w Mercedesie potem już, jak i Toto Wolff. No, nie wiem, czy pamiętacie tą scenę z podium w Monaku, gdzie Toto Wolff, no po prostu obaj stali obok siebie i było widać, że jakby mogli, to by najchętniej się przytulili i wpadli sobie w ramiona. No. Ja miałam takie wrażenie.
2: Takie bliskie relacje rzeczywiście. No, to jest przeciekawe, jak tworzy zespół też wokół siebie Lewis Hamilton. Zobaczymy, jak to będzie. Czy Lewis Hamilton będzie dla Ferrari tym, kim był Michael Schumacher dla Ferrari? Czy może Lewis Hamilton będzie dla Ferrari tym, kim był Michael Schumacher dla Mercedesa po swoim powrocie do Formuły 1 i na przykład sam sukcesów wielkich już nie będzie święcił z zespołem z Maranello, ale przyczyni się do tego, że Ferrari wróci na szczyt. A może trzeci scenariusz, czyli z Ferrari będzie tak jak zawsze w ostatnich latach, czego na pewno by...
1: Ale wiecie co, ja bym chciała powiedzieć, że niech Lewis Hamilton będzie Lewisem Hamiltonem dla Ferrari.
2: Tak, to na pewno Lewis Hamilton...
1: Jakkolwiek to zabrzmi, nie chciałabym porównywać, bo to też inne czasy. Ja już też się nauczyłam takiego patrzenia na tą Formułę 1, zresztą już nie raz, nie dwa o tym rozmawialiśmy, patrzenia na tą Formułę 1 tu i teraz, jaka ona jest teraz i chciałabym, żeby to też zostało. No i prosty przykład. Verstappen po tym, jak w Monako się nie udało, nie poszedł do garażu, tylko poszedł do domu. No to też trochę mówi o obecnych młodych kierowcach Formuły 1.
2: Tak, no oczywiście każdy, co do tego porównywania, no każdy przypadek jest zupełnie inny, a przede wszystkim każdy człowiek jest zupełnie inny i każdy czas jest zupełnie inny od tego, każdy moment od tego, który już kiedyś był, ale my też jesteśmy romantykami i lubimy takie porównania wielkiego do wielkiego, Schumachera do Hamiltona i odwrotnie. Roxana Ćwik, światwyścigów.pl, serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i jeżeli mogę, mam nadzieję, że Fernando Alonso jeszcze z nami zostanie, no chociaż na rok.
2: Chociaż na rok, bo wiemy, że już tak no, niemal jednoznacznie sugerował, że nie wystąpi w Barcelonie za dwa lata, kiedy ten wyścig powróci po rocznej przerwie. No, trzymamy kciuki, by był starzec z Oviedo. Kończymy Formułę 1.
0: Tak jest, no bo zostało już tylko 4 minuty, no i co z tą atmosferą w ogóle na Circo de la Sarthe? No wróćmy tam jeszcze na chwilę myślami, jak to było, jakie to było doświadczenie, jak wygląda w ogóle przebywanie podczas 24-godzinnego wyścigu na tym torze, w środku tak naprawdę,
2: tak,
0: biorąc pod uwagę, gdzie spaliście.
2: Dosłownie w środku, bo spaliśmy na polu namiotowym naprawdę w środku, wewnątrz tej ponad 13-kilometrowej nitki. To jest inny świat. Tak można przyjąć, że wchodząc do tego toru, na obszar tego całego toru, na ten kompleks, a tym bardziej będąc tam wewnątrz tej nitki, jest człowiek w innym świecie, ale to jest nie tylko przestrzeń inna, ale taka czasoprzestrzeń, no bo musimy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans, jednego z najbardziej legendarnych wydarzeń w ogóle w świecie sportu. 94. edycja, już mówiłem o tym, 1906 rok, początek w ogóle ścigania się w tamtej okolicy. ponad 350 tysięcy kibiców. Rekord w historii. Żadne inne nie przychodzi mi wydarzenie sportowe, gdzie tyle osób byłoby z biletami na jednym wydarzeniu. Weźmy sobie wielkie stadiony. Teraz mamy Mundial w Stanach Zjednoczonych. Największe pod 90 tysięcy. Co to jest przy 350 tysiącach? Oczywiście rozłożone, ale i tak wielu przebywa przede wszystkim blisko prostej start meta. Niebywała atmosfera. Wszyscy żyją wyścigami. Wchodzisz w tę przestrzeń i widzisz, że wszystko jest 3-4 razy większe niż na normalnym torze wyścigowym, bo sam tor jest 3-4 razy większy, ale to się przekłada na gigantyczne plakaty. To się przekłada na gigantyczne stoiska wszystkich zespołów biorących udział w klasie Hypercar. Nie mówię tutaj o padoku, tylko o takich stoiskach dużych. No, stoisko to jest zła nazwa, no, kojarzy się z jakimś targiem. To są po prostu budynki osobne, w których zespół promuje swoje najnowsze konstrukcje wyścigowe, ale też niewyścigowe, na przykład Peugeot jakiś swój samochód elektryczny też pokazywał. Można tam chodzić, można brać udział w zabawach z członkami zespołu, czasami może i nawet z kierowcami. Samochód Ferrari zeszłoroczny, w którym wygrał Robert Kubica Le Mans. To wszystko tam jest. Oczywiście gadżety, mnóstwo czy też ludzi, no to jest nie do pomyślenia. 350 tysięcy ludzi, proszę sobie wyobrazić, w jednym miejscu. To jest po prostu coś, czego się nie da objąć. Czwartek, jesteśmy w czwartek. Wyścig rusza w sobotę o godzinie 16. W czwartek kwalifikacje wieczorem komplet. Nie ma gdzie palca wcisnąć w strefie general admission. Nie tylko na trybunach, bo te oczywiście są wypełnione, czyli tam pod trybunami, na trawie, na piachu. No nie ma prawie jak przejść. Potem godzina 23:30. Trening, już niby nic nieznaczący. To samo, tak samo dużo ludzi, chłodno, z kocami, z kurtkami ludzie. I najpiękniejszy moment chyba jednak już podczas wyścigu, no ceremonia startu, to w ogóle historia na osobną audycję, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast wspaniały moment, godzina, no jesteśmy dużo na zachód, już nawet chyba po 22:00 i wtedy zachód słońca na tym torze. Oglądając te samochody kosmiczne, klasy Hypercar, ale też LMP2, szybkie, GT, to wszystko mknie po tym torze i ta golden hour, tak zwana złota godzina, słońce odbijające się od samochodów, asfalt, żwir, słynny most Dunlopa, niegdyś od tego roku Goodyear, bo mieliśmy zmiany właścicielskie, jeśli chodzi o te firmy. Wspaniały widok, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny wśród setek tysięcy kibiców. Można o tym opowiadać naprawdę godzinami. Myślę, że może jeszcze za tydzień do tego nawiążemy, bo to jest coś absolutnie jak w innym wymiarze się czuje człowiek.
0: To ostatnie pytanie na zakończenie jeszcze. Co jest ładniejsze na Le Mans? Czy ta golden hour, zachód słońca, czy być może te słynne poranki gdzieś o 4:00, 5:00 pewnie nad ranem, kiedy to słońce się dopiero budzi i te auta mkną po torze?
2: No poranek jest o tyle ładny, że jest mniej ludzi, co jednak po przebywaniu 8, 10 czy nawet kilku dni tak naprawdę z tłumami, już wtedy o poranku, kiedy jednak nie wszyscy kibice są na nogach, to na przykład widok pustego padoku długodystansowych mistrzostw świata Le Mans, pusty padok, no to jest coś niesamowitego, świecący pustkami. Oczywiście samochody mknące po tym legendarnym torze o wschodzie słońca, no nie do opisania. I w ogóle ten klimat tych setek tysięcy też namiotów samych, bo tam większość ludzi przyjeżdża po prostu na kemping czy pod namiot. Często te namioty są przy samym torze. Śpi się przy tej wspaniałej nitce, przy pędzących samochodach. To jest coś jedynego w swoim rodzaju, absolutnie.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze przy okazji przyszłego tygodnia porozmawiać trochę więcej o tym, bo to jest fantastyczne wydarzenie, fantastyczna okazja, fantastyczne przeżycie. No jest to coś na pewno wyjątkowego w świecie motorsportu.
2: Tak, tak. No absolutnie tak. No ale 94. edycja dobiegła końca, po raz kolejny wielki triumf Inter-Europolu Competition. Trzecie zwycięstwo. W najbliższym czasie będziemy gościć w studiu Radia Wnet autorów tego sukcesu. A za ten program już Państwu dziękujemy, jeszcze odsyłając na Patronite. patronite.pl/radiownet. Program realizował Adam Czerpak, prowadzili
0: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
2: I Kamil Kowalik, dziękuję, do usłyszenia.
3: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Autopromocja.
5: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
8: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
7: A Radia Aktywni.
8: W każdą środę o godzinie 14.10.
7: Zapraszamy, będzie się działo.
8: Liczymy na Was.
9: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W towarzystwie fikusa sprężystego rozpoczynam dzisiejszy poranek wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet, ponieważ jest godzina 8.15, to szybko pędzimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy na pewno to jest 8?
1: 7.16, jeśli powiedz...
2: Więc o 7.15 czasu polskiego witam Państwa z Waszyngtonu. U nas jest oczywiście noc. No i mamy taką sytuację, że jest troszeczkę odpoczynku w mieście, ponieważ szef wyjechał do Europy na spotkanie grupy G7 w kilku celach. Pierwszym celem to na pewno jest to, tak jak to zawsze prezydent Trump, mimo że zakładano, że on na ten szczyt nie pojedzie, on jednak pojechał. No, macho musi pokazać, że po wielkich celebracjach jego urodzin jednak jest w stanie mimo 80 lat pojechać i prezentować interesy Stanów Zjednoczonych. Te interesy będą prezentowane w zasadzie głównie w takich dwustronnych rozmowach z tymi liderami tych krajów, którzy w tym G7 uczestniczą. No, bo niektórym należy się pewna reprymenda od pana prezydenta, zwłaszcza tym liderom, którzy w trakcie wojny z Iranem odmówili pomocy, udziału albo wręcz byli obstrukcyjni poprzez zamykanie swoich baz dla samolotów amerykańskich. Wydaje mi się, że dosyć ostra będzie dyskusja z panią premier Włoch, która w zasadzie była cały czas zwolennikiem prezydenta Trumpa i jego polityki, a tu nagle zdecydowała się zamknąć swoje bazy. W pewnym momencie prezydent bardzo się zdenerwował, a lubi to w takich sytuacjach robić. Powiedział to w takim razie, wszystkie bazy we Włoszech pozamykamy. Natomiast istotne będą również rozmowy z prezydentem Macronem. Stosunki pomiędzy obydwoma panami w ciągu ostatnich miesięcy zdecydowanie się pogorszyły. I osobiście, i w zakresie gospodarczym i dyplomatycznym, a również wypowiedzi pana prezydenta Macrona, zwłaszcza już na samym początku tego G7, są takie naprawdę dziwne i troszeczkę niedyplomatyczne. Otóż pan prezydent Macron w sytuacji, kiedy kraje europejskie nie współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie wojny w Iranie, powiedział, no tak, teraz to my międzynarodowo się przyłączymy do was i będziemy z wami współpracować, żeby to wszystko dobrze poszło. No, to spotkało się z pewnym niesłownym, ale z gestykulacją prezydenta Trumpa, który zdecydowanie nie lubił tego rodzaju odpowiedzi. Pan prezydent Trump jest napięty, jeśli chodzi o rozmowy z krajami europejskimi, ponieważ nadal nie widzi istoty, sposobu i rozwoju tych stosunków gospodarczych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kraje europejskie idą zupełnie coraz bardziej inną drogą niż Stany Zjednoczone. Jednocześnie, jak pamiętamy, prezydent Trump nałożył pewne dodatkowe cła w ciągu ostatniego miesiąca, między innymi na kraje europejskie, więc to pewnie będzie dalej dyskutowane. Ale istotną rzeczą, która również przyciągnęła prezydenta Trumpa paradoksalnie do spotkania G7, były rozmowy w trójkącie pomiędzy Trump, Zeleński, Putin, a w zasadzie w czworokącie, bo jeszcze do tego Unia Europejska. Jak pamiętacie Państwo, około półtora tygodnia temu odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych z przedstawicielami Rosji na temat dalszych negocjacji i włączenia krajów europejskich do tych negocjacji. Odpowiedź Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, była jednoznaczna. On nie bardzo jest zainteresowany włączaniem w tej chwili krajów europejskich do tych negocjacji, natomiast chce kontynuować te negocjacje w systemie rosyjsko-amerykańskim. Zaraz przed przylotem do Europy, do Francji, pan prezydent Trump przeprowadził dwie rozmowy telefoniczne. Jedną dłuższą, około godzinną, z prezydentem Putinem i drugą, troszeczkę krótszą, ale również cywilizowaną i dyplomatyczną, z prezydentem Zełenskim. Nie wiadomo po raz pierwszy od długiego okresu czasu, o czym mówił z Putinem. Były to prawdopodobnie rozmowy szczegółowe. Jedyne zdanie, które usłyszeliśmy, to jest to, że obydwie rozmowy pokazały prezydentowi Trumpowi, że obydwie strony zaczynają mieć zainteresowanie rozwiązaniem tego konfliktu. W języku dyplomatycznym to jest bardzo dużo. Prezydent Trump podczas posiedzeń G7 spotka się z prezydentem Zelenskim, który na te spotkania przyjeżdża, i będą dyskutowane właśnie elementy takie jak na przykład, gdzie i jak mogłoby się odbyć spotkanie pomiędzy prezydentem Zelenskim i prezydentem Putinem. To jest najnowszy pomysł prezydenta Zelenskiego. On namawia Putina na takie spotkanie. Putin powiedział jednoznacznie, że on nie widzi, żeby w tej chwili cokolwiek zmieniło się w stosunkach pomiędzy Ukrainą i w sprawie wojny, i dlatego nie widzi konieczności czy nawet podstaw do spotkania z prezydentem Zelenskim, i potwierdził to, co mówił Lawrow, czyli że chciałby się spotykać nadal w systemie amerykańsko-rosyjskim. Prezydent Zelenski również będzie rozmawiał, co jest potwierdzone przez tutejsze ośrodki zajmujące się sprawami międzynarodowymi. Będzie rozmawiał na temat próby uzyskania pomocy i militarnej, i finansowej od Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, dlatego że militarnie w tej chwili zapasy Stanów Zjednoczonych są istotnie nadszarpnięte finansowo, natomiast prezydent Trump zaczyna widzieć bardzo istotną sprawę, jeśli chodzi o finanse państwa. Na pewno nie uda mu się uzyskać tych celów, o których mówił odnośnie długu Stanów Zjednoczonych. Ten dług zostanie na pewno bardzo przekroczony i prawdopodobnie niedługo na ten temat będzie musiał się wypowiedzieć kongres. No ale porozmawiać pan prezydent Trump bardzo chce, ponieważ na swoje urodziny, kiedy zapytano go, czego by tak naprawdę chciał, to powiedział tak troszeczkę górnolotnie, ale wydaje mi się, przy tych wszystkich działaniach, jeśli wejdziemy w głębszą ich analizę, chciałby pokoju na świecie. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
1: A czy ten pokój między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy tam jest jakaś umowa pokojowa, czy tam tej umowy pokojowej nie ma? Co tam się dzieje w cieśninie?
2: Tam jest dużo rzeczy, których się jeszcze dokładnie nie ujawnia, co wskazuje na to, że trwają pewne szczegółowe rozmowy, jeśli chodzi o ten konflikt. Na pewno jest podpisane coś, co można byłoby nazwać Memorandum of Understanding, bo to idzie, czyli takie memorandum porozumienia, które podpisane jest przed tym, co zostanie podpisane w piątek w Szwajcarii, prawdopodobnie w Genewie. W Szwajcarii, w Genewie zostanie podpisane coś, co w tej chwili nazywane jest umową wstępną. Tak czy inaczej, te dwa dokumenty na pewno będą miały kilka natychmiastowych efektów, tych, o których w zasadzie chodzi światu i chodzi prezydentowi Trumpowi i Iranowi. A więc po pierwsze, zatrzymane zostaną działania wojenne w momencie podpisania drugiego dokumentu na wszystkich frontach, w tym również na froncie libańskim. I tutaj powstaje istotne pytanie, czy za tym rozwiązaniem pójdzie Izrael. Ostatnio była dosyć ostra dyskusja pomiędzy prezydentem premierem Izraela i prezydentem Trumpem, ponieważ mimo tych negocjacji, mimo stałej informacji, którą Netanyahu dostawał, zdecydował się na dalsze ataki w Libanie. Te ataki są no niestety bardzo ostre, powodują bardzo dużą liczbę zabitych osób. W ciągu tych działań w Libanie zginęło ponad 3000 ludzi, ponad 1 000 000 ludzi zostało przesiedlonych lub wysiedlonych, a Izrael przejął około 1/5 terytorium terytorium Libanu. To jest niesłychanie dużo. Nastawienie członków rządu Netanyahu jest na dzień dzisiejszy wrogie, łamane przez agresywne. Między innymi minister obrony Katz stwierdził, że my się nie będziemy wycofywali z tych terytoriów, które zajęliśmy w ciągu ostatnich działań wojennych, dlatego że cały czas Izrael jest w niebezpieczeństwie od działalności Hezbollah. Dlatego będziemy tam tak długo, jak to jest potrzebne. Wczoraj w nocy premier Netanyahu ponownie potwierdził tą opinię, a więc tutaj widać już dosyć ostry rozdźwięk pomiędzy szefami. Jeśli można użyć kilka takich ostrzejszych słów, to po rozmowie z Bibim w niedzielę, w swoje urodziny, pan prezydent Trump w Białym Domu powiedział, dlaczego ten cholerny Bibi atakuje Liban. Jestem totalnie wkurzony. Może nam zepsuć ten cały pieprzony rozejm. O, tak powiedział prezydent Trump, to znaczy, że było rzeczywiście bardzo dużo i bardzo ostro. I to jest główne pytanie, czy to spowoduje jakiś impas, ponieważ porozumienia, które są zapisywane z Iranem, dotyczą wszystkich frontów, w tym również frontu w Libanie. Jeśli chodzi o otwarcie samej cieśniny, to ta cieśnina zostanie otwarta, z tym, że musimy to dobrze, dokładnie zrozumieć. Żeby po tej cieśninie płynęły statki, to po pierwsze trzeba to odminować. Mamy paradoks. To znaczy Iran zaminował, ale Iran w tej chwili nie ma mocy do tego, żeby to odminować. Odminowywać będą Stany Zjednoczone i prawdopodobnie to, co będzie dyskutowane na G7, niektóre jednostki do odminowywania z Unii Europejskiej, być może nawet jednostki polskie, bo takie jednostki Polska posiada. Poza tym musimy pamiętać jeszcze o innych aspektach, które wpłyną na to, że ta ropa naprawdę zacznie płynąć. Nie tak jak pan prezydent Trump mówił, że ona jutro zacznie płynąć. Nie, ona jutro nie zacznie płynąć, bo jest tam około 500 do 600 statków uwięzionych w basenie przed cieśniną i te statki, żeby one się stamtąd ruszyły, muszą być ubezpieczone, muszą mieć dokąd płynąć, porwane są połączenia logistyczne, a to są kolosalne pieniądze. Dla takiego przykładu, ubezpieczenie takiego statku w obszarze, w którym w tej chwili one się znajdują, to jest około 5 milionów dolarów za statek.
1: Panie profesorze, to jeszcze dwa krótkie pytania na zakończenie naszej rozmowy. Przypominam, Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu. Po pierwsze, czy wizyta i obecność prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego jest zauważona przez amerykańskie media, czy też nie interesują się tym media amerykańskie?
2: Oczywiście, że jest zauważona i jest wręcz powiedziane i w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy to były 3 czy 4 okazje, w których prezydent Nawrocki miał możliwość bezpośredniego i spokojnego porozmawiania z prezydentem Trumpem. Jednym z tematów na pewno, o których dyskutowano i to zostało potwierdzone, to jest kwestia maksymalizacji ilości żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Natomiast dyskutowano również inne rzeczy, jak na przykład właśnie pewne rozdźwięki, które istnieją w Europie pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a kierownictwem Unii Europejskiej oraz sytuacją Polski, która zaczyna się trochę komplikować ze względu na straszliwy stan finansów publicznych w aspekcie tego, że ta Polska na dzień dzisiejszy

0: Stanach Zjednoczonych.
1: Jest jakiś znak zapytania przy tych katastrofach?
0: Nie, bo te katastrofy inne to były samoloty prywatne, pasażerskie. Natomiast jeśli chodzi o samoloty wojskowe, no to takie rzeczy się zdarzają. One się zdarzają, widzimy je teraz więcej, dlatego po prostu, że ruch samolotów wojskowych na terenie Stanów Zjednoczonych i pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i światem znacznie się zwiększy.
1: I już naprawdę na zakończenie, kto wygrał walkę, która miała miejsce przed Białym Domem?
0: Znaczy, tych walk było kilka. I teraz nie wiem, o którą pan pyta, ale uczciwie, panie redaktorze, powiem, ja jestem człowiek delikatny i w związku z tym to mi niespecjalnie mnie to interesowało. Oglądałem to, nie wiedziałem, kto komu popysku daje, ale uczciwie powiedziawszy, podsumowała to jedna z lokalnych gazet Stanów Zjednoczonych, gdzie tytuł na pierwszej stronie był taki: od pobicia po głowach rozpoczynamy celebrację 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych. I to rozpoczyna się również teraz. A dlaczego jestem w tej chwili jakoś udekorowany we flagi, jak pan redaktor widzi? A to dlatego, że prezydent Trump ma szczęście, bo urodził się w dzień, w którym jednocześnie w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Flagi. A więc ludzie wywieszają te flagi dla Dnia Flagi, no i większość z nich również dla prezydenta Trumpa.
1: I dla profesora Adama Prokopowicza. Wśród flag występujące go w Poranku Wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za korespondencję.
0: Dziękuję. Jest do widzenia.
1: Godzina do widzenia. Do zobaczenia.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Słuchacie Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A przy telefonie jest pan mecenas Łukasz Pawelski, obrońca Leszka Kraskowskiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Na portalu wnet.fm tekst, kolejny tekst Jakuba Pilarka. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji. Cały tekst nie będę teraz cytował, ale też jest to tajemnicze interwencji policji i o tym, że przeszukanie w domu Leszka Kraskowskiego było w obecności jego żony, z którą Leszek Kraskowski żyje w separacji, jakie z kolei pan mecenas ma ustalenia.
2: Panie redaktorze, ostatnie ustalenia, które są bardzo istotne z punktu widzenia tej sprawy, to przede wszystkim kwestia związana z tym, że wczoraj zgłosił się do mnie pełnomocny obrońca ustanowiony z urzędu w sprawie, w której Leszek miał znęcać się nad rodziną. To jest ta sprawa, która została przez prokuraturę wciągnięta i o której opinia publiczna dowiedziała się dzień później po tym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. Tam mój klient miał ustanowionego obrońcę z uwagi na wątpliwości co do tego, czy może samodzielnie bronić się w postępowaniu oczywiście. I w związku z tym ten obrońca był mu ustanowiony. W mojej ocenie jest to kolejna przesłanka, która wskazuje na to, że w posiedzeniu aresztowym Leszka Kraskowskiego obowiązkowa była obecność obrońcy. Nieważne, czy to moja, czy to kogoś innego, czy innego adwokata. W związku z tym, jeśli nie mieliśmy do czynienia z tym, że Leszek Kraskowski mógł mieć tego obrońcę, to mamy do czynienia z bezwzględną przyczyną, do podstawą do uchylenia tego postanowienia aresztowego. Dlatego sprawa jest coraz bardziej dziwna i coraz bardziej zastanawiająca.
1: Kiedy pan złoży to i gdzie się składa takie wezwanie do tego, żeby uchylić areszt tymczasowy?
2: Panie redaktorze, to jest tak. Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie. To znaczy, ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego. Natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ sąd musiał sam się przyznać, że jednak na jakimś etapie popełnił poważny błąd. Jeśli chodzi o wniosek o uchylenie, to proszę pamiętać, że taki wniosek może być skierowany do sądu oraz również do prokuratora. Ja zostawię tą decyzję, znaczy informację o tym, kiedy złożę taki wniosek, konsultacji z prokuratorem. Obecnie chciałbym się umówić z panem prokuratorem przede wszystkim na to, żebym uzyskał kolejne widzenia, ponieważ to widzenie, które miałem, miało charakter jednorazowego, a w związku z tym również też złożę konkretne wnioski dowodowe. I tu bardzo się cieszę, że pan redaktor porusza to kwestię osób, które mogły mieć wiedzę na temat tego postępowania, tej sygnatury tego postępowania, nie odnosząc się dokładnie do treści, ani w żaden sposób precyzyjny do treści, która znajduje się w aktach postępowania, bo tak jak mówię, panie redaktorze, ostatnim razem, jak zdaje się, jak rozmawialiśmy, to ja jeszcze byłem przed zapoznaniem się z aktami postępowania. Obecnie jestem po tym i muszę być bardzo ostrożny, aby samemu nie narazić się na zarzut ujawny, na treści, które znajdują się w aktach postępowania. I już wracając do tego wątku dotyczącego właśnie osób, które miały możliwość zapoznania się z sygnaturami, to raczej zdaje się prosta czynność. Wystarczy zwrócić się o akta i tak naprawdę zobaczyć treść pism, które były formułowane, czy taka sygnatura na przykład znajduje się, powinna się znajdować na protokole przesłuchania świadka, który taki protokół powinien podpisać, czy też na wezwaniach. Jest cała gama możliwości ustalenia tego, kto mógł mieć wiedzę na temat tej sygnatury.
1: A jak jest z zachowaniem tajemnicy dziennikarskiej?
2: Panie redaktorze, z tego co pamiętam, z tego co rozmawiałem z Leszkiem Kraskowskim, mój klient oddał telefon rzeczywiście, podał kod dostępu do niego, natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z tajemnicą dziennikarską, to on wskazał na niektóre nośniki, które mogą być objęte tą tajemnicą. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to nie jest tak, że Leszek dał blankietową zgodę organom ścigania na całą jakby, na całe swoje materiały, które znajdują się w jego dyspozycji. I to też będzie podlegało ocenie procesowej.
1: Przeszukanie w domu bez uczestnictwa Bleszka Kraskowskiego, bez uczestnictwa adwokata, ale za to żona, z którą jest Leszek w separacji, była tego świadkiem. Co pan o tym sądzi?
2: Panie redaktorze, ja oficjalnie panu nie mogę potwierdzić, kto był osobą, która właśnie brała udział w tej czynności. Nie chcę się do tego odnosić, natomiast mogę tak powiedzieć, że od samego początku zwracam uwagę na to, że w mojej opinii w tym przeszukaniu brała udział osoba, która absolutnie z uwagi na jej rolę procesową nie powinna brać miejsca. Nie może być tak, że osoby, które mają przeciwstawne role procesowe, mają być gwarancją rzetelnego przeszukania w sytuacji, w której no, między innymi na przykład nie jest jakiś spór, albo te role są przeciwstawne. To tak nawiasem. Poproszę pamiętać, że to jest bardzo istotne, żeby w momencie przeszukania nie było wątpliwości co do jego rzetelności. I tu nie chodzi tylko o ochronę jakby osoby podejrzanego czy oskarżonego, ale też po prostu o to, żeby organy ścigania nie padły właśnie zarzutami takich możliwych manipulacji. Obecnie to jakby ten błąd proceduralny jest... Może to brzmi trochę kolokwialnie i nieodpowiednio na miejscu, ale to jest doskonały prezent dla obrony.
1: Kiedy w takim razie tylko ustalmy, kiedy Leszek wyjdzie z aresztu?
2: Panie redaktorze, z tego co wiem, znaczy to mam nadzieję, że mój klient wyjdzie jak najszybciej i będę podejmował czynności, żeby jak najszybciej. Tymczasowe aresztowanie jest tymczasowym aresztowaniem na okres 3 miesięcy, czyli gdyby całkowicie nie udało się, gdyby się nie udało po prostu Leszka podważyć tej decyzji procesowej, to Leszek Kraskowski mógłby wyjść na wolność na początku września. Natomiast mam nadzieję i liczę, i jestem przekonany, że z uwagi na charakter i ciężar tych zarzutów dotyczących zażalenia i błędów proceduralnych, że uda się mojego klienta uwolnić znacznie wcześniej. Ja zwracam uwagę też na jedną rzecz, panie redaktorze. Ja pracowałem nad aktami postępowania cały weekend. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na atomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia. Jestem bardzo ciekawy, ile czasu miał sąd na zapoznanie się z aktami, skoro czynności dotyczące przesłuchania zakończyły się w piątek. Wniosek trafił do sądu, a już o 10 rano było postępowanie, rozpoczęło się posiedzenie aresztowe.
1: To o czym może świadczyć?
2: Panie redaktorze, proszę mi zwolnić z odpowiedzią na te pytania.
1: Zwalniam pana, panie mecenasie. Życzymy owocnego dnia. Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Polska to oczywiście szczęśliwy kraj, a szczęśliwy dlatego, że jest bardzo dużo fundacji, bardzo dużo stowarzyszeń, które zaczęły myśleć i myślą o tym, jak tu Polskę naprawić. Jedną z takich fundacji jest SET. Członek rady tej fundacji, pan Paweł Majewski, były prezes między innymi PGNiG, jest gościem poranka Lotosu, był pan prezesem też Enei. Strasznie dużo pan wie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To proszę powiedzieć, co pan wie.
2: Panie redaktorze, dzisiaj rzeczywiście szczęśliwy dla nas dzień, ponieważ mamy kongres naszej fundacji, fundacji SET.
1: To jest wszyscy się cieszymy.
2: Od Security Energy Technology. Fundacja, którą założyliśmy ponad rok temu i to będzie już drugi taki czerwcowy kongres. Mamy ambicje organizować takie co roku. Fundacja rzeczywiście powstała, żeby skupić ekspertów i to naukowców, profesorów, doktorów, ale też praktyków mających ambicje wzmacniać Polskę w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa, od energetycznego przez cyberbezpieczeństwo, no i wreszcie takie bezpieczeństwo sensu stricto.
1: Tytuł konferencji to Polska ambitna. Jakie są pana zdaniem ambicje Polski?
2: No, ambicje Polski są takie, żeby być suwerennym krajem z kwitnącą gospodarką.
1: No dobrze, to już wiemy. Jakie są ambicje, to w takim razie jak to osiągnąć?
2: Czy ja znam odpowiedź na to pytanie? Myślę, że jestem w stanie przybliżyć kierunki działań, które moglibyśmy podjąć, żeby było lepiej. O, może w ten sposób. Na pewno i to jest nasza ambicja, czyli to wzmacnianie bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa w takim sensie, żeby energia, która jest podstawą, krwiobiegiem tak naprawdę gospodarczym każdego państwa, miała akceptowalne ceny i przede wszystkim była dostępna w bezpieczny, stabilny sposób.
1: Znam taki raport, energia po 300 zł megawattogodzina. Taki jest cel, taka będzie teza w czasie tego spotkania dzisiejszego, w czasie tego kongresu?
2: Panie redaktorze, tezy będą różne i ja nie chcę wyprzedzać też tego, o czym będą mówić dokładnie nasi prelegenci. To będą osoby znacznie wybitniejsze ode mnie, także myślę, że oni pokuszą się odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być te ceny energii, ale mamy trzy bloki tematyczne w trakcie tej konferencji. Pierwszy to jest rzeczywiście energetyka, drugi to jest bezpieczeństwo, a trzeci to są technologie. I tutaj myślę, że będzie bardzo ciekawa debata, bardzo ciekawa dyskusja. Zachęcam do śledzenia w mediach społecznościowych naszej fundacji.
1: Co absolutnie śledzić będziemy, żeby nie uronić ani jednego słowa, które będzie podczas tej konferencji wypowiadane. No ale jest dobrze, to pan będzie się zajmował energetyką. Z czego produkować energię? To jest taki panel, w którym pan będzie uczestniczył, czy albo go prowadził nawet.
2: Nie, będę jednym z prelegentów rzeczywiście. Natomiast ja będę opowiadał, myślę, o gazie, bo to taka moja specjalizacja, jeśli chodzi o nasz wewnętrzny podział kompetencji w fundacji.
1: No ale co będzie pan mówił o gazie?
2: Polska może być hubem gazowym Europy Środkowo-Wschodniej. I o tym będę chciał powiedzieć.
1: Jak nawiążę kontakt z Gazpromem oczywiście, bo inaczej sobie tego wyobrazić nie można.
2: To jest akurat wykluczone, panie redaktorze. Zerwaliśmy te kontakty i kontrakty skutecznie już parę lat temu.
1: To w jaki sposób może stać się hubem? Przepraszam, że przerywam, ale takie są reguły tej gry porannej. To jak może stać się hubem?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że może.
1: Jak?
2: Mamy bardzo bogatą, żeby wzmacniać gospodarkę, o czym wspomniałem. Mamy bardzo bogatą infrastrukturę importową tak naprawdę. Moce, możliwości przesyłowe, systemowe gazu, głównie skroplonego, ale nie tylko, do Polski, to jest prawie 37 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i to już w tej chwili. Nasze zapotrzebowanie to jest około 19 miliardów na ten moment i będzie rosło. No ale mamy też możliwości eksportowe i o tym będę chciał mówić.
1: Ale żeby eksportować, musimy najpierw importować, tak?
2: No zgadza się, zgadza się. Własnego wydobycia mamy zbyt mało w kraju.
1: No dobrze, to jak można by budować suwerenność nad czymś, co człowiek musi przywieźć do kraju? Suwerenność się buduje na tym, co jest w zasięgu ręki. Bo przecież ja nie jestem suwerenny, skoro mogę wziąć kredyt w banku, to nie znaczy, że jestem bogaty.
2: Ale jeżeli pan ma swoje złoża...
1: Ale nie mam.
2: Swoje złoża, ma pan...
1: No niewystarczające.
2: Ma pan swoje złoża w kraju, ma pan swoje złoża na szelfie norweskim kontynentalnym, ma pan fantastyczną infrastrukturę budowaną konsekwentnie w postaci Baltic Pipe, w postaci gazoportów, w
1: ale
2: postaci
1: Baltic pływających Pipe. No, terminali. Wiemy, co się zdarzyło z Nord Streamem, to wiemy, że odpukać oczywiście. Co może się zdarzyć z Baltic Pipe, to na tym nie można. Jak byłoby zagrożenie, to na tym nie można suwerenności budować.
2: No dlatego suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne będzie zależało od miksu energetycznego.
1: Od miksu?
2: Miksu.
1: I co powinno być podstawą tego miksu?
2: W miksie, daj Boże, będziemy mieli atom, będziemy mieli gaz, będziemy mieli odnawialne źródła energii w postaci energetyki wiatrowej, słonecznej, magazyny energii, może biomasę, biogaz, biometan, jeżeli
1: to bardzo ciekawe, co pan mówi. Nie wymienił pan węgla.
2: Przede wszystkim atom.
1: A nie wymienił pan węgla.
2: Węgiel mamy.
1: Pan uważa, ale to jest droga energia. To, co pan mówi w tej chwili, to mówi pan o tym, żebyśmy płacili bardzo dużo za energię elektryczną, bo energia odnawialna jest bardzo droga i zakontraktowana jako bardzo droga. Gazu nie mamy, tylko musimy importować gaz. Atom będziemy mieli koło 35-9 roku, więc nie buduje pan suwerenności.
2: Ale, panie redaktorze, tanio już było, jeśli chodzi o energię.
1: Nie, tanio ma być, proszę pana, bo inaczej
2: może
1: padnie
2: być
1: cały
2: taniej,
1: przemysł.
2: Może być taniej niż jest w tej chwili, ale to zależy też między innymi od systemu ETS. Myślę, że w dzisiejszej debacie na pewno.
1: Ale jeżeli pan mówi atom, jeżeli pan mówi biogaz, jeżeli pan mówi energię z gazu, no to ETS co ma z tym wspólnego? Niewiele.
2: No wszystko, panie redaktorze. ETS znacząco wpływa na ceny energii w Polsce, w zależności od tego, z jakich źródeł jest ona wytwarzana.
1: Ale jak ma pan z wiatraków energię, to nie ma ETS-u. ETS obciąża tylko kopalnie węglowe, tak? Nie kopalnie, tylko elektrownie węglowe.
2: Również gaz.
1: No właśnie, a pan chce gaz importowany bez
2: węgla. A za
1: chwilę
2: może
1: węgla.
2: Transport i budownictwo.
1: To wiem, ale tu muszę powiedzieć, że się zdziwiłem, bo my, czytając raporty, które są opublikowane, między innymi Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, wiemy, że cena tylko i wyłącznie, jeśli w cywilizowany sposób potrafimy budować elektrownie węglowe, tylko na tej podstawie możemy uzyskać niezależność i suwerenność energetyczną. Innej drogi nie ma.
2: Panie redaktorze, nie oprzemy energetyki w XXI wieku na samym węglu. Ja nie twierdzę, że powinniśmy rezygnować z węgla. Wręcz przeciwnie. Węgiel jest absolutnie, można powiedzieć, stabilizatorem takim naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo ten surowiec rzeczywiście mamy na miejscu w kraju i możemy go wydobywać. Nie musimy go importować. Nie importujemy go w ogóle. Natomiast nie uciekniemy od rozwoju energetyki, ponieważ zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego na przestrzeni najbliższych dekad będzie rosło dwukrotnie. W związku z czym nie uciekniemy od innych źródeł energii, dlatego inwestycje są potrzebne.
1: Inwestycje, czyli budowa elektrowni atomowej oczywiście jest potrzebna. Wiatraki mogą sobie stać, ale pod warunkiem, że na zasadzie rynkowej. My dotujemy wiatraki, my budujemy wiatraki za pieniądze pożyczone albo pieniądze dotowane, pieniądze z budżetu i gwarantujemy tym firmom, które budują wiatraki, że będą miały cenę energii na takim poziomie, żeby nie robiąc nic, żeby mieć wielkie dochody. I koniec, kropka. Nie opłaca się to. 3 biliony złotych zainwestowane w energetykę odnawialną. Przecież to jest choroba Rzeczpospolitej. Jeżeli jest tytuł Polska ambitna, jak wzmacniać państwo, to właśnie osłabia państwo.
2: Panie redaktorze, my się w zupełności zgadzamy.
1: Natomiast, nie wiem, czy w zupełności.
2: Natomiast te pieniądze zostały zainwestowane. Rzeczywiście inwestycje dotowane. Już w tej chwili około 40% energii możemy pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. innych. I myślę, że to mogłoby wystarczyć w miksie po to, żeby właśnie stabilizować produkcję energii, a nie tylko być uzależnionym od pogodozależnych źródeł, tak? Bo OZE, czyli wiatr i słońce, no to są źródła zależne od pogody, a nie od woli człowieka.
1: Słońce właściwie zawsze świeci, tylko często jest
2: zachmurami. Tylko nie w zimie.
1: Tylko to często jest za chmurami. Taka jest natura. Tak, tylko tyle, że my mamy, przez ten miks, który żeśmy stworzyli, mamy najdroższą energię elektryczną w Europie. Jeżeli mamy najdroższą, znaczy nasz przemysł jest niekonkurencyjny, to mamy najbardziej zadłużone.
2: Panie redaktorze, to nie przez miks, który stworzyliśmy, tylko przez źródła, którymi w tej chwili operujemy.
1: Przez system ETS, który wymusił jakiś rodzaj miksu energetycznego. Zresztą przez 8 lat dobrej zmiany też budowaliśmy ten miks energetyczny i przez to jesteśmy coraz ciemniejszy ten tunel, przez który przechodzi. I być może na końcu tego tunelu nie ma wyjścia, jak w filmie Wajdy Kanał.
2: Panie redaktorze, nie jest tak źle. Ja myślę, że dzisiaj na dzisiejszym kongresie zbudujemy bardziej optymistyczną wizję przyszłości.
1: Mam nadzieję.
2: Widzę, że pan redaktor ma bardzo.
1: Nie, bo się ładnie pan obudził
2: spojrzenie.
1: Po prostu. Powiedział
2: nie,
1: pan,
2: no,
1: powiedział
2: chcę pan powiedzieć,
1: że biogaz, no, energia odnawialna.
2: Chcę powiedzieć, że w naszym interesie, w interesie bezpieczeństwa energetycznego jest to, żebyśmy mieli maksymalnie zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw surowców energetycznych, ale też źródła. Im więcej technologii będziemy stosować, im bardziej one będą też rozproszone geograficznie, tym będziemy bezpieczniejsi. Oczywiście trzeba korzystać z zasobów własnych, z surowców własnych i o odchodzeniu. Ja jestem akurat orędownikiem jak najbardziej utrzymania mocy węglowych tak długo, jak to będzie możliwe technologicznie.
1: Do ostatniego tony węgla.
2: Tak jest.
1: No dobrze, to już się trochę uspokoiłem. Patrzę, widzi pan, ile osób pracuje w radiu?
2: No właśnie, całkiem sympatyczny staw.
1: To prawda. Zastanawiam się, no dobrze, to jest bezpieczeństwo. Jeszcze jest problem tego ETS-2, bo rozumiem, że o tym też będzie mowa, że za chwilę być może kolejny ETS nas będzie chciał przyprzeć do muru i powiedzieć sobie, no dobrze, drodzy obywatele, wydamy jeszcze, każdy z was jeszcze wyda po ileś tam tysięcy złotych po to, żeby zaspokoić zapotrzebowanie Unii Europejskiej, która produkuje rocznie 7% CO2, jeśli chodzi o produkcję ludzką CO2 na świecie.
2: No to jest szaleństwo, panie redaktorze. Nie tylko ETS-2, ale dyrektywa budynkowa. Tu nawiążę znowuż do naszej fundacji, która niedawno opublikowała raport o skutkach wdrożenia dyrektywy budynkowej, tak zwanej dyrektywy EPBD, która powinna być wdrożona w Polsce już no pewne postanowienia obowiązywać od przyszłego roku. To jest dyrektywa, która dotyczy efektywności energetycznej wszystkich budynków, docelowo także tych istniejących, nie tylko nowo budowanych. One będą musiały być w określonych przedziałach czasowych dochodzić do zeroemisyjności. Proszę sobie teraz wyobrazić system ciepłowniczy Warszawy, 1900 kilometrów rurociągów z gorącą wodą, 20 tysięcy budynków, potężne źródła w elektrociepłowniach, tak póki co węglowe i gazowe przede wszystkim, częściowo biomasowe. Proszę sobie wyobrazić, że mielibyśmy to zelektryfikować. Czyli, nie wiem, przestawić na wielkoskalowe pompy ciepła. Tych pomp ciepła musiałoby być po prostu wiele gigawatów. Magazyny energii musiałby mieć jakieś miliony, magazyn ciepła musiałby mieć jakieś miliony metrów sześciennych. To są po prostu kwestie trudno wyobrażalne. Natomiast to jest realny problem, to jest realne obciążenie. Wyliczyliśmy koszty dostosowania, szacunkowe koszty dostosowania krajowego ciepłownictwa do tej energetyki, do tej nowej dyrektywy, znowelizowanej dyrektywy budynkowej na 2,5 biliona złotych. No i teraz pozostaje pytanie oczywiście otwarte, kto ten koszt miałby ponieść?
1: Jak to kto?
2: Bo jak wiemy, państwo czy Unia nie posiadają własnych pieniędzy, tylko nasze pieniądze.
1: No właśnie, nasze pieniądze. Będzie jakiś na przykład komunikat wspierający cały ruch pod tytułem wycofajmy się natychmiast z ETS-u, czy takiego komunikatu po dzisiejszym kongresie nie będzie?
2: Dajmy szansę prelegentom, panie redaktorze, nie uprzedzajmy faktów. Ja bym, jeżeli miałbym się zakładać, to powiedziałbym, że będzie.
1: SET, Fundacja SET, ważna fundacja, jeśli chodzi o myślenie na temat Polski. Dużo. Kiedy te wszystkie grupy myślące zbiegną się w jedną rzekę i w końcu ci myśliciele i znawcy gospodarki, bezpieczeństwa, technologii zaczną mówić jednym głosem? Czy to jest taka konkurencja wolnorynkowa, każdy u siebie, wszyscy sobie porozmawiamy, powiemy, jaka piękna powinna być Polska i rozejdziemy się do domów. Taki
2: jest. Panie redaktorze, jest też wiele stacji radiowych. Chętnie słuchamy pańskiej. W związku z czym myślę, że warto posłuchać również tego, o czym będzie mowa na dzisiejszym kongresie.
1: Nie warto. Nawet Tomasz Dzikot będzie gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc podsumuje całą konferencję. Więc warto, rzeczywiście warto tego wszystkiego słuchać. Ale pytanie jest, kiedy ta energia nie będzie... Powiedział pan, że energia powinna być jak najwięcej źródeł energii, ale w myśleniu o Polsce nie powinno być... Być może jak najwięcej źródeł myślenia jest potrzebne, ale w którymś momencie jest potrzebna konkluzja. Czy nie? A może nie jest?
2: Nie, konkluzja oczywiście jest potrzebna. Mało tego, że konkluzja potrzebna jest spójna strategia dochodzenia do tego docelowego miksu energetycznego.
1: A ja popatrzyłem na Jakuba Duszaka i widzę, że Jakub Duszak się absolutnie z panem zgadza.
2: Bardzo mi miło.
1: Bo Jakub Duszak jest właśnie bardzo pogodnym człowiekiem i na ogół zgodny. Ma czasami takie momenty w życiu redakcyjnym, w których się bardziej denerwuje, ale to tylko momenty. W fundacji oczywiście nikt się nie denerwuje na nikogo, bo fundacja jest zbiorem ludzi, którzy się nie denerwują.
2: Nie wiem, skąd to założenie, panie redaktorze, ale zapraszamy do nas. Kiedyś pan zobaczy, jak wygląda zespół fundacji.
1: No dobrze, a to jest otwarte spotkanie, czy spotkanie po prostu, które można obserwować w mediach społecznościowych?
2: Dzisiejszy kongres był spotkaniem otwartym, mogliśmy się rejestrować na niego. W tej chwili zainteresowanie jest tak duże, że chyba przekroczyliśmy pojemność sali konferencyjnej, którą przewidzieliśmy. Zaskoczyło nas to trochę, że jest aż tak duże zainteresowanie. Natomiast oczywiście wszystkich zapraszamy również do śledzenia w mediach społecznościowych przebiegu kongresu.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mam nadzieję, że trochę węgla pan przyniesie na dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą konferencję. Paweł Majewski, członek Rady Fundacji SET, był gościem Poranka Wnet i do tego prawnik.
2: Też.
1: Co było słychać w tym, że jest wiele rozgłośni radiowych, no proszę. Ja o tym nie wiedziałem, Jakub też nie wiedział, u nas taka wiedza jest zakazana. Nie ma innego radia niż Radio Wnet, ale jest zegar, który wskazuje godzinę 8:03 i myśli pan, że Jakub mnie wyrzuci z pracy?
2: Myślę, że nie, ale polecam słuchać Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet. Na szczęście w poranku Wnet nie musimy przeglądać prasy, bo są goście. Dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jakie są efekty, jakie konkluzje, jakie informacje zza oceanu po spotkaniach prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem i innymi politykami amerykańskimi?
1: No, ta wizyta jeszcze trwa, nie zakończyła się. Dzisiaj po południu pan prezydent spotka się z Polonią amerykańską na Florydzie. Duże spotkanie w centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater. Także Polonia dzisiaj będzie miała okazję spotkać się z panem prezydentem, ale rzeczywiście te kluczowe rozmowy toczyły się w niedzielę i w poniedziałek. Pan prezydent uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych wokół 250-lecia Stanów Zjednoczonych, podpisania Deklaracji Niepodległości, ale także oczywiście w urodzinach, 80. urodzinach pana prezydenta Donalda Trumpa. Dwukrotnie z panem prezydentem Donaldem Trumpem pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał, ale rozmawiał także z innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, z Markiem Rubio, z Pittem Hegsethem, z sekretarzem Wrightem, z Jaredem Kushnerem, więc ta paleta spotkań podczas tej gali, podczas recepcji zorganizowanej przy okazji gali była mocno reprezentowana, więc te rozmowy były na najwyższym poziomie.
0: Ale można rozmawiać na przykład o piłce nożnej, o tenisie, o sztukach walki, to może być taka bankietowa rozmowa, czy to były poważne rozmowy?
1: Poważni politycy, a poważnym politykiem jest pan prezydent Karol Nawrocki, bardzo poważnym politykiem jest pan prezydent Donald Trump. Potrafią rozmawiać o wielu sprawach i o tych sprawach bardzo poważnych, ale także o tych sprawach, które na przykład dotyczą sportu. Więc były to poważne rozmowy, przede wszystkim poważne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, energetyki, ale to, co nas szczególnie interesuje tu w Polsce, to były przede wszystkim rozmowy dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, przygotowań do stworzenia warunków pod stałą bazę amerykańską w Polsce. No i w efekcie tych spotkań, tych rozmów między innymi z panem prezydentem Donaldem Trumpem, albo przede wszystkim z panem prezydentem Donaldem Trumpem, bo to przecież od jego decyzji będzie zależało rozmieszczenie na stałe wojsk amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w bardzo niedługim czasie, w ciągu najbliższych dni, zaprosi do siebie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby porozmawiać z nim na temat przygotowań do stworzenia warunków, żeby ta baza funkcjonowała, ale także, żeby porozmawiać w ogóle o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększeniu tego potencjału.
0: Ale ta stała baza jest jakimś nowym problemem, nowym faktem, czy ta stała baza jest już od jakiegoś czasu dyskutowana?
1: O tak, to jest temat, o którym już od dawna mówią polscy politycy, rozmawiają z amerykańskimi politykami. No dość powiedzieć, że 3 września ubiegłego roku, podczas pierwszej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to był jeden z głównych tematów rozmów obu prezydentów w Białym Domu, w gabinecie owalnym. To wówczas pan prezydent Karol Nawrocki podjął temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce, Fortu Trump, więc teraz jakby czas na kontynuację przygotowań do stałej obecności wojsk amerykańskich w Rzeczpospolitej.
0: Jakie warunki Polska musi spełnić, albo kiedy decyzję podejmą Amerykanie, czy Amerykanie już podjęli taką decyzję?
1: No, przede wszystkim musimy spełnić szereg warunków logistycznych, które stawiają Amerykanie. O tym też trzeba będzie porozmawiać z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. To są też kwestie oczywiście finansowe, pewnych nakładów finansowych, które musi ponieść Polska, no bo oczywiście organizując tę bazę, nakłady finansowe są po stronie Polski, ale potem to się oczywiście zwraca, no bo baza amerykańska, stała baza amerykańska w Polsce, czy w ogóle te bazy, które w tej chwili funkcjonują w Polsce, no przynoszą także realne przychody tym gminom, miastom, w których stacjonują żołnierze amerykańscy, więc to jest jakby ta część wykonawcza jest po stronie rządu. Pan prezydent będzie chciał się dowiedzieć od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jak ten proces w tej chwili wygląda. Czy są to tylko deklaracje wygłaszane podczas konferencji prasowych, czy też coś konkretnego w Ministerstwie Obrony Narodowej się dzieje. Natomiast rzeczywiście jakby To, co przede wszystkim pana prezydenta interesuje, w jakim tempie, jak wygląda harmonogram, jak wyglądają przygotowania finansowe, zabezpieczenie środków finansowych. No wiemy, że rząd boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi. Deficyt budżetowy rośnie, dług publiczny według metodyki unijnej przekroczył 61%. Zatem pana prezydenta niepokoją te informacje. Będzie chciał o tym porozmawiać z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem.
0: Ale obecność wojsk amerykańskich, ilu tych żołnierzy amerykańskich ma zamieszkać w tej bazie?
1: No na razie mamy rotacyjnie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: I to ma deklaracja... 10 tysięcy plus?
1: No to zdecydowanie tak. No, w to gramy oczywiście i w tą zwiększoną liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Donald Trump mówił o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich. Te rozmowy trwają. Na pewno nikt nie będzie teraz mówił wprost, jak wielu tych żołnierzy będzie w Polsce, bo to są sprawy, o których należy rozmawiać w zaciszu gabinetów, a dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów opowiedzieć o tym publicznie. Takich spraw się nie komentuje na bieżąco podczas audycji czy programów radiowych czy telewizyjnych. To wymaga bardzo szczegółowych, precyzyjnych ustaleń dyplomatycznych. Ale tak, gramy generalnie w zwiększoną liczbę obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: No dobrze, to pytanie może od żyrafy bardziej złośliwe. Po co nam baza wojsk amerykańskich, skoro nie mamy ustalonej strategii bezpieczeństwa Polski, nie ma takiego dokumentu, to po co nam żołnierze amerykańscy, które nie wiemy jak i w jaki sposób mamy się bronić?
1: Dotknął pan, panie redaktorze, ważnego tematu. Znaczy, ten dokument Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to jest dokument, nad którym pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W zeszłym roku był przygotowany taki dokument, pierwsza wersja. Prezydent Andrzej Duda tego dokumentu nie zatwierdził, no bo to ten dokument trafił do pana prezydenta pod koniec już drugiej kadencji. My wnieśliśmy szereg uwag do tej strategii, bo ona nie była dostosowana do aktualnej sytuacji i geopolitycznej, i w ogóle teatru działań militarnych na świecie, wykorzystywanych środków i metod i do obrony, i potencjalnie, ewentualnie do ataku. Dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zdecydował o tym, żeby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prowadzić dalsze prace nad strategią. Zachęciliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej do pracy nad poprawieniem tego dokumentu. To już jest sfinalizowane, zatem ten dokument niedługo powinien być uzgodniony będzie podpisany już wkrótce.
0: Czyli jest nadzieja na to, że ten będziemy mieli strategię bezpieczeństwa. Adam Mickiewicz pana Tadeusza napisał szybciej niż my piszemy strategię bezpieczeństwa.
1: Ale panie redaktorze, myślę, że to nie jest jakiś duży problem, dlatego że strategia bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem kierunkowym, określającym pewne kierunkowe działania w polskiej armii, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że jakby proces modernizacji i rozwoju trwa od bardzo wielu lat. No proszę zobaczyć, że
0: W jakim kierunku to ma pójść?
1: Wiemy w jakim kierunku.
0: Czyli chwali pan rząd premiera Donalda Tuska, że wie w jakim kierunku idzie i że wydawane pieniądze są w sposób prawidłowy.
1: Absolutnie nie. Znaczy kluczowe decyzje dotyczące modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych zapadły kilka lat temu. No mieliśmy w zeszłym tygodniu przyjęcie kolejnych samolotów F-35. To jest rezultat umowy podpisanej jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy w roku 2020 przez pana ministra Mariusza Błaszczaka. Na pewno trzeba zrobić wiele w obszarze modernizacji i rozwoju polskich sił zbrojnych. Ten sejf unijny to nie jest dobre rozwiązanie, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Będziemy to nadal powtarzać, bo jest zadłużenie na kilkadziesiąt lat, nie wykorzystując środków, które mamy tu w Polsce.
0: No dobrze, ale może słusznie dobrze wydawane są te pieniądze, więc to wtedy jest...
1: Jest pan tego pewien, panie redaktorze?
0: Nie potrafię intonować. Tam był znak zapytania na końcu.
1: Okej. No właśnie, to jest znak zapytania, dlatego że my tego w tej chwili nie wiemy. Znaczy wiemy jedno, że z dnia na dzień rośnie oprocentowanie, że koszt obsługi pożyczki safe będzie bardzo wysoki. Wzięliśmy 186 miliardów, zapłacimy 360 miliardów przynajmniej.
0: No dobrze.
1: No i pytanie, czy polski przemysł obronny będzie w stanie zrealizować zamówienia, które polska armia złożyła.
0: Prezydent dostaje taką informację, z kim i na co i dlaczego zostały podpisane kontrakty. Takie szczegółowe informacje trafiają na biurko prezydenta, czy nie?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, jest kłopot z przepływem informacji między rządem a Pałacem Prezydenckim, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Przykładem jest traktat podpisany z Wielką Brytanią, gdzie na dobę przed podpisaniem tego dokumentu, który będzie wymagał pełnej ratyfikacji, a więc złożenia podpisu także przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, otrzymaliśmy finalną wersję tego dokumentu, a wcześniej nikt z nami nie konsultował treści tego traktatu.
0: Oczywiście, bo Donald Tusk powiedział, to jest kompetencja rządu, po co ja miałem konsultować?
1: No nie, znaczy to jest, to, właśnie, to nie jest wyłączna kompetencja rządu, dlatego że w działaniach międzynarodowych wymagana jest współpraca rządu i pana prezydenta, o czym wyraźnie stanowi artykuł 133 polskiej konstytucji.
0: Dobrze, a jeszcze miałbyś gdzieś jakiś traktat polsko-niemiecki podpisany. Ten traktat w ogóle istnieje, czy
1: jakaś
0: nie?
1: Umowa wojskowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Polski. Tak, to umowa pomiędzy oboma ministerstwami. Nie ma chyba jeszcze tego dokumentu. My też nie znamy szczegółów, bo nie otrzymaliśmy szczegółowych informacji.
0: Czyli nie ma. Rzeczpospolita rządu, jest na tyle bezpieczna, że między prezydentem, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Polski, no bo jest szefem...
1: jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
0: Zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie ma przepływu informacji. Nie, to jest, trzeba się dowiedzieć po prostu od urzędnika, który tam po cichu będzie mówił, słuchaj,
1: po cichu,
0: wiesz co?
1: A czasem otrzymujemy informacje bardzo lakoniczne w formie takich bardzo ogólnych informacji sprawozdawczych, kalendariów, natomiast nie otrzymujemy tego, co jest istotą każdego porozumienia, umowy międzynarodowej, czyli treści tych dokumentów, bo tu głównie chodzi o treść tych dokumentów, bo jak w każdej umowie, jak w każdym traktacie, diabeł tkwi w szczegółach.
0: Ale to by myśli pan, że w takim razie Polska może być traktowana poważnie przez rozmaitych naszych konkurentów, czy państwa, które z nami są zaprzyjaźnione. Możemy być poważnie traktowani w ogóle, czy też nie?
1: Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki robi wszystko, by Polska była traktowana poważnie. Stąd rozwój kilku formatów, w których uczestniczy Rzeczpospolita Polska, takich jak chociażby Bukaresztańska Dziewiątka, jak inicjatywa Trójmorza, jak przede wszystkim utrzymywanie dobrych relacji z naszym najpoważniejszym, najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. Więc to są zadania, które wykonuje prezydent Karol Nawrocki, zachęcając też rząd do tego, by współpracował w tych najważniejszych sprawach z panem prezydentem. Bywa różnie, rządzący często przeszkadzają panu prezydentowi, ale my robimy swoje, pan prezydent nie cofa nogi, realizujemy wszystkie te działania, które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa Polek i Polaków i które wzmacniają pozycję Rzeczpospolitej nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w relacjach transatlantyckich.
0: Może za wyjątkiem jednego, bo prezydent podpisał ustawę, która gwarantuje cenę prądu płynącej z wiatraków, które stawiamy bardzo licznie na Bałtyku. Tam jest cena prądu zagwarantowana dla tych producentów i to oznacza, że mamy drogą energię elektryczną.
1: Znaczy, przede wszystkim pan prezydent złożył swój projekt ustawy, ja będę to przypominał przy każdej możliwej okazji, obniżający cenę energii elektrycznej o 33%. Bardzo dobry projekt, bardzo dobre rozwiązanie prawne, które dawałoby szansę płacić mniej za rachunki elektryczne, odciążyłoby portfele Polaków, ale niestety projekt wylądował w zamrażarce marszałka Czarzastego.
0: Marszałek Czarzasty lubi mrozić rozmaite rzeczy, pewne nie tylko projekty ustaw, pewne też inne.
1: No taki jest styl prowadzenia jego polityki. Dobrze, postkomunistę Czarzastego.
0: Ale teraz bez złośliwości, bo zapytałem o tą powagę, bo poważna jest relacja między Polską a Ukrainą. Czy prezydent Zełenski, myśli pan, podjął, czy taka jest interpretacja w Pałacu Prezydenckim, że to jest taka symboliczna decyzja, która mówi o tym, że Ukraina zamierza współpracować z Niemcami nad głowami Polaków i to była decyzja z premedytacją, policzek wymierzony Polsce, czy też inne są interpretacje?
1: Znaczy, przede wszystkim, no to jest kilka scenariuszy. Na pewno prezydent Wołodymyr Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojska ukraińskiego, wywoła dyplomatyczny skandal i to się spotka ze zdecydowaną reakcją w Polsce. Doskonale sobie z tego zdawał sprawę. No nie można nadawać imienia jednostce wojskowej zbrodniarzy, którzy dokonali masowych mordów, ludobójstwa na ludności polskiej, między innymi na Wołyniu. Ludobójstwa, w ramach którego zginęło, no mówi się nawet, że 120-130 tysięcy Polaków, ale także UPA była odpowiedzialna, przecież to też trzeba przypominać, za mordowanie i denuncjowanie Żydów, współpracę z Niemcami, więc to była jednostka o charakterze zbrodniczym, mordercy, którzy masowo dokonywali mordów, nie tylko na Polakach. Zatem decyzja prezydenta Zełenskiego na pewno była podjęta uwzględniając szereg elementów kalkulacji politycznych, geopolitycznych. No, pan prezydent jasno się w tej sprawie wyraził. Czekamy na ostateczną decyzję pana prezydenta. Ona zapadnie na pewno niebawem. Wkrótce pan prezydent nie ulega tutaj żadnej presji, ale być może w tej całej geopolitycznej układance jakąś tam intencją prezydenta Zełenskiego no było wyłanie takiego fermentu, by potem usprawiedliwić na przykład brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy, kiedy Ukraina pogoni Federację Rosyjską ze swojego terytorium, bo tu jest sprawa też jasna. To znaczy to, że mamy pewien problem dotyczący kwestii symbolicznej, kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Wojska Ukraińskiego, jakby nie wpływa na to, że my Ukrainie będziemy pomagali w walce z Federacją Rosyjską, bo to jest interes nie tylko Polski, ale całej Europy. Przy czym, jak widzimy teraz, te formaty współpracy prezydenta Zełenskiego w bliższej współpracy z Francuzami, Brytyjczykami czy Niemcami, no jednak niepokoją, biorąc pod uwagę to, co zrobiła Polska zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Niepokoją też takie informacje, jakie płyną do nas, chociażby ze Lwowa, że jedna z dużych polskich firm traci kontrakt, a w zasadzie mimo wygranych arbitraży, mimo wygranych spraw sądowych, nie może odzyskać swojego sprzętu i nie może skończyć inwestycji budowlanej wartej kilkadziesiąt milionów dolarów. Z bliżej nieokreślonych powodów władze miejskie w Lwowie blokują możliwość dokończenia prac, a tym samym rozliczenia się z tego kontraktu.
0: No dobrze, czy my oczekujemy jakiejś decyzji ze strony prezydenta Zełenskiego, czy od takich decyzji, czy są jakieś rozmowy między Pałacem Prezydenckim, a może między premierem Donaldem Tuskiem, a prezydentem Zełenskim w sprawie tej nazwy symbolicznego policzka dla Polski?
1: Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę na to, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło tylko do jednego spotkania, no bo to Ukraińcy wywołali problem, to prezydent Zełenski złożył swój podpis. Doszło tylko do jakby jednego cyklu spotkań, ale z jedną osobą, to znaczy z Kirłem Budanowem, z szefem administracji prezydenta Zełenskiego. I byłem szefem wywiadu ukraińskiego. Do tego spotkania doszło już dawno temu, dwa tygodnie temu. I przedstawiciele rządu, ale także przedstawiciele pana prezydenta, minister Grodecki, szef BBN-u i minister Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, spotkali się z Kirłem Budanowem. Nie było żadnych bliższych prób kontaktu, to znaczy z panem ministrem Przydaczem. Oczywiście kontaktują się przedstawiciele administracji prezydenta Zełenskiego, ale prezydent Zełenski nie zadzwonił do prezydenta Karola Nawrockiego, nie wyjaśnił tej sprawy. My nadal oczekujemy i jakby ten czas się kurczy na konkretne decyzje prezydenta Zełenskiego. Dla nas sprawa jest oczywista, czy ta nazwa jednostki powinna być zmieniona i takie są oczekiwania pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jasno je wyraził tuż po tej informacji, kiedy prezydent Zełenski nadał nazwę bohaterów
0: UPA. No dobrze, i jak nie, no to jest to symboliczne odebranie orderu Orła Białego?
1: No decyzja wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych dni pan prezydent jasno wyraził swój pogląd, swoje stanowisko w tej sprawie. Nie ulega też presji, bo niektórzy tam odliczają czas, kiedy odbierze, czy odbierze, a może się wycofał, a może nie. To jest decyzja głowy państwa. Pan prezydent wyraźnie to powiedział, jakie są jego oczekiwania. Jeszcze kilka dni poczekajmy.
0: Ale czy

0: zmienił swoją narrację. Przedstawiciele rządu Donalda Tuska również, oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo wśród tych polityków rządzących jest między innymi pan Andrzej Szeptycki, który porównał Armię Krajową do UPA, czy Żołnierzy Wyklętych, przepraszam, do UPA. To jest rzecz w ogóle skandaliczna, niebywała. TVP w likwidacji zapraszało jednego z historyków, który właśnie porównywał Armię Krajową do UPA i mówił, że oni takich samych zbrodni dokonywali. Zatem Donald Tusk zmienił narrację. Ja myślę, że jakby w tej sprawie powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem. Jakby Europa może tego do końca nie rozumieć, że ta sfera symboli w relacjach polsko-ukraińskich ma niezwykle duże znaczenie i swój ciężar gatunkowy. Jeżeli my tej sprawy do końca nie wyjaśnimy, nie zamkniemy tej sprawy w taki sposób, że Ukraińcy rozliczą się ze swoich zbrodni na Polakach, no przecież to oni mordowali Polaków, nie Polacy mordowali Ukraińców. Nie wierzmy w jakieś tam narracje, próby symetryzacji czy też porównań, kto zabił więcej. No Ukraińcy zabili ponad 120 tysięcy Polaków, wywołali kryzys nadaniem jednostce wojskowej nazwy zbrodniarzy, bohaterów UPA, zatem to oni powinni z tego problemu wyjść i to jest, w tym momencie jest to najlepsza okazja, by ten spór zakończyć w sposób racjonalny, nie tylko dyplomatyczny, ale też odnosząc go po prostu do sfery faktów.
1: No dobrze, ale to my mówimy o symbolach, o deklaracjach, ale w tej twardej polityce, jakie, jeżeli prezydent Zełenski się nie wycofa, bo tak chyba powiedział pan szef gabinetu prezydenta, no to co wtedy?
0: No tak, znamy taką wypowiedź cytowaną przez serwis Euromajdan z ubiegłego tygodnia Kiryła Budanowa, który powiedział, że prezydent Zełenski się z tego nie wycofa. No jakby opinia pana prezydenta i stanowisko pana prezydenta jest jasne. Nikt nie będzie czekał tutaj miesiącami w kancelarii prezydenta. Pan prezydent na pewno podejmie decyzję już niedługo.
1: No tak, ale to mówimy o orderze. Natomiast ja pytam się o taką, nie wiem, no w innej relacji, czy jest jakiś pomysł na to, żeby nie wiem, odpowiedzieć w takim materialnym świecie, czyli konkretnym świecie Ukraińcom, czy takiej myśli nie ma?
0: No tu na pewno wymagana jest współpraca z rządem, no bo jakby za wszelką pomoc odpowiada polski rząd. To rząd przekazuje środki, to rząd odpowiada za taką codzienną współpracę z naszym partnerem na Ukrainie. Na pewno Ukraińcy i to absolutnie trzeba stanowczo podkreślić, trzeba pomagać w walce z Federacją Rosyjską, w wojnie z najeźdźcą, z Federacją Rosyjską. Ukraina cierpi. Widzieliśmy ostatnie obrazki z Kijowa, płonącą ławrę peczerską, widzieliśmy kolejne bombardowania, ataki dronów. Zdaje się, że tylko wczoraj 9 osób zginęło w samym Kijowie w atakach Federacji Rosyjskiej, więc trzeba pomagać Ukraińcom. Natomiast oczywiście przed nami na pewno szereg zabiegów dyplomatycznych, które trzeba podjąć i poważnych rozmów, ale to nie Polacy, jeszcze raz powtarzam, to nie Polacy wywołali ten kryzys. My mamy swoje oczekiwania wobec Ukraińców, one są jasno sformułowane i na tym w tej chwili czekamy na reakcję strony ukraińskiej.
1: A my czekamy na ujawnienie raportu, aneksu do raportu o likwidacji WSI, kiedy to nastąpi?
0: No jesteśmy już po wszystkich formalnościach związanych z opiniowaniem tego dokumentu, znaczy z brakiem opinii tak naprawdę, bo ani marszałek Sejmu, ani marszałek Senatu tych opinii nie wydali, mimo że zgodnie z prawem otrzymali te dokumenty do zaopiniowania. Zanonimizowane kopie aneksu do raportu z WSI wróciły do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No to też jest kwestia najbliższego czasu, kiedy pan prezydent podejmie decyzję. Panie redaktorze, 20 lat czekamy na odtajnienie tego raportu. Na pewno naprawdę kwestia dni czy kilku tygodni nie stanowi tutaj już żadnego problemu.
1: To prawda, ale im szybciej tym... A nie, co nagle to po diable.
0: Co nagle to po diable,
1: takie przysłowie. A nie ma przysłowie, im szybciej tym lepiej? Nie, może nie ma. Doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, ale też jest kibicem piłkarskim, o czym rozmawialiśmy.
0: Tak jest, rozmawialiśmy przed anteną o wczorajszych meczach.
1: No i jest szansa, że Wyspy Zielonego Przylądka jednak zostaną i zdobędą ten puchar, o który walczą inne drużyny. Prawda, Szymonie? Też nie wiem.
0: A komu pan kibicuje, panie redaktorze?
1: Ja kibicuję...
0: Skoro nie ma Polaków?
1: No właśnie, nie, taki tradycyjny.

0: Hiszpania, Portugalia, być może jakieś...
1: Ja kibicuję Chorwatom. Trzymam za Chorwatów.
0: Czyli Trójmorze.
1: Trójmorze, tak
0: kibic
1: jest.
0: Kibic Trójmorza. To jedyny zespół Trójmorza, który jest reprezentowany? Nie.
1: No, właśnie nie wiem.
0: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, nie ma.
1: A Czesi?
0: Czesi. Nie wiem, czy są Czesi,
1: są
0: czy ich nie ma. Są Czesi,
1: są Czesi.
0: Chyba.
1: Są Czesi. Są Czesi.
0: Są Czesi. No to cześć i chwała Czechom w takim razie za to, że się zaawansowali do Mistrzostw Świata. Bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:39. To my teraz przeniesiemy się do Kijowa, panie ministrze.
2: Nocne powtórki wnet.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojna na Ukrainie.
2: Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
2: Widziałeś Ławrę Peczerską, jak wygląda, jakie są uszkodzenia. Co to znaczy dla Ukraińców to zniszczenie najstarszego miejsca, jednego z najstarszych kościołów na Ukrainie?
3: Widziałem, relacjonowałem. Wczoraj byłem bezpośrednio na miejscu. Gadałem też z dyrektorem rezerwatu państwowego, wyjaśniając, że uderzył dron rosyjski typu Gierań lub Szachet. Nawet sfotografowałem, zrobiłem zdjęcia części tego dronu. I cóż, dla nas, ja powiedziałem o tym wczoraj i powtórzę, że dla nas ta świątynia jest porównywalna do świątyni na Jasnej Górze dla Polaków. No i w sumie to jest nasza wspólna ikona pochodząca z Belza, Matka Boska Częstochowska. Także to porównywalne, jak niby by taki rosyjski dron uderzył w świątynię, gdzie znajduje się ta ikona na Jasnej Górze. Więc dla nas to jest niezwykle bolesne. Boli bardzo. No, wczoraj i dzisiaj i jeszcze myślę, że długo będzie huczał internet ukraiński o tym. I nie tylko, bo też wczoraj był widziałem pana ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej tam pod uszkodzonym Soborem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i innych też dyplomatów najwyższej półki w Ukrainie z innych krajów. Dla nas to jest, powtórzę, jest strasznie bolesne, ale najboleśniejsze jest to, że my straciliśmy wczoraj w tym ataku 10 naszych ludzi, w tym 4 strażacy w Charkowie i jeden przedstawiciel władz miejskich, kiedy Rosja uderzyła w to samo miejsce powtórnie już rakietą. 5 osób zginęło w Kijowie i 5 w Charkowie. Także tych żyć my niestety już nie zdolni wrócić, ale ta świątynia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, ona już była niejednokrotnie plądrowana i niszczona. Przypominę Państwu, że w 1941 roku podziemie radzieckie zniszczyło prawie całkowicie tą perełkę XI wieku wybuchem min założonych jeszcze przed wycofaniem się z Kijowa, przed tym jak weszli tu Niemcy. I za czasów sowieckich było cały czas mówiono i nawet jeszcze za pierwszych lat niepodległej Ukrainy mówiono, że to zrobili Niemcy. Nie, my mamy wszystkie dowody, dokumenty mówiące o tym, że to zrobiło podziemie radzieckie. I teraz powtórka tego, co zrobili Sowiety w 1941, teraz znów próba uderzenia w jedną z największych świątyń dla prawosławia, nie tylko ukraińskiego, a dla całego świata. To jest naprawdę jedna z największych świątyń prawosławia całego świata. A biorąc pod uwagę to, że ona znajduje się, jak i cała Ławra Peczerska, na liście UNESCO, to było uderzenie w dziedzictwo całego świata, nie tylko chrześcijan prawosławnych.
2: A jak wielkie są zniszczenia?
3: Prawie całkowicie cały dach jest zniszczony. Dron uderzył pod jedną z kopuł. Na szczęście sklepienie wytrzymały nie zawalili się. W środku wszystko zalano wodą, bo 22 jednostki strażaków gasili płomień. W przepięknej, chociaż i odnowionej, i nowej, ale przepięknej ikonostas 25-metrowy jest też cały zalany wodą, jak i freski na ścianach, no czyli uszkodzenia są bardzo poważne i ściany też zewnątrz, też widziałem i robiłem zdjęcia, też widać, że bardzo podmokli od tego gasienia, od działań strażaków, no bo nie było innego po prostu wyjścia.
2: Myślisz, że to no to takie właściwie nie dziennikarskie pytanie, ale trudno, zacząłem, to skończę. Myślisz, że to jest, że to była zemsta wojsk Putina na, za to, co ukraińskie wojska wyprawiają, czyli za bombardowanie i niszczenie rozmaitych celów na terenie Rosji?
3: Nie, to nie była żadna zemsta. Rosja od 22 roku, a tak naprawdę od 14 niszczy nasze świątynie w cały czas. Także nie była to żadna zemsta. To jest w terror państwowy rosyjski, który jest oficjalnym, powiedziałbym tak. Chociaż oni tak, oni mówią, że to jest zemsta, ale faktycznie to nie jest żadna zemsta. To jest po prostu codzienne, niestety, działanie wojenne rosyjskie, terrorystyczne przeciwko Ukrainie. Tylko tak to można określić.
2: A tu może się mylę i może coś źle pamiętam. Czy to nie było tak, że właśnie w Ławrze była takie miejsce, w którym była moskiewska cerkiew prawosławna, gdzie byli właściwie tacy zwolennicy, nie wiem, jedności rosyjsko-ukraińskiej? Czy coś źle mówię?
3: Absolutnie dobrze pamiętasz, Krzysztofie, tak, do 2022 roku tam Ławra była miejscem monasteru w Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu. I niestety w jednej niewielkiej jej części nadal jeszcze są mnisi tego obrządku. Także tak, od 22 roku mianowicie w tym soborze, w tej świątyni już był zainstalowany monaster w Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, czyli prawdziwej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, nie podporządkowanej Cyrylowi w Moskwie. I wczoraj po tym uderzeniu mitropolita Moskiewskiego Patriarchatu Cerkwi Ukraińskiej, a tak naprawdę rosyjskiej w Ukrainie, w ogóle nic nie powiedział, że w żaden sposób nie skomentował to barbarzyńskie uderzenie. A archimandryt, czyli naczelnik tego monasteru Moskiewskiego Patriarchatu Ławry Pieczerskiej, powiedział, że on potępuje ten atak, ale też zrobił to w języku rosyjskim i nie powiedział, kto był odpowiedzialny za ten atak.
2: Taka. No takie, że. A powiedz na zakończenie, czy ta noc, bo to mówimy o poprzedniej nocy, ale czy ta noc w Kijowie i na Ukrainie była spokojniejsza?
3: W Kijowie tak, ale na Ukrainie nie. Znów ataki setek dronów, bo to już też nasza rzeczywistość. Co noc Rosja wykorzystuje setki dronów przeciwko Ukrainie i ta noc nie była wyjątkiem i też uderzyła Rosja co najmniej jedną balistyczną rakietą typu Iskander-M, które akurat i w poprzednią nocy w większości zaatakowali Kijów. Także ta noc nie była wyjątkiem. Niestety w Chersoniu trwa polowania na cywilów ukraińskich. Znów drony rosyjskie zniszczyli jeden z busików komunikacji miejskiej, zabijając jedną cywilną kobietę. Także podobna sytuacja też jest w Charkowie, w obwodzie charkowskim, pod Sumami, w samych Sumach. Także jest eskalacja tego konfliktu, tak powiem, ale być może ona świadczy też o tym, że Rosja uświadamia, że ona nie zdolna nas pokonać na polu walki. Więc ona po prostu zwiększa swój terror.
2: O czym Dmytro Antoniuk powiedział w Poranku Wnet. Dmytro, spokojnego dnia.
3: Bardzo dziękuję, Krzysztofie, i życzę miłego dnia wszystkim.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry pani.
2: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
1: Pytanie o Leszka Kraskowskiego. Czy z punktu widzenia praw obywatelskich i praw człowieka wszystko zostało dochowane i wszystkie procedury zostały zachowane przez tych, którzy go aresztowali?
2: Panie redaktorze, oczywiście ja nie mogę przesądzić tego, tak? Bo jest kwestia zażalenia na zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie w kolejnym jakby etapie. Natomiast z doniesień medialnych wiemy, że pan Leszek Kraskowski został zatrzymany w nieodpowiedniej odzieży, tak? Gdzieś w trakcie tego zatrzymania w celi został pogryziony przez kluskwy, no więc no mamy do czynienia z wręcz drastycznym zaniedbaniem. Dlaczego? Dlatego, że to, że ktoś jest zatrzymany, nie zmienia faktu, że on musi przebywać w godnych, higienicznych i bezpiecznych dla niego warunkach. I tutaj no, państwo polskie, skoro doszło do takiej sytuacji, to możemy powiedzieć, patrząc na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no mocno naruszyło konwencję artykuł 3, bo to jest traktowane jako tortura, właśnie narażenie na taką sytuację. Fakt, że on nie miał dostarczonej odpowiedniej odzieży, to już jest samo w sobie wystarczające, bo wiadomym jest, że jeżeli ktoś jest zatrzymany, potem tymczasowo aresztowany, on jest zupełnie inaczej traktowany niż osoba pozbawiona wolności. I jeżeli jest zatrzymany w takiej odzieży, która jest nieodpowiednia do pory roku, bądź jest już wybrudzona, prawda, zużyta, no to jest obowiązek dostarczenia mu odpowiedniej tej odzieży. Z tego, co, tak jak mówię, ja znam to tylko oczywiście z materiałów medialnych, tak, z tej informacji.
1: O tym opowiedział pan mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, że rzeczywiście zapowiedział Leszek Kraskowski, że przez cały tydzień prawie był w tych krótkich spodenkach, a było na dworzu bardzo zimno, rzeczywiście, tak, że został pogryziony. I to są te podstawowe naruszenia, jeśli chodzi o całą procedurę aresztowania redaktora?
2: To znaczy z punktu widzenia jakby artykułu 3 konwencji, czyli tak zwanych zakazu tortur. Natomiast tak jak mówię, samo zatrzymanie to jest kwestia zbadania legalności, zasadności i to tutaj jest badane przez sąd w ramach zatrzymania, w ramach, przepraszam, zażalenia na zatrzymanie. Tak samo kwestia tymczasowego aresztowania. No jakby nie przesądzając sprawy, można powiedzieć, panie redaktorze, że rodzaj zarzutów, jakie postawił prokurator panu redaktorowi, panu Leszkowi Kraskowskiemu, no budzi wątpliwości co do zasadności stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, bo to też odwołam się tu w tym miejscu też do orzecznictwa TPC, bo bardzo często Polska właśnie przegrywa te sprawy, dlatego że u nas w Polsce jest jednak bardzo szeroko stosowane tymczasowe aresztowanie, nie jako właśnie ten środek końcowy, już taki ostateczny, kiedy nie można, żaden inny środek nie zapewni jakby prawidłowego toku postępowania, tylko jest nadużywane. I tutaj mając na względzie ustawowy wymiar kary i fakt, że w zasadzie to chyba z tego, co ja słyszałam, to on jechał na komisariat, tak?
1: Czyli no, został zatrzymany no właśnie, pod komisariatem, czyli bo to z kolei słowa i cytaty z mecenasa, bo przestraszył się samochodu, który jechał za nim, bo nie wiedział, że to jest policja, tylko myślał, że to są gangsterzy, bandyci.
2: Dokładnie, więc jeżeli patrzymy na przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, no to kwestia właśnie wpływania na jakieś zeznania, bądź obawa ucieczki, ukrycia, no i rażąca, surowa kara. Tutaj no, żadna z tych przesłanek się wydaje, no przynajmniej nie wynika z informacji medialnych.
1: Przesłanka jest zagrożenie życia i zdrowia komendanta policji, bo to on dostał tego maila, w którym była groźba, że go ktoś zabije.
2: Tak, tylko to jest bardzo nisko zagrożone karą, a jeszcze trzeba patrzeć na znamiona tego przestępstwa, musi istnieć realna obawa spełnienia tych groźb, ale jeszcze w kontekście, wracając do samej kwestii tych bezpiecznych warunków, to mnie bardzo oburzyła wypowiedź pani wiceminister, bo jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no może się zdarzyć, prawda, z różnych przyczyn, no to państwo polskie, reprezentowane przez wiceministra sprawiedliwości, powinno po prostu powiedzieć, przepraszam, rzeczywiście zawaliliśmy tutaj, musimy to naprawić. a wypowiedź pod tytułem Pan sam to przyniósł, no jest po prostu, no w sytuacji, kiedy tak szeroko powołujemy się na europejskie orzecznictwo, a tutaj no nie potrafimy jakby zachować takich podstawowych standardów, bo to, że gdzieś są właśnie insekty, ja teraz też przeglądałam to orzecznictwo, to jest Rosja, takie kraje naprawdę, no nie takie sensu stricte europejskie, a my tutaj aspirujemy, przecież ciągle mówimy, tu jakaś prokuratura europejska, teraz KRS ma wchodzić do, znowu wracać do tych europejskich struktur, no a taka podstawa jak warunki przebywania osoby zatrzymanej, no leży.
1: A to jest pytanie, no bo to wszystko się działo na podstawie maila i tutaj zacytuję Jakuba Pilarka, który dzisiaj zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu na wnet.fm. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego. Czy jak do Pani by trafiła taka sprawa? Czy to nie jest tak, że najpierw trzeba ustalić właściwie, czy ten mail został wysłany przez niego, a potem dopiero ewentualnie wszcząć procedurę aresztową. Już wiem, że został wysłany, no to w takim razie zaczynam działać.
2: Tak. Panie redaktorze, oczywiście artykuł 249 KPK, co do wszystkich środków zapobiegawczych, wymaga istnienia uzasadnionego, wysokiego podejrzenia popełnienia przestępstwa. A tutaj, już abstrahując od tego, że też orzekałam w Wydziale Karnym, no nie zdarzyło mi się za groźbę stosować aresztu, no bo to się stosuje w poważnych sprawach, tak? Tam, gdzie ten górna granica ustawowego zagrożenia jest jakaś, jest to surowo karane przestępstwo.
1: I że naprawdę istnieje możliwość tak zwanego mataczenia, bo to wtedy...
2: Tak, tak, ale to też mówię, no jakby tutaj trudno mi oceniać to tak jednoznacznie, prawda? Natomiast no pan Kraskowski jest chyba osobą niekaraną, prawda? Z tego, co mi wiadomo. No też nie, też skoro... Mówię, tutaj przesądzające jest to, że sam jechał na ten komisariat. Ja też bym no, nie chciała się ostatecznie wypowiadać na ten temat, bo nie mam akt i nie jestem do tego uprawniona. Natomiast na pewno musi istnieć bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że dana osoba dopuściła się danego przestępstwa. Wtedy w ogóle możemy stosować jakiekolwiek środki zapobiegawcze, bo mamy też inne. A przy areszcie musi jeszcze istnieć konieczność odizolowania go od społeczeństwa, z uwagi na to, że inne środki, chociażby, nie wiem, dozór policji i różnego rodzaju jakieś poręczenie społeczne nie wystarczą do tego, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. A z tego, co redaktor mówi, to tak naprawdę nie ma w tym momencie dowodów na to, że w ogóle to on był sprawcą, tak? No. Z tego, co ja rozumiem.
1: Ale wiemy, że jakoś odchodzimy od tych procedur, o których pani mówi, 7 miesięcy urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, 7 miesięcy ksiądz przetrzymywany w areszcie, chociaż wszystkie dokumenty leżały na stole. Tutaj też jest informacja ważna, że do tej pory nie ustaliła, tak? A ustalenie takiej rzeczy, kto zna sygnaturę, chyba nie jest bardzo skomplikowane. Nie.
2: Myślę, że nie.
1: Że
2: zdecydowanie,
1: nie jest, że
2: oczywiście.
1: To jest w systemie widać.
2: Oczywiście, że tak.
1: Można kliknąć i ustalić.
2: Tak, tak.
1: Czyli to jest taka odpowiedź dziwna, bo to jest odpowiedź prokuratury, że nie zna. A jeszcze ten aspekt przeszukania w domu, to znaczy nie uczestniczył adwokat, nie uczestniczył Leszek Kraskowski. Uczestniczyła, i to jest wiadomość z tekstu Jakuba Pilarka, żona, z którą jest w konflikcie i gdzie jest, rozumiem, proces rozwodowy. To jest w porządku, czy nie?
2: Nie, nie, oczywiście, że nie, bo tutaj mamy do czynienia, po pierwsze właśnie z zasadami przeszukania, które wymagają dobrania określonej osoby do tego, ale przede wszystkim mamy do czynienia z tajemnicą dziennikarską i to jest istotne. Tak naprawdę zapoznanie się z materiałami, jakie gromadzi dziennikarz, wymaga zgody sądu. Więc no bo jakby to jest istota przecież, panie redaktorze, waszego działania, że macie różnych informatorów i oni są chronieni w ten sposób, prawda? Często w bardzo poważnych sprawach dostarczają informacji, prawda? Więc po to nie jest coś wydumanego, tylko ta tajemnica dziennikarska, ona jest istotna. I tak jak mówię, jeżeli słyszymy takie wypowiedzi, że gdzieś tam minister czyta te materiały, no to jest zatrważające, no bo to, no absolutnie, panie redaktorze, no to jest, no porównam znowu, to jest Białoruś, no bo nie ma takiej możliwości. Zresztą, panie redaktorze, dla mnie sam fakt...
1: Białoruś to piękny kraj.
2: No tak, ale takie standardy. Panie redaktorze, sam fakt, że my doczekaliśmy takich czasów, że dziennikarza się aresztuje nie dlatego, że kogoś zabił, zgwałcił, okradł, tylko ma tego typu zarzuty, to już jakby świadczy o tym, że ma to odnieść tak zwany efekt mrożący, tak? Czyli ma przestraszyć chyba dziennikarzy i takie jest w mojej ocenie, no taki mój jest odbiór tego, no bo wolność prasy jest to jest to konstytucyjnie chronione, ale też chronione jest konwencją. I jak spojrzymy właśnie też na orzecznictwo ETPC, a przecież oni cały czas na ustach mają ten Europejski Trybunał Praw Człowieka, no to tak naprawdę można powiedzieć, że może nie absolutna, ale prawie absolutna jest ta ochrona, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi i to prawo prasy do tego, żeby komunikowało społeczeństwu, co się dzieje.
1: A jaka jest procedura takiego zażalenia? No bo mecenas składa zażalenie na postanowienie aresztowania i wtedy sąd jest na przykład, musi w ciągu 48 godzin
2: takie... Nie. 7 dni.
1: 7 dni.
2: 7 dni ma. Tak.
1: Na rozpatrzenie takiego wniosku. Ale może szybciej, a może...
2: Może szybciej, ale no różnie bywa.
1: Ale nie może wolniej. A w ogóle co się w tych sądach dzieje teraz?
2: Panie redaktorze...
1: Ale tak szczerze po prostu.
2: Szczerze? Zależy pewnie w jakim. No ja w moim, mogę powiedzieć o moim, ja normalnie pracuję. Co prawda mam zarzuty dyscyplinarne między innymi za wywiad u was, tak? Ale to jakby szczegół. Atmosfera nie jest zbyt dobra. Tutaj mając na względzie jakby władzę sądu. Natomiast no ja przychodzę, robię swoje, pracuję, nic się dla mnie nie zmieniło, bo jakby moja misja wykonywania wymiaru sprawiedliwości na rzecz obywateli cały czas jest realizowana, natomiast na pewno fakt, że mamy tyle wakatów i to, że tak naprawdę przez ostatnie 2 lata nie mamy żadnej merytorycznej reformy, żadnej. Mamy tylko projektowane reformy, jak mają wyrzucić nas, zdegradować, no powoduje to, że słyszałam ostatnio w Gdańsku termin rozprawy 2032. No więc, no, jeżeli my jako obywatele płacimy podatki, to oczekujemy tej ochrony prawnej od państwa.
1: No może siedziby sądów powinny być na cmentarzach.
2: Panie redaktorze. Nie, tak, zupełnie poważnie powiem tak, na pewno mamy XXI wiek i powinniśmy iść w kierunku uproszczenia wielu procedur, bo problemem wymiaru sprawiedliwości i tego, że jest tak długie oczekiwanie na wyrok, jest nierównomierne rozłożenie spraw, bo są małe sądy, w których sędzia ma 50-100 spraw w referacie, a są sądy ogromne, w których sędzia ma 1600 spraw w referacie, no więc no, jeżeli my tego jakby nie zmienimy, a nikt tak naprawdę nad tym nie pracuje, to nie pozostaje w zainteresowaniu, przynajmniej absolutnie nie widziałam Ministerstwa Sprawiedliwości. Fakt, ja tak podam drastyczny taki przykład. Jeżeli ja mam opinię biegłych do przeprowadzenia, 7 opinii, daję zarządzenie, żeby zeskanować akta i żeby je rozesłać jednocześnie do 7 biegłych, a słyszę informację, że nie ma kto tego zeskanować i ta sprawa nie będzie trwała pół roku czy rok, tylko 3 lata, no zanim te akta się przebielą, no to o czym my mówimy? Tak? No, to są jakieś takie podstawy i jest przecież, jest tyle narzędzi AI, które mogłyby upraszczać procedurę, mogłyby pomagać, no ale nic się w tym kierunku nie robi. Także tutaj ja myślę, że powinni się jakby obie strony, bo ja tutaj nie mówię tylko o tej stronie teraz rządzącej, ale wszyscy powinni się politycy zastanowić nad tym, za co tak naprawdę obywatele płacą im, tak? Bo płacą im za to, żeby w tym kraju był porządek, ale też, żeby obywatele mieli zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do sądów i przede wszystkim do tego, że no, mogą tą ochronę uzyskać. No a jeżeli sami politycy, oczywiście przy udziale części środowiska sędziowskiego, tak zwanej kasty, tak, justicji, doprowadzili do sytuacji, w której obywatele są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, to nie może, my już dochodzimy do takiego momentu, takiej ściany. Ja czasami się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś szansa taka normalna na to, żeby to się poprawiło. Musi nastąpić na pewno wyciągnięcie konsekwencji wobec tych sędziów, którzy kwestionują porządek prawny, którzy uchylają wyroki z uwagi na skład sądu, bo ktoś, kto podejmuje takie decyzje, on po prostu nie dorósł do roli sędziego. Nie dorósł. On po prostu nie zdał tego testu, tego egzaminu, dlatego że To nie jest zabawa, to jest czyjeś ludzkie życie i my mamy obowiązek te sprawy rozstrzygać jak najlepiej potrafimy. Każdy z nas popełnia błędy i to jest naturalne. Natomiast podejście do sprawy, nie badanie jej merytorycznie, jeżeli mamy do czynienia na przykład z tymi głośnymi sprawami Krwawego Tulipana, czy ta sprawa z Poznania, gdzie to jest wieloletni proces związany z traumą rodziny i sędzia sobie po prostu robi proste załatwienie, aha, orzekał sędzia powołany po 2.18, no to panie redaktorze, z całym szacunkiem, to on po prostu nigdy nie powinien już więcej wyjść na salę i założyć tego łańcucha, bo on po prostu nie dojrzał. Nie dojrzał emocjonalnie, bo nikt, żaden sędzia nie powinien takiej decyzji podjąć. Po prostu. Także no, bez tego, bez takiego, tego nie da się po prostu, bo panie redaktorze, ja uważam, że tak, że bezkarność rozzuchwala, jeżeli my nie wyciągniemy, jakby tutaj no, politycy de facto muszą uchwalić takie przepisy, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje, nie zostanie usprawnione postępowanie dyscyplinarne, no to nic się nie zmieni.
1: Zmieniła się teraz godzina na 9:06, więc mam nawet pytania. Złośliwa, ale już pani nie zadam.
2: Nie, niech pan zada.
1: A Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem?
2: Panie redaktorze.
1: Panie redaktorze, należy skończyć rozmowę. Ale
2: dobrze. Powiem tak, może powiem coś. Powiem tak. Ja nie odczułam żadnych jakichś negatywnych działań poprzedniego ministra. Pracowałam normalnie, przychodziłam do pracy. I tyle, mogę powiedzieć.
1: No dobrze, żadnych negatywnych, czy też żadnych pozytywnych. 9:06, czas na wiadomości. Sąd z pani sędzia Kamila Moszowska była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
2: Serdecznie.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Szczecin 98,9 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ostatnio w Białej Podlaskiej doszło do egzekucji politycznej na naszej ziemi. Dwóch, a może więcej zamachowców, tego nie wiemy, zabiło rosyjskiego opozycjonistę, który w Polsce, dokładnie w Białej Podlaskiej, by przebywał. Na początek odysei wyborczej od tego tematu będziemy zaczynać. Naszym gościem pułkownik Mariusz Kozłowski, były oficer kontrwywiadu. Dzień dobry.
2: Czołem, panie redaktorze, kłaniam się państwu nisko.
1: No to, panie pułkowniku, jak to jest możliwe i co to mówi? Bo to nie po raz pierwszy, kiedy najprawdopodobniej z terenu Białorusi, mówię najprawdopodobniej, bo tego nie wiemy, ale wiemy, że wcześniej z terenu Białorusi przychodziły do nas siły agenturalne rosyjskie. I jak już przyjechały, to tory wysadziły i potem wyjeżdżały bez przeszkód. Teraz zabito człowieka. I zdaje się, też polski wywiad jest ślepy. Jak to wygląda?
2: Panie redaktorze, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że na Białoruś powinniśmy patrzeć tak samo jak na Federację Rosyjską i nazywać te oba kraje, a właściwie jako jeden kraj, jako zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji. To jest nasz wróg i wszelkie próby negocjowania z tak zwanym soft Łukaszenką, dyktatorem, który jest softem w porównaniu z Putinem, uważam za bezcelowe. Co to znaczy? Simon Skrapecki, którego to jest pseudonim, tak naprawdę jest to Robert Kuskow, został wczoraj z zimną krwią o godzinie 10 w Białej Podlaskiej na skrzyżowaniach ulicy Królowej Jadwigi i Terebelskiej zastrzelony. Ten atak, którego dziś już jesteśmy, który analizujemy, to był atak w biały dzień i miał charakter zaplanowanej profesjonalnej likwidacji. To była brutalna egzekucja. Sprawca podszedł do 44-letniego Kuskowa, czyli Skrepeckiego, pseudonim artystyczny, i oddał z bliskiej odległości kilka strzałów z broni palnej. Proszę zauważyć, w biały dzień na oczach potencjalnych świadków. Powtarzam, to był atak zaplanowany i ma charakter profesjonalnej likwidacji. Pan Skrapecki, czyli tak naprawdę Robert Kuskow, od 2018 roku bardzo konsekwentnie i ostro krytykował najwyższe władze Federacji Rosyjskiej, w tym Ramzana Kadyrowa. Przedstawiał ich w postaci groteskowych, takich prymitywnych postaci i rozszerzał swoje zasięgi. W 2021 roku otrzymał status uchodźcy od Rzeczpospolitej Polskiej i przeniósł się właśnie do Białej Podlaskiej, cały czas konsekwentnie budując swoje zasięgi w mediach społecznościowych, szczególnie na YouTubie, gdzie może nie miał tysięcy i milionów odsłon, ale kierował te treści do opozycji w Rosji. Był oglądany przez wiele opozycyjnych dysydenckich środowisk. Panie redaktorze, chciałbym panu powiedzieć, że moim zdaniem od 2021 roku Kuskow, będąc uchodźcą w Polsce, prawdopodobnie nie był, choć mogę tutaj oczywiście się mylić, objęty jakąś szczególną ochroną jako osoba, która otrzymała status uchodźcy, dlatego że mu grożono. Jeżeli jest tak, że nie był objęty, albo nawet załóżmy to pozytywny scenariusz, że był objęty jakąś ochroną bądź osłoną kontrwywiadowczą, to niestety ta sytuacja, która spowodowała jego śmierć, pokazuje bardzo duże niedostatki w zakresie przewidywania zagrożeń i gospodarowania zasobami ludzkimi i operacyjnymi. Proszę sobie wyobrazić, że miejsce, w którym on został zamordowany, znajduje się w linii prostej od konsulatu Białorusi w odległości około 1,5 kilometra, no może 2 kilometrów. To wszystko, co się stało w Białej Podlaskiej, ta bonanza, przepraszam za wyrażenia, Rosjan, bez znaczenia tutaj, czy Białorusinów, czy Rosjan, naprawdę nie ma to znaczenia, traktujmy ich jako zbir, pokazuje, że nasze państwo pozwala, dopuszcza niestety sytuację taką, że taka bonanza może mieć miejsce. Do tej pory zatrzymano jedną osobę. Chciałbym wiedzieć, co się stanie dalej.
1: Bo niestety, tak rozumiem, nie mogła robić jedna osoba. Wiemy, że jest zatrzymana, chociaż ja cały czas nie mogę, nie wiem, może pan pułkownik ma lepsze źródła, kto jest tym zatrzymanym, czy to jest faktycznie obywatel albo Rosji, albo Białorusi. Takie pojawiały się informacje w mediach. Ja trochę się cofnąłem w tym moim pierwszym pytaniu, bo ja takiej pewności w tej chwili nie mam.
2: Ja też takiej pewności nie mam, polegając na doniesieniach medialnych, czyli tak zwanych otwartych źródłach, a więc chyba mamy takie same. W jednych mówi się, że był to obywatel Białorusi. Ale nieważne, teren przygraniczny, strzelanie w biały dzień z broni palnej do człowieka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to jest po prostu gangsterka i bonanza. To się nigdy nie dzieje, zawsze jest osłona. Nawet jak grupy przestępcze robią takie rzeczy, to nikt sam się nie odważa działać samemu. Zawsze jest jakaś osłona, zawsze działa się w zorganizowanej grupie. Ja powtarzam, ten mord, przepraszam, że mówię tak ostro, będzie miał swoje konsekwencje również, jeśli chodzi o wojnę informacyjną dotyczącą stosunków polsko-rosyjskich, rosyjskich-białoruskich, także polsko-ukraińskich, a także ukraińsko-rosyjskich. To wszystko będzie rozgrywane. A dlaczego? Dlatego, że to służby, państwo polskie pozwoliło na to, żeby ta egzekucja mogła się wczoraj o godzinie 10 rano.
1: Ale to pozwoliło, to ja, to przyjmijmy takie role w naszej dyskusji. Tak. Pan pułkownik będzie oskarżał, ja będę bronił. No przecież mamy na Wyspach zabójstwa opozycjonistów rosyjskich. No w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach sobie, czy w Stanach w ostatnich latach sobie nie przypominam, no ale Wielka Brytania też kraj zachodni, też kraj jednak z olbrzymią tradycją, tradycją imperialną, imperialnego wywiadu, imperialnego kontrwywiadu. No teraz się to już trochę przeszłość, no ale pewna pamięć instytucji powinna zostać, a i tam Rosjanie trochę robili sobie co chcieli, to może trudno mieć pretensje do naszych służb, które jednak no, mają znacznie krótszą, no i nie tak rozbudowaną tradycję.
2: Panie redaktorze, z tego co pan powiedział, widać wyraźnie, że Federacja Rosyjska podpisuje się, jakby widać podpis, że jest to Federacja Rosyjska, bowiem ludzi, którzy są jej wrogami, likwiduje nawet poza granicami. W przypadku Wielkiej Brytanii Skripala, pan jako adwokatus diaboli nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. To była świetnie przygotowana operacja polegająca na tym, że Rosjanie, tak naprawdę GRU, wiedziało, kiedy córka Skripala przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Przyjechali dzień wcześniej, mieli wszystko przygotowane, w tym nowiczoka w buteleczce po perfumach, i to zostało skrzętnie przygotowane. Taka operacja, jaka się zdarzyła w Białej Podlaskiej, wymaga również przygotowania, ale bliskość granicy, co odróżnia to od sytuacji brytyjskiej, jest taka, że no prawdopodobnie tych sprawców albo siatki, która to robi, nie ma.
1: Ale czyli co, że to jakby była operacja na niższym poziomie?
2: Nie wiem.
1: No bo jest zatrzymana jedna osoba, ale trudno sobie wyobrazić, żeby taką operację jeden samotny wilk wykonywał. To musiała być operacja, w której był zaangażowany sztab ludzi, podobnie pewnie jak wysadzenie torów w Polsce.
2: Nie wiem, panie redaktorze, nie wiem, jeszcze nie słyszałem fragmentu pana pytania. Nie wiem, muszę panu powiedzieć jedną rzecz. To jest niesłychane. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji obecnie w Polsce, to możemy powiedzieć, że naprawdę mamy dziurawe służby.
1: a jak je uszczelnić? No bo wydaje się, że tak, mamy barierę na granicy, więc ta nielegalna infiltracja powinna być utrudniona, czyli to są osoby, które wjeżdżają legalnie, to są osoby zalegalizowane na terytorium naszego kraju, to może za tego typu, jakie powinny być obostrzenia? Pan jako wysoki oficer kontrwywiadu, czego by oczekiwał od dyplomatów, od polskich ambasad, od polskiego MSZ-u, MSWiA w tej sytuacji? Jakie narzędzia, w jakie narzędzia politycy powinni wyposażyć polskie służby, żeby Rosjanie nie mogli robić sobie, tak jak pan powiedział, pan pułkownik, bonanzy po polskich miastach i zabijać się, kogo im się podoba?
2: Panie redaktorze, w jakie narzędzia? Po pierwsze, polskie służby powinny przerzucić zasoby swoje osobowe w te miejsca, które są zidentyfikowane jako obszary, gdzie prowadzona jest wojna hybrydowa. To po pierwsze. Po drugie, te przerzucone obszary powinny budować swój zasób operacyjny. Nie chcę rozwijać tej kwestii, ale żeby to zrobić, polskie służby, nawet jeśli będzie tam 100 tysięcy ludzi, jeżeli straciły, a niestety straciły w ostatnich 2 latach zaufanie społeczeństwa, nie zrobią nic, będą głuche. Bo działanie polskich służb opiera się wyłącznie na współdziałaniu z osobami, które im pomagają. A pomagać można komuś, komu się ufa. To jest mój komentarz.
1: Dobrze, to a ja poprosiłbym o troszkę więcej. Może powinniśmy zamykać te przejścia, może powinniśmy ograniczać nie tylko rosyjskie, ale i białoruskie konsulaty na przykład, ograniczać możliwość personelu dyplomatycznego, no bo jeżeli ktoś siedział tak blisko konsulatu białoruskiego, no to może gdyby tam było mniej funkcjonariuszy, to tego typu akcja byłaby mniej możliwa.
2: Panie redaktorze, no to jest bardzo dobry pomysł, ale bardzo, że tak powiem, ostry w swoim wykonaniu, bo to oznacza, że powinniśmy również legalną migrację wstrzymać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, czy Rzeczpospolita Polska jest przygotowana na to, żeby zamknąć granice, ale w ostateczności chyba to jest jedno z lepszych rozwiązań.
1: Żeby mamy też kwestię małego ruchu granicznego z Zachodem Królewieckim, który no, jeszcze do niedawna obecna koalicja rządząca chciała otwierać.
2: No, mały ruch graniczny, który był testowany i odpalony za czasów resetu, przyniósł same tylko negatywne skutki. Być może to, co się stało w Białej Podlaskiej, jest tego efektem.
1: Trochę jeszcze popytam, jeżeli mamy chwilę czasu, bo chciałem ten temat dokładnie omówić, więc jeszcze kilka, 5-6 minut bym panu pułkownikowi zajął. Co teraz powinna robić także polski kontrwywiad? Czy już to było słychać? Panie pułkowniku? Nie wiem.
2: Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo słabo pana słyszałem.
1: A my słyszymy doskonale, panie pułkowniku. Pytanie jest proste. Pytanie brzmi, co teraz mogą polskie służby zrobić? To już mleko się rozlało, jest po operacji, czy w tej chwili jeszcze polskie służby, polski kontrwywiad ma jakąś pracę do wykonania, żeby złapać, żeby odkryć całą siatkę?
2: No, w tej chwili mamy do czynienia z zamordowaniem człowieka w biały dzień. Nie można nic zrobić. Jedyne, co można, to spróbować zbudować zasób operacyjny. Mam tutaj na myśli spróbować zbudować zaufanie w społeczeństwie i kontrolować te obszary. No każde miejsce, każde miasto, szczególnie pasy przygraniczne, powinny być pełne oficerów operacyjnych kontrwywiadu polskiego, cywilnego i wojskowego, którzy nie tylko zajmują się paskiem, czyli granicą, samym fizycznym przejściem, ale tym, co się dzieje w miastach i wsiach przyległych do granicy.
1: I infiltrować, mieć własną siatkę, jesteśmy w stanie, żeby tego typu

0: informacje i prześladuje zagrożenia. Ale niech pan zauważy, rozmawia z ludźmi. To jest pytanie, czy ludzie chcą z kontrwywiadem rozmawiać. To jest pytanie zasadnicze po tych 2 latach. To jest pytanie zasadnicze, co zdarzyło się w polskim kontrwywiadzie takiego, że dziś, jak oficer służby kontrwywiadu wojskowego wyciąga legitymację na mieście, to się ludzie z tego śmieją. Albo uciekają.
1: Ale czyli chyba co, czyli można powiedzieć, że to, co się wydarzyło w Białej Podlaskiej, ale wcześniej jeszcze z wysadzeniem toru, to jest konsekwencja obniżenia jakości i wiarygodności polskich służb, także polskiego kontrwywiadu?
0: Tak, ja tak uważam i są na to przesłanki. Proszę zauważyć, dzisiaj w przypadku służby na przykład kontrwywiadu wojskowego, ona zamieniła się nie w służbę operacyjną, tylko w służbę administracyjną, która zajmuje się zabieraniem poświadczeń bezpieczeństwa, więc decyzji administracyjnych, które wydali, odbieraniem ludziom, komu? Uczciwym obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. To jest jakaś dramaturgia, nie do opisania. A jeszcze jedno. Dopóki będą takie czasy, że kontrwywiad nie będzie miał uszu, to nie będzie miał zębów. I to jest moja puenta. Kontrwywiad bez uszu jest ślepy. Uszami są obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, które pomagają w pracy kontrwywiadu. Ale żeby to zrobić, między nimi, czyli obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, a instytucją, która moim zdaniem w tej chwili została zniszczona, musi być zaufanie. Halo?
1: Ja cały czas słucham, ale zanim mówiłem, bo zastanawiam się, jakie pytanie po takim opisie zadać.
0: Musi pan mnie zapytać, panie redaktorze, czy to można zmienić?
1: Czy to jest kwwestia tylko polityki, kwestia góry, bo wymienimy tego pułkownika albo generała na innego i już będzie działało? Czy to jednak wymaga głębszych strukturalnych zmian?
0: To nie jest kwestia polityki. To jest kwestia polityzacji służb. To jest kwestia tego, że służby stały się dzisiaj narzędziami partii politycznej. Do tej pory służby wiedziały, w jaki sposób... Oczywiście szefów mianuje... Mianowania szefów są polityczne, ale służby były apolityczne w III Rzeczpospolitej Polskiej. To, co się dzieje od 2,5 roku w Rzeczpospolitej, to jest polityzacja służb. Rozumiemy pan? Niestety, ale stanęliśmy w obliczu tego, że kontrwywiad stał się policją polityczną, zresztą tak jak inne urzędy, tak jak prokuratura i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy stali się politycznymi, no nie wiem jak to powiedzieć, wysłańcami, którzy wykonują polityczne zapotrzebowania. I to jest dramat, a kierunek jest jeden, ochrona i służba Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety, ale już czas się obudzić i powiedzieć sobie to jasno. To nie działa.
1: Te służby nie działają. Czego możemy spodziewać się dalej? Jakich działań? No bo jak na razie Rosjanie bardzo skutecznie infiltrują naszą infrastrukturę, jedno wysadzenie, ale cały czas są jakieś kamery, a to coś. Widać, że bardzo interesuje Rosjan i Białorusów maszty, infrastruktura transportowa i przesyłowa informacji, no ale także...
0: Ze strony zbiru możemy spodziewać się eskalacji. Ta sytuacja, my jeszcze jej nie doceniamy, z morderstwem tego Rosjanina na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest bardzo poważną sytuacją, jest bardzo poważnym aktem tak naprawdę dywersji, nie wiem, może nawet wojny, nie chciałbym tutaj przesadzać. Czego się możemy spodziewać? A więc eskalacji ze strony Rosjan. A jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, albo tak zwaną osłonę kontrwywiadowczą wewnętrzną, to mogę panu powiedzieć, że możemy się spodziewać kolejnych zatrzymań dziennikarzy polskich, kolejnych akcji związanych z prokuraturą, działaniem prokuratury, stawianiem zarzutów obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz odbieranie poświadczeń bezpieczeństwa.
1: I tym się będzie zajmować służba jak na razie?
0: Się zajmuje jak na razie.
1: To już ostatnie pytanie, bo minister Kierwiński lubi się chwalić zatrzymaniami, jakieś liczby się pokazują, a to 4, a to kilku, a to 8 osób podejrzanych o szpiegostwo, ale to się, jak rozumiem, nie przekłada te konferencje prasowe ministra Kierwińskiego na realną pracę służb i bezpieczeństwo.
0: Żeby zatrzymać...

0: kogoś i postawić mu zarzut szpiegostwa, to jest to naprawdę olbrzymia, wielomiesięczna, jeśli nie wieloletnia praca, zwana operacją, w której wszystkie zasoby i środki służby są przekierowane na zidentyfikowanie osoby, która jest zdrajcą. Zidentyfikowanie i udowodnienie, że ta osoba posiada łączność ze zidentyfikowanym obywatelem na przykład Federacji Rosyjskiej, który jest kadrowym oficerem wywiadu. To nie jest taka prosta rzecz. Wie pan co, za chwilę mogą mnie albo pana zatrzymać za szpiegostwo i statystyki będą jakby wyglądały różowo. Ale niestety mamy taką sytuację, że no pan i ja szpiegami nie jesteśmy, choć będą próbowali nam to, mówiąc kolokwialnie, przyklepać. Ale nie na tym polega kontrwywiad. A statystyki, PR, polityka to jest coś, co powinno jak najdalej stać od bezpieczeństwa Polaków.
1: O czym mówił pułkownik Mariusz Kozłowski, były oficer kontrwywiadu. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Czołem, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ameryka, Nowy Jork, Waszyngton. Teraz idziemy za ocean, bo tam przebywa polski prezydent, który wziął udział w uroczystości. Słusznie, niesłusznie, to będziemy dla Państwa teraz starali się rozwikłać w naszym studiu. Doktor Łukasz Jasina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
1: Trwa dyskusja, czy słusznie pan prezydent udał się w podróż za ocean, czy bo był jedynym przywódcą, i pytanie, czy jest taki wyjątkowy, że ma wyjątkowe zaproszenie, czy po prostu inni stwierdzili, że jednak gala MMA to nie jest godne miejsce dla głowy państwa.
2: Jak głosi teoria personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły, każdy z nas jest wyjątkowy. Ale tak już mówiąc całkowicie poważnie, pan prezydent Karol Nawrocki pojechał do Stanów Zjednoczonych, bo został tam zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego człowieka na świecie. Jak najpotężniejszy człowiek na świecie cię zaprasza, to jedziesz. Zwłaszcza jak jesteś przywódcą państwa uwikłanego ze Stanami w bardzo trudną, ale bardzo ważną i jedyną dla nas możliwą relację asymetrycznego sojuszu. A jeżeli amerykański prezydent jeszcze cię rozpoznaje, w jakim jesteś, co w wypadku Donalda Trumpa nigdy nie jest do końca pewne, to tym bardziej należy z tego korzystać. I pan prezydent, który zresztą jest w pewnym sensie inwestycją Donalda Trumpa, poparł przecież naszego prezydenta jeszcze jak był kandydatem w maju 2025 roku.
1: Czyli co, spłaca długi?
2: Nie, korzysta z nawiązanej relacji z Donaldem Trumpem dla dobra naszego kraju. I tak powinien robić każdy polski polityk. Jakby Radosław Sikorski czy Donald Tusk mieli taką możliwość fotografowania się z amerykańskim przywódcą, bym ich w tym momencie oklaskiwał. Ale z Polski taką możliwość ma teraz tylko Karol Nawrocki.
1: Może się pojawić, przyjechał, spotkał się zdaje się dwa razy, tak przynajmniej to przedstawia pan minister Przydacz.
2: No, nie mam powodu, żeby nie wierzyć Marcinowi w to, co mówi. Była to klasyczna wizyta kurtuazyjna, prywatna, podczas której takie kuluarowe rozmowy na pewno mają miejsce.
1: Najpierw kolacja, a potem to spotkanie uchwycone przez kamery 80
2: sekund. Redaktor Wałkuski już przeprowadził nam oficjalną analizę z punktu widzenia obecnych mediów publicznych, pokazując to wszystko. Powiem, panie redaktorze, tak, nie wiem, jak te rozmowy wyglądały. Zazwyczaj są to krótkie, szybkie, sprawne rozmowy, podczas których można pewne sprawy poruszyć. Ale nawet, i to jest właśnie ciekawa rzecz z punktu widzenia dyplomacji, jeżeli nie doszło do poruszenia żadnych ważnych tematów, to to i tak jest ważne, bo oczy imperatora wszechświata spoczęły na naszym królu.
1: I co z tego może wynikać? Więcej, bo my w Polsce mamy stałą, kiedy wszystko jest na wymierny korzyść.
2: Tam... Nieprawda. W wypadku kariery Radosława Sikorskiego cały czas uwielbialiśmy go za to, że może się z kimś spotkać i że jest gdzieś obecny. No to no nie, w tej chwili pojawił się nam taki polityk
1: inny. Na lewicy celebra jest ważna, na prawicy raczej liczy się twardy uzysk.
2: Kiedy? To chyba nie na polskiej prawicy, panie redaktorze. Polska prawica to jest jedna wielka celebra od 20 lat, choć trzeba przyznać, i to jest najważniejsze, że nikt w Polsce tyle uzysku w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie uzyskał po Aleksandrze Kwaśniewskim paradoksalnie jak polska prawica, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. I uzyskała w postaci poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy bardzo wiele od Trumpa, także dlatego, że Andrzej Duda był kimś, kogo Trump znał. Tak to działa. Karol Nawrocki teraz kontynuuje tą politykę, a ma narrację, historię osobistą jeszcze ciekawszą od Andrzeja Dudy dla kogoś takiego jak Donald Trump. Przecież były bokser, to człowiek, który trenuje boks, nie jest genialny narracyjnie, jeżeli chodzi o galę MMA.
1: Pewnie jest. To jak się robi taką politykę? Co po prostu mówi się, Donald, jestem bokserem, bym mu przywalił tak, a nie inaczej. Jak
2: gada ten... się o czym, o tym, o czym należy w tym momencie gadać, to już dobrzy rozmówcy sobie to jakoś zaimprowizują. I nawiązuje się relacje.
1: A czyli przy okazji, mówi o prawym sierpowym, a z drugiej strony to daje się 1000 żołnierzy w drugim zdaniu?
2: Jak to się... Tak, albo nawet jak się nie porusza tych 1000 żołnierzy, to ma się już podgotowkę tak zwaną, jak mawiają Rosjanie, pod następną rozmowę za kilka tygodni. Bo Donald Trump prędzej odbierze telefon polskiego prezydenta niż nie odbierze. Prędzej odbierze telefon od niego niż od prezydenta Rumunii, prezydenta Czech, prezydenta Słowacji. To jest ważne.
1: Bo wie, że pogada z nim także o boksie.
2: Bo wie, że to jest fajny chłopak, w którego zainwestowałem i który jest moim sojusznikiem, moim i fajnym kumplem. Donald Trump, tak myślę, że to Amerykanie bardzo często tak
1: myślą. A kumplem to jest w ogóle kategoria w polityce zagranicznej?
2: To jest kategoria w polityce, a polityka tylko dzieli się na zagraniczną i wewnętrzną.
1: Ale to znaczy kumpel? No bo może Duda też był dobrym kumplem Trumpa, jak
2: prezydent Duda był Boże święte, ale to już jest kwestia... To już jest kwestia prywatnych kwestii Karola Nawrockiego. Na razie przez najbliższe 4 lata, a może i 9, będzie naszym prezydentem. I dla mnie, jako polskiego obywatela, jest bardzo ważne, by on miał takie relacje z amerykańskim prezydentem. Teraz z Trumpem, a potem z Vance'em, Rubio, Jackiem Schlossbergiem, czy kogo tam wybiorą na, czy Kennedym Juniorem, kogo tam wybiorą na jego miejsce. I tyle.
1: Co jeszcze wynika z tej, bo ta wizyta ma dotyczyć dłuższy ciąg, spotkanie chociażby z liderem większości w Senacie, także w Izbie Reprezentantów.
2: Cóż, są takie kraje...
1: To jest
2: kraje,
1: taki objazd, gdzie rzeczywiście prezydent się spotyka no, z elitą.
2: Klasyczna wizyta przywódcy europejskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie i budowanie relacji z prezydentem, których wielu mu zazdrości ręczę, spotkania z różnymi przywódcami interesów na Kapitolu, spotkanie z naszą diasporą. Zresztą coraz ciekawiej to jest organizowane, bo to już nie jest żadna diaspora chicagowska czy nowojorska, ale Maryland, Floryda. Bardzo ciekawe ośrodki polskiej diaspory. Zresztą prezydent ma ciekawych doradców o spraw amerykańskich, którzy takie rzeczy mają rozpoznane. Dobra, wnosząca budowanie relacji wizyta polskiego prezydenta, przy okazji pewnie dająca mu też pewien relaks przed powrotem do krajowego piekiełka.
1: Piekiełka, które co musi zrobić? To bardzo zanim piekiełko,
2: no w tym tygodniu prezydent musi rozstrzygnąć tą kwestię
1: orderu
2: Orła Białego, bo inaczej twardy elektorat mu tego nie wybaczy.
1: Ale to pan doktor mówił, że pojedzie tam, porozmawia i że po powrocie będzie decyzja. Delegacja wraca w środę w godzinach porannych.
2: Przypominam, że prezydent może wiele rzeczy zrobić nawet z samolotu.
1: No ale też...
2: Nie, Marcin już ma jutro przydać poumawiane programy telewizyjne, czyli jutro już będą. W każdym razie chodzi o to, że prezydent i jego ludzie dają nam wszystkim takie informacje, że to będzie załatwione w tym tygodniu i załatwione być po prostu musi, bo inaczej hejterzy przejmą tutaj inicjatywę i zrobią sobie z Karola Nawrockiego wspólnika ukraińskich interesów. Po co mu to?
1: Czyli jest trochę w sytuacji bezwarunkowej, bo czytam sobie...
2: Nie jest sytuacji bezwarunkowej, ale lepiej, drogi redaktorze, aby pan prezydent załatwił to szybciej niż później. Bo wielką siłą Karola Nawrockiego jest ciach-ciach, boksersko. No, knockout, nie knockout.
1: A tu nie jest ciach-ciach. Tutaj wiele osób mówi, że jest za wolno. W zeszłym tygodniu był szef klubu, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, który trochę wywołał całą sytuację, no bo on złożył
2: Konfederacja
1: pismo,
2: żyje z tego, że nie lubi się Ukraińców.
1: Ale powiedział, że rozumie, że to jest mądre, że nie ma decyzji, że to jest ten, ale powiedział, że parę dni wtedy mówił, że w zeszłym tygodniu to się rozstrzygnie, nie rozstrzygnęło się, a z kolei, jak powiedziałem, mam taki staroświecki zwyczaj, że co rano staram się...
2: Czytasz gazety?
1: Tak, prasę i to w wersji papierowej, więc jestem w ogóle już mastodontem, ale trudno, ktoś musi. A tam na stronie drugiej Rzeczpospolitej tekst...
2: Jędrzejka, Dzinkiewicza, jedaj Boże, o Jezu. Przepraszam, pan redaktor Dzinkiewicza.
1: Tak,
2: pozdrawiamy redaktora Dzinkiewicza i jego, i jego źródła w PiSie, które nie istnieją według mnie.
1: Wybitny to jest.
2: Ja wiem, o który tekst chodzi. Czytałem go nie w wersji papierowej.
1: Ale wersja papierowa jest równie zabawne, bo pan redaktor Dzinkiewicz twierdzi, że ma jakiegoś domniemanego informatora, który jest zaufanym i najbardziej zaufanym politykiem Jarosława Kaczyńskiego.
2: Ale w tym momencie połowa PiS chce porwać Jacka Dzinkiewicza i odkryć, kto jest tym najbardziej zaufanym politykiem, bo oni sami nie wiedzą, kto jest najbardziej zaufanym politykiem.
1: Ale ten podobno...
2: Może Mariusz Błaszcz?
1: Najbardziej zaufany polityk. Na to wskazuje ten tekst. Zadzwonimy do pana przewodniczącego zaraz.
2: Chociaż nie sądzę, żeby minister Błaszczak udzielił wywiadu akurat Jackowi Dzinkiewiczowi.
1: Znając Błaszczaka, nie wierzę, żeby się podzielił czymkolwiek na ogień.
2: Jeżeli istnieje jakikolwiek dziennikarz Rzeczypospolitej, a znamy, szanujemy większość dziennikarzy tej gazety, nie sądzę, żeby tym dziennikarzem Rzeczypospolitej trzeba dostęp do jakichkolwiek polityków PiSu i oni mu coś mówią, był akurat redaktor Dzinkiewicz. Jakby Michał Kolanko to był, to ja bym mówił.
1: No dobrze, ale co jest ciekawe, ten domniemany, jeden z najbardziej zaufanych polityków Jarosława Kaczyńskiego twierdzi, że prezydent przelicytował. Porozumienie wciąż jest jednak możliwe, jeśli będzie dobra wola obu stron. Należy pamiętać, że w interesie wielu środowisk jest skłócenie Ukrainy z Polską. No i to jest cały taki element, że to w tej chwili nie prezydent Zeleński ma kłopot, tylko że kłopot ma Karol Nawrocki.
2: Tak nie brzmi mi nie żaden może. Polityk blisko Jarosława Kaczyńskiego. Redaktorze Jacku Dzinkiewiczu, proszę nie zmyślać. Natomiast...
1: To jak to jest z tym orderem? Nie może odebrać, bo znalazł się w klinczu Karol Nawrocki?
2: Kapituła z tego, co jest to do nas puszczane, do dziennikarzy i komentatorów, wyraziła pozytywną opinię. Jest kwestia potencjalnej wizyty pana prezydenta Zeleńskiego w naszym kraju za kilka dni na Gdańsk Recovery Conference. Jest też kwestia podobno rozmów toczących się z naszymi ukraińskimi partnerami na temat odstąpienia od tej decyzji. Ukraina, jeżeli dobrze liczy, to powinna wiedzieć, że tutaj tej sprawy na razie nie wygrała, ale znając prezydenta Zeleńskiego, nie ustąpi. W związku z tym prezydent prędzej czy później i tak będzie zmuszony do dokonania tej decyzji. Ja wierzę, że zrobi to jeszcze w tym tygodniu, a nie będzie czekał.
1: A jeżeli będzie czekał? Straty polityczne w polityce zagranicznej też co to oznacza? To
2: prezydent
1: czekanie, jeszcze... mamy ten Gdańsk, tak? Tutaj też już ten Gdańsk się pojawia i to, co powiedział pan minister Szeptycki, nie tam, gdzie porównywał AK, czy żołnierzy, przepraszam, żołnierzy niezłomnych do UPA, ale...
2: Właśnie niezłomnie lepsze niż wykręci, lepsza nazwa.
1: Tak, ale właśnie też w innym wywiadzie w Kanale Zero mówił pan minister Szeptycki, że no to kwestia jest tego, że jak mu odbierzemy order, to on nie przyjdzie do Gdańska, jak do Gdańska nie przyjdzie, to interesów nie ubijemy.
2: Panie redaktorze, tak, ja na przykład nie jestem kawalerem orderu Orła Białego i niejednokrotnie byłem w Gdańsku i to naprawdę nie jest wielki problem, żeby przyjechać do Gdańska, jak się nie ma orderu Orła Białego. Ja trochę żartuję, ale to prezydent Zelenski przyjeżdża do krajów europejskich jako petent prosić ich o pomoc w odbudowie Ukrainy. To nie on stawia warunki. Wielokrotnie, pisaliśmy to wszyscy, teraz akurat robi swój obwoźny show w związku z fajną książką Zbyszek Parafianowicz. Wszyscy wiemy, że Wołodymyr Zełenski gra powyżej tego, jakie ma możliwości. Nie zaszkodzi absolutnie relacja polsko-ukraińska. Zabranie tego orderu, ona pokaże Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie jest tego orderu godna. Bez reszty relacji polsko-ukraińskich można naprawdę uprawiać tak, jak się uprawiało i to nie powinno w niczym przeszkadzać. Przecież do tą szczyt grupy G7 to skąd niby Wołodymyr Zełenski polecił, jak nie z Polski?
1: No, nie może z Mołdawii, jak ostatnio poleciał do Londynu?
2: Ostatnio wszyscy twierdzili, puszczana była narracja przez ukraińskich dyplomatów do nas wszystkich, że robi to tylko dlatego, że tam się miał spotkać z Witkowem, który akurat był w Kiszyniowie, więc nie obraża się na nas ciągle oficjalnie.
1: Oficjalnie się nie obraża, ale jak mu się odbierze, może się obrazić, to będzie złe dla Polski, dobre dla Polski.
2: To jest trochę dziecinne, panie redaktorze, tak odbierać się za odebranie orderu. Ja wiem, że tam przy ukraińscy publicyści napisali, że to był tak naprawdę order dla ukraińskiego społeczeństwa, ale nie był. To był order personalnie do Wołodymyra Zełenskiego, który się temu statutowi tego orderu, moim zdaniem, poprzez takie, a nie inne nazwanie tego oddziału ukraińskiego, sprzeciwił. Moim zdaniem nie należy odbierać go tylko Wołodymyrowi Zełenskiemu. Mogliby się na przykład w końcu Szwederowi tego order zabrać i paru innym osobom, no. Ale po Katarzynie II, proszę państwa, nie możemy, gdyż to było formalnie zupełnie inne państwo, ta Rzeczpospolita obojga narodów. Ale nie, jeżeli Wołodymyr Zełenski jest tym przywódcą, którego tak wielbimy niektórzy przynajmniej od 3 lat, to jest twardym mężczyzną i formalne odebranie mu takiego bardzo fajnego orderu skądinąd na błękitnej wstędze nie będzie dla niego problemem.
1: Nie będzie problemem, a co
2: zrobić powiedział
1: dalej?
2: A, to musi B.
1: Dobrze, musi B.
2: Tylko jest pomiędzy tym A a B, jest jeszcze O, różne takie B minus.
1: No dobrze, ale w tym trójkącie trochę się poruszają naszym osiem. Łukasz Jasina, to ma związek, rozmowa z Trumpem, a relacje polsko-ukraińskie nie jest tutaj połączenie. Jak to wygląda?
2: Nie sądzę, żeby to było najważniejszym elementem relacji polsko-amerykańskich. Prezydent Polski ma wszystkim gadać o naszych polskich problemach, o wojsku na wschodniej flance NATO i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli pan prezydent Trump wyrazi chęć, żeby mu polski prezydent coś w sprawach ukraińskich doradził, to czemu nie? Natomiast myślę, że miał ważniejsze sprawy do rozmawiania niż odbieranie Orła Białego panu Zełenskiemu.
1: Kwestia ataków Rosji na Ukrainę po Ławrze Pieczerskiej. Mhm. Mówi się o kolejnym pakiecie sankcji. Polska powinna całkiem zająć teraz rolę Węgier Orbana, nie, który przegrał wybory i teraz blokować te sankcje, czy jednak nie iść tam daleko?
2: Asertywność pełna wobec gry pana Zełenskiego ponad stan nie oznacza jakiegokolwiek ograniczania wspierania Ukrainy w tych sprawach, które są dla nas ważne, a nic nie zmieniło geopolitycznego znaczenia dla nas tego, że należy wspierać Ukrainę przeciwko rosyjskiej agresji, choćby poprzez apelowanie o wprowadzenie sankcji i pomoc dla Ukrainy na arenie międzynarodowej w tych kwestiach. To są dwie naprawdę zupełnie odrębne sprawy. Zwłaszcza kiedy Rosja bombarduje coś, co jest porównywalne do Jasnej Góry, jest też także elementem naszego dziedzictwa kulturowego, czyli Ławrę Peczerską.
1: Czyli co? 21 pakiet sankcji Polski
2: 22, 23, 24, o ile oczywiście nie nastąpi wielkie historyczne porozumienie Rosji z Zachodem, którego się jednak coraz bardziej należy obawiać i żadnych następnych pakietów nie będzie.
1: Na razie jak...
2: W czym pomaga zresztą Wołodymyr Zełenski, bo pomaga niemieckim i zachodnioeuropejskim przeciwnikom Ukrainy w zbudowaniu narracji wokół Ukrainy jako państwa... niemalże neonazistowskiego.
1: Wczoraj Die Welt napisał, że ta decyzja oddala Kijów od Europy.
2: Kijów jest w centrum Europy, natomiast nie...
1: Od Unii Europy.
2: Natomiast pomijając to, co powiem trochę jak Katon Starszy, że nie ma żadnej realnej szansy na przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i że jest to tylko pewnego rodzaju rytuał, który powtarzamy, aby Ukraińcom osłodzić cierpienia, które mają. Tą rundę historyczną Ukraińcy przegrali, bo Niemcy zawsze chętnie będą zrzucali na kogoś hitlerowskie zbrodnie w Europie Środkowo-Wschodniej, a my Polacy akurat powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy tym razem podłożyli się i nie będziemy to my.
1: Czyli co, powinniśmy grać w tą grę? Powinniśmy mówić śmielej z tym banderą, śmielej to...
2: Owszem,
1: to
2: bo Ukraińcy...
1: Ukraina nie, bo nasi Ukraińcy... kolaborantem, tak jak zresztą było, ale...
2: Nikt ani Ukraina, ani Polska nie była kolaborantem, Polska jako państwo, Ukraina jako państwo też nie. Natomiast nie Ukraina...
1: W odróżnieniu od Węgier, Słowacji,
2: Ukraina,
1: Litwy, Estonii,
2: trzeba bardzo przypominać, była wtedy częścią Związku Sowieckiego i była częścią zwycięstwa. Pierwszy front ukraiński, drugi front ukraiński. To jest też kwestia, którą możemy w pewnym momencie w Polsce podjąć, przypomnieć naszym ukraińskim przyjaciołom, że współtworzyli Związek Sowiecki, który nas okupował. Ale jest inna kwestia, bardzo, bardzo ważna. Nikt wobec nas nie miałby takich wyrzutów sumienia, aby pomagać Niemcom w budowaniu narracji o kolaborującej Polsce. Nie mieli takich wyrzutów Węgrzy, Czesi, Słowacy w 2018, nie miały takich wyrzutów Ukraińcy. Dlaczego my mamy mieć wyrzuty sumienia? Że przypomnimy, że istniała formacja, która dokonała ludobójstwa na Polakach, a wcześniej pomagała Niemcom w mordowaniu Żydów. Chociaż oczywiście Niemcy bardzo chętnie przypomną o tym mordowaniu Żydów, ale bez tego komu pomagała.
1: To jest oczywiste w polityce niemieckiej.
2: Ale każdy ma niestety swoje interesy, egoizm.
1: Ale taki sygnał, że liberalna niemiecka prasa zaczyna krytykować Kijów za te ciągotki.
2: Za jakiś tydzień kilku niemieckich dziennikarzy odkryje prześladowania ministra Szeptyckiego i napisze, że to my jesteśmy brunatni, więc to też oczywiście zależy od tego, jaki tydzień w Niemczech kto jest brunatny. Brunatny, bowiem w niemieckiej prasie może być każdy z wyjątkiem samych Niemców. Ale
1: którzy brunatni nigdy nie byli.
2: Nie będą i nie są, chociaż AfD może za jakiś czas to zdemistyfikować swoimi sukcesami wyborczymi. Natomiast, drogi redaktorze, drodzy państwo, no, trzeba korzystać z tego tygodnia. Byłoby miło, jakby nasi ukraińscy przyjaciele także wiedzieli, że mamy tutaj jakieś wspólne interesy i nie pomagali Niemcom w tym. Ale pomagają ich sprawa, ich problem.
1: Na koniec zajrzę do innej gazety.
2: Gazeta Polska.
1: Gazeta Polska codziennie czytam też.
2: Ale fajnie się okazało z tą asystentką pana redaktora Sakiewicza. To jest człowiek ponad podziałami. Okazało się, że to była dawna radna Platformy Obywatelskiej dzisiaj.
1: No, bardzo sympatyczna.
2: Nie spodziewałem się jednak takiego pluralizmu. Republika rzeczywiście jest domem wolnego słowa. Ma tam dom każdy. Nawet Platforma. Przepraszam, to o konkurencji się nie mówi, ale pan redaktor tutaj coś...
1: Nie, ja bardzo miło mogę tylko mówić, jeżeli chodzi o Telewizję Republika, bo wiele lat tam pracowałem i bardzo sobie telewizję cenię, czasami oglądam. Nawet chciałem artykuł znaleźć o tym zabójstwie, ale gdzieś...
2: Tym Biała Podlaska?
1: Tak jest, Biała Podlaska. Jak powinniśmy dyplomatycznie zareagować na to, że na to wszystko wskazuje...
2: Służby zawsze wskazywały na pewną groźbę i brak zabezpieczenia kontrwywiadowczego, tutaj niczego nie ujawnię, okolic konsulatu białoruskiego w Białej Podlaskiej. Mamy taki bardzo duży konsulat w stosunkowo małym mieście.
1: Zabójstwo miało miejsce 1,5 kilometra.
2: Tak jest. To jest jeden białoruski konsulat, który my tam mamy. Ja sam wielokrotnie do tego konsulatu jeździłem po wizę, jak mieszkałem jeszcze w Lublinie. Ale nie to jest najstraszniejsze. Jeżeli się naprawdę okaże, że mamy jakieś komanda śmierci zabijające człowieka, z którego zresztą próbowały media zrobić wariata i trochę był wariacki, ale nie bardziej niż każdy bloger, to będzie coś bardzo przerażającego, bo to jest dowód, że w dalszym ciągu fikcyjnie...
1: Przerażającego, a jak Litwinienkę, a jak Skripala?
2: No dobra, ale to było 20 lat temu, 10 lat temu i nie w rejonie bezpośrednio przylegającym do zapalnej granicy. I nie w momencie, kiedy każdy już twierdzi, że jest źle i kiedy nikt, z wyjątkiem pewnej części braunistów, bo nawet nie wszystkich braunistów tego nie twierdzi. Więc panie redaktorze, to będzie straszna kompromitacja naszych służb, jeżeli się okaże, że ktoś zabił tego człowieka w Białej Podlaskiej.
1: No zabił, na pewno, to wiemy. No.
2: Ktoś, bo nie wiemy kto.
1: Czyli jedna osoba jest zatrzymana. Mówi się, że to jest obywatel Białorusi, ale potwierdzenia nie ma.
2: Nie mogła
1: zabito
2: taka rzecz być...
1: rosyjskiego opozycjonistę, który krytykował Putina dopiero co był na jakimś festiwalu.
2: Tak z całym szacunkiem, zabicie kogoś takiego i to pozdrawiam mieszkańców Białej Podlaskiej, nie może być przypadkowe. No to byłoby bardzo dziwne. Jeszcze gdyby go zabił jakiś miejscowy człowiek w jakiejś dziwnej kłótni, ale to jeżeli jest obywatel Białorusi, to jest bardzo dziwne.
1: Czyli co, komanda śmierci jeżdżą po Polsce?
2: I to jeszcze po Białej Podlaskiej, proszę państwa. Boimy się Kolumbijczyków ze środków, a mamy rosyjskie komanda śmierci w Białej Podlaskiej.
1: Kawa nie wyklucza herbaty.
2: Byleby tylko nie było za dużo cukru i słodzika w tych kawach i herbatach. Dobra, może metafora trochę zbyt głęboka, ale to jest przerażająca wiadomość. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, najbardziej przerażająca jak na razie wiadomość tego tygodnia. Mamy dopiero wtorek.
1: To się trzymajmy. Doktor Łukasz Jasina był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my jeszcze może zrobimy sobie postscriptum, ale już nagrane do Odysei Wyborczej, bo jeden bardzo ważny temat czeka na omówienie. Jeden ważny gość czeka, więc niech państwo nas słuchają w napięciu, bo będzie się działo na antenie Radia Wnet.
2: Jak nic, Jacek Sasin.
0: Nocne powtórki w net.